0: bym również sam się nim zajął, żebym tutaj zajął bardzo wyraźne stanowisko, które nie, pozostawi jakichkolwiek złudzeń. I moje stanowisko może wydać wam się dziwne, dlatego chciałbym, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze i wyraźnie w to wsłuchali. Otóż nie życzę sobie, żeby na nocnym radiu, zarówno na audycjach, jak i w czacie i w komentarzach pojawiały się komentarze typu technologia kesze nie działa. Tak, nie wolno mówić, że technologia kesze nie działa, bo to nie jest prawda. Problem z tym zdaniem jest trochę w innym miejscu. Problem z tym zdaniem jest w źródłosłowie słowa technologia. Technologia, czyli od techne z greki sztuka, rzemieślnictwo, jest czymś, co podlega technice, czyli takim zbiorem przekształcenia dóbr materialnych w dobra użyteczne. Gdzie podczas gdy technika skupia się na zastosowaniu tychże rzeczy, na połączeniu tych...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Pozdrawiam. 5 zł 35 groszy na litr benzyny do Bejco Rowera.
0: Dziękuję, pozdrawiam również. I kurde, działa, słyszę dodejty na żywo. Ideolo, dzięki wielkie za pomoc w przetestowaniu. W każdym razie technika to oczywiście jest bardzo szeroki obszar, tak? Jeżeli sobie się wrócimy do szkoły podstawowej, gdzie mieliśmy lekcje techniki czy zajęcia praktyczno-techniczne, tak? No to w pewien sposób była to nauka. No i tutaj to jest najważniejsze, to jest podzbiór nauki, tak? Technika jest podzbiorem nauki, technologia z kolei zaś jest pewną już metodą na przetworzenie właśnie czy to dóbr materialnych w dobra użytkowe, jak choćby dajmy na to jak to się mówi, wytopienie szyny z jakiejś stali, czy wykreowanie, czy wytworzenie włóczni z kamienia. Jest to pewna technologia obróbki kamienia, która zawiera się w technice narzędzi do polowania, technice produkcji takich rzeczy. Wobec czego? Technologia i kesze nie może znajdować się obok siebie. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby jedno obok drugiego się kiedykolwiek znalazło. Dlaczego? Ponieważ technologia jest podzbiorem techniki, a technika jest podzbiorem nauki, wobec czego technologia nie może wyjść poza już bardzo mocno ograniczony zasięg tego słowa nauka. Więc nigdy, przenigdy nie chcę więcej słyszeć czegokolwiek o technologii kasze. Bo to nie wolno, bo to... A naprawdę, jak się tak dobrze chwilowo zastanowić nad tymi słowami, tutaj mam taką fajną notkę. Technika to usystematyzowane wykorzystanie reguł naukowych i wiedzy praktycznej do jednostek i systemów fizycznych. Taka technika składa się z kilku elementów i pierwszą z nich zawsze będzie zespół reguł i praw naukowych, w obrębie których mamy pewne zastosowania. Przykładowo wiemy, że jeżeli gdzieś przyłożymy ciepło, no to wtedy to ciepło będzie przewodzone albo nie będzie przewodzone, albo jeżeli przyłożymy prąd, no to ten prąd będzie płynął albo nie będzie płynął. I przy użyciu techniki możemy na przykład wykorzystać pewne materiały, w tym przypadku przewodniki, które zostaną położone na pewnym izolatorze, w tym przypadku dajmy na to na jakiejś płytce drukowanej, i dzięki temu możemy stworzyć pewne urządzenie, które jest w stanie wyprodukować nam produkt, czyli pewne materialne urządzenie. Części waszego sprzętu, na którym w tym momencie słuchacie nocnego radyjka, kiedyś dawno, dawno temu spoczywały gdzieś głęboko w ziemi. Zostały wykopane, zostały obrobione przy użyciu istniejących praw natury. Przy użyciu temperatury, przy użyciu ciśnienia, przy użyciu mieszania z różnymi innymi rzeczami, przy użyciu generowania na nich reakcji chemicznych. Oprócz tego w technice zawiera się wiedza wyrażona zbiorem technologii wykorzystanych w pracach badawczych, pomiarach i praktycznych zastosowaniach techniki. Czyli w drodze do, od nie wiem, od tej kopalni, od tego litu znajdującego się gdzieś tam hen pod ziemią, do waszego, do baterii waszego laptopa, mamy technologię wydobywczą, technologię przetwórczą i technologię wytwórczą. Czyli i pewnie jeszcze parę innych technologii, o których nawet za bardzo nie mam pojęcia, które wszystkie działają wśród pewnych praw fizyki, które definiują to, jak nasz świat wygląda. I dopiero w tym ostatnim kroku ta technologia dopiero się pojawia jako podzbiór techniki. I to jest o tyle zabawne, tak? Bo tak się zastanawiałem też nawet trochę szerzej, próbując oczywiście sfalsyfikować tę głupią myśl, która do mojej głowy przyszła, bo nikomu nie należy ufać, a w szczególności mi. Więc, no dobra, ale przecież są na przykład techniki manipulacji, techniki medytacji, techniki sprzedaży. Przecież coś takiego jest w naszym języku. My wszyscy słyszeliśmy takie pojęcia, tak? No tak. Tylko że problem jest taki, że chyba minęło parę ładnych tysięcy lat, zanim ktoś ostatni raz się zastanowił nad tym.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Tommy Vixjur, 5 zł. Na gumkę do wycieraczki do Land Rovera.
0: No i tak się można bawić. Tommy z wielkim siurem, dzięki wielkie za gumeczkę, przyda się na pewno. Kurde, jeszcze nie, ja to muszę niedługo jakiś cel sobie tutaj ustawić tam dzisiaj. Chociaż nie, akurat Land Rovery trochę nie w moim stylu są. Jakoś tak nie lubię dużych samochodów. Jeszcze sobie tutaj zerknę na czacika, krzywizna domu. A, dobra, monitory, bardzo dobrze. Okej. No właśnie, więc używamy w pewien sposób pojęcia technika czy technologia, tak samo jak używamy takiego pojęcia jak teoria. Mówiąc, że coś jest tylko teorią, że coś jest tylko teoretyczne, tak? I w momencie, kiedy używamy tego całkowicie potocznie, no to wtedy jest spoko, tak? To znaczy spoko, no. Średnio spoko, ale się przyjęło, więc nie mamy za bardzo dużego wyboru. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy się porozumieć z drugim człowiekiem, no to warto, no wiem, że trochę do znudzenia powtarzam, ale warto dbać o precyzję wypowiedzi, bo w momencie, jeżeli, ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że sam jestem bardzo często nieprecyzyjny w swoich wypowiedziach i czasami wręcz retrospektywnie łapię się na tym, że no pewną dyskusję powinienem był przeprowadzić dużo lepiej, dużo dokładniej, bo nie powiedziałem dokładnie to,
1: potrzeba co... może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 10 zł. Mylisz się.
0: Za 10 zł dziękuję, a myli... Każdy się czasem myli. A z czym się mylę? Wpłać jeszcze 10 zł i mi wytłumacz. Anyway. Łatwo jest mówić, nie skupiając się na sensie naszej wypowiedzi, na jej precyzji. I wydaje mi się, że jeżeli choć trochę się nad tym nawet spocimy, no ja rozumiem, to nie jest łatwe. Mi się zdarza bardzo często, wam też się pewnie będzie zdarzało. Jest taka precyzyjna forma wypowiedzi, odpowiednie dobieranie słów, żeby to nie było tylko strzelanie niczym karabinem, z karabinu maszynowego kulami. Jest pewnym wyrażeniem szacunku wobec naszego rozmówcy czy wobec naszych słuchaczy. Nawet jeżeli na chwilę się czasami będziemy musieli zastanowić, żeby zebrać słowa, żeby zebrać myśl, żeby odrobinkę zaprojektować to, co za chwilkę będziemy chcieli przekazać, żeby dobrać odpowiednie słowa, to znaczy jednoznacznie, że zależy nam na tym, żeby ta druga osoba po drugiej stronie nas zwyczajnie zrozumiała, bo język jest tylko nośnikiem naszych myśli, nośnikiem bardzo niedoskonałym. Szukamy jako ludzkość...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 5 zł. Tak ogólnie.
0: No, za 5 zł to myślę, że to ty się mylisz. W każdym razie tak, szacunek do wypowiedzi, do czasu, który poświęcamy sobie, do czasu, który sobie poświęcamy nawzajem, bo z jednej strony, już nawet tutaj nie mówię o radiu, tylko o takich zwyczajnych, codziennych rozmowach, różnych, trochę większych od tego, co będzie dzisiaj na obiad. Ludzkość szuka nowych form wyrażania tego, co myślą. Będzie to zarówno wszelkiego rodzaju sztuka, tak? Będzie to muzyka, to może być dotyk, to może być, nie wiem, wpatrywanie się w siebie, mimika, gesty, to w jaki sposób intonujemy, to wszystko jest pewną wartością dodaną do naszych słów, które zapisane na papierze być może będą bardziej eleganckie.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Zenon. 11 zł. Masz rację.
0: Coraz bardziej mi się podoba ta maleńka wojenka. Także dzięki wielkie, chłopaki. Okej, więc cały czas szukamy, a to, że szukamy, to, że cały czas potrzebujemy wyrażać się, to znaczy potrzebujemy, wielu ludzi potrzebuje wyrażać się poprzez sztukę, poprzez malarstwo, muzykę, poezję, śpiew, czy nawet zwykłą beletrystykę, oznacza, że te słowa są w dużym stopniu niedoskonałe. Więc wyobraźmy sobie, że mamy naprawdę kiepski mechanizm do komunikowania się. Porównajmy to do komunikacji cyfrowej, bo to mamy dobrze ogarnięte, to mniej więcej rozumiemy. Chcemy przesłać pewną informację składającą się z ciągu zer i jedynek. I mamy pewne urządzenia, dzięki którym możemy to zrobić, czy to po miedzi, czy to przez światłowód. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko że dajmy na to, tak nawiązując do tutaj czatowej dyskusji o monitorze, wyobraźmy sobie, że chcemy przesłać ten sygnał do monitora i zamiast właśnie pięknych kolorów, niesamowitej głębi, super rozdzielczości mamy coś bardzo poranionego, popsutego. To nie działa tak, jak powinno. Ten komunikat w jakiejś formie został przedstawiony. Bo nawet z JPEG-a o bardzo dużej kompresji możemy spokojnie i bez żadnych problemów domyślić się, w jaki sposób wygląda i w jaki sposób, co tutaj komputer chciał nam przekazać, ale musimy się w to zaangażować. Musimy się domyślić. A co jeżeli się domyślimy źle? No to gówno. Bo z kolei informacja zwrotna, którą puścimy w drugą stronę, że tak, rozumiem, również może być fałszywa, bo my się domyśliliśmy na podstawie tych słów, więc precyzja wypowiedzi, używanie słów, których znaczenie znamy. No i chyba największy rak, który toczy nasz świat od dawien dawna, to wymyślanie znaczenia słów na nowo. Co jest oczywiście w pewien sposób zabawne, o ile jest to oczywiście zamknięte w tym polu do zabawy i nie pozostawia naszemu odbiorcy żadnych złudzeń, że to jest tylko dowcip, tak? To, choćby nasza wspaniała Ewa Lipka tak się w ten sposób bawi, dodawając znaki dodawania pomiędzy różnymi...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 5 zł. Zenon myli się, twierdząc, że potrzeba ma rację.
0: Ale kurde, wiecie co, w ten sposób naprawdę zaczynam lubić waszą wojenkę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ej, podoba mi się to. No właśnie, więc dopóki się bawimy słowem, jest to zamknięte w pewnej bańce dowcipu, kabaretu wręcz, czy ogólnie show, no to jest naprawdę spoko. Jest, no powiem szczerze, mięciutko, przyjemnie, wesoło. Problem w tym, że jak tak się wsłuchać, to coraz częściej spotykam się z mało fajną sytuacją, w której podciągamy znaczenia pewnych słów, próbując je tylko i wyłącznie podbić emocje, czy podbić ich znaczenie. Brakuje mi tej precyzji, powiem wam szczerze. Mimo że nie jestem osobą, która szczególnie dużo rozmawia z ludźmi tak face to face, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy miałem okazję parę razy sobie tak trochę więcej konkretnie zwyczajnie pogadać z drugim człowiekiem, to zauważyłem, jak bardzo mi tego brakowało, jak bardzo brakowało mi czystych i przejrzystych komunikatów. Jak bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że rozmawiając z drugą osobą, natychmiast nastawiam się w jakiś, nie wiem, dziwny, plemienny tryb domyślania się i pewnej zakanapowej dyplomacji, próbując tutaj wyczytać coś więcej, coś mniej. Jakby tej całej szczerości już dawno nam zabrakło i to nawet nie w relacjach, no nie wiem, no chyba głównie właśnie w relacjach koleżeńskich. Ja rozumiem, jeżeli podchodzę, nie wiem, na jakimś bazarku do pani i pytam, po ile te pomidory, a ona mi mówi, że po 20 zł, no to okej, to jest prosty komunikat. Tylko, że to jest przekazanie bardzo prostej informacji, którą też mogę odczytać, tak? Po takie rzeczy język został stworzony. I w takich rzeczach...
1: Potrzeba
0: takich...
1: może stać za tymi atakami.
2: Gumball nie istnieje. 5 zł. Słuchajcie, naprawdę wszystkiego najperu życzę wam najlepszego. Mam nadzieję, że w tym szeździe, że w tym roku w Szyszspel spełnią się wasze wszystkie sny. Także składam wam najlepsze życzenia świąteczne i mam nadzieję.
0: Dzięki Furiat za donata. A tymczasem, no właśnie, język został stworzony po coś. Znaczy może nie tyle został stworzony po coś, jakby miał jakiś sens.
3: No, kakao, kakao.
2: Rados. 16 zł 66 groszy. Krawiec się myli, że Zenon się myli, że potrzeba ma rację.
0: Co to się dzieje, moi kochani? Tymczasem Arwial pisze, pani redaktor, Lipka mnie zbanowała, to znaczy nadaje w takim trybie, do którego nie mam dostępu, zresztą nie tylko pani redaktor, nie podam z oceny newsnej firmy mojego numeru telefonowego lub konta w banku. No cóż, no każdemu jego porno, tak? Nie wiem, czym tam ci się zdarzyło podpaść. Myślę,
1: potrzeba
0: że...
1: może stać za tymi atakami.
2: Zenon. 6 zł. Krawiec myśli się twierdząc, że potrzeba nie ma racji. Tak jest, bo nie udowodnił, że tak nie jest.
0: Ojej. tak, także...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 5 zł. Jeśli dwóch ludzi się myli, to razem mają rację, bo minus i minus daje plus.
0: Co? Co? Czyli jeżeli mamy dwóch debili... To znaczy, że mają rację. Czekajcie, bo tutaj muszę sobie dorzucić okolicznościowego gifa. Ale wracając do tej mojej pogawędki o gadaniu, bo to chyba dobrze robi wam na portfel. Law of Assumption Gotarda, który wiele rzeczy tłumaczy w kwestii, o której gadasz. Okej, sobie muszę zapisać. Cyk, notes. Kurde, a mówili, że Kesze nie produkuje złota. No złota może nie wyprodukował, ale PLN-y jak najbardziej są. Także dzięki wszystkim za donate, a wracając właśnie do tej mojej myśli. Problem też jest taki, że my na co dzień bardzo się tej szczerości możemy obawiać. W momencie, kiedy ktoś wysyła nam taki komunikat dosłowny, prosty i serio, łatwo jest wpaść w pułapkę, według której jakoś zrzucimy to kompletnie na dowcip, na jakiś żart. Czy to może kwestia odzwyczajenia tego? No nie wiem, tutaj po raz kolejny chyba się posłużę moim ulubionym przykładem, czyli światem zwierząt, w którym zwierzęta, jeżeli chcą zachować dobre stosunki między jednym a drugim, szczególnie jeżeli są wewnątrz jednego gatunku, no to oczywiście fajnie by było...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rados. 6 zł 66 groszy. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak.
0: Okej, dobra. Żarty się skończyły, idę po nóż.
3: No, zatkało kakao.
2: Bukowski. 15 zł. Wszyscy macie rację. Oraz wszyscy się mylicie. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak.
0: Okej. No nie, no dobra, tak to się mogę, tak to się mogę bawić, no jak to mówią wielcy filozofowie. Raz tak, raz tak. Ale patrząc na życie zwierząt, bo sobie ostatnio nadrobiłem Life in Color od Netflixa, w którym występuje David Attenborough, który w jeden z odcinków opowiada tak w dużym skrócie o zwierzątkach, które próbują udawać coś, czym nie są właśnie, żeby sobie zwyczajnie żyć lepiej w pewnej formie dziwnej, pokrętnej symbiozy lub wręcz pasożytnictwa. I w jaki sposób to wygląda w świecie zwierząt. Z jednej strony udawanie kogoś, kim się, czy taka powiedzmy nieszczerość, może być opłacalna, jeżeli chodzi, dajmy na to, takie pawie pióra, tak, no bo o ile o piórka można albo zadbać, albo wykąpać się z nimi w błocie, no to też świadczą trochę o, może nie tyle o wartości genetycznej tego materiału męskiego, co o swego rodzaju...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rumba. 5 zł. Guru Niuniu ma zawsze rację.
0: Kurde, jeszcze trochę sobie pójdę, zrobię coś do jedzenia, a wy będziecie sobie między sobą gadać w donate'ach. Tak to się mogę bawić, naprawdę. No właśnie, jednak większość przypadków kłamstw w świecie zwierząt sprowadza się do bardzo nieczystych intencji. Więc... I tego właśnie nie rozumiem. Skąd w nas takie dziwne podejście, że jeżeli ktoś nam mówi prawdę, szczerą i brutalną, to wtedy to wypieramy jako, nie wiem, próbę manipulacji, próbę ataku i bardziej będziemy chcieli od tego odejść, niż żeby przyjąć ten świat, który łaskawie się do nas uśmiechnął i pokazał swoją wersję, co jest tu i teraz, jak to wygląda, jaka jest sytuacja, pomaga nam siebie zrozumieć. I to jest coś, czego do końca...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 7 zł. Zenon dał 6 zł, biedak 1. Ja lekką rączką rzucam 7, niech mu żyłka pęknie ze złości.
0: O Jezu, to jest najlepsza drama od 2010 roku. Oh boy. O czym ja tu? Kurde, rozbawiliście mnie. Tak. Tak. Szczerość, komunikacja, słowa, język. No właśnie, no i tej szczerości, zaraz zacznę się powtarzać, bo zacząłem naprawdę ciężko gubić wątek, tej szczerości bardzo nam brakuje w codziennym życiu, no nie bez przyczyny właśnie dlatego, że ilekroć bardziej będziemy bardziej szczerze do ludzi podchodzić, tym będziemy się spotykać z pewnym oporem materii z drugiej strony. Tylko czy jest w tym coś złego, że ten opór materii występuje? Przecież każde dziecko teoretycznie urodziło się szczere, tak mi się przynajmniej wydaje. Dopiero później nauczyło się kłamać, dopiero później nauczyło się manipulować innymi. Dopiero później nauczyło się wykorzystywać te wyższe funkcje swojego umysłu tylko po to, żeby osiągnąć jakieś swoje własne cele. To nie jest tak, że rodzimy się źli, czy zło zawsze w nas było. To sami je tworzymy. Kurde. kurde, nie. Skoordynowane wściekłe ataki na tipli potrzeby. Tak to się mogę bawić. No właśnie, to był więc... Z czego zacząłem? Zacząłem z precyzji wypowiedzi, z doboru słów. I o ile dość łatwo mi jest tutaj mówić, bo w radiu dużo gadamy i to jest o tyle fajne, że mamy bardzo małą odpowiedzialność za słowa. Mam przynajmniej nadzieję, tak, że nikt tego tutaj za bardzo nie traktuje na poważnie, a przynajmniej nie powinien tego traktować na poważnie. Dorabianie jakiejś ideologii, okej, być może gdzieś tam się zdarzy, no ale to każdemu jego porno, nikomu tego nie będę odmawiał. Mamy ten fart, że przedstawiamy się jako radyjko z jajem, jako radyjko śmieszkowe i... Krawiec, sprawdzam, czy to prawda, że jak się komuś się da, to wraca z nawiązką. No ciekawe. Pewnie jutro krawiec będzie to... To pamiętajcie ogołocić swoje portfele jeszcze dzisiaj. Pamiętajcie, im więcej wpłacicie mi, tym więcej krawiec będzie zarabiał. To jest na tyle proste. No właśnie, więc miałbym, kurde, mądrą myśl i właśnie uciekła. A bo, kurde, ostatnio mnie właśnie w dupę kopnęła jedna historia, że tak powiem z przeszłości, taka rozmyta komunikacja, tak, bo żadnych konkretów, wszystko oparte na jednym wielkim domyśl się. I wówczas, będąc w tym na co dzień, będąc przyzwyczajonym do całej sytuacji, nie zauważałem tego aż tak bardzo, a tymczasem mamy kolejny telefon, a któż to do nas dołączył? Czołem, Becia!
3: Siema! Ja ogarniałam, że można zadzwonić i za darmo się wypowiedzieć, więc stwierdziłam, że zadzwonię i powiem, że ja mam zawsze rację i potrzeba też, wy może czasem też, więc awe wy. No i fajnie, nie? No. To sobie wszystko pozdrawiam, mamę, tatę, wujka Zenka i inne osoby. No i ją. I to w sumie wszystko.
0: O.
3: Na razie.
0: Okej, okay, super, dzięki wielkie. I to była Becia, dzięki wielkie
1: za
0: telefon.
1: Trzeba stać za tymi atakami.
2: Praca. 8 zł. Daję 8 zł bez konieczności zaciągania kredytu i jak wam teraz w dzióbkach jest koraliczki diamentowe?
0: Koraliczki diamentowe. Nie no, jakie tutaj czułości zaczynają wychodzić na dzisiaj w Żebrotroniksie. Chyba najdziwniejsza audycja pod kątem donatów, jaką w życiu mi się zdarzyło prowadzić, także... Dzięki wielkie, dzięki przeogromne. A właśnie tutaj Becia dobrze... znowu się rozkojarzyłem, ale Becia tutaj zaznaczyła właśnie, że awe my, awe wy. No właśnie, kurde, to jest o tyle zabawne. Czy przypadkiem nie jest tak, że to wszystko... To znaczy, nie wiem, czy tutaj nie wpadam w jakiś tak zwany survivor bias... Czy to wszystko, to takie szczere, fajne podejście do drugiego człowieka, czy to przypadkiem nie jest po prostu w naszych płciach, w naszych genach, w naszej możliwości, tak jak wspominałem, że wszyscy rodzimy się ludźmi szczerymi, bezpośrednimi. A dziecko nie kręci, nie kłamie. My je potem tego uczymy, pokazując nasze życie, czy pokazując mu świat wokół. Więc czy
1: to trzeba może stać za tymi atakami.
2: Maharadża z brzegu. 5 złotych. Oddawaj 2 złote.
0: No, jak tutaj Maharadża przeszedł, to już... To już nie będzie litości, nie będzie litości dla nikogo. No ale ustawiłem taki próg, żeby potem się móc płucować przed krawcem, że wpłacasz mu tylko 3 złote, a mi zawsze 5. Także w tym też jest większy spisek, Maharadżo. Tak. Więc siedzi to w nas. Proste komunikaty. Odpowiednio dobrane słowa. Czasami nawet słowa nie są potrzebne. Aczkolwiek w radiu oczywiście się przydają. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, dzisiaj mamy przez ostatnie pół godziny całkiem niezłą sytuację, w której nie słowa donaty przemówiły. A to kiedyś możemy zrobić taki eksperyment, że samymi cyframi zaczniemy w tych donatach mówić. To by było coś. Się tak właśnie zastanawiam. O, siedząc z człowiekiem tak twarzą w twarz, bardzo dużo możemy przekazać przez swoją mimikę, przez swoje zachowanie, nie używając absolutnie żadnego nie używając absolutnie żadnego słowa. Jeżeli chodzi o miny, to też polecam ostatni występ Furiata u Ewy Lipki na kanale, także zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jeszcze coś dzisiaj podejrzeć i odsłuchać na dobicie. I te formy komunikacji, które mamy, są zajebiście niedoskonałe. I mając tak niedoskonałą formę jak język, jeszcze byliśmy w stanie to spieprzyć. Jeszcze byliśmy w stanie jeszcze bardziej to rozwalić. Bo w sytuacji, w której była taka kiedyś taka mądra hipoteza, że co jeżeli 200 lat temu, czy tam 500 lat temu wszyscy się umówili, że od teraz na czerwony mówimy zielony, a na zielony mówimy czerwony. I tak naprawdę truskawki są zielone. Tylko że ktoś gdzieś kiedyś zrobił wielki dowcip i zapisując księgi i puszczając dalej informacje, przełamał nasze języki, zmienił całkowicie jego znaczenie. I to tylko i wyłącznie pokazuje, że jeżeli chcemy skomunikować się z kimś, tak, no to ja muszę, mam jakąś myśl, mam jakąś super fajną, fantastyczną myśl. U kogo na kanale? Ewa Lipka. Mam super myśl, muszę ją przetłumaczyć na język, muszę ją wypowiedzieć. To musi trafić do waszych uszu. Wy to słowo odbieracie. Przekształcacie falę dźwiękową na impuls nerwowy i w końcu... pokazuje się ten potwierdzenie wieku przed oglądaniem Furiata? Czas najwyższy. I jeżeli zauważymy, przez ile filtrów musi przejść ta moja myśl, nim trafi do twojej głowy, to jest kurde przerażające. Bo każdy z tych filtrów, każdy z tych elementów tego głuchego telefonu może sprawić, że gdzieś się pojawi jakiś błąd, jakieś przekłamanie, jakaś niedoskonałość, przez co ty, właśnie ty, możesz być w 100% pewien, możesz być w 100% pewna, że dokładnie rozumiesz to, co mam na myśli. Możesz nawet czuć, że czujesz to, co ja, to, co ci powiedziałem. To może być bullshit. Ja nie mam sposobu, ja jako autor tych słów, jako ten, który je wypowiedział, nie mam sposobu, by zweryfikować, w jaki sposób to, co usłyszysz, trafiło do twojej głowy, w jaki sposób moja myśl różni się od twojej.
1: I możemy potrzeba tutaj... może stać za tymi atakami.
2: Enki, 7 złotych. Buzi na zgodę?
0: Tobie nie. Nie ja wykopałem krzesło wojenne. A za 7 złotych dziękuję. Więc to jest zabawne, że możemy się bawić, tak? Możemy wręcz czuć wspólnie, współczuć. To jest takie piękne polskie słowo, które pokręciło się trochę, które zazwyczaj jest używane tylko i wyłącznie w kontekście przeżyć negatywnych. No ja ci współczuję, coś tam, tak? Nie wiem, straty włosów cienki bardzo współczuję. W sumie ci nie współczuję, no ale to tylko przykład, gdzie współczuć jest właśnie tą takim podlanym tylko i wyłącznie intuicją, podlaną tylko i wyłącznie intuicją, świadomością, że to, co powiedziałem, czy to, co chciałem przekazać, trafiło do twoich zwojów mózgowych we w miarę niezmienionej formie. I to jest tylko i wyłącznie intuicja. To jest tylko i wyłącznie pewne takie pasmo wynikowe patrzenia na to, co wyjdzie z tej rozmowy, co wyjdzie z tej dyskusji, z tego przeniesienia myśli. Czy to w dalszym ciągu będzie spójne, czy to dalej będzie się kleiło. Bo im dłużej żyję, tak też w tym momencie trochę bardziej retrospektywnie patrzę z dystansem na pewne dawniejsze historie, to bardzo łatwo się wczuć w sytuację, gdy jesteś w 100% przekonany, jesteś w 100% przekonana, że rozumiesz, że czujesz, że nie było tutaj żadnych błędów w komunikacji, a one były i przyszły tutaj, żeby skopać ci dupę. Tomisiu, pytam, czy prawdą jest to, że nic nie istnieje poza twoją własną świadomością, a całe twoje symboliczne doświadczenie, całe twoje doświadczenie świata jest symboliczną reprezentacją tego, gdzie obejmuje się świadomość. Jeśli tak, to musi znaleźć w

przełomowym wynalazkiem niż, nie wiem, ujarzmienie atomu, czy technologia wytopu stali, czy cokolwiek innego. Bo jeżeli by to wyszło, dajmy na to naturalnie, jeżeli na przykład nagle by nam wyrosła telepatia w kolejnym pokoleniu, no to by było głupio, wiesz, bo tak jak siedzę sobie w internecie i czasami patrzę, jakie głupoty ludzie wypisują, ja naprawdę się boję usłyszeć ich myśli. Natomiast jeżeli by to było selektywne, jeżeli bym sobie jakoś tam, nie wiem, jakoś swój klucz publiczny z kluczem publicznym drugiej osoby wymienił i mógł tak jeden do jednego zajrzeć sobie do głowy, co oczywiście też wymaga ogromnego zaufania i tak dalej, ale myślę, że takie rzeczy zwyczajnie się zdarzają, że bylibyśmy w stanie sobie pozwolić na taką odrobinkę szaleństwa. To byłoby właśnie coś. I pytanie, czego to doświadczenie to jest ciekawa sytuacja, tak? Ciekawy eksperyment myślowy. Jeżeli mógłbym, nie wiem, bliskiej osobie, którą bardzo dobrze znam i z którą bardzo dobrze się rozumiem, dajmy na to mojej siostrze, tak się wymienić, tak? Zajrzeć sobie nawzajem do głowy. I nagle by się okazało. No właśnie, co by się okazało? Bo tutaj w zasadzie pierwsze dwie rzeczy by się mogły okazać. Albo faktycznie nasze porozumienie ma sens i faktycznie działa na jakiejś super zasadzie niesamowitego splątania kwantowego, że się fantastycznie dogadujemy. Albo to jest tylko i wyłącznie nasza iluzja. I tak naprawdę... No może tak trochę nawet udajemy i nam się wydaje, że to porozumienie jest i udajemy tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo chcemy, żeby takie porozumienie istniało. Bo czym innym jest życie, jeżeli nie próbą, nie wiem, tak trochę już tutaj bawiąc się w cel życia, niż próbą bycia dostrzeżonym, bycia zrozumianym oraz dostrzegania i zrozumienia. Tak trochę hipoteza bezludnej wyspy, dajmy na to. Gdzie celem życia nie jest przeżycie. Celem życia w tym przypadku może być przetrwanie, stawianie sobie coraz to kolejnych wyzwań. Ale zauważcie, że nawet gdzieś tam, czy to w literaturze, czy w filmografii, w takich sytuacjach kompletnej izolacji, zawsze jest jakieś dążenie do kolejnej postaci, do kolejnej osoby. Co jeżeli zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, co byście zrobili, mając świadomość, że jesteście ostatnim człowiekiem na Ziemi i nigdy nikogo więcej nie spotkacie, bez względu na to, jak bardzo socjopatyczni jesteście. Co wtedy? Trochę do pozwiedzania, spoko, no a prędzej czy później zdrowie zacznie szwankować, prędzej czy później to wszystko się znudzi. Wiele relacji można by było naprawić i w wiele relacji można by było nie wchodzić. No to jest właśnie proza życia, Tomisiu, tak? No podejrzewam, doskonale wiem o tym, że te nasze bardziej ciężkie doświadczenia tym bardziej są czymś, co nas umacnia, co sprawiają, że wiemy, w którym kierunku podążać. Jeżeli będziemy trenować szczura, żeby przeszedł przez labirynt i będziemy go tylko i wyłącznie chwalić za udane próby, no to będziemy mieli oczywiście jakiś tam sukces. Ale jeżeli dodatkowo będziemy go razić prądem w momencie, kiedy będzie popełniał błędy, to wtedy się okazuje, że szczur się nauczy dużo szybciej. Eventrotobi, nie da się przeżyć życia, w końcu umrzesz. A przypadkiem, czy śmierć to nie jest przeżycie życia? Zatkała kakao? Przeżycie jako, wiesz, jako coś, jako czasownik dokonany. Wiele relacji można by było naprawić, wiele relacji można by było nie wchodzić. A to jest takie trochę wychowanie w bańce. Wychowanie w bańce, co do którego też warto sobie zrobić od czasu do czasu taki rachunek sumienia i zastanowić się przypadkiem, czy nie czujemy się za bezpiecznie. Czy ta nasza banieczka wokół nie jest czasami zbyt stabilna. A może i jest fajnie, ale kurde, jeżeli zrobisz raz na jakiś czas coś głupiego, przecież od razu cię to nie zabije, nie? O, życie to walka. Huda! Życie, które jest w 100% bezpieczne i które jest w 100% przewidywalne, myślę, że niewiele różni się od życia maszynowego.

0: maszyny, która ma skończone opcje, która jest właśnie takim deterministycznym automatem skończonym, która jest sprawna. Bardzo długo będzie w stanie przetrwać bez serwisu, o ile jest dobrze zaprojektowana i dobrze zaprogramowana. Tylko gdzie w tym zabawa? Gdzie w tym trochę emocji? Po coś, kurde, je mamy w głowie? Gdzie w tym czas na to, żeby zrobić w ogóle jakiś taki dziwny strzał w kierunku sensu życia w audycji o wielkim siurze? Tej losowości bardzo nam brakuje. Nam jako cywilizacji, nam jako ludziom. Nie chcę od razu tutaj mówić, że dawno wojny nie było, aczkolwiek faktycznie dawno wojny nie było, chociaż czuję się trochę pewniej i trochę bezpieczniej, jeżeli mi izraelskie rakiety nie latają koło domu. Jednak jeżeli gdzieś za horyzontem byłby konflikt, w którym mógłbym, jeżeli bym chciał się zaangażować, Byłoby to coś całkiem sensownego. A tymczasem moje foliozofowanie przerwał ten, który przegrał wojnę na donaty. Cześć, krawiec.
1: No cześć. No, widzicie, jaki to człowiek. On wielki Creative Commons, a tu patrzy i Anot Herman jest tu niby Commons, a wcale, że nie, bo właśnie jest tu kropka. A ten Downy na Marsie też. Niby on właśnie przestrzega. I on specjalnie chce właśnie napuścić na mnie. Ja nagrałem audycje całe te dzisiaj właśnie, żeby nie puszczać. A on przychodzi i puszcza mi specjalnie.
0: No ale to nie jest content, ale słuchaj, no Content ID nie zna moich ustaleń z tymi twórcami, tak? Jeżeli by doszło do sytuacji, w której faktycznie by to wpłynęło na jakiś nasz kanał, no to wtedy będę się odwoływał i wtedy rzucę kwitami, tak? Natomiast w tym momencie mamy Content ID, czyli coś... No, nie wiem, nie zadzwonię, halo, dzień dobry, chciałbym porozmawiać z algorytmem YouTube'a. Ja wiem, że się to pokazuje, tak? Będzie się pokazywało. Natomiast mam... copyrighty, mam prawo puścić te utwory w swojej audycji.
1: Ja wiem, śmieję się trochę, ale inna sprawa, że dostaliśmy też dzisiaj ostrzeżenie, właśnie o tym nagrywałem, że mamy cofniętą monetaryzację ze względu na notoryczne łamanie praw autorskich, być może, a być może za tego, już nie powiem kogo, bo nie wolno wymawiać imienia, to jest ten, którego imienia nie wolno wymawiać na YouTubie, znowu kolejny tutaj, na A. Kończący się na Alla, a zaczynający się na Alla, a kończący na ch.
0: A to ch.
1: Właśnie. No i tak myślę, że trochę właśnie tak namawiałem dzisiaj. I trochę mnie tak postawiłeś w niezręcznej sytuacji, bo to tak jakby jeden kapitan wyszedł na pokład i mówi: słuchajcie, gwizdanie przynosi pecha na morzu, może wywołać sztorm, bo dzisiaj nie gwizdamy. A chwilę później se drugi kapitan przychodzi. Jak trochę się głupio poczułem.
0: To znaczy, po pierwsze i najważniejsze, to ty sam się postawiłeś w niezręcznej sytuacji, dlatego że jeżeli chcesz mi coś przekazać, to tak wiesz, no, masz do mnie i numer telefonu, i adres masz, możesz gołębia wysłać, możesz mi na czacie napisać. No tak ciężko, raczej się, nie wiem, no nie spodziewałeś, że tym bardziej, że ci tam wcześniej pisałem, że muszę pojechać na miasto parę spraw załatwić. Także zauważyłem, że masz audycję jakieś 15 minut przed swoją, kiedy zobaczyłem, że się nocne radio na zielono świeci. Więc wiesz, jak masz mi coś do przekazania, to wiesz, to tak bardziej nie będę szukał tego w dwugodzinnej audycji. Tym bardziej, że też nie słucham wszystkiego, co leci na radyjku. Także wiesz, no lost in translation trochę.
1: No nie wiem, takie audycje, które się nazywają Ważny Apel Kapitana, to masz obowiązek słuchać.
0: No dobra, czyli dobra, słuchajcie, to ja w takim razie opóźniał audycję o 2 godziny, bo muszę ten.
1: No to... Wow, właśnie. No. O. Nic, to nie zawracam gitary, krótki taki telefonik. No i wspaniała audycja ogółem.
0: Nie, dobra, a poczekaj jeszcze, to może coś w temacie. Krawiec, jaki jest sens życia?
1: Przeżyć.
0: To ty sobie na bezludnej wyspie poradzisz.
1: Żyć i spać i żreć dla mnie. To jest sens życia.
0: No cóż, każdemu jego życie. A nie chciałbyś mieć takiego bakłażana jak na tej miniaturce?
1: Nie podoba mi się, że masz większego bakłażana. Poczułem na swojego jest mniejszy. I mniej taki purpurowy. I jestem trochę niezadowolony z tego powodu. Ale nieważne. Jak duży, ważne, jak smakuje. No. Czego powiedzieć? No. Dobra, wiecie co, bo jak ja gadam takie głupoty, to potem ludzie myślą, że piję jednak, czy coś, a jestem trzeźwy jak świnia.
0: Oj, Krawiec, jeszcze się nie nauczyłeś, że ludzie zawsze wiedzą lepiej i jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć na swój temat, to albo coś piszesz na Discordzie, albo coś pogadasz i wtedy się wszystkiego o sobie dowiesz. Wszystkiego, co jadłeś wczoraj, co piłeś teraz, wszyscy wiedzą lepiej, tylko my tacy głupiutcy jesteśmy, że nie wiemy, co się dzieje w naszych życiach. A tak to wystarczy zapytać.
1: To prawda, dużo się można o sobie dowiedzieć ciekawostek właśnie z mediów społecznościowych, z komentarzy, z wpisów. No, a tak w ogóle to polecam życie bez alkoholu. Teraz jestem uzależniony tylko od Jezusa. Wróciłem do wiary. Ogłaszam.
0: Dobra.
1: Pan Jezus pozwala nie pić.
0: Dobra ekipa, robimy dżihad. Dobra ekipa, robimy odsiecz. Proszę zebrać parę litrów i jedziemy do Środy Śląskiej.
1: Nie kuście mnie, szatany, powiadam wam.
0: A może tak tylko podpuszczasz, bo chcesz się napić za free?
1: No tak czasem trochę nachodzi na te różne tam smutki. Znaczy zaraz, ja w sumie nie mam smutków w życiu. No to w sumie nie muszę pić. Faktycznie jest tak, ale w ogóle alkohol prowadzi do ciągle do jakiejś tragedii. Ciągle czytam coś, że a to gwałcił, a to molestował, a to żonę młotkiem napieprzał, a to samochodem wjechał gdzieś i porozwalał wszystko. No, i wszystko to przez alkohol. Czemu to jest dozwolone?
0: A to nie jest przez alkohol, tylko przez to, co siedzi w ludzi, tak? A że jeżeli ktoś jest skurwysynem i w momencie, kiedy sobie golnie coś, co mu trochę tych hamulców zdejmuje, no to tak samo jak, wiesz, jak oskarżać pistolet o to, że ktoś zastrzelił człowieka. Ktoś pociągnął za spust, ten ktoś wycelował w tego człowieka. Także no, tym bardziej ja i ty tak jesteśmy postaciami, które nawet jak się ubzdryngolą, to są bardziej takie misie troskliwe niż jacy agresorzy, więc można, wszystko jest dla ludzi, tylko nie dla wszystkich najwyraźniej. No i dobrze wiedzieć, że jeżeli jakaś dana substancja nam zwyczajnie szkodzi, no to na przykład, nie wiem, jej unikać i się przerzucić na coś innego, na przykład różaniec.
1: Różaniec, no. Ale częściej się ludzie robią agresywni po alko, a po na przykład po marihuanie, no to się robią raczej tacy... No, dążą do zgody bardziej. Ja przypuszczam, że jakbym spalił takiego wielkiego teraz blanta, to nawet Zenonowi bym rękę mógł podać. W ogóle to zupełnie się zmienia człowiek.
0: Ale to nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby pod wpływem jakichś substancji czy coś takiego, tak? Bo mimo wszystko głęboko wierzę w to, że substancje wyciągają z nas pewne cechy, tak? Jak wiem, że istnieją substancje, które wyciągają ze mnie agresora, to wolę tego unikać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie chcę dawać temu akurat mrocznemu pasażerowi kontroli nad moim życiem, no ale to jest mój świadomy wybór, tak? Nikt mi niczego, wiesz, do gardła nie wlewa.
1: Chociaż w sumie przypominam sobie, że wiele awantur było też pod wpływem upalenia się jakby. Bo to się człowiek robi taki bardzo wrażliwy na bodźce i byle co go potrafi wkurwić, wyprowadzić z równowagi. Stąd też potrafię sobie wyimaginować, że są osoby, które w normalnym stanie tak mają, że byle co ich potrafi wyprowadzić z równowagi. A ty jesteś nerwus? Raczej nie, chyba, nie?
0: Znaczy, wiesz co, wykształciłem sobie w pewnym momencie życia, znaczy z zewnątrz to wygląda trochę jak choleryk, natomiast ma to trochę inne podłoże, że jeżeli mam coś na wątrobie, to wolę po prostu, wiesz, przywalić od razu, jak najszybciej, tak? Żeby mi zeszło ciśnienie i tyle, tak? I czasami tutaj ktoś zostanie nawet jeżeli sobie nie zasłużył, zostanie obrzucony gównem, jeżeli uznam potem, kiedy już zejdzie mi ciśnienie, że to było całkowicie bezzasadne, no to nawet podejdę, przeproszę, bo warto, tak? Bo przepraszam tylko za rzeczy, których żałuję. Natomiast wiem, że jeżeli takie rzeczy bym kotłował w sobie, no to one kiedyś mnie po prostu w dupę ugryzą. Zresztą już nieraz tak się zdarzało, więc wolę raczej, wiesz, pierdolnąć i zapomnieć i przejść po prostu dalej do życia.
1: No, ale takie pierdolnięcie to zwykle, wiesz, jedno słowo potrafi całkowicie zmienić relację już z drugim człowiekiem, nie? Jak się coś powie, to się potem czasem się tak powie, że ciężko to odpowiedzieć. No i to zostaje gdzieś tam. A też można, w sumie na dobrą sprawę, można wszystko brać do siebie, zdałem sobie sprawę. Teraz Gumball tu pisze: chcę się pochwalić, że w sobotę, jak nie będzie padać, to zrobię testowego streama z rowera. No, i on tak specjalnie chce zrobić stream z rowera, bo wie, że ja się do tego szykuję. I on chce robić przede mną, żebym ja już potem, mój już nikogo nie zaciekawi, bo już ludzie i tak żygają rowerami, tematem rowera. To już i on zrobi to pierwszy i pokaże: o, krawiec tak gadał długo i nie zrobił, to ja zrobię. I specjalnie, żeby mnie upokorzyć.
0: Ale wiesz, ale to też nie, tak wracając do tego, że no czasami powiemy za dużo, a tego, co już się powie, to nie da się odpowiedzieć. No dobra, tylko wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często jest to zwyczajnie przyspieszenie nieuniknionego. Nie każda relacja, którą mamy, zasługuje, jest warta tego, żeby inwestować w nią energię, tak? Nie jesteśmy jakimś Jezusem Chrystusem, który w momencie, była taka przypowieść o dobrym pasterzu, tak? Że miał stado owiec, tak? Jedna owca tam sobie wciągnęła kreskę i poszła na gigancie, nie? I ten pasterz tam szukał tej owcy i przeniósł, i taki szczęśliwy, że tą jedną owieczkę przeniósł. Ja mówię, to debil jebany, tak? Miał całe stado owiec, zamiast się nimi zająć, tak? One tam wystraszone na tym deszczu, bez tego pasterza, tak? A on se szuka jednej, co poszła sobie gdzieś, no, w świat. I naprawdę, uczymy się siebie cały czas, uczymy się swojego otoczenia. Jeżeli coś mi nagle zaczyna bardzo nie grać w danym człowieku, no to pach i nie ma, tak? Szkoda mojego czasu na to. Ludzi jest ponad 7 miliardów. Mam 40 Ukraińców na jego miejsce.
1: Wydaje mi się, że ty czasami podchodzisz do wszystkiego tak trochę jak komputerek. Ty tak po prostu sobie analizujesz, a nie bierzesz pod uwagę takich niuansików różnych. Bo na przykład może tego pasterza z tą owieczką, akurat tą jedną, łączyła jakaś intymna więź. Może jej zawiązywał różowe wstążeczki na ogonku. I ty już tego nie analizujesz. Dla ciebie tylko: o, tu liczba owiec, to się mu nie opłaca, co za debil. Taki jesteś cyborg właśnie. Nie bez powodu na ciebie mówią cyborg.
0: No ale kurde, no gdyby tak było, no to ta przypowieść o dobrym pasterzu by wyglądała inaczej i zaznaczono by tę zoofilistyczną relację między pasterzem i owcą. Bo oczywiście są ludzie, co do których bym się bardziej postarał, tak, no bo każdemu czasu do czasu może odjechać peron, tak, i to nie jest tak, że każdego skreślę w tym samym momencie, natomiast też nie sądzę, że, to znaczy, staram się dobrze inwestować zaufanie, życie jest tylko jedno, czas, który tutaj mam, jest tylko jeden i nie wiem, ile mi zostało, równie dobrze mogło mi zostać jeszcze 15 sekund, więc nie chcę tutaj, nie chcę inwestować swojego czasu tam, gdzie mógłbym to zrobić zwyczajnie lepiej i dla siebie, i dla tej osoby. No bo widocznie, jeżeli sobie gdzieś tam poszła i sobie hasa, no to widocznie jest jej dobrze, a chcącemu nie dzieje się krzywda.
1: Zoofilia chyba była wtedy czymś normalnym.
0: Czymś obowiązkowym.
1: W Biblii jest napisane, że w sumie nie możesz uprawiać seksu z mężczyzną, to jest zabronione, ale ze zwierzęciem możesz, pod warunkiem, że nie wylewasz na nie swojego nasienia. Tak to pięknie i poetycko zostało opisane.
0: Ale jakie detale, kurde, to jest dokładnie jak instrukcja z Ikei.
1: Ktoś to mógł... ci pasterze wyruszali na bardzo długie wędrówki od domu. Musieli z tymi owcami iść gdzieś tam, gdzie, wiesz, i wiele, wiele dni bez żony. No, więc to myślę, że to normalne było. Nie chcę tu mówić, że być może i Pan Jezus takie rzeczy, bo to nie wiem. Jak nie wiem, to nie mówię, ale bym się nie zdziwił.
2: O, weź, bo zaraz dostaniemy drugiego strajka i tyle będzie. Ale słuchajcie, jeżeli coś by się stało, jeżeli by jakiejś audycji zabrakło, to jest taki kanał, który się nazywa Nocne Radio Live. Kiedyś go założyliśmy właśnie z taką intencją bycia backupem. Jeżeli się stanie nam drugi strajk, no to wrzucimy w zakładkę społeczność taką informację. Taka informacja pojawi się również na Discordzie i na stronie nocneradio.pl, więc przeżyjemy i zachowamy ciągłość. Tak, krawiec, cały czas mam to Nocne Radio Live, dbam o nie, karmię, w piwnicy trzymam.
1: A tak zahaczając o wcześniejsze tematy, to ty tam swego czasu fajną rzecz zrobiłeś właśnie na Raspberry. Czemu tu mówisz Raspberry Pi? Nie powinno się mówić Pi?
2: Znaczy się bardziej Pi, bo jako liczba Pi. No, nie wiem, po prostu Pi.
1: No po angielsku Pi to też się mówi Pi. No nieważne, w każdym razie zmajstrowałeś fajną rzecz, bo tam było nadawane właśnie z jakiegoś tam, z komputerka, który zmajstrowałeś, i tam było coś nadawane na żywo przez jakiś czas, nie? Jakby był osobny sprzęt podłączony do internetu i to sobie tam hulało. Więc,
2: no właśnie teraz to...
1: Z dolniacha.
2: Właśnie teraz też w tym kierunku idę, żeby sobie ten, bo tylko sobie muszę dobrze oskryptować tego, to znaczy ten autopilot leci z tego, z Malinki. Nasz kochany autopilot.
1: Nie, sorry.
2: Autopilot leciał wtedy, kiedy tam jeszcze byliśmy na tej gównianej nazwie czy czymś takim, tak? I wtedy pilot leciał z Malinki, a teraz leci z tego serwera. Ale koniec końców na Malince będę odpalał, bo chcę sobie wreszcie zrobić to, żebyśmy nadawali tylko na OBS-a i żeby automatycznie szło na Icecasta, ale to jeszcze trochę czasu do tego potrzebuję.
1: A, no to właśnie też dzisiaj o tym wspominałem w audycji, że być może zmajstrujesz takie coś. No, to by rozwiązało nasze problemy, bo jednak ciężko nadawać i na radiu, i na OBS-ie. U wielu osób to się tam chrzani po prostu, nie? Z kierownikami dźwięku i tak dalej. No, więc fajnie, gdyby takie coś się pojawiło. Raspberry Pi, mówisz. A ile kosztuje? Tak mówiłeś 200 zł, tak?
2: 200 zł, tak. I dostajesz taki konkretny boksik, gdzie masz wyjście HDMI, masz wyjście na jack na słuchawki, 4 porty USB, port ethernetowy, Bluetooth i Wi-Fi.
1: A powiedz, czy kamerka internetowa, dobrze myślę, że ma swoje własne IP? Zawsze?
2: Nie, bardzo źle myślisz. Jeżeli to jest kamerka IP, no to wtedy ma swoją kartę sieciową, ale sama kamerka sama w sobie nie ma.
1: No, kamerka internetowa ma IP każda, tak?
2: Nie. Kamera IP ma swoje IP, natomiast kamerka... To znaczy, pojęcie kamerka internetowa jest takim trochę zbiorczym, sztucznym pojęciem, tak? Nie wiadomo do końca, co to jest, natomiast masz takie, to kamerka, którą podpinasz do USB zazwyczaj, i jest to po prostu wejście do tego, dodatkowe źródło, tak jak, nie wiem, jak karta telewizyjna, czy tam jakiś właśnie graber HDMI, tak? Mniej więcej na tej zasadzie, dodatkowe urządzenie wejściowe obrazu. Natomiast jeżeli ma kartę sieciową wbudowaną, to wtedy faktycznie będzie miał IP.
1: No tak, bo w OBS-ie widziałem, że jak się dodaje źródło kamerki od kogoś, znaczy ktoś chce z tobą nadawać jednocześnie, ma kamerkę też u siebie w domu, no to tam się wpisywało właśnie IP, czyli to musi być taka kamerka IP, żeby nadawać zdalnie z kimś, tak?
2: Ewentualnie jakiś softik, który korzystając z karty sieciowej w swoim komputerze sprawi, że no, będzie współdzielić, ta kamerka będzie współdzielić twoją kartę sieciową, tak?
1: No, bo tu kiedyś nasi nadający mieli właśnie problem z ustawieniem tego, chyba z Błażej i z Mora, to może mieli właśnie, ale tak, bo Błażej chciał podłączyć swój aparat fotograficzny, który no, ma funkcję kamery, no ale to widzicie, właśnie nie miał tego IP. Jakby miał, to wystarczyłoby wpisać to IP, no i szedłby obraz sobie. to są jakieś techniczne sprawy. W ogóle to, jest, to się wydaje takie proste, ale wiecie, ogarnąć to wszystkie te niuanse związane właśnie z nadawaniem, to było też pytanie, czy shoutcast i iCast to samo? No nie, to są dwie różne rzeczy. Ale też popatrzcie, no kiedyś jak jeszcze w Radiu na Fali tam staraliśmy się, znaczy jeden z nas tam, kolega nasz techniczny minimal starał się napisać ten serwer icecastowy, to 3 miesiące to pisał, a potrzeba w jeden dzień.
2: No, trochę też technologia poszła do przodu, no i też to nie był pierwszy serwer, który stawiałem, poza tym on, no, tam chyba centowe mieliście, więc to jest trochę czy coś tam alternatywnego dla centowe pisał, więc to nie był tylko Icecast, tylko bardziej skomplikowana rzecz, więc nie będę tutaj absolutnie ani trochę umniejszał minimalowi. Natomiast też, wiesz co, to te moje przemyślenia z początku audycji, tak, że to wszystko może się nam wydawać jakoś tak bardzo skomplikowane, ale jeżeli dosłownie przesiądziemy jedyny konkretny raz, jednego bardzo konkretnego wieczoru, to nagle się okaże, że to wcale nie jest aż takie trudne. Po prostu by nam się wcześniej nie chciało poświęcić na to trochę czasu, trochę uwagi, tak jak ty z tą swoją głową trolla z Kinder Niespodzianki.
1: To jest dziwna sprawa, bo bardzo się z tym męczyłem, a potem nie starając się po prostu tak zupełnie, pyk i weszło. To też coś fajnego pokazuje, że czasami się nie wolno starać. Ja sobie bardzo to biorę do serca, żeby się nie starać. I staram się nie starać. Staram się nie starać, gadam jak filozof Tomasz. Staram się nie starać, raz tak, raz tak.
2: No i kolejny na liście, okej. Okay. To wezmę komplet noży i jakąś ostrzałkę, bo to może jakoś może się jakoś różnie skończyć.
1: Dobra, wyrywam się z anteny, bo donate'ów nikt nie wpłaca, jak ktoś dzwoni, to trzeba się rozłączyć, będą donate'y.
2: Ja i tak niedługo kończę, także.
1: Byłem nawąchany rozpuszczalnikiem, jak ci wpłacałem.
2: Wycinacz! O, krawiec, czy ja mogę sobie to wyciąć i ustawić jako powiadomienie przy donate'ach? Wiem, że mogę. Dziękuję, że mi pozwoliłeś.
1: No, widzicie, jak on mnie traktuje.
2: A ty sam siebie tak traktujesz. No i to był krawiec, który popełnił właśnie sudoku na antenie i sam się zrzucił. A ja tymczasem będę się z wami powoli żegnał, aczkolwiek ubawiłem się dzisiaj przednio, co prawda audycja zaczęła się tylko i wyłącznie odnośnie Wielkiego Siura i wszelkich konsekwencji. Ja to tak lubię, tak? Kiedy sam koniec audycji nawiązuje do początku audycji. No i tutaj to dziadostwo technologiczne powiązało się z tym dziadostwem technologicznym, o którym mówiłem na początku. No i chyba właśnie z tą myślą was tutaj zostawię, nie dajcie się wrobić w zostanie dziadem technologicznym, dlatego że to może spotkać każdego z nas, ta technologia tutaj będzie i niestety nie jesteśmy tutaj w pozycji, żeby z nią za bardzo negocjować, a nawet jeżeli czegoś nie potrafimy, mimo że inni potrafią, no to też w zależności od szczególnych komplikacji danego sprzętu oczywiście, czy jego bardziej profesjonalnego zastosowania. To będzie kwestia, czy dane urządzenie, czy dany algorytm, czy daną platformę ogarniemy w 10 minut, czy ogarniemy ją w godzinę, czy ogarniemy ją w tydzień. Bo koniec końców wydaje mi się, że jeżeli coś rozumiemy, jeżeli jesteśmy w stanie wejść na dany poziom, no to spokojnie możemy góra w tydzień znaleźć się w gronie power userów. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie mamy panowania nad naszym komputerem, nad naszym telefonem, nad naszym telewizorem czy naszą pralką, to bardzo źle o nas świadczy, bo to by znaczyło, że jesteśmy niewolnikiem tej maszyny. Dobranoc, zuchy.

0: Cześć słuchaczu, ja jestem Max, a ty słuchasz Bajerów Maxa i czytania autobiografii Benjamina Franklina. Zanim przejdę do piątej części, opowiem ci, co zdarzyło się wcześniej. Benjamin po 7-miesięcznym pobycie w Filadelfii powrócił do domu, gdzie spotkał się z rodziną. Później, przy dezaprobacie ojca co do utworzenia własnego zakładu, wyjechał ponownie z Bostonu i w Filadelfii wraz ze swoim przyjacielem mieszkał. Collins, niestety pijak, stwarza mu sporo problemów, więc Benjamin musiał radzić sobie sam, pracując u Kajmera. Gubernator obiecał mu pomoc w utworzeniu zakładu, chociaż później okazało się być to obietnicą bez pokrycia. A teraz czas na część piątą. Z Kajmerem żyłem na dość przyjacielskiej stopie i dobrze się dogadywaliśmy, gdyż nie domyślał się on niczego z moich planów. Utrzymywał on ciągle swój dawny zapał i uwielbiał wszelkie dysputy, więc często dyskutowaliśmy. Ja stosowałem w nich moją metodę Sokratesa, dzięki której często pokonywałem go podchwytliwymi pytaniami, nie mającymi widocznego związku z omawianą sprawą, a jednak stopniowo prowadzącymi do celu, które wprowadzały go w duże zakłopotanie. Tak, że w końcu zawsze, przed udzieleniem odpowiedzi, pytał mnie:
1: co właściwie zamierzasz wykazać?
0: Nabrał jednak tak wysokiej opinii o moich zdolnościach dyskutowania, że zaproponował mi, abym został jego wspólnikiem w projekcie założenia nowej sekty. On miał nauczać doktryny, a ja zaś miałem pokonywać w dyskusjach naszych przeciwników, kiedy wyjaśniał mi zasady swojej doktryny. Miałem sporo do nich zastrzeżeń i zaproponowałem mu kilka własnych pomysłów. Kajmer nosił długą brodę, gdyż gdzieś w prawie mojżeszowym napisany jest:
1: nie będziesz przycinał końców swojej brody.
0: Świętował on także 7 dnia szabat. Te dwa punkty były dla niego najważniejsze. Mnie się nie podobały obydwa, ale przystałem na nie pod warunkiem, że przyjmie on zasadę niespożywania pokarmów zwierzęcych.
1: Wątpię,
0: powiedział mi,
1: że moje zdrowie to wytrzyma.
0: Zapewniłem go, że wytrzyma i że będzie się nawet lepiej czuł. Zazwyczaj był dużym obżartuchem, więc postanowiłem go trochę przegłodzić. Zgodził się spróbować nowej diety, jeśli będę mu w tym towarzyszył. Tak się stało i stosowaliśmy dietę bezmięsną przez 3 miesiące. Jedzenie dla nas regularnie przygotowywała kobieta z sąsiedztwa, która otrzymała ode mnie listę 40 potraw, które miała dla nas przygotować. Nie było dla niej ani mięsa i ryb, ani drobiu, co tym bardziej mi się podobało z powodu małych kosztów takiej diety. Kosztowała ona poniżej 18 pensów na tydzień dla każdego z nas. Od tego czasu wielokrotnie robiłem sobie takie posty, porzucając dla nich zwyczajną dietę, a później do nich wracałem natychmiastowo, bez żadnych dolegliwości, więc rady, aby czynić to stopniowo, nie wydają mi się prawidłowe. Ja przechodziłem to bez problemu, jednak Kajmer źle to znosił i był zmęczony naszym projektem, tęskniąc za egipskim jedzeniem. W końcu zamówił sobie pieczeń wieprzową. Zaprosił mnie i jeszcze 2 znajome kobiety na wspólny obiad. Jednak oczekując na nasze przybycie, nie mógł się oprzeć i zjadł całą pieczeń, zanim zdążyliśmy się zjawić. W tym okresie zalecałem się do panny Reed. Miałem dla niej wielki szacunek i dużo uczucia oraz pewne powody wierzyć, że ona dla mnie też. Jednak byliśmy bardzo młodzi. Ledwie przekroczyliśmy 18 rok życia, a ja wybierałem się w daleką podróż. Jej matka uznała za rozsądne na razie nie posuwać spraw zbyt daleko. Jeśli mielibyśmy się pobrać, będzie na to czas po moim powrocie, gdy rozpocznę własną działalność. Być może uważała moje perspektywy za nie tak dobre, jak ja sam o nich myślałem. Moimi największymi przyjaciółmi byli wtedy sami zapaleni czytelnicy książek: Charles Osborne, Joseph Watson oraz James Ralph. Pierwsi dwaj byli urzędnikami u miejskiego pisarza, czy też notariusza, Charlesa Brogdena. Trzeci pracował u kupca. Watson był bardzo pobożnym, rozsądnym, młodym człowiekiem o wielkiej uczciwości. Pozostali mieli mniej zasadnicze podejście do religii, zwłaszcza Ralph, który podobnie jak Collins był bardzo trudny i nerwowy, co w obu przypadkach spowodowało moje cierpienia. Osborne był rozsądny, prawdomówny, szczery i przywiązany do swoich przyjaciół. Jednak był skory do krytyki, zwłaszcza w sprawach literackich. Ralph był bardzo uzdolniony, miły w obyciu i strasznie elokwentny. Myślę, że nigdy nie znałem lepszego mówcy. Obaj byli wielkimi miłośnikami poezji i sami próbowali tworzyć. Nasza czwórka spędzała wiele czasu na wspólnych niedzielnych spacerach w lesie, niedaleko Schuylkill, gdzie czytaliśmy nasze utwory i dyskutowaliśmy o przeczytanych rzeczach. Ralph chciał studiować poezję, nie wątpiąc, że stanie się znanym twórcą i zarobi na tym fortunę. Uważał on, że nim zostanie się dobrym poetą, należy na początku swojego pisania popełnić jak najwięcej błędów. Osborne starał się mu to wyperswadować, mówiąc, że nie ma on talentu do poezji i doradzając mu całkowite poświęcenie się swojej obecnej pracy. A jeśli będzie pilnie i gorliwie pracował, to pomimo braku kapitału, może kiedyś będzie miał własny interes. Ja popierałem jego zabawę poezją tylko jako sposób na doskonalenie swojego języka. Nic ponadto. W tej sprawie postanowiliśmy, że na nasze następne spotkanie każdy z nas napisze własny utwór i poddamy je wspólnej ocenie, krytyce i poprawkom. Ponieważ chodziło nam wyłącznie o sprawy językowe, wykluczyliśmy własne pomysły i za temat obraliśmy własną wersję psalmu opisującego zstąpienie bóstwa. Gdy nadszedł czas spotkania, Ralph powiedział mi, że napisał już swój utwór. Ja powiedziałem mu, że byłem zajęty i nie mając specjalnego natchnienia, nic nie napisałem. Pokazał mi swoją wersję, prosząc o opinię, która była bardzo dobra z mojej strony, gdyż całość wydała mi się bardzo wartościowa. Powiedział mi on wtedy:
2: Osborne nigdy nie pochwali niczego, co ja stworzyłem, ale wymyśli 1000 krytycznych uwag z wielkiej zazdrości. O ciebie nie jest taki zazdrosny, dlatego chciałbym, abyś ty przedstawił ten utwór jako swój. Ja powiem, że nie miałem czasu i nic nie przygotowałem. Wtedy zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia.
0: Zgodziłem się i natychmiast przepisałem utwór, aby wyglądało, że wyszedł spod mojej ręki. Spotkaliśmy się. Watson przeczytał swój utwór. Było w nim sporo pięknych momentów, ale także dużo usterek. Osborne przeczytał swój. Był on znacznie lepszy. Ralph także to przyznał, wytykając kilka pomniejszych błędów, jednak chwaląc piękno utworu. On sam nie miał nic do przeczytania. Ja byłem bardzo skonfundowany i pragnąłem się wytłumaczyć, że miałem mało czasu na poprawki i tym podobne sprawy, jednak żadne moje wykręty nie zostały przyjęte i musiałem zaprezentować swój utwór. Przeczytałem go kilkukrotnie. Watson i Osborne poddali się rywalizacji i komplementowali mnie. Jedynie Ralph wyraził pewną krytykę i zaproponował jakieś poprawki. Ja jednak obroniłem swój tekst. Osborne wystąpił przeciwko Ralphowi, mówiąc, że ten jest tak samo marnym krytykiem, jak jest marnym poetą, więc Ralph zaprzestał dalszej dyskusji. Gdy obaj wracali razem do domu, Osborne ciągle wyrażał się pozytywnie o moim, jak myślał, dziele twierdząc, że wcześniej był zbyt powściągliwy w swojej ocenie, abym nie pomyślał, że mi pochlebia. Dodał:
3: Kto by się spodziewał, że Franklin jest zdolny do takiego pisania? Jaka siła, jaki ogień, jaki piękny przekaz. To jest nawet lepsze od oryginału. W zwykłej rozmowie nie wydaje się mieć takiego zasobu słów, zacina się i popełnia błędy, ale na Boga, jak on pisze!
0: Przy następnym spotkaniu Ralph ujawnił cały podstęp i trochę podśmiewaliśmy się z Osborne'a. Ta sprawa utwierdziła Ralpha w chęci zostania poetą. Robiłem wszystko, co mogłem, aby go od tego odwieść, ale on ciągle tworzył, póki nie wyleczył go z tego Pope. Stał się on jednak całkiem dobrym prozaikiem. Później napiszę o tym więcej. Jednak ponieważ mogę już nie mieć okazji do wspomnienia o pozostałej dwójce, napiszę tylko tutaj, że Watson umarł kilka lat później na moich rękach i bardzo go opłakiwaliśmy, gdyż był najlepszy z naszej czwórki. Osborne udał się do Indii Zachodnich, gdzie został znanym prawnikiem i dorobił się fortuny. Jednak tam szybko zmarł. Razem z nim uczyniliśmy sobie kiedyś przysięgę, że ten, który pierwszy umrze, jeśli tylko to możliwe, odwiedzi drugiego i przedstawi, jak się mają sprawy w tym innym świecie. Jednak nigdy nie dotrzymał on swojej obietnicy. Gubernator musiał lubić moje towarzystwo, gdyż często zapraszał mnie do swojego domu i moja przyszła drukarnia była tam wspominana, jako rzecz zupełnie pewna. Miałem wziąć od niego listy z rekomendacjami od wielu jego przyjaciół oraz list kredytowy pozwalający mi otrzymać wystarczającą sumę pieniędzy do nabycia prasy drukarskiej, czcionek, papieru i tym podobnych rzeczy. Te listy miałem odebrać przy kolejnych wizytach, ale zawsze wyznaczano mi nowe terminy, gdy już będą one na pewno gotowe. Działo się tak, aż do momentu, gdy miało nastąpić kilkukrotnie już przekładane wypłynięcie statku do Anglii. Wtedy, gdy poszedłem do gubernatora pożegnać się i odebrać listy, wyszedł do mnie jednak jego sekretarz, dr Bard, i powiedział, że gubernator jest bardzo zajęty pisaniem, ale będzie w Newcastle przed statkiem i wtedy listy zostaną mi dostarczone. Ralph, już wtedy żonaty i mający jedno dziecko, postanowił mi towarzyszyć w podróży. Myślałem, że chce on nawiązać kontakty i przywieźć pewne towary na sprzedaż, jednak później dowiedziałem się, że nie był on zadowolony z tego, jak układało mu się z żoną. Postanowił więc ją zostawić i nigdy nie wrócić. Pożegnawszy kolegów i uczyniwszy pewne obietnice Miss Reed, opuściłem Filadelfię na statku, który następnie rzucił kotwicę w Newcastle. Znajdował się tam rzeczywiście gubernator, lecz kiedy udałem się do miejsca jego pobytu, wyszedł do mnie jego sekretarz, który w najbardziej uprzejmy sposób poinformował mnie, że gubernator nie może mnie przyjąć, bo jest zajęty niezwykle ważnymi sprawami. Przyśle jednak listy do mnie na statek. Życzy mi z całego serca szczęśliwej podróży, szybkiego powrotu i tak dalej. Wróciłem na pokład nieco zdziwiony, lecz wciąż nie mając jeszcze żadnych wątpliwości i podejrzeń. Tym samym statkiem podróżowali także pan Hamilton, znany w Filadelfii prawnik z synem, pan Denham, kupiec kwakierski oraz panowie Onion i Russell, mistrzowie hutnictwa z Marylandu. Zajmowali oni dużą kabinę, więc ja i Ralph musieliśmy zająć koje w sterówce, a ponieważ nikt na pokładzie nas nie znał, byliśmy traktowani jak zwykli pasażerowie. Jednak pan Hamilton i jego syn James, późniejszy gubernator, powrócili z Newcastle do Filadelfii, gdyż ojciec miał otrzymać olbrzymie honorarium za przyjęcie sprawy zasekwestrowanego statku. Tuż przed naszym odpłynięciem na pokład przybył pułkownik French, okazując nam wielki szacunek. Zwrócono wtedy uwagę na mnie i mego przyjaciela Ralpha. Zostaliśmy przez resztę dżentelmenów zaproszeni do dużej kabiny, gdzie były teraz wolne miejsca. Oczywiście przenieśliśmy się tamże. Wiedząc, że pułkownik French dostarczył na pokład korespondencję gubernatora, poprosiłem kapitana, by przekazał pod moją opiekę listy przeznaczone dla mnie. Odrzekł on, że wszystko jest teraz zapakowane w torbie i nie może się teraz po to udać, ale przed przybyciem do Anglii powinienem mieć okazję do ich wydostania. Na razie mi to wystarczyło i spokojnie kontynuowaliśmy naszą podróż. W kabinie zebrało się zupełnie miłe towarzystwo i przyjemnie spędzaliśmy tam czas, mając dodatkowo do dyspozycji zapasy pana Hamiltona. W czasie tej wyprawy zawarłem przyjaźń z panem Denhamem, którą kontynuowaliśmy w późniejszym życiu. Sama podróż nie należała do najprzyjemniejszych, ze względu na ciągle złą pogodę. Kiedy wypłynęliśmy na kanał, kapitan dotrzymał swojego słowa i pozwolił mi przejrzeć listy gubernatora. Nie znalazłem żadnego, który był skierowany pod moją opiekę. Wybrałem 6 lub 7, które mogły być listami polecającymi, zwłaszcza, że jeden z nich był skierowany do Basketa, królewskiego drukarza, inny do pewnego sprzedawcy papieru. Przybyliśmy do Londynu 24 grudnia 1724 roku. Najpierw spotkałem się ze sprzedawcą papieru, dostarczyłem mu list od gubernatora Keitha. Powiedział mi, nie znam takiej osoby. Jednak po otwarciu listu zakrzyknął, o, to od Riddlesdena. Przekonałem się ostatnio, że to skończony łot. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego, ani otrzymywać od niego listów. Mówiąc to, oddał mi list i odwrócił się, aby zająć się następnymi klientami. Byłem bardzo zdziwiony, że nie są to listy od gubernatora. Po pewnym zastanowieniu i rozważeniu wszystkich okoliczności zacząłem w końcu wątpić w jego szczerość i uczciwość. Odszukałem mojego przyjaciela Denhama i opowiedziałem mu o całej sprawie. On opowiedział mi o charakterze Keitha, dodając, że nie ma szansy, aby gubernator napisał jakiś list w mojej sprawie. Nikt go nie znał. Nie polegał na nim w najmniejszych sprawach, a na wspomnienie listu kredytowego Denham roześmiał się, mówiąc, że Keith nie mógł w żaden sposób wystawić takiego listu z powodu braku takich pieniędzy. Na moje wątpliwości, co powinienem teraz zrobić, doradził mi, abym poszukał zatrudnienia w swojej branży. U tutejszych drukarzy nabierzesz doświadczenia, które zaprocentuje po powrocie do Ameryki. Wiedzieliśmy obaj, tak samo jak sprzedawca papieru, że adwokat Riddlesdena jest kanalią. Przez współpracę z nim ojciec panny Reed stracił połowę swojego majątku. Z jego listu wynikało, że istnieje tajny plan zaszkodzenia Hamiltonowi, który miał z nami przypłynąć, i zamieszany był w to także Keith. Denham, który będąc przyjacielem Hamiltona, uważał, że powinien on zapoznać się z całą sprawą. Dlatego gdy Hamilton przyjechał niedługo później do Anglii, trochę z resentymentów i chęci zaszkodzenia Keithowi i Riddlesdenowi, a trochę z chęci pomocy Hamiltonowi, poczekałem na niego i przekazałem mu list. Podziękował mi bardzo wylewnie, gdyż były to dla niego bardzo ważne informacje. Od tego czasu stał się moim przyjacielem, co bardzo mi się przydało przy wielu okazjach. Co jednak powinniśmy sądzić o gubernatorze tak okropnie traktującym i narażającym biednego, nieświadomego chłopca? Taki był jego zwyczaj. Chciał on zadowolić wszystkich, a nie mając nic do zaoferowania, dawał ludziom wielkie obietnice. Tak w ogóle, to był bardzo rozsądny człowiek, dobry pisarz i całkiem niezły dla ludzi gubernator. Może tylko nie dla właścicieli ziemskich, których prośby często ignorował. Wiele z najlepszych praw było jego autorstwa lub zostało za jego rządów wprowadzonych. Ralph i ja byliśmy nierozłącznymi towarzyszami. Zamieszkaliśmy razem w Little Britain, płacąc 3 szylingi i 6 pensów za tydzień. Na tyle było nas stać. Ralph odnalazł jakichś swoich krewnych, lecz byli oni bardzo biedni i nie mogli mu pomóc. Dopiero teraz zwierzył mi się on z zamiaru pozostania w Londynie i nie powracania do Filadelfii. Nie dysponował on żadnymi pieniędzmi. Wszystko, co udało mu się zebrać, pochłonęła jego podróż. Ja miałem 15 pistoli, więc pożyczał on czasem ode mnie, aby móc przetrwać. W czasie, gdy rozglądał się za pracą. Jego pierwszym pomysłem było udanie się do teatru, gdyż uważał, że będzie dobrym aktorem. Jednak Wilkes, który go przesłuchiwał, powiedział mu, aby zapomniał o takiej pracy, gdyż nie jest możliwe, aby odniósł w niej sukces. Wtedy zaproponował Robertsowi wydawcy z Paternoster Row, że będzie dla niego redagował cotygodniową gazetę, taką jak Spectator. Jednak Roberts nie zgodził się na jego warunki. Następnie chciał zatrudnić się jako kopista u sprzedawców i prawników z Temple, ale nie znalazł tam wolnego miejsca. Ja natychmiast zacząłem pracę u Palmera, w ówcześnie bardzo znanej drukarni w Bartholomew Close, gdzie pracowałem prawie rok. Starałem się być oszczędny, jednak razem z Ralphem spędzaliśmy miło czas na sztukach i innych przyjemnych rozrywkach. Razem wydaliśmy wszystkie moje pistole i żyliśmy z dnia na dzień. Wydawało się całkiem zapomnieć o żonie i dziecku, a także stopniowo przestawałem pamiętać o moich przyrzeczeniach danych pannie Reed, do której wysłałem tylko jeden list, w którym oświadczyłem, że szybko nie wrócę. To był kolejny wielki błąd w moim życiu, który chciałbym naprawić, gdybym tylko mógł żyć jeszcze raz. W związku z naszymi wydatkami ciągle nie miałem wystarczającej sumy na opłacenie drogi powrotnej. U Palmera pracowałem przy składaniu drugiej edycji Religii Przyrody Williama Wollastona. Niektóre z jego twierdzeń wydawały mi się dobrze uzasadnione, więc napisałem małe metafizyczne dzieło, gdzie o tym wspomniałem. Nazwałem je Rozprawa o wolności i konieczności oraz przyjemności i cierpieniu. Zadedykowałem rozprawę memu przyjacielowi Ralphowi i wydrukowałem mały nakład. Dzięki temu pan Palmer zaczął traktować mnie jako młodego człowieka o dużych zdolnościach. Pomimo tego, że ostro zaprotestował przeciwko tezom zawartym w mojej pracy, które jemu wydawały się obrzydliwe. Wydrukowanie tego dzieła było kolejnym z moich błędów. Mieszkając w Little Britain, poznałem tam niejakiego Wilcoxa, księgarza, którego sklep znajdował się tuż obok. Posiadał on dużą kolekcję używanych książek. Bibliotek wypożyczających książki jeszcze wtedy nie było, jednak uzgodniliśmy pewne sensowne warunki, już zapomniałem jakie, pod którymi mogłem pożyczać, czytać i zwracać dowolne książki. To była dla mnie pożyteczna sprawa i korzystałem z tego tak często, jak mogłem. Mój pamflet wpadł w ręce pewnego chirurga, niejakiego Lyonsa, autora książki Nieomylność ludzkiego osądu, z którym się zaprzyjaźniłem. Lyons miał o mnie bardzo dobre zdanie i często dyskutowaliśmy na poważne tematy w piwiarni Horns na Cheapside. Przedstawił on mnie doktorowi Bernardowi de Mandeville, autorowi bajki o pszczołach, który miał tam swój klub i był w nim duszą towarzystwa, będąc bardzo rozrywkowym człowiekiem. Lyons przedstawił mnie także doktorowi Pembertonowi, a w kawiarni Batson, a ten obiecał mi sposobność poznania przy jakiejś nadarzającej się okazji Sir Isaaca Newtona, czego bardzo gorąco pragnąłem, co niestety jednak nigdy się nie spełniło. Nasz przyjaciel Benjamin Franklin już poszedł spać, a my wracamy do Bajerów Maxa. Dzięki, że słuchaliście, mam nadzieję, że się podobało. Będziemy się słyszeć jeszcze w szóstej, kolejnej części autobiografii Benjamina. No i mam nadzieję, że macie fajne dni. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. Z tej strony Flavored Gumball, yo, yo, yo. A z wami jeszcze jest...
1: Becia, siemaneczko, ziomeczki w naszym show.
0: No tak, dobra, skończmy to udawane młodzierstwo, bo to chyba tak było 20 lat temu. Dzisiaj... Tak naprawdę młodzi ludzie zachowują się 100% inaczej, czyli oglądają anime i w sumie bawią się doskonale. Dzisiejszym tematem jest właśnie wszelako rozumiane boomerstwo, także jest to temat mi bardzo dobrze znany. Czy to od momentu, kiedy wchodzę do domu, czy idę do sklepu, czy może wyjdę na dwór na chwilę zrobić jakieś ważne rzeczy. Tych boomerów spotykam wszędzie. Są oni po prostu nieodłączną częścią świata. I powiecie, to wiek, to ten moment, w którym zaczynasz narzekać. A powiem ci, nie. Boomer jest to swoista kreacja, która powstaje w momencie, kiedy stajesz się skamieliną. I nieważne, czy masz 20, 15 lub 30, boomerem może zostać każdy.

0: każdy. Także dzisiaj porozmawiamy na te tematy. Myślę, że ty, Becia, także masz wiedzę w tym temacie, prawda?
1: No właśnie, szczerze nie wiem. Teraz jak się tak zastanawiam, to nawet trochę się czuję czasami takim boomerem. Jak patrzę na młodsze pokolenia już, kiedyś to było, a teraz to już nie jest.
0: Mówisz?
1: Czasami niektóre rzeczy mnie już zaginają, więc to dopiero starszych, więc oni to już w ogóle załamka totalną.
0: A nie, nie, nie, to spokojnie, ja rozumiem, o czym mówisz. To jest nasz problem, milenialsów, bo my jesteśmy milenialsami, prawda? A przed nami są zoomerzy i jeszcze Gen Z, a jeszcze jest jeszcze nowsze pokolenie. Także wiesz, my zostaliśmy wychowani na prawdziwych wartościach, takich jak komputer, anime, telewizja Polsat, Pokémony o 7 rano, także wiesz, najlepsze rzeczy. I jeszcze Hugo, który leciał jeszcze wtedy. Co jeszcze leciało? Dużo zawalistych rzeczy, które po prostu są naszopokoleniowe, a oni to co oglądali? Jakiegoś MacGyvera? Albo nie wiem, Terminatora, czy komputer puszka?
1: Ale nie, no zdecydowanie nasze czasy są zajebiste, nasze pokolenia też, mamy pełno luzu przede wszystkim, nie? Bo myślę, że ci starsze osoby to tak strasznie spinają, tak strasznie, Jezu, jak możesz stracić tyle dni na komputerze. Albo że twoi znajomi są wymyśleni, bo tylko w internecie, to najczęściej słyszałam.
0: No właśnie, to jest ten problem, myślę, dotyka nas, że starzy ludzie nie rozumieją tego, że nasz świat powoli staje się trochę taki wirtualny. Nie, ale nadal łączymy się w prawdziwym życiu. Myślę, że my po prostu jako te pokolenie hybrydowe, można powiedzieć, czerpiemy najlepsze rzeczy z elektroniki i prawdziwego życia, bo myślę, że potrafimy się bawić, pomimo że ludzie uważają, że my siedzimy tylko na komputerach, i także potrafimy korzystać z technologii, a niektórzy to tylko patrzą i wiedzą tylko, jak przeglądarkę uruchomić.
1: Ale wszystkich najfajniejsze osoby, które poznałam, to przez internet. I później się spotkaliśmy w rzeczywistości, z niektórymi nie, z niektórymi się przyjaźni tylko internetowo, ale to są tacy zajebiści ludzie i nigdy by mi się nie udało to, gdybym, nie wiem, poznała na potańcówce gdzieś i tylko tu z otoczenia wybierała znajomych, to w ogóle miałabym strasznie taką wartość, z życia by mi uciekła.
0: No tak, to poznawanie przez internet to jest taki, można powiedzieć, nasz skarb. Teraz boomerzy właśnie próbują skorzystać z tej technologii, próbują się dopasować. Oni często podchodzą do tego od takiej drugiej strony, Facebook, YouTube, jakieś takie dziwne miejsca. My akurat mamy trochę tego szczęścia, że nasi tutaj boomerzy zebrali się na Discordzie, dosyć młodzieżowej platformie, także tutaj no nie możemy im zbyt wiele zabrać, ale tak jak mówiłaś wcześniej, bo wrócę do tego, tutaj przed rozmawialiśmy na tematy boomerskie i tutaj dużo osób pytało się, czy mogą przyjść, jak są tacy młodziacy. Wiecie, to jest wasze pytanie pułapka, bo automatycznie pytając się, potwierdzacie, że jesteście boomerami, także jeden punkt dla młodych. Zobaczymy, czy boomerzy odpowiedzą. Także też czekamy na telefony.
1: Tak, wasza reakcja, znaczy no w większości na Discordzie była cudowna. Jak się już okrzyknęliście boomerami, nas młodzieżkami, to było bardzo boomerskie, po prostu tak śmiałam się. No ale cóż, no nie wasza wina, ale i tak uważam, że właśnie Discordowicze są naprawdę nowocześni.
0: O dziwo są, ale nadal brakuje im tego zacięcia, kiedy wprowadzałem zmiany niczym przejście z abakusa na kalkulator. Niektórzy mówili, ale po co zmiany? Dlaczego? Było dobrze, wszystko jest dobrze, doskonale. to powinniśmy przecież zostać przy tym, co jest. No gdybyśmy zostali przy tym, co jest, no to nadal byśmy korzystali właśnie z ręcznych pługów, a nie z traktorów, które działają doskonale. Także to jest jedna z tych rzeczy, która często mianuje boomera. Nawet nie to, czy umie korzystać z czegoś, jak się zachowuje, lecz ten brak chęci do zmian, kiedy zaczynasz już powoli cumować przy tak zwanym brzegu i nie chcesz już, żeby coś się w twoim życiu zmieniało lub w rzeczach, z których korzystasz, może to już oznaczać, że stajesz się swoistym boomerem.
1: O Jezu, ostatni czas to ja właśnie bardzo już się zaczęłam boomerem robić, ale już mi przeszło, już chcę zmiany, naprawdę, totalnie. Więc nie jest tak ze mną, źle jest chyba.
0: U nas się to nazywa handra.
1: A no widzisz. Ogólnie jak się tak naoglądałam w tamtym roku, to tak typowo już siedziałam na wszystkim, co jest na YouTubie, jak właśnie się naoglądałam jakichś tych wszystkich challenge'y i tego wszystkiego, co dzieciaki w sumie oglądają, to stwierdziłam wtedy, że totalnie już się poczułam staro, a teraz nawet ich rozumiem. I nawet fajne te czasy w sumie są, że robisz głupoty w internecie i masz z tego kasę i fan i challenge. Kiedyś to bardziej ten internet taki nudniejszy był jakby, nie?
0: Czy był nudniejszy? Powiedziałbym, bardziej był hermetyczny, bo było mniej ludzi, którzy mieli dostęp do niego. Dzisiaj jest to mieszanka wszystkiego. Także no tutaj ciężko mi powiedzieć na ten temat. Ja jeszcze tutaj sobie patrzę, tutaj na przykład pisze profesor Leniuch, że jest 1984. Jak sądzisz, jest boomerem czy nie jest?
1: Tak średnio, nie.
0: A widzisz, chyba to pułapka, bo wiek myli. Albowiem bycie boomerem, jak powiedziałem wcześniej, to nie wiek, lecz stan umysłu.
1: No widzisz, no ja boomersko, widzisz, patrzę, spojrzałam na wiek i już chciałam oceniać.
0: Spokojnie dojdziesz do tego. Ty akurat masz czynniki tutaj, żeby być właśnie hip. Jak to się mówi, chociaż nie lubię tego słowa, bo jest ono bardzo boomerskie, powiedziałbym chill out, nie? Takie bardzo, bardzo takie flex, jak to się mówi, flexibility masz, czyli potrafisz się dopasować, a to już trochę ciebie wyklucza z boomerstwa, więc nie martw się. Ja uważam, że masz świetne predyspozycje do tego, żeby jak Korwin prawaków, to ty boomerów.
1: A, dzięki, no w sumie tak. No. A ja bardzo często miałam starsze towarzystwo, może dlatego przesiąkłam nimi, a gdybym już jeszcze jakoś, nie wiem, miała więcej towarzystwa młodych, to bym szybko się przystosowała i mniej boomerska była niż jestem, nie? Z kim się przystaje, takim się staje troszeczkę, nie?
0: Okej, tutaj odebraliśmy pierwszy telefonik od boomera number one, czyli Zenona. Witaj.
2: Szczęść Boże. To jest, słuchaj, jak ja jestem boomerem, no to chyba jest taka jedna rzecz, która odróżnia boomerów od, nie wiem, co, milenialsów, tak? Ty jesteś dupa, nie milenials. Właśnie to jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Próbowałeś kiedyś?
0: Próbowałem. Niestety, podobno według boomerów właśnie młodzi ludzie są zbyt palczywi i czytają wszystko zbyt szybko, więc nie wchłaniają tych wszystkich informacji. Tak, słyszałem to już od wielu starszych osób.
2: Ma przede wszystkim w pierwotnym znaczeniu ogromne znaczenie ma to właśnie, kto się kiedy urodził. I to głównie ze względu na te rzeczy, które się wtedy działy w tych czasach, kiedy te osoby żyły.
0: A powiedz mi, przepraszam, że ci tak przerwę.
2: Nie jesteś żadnym milenialsem, ty jesteś zoomerem, mój drogi.
0: O, no jestem zoomerem, okej. Okay. A kto stworzył to nazewnictwo? Myślę, że osoby trochę starsze nazywające zoomerów. A co do milenialsów, to tak samo. Jest to pojęcie stworzone przez osoby starsze i często było flexible, czyli mogło się przechylać w

0: wielu różnych innych takich rzeczy można jako obelgę to ogólnie stosować, nie? Że tak powiem. I czy to jest zgodne z oryginalnym znaczeniem? No nie jest zgodne, często nie jest zgodne. Mało tego, że w Polsce nawet w pewnych środowiskach to słowo się jakoś w kretyński sposób per kuk wymawia, co jest z nami w ogóle już aberracją kompletną. To raz, nie? Jeżeli chodzi o te pokolenia, to jest problem, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Bo Zoomerzy są digital native, tak? Tym się różnią od milenialsów, że są digital native, czyli za ich czasów oni już weszli, nauczyli się tam, powiedzmy, robić dwójkę samodzielnie, no to już był internet. I to taki powszechnie dostępny. Nie było tego za czasów milenialsów. Milenialsi, potem internet jak się stał powszechny, zaczęli dopiero go tworzyć. Oni są takimi pionierami w zasadzie internetu, takiego popularnego. Mimo, że tak naprawdę twórcami internetu jako takiego są boomerzy, właśnie rzeczeni, tak? Czyli osoby, które się urodziły w baby boom, czyli w wyżu demograficznym po II wojnie światowej. A teraz, czy można użyć określenia boomer wobec kogoś, kto jest technicznie zoomerem, milenialsem, czy kimś tam, czy z generacji X? Można, tak, jak najbardziej, że można, pod takim warunkiem, wiesz, kolokwialnie właśnie, jak to się mówi, czyli, że ty jesteś dziadziały, o, w tym sensie, można tak powiedzieć. Dlatego okej, boomer, no to dobra, jesteś dziadziały, nie?
1: No właśnie, jesteś dziadziały, szukasz wytłumaczeń dla pewnych rzeczy, a trzeba po prostu zaakceptować to, że młodzi ludzie zmieniają reguły gry szybciej, niż można byłoby się do nich dopasować. Często jeden mem wchodzi, drugi wychodzi. Jedno wchodzi, drugie wychodzi, a słownictwo staje się całkowicie inne na następny dzień. Myślę, że to właśnie odróżnia młodych od starszych, że starzy chcieliby twardych tutaj pojęć twardego życia, takiego ustandaryzowanego, przycumowanego, właśnie jak ta łódź.
0: No, ale wiesz,
1: a my...
0: Ja bym teraz zaczął... To byśmy się nie dogadali. No bo kluczowym w pojęciach jest właśnie ta ich stałość, nie? I tak samo jak po zmienianiu tych paru kanałów na Discordzie, owszem, miejscami ma sens racjonalizacyjny, jak na przykład wrzucenie wołamy na audycję wyżej, żeby było widoczne na desktopie, etc., etc. O tyle jakieś większe zmiany niekoniecznie mają sens. Zwróć uwagę, że sklepy internetowe, na ten przykład, wszystkie praktycznie są według tego samego layoutu. Amazon jest gigantem, powinien być pionierem. Cała jego strona jest w zasadzie antyczna. Tam nie ma miejsca na pionierkę, tak? Cały ten pierdolnik, nie, user experience jest taki sam. I dlatego tak znaczy tak, a nie znaczy nie, bo fundamentalnym jest, żeby mieć pojęcia precyzyjne, a to, że one się zmieniają co chwilę, no to jest skutek tej straszki informacyjnej, w jakiej przyszło się formować młodym pokoleniem i to jest szkodliwe, bez wątpienia, stuprocentowo. Szkodliwe dla umysłu, stąd ta plaga ADHD, problemów z uwagą i właśnie analfabetyzmu funkcjonalnego, wysyp ogromny. No, to nie jest kwestia, ach, bo my tu jesteśmy bardziej elastyczni, szybsi i tak. Nie, to po prostu to jest powiązane z pewną patologią, w którą nasza ludzkość jako taka się udała. Nigdy nasze mózgi nie były tak bombardowane informacjami. A różnica między milenialsami i boomerami, a zoomerami jest taka, że te dwa poprzednie dwie poprzednie grupy swoje mózgi jeszcze miały formowane w czasach, kiedy nie były tak bardzo bombardowane informacjami. A te najmłodsze już mają strasznie przeorane mózgi. A niestety, technicznie, nasze mózgi dalej zostały na sawannie. Czy nam się to podoba, czy nie?
1: Okej, okay, panie Boomer, tutaj może oddam głos Beci, bo prawdopodobnie ona też by chciała ci powiedzieć parę słów na ten temat, także oddaję głos.
2: Nie no, ja po części zgadzam się z Zenonem, że nasze mózgi są już przeorane, ale mam to w dupie, przynajmniej jest wesoło. Szczerze, były tyle czasów po wojnach, po komunie, po tym wszystkim, takie poważne, takie straszne, że to wszystko musiało być takie normalne, a nam może odpierdala, ale jest przynajmniej wesoło, kolorowo i nawet jak ma to pójść z dymem, to mi się to podoba, bo przynajmniej, nie wiem, cieszymy się, chociaż no niby jest wysyp depresji, ale i tak uważam, że jest o wiele ciekawiej, mamy inne problemy i to wszystko, ale nie wiem, no to ma swój urok na swój sposób, przynajmniej

0: na tym świecie, no ile może być wszystko takie porządne, poprawne i takie odpowiednie, akuratne i poprawne, politycznie przynajmniej, nie? No mam to gdzieś, no.
1: Zawsze jest jakaś poprawność polityczna, czy ona jest w prawo czy prawo wychylona, to jest kwestia aktualnego zeitgeistu i to jest, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że czasy zawsze były poukładane czy coś. Można zaryzykować stwierdzenie, że, jak się przynajmniej na polskim uważało, że takie fale przychodziły naprzemiennie. Natomiast nie jest kwestią tutaj kluczową, czy to jest wszystko poukładane, czy nie, tylko ile jest tego, jaki jest ten ogromny natłok tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Nie mieliśmy na przykład nigdy wcześniej do czynienia z tak gigantyczną skalą ilości osób, które są od seksu odciągnięte, nie? W naszym pokoleniu, w pokoleniu jeszcze tym generacji Y, to się już zaczynało powoli, bo to jest tam właśnie pokolenie przejścia. Swoją drogą, ty, Gambol, jesteś też taki całkiem przejściowy. Przejściem pomiędzy przejściem jesteś. Ale obecnie to już w każdym praktycznie rozwiniętym kraju widać, że jest coraz to więcej samców, którzy nie mają żadnego doświadczenia w związkach międzyludzkich, znaczy seksualnych, tak, na tym polu. I to jest niepokojące, nie? Bo jedyna pod tym względem troszeczkę podobna sytuacja, to jest sytuacja z krajów, które były, w których nie było monogami. A kluczową rzeczą, którą się różnią kraje, w których nie ma monogami, jest ich skłonność do wojen i do tego, do masowych gwałtów, ludobójstw i tak dalej. One są gigantycznie dużo większe. Albo cały czas, albo okresowo, to zależy od kultury, ale zawsze w ostatecznym rozrachunku się to źle kończy. Jak to się teraz skończy? Nie wiem, ale jak ktoś nie z własnej woli jest w wieku 20 paru lat prawiczkiem, to, że tak powiem, za mojej kadencji to była czerwona flaga, nie? Znaczy się z tym człowiekiem coś nie gra, nie? On jest jakiś społecznie niedorozwinięty. A teraz ilu znacie takich ludzi? No bo nawet tutaj w naszym radiu dość sporo.
2: A może problem nie polega na tym, że właśnie za twoich czasów było lepiej, tylko może było gorzej. Jest takie ładne słowo, nazywa się...
1: Pod tym względem?
2: Juvenoia. Jest to strach albo nawet wrogość do poprzedniej generacji, poprzedniej generacji do młodszej generacji, także może akurat to u ciebie występuje, ale nie obstawiam, bo to są twoje po prostu postrzeżenia.
1: Nie, ja tutaj tylko, wiesz, zwyczajnie, obiektywnie stwierdzam, tak, to co jest statystycznym faktem, nie? Czegoś takiego w społeczeństwie monogamistycznym, kulturze monogamistycznej, tak, nigdy wcześniej nie było.
2: A ile ślubów było, które skończyły się agresją? No ale poczekaj, bo mówimy tu, prawda, o tym, żeby znaleźć partnera, partnerkę, prawda? Żeby mieć dzieci.
1: Musisz, jak to Bożej mówi, jak chcesz się napić piwa, to nie musisz kupować browaru.
2: Tak. Okej. Czyli chodzi o sam seks. Tylko widzisz, może my, jako młodzi ludzie, właśnie nie mamy tej potrzeby, żeby po prostu z każdą kobietą, lub w przypadku kobiety z każdą...
1: Ja to powiem, że z każdą. No. To jest z każdą, bo widzisz, to jest ciekawe, bo z jednej strony wszyscy się spodziewali, ci ludzie, którym byś zarzucił jakiś taki moralny, boomerski niepokój, to byś zarzucił im coś takiego jak, jakby to powiedzieć, no że oni by zarzucali promiskuizm, o, wy tu się dupcycie wszyscy jak dzikie, jak norki, nie, cały czas i w ogóle, podczas jest odwrotnie, nie, to pokolenie, które by taki moralny niepokój rzucało, się strasznie łoiło. A tutaj to wasze pokolenie to jest ten. Tylko że widzisz, problem polega na tym, że wzór tego, rozkład jest taki, że to mężczyźni przede wszystkim są prawiczkami, tak? I oni nie są aktywni seksualni. Kobiety z kolei się robią coraz to hipergamiczne. No niestety, no użyję tego słowa, ale nie jest to równorzędne przy obu płciach. I w rozkładzie to się przypomina niestety te społeczeństwa poligamiczne, które są skłonne do wojen i do rozpierduchy, nie? Nigdy w zasadzie nie było społeczeństwa tego typu, które jakoś by było stabilne bardziej. No i to jest problem. No nie to wasze pokolenie, to boomersko zabrzmiało. Zabrzmiałem boomersko, no ale to jest fakt obiektywny, nie? To nie jest coś, co jest jakoś tutaj dyskutowalne, nie jest jakoś takie, że mi się wydaje, czy coś takiego. Ma to miejsce, niestety.
2: Tak.
1: To jest największa moim zdaniem taka obiektywna różnica.
2: A ja obiektywnie widzę ludzi starych, którzy jeszcze nadal żyją takim przekonaniem, że trzeba wziąć ślub, trzeba znaleźć dziewczynę, trzeba jak najszybciej ją zaorać, tylko po to, żeby mieć potomstwo. Myślę, że jest bardzo dużo takich starszych ludzi, a szczególnie jeszcze wcześniejsze pokolenie to już tak miało.
1: Ja mieszkam w konserwatywnym rejonie i powiem ci, że już coraz tych ludzi jest mniej, bardzo mało bym powiedział nawet. I owszem, zdarzają się jakieś takie kwiatki, natomiast już ich prawie nie ma, nie? Nikt tutaj w ten sposób nie patrzy. Wśród tych starszych ludzi nie doceniasz starszych pokoleń i tego, co oni tak naprawdę mają w głowie, bo może z nimi nie obcujesz na takiej płaszczyźnie, że sobie wiesz, wypijesz piwo czy zjesz grilla i to nie na takiej, że o, tu jesteś ten inny, nie? Jakbyś z takimi ludźmi poprzebywał, to może byś troszeczkę inaczej spojrzał. Dobra, ale ja kończę. Super, że wzięliście na ten temat, to wymaga gigantycznej odwagi tutaj. Mam tylko cichą nadzieję, że zadzwoni Pajtiter i wam dopiero skopię dupę, nie? To wtedy zobaczycie, co znaczy być boomerem, tak kolokwialnie. No, a dzięki wielkie.
2: Cześć, trzymaj się. To był Zenon. Porozmawiał na tematy, no, stricte boomerskie. Jak to na boomera zostało? Miał pewną rację. Ja się nie z wszystkim zgadzam. Jak ty myślisz, Becia, na ten temat?
0: No, kompletnie się nie zgadzam, w sensie takim, że serio, teraz nasze pokolenia są wolne, po prostu, no sam mówił, że teraz więcej dziewczyn jakoś, nie wiem, żyje wolno seksualnie, więc gdyby faceci chcieli, to by mogli zaliczyć, mogliby bardzo łatwo, nie musieliby umieć nawet gadać z tymi kobietami, no naprawdę, to nie jest teraz problem, więc może po prostu nie chcą, teraz jest też wysyp lesbijek, gejów, transów i w ogóle, bo nie wiem, bo tak chcą. Ludzie, nie wiem, niektórzy patrzą, że to choroba, że to jakiś chory trend nowy, ale po prostu teraz są możliwości, teraz serio są czasy, kiedy możesz to zrobić, kiedy masz jakąś społeczność, która jeszcze cię w tym wesprze, w której możesz być w ogóle aseksualny, a kiedyś to było właśnie takie wszystko wymuszone, tak? Bo nie wiem, starą panną jesteś, to już chora, tak? Prawiczek, to też już jesteś chory psychicznie i ile jakichś wcześniej chorób to było, o, na przykład kiedyś Kościół patrzył, że cię opętało, no to już jesteś opętany przez demony. Teraz jest to jako choroba psychiczna i cię leczą, więc tak samo jest z tym gejostwem i z tą całą wolnością, że teraz się patrzy na to, jakby to było dziwne, a kiedyś będą patrzeć normalnie, że po prostu, no, tak się chce, no i tak moim zdaniem, a teraz, że internet wszedł, to wszystko przyspieszyło. Ta wolność przyspieszyła, taka mentalność i dlatego ludzie nawet nie wiedzą, jak na to spojrzeć, tak? Nie wiedzą, dla nich to takie obce, no i takie moim zdaniem. I teraz już nie możemy patrzeć tak, jak było wcześniej i oceniać pod tymi samymi wzorcami, że o, kiedyś jak w tym wieku nie było, byli prawiczkiem, to prowadziło do wojen. Nie wiem, no patrząc, ile jest gejów i ludzi, którzy właśnie są, można powiedzieć, mało agresywni, no to mało jakoś pokazuje, żeby to doprowadzało do wojen. No, tak przynajmniej jest moje zdanie.
2: Tak, kurczę, no powiem ci, że ja się tak w 99% z tobą zgadzam. Także jesteśmy na podobnych falach, a tutaj w międzyczasie zadzwoni właśnie Potrzeba. Witaj, Potrzebo, czego potrzebujesz?
3: I ja wam zaraz wszystko wytłumaczę, bo kiedy byłem małym chłopcem, to boomer to była taka guma do rzucia, której reklama leciała w telewizji, to był taki Superman, który tam ratował dzieciaki z różnych takich opresji i to było i to w ogóle zostało ukradzione przez współczesne pokolenie to pojęcie i zastosowane w zupełnie inny sposób. Ale dzwonię do ciebie z pytaniem, Gumball, ze względu na to, że pamiętam, jak kiedyś dawno temu podczas jakiegoś afterka powiedziałeś mi, co sobie bardzo zapamiętałem, nie że jakoś negatywnie czy pozytywnie, po prostu nie do końca tę koncepcję rozumiem, że sam tak mnie postrzegasz, że czasami jako boomer, czasami jako zuber, czasami jako millennials, więc tutaj też trochę tak pijąc do Zenona, no skoro jest to tylko, jeżeli skoro byłoby to tylko określenie tylko i wyłącznie naszego wieku metrycznego, no to czemu nie nazywać tego, nie wiem, ludzi urodzonych w danej dekadzie, tak? To by było zwyczajnie prostsze, albo ludzie schyłku komunizmu, środka komunizmu, późnej Gomułki albo wczesnego Kwaśniewskiego, to już jest, to już istnieją na to bardzo proste słowa. Także na sam początek wytłumacz się, jak to chodzi z tym moim zmienianiem się czy i różnymi obliczami.
2: Tak jak mówię, boomerstwo, zoomerstwo, milenialstwo opiera się na pewnych stereotypach, archetypach i każda z tych, ja to nazwę osobowości, bo według mnie to są osobowości w pewien sposób albo cechy osobowości, ujawniają się w pewnych momentach. Ty jako osoba dosyć taka, no, medialna, bo siedzisz w radiu, jednak potrzebujesz się dopasować do różnych osób i z tego powodu, że masz taki dosyć, jak to powiedzieć, sportowym, nie, bardziej taki energiczny głos, daje ci to, że możesz w pewnym momencie ponarzekać i będziesz takim boomerem, ale jak przestaniesz narzekać i zaczniesz na przykład wchodzić na jakieś tematy, to będziesz brzmiał jak taki typowy zoomer, który nakręcił się jakimś po prostu tematem, jak takie, no, kolokwialnie powiem dziecko, ale nie w złym tego słowa aspekcie. Także chodzi tu o to, że po prostu jesteś bardzo fleksyjny, ja lubię to słowo, pod względem swojej osobowości, potrafisz po prostu dopasować się do ludzi, z którymi jesteś. I tak jak mówiłem, nie jest to, czy jesteś boomerem, zoomerem, czy milenialsem, nie jest to związane z wiekiem według mnie, tylko z tym, jak się zachowujesz. I zanim tu jeszcze dam ci powiedzieć, to jeszcze oddam głos Beci, bo tutaj wiele osób właśnie chce ją usłyszeć, także oddaję głos.
0: Powiedziałam, już się zapowietrzyłam. Nie mam nic więcej na razie do powiedzenia.
3: No już nie przesadzaj. Anyway, no tutaj wydaje mi się, że właśnie jakieś takie okej, okay, dobra, to trochę właśnie w polemice do Zenka, ale nie chciałem się tutaj wbić, bo całkiem sensowny flow rozmowy był. Jednak w polemice do Zenka, no to fajnie, że okej, okay, że nazwijmy to nasze, wasze, ichnie pokolenie ma w pewien sposób rzeczy poukładane, tylko że ja prywatnie, wiesz co, bardzo lubię nowości, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mój sposób poukładania świata, czy sposób poukładania kanałów na Discordzie może być zwyczajnie wadliwy i nawet jeżeli taka zmiana się zdarzy, która z początku będzie dla mnie bardzo niewygodna, to jednak może się okazać zwyczajnie lepsza. Coś na zasadzie, nie wiem, kupna nowego komputera albo jakiegoś tam smart TV albo nowego samochodu, który działa, no, to znaczy wiesz, no, podstawa obsługi mniej więcej jest ta sama, zasada działania jest dokładnie ta sama, ale już wiesz, ale to już nie jest ten mój stary Ford Fiesta, który mnie tutaj zawiózł na mój pierwszy Woodstock, no i to już nie jest to samo i takie narzekanie właśnie, podoba mi się właśnie ta koncepcja, że boomerstwo to jest taka młoda starość, mi się wydaje. Czyli, że już zaczynamy narzekać, ale jeszcze nie jesteśmy zgryźliwymi tetrykami, którzy nie są w stanie nic ze swoim życiem zrobić. Także myślę, że tutaj warto by było mrygnąć do tak zwanego mojego pokolenia, że słuchajcie, kochani, mi się wydaje, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. I choćby rozmowy tutaj właśnie przez nocne radio, czy przez inne miejsca, w które dzwoniłem, z pokoleniem nieco starszym pokazało i udowodniło mi bardzo, że to nie ja wyznaczam tę granicę w postaci konfliktu pokoleniowego. Nie, ja wychodzę z otwartymi ramionami, tylko mam czelność się nie zgadzać. No i fajnie by było, żeby ktoś kiedyś się też ze mną nie zgodził, bo to, że jestem starszy, nie znaczy, że zjadłem wszystkie rozumy i mam lepszy pomysł na świat. Może wasz pomysł jest fajniejszy. No może nie jest, tak? Jak coś spieprzycie, no to pomożemy naprawić, ale wydaje mi się, że nie ma co blokować, chyba że by była to coś naprawdę dziwnego i absurdalnego, ale nie wiem, no ja w ogóle jestem za bardzo postępowy, jak na swój wiek podejrzewam.
2: O, powiem ci tak. Dużo osób tutaj bierze ten temat bardzo poważnie, tak chciałbym powiedzieć, boomersko. I w ogóle fajnie powiedziałeś, że boomer taka młoda osoba, która ich zaczyna zdziadzieć. No trochę tak. To już jak osoba taka typowa, która ich zdziadzieje, to ja już nawet nie powiedziałbym boomer, tylko właśnie ten dziaders, nie? Albo w ogóle dziadek. Gadaj sobie, dziadku. Także no, tu możesz mieć jakąś rację, a co do tego, tak, rzeczywiście, ja podchodzę z tego, z takiej trochę luźniejszej strony, bo uważam, że nie jestem, powiedzmy, w stanie sklasyfikować każdej osoby, nie jestem w stanie objąć każdego, po prostu posiłkuję się stereotypami, archetypami, tak naprawdę tym, na czym właśnie zbudowane to jest, czyli no, od krótkim ocenianiem, czyli widzisz kogoś i już stwierdzisz, no ale boomer. Tak, więc co jeszcze, wracając do tego twojego, no tak, masz rację, że właśnie bycie boomerem, zoomerem, millennialsem w takim luźnym sensie to jest tylko nasze ja i to tylko nasze ja. Jasne, boomer, zoomer, millennials, to wszystko są rzeczy, które mają słownikowe określenie, czyli pewien wiek, chociaż on też się zmienia. Naprawdę, jak zobaczycie od słownika do słownika, one będą naprawdę się zmieniały i to nie jest tak, że jest tylko jedna definicja millennialsa, boomersa, tam Gen Z i innych tych rzeczy są różne, więc jeżeli podchodzimy od słownika, to też jest dosyć problematyczne, ale my tu podchodzimy od strony ludzkiej, życiowej, samo życie.
3: No od strony emocji, to może w takim razie też pociągnę trochę Becie za język. W jaki sposób zapatrujesz się na osoby z tego kolejnego pokolenia, które nie wiem, czy już mają jakąś nazwę? Jeżeli już mają, no to mnie poprawcie, chętnie się czegoś nauczę. Ale wydaje mi się, że ten konflikt taki, który przebiega, wydaje mi się mniej więcej dekadami. Ten konflikt pokoleniowy i to rozdzielanie pokoleń właśnie odbywa się dekadami ze względu na obawy, bo sam pamiętam, kiedy miałem te 20, powiedzmy, parę lat i patrzyłem na ówczesnych 16-latków, dla których głównym problemem było to, że im się eyeliner skończył albo zgubił i albo sobie paznokcia złamali, to tak patrząc, powiedzmy, życiowo na pewne problemy, z którymi prędzej czy później się zdarzą, no to nie wyobrażam sobie, żeby to pokolenie, dajmy na to, było w stanie stanąć do wojny w sytuacji jakiejś bardziej krytycznej. Więc to tutaj chciałbym wam zadać, no tutaj Becie na sam początek pociąg za język, bo się mało coś odzywa ostatnio. Jak spoglądasz obecnie na pokolenie osób o te 10 lat od ciebie młodsze? Czy znasz takich ludzi? Co z tego wyrośnie, jak sądzisz?
0: No, w tym sensie jestem boomerem, że tak średnio patrzę, ale właśnie to, co ze mną mówił, że w takich czasach to, że ludzie są skłonni do wojny, no właśnie myślę, że totalnie rośnie pokolenie, które jest w ogóle beznadziejnie nieprzydatne do wojny, które no, będzie miało jakoś ciężej sobie poradzić w życiu, ale z drugiej strony nie potrzebujemy i nie potrzebują sobie tak już radzić w życiu, ponieważ no serio, te czasy się tak zmieniły i skoro, nie wiem, można serio zarobić na jakimś TikToku czy na YouTubie, to właściwie po co iść w jakieś zawody, w których trzeba używać mózgu albo siły, skoro no nie jest to w ogóle przydatne. I moim zdaniem będą zepsute czas pokolenia. Ale czy to takie złe z drugiej strony? Moim zdaniem fajnie, że w końcu są jakieś zepsute. Takie totalnie, że mogą takie być. To mi się podoba akurat, że serio teraz można być po prostu pustym.
3: Pogadamy, jeżeli zabraknie wody na jakiś tydzień w większym mieście i ludzie zaczną umierać, bo tak to się podejrzewam skończy w tym czasie. No ale cóż, przetrwają najpiękniejsi. Gumball, czy to pokolenie o dekadę młodsze od ciebie ma już jakąś nazwę?
2: Czy dekadę młodsze ode mnie? No nie wiem, kurczę, wiem, że jest Gen Z, ale jeszcze jest chyba Gen Y, coś takiego, czy tam Gen X. I to są już tacy, którzy już nie są tylko wychowani na nie są zżyci, znaczy z komórkami, tylko są wychowani na komórkach, czyli ich główną metodą to już jest komórka i nie ma czegoś takiego dla nich jak komputer albo w ogóle ten technologia, więc oni wychodzą i mają cały czas tą technologię, cały czas non-stop ze sobą, właśnie ten TikTok, właśnie takie rzeczy. I ja tu uważam, że ja tu oddzielam się trochę od tych takich młodszych osób, bo ja na przykład TikToka nie trawię kompletnie, chociaż rozumiem, na jakiej zasadzie działa i jak można na nim zarobić, ale po prostu dla mnie, do mnie to nie dociera. Myślę, że tu jest moja granica pomiędzy właśnie tym nadchodzącym pokoleniem lub rosnącym, jak to się mówi, a tym moim pokoleniem, czyli pokoleniem, które teoretycznie teraz będzie w cudzysłowie rządzić.
3: No. Tak, już widzę wasze rządzenie. Musiałbym przybumerzyć chociaż na chwilę. No, wykluczenie tutaj, ponieważ nasz świat jest obecnie cyfrowy, no to swego rodzaju wykluczenie cyfrowe istnieje i sam kilka lat temu bardzo mocno do niego, że tak powiem, zderzyłem się z tym, kiedy się spotkałem z Instagramem, którego autentycznie nie potrafiłem obsłużyć, mimo że jestem człowiekiem technicznym, mimo że jestem programistą, mimo że na co dzień korzystam z technologii dużo bardziej niż przeciętny, nie wiem, jak wy się tam nazywacie, no wy tam młodsi, tak? Dajmy na to, tak? I przyszedł taki Instagram i kurde, o co tutaj chodzi? Dlatego do TikToka nawet się nie dotykam, bo wiem, że to, no nie jestem też targetem tej platformy, więc ciężko, żeby ktoś tutaj zapracował i tracił czas na to, żeby dopasować to do takich starych dup jak ja. Ale to też jest jakaś taka, wydaje mi się zmiana pokoleniowa. Każde pokolenie ma swoje książki, każde pokolenie ma swoją muzykę, a ponieważ jesteśmy teraz w świecie cyfrowym, to każde pokolenie ma też swoje aplikacje.
2: Tak, tak. Ja jeszcze tutaj się odwołam, bo powiedziałem Gen Y, czy tam X, to mój błąd, to akurat Gen Y to jest milenia, Gen Z to są zoomerzy, a najnowsze pokolenie to jest generacja alfa. Nie wiem dlaczego tak.
3: Alfa. Ja mam lepszy pomysł, to będzie generacja Z.
2: Shit. Powiem tak, patrząc na to, jak zachowuje się moja siostrzenica i siostrzeniec, to mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie będzie to takie pokolenie, chociaż jeszcze siostrzenicę to nie będę miał problemu, bo ona jest w miarę okej. Okay. Jest po prostu trochę za bardzo introwertyczna, ale siostrzeniec to ma kompleks rządzenia i po prostu powiem tak. No nie chciałbym takich polityków w przyszłości. Oj tak, ale właśnie, bo tutaj cały czas Becia, kurczę, tak cicho siedzi, a to przecież współprowadząca. Może ty właśnie masz tutaj coś do powiedzenia na ten temat tego nowego jeszcze pokolenia?
0: Wiecie, że ja to od razu dopieta. W każdym razie, nie no, dla mnie to tak jak tu ze mną pisze, no, że TikTok to w ogóle no, robienie wody w mózgu i dla mnie jest niepojęte i nigdy go nie zrozumiem i w tej formie jestem boomerem. Ale nadal uważam, że to jest właśnie cena tej wolności, że jak człowiek jest wolny, może robić co chce i jest to technologia i jest takie właśnie no, wolność w jakimś zdaniu moim. No to właśnie idzie to w zepsucie, bo człowiek lubi po prostu być zepsutym. I będzie dziwne pokolenie, będą dziwni głupi ludzie, ale nie wiem, sama też oceniam się za głupią i nie jest mi jakoś z tym źle. Myślę, że się więcej cieszę z życia niż właśnie starsi ludzie, którzy patrzą na wszystko. O, to wygląda tak, to powinno być tak, a nie mogę zrobić tego, bo coś. I anarchię, idzie to w totalną anarchię. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No.
3: To jeszcze na sam koniec tutaj taką, nie wiem, taką wstawkę być może dla przyszłych dzwoniących, a też taką myśl, z którą chciałbym was zachować i się zaraz zwijam z anteny, żeby zrobić miejsce dla pozostałych boomerów, którzy tutaj zaczną, za chwilkę nam wszystko wytłumaczą. Też ze względu na to ucyfrowienie współczesnego świata, te pokolenia młodsze czy też starsze głównie poznajemy przez internet i trochę zapomnieliśmy tę starą zasadę z jeszcze, dajmy na to, tych lat 90. czy czasów neostrady, że w internecie żaden nie wie, że jesteś psem, tak? Możesz być absolutnie kimkolwiek tylko zechcesz i w rzeczywistości jesteś zupełnie inną osobą. Mam to szczęście, że cały czas poznaję ludzi, którzy właśnie są w dużo różnym wieku ode mnie i strasznie fajnie mi się z nimi gada, strasznie fajnie mi się z nimi spędza czas, choćby też dlatego, że mam dużo młodszą siostrę, ale nie tylko, też znam całą masę ludzi tam w tych swoich wczesnych dwudziestkach, no i zwyczajnie tak podejść do siebie jak do drugiego człowieka, a nie zamykać się tylko i wyłącznie i nie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat influencerów, komentarzy na YouTubach czy innych tam Instagramach, zachowaniu na Facebooku, bo jednak twarzą w twarz nawet to... To jest pokolenie, które zupełnie inaczej do tego podchodzi, ale nasza cyfrowa tożsamość jest równie fałszywa, co wasza. I podejrzewam, że nawet mniej fałszywa niż ludzi starszych ode mnie, więc dobrze jest zwyczajnie poświęcić od czasu do czasu trochę własnego życia na to, żeby wsłuchać się w drugiego człowieka, żeby go lepiej poznać i mieć taką pełną, komplementarną opinię na temat jego, na temat jego pokolenia, na temat jego obaw, na temat jego pragnień, tak? To jest to naprawdę, to nie jest takie trudne zamykanie się w jakiejś takiej wizji internetowej. No cofnijmy się do 1995, wejdźmy sobie mentalnie na IRC-a i udawajmy, że traktujemy wszystko, co tam zostało napisane, kompletnie serio. No sorry, nie w ten sposób poznawaliśmy tę sieć. To jest tylko dodatek, to jest tylko narzędzie. I tym optymistycznym akcentem przełączam się na odsłuch. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za audycję. Mam nadzieję, że będę was więcej słyszał. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć. Dzięki za miłe słowa. Potrzeba? O, i tu mam od razu kolejną osobę, ale to za momencik odbierzemy. Tutaj. Powiedz mi, jakie ty masz przemyślenia na ten temat, co właśnie powiedział Potrzeba?
0: Myślę, że ma rację właśnie, że właśnie boomerskie chyba jest to, jak się człowiek zamyka już i nie chce poznać tych innych pokoleń. Nie wiem, ja na przykład właśnie lubię i starsze, i te młodsze, chociaż są dziwne niektóre dla mnie, ale właśnie taka chęć poznania siebie i myślę, że gdyby właśnie ludzie się nie zamykali na siebie, to by było całkowicie inaczej i moglibyśmy serio wspólnie zmienić trochę starszych, żeby wyluzowali i młodszych, żeby, nie wiem, spojrzeli na tą mądrzejszą stronę świata. Tylko właśnie nie rozmawiają. Znaczy, to myślę, że i tak to jest właśnie dzięki internetowi lepsze, że jest ta komunikacja, ale myślę, że to jest i tak nadal takie zamknięcie, że się nie chce zrozumieć trochę właśnie tej drugiej strony. Myślę, że to jest aż nad wyraz. Zawsze, bo jest w jakich czasach. Po prostu zawsze się albo ocenia, o, młodsi to posłuchaj mnie, bo ja doświadczony, albo o, starsi to nie ma co słuchać, bo w ogóle nic nie zrozumieją. A myślę, że taka wymiana właśnie, próba zrozumienia siebie by dała dużo światu.
2: Też jestem tego zdania, tak mówię, można mieć 50 lat i można być otwartym, a można mieć 15 i być zamkniętym jak głaz. Także tak, no tego nam potrzeba na świecie, więcej otwartości, więcej dyskusji, więcej takich właśnie momentów, w którym będziemy mogli sobie dosłownie tak pogadać, jak równy z równym. Ale tutaj właśnie Kurt przed chwilą dzwonił, także dodamy go, jeśli się uda. No właśnie, ja to jestem takim boomerem w cudzysłowie, jak to się mówi. Ze mnie młody człowiek, a nie umie dodawać osób na Skype'ie. No i także tutaj jest dodany, okej. Okay. No to właśnie tu przyszedł pan Kurt. Cześć Kurcie, z czym dzwonisz?
4: Cześć, dobry wieczór wam. No ja dzwonię, żeby powiedzieć, że wydaje mi się, że te wszystkie wojny pokoleniowe to tak naprawdę są o dupę potłuc. W sensie to są jakieś wymyślone, sztucznie wymyślone problemy, tylko po to, żeby się kotłowało. W sensie odnoszę takie wrażenie, że po prostu ludzie, ale wynikają z tego, że ludzie po prostu nie chcą zaakceptować, że ktoś zachowuje się inaczej, bądź ktoś jest inny niż oni. Tak samo na przykład, no nie wiem, moi rodzice narzekali, że na przykład nie chciałem bawić się na dworze, tylko jako nastolatek wolałem siedzieć przy komputerze na gadu-gadu i z kimś rozmawiać. Tutaj widzę, że niektórzy, moi rówieśnicy obecnie, którzy mają 30 kilka lat, narzekają na młodsze pokolenie, które właśnie siedzi tylko w telefonach i nagrywa na TikToku jakieś tańce. Ale także na przykład moi dziadkowie, zakładam się, że pewnie narzekali na moich rodziców, bo moi rodzice na przykład, nie wiem, chodzili na jakieś tam, na jakieś protesty w latach 80. i słuchali zachodniej muzyki. I też pewnie, my pewnie byli na to wkurzeni i dziwili się, że czemu, kurczę, młodzież zachowuje się jak młodzież, a dzieci zachowują się jak dzieci, a nie zachowują się jak dorośli. I tak samo można to porównać do Wydaje mi się, że tak więc wydaje mi się, że po prostu ten wiek i to, kiedy się człowiek urodził, nie ma sensu, bo tak samo człowiek urodzony w latach 80. nie zrozumie kogoś urodzonego w latach 2000. I tak samo powiedzmy, człowiek, który się urodził w latach 2000 i który pochodzi powiedzmy ze wsi, no i nie wiem, pomaga rodzicom czy komuś z rodziny na roli, nie zrozumie swojego rówieśnika z miasta, który właśnie siedzi z nosem w telefonie. Tak więc to wszystkie te wojny pokoleniowe, one nie mają sensu, to są tylko i wyłącznie jakby wytwory tego, że człowiek nie jest w stanie się pogodzić z tym, że ktoś z jego środowisku ma inne poglądy bądź zachowuje się inaczej niż on.
2: Bardzo ładnie skwitowane. Powiedziałbym, że nie mam nic więcej do dodania, bo 100% zgadzam się z tym, że ludzie właśnie chcą dojść do takiego ładu i składu, takiej normalności, ale nie można dojść do żadnej normalności, bo każdy jest inny. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, byłoby bardzo nudno. Nie zgadzisz się, Becia?
0: Oczywiście, oczywiście, że się zgadzam.
2: No tak. Także jak się zgadzasz, no to świetnie. I powiem, że kurczę, tak powiedziałeś, kurczę, że nawet, no kurczę, jak chciałbym z tobą tutaj wbić jakąś szpilę i powiedzieć, a ty też jesteś boomerem, jak ci wszyscy inni. No nie mogę ci wbić tej szpili, bo to prawda, wszyscy się kłócimy, wszyscy właśnie szukamy sobie jakichś przywar tylko dlatego, bo uważamy, że to my jesteśmy normalni, a ci wszyscy inni są nienormalni. I czy to będzie wiek, czy to właśnie będzie, tak jak mówisz, to, że ktoś żyje na wsi, a ktoś w mieście, zasada działania będzie taka sama, także 100% masz rację, ja tu więcej nie mogę wręcz dodać. I powiem ci, że cieszę się, że są osoby, które myślą tak jak ty. No, mam nadzieję, jeżeli wszyscy by tak myśleli, myślę, że wtedy mielibyśmy o wiele łatwiej z takim komunikowaniem się i po prostu szanowaniem drugiej osoby i ich opinii.
4: No, drugą rzeczą jest to, że właśnie także media jakby kreują taki obraz, że są pokolenia, które nie mogą się między sobą dogadać. Dla przykładu, jakiś rok czy dwa lata temu na HBO był wysyp, pojawił się taki serial, który się nazywał Euphoria. To nie wiem, czy widzieliście ten serial, czy nie wiem, chociaż wiecie, na czym polega fabuła.
0: Oczywiście.
4: Becie kojarzy, super. No właśnie dla tych osób, które nie wiedzą, chodzi o to, że no, ten serial pokazuje tam jakby jakieś historie niby współczesnej młodzieży, no i przedstawione, głównym tematem jest to, że oni się pieprzą po kątach każdy z każdym. I w Stanach, wiecie, w Stanach to w mediach jakaś wybucha afera, że patrzcie, co robią wasze dzieci, tak się zachowują, kiedy was nie ma w pobliżu, że właśnie każdy się rucha z każdym. I się zastanawiam, czy faktycznie, bo ludzie niektórzy w to uwierzyli, niektórzy rodzice i tam zaczęli się mocno wtedy, nie wiem, interesować swoimi dziećmi, ale wątpię, czy to jest w ogóle większość, czy to nawet 10, czy to 5% nastolatków się zachowuje w taki sposób, że się naprawdę no, każdy chodzi do łóżka z każdym. Tak więc no, ludzie po prostu no, zaczynają wierzyć w każdą sensacyjną rzecz, którą podadzą im media, albo którą znajdą w internecie. No, na takiej samej zasadzie zresztą działają teorie spiskowe, co widać ostatnio po tych Morgellonach, także napisano, że w maseczkach znajdują się włókna. No, oczywiście, że znajdują się włókna, bo maseczki są zrobione z celulozy, a celuloza to są włókna z drzewa, więc no. No, taki problem jest właśnie, że media kierują jakiś przekaz, wystawiają coś jako sensację i mówią, że albo tak jest wszędzie, albo że to z tym trzeba walczyć i że się nagle pojawia jakiś problem. Tak więc no, tutaj też no, niestety media robią taką i to media głównego nurtu, tak, robią taką kracią robotę, wciskając wszystkich ludzi do jednego worka z jakiegoś pokolenia. No, nie wiem, tak samo jak było... Nie wiem, co się właściwie mówiło o moim pokoleniu, bo być może jak byłem nastolatkiem, to nie czytałem takich rzeczy. Ale było faktycznie, że pamiętam, że niby narkotyki, że marihuana była popularna, kiedy ja byłem nastolatkiem, czy coś takiego. Ja nie znałem nikogo, kto by korzystał z marihuany, będąc nastolatkiem. No. Więc...
0: Znaczy w tym serialu to był większy, głębszy sens, po pierwsze właśnie z narkotykami i z problemem z uzależnieniem i to jest moim zdaniem akurat, no nie wiem, akurat może ja byłam z takiego towarzystwa, ale to się bardzo wysypało, używki są teraz tak łatwo dostępne, że naprawdę ludzie przez to mają. Myślę, że wysyp depresji też jest właśnie przez różne uzależnienia i przez właśnie imprezy z różnymi używkami, właśnie z takim jakimś szantażem, że o, nie bierzesz, to w ogóle jesteś beznadziejny. Drugą rzeczą w tym serialu właśnie była taki właśnie problem właśnie też tej seksualności, w której są szantaże i właśnie się nagra kogoś, czy to stanie się zdjęcie, a później wychodzą seks afery i to też jest nagminne w tych czasach i no tak jest. Właśnie przez to, że ma się telefon, no to znam na przykład historię, nawet 12-latka jakaś nagrywała cały czas, kazała dziewczynie coś robić, ona to robiła, żeby być akceptowaną. Później nagrywała i szantażowała ją, że miała przynosić dzieci jakąś kasę czy coś, no bo miała coraz więcej na nią dowodów, nie? Ale żeby być zaakceptowanym w towarzystwie, no to się na to godziła. I właśnie to, ten technologiczny problem, no to jest właśnie to, że dochodzi do takich szantaży emocjonalnych, do takich spraw. Ale myślę, że narkotyki w naszych czasach naprawdę no, też zepsuły te pokolenia. No.
4: Ale co, naprawdę myślisz, że większość osób ma takie problemy? Bo mi się wydaje, że to jest jakiś margines.
0: Wiesz, no myślę, że jest. Nie, że nie jest margines, że tam jest serio problem. Akurat nie wiem, może znam, wiesz, no jestem takiego towarzystwa, ale znam na całą Polskę, jak to mniej więcej wygląda. Akurat może moje roczniki może. I to naprawdę jest, bo ja jestem z roczników, w których właśnie rodzice zaczęli wyjeżdżać za granicę, bo w Polsce już zaczęło być gorzej, gdzieś rozbite rodziny i po prostu albo alkoholicy. I młodzież po prostu, żeby sobie radzić, zaczęła handlować narkotykami albo je brać, żeby jakoś to wytrzymać. I przez to jest taki wysyp też depresji, bo wiele osób sobie później po prostu już nie daje rady w dorosłym życiu albo też wyjeżdża i od razu ma się takie przygnębienie po prostu tą rzeczywistością. I dlatego te pokolenia TikToka, które nie wiem, gdzieś takie są dla ich problemy, żeby mieć jakąś oglądalność czy coś, to i tak moim zdaniem są mniejsze niż te, co moje pokolenia miały.
4: No, czyli mimo wszystko idzie jednak wszystko w lepszym kierunku, bo nie ma takiej patologii, tak? Tylko się pojawia jakby, nie wiem, chęć zabłyśnięcia czymś, chęć bycia sławnym.
0: Tak, właśnie, bo wszystkim, o teraz modne, nie wiem, ćwiczenie, modne, żeby wyglądać, żeby jakoś, nie wiem, promować zdrowy styl życia, żeby się prowadzić dobrze. Moim zdaniem to jest akurat dobre, no bo w moim na przykład pokoleniu, znaczy w moim po prostu, nie wiem, towarzystwie też może, na przykład było modne, kto jest większą patologią. To zdecydowanie wolę to, żeby nagrywali głupie filmiki na TikToku i nie wiem, jak się spotykają ze znajomymi i tańczyli sobie do jakichś tych układów i w ogóle, to moim zdaniem to jest o wiele lepsze, niż żeby właśnie szliły w jakieś narkotyki i udawały patologię. No jednak wolę takie zepsucie, puste i nawet na pokaz, żeby dawali sobie radę. Teraz dużo się też mówi o depresji. Może też to jest taka jakaś moda, że teraz o, wszyscy chodzą się leczyć do psychologa czy coś. Ale może to i dobrze, może ci psycholodzy właśnie pomogą i może wyrosną jakieś takie bardziej normalne pokolenie, no?
4: No, ja też się akurat z tym zgadzam, co powiedziałaś. No lepsze, żeby ludzie właśnie nagrywali śmieszne filmiki na TikToku niż, no nie wiem, gloryfikowali patologię i nie wiem, słuchali właśnie jakiegoś Popka czy Gangu Albanii i później jakiś 12-latek chodzi z nożem i grozi na przykład, nie wiem, jakiejś staruszce, czy krzyczy kurwo, kurwo, kurwo i przewraca śmietnik, bo on jest patusem, tak?
2: Naprawdę? Ktoś, no dobra, ktoś po Popku tak robił?
4: No nie wiem, czy ktoś tak robił, ale no jest jednak ta kultura, znaczy może ta muzyka hip-hopowa w Polsce, no jednak tak gloryfikuje takie tego typu zachowania, że...
2: Naprawdę?
4: No jebać psy i tak dalej, no że tu
2: Nie zgodziłbym się z tym. Nie każdy raper śpiewa o braku szacunku do policji. Mógłbym ci paru podać.
4: Nie każdy, na przykład o braku szacunku do policji no nie śpiewa, na przykład, nie wiem, tak o Hemingway, tak? No ale jednak, no nie wiem, czy Taco jest popularny w młodym pokoleniu? Chyba nie, chyba jednak bardziej popularny jest ten Gang Albanii.
2: Raczej Taco Hemingway jest popularny u młodszych osób. Tak samo jak ci starsi raperzy, tacy jak Ostry albo tam inni, tylko zależy takiego tam, bo są różni młodzi ci, którzy słuchają hip-hopu, jakichś tam innych rzeczy. A co do Gangu z Albanii, też nie uważam tego za jakieś bardzo patologiczne, bo uważam, że Popek sam wie, że on robi to dla żartów, a jeżeli ktoś bierze to na serio i tak serio robi, no to tak jak z grami, prawda? No w większości uważam, że gry nie tworzą agresji. No ale jak ktoś, nie wiem, ma coś tam narąbane w głowie i chce reprodukować to, co jest w grze, no to raczej jest problem z nim, a nie z muzyką czy grami.
0: Teraz jest o wiele lepiej z raperami, uważam, bo wyszła stara gwardia z pierdla i rapują o tym, jak to jest beznadziejnie siedzieć właśnie za to, że się handluje. Intencji i tak jak Kaliego czy Palucha, pamiętam właśnie z jakichś piosenek. O jaraniu i w ogóle osiedlu, kradzieżach i w ogóle, no to tak pokazali swoją pasją i teraz właśnie o tym pokazują, że się da, że żeby nie wciągać w nosa i bardzo moim zdaniem tacy raperzy właśnie mają natchnienie do młodych i mają bardzo dobry przekaz i starają się to robić, że właśnie skoro często właśnie państwo czy rodzice nie mają wpływu, to chociaż żeby ci raperzy próbują jakoś przekazać, że żeby właśnie mieć zajawkę, żeby szukać sensu, bo po prostu przeżyli już dużo. I tak jak właśnie moje pokolenie, jak właśnie ci raperzy zaczynali mniej więcej, to oni właśnie wszystko jarali, brali i dlatego moje takie trochę po przeżyciach. Tak przynajmniej jakoś młodszym próbują to przekazać, żeby się w to nie ładować. I myślę, że robią robotę, no bo znam trochę młodsze pokolenie i widzę, że ma to dla nich sens.
4: No dobrze, no to być może faktycznie tutaj byłem w błędzie i zabrzmiałem teraz jak boomer.
2: No, z tym to jest czasem tak różnie. Okej, drogi Kurcie, no bo tutaj chcemy tak w miarę dynamicznie przechodzić do osób, także jakieś słowa na koniec?
4: Słowa na koniec są takie, taką złotą myśl powiem, że jeżeli ktoś nie jest waszym ideałem, nie zachowuje się tak jak wy, to nie znaczy, że jest od razu zepsuty. Dziękuję i dobrej nocy.
2: Dzięki, trzymaj się, też dobrej nocy. To był Kurt, parę fajnych słów powiedział, no także myślę, że całkiem fajnie skwitował, jego pierwsze słowa były bardzo trafione, także tutaj fajnie, że zadzwoniłeś, Kurt. A tutaj w międzyczasie jeszcze przyszedł donejcik od Boomera z Nocnego Radia, w intencji afterka. Tylko proszę nie streszczać, tylko proszę się streszczać, bo Boomersi idą wcześniej spać, no tak wiadomo, 10:00, 9:00 i trzeba wstać o 7:00. A jak coś zostanie, to na bidon dla Krawca. Na ten słynny rower. Becia, a ty coś tam dorzucałeś Krawcowi na ten rowerek? Bo ja mu dorzuciłem.
0: Nie.
2: Nie?
0: Ja nie będę jak wszyscy.
2: Nie chcę. A ktoś wie?
0: Poszło na mój rower stacjonarny, ale musiałam sobie kupić. Zainspirował mnie.
2: Też sobie kupię, ale dopiero. Ja zrobię jak Krawiec z donate'ów. Oj tak. A co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć? Ktoś wie, jaki rower Krawiec kupił sobie? Może ty, Becia, wiesz?
0: Jeszcze chyba nie kupił, z tego co wczoraj mówił, dopiero ma plany.
2: Nie, myślałem, że już kupił.
0: Nie, dopiero już ma motywację kupić, z tego co wczoraj słyszałam.
2: Kurde. Ja to dzisiaj chciałem jechać rowerem, ale się okazało, że zębatkę, nie zębatkę, tylko takie coś jest problematyczne. O, proszę bardzo. o wilku mowa, także przyszedł krawiec. Cześć krawiec, co masz do powiedzenia?
5: Halo, dzień dobry, słychać mnie?
2: Nie, coś słabo, proszę przekręcić tamte przyciski.
5: Ja tam siebie słyszę, samego.
2: To proszę ten zabrać mikrofon od radioodbiornika.
5: To ja mam tu wcisnąć.
2: Proszę nacisnąć ten zielony przycisk, będzie działać.
5: Cześć. Co rower? Jeszcze nie kupiłem. W tym tygodniu kupię. Czekam tutaj na gołąbka z donejcikiem. Takiego tłustszego gołąbka i może w czwartek się pojawi albo w piątek i od razu wtedy lecę, zadzieram kiecę i lecę. No, a co do tematu, to mi się wydaje, że bardzo mądre jest to powiedzenie, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń. W ogóle nie rozumiem takiego myślenia, że tam nie różnimy się od siebie, wszyscy tacy sami, stereotypy jakieś, po co to generalizować. Kurczę, przecież to jest dla mnie dość oczywiste, że to w jakich czasach się wychowywaliśmy i czy przeżyliśmy wojnę, czy doświadczyliśmy czegoś takiego jak niewolnictwo, zabijanie innych ludzi, straszliwie nas zmienia, a takich rzeczy doświadczył na przykład mój dziadek czy wujek. No, wy, domyślam się, nikogo nie zabiliście, nie? Ani nie byliście niewolnikami na przykład. I wychowanie się w czasach, kiedy, nie wiem, zrzucają wam bomby gdzieś na głowy albo przychodzą jacyś ludzie do domu waszego, siłą się wdzierają i was biją czy torturują, to strasznie zmienia ludzi. No właśnie jesteśmy sumą naszych doświadczeń, a już samo życie nas zmienia, jak powiedzmy dorastamy, znaczy jak jesteśmy dzieciakami, to uważamy, że wszystko można, w ogóle wszystko jest możliwe, świat jest piękny. Potem się przychodzi czas, że się w końcu mocno sparzymy albo coś sobie złamiemy, już się zmienia trochę myślenie, nie? Wydaje mi się, że to może mieć trochę związek z doświadczaniem takiego, jak to się nazywa, zespół pourazowy, tylko tak powolutku, nie? Bo zespół pourazowy to jest jak doświadczamy jakiejś mocnej, nagłej traumy. Mają tu ludzie, którzy z wojny wracają, no też bardzo zmienieni są. Nie wiem, nasi rodzice, ciotki, babki, oni żyli w takich czasach, gdzie trzeba było sobie samemu szyć ubrania na prywatki, nie? Czy nie było niczego i jak ktoś przyniósł ciasto, to o ja pierdolę, nie? Ciasto, super i jakaś przyjemność. Łatwo jest być dzisiaj młodym i mówić tak, ja się niczym nie przejmuję, my to jesteśmy wyluzowani. Jakby cię gambol ktoś ci łamał, nie wiem, tam palce, czy cię wyruchał, czy na twoich oczach, nie wiem, zabił ci dziewczynę, czy tam dziecko, to już byś nie był taki wyluzowany, nie? Chyba.
2: Całkiem dobre słowa, lecz ja argumentuję to tym, że każdy ma pewne drzwi, każdy ma pewne sytuacje, każdy ma pewne możliwości i każdy powinien korzystać z tego, co ma. Chopin grał na pianinie, bo mógł, bo tylko to wtedy miał. Osoby, które robiły disco, grały już na elektronicznym keyboardzie, bo to miały. Dało im to wiele możliwości. A dzisiaj muzyka robi się prawie automatycznie. W większości wypadków ta muzyka, jeśli chodzi o popularność, mniej więcej w tych pokoleniach jest podobna, chociaż ja nie porównywałbym disco do klasycznej muzyki, bo jednak szanujmy się, no oni wtedy jednak trochę mieli jakiś tam pomyślunek też. No ale chodzi o to, że to, że mamy jakieś możliwości i żyjemy w pewnych czasach, no nie możesz tego, wiesz, powiedzieć, że no ty nie żyłeś w naszych czasach, więc no ty nie wiesz, no i nie przechodziłeś przez takie rzeczy, więc nie wiesz, to nie możesz po prostu oceniać. Znaczy, ja nie staram się oceniać tych ludzi, którzy tak mieli, bo są ludzie, którzy przeszli przez takie rzeczy. Ja nie obstawiam, że ty na przykład przeszedłeś. Ale no, no mówię, tutaj każde pokolenie miało swoje drzwi, swoje możliwości i to jest niestety ruletka życia, na to nie mamy wpływu, bo ja równie dobrze mógłbym się w Afryce urodzić i no, mieć gorszą sytuację. Korzystamy z tego, co mamy. A tutaj jeszcze zanim Krawiec dojdziesz do słowa, to oddam jeszcze Beci głos, może chce to skomentować.
0: Nie wiem, chyba nie chcę skomentować. Krawiec, no tak pojechałeś takimi ciężkimi rzeczami. Same przypadki, najgorsze z możliwych, tak, które przechodzi. Ale to i tak nie ma nic do boomerstwa, bo to chodzi bardziej o nastawienie i o samą po prostu styl bycia, a nie to, co się przeżyło. No kurczę, no takie, no nie wiem. Serio, nie wiem, co nie chcę skomentować. Kurczę, za ciężko pojechałeś.
5: No ale takich rzeczy doświadczali nasi przodkowie i dla nich to nie było w zasadzie nic, może dla niektórych nic specjalnie niezwykłego, ani nie jest to jakaś skrajna sytuacja, że ja tu coś koloryzuję, bo no kurczę, no wystarczy sięgnąć do pamięci tych ludzi, którzy doświadczali właśnie wojny, obozów, nie? To bardzo wielu tego doświadczało, widziało śmierć. W ogóle zauważyłem, że jak zaczęli odchodzić moi bliscy z rodziny, to bardzo się zmieniło myślenie. W ogóle uważam, jestem fanem takiej teorii, że wiele z naszych reakcji, decyzji to są rzeczy, takie przypadki, gdzie nie mamy aż tak dużo tej wolnej woli. To jest związane z tym, co wcześniej przeżyliśmy, jak nas życie zaprogramowało, tak jakby. Więc też się nie do końca z tobą zgodzę, że mamy taką zupełnie wolność, możemy, nawet jak przeżyliśmy to i to, to i tamto, to możemy sobie żyć jak chcemy, że możemy się temu oprzeć. Ciężko jest się oprzeć. To znaczy, 100 razy ciężej jest się oprzeć, być wesołym, wyluzowanym, dowcipnym komuś, kto przeżył straszne rzeczy. No, a o wiele, wiele łatwiej jest komuś, kto nie przeżył strasznych rzeczy. Ja tu Gumball też nie chcę cię krytykować, ale zauważ, że potwierdzasz trochę to, jak różne jest myślenie różnych pokoleń, bo ty do wielu rzeczy podchodzisz tak, że no, podajesz takie przykłady i posługujesz się takimi przykładami, gdzie są gry komputerowe, keyboard, elektronika, bo to jest twój świat. Ja to doskonale rozumiem, bo też tak trochę mam, że bardziej to jest mój świat niż, kurwa, nie wiem, wojna i stanie w kolejce i śmierć i tak dalej. No też bardziej takimi rzeczami żyję. No ale no, jestem takim dziadersem trochę może bardziej jakoś na czasie, nowoczesnym, nie? Gdzieś tam od małego z komputerami i tak dalej. Ale całkowicie rozumiem ludzi, którzy myślą w innych kategoriach, którzy inaczej podchodzą do życia, którzy nie są weseli, nie dowcipkują sobie tam, bo no, łatwo jest komuś, kto sobie w miarę spoko żyje, nie? W spoko warunkach być wesołym, wyluzowanym, dowcipnym, a ktoś, kto, no tak jak mój dziadek, no, był w obozie, zabijał, co prawda na wojnie, no ale to wiesz, zabić drugiego człowieka, nie? Odchodzili jego różni bliscy. Wiesz, wyobraź sobie, że przychodzisz z obozu koncentracyjnego taki wyniszczony strasznie i nie poznaje cię twoja dziewczyna własna i mówi się, co pan chciał tutaj, i ty zawstydzony odchodzisz, nie? Bo nie masz zębów,
0: Krawiec,
5: tak dalej.
0: Kurwa, proszę cię. To miała być luźna audycja, a ty walisz takie przypadki ludzi, którzy już praktycznie nie żyją. Nie wiem w ogóle, co to ma do boomerstwa, do luźnej audycji, która po prostu jest właśnie o pokoleniach, które żyją w tych czasach zwłaszcza, a ty jedziesz takimi przypadkami. To nie miało być o mordzie właśnie, o tych ciężkich przypadkach, którzy przeżyli po prostu traumę i w ogóle by się nie nadawali, jakby od razu wyszli z obozu koncentracyjnego do takich czasów, jak teraz są, to w ogóle są dwa oddzielne tematy. No przykro, przepraszam cię, ale no po prostu tak pierdolisz teraz, że masakra.
5: Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał, to po pierwsze. Ale wydaje mi się, że nie pierdolę, bo chciałem po prostu udowodnić, że to nie jest tak, że ten boomer, czy zoomer, to nie ma znaczenia, czy dziaders, i wszyscy możemy być tacy, jacy chcemy. Chciałem tylko jakby no, na mocnych przykładach potwierdzić swoją teorię, że to nie jest wcale takie proste, nie?
2: Tak, ale wiesz, ja tutaj nikogo nie krytykuję w taki sposób, że nie można być. Ja tutaj raczej tworzyłem takie przywary, jak dobrze wiesz, stworzyłem taką trochę luźniejszą audycję tutaj z Becią, żeby trochę pośmiać się ze wszystkich. Tak samo ze mnie, no ja też mam swoje pewne wady. No trochę tutaj wszedłeś z tematem, więc ja ci odpowiem, że nie każdy będzie nosił każdego krzyż. Przepraszam. Chodzi o to, że każdy w swoim życiu ma jakieś problemy, mniejsze, większe, ale nie możemy mówić, że my jesteśmy nieistotni jako osoba tylko dlatego, bo ktoś miał gorzej. Właśnie takie myślenie doprowadza często do stanów depresyjnych albo nawet takiego niskiego samopoczucia. Ja wiem, trzeba pamiętać o osobach, które miały gorzej, które walczyły za naszą wolność, które przeszły mękę, piekło. O nich trzeba pamiętać i trzeba się zwracać z honorem, bo są to osoby, które stworzyły dla nas przyszłość. Ale nie możemy przez to zabierać sobie i nie możemy dźwigać ich krzyża. No po prostu oni tego by nie chcieli. Oni walczyli za naszą wolność, a nie właśnie za to, żebyśmy my musieli dźwigać ten krzyż.
5: Starsi chyba tak nie tak często oczekują od nas, że my będziemy żyli ich smutkami, jakimiś wspomnieniami.

0: Często są to osoby schorowane, nie wiem, kogoś tam nie stać na leki. Jak jesteśmy chorzy, to zmienia się też nasze myślenie. Od razu jesteśmy mniej skorzy do jakichś tam śmiechów, chichów, bo nas wszystko boli. To trzeba szanować. W ogóle wydaje mi się, że szacunek do starszych osób jest wyznacznikiem jakiejś rozwiniętej cywilizacji.
1: Ja myślę, że powinniśmy się wszyscy szanować nawzajem i powinniśmy szanować ludzi z wiedzą. Doświadczenie jest też ważne, także ja myślę tutaj w tym aspekcie, że po prostu ogólnie jako cywilizacja powinniśmy się szanować. Czy nieważne, czy ktoś jest starszy, czy młodszy, powinniśmy zawsze podchodzić do siebie szacunkiem. A tutaj tak, żeby jeszcze, bo jak wiesz dobrze, że staram się tą akurat audycję trochę poprowadzić dynamiczniej, to zadam ci jedno pytanie jeszcze przed tutaj zakończeniem. Wchodzisz do sklepu, widzisz starszą panią, która maca buły, bez rękawic i nawet ich nie wyciąga i powiedz mi wtedy, nie pomyślisz sobie, kurde, co za boomer, co za baba, jak tak można, i po prostu uruchamia ci się Windows 98, krytyczny błąd, po prostu masz ochotę postawić wszystko na nogi tylko dlatego, bo jakaś starsza pani ma cebulki.
0: Nie wiem, czy pytasz się o to, jak reaguje na jakieś takie przykłady, jakaś upierdliwa babcia, tak, czy coś?
1: Tak, ja bym tak pewnie w głowie zareagował, nie mówię, że tak bym zrobił, ale gdzieś w głowie bym miał to takie, a kurde, kurczę, znowu stara osoba i znowu to maca bułki.
0: No dobra, no to na koniec, cóż, no zagadam jak dziaders, nie, że ćwicz sobie umiejętność wybaczania takim ludziom i ćwicz sobie jakąś tam kulturę i odpuszczanie. Ja staram się w sobie to ćwiczyć i kiedyś no, reagowałem różnie, nie? Jak mnie jakiś tam dziadek w tramwaju zaczepił, bo mu się nie podobało, że chodzę tam, nie wiem, z mieczem, czy kolega w jakiejś ruskiej czapie z gwiazdą i sierpem, znaczy z sierpem i młotem. No to i dziadek na niego naskoczył, bo miał wspomnienia złe, tak? I ja kiedyś reagowałem tak, że wiesz, tam jechać z dziadem, nie? Ale teraz mi się wydaje, że to nie było właściwe i staram się inaczej postępować.
1: Nie martw się, to tylko w mojej głowie są te paranoje, a na świat doczesny zostawiam, no i tu bez rymu, po prostu zostawiam swoją naturę i do każdego podchodzę na równi, a to co w głowie zostaje tylko w głowie, także dzięki krawiec, że przybyłeś, dzięki, że porozmawiałeś, trzymam ciebie tutaj jak psycho rozłączyć, czy rozłączysz się tutaj samodzielnie?
0: Już się rozłączam, tylko tutaj mnie potrzeba jeszcze podkurwił trochę, bo jakiś taki zupełny brak zrozumienia, jakieś chyba się jakieś dziecko czy nastolatek w nim obudziło i tutaj, że sam się czuję zagrożony, bo aż taki stary nie jestem, żeby się czuć zagrożony, że nie wiem, że dziwaczeję i demencję mam. Także tak, to także pierdziakasz trochę tutaj i dziwię się, że w tobie nie masz zrozumienia, bo też już jesteś w takim wieku, że powinieneś pewne rzeczy rozumieć, że trzeba szanować starszą osobę, być tam trochę wyrozumiałym. Nie ma w tobie żadnej takiej wyrozumiałości do starszych osób? Serio? Byś tam, jak to powiedzonko jest, tak? Prądem stare baby. No to można sobie w żartach takie coś mówić, nie? Ale jeśli ktoś tak serio uważa, no to ja jestem niemile zaskoczony taką postawą. Wiem, że brzmię teraz jak dziad tutaj, będę was wychowywał i za moich czasów. Kurde, no właśnie nierówno, bo nie jesteśmy równi. Przeżyliśmy zupełnie inne życie, jak równi. To jest bez sensu, że jesteśmy równi, no bo jak mamy traktować wszystkich równo, no to jesteśmy równi, tak, by wynikało, ale no zupełnie dla mnie jakaś bzdura totalna. Dobra, nie zajmuję anteny.
2: Poczekaj, bo chcę ci jeszcze tylko coś powiedzieć. My w ogóle nie jedziemy po starych ludziach, tylko po prostu po mentalności boomerskiej. I możesz mieć, moja babcia jest idealnym przykładem, która ma Instagrama, Facebooka i jest starsza i nie uważam,

0: jest boomerem, bo jest naprawdę taką zajebistą laską, znaczy laską, no po prostu kobietą, która jest tak wyluzowana i rozumie tak moje czasy, próbuje je zrozumieć i nie jest boomerem, totalnie. A ty wiesz, pojechałeś troszeczkę właśnie takimi przypadkami bardzo doświadczonych ludzi starszych, którzy przeżyli najgorsze, co może być i że trzeba ich szanować. My tu właśnie w ogóle o tym nie gadamy, nam chodzi po prostu o mentalność i o tym rozmawiamy, rozumiesz? I dlatego cię zaatakowałam, bo serio, no kurczę, można być starym, można być wyluzowanym, można być po przejściach, ale my rozmawiamy tu o mentalności, a nie o jakimś szacunku, czy o tym, że o starsze osoby przeżyły, to nie można ich nazwać boomerem, czy coś takiego. Tyle, dzięki, na razie.
1: Ale mentalność się bierze właśnie z naszych doświadczeń, no to wiesz, no fajnie, że ktoś ma w sobie na tyle sił, żeby mieć spoko mentalność, jak przeżył różne niefajne rzeczy w życiu, no to tylko brawo dla niego, ale zrozummy tego, kto nie znalazł sobie tych sił, nie? Bo my to w ogóle, jakby teraz była jakaś wojna, czy jakiś wielki kryzys, to moglibyśmy sobie o wiele, wiele gorzej dać radę z takimi kryzysowymi sytuacjami niż ci starsi, nie? I też można to docenić, że ktoś jest jakoś tam silny, że by sobie dał radę. Nasi gdzieś tam wujowie, dziadowie, ojcowie, matki, no to są często bardzo zaradne osoby. Budowali domy jakieś, zajmowali się powiedzmy tam trójką dzieci naraz. To są wielkie wyzwania, nie? Też można jakoś docenić, że ktoś się wziął z życiem za bary, a nie tam sobie grał w gierki.
2: Powiem ci tak, krawiec. Chciałbym tutaj odpowiedzieć na parę tematów, ale tak jak mówię, nie chcę tworzyć tutaj zbytnio takiej gęstej atmosfery, bo nie chcę też wychodzić ze swoimi takimi prywatkami, jak to się mówi. No w każdym razie staram się traktować wszystkich równo, myślę, że Becia tak samo. My po prostu rozmawiamy o ogólnej takiej tendencji z dziadzenia, ale takiego naprawdę, że nawet już nie chcą sami z sobą dobrze wiesz, żyć. I ja nie mówię, że wszyscy są tacy, bo naprawdę jest sporo osób, nawet tych, jak mówisz, co są w porządku i nikt tu naprawdę nie ma pretensji do osób, raczej do poszczególnych zachowań, no bo, no wiesz, no, czasem po prostu trzeba spojrzeć na wszystko z takiej normalnej perspektywy i żeby być człowiekiem i żeby po prostu być lepszym. Nieważne, co w życiu przeżyliśmy i jaki krzyż mieliśmy, a tak samo mówię, każdy tutaj naprawdę respektuje te osoby, które przeszły w życiu wiele i myślę, że nie ma tu osoby, która by powiedziała cokolwiek złego na ich temat.
1: No to kurczę, brawo ty, no jeśli tak żyjesz, że starasz się jakoś tam szanować. No dobra, nie zabieram więcej czasu, dzięki. Trzymajcie się, hej.
2: Dzięki, cześć, trzymaj się. Na razie, dobrego wieczoru. To był krawiec. Trochę z cięższym tematem, chociaż może trochę prawdziwym, bo rzeczywiście jest tak, że na naszej matce ziemi nie jedno ludzie przechodzili, no i nie jedno się trafiało ludziom. No ale powiedzmy szczerze, no każdy nosi swój krzyż, prawda Becia?
0: Tak, nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać na ten temat.
2: Okej, no to może zmieńmy temat sprawnie, szybko. Właśnie to takie fajnie ten temat, który chciałem poruszyć, Biedronek. Czy nie uważasz, że Biedronki to jest największe skupisko Januszy i powiedzmy Grażyn i takich ogólnie osób, które szybko chcą zrobić, jak to się mówi, biznes życia, czyli kupić bułkę albo kupić sok 5% tańszy, ale na przykład być tam 2 godziny dłużej, bo na przykład jest kolejka od groma. I ogólnie właśnie w takich miejscach czuję najbardziej się młodo, w cudzysłowie, że po prostu czuję swój wiek. I chyba nie ma takiego drugiego miejsca jak Biedronka, w którym bym czuł tak swój wiek. Nie zgodzisz się?
0: Szczerze nie wiem. W Biedronce byłam raz w życiu. Ja mam swój Kaufland, do którego zawsze chodzę i tam jest bardzo dużo młodych ludzi, więc nie mam pojęcia, szczerze. Nie, no serio, no, nie wiem, idę, robię swoje, wszystko pamiętam, nie wiem, nawet się nie przyglądam tym ludziom. Pamiętam tylko zawsze z takich Lidlów czy Biedronek, jakieś te właśnie, co się zdjęcia robi, jak jest wysyp czegoś i ci ludzie po prostu wiesz, rzucają się na to, nie? No ale czy mam na to zdanie jakieś, nie mam pojęcia, wolę tego nie oceniać.
2: Nie, no spokojnie, to jest tak, śmieszkujemy sobie, także wiesz, możesz powiedzieć coś, a tutaj jeszcze w międzyczasie pan Jaweł II przekazał 10 zł pod, z wiadomością okej, boomer. Nie wiem, czy to do mnie, czy do Krawca, czy do Beci, ale dziękuję za 10 zł i okej, boomer. Oj tak. No, to prawda. A byłaś kiedyś może na otwarciu Lidla w czasie promocji?
0: Nie, unikam miejsc, skupiska ludzi, gdzie jest.
2: Nie. Czy, spokój duszy, czyli szukasz. Jakieś lasy, parki?
0: No jasne, właśnie jutro będzie o moim spokoju duszy. Buddyzm to jest jedyny temat, który mnie zawsze uspokoi.
2: O, buddyzm, to weź może coś poopowiadaj. Kurczę, bo to w sumie jest taki młodzieńczy temat. Dużo osób właśnie młodych, stara, też szuka właśnie takiego spokoju duszy, nie? Szuka takiego uspokojenia od tego wszystkiego, nie? Natłoku, czy to bardzo młodzi, to szkoły, czy to trochę starsi, to od takiego natłoku na przykład starszych, ale w pracy, albo no nie wiem, takiego życia. Pomiędzy, ja to tak śmiesznie powiem, ale boomerami, no. Ale to chyba każdy z nas czegoś takiego szuka, to może właśnie opowiedz właśnie, bo to ciekawe jest w sumie.
0: No to zapraszam ciebie jutro o 21:00, właśnie będzie na ten temat audycja. Ja go powiem, może zadzwonić, chęcią usłyszę twoje zdanie.
2: A, to ty jutro robisz na ten temat. O, widzicie? To ja nie wiedziałem. To mi tu nie powiedzieli w reżyserce. No to ja zapraszam jutro. A o której godzinie? 21:00 tak standardowo?
0: Tak, tak, jasno, 21:00.
2: O, no to widzicie, tutaj zapraszam od razu jutro, godzina 21:00, Becia. Tutaj sobie jeszcze spojrzę na reżyserkę. Chyba nazwa będzie audycji Satanistyczne gadanie Beci. Chociaż nie wiem, co ma satanizm do buddyzmu, ale przekonam się. Nic nie mów, przekonamy
0: nie, no
2: się.
0: To napisałam, bo były same propozycje szatańskich tytułów. Nie ma jeszcze audycji tytułów. Także jak macie jakiś pomysł, to możecie pisać. Macie swoje 5 minut.
2: Tak, tak. Kurde. No, ogólnie, a powiedz mi, chociaż nie wiem, właśnie, albo w sumie ruszę ten temat, bo jest temat taki dosyć gorący dla boomerów. Myślę, że dla szczególnie boomerów anime. Nie wiem dlaczego. Jest to problem, z którym ma dużo osób, które już są w pewnym wieku i pytają się, jak można oglądać bajeczki dla dzieci. Mi się zdaje, że ty jakieś oglądałaś, prawda? Coś miałaś chyba.
0: Coś oglądałam, ale nie pamiętam nawet tytułu. Ja bardziej mangi rysowałam.
2: No właśnie, a to fajna sprawa. Nie było jakichś osób, które na przykład ciebie tam gdzieś krytykowały za to?
0: Nie.
2: Nie, o, no to, ale co, rodzice tam nie widzieli tego?
0: Jezu, rodzice byli gorszy, żeby mnie krytykować, więc mangi były najmniejszym problemem.
2: Okej, dobra.
3: Dobry wujek, kompletnie, 7 złotych.
0: Wszyscy mnie pali, że gdzieś szła w stronę rysowania, w stronę artystyczną. Ja później to gdzieś po prostu olałam, bo to trzeba dużo staranności. Kupowałam kiedyś właśnie takie gazety były i tam były nawet cały sprzęt do takich. Nawet była kalka, w której się mogło robić komiksy, żeby były właśnie tak, wiesz, tak wycieniowane jak trzeba. No, ale później no gdzieś po prostu to olało, można powiedzieć. A szkoda, fajnie się rysuje mangi. Nie jest jakieś to trudne, skomplikowane, przyjemne.
2: No właśnie, każdy myśli, że jak manga to od razu hentai. To takie myślenie boomerskie, nie? Że a, to te gołe dziewczynki oglądasz, co? A weź tam jakieś, daj, nie? Tam, daj mi jakieś. A ty raczej takie normalne mangi, miłosne, coś takiego, bo chyba, ja przepraszam, że tak stereotypowo, ale tak w większości to się takie Nie wiem, ile mogłaś mieć lat, ale się w większości takie rysuje. Jeżeli nie, no to przepraszam, ja jestem po prostu ściana z betonu, ale w sumie jakie?
0: Najzwyklejsze. Najczęściej jakieś takie sytuacje szkolne czy coś. Narysowałam takie komiksowe, czy no najbardziej w szkole coś takiego było, nie?
2: O, i tutaj dostaliśmy donate'a, dobra audycja, kupcie sobie po piwie z butelki od dobrego wujka, a w międzyczasie tutaj zadzwonił Etam, nasz główny człowiek, nie chcę go nazywać boomerem, bo dla mnie to jest autorytet, człowiek legenda, człowiek nocne radio, człowiek z kiełbasą w ręku. Witaj Etamie.
4: Witam, bardzo się cieszę, że mnie przedstawiłeś jak należy, czyli w samych superlatywach, podkreślając wszelkie moje zajebistości.
2: Dokładnie.
4: Czuję się młodszy o dekadę, aczkolwiek prawda jest taka, że za no już niecałe 2 miesiące mój wiek będzie o 2 lata większy niż 3 lata większy niż wasz łącznie, więc w zasadzie no za rok to już będę w kategorii seniorów, bo wczoraj słuchałem takiego programu, wczoraj albo przedwczoraj, i o ludziach 50+ mówiono seniorzy.
2: Seniorzy mówisz. A powiem ci, że ty może będziesz jak... jak ten miał, co robił w Polsacie, co cały czas młodniał. Becia, jak się nazywał? Pamiętasz? No nic, nieważne.
0: Wiem o co chodzi, ale nie.
2: Tak, wypadło mi, ale nieważne. Etam, no, ty będziesz
4: chodzić o Ibisza.
2: O tak, Ibisza. Tak.
4: Tak, no to z aktorów to taki Michael J. Fox. On tak to właśnie cały czas tak dzieciakowa to wyglądał, chociaż już teraz i ząb czasu się z nim obszedł niedelikatnie, bo już widać po nim te jego lata.
2: No, ale może tobie uda się gdzieś wylecieć na jakieś wyspy czy gdzieś i zrobią ci po prostu zabieg, będziesz wyglądał jak młody Michael Jackson.
4: Nie sądzę, ja się tak ładnie starzeję, że po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast w pełni akceptuję swój wygląd, o, może w ten sposób, natomiast nic bym nie poprawiał, o, tak to może. Tak to może, cieszę się małymi rzeczami i na przykład wygląd jest jedną z takich małych rzeczy, którą się cieszę.
2: A powiedz, w każdym razie. Powiedz mi Etam, bo tutaj z Becią się zastanawiamy, znaczy też myślę, że Becia się zastanawia, z czym właśnie zadzwoniłeś, czy masz jakieś tutaj słowa krytyki do nas młodych, czy może chciałbyś coś tutaj opowiedzieć, bo bardzo chętnie ciebie wysłuchamy.
4: Znaczy do młodych, no ci młodzi, z którymi ja mam okazję się, czyli około 20-latkowie, 20-latki właściwie, bo tak to wygląda, to koleżanki mojej córy, czyli rówieśniczki inaczej, no to akurat jest taka grupa, która jest bardzo mocno przez nią wyselekcjonowana. To już kiedyś mówiłem, że ona się raczej ze starszymi 10-15 lat osobami zakolegowuje bardziej. Natomiast no, te akurat dziewczyny, no to nie mogę mieć złej opinii, bo albo studiują jakieś rzeczy, które są jakby w granicach moich zainteresowań, rzeczowo możemy sobie podyskutować. I o dziwo jestem zdziwiony, że te studia im rzeczywiście coś dają. Albo po prostu no, mamy jakieś tam wspólne tematy. Znam na przykład jedną koleżankę, to znam od dziecka, bo mieszka nad nami. No i po prostu tak jak córa dorastała, tak i ona dorastała i przychodziła, i siłą rzeczy są podobne do siebie. Tak. Po prostu razem bawiliśmy się, razem graliśmy w jakieś tam gry, czy razem żeśmy wszystkie meble odsuwali, żeby zrobić tunele w mieszkaniu. Także to akurat tutaj trudno jest mi ocenić, natomiast pokolenie jako całość 20-latków, bo tak prawdę mówiąc, to co mówił Krawiec, posunął się do tych takich cięższych tematów, ale to się nie da bez tego zrozumieć. No, wy macie pod wieloma względami gorzej, bo nawet takie pokolenie jak moje to już jest bardziej zahartowane w pewnych takich trudnościach, na przykład dajmy na to ten cała sytuacja, która miała ostatni rok. No, my jesteśmy przystosowani do czegoś takiego. Stan wojenny trwał 2 lata. Wprawdzie nie był tak upierdliwy jak ta cała stricte pandemia, tak? Natomiast no, mieliśmy już okazję i kartki przeżyć, i jakąś tam inflację, hiperinflację. Także mieliśmy większą szansę na to, żeby zdobyć własne lokum. No, co dzisiaj na przykład, jak oglądam, a też jestem na bieżąco, bo mam klienta, który jest sprzedawcą i czy biurem po prostu nieruchomości, który sprzedaje i wynajmuje lokale, no to ja nie zazdroszczę młodym ludziom, którzy w chwili obecnej musieliby jakieś takie decyzje strategiczne w tym temacie podejmować. Także wy macie chyba mimo wszystko, mimo że my byliśmy za komuny, macie no na pewno inaczej, ale mi się wydaje, już to jest tylko moja opinia i takie z mojego przyzwyczajenia, że macie troszkę gorzej, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej mówię, to jest taka moja opinia na temat rzeczywistości, która was otacza. Natomiast pewnie macie więcej zrozumienia od tego pokolenia takiego mojego, no bo to jednak jest różnica pokolenia, tak 30 prawie lat, nie? Czy nawet więcej jak 30 lat. Nie, czekajcie, ile się od was różni? Aha, już dobrze, już pamiętam, mniej jak 30 lat. No ale to i tak czy siak jest pokolenie, tak mniej więcej ćwierć wieku.
2: Okej. Ja tutaj mógłbym skwitować standardowo, ale zrobię to samo co zwykle, czyli oddam głos Beci, bo Becia co widzę taka nieśmiała i coś nie odpowiada, ale ja ci tutaj szturcham, także odpowiadaj.
0: Tak, no. Ten tego tam i tu.
2: Czyli standardowo zrozumiałeś wszystko, co powiedziałem tam. No to ja może odpowiem. Tak, nie, spokojnie, bo ja tam ciebie akurat słuchałem. I jeśli chodzi o to, czy my będziemy mieli trudniej, ciężko powiedzieć. Ja już czuję trudność, jeśli chodzi na przykład o same mieszkania. Mieszkanie kiedyś było łatwiej dostać. Kupić, no, ale chociaż kiedyś dostawali mieszkania za PRL-u, ale to jest inna historia. Teraz, no jest problem z takim właśnie znalezieniem sobie pary, ale czy to jest problem, powiedzmy, tego pokolenia, to nie wiem, ale uważam, że nie jest tak źle, jak mówisz, ale może... Może rzeczywiście, ale powiem tak, wydaje mi się, że i jedni i drudzy, czyli właśnie twoje pokolenie miało pewien swój krzyż, który musiało ciągnąć, i nasze, czyli tutaj z Becią pokolenie, też ma jakiś krzyż i właśnie ten krzyż my dźwigamy. A do zrozumienia, no myślę, że jest to spowodowane tym internetem, że znamy wielu ludzi, mamy większy... Po prostu dorastaliśmy z większą ilością ludzi i mamy szersze spojrzenie na świat, gdzie osoby, które nie żyły w dobie internetu, no jednak dorastały tylko w takim zamkniętym gronie swojego podwórka.
4: No wiesz, to jest tak jak, znaczy mówiąc o tych osobach, no to nie masz pewnie na myśli mnie, no bo ja jednak z siecią mam do czynienia od lat, późnych lat 80., ale no widzę, że na przykład już takie troszeczkę starsze ode mnie osoby, trochę no i bardziej, na przykład mój tato, no on na przykład świetnie pisze na maszynie, ale na komputerze nie da rady w ogóle, nie? Żeby ten, no ale to jest proste rozwiązanie, kupić takiej osobie maszynę, tak? I też się da, nie? Kalkulator obsłuży, taki Elvro z lat 70., ale już na przykład z komputerem absolutnie nie poradzi sobie. Nie?
2: No, każdy ma swoje.
4: Czy nawet pralką automatyczną, bo frania bez problemu, pranie na tarce czy w rękach też bez problemu, natomiast już pralka automatyczna to przerasta.
2: Starsi ludzie nauczyli się innych rzeczy i byli w innym, powiedzmy, świecie, jak to się mówi, i gdzie technologia nie była na tym poziomie, ale ja mogę to samo powiedzieć o sobie. Ja się czuję strasznie wyalienowany, wyobcowany, kiedy widzę dzieci, które tylko z komórką są, jeżdżą na tych elektrycznych hulajnogach i w ogóle no, nie potrafią na rowerze jeździć, ale z drugiej strony rozumiem to, bo to jest technologia i to jest aktualne rzeczy, aktualne trendy. I z jednej strony nie pojmuję, ale z drugiej strony jakby wiem, że tak będzie i do tego dochodzi, że pewne rzeczy wypierają pewne inne rzeczy. Tak jak ja niedługo to nie będę mógł zrozumieć internetu albo przyjdzie jakaś sztuczna inteligencja, która zabierze moje stanowisko pracy. No, strasznie ciężko to mówić, ale no, świat się zmienia.
4: No powiem ci, że z takimi nowościami właśnie typu rowery miejskie czy hulajnogi, czy nawet takie motorki, które są teraz w Szczecinie, znaczy, jakby to nazwać, takie motorynki, no, którymi się po ulicy jeździ, to ja na przykład przez długi czas w ogóle nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, że stoją sobie rowery, bo najpierw rowery wprowadzili, później hulajnogi chyba, a teraz te motorynki, albo odwrotnie, no, nie jestem teraz już pewien. Dopiero po jakimś czasie zaskoczyłem, że to jest nowość, nie? Ale na przykład jak to się obsługuje, znaczy jest tam jakaś instrukcja obsługi, że trzeba mieć smartfona, zrobić zdjęcie QR kodu, tak, i można to sobie odstawić w jakimś tam miejscu, byle jakim w zasadzie, no nie w każdym z tego, co zauważyłem, ale są jakieś mapki, bo córa się tym posługuje, ona czasami sobie tam korzysta z tych hulajnóg, natomiast no, ja nie chciałbym się w to bawić, bo po pierwsze mam niechęć już do tych nowości, typu jakieś aplikacje, które mi na przykład sprzedaż tam w jakimś Rossmanie, czy jakieś karty typu, jak to się nazywa, te karty w Biedronce? Karta Biedronki chyba. No, ja na przykład takich rzeczy w ogóle nie korzystam, bo dla mnie to jest jakaś totalna bzdura, nie? Żeby sobie jakieś kupony gromadzić, czy naklejki. No naklejki kiedyś zbierałem dla córy na jakiegoś tam pruszaka z Żabki, ale kosztowało to 1600 zł, żeby zebrać na tego pruszaka, łatwiej było go po prostu kupić, nie? Ale raz mi się takie coś zdarzyło. No nie jest już tak łatwo rzeczywiście z takimi nowościami, które nie są nawet komputerowe, bo znaczy wiadomo, jaka jest moja sytuacja z Discordem, bo po prostu dla mnie jest za skomplikowany, ale z drugiej strony, jeżeli byłem w stanie sobie poradzić z postawieniem własnego BBS-a w czasach przedinternetowych, no to czy dałbym pewnie radę i z Discordem, gdybym chciał poświęcić na to czas. Ale ja już nie lubię, ja po prostu lubię rzeczy prostsze, które są takie bardziej oczywiste i czasami jestem właśnie zaskakiwany jakąś hulajnogą, jakimiś tam dupererami.
2: A myślę, że Becia tu skwituje podobnymi słowami co wcześniej. Zgodzisz się, prawda?
0: Nie, no ja chciałam właśnie powiedzieć od boomer.
2: Aha, no, a ja akurat powiem coś innego, bo tak jak mówiłem, powtarzam to trochę, ale jak zepsuta zegarynka, że tutaj, jak to się mówi, dynamika, jak to lubi Krawiec mówić, ale zanim jeszcze tutaj ciebie rozłączymy, ja zapytam się ciebie, a może ty, Becia, najpierw masz jakieś pytanie, bo w sumie ja się pytam, a może ty masz?
0: Nie mam.
2: Nie masz? Okej. Okay. To ja się zapytam ciebie, bo napisałeś na czacie, że zapakowane bułki kupujesz, czyli w piekarni kupujesz bułki?
4: Nie. Ja to napisałem, że można kupić zapakowane bułki, natomiast ja specjalnie nie lubię właśnie kupować takich bułek rzuconych na stertek, gdzieś tam, gdzie jest samoobsługa. Z bardzo prostego względu. No ja na przykład mam nie tyle, że widzę osoby, które tam sobie łapkami te bułki biorą. Mi po prostu by to w ogóle nawet do głowy nie przyszło, nawet gdyby nie było tych rękawiczek. Ja zawsze biorę dwa worki, jednym workiem chwytam, wrzucam do drugiego, tak? I po prostu nie chcę nawet rękoma, gdzie jakiś koszyk mam, czy otwieram te wszystkie rzeczy, żeby te bułki nawet dla samego siebie brać. Takiej bułki, ale nie ma z tym problemu, ponieważ ja zawsze bułkę wrzucam na 10 minut na 100 stopni do piekarnika, one są wtedy cieplutkie takie z wierzchu, także jakby jakiś zarazek był, no to nie przetrwa, tak? Także można sobie tak poradzić. Natomiast no, jednak kupuję pakowane bardziej pieczywo, bo ja raczej pieczywo chrupkie, pieczywo typu pumpernickel sobie wolę kupić, one są wszystkie pakowane, więc...
2: No nie, to jest dobry pomysł, taki, żeby zdrowo żyć, więc ja tam widzę, tak nawet zdrowiej żyjesz niż ja, bo ja to raczej kupię sobie chlebek jakiś pierwszy lepszy i będę zadowolony, a ty widzę, jesteś już taki zdecydowany.
4: No czy zdrowiej, to ja nie wiem, bo jednak to pieczywo, które jest u nas dostępne, to jest made in China wszystko. No. Także tutaj byśmy musieli przebrnąć przez cały, jak to się nazywa, proces technologiczny, obserwować go dokładnie i mieć gwarancję, a napis na opakowaniu nie jest żadną gwarancją, że jest to pieczywo. Nawet z piekarni tak naprawdę nie wiemy.
2: No. No tak, no ale no, że to jest niestety audycja taka młodzieżowa, o niemłodzieżowych rzeczach, no to ja tutaj będę niestety musiał już tutaj powiedzieć ci jakieś ostatnie słowa, zanim, jak to się mówi, nacisnę czerwony przycisk, bo wiem, że akurat...
4: Znaczy, wiesz, ja mam taki przekaz do młodych ludzi, żeby nas koło pięćdziesiątki jeszcze nie traktować jako seniorów, no po prostu, bo ja dopiero co zdawałem maturę, naprawdę mi się wydaje, że dopiero co szedłem na tą maturę. I to nie jest tak, że człowiek w wieku lat 50 prawie jest człowiekiem starym. No, ja widzę na zdjęciach swoich znajomych, to są już często babci i dziadkowie, natomiast ten czas przyspieszy wam znacznie, szczególnie po 30, ale już po 20 zaczyna bardzo przyspieszać. I nim się obejrzycie, jak już będzie 30 lat, to do 50 to naprawdę dwa machnięcia ogonem, czy jak mawiali Indianie, trzy księżyce drogi. No.
2: Okej, dzięki za słowa, jak to się mówi, mądrości oraz takiego doświadczenia. A trzymaj się i dobrej nocy.
4: I trzymajcie się wszyscy starsi niż ja i trochę młodsi niż ja. Trzymajcie się.
2: Cześć. O, coś mi się tu popsuło. Chyba Etam coś źle kliknął. O, czekajcie, moment, jest mały problem. Chyba co Etam.
0: Wywaliło mnie.
2: No, chyba co Etam kliknął. No, nie wiem, jak on to zrobił. Magiczny.
0: Ma talent.
2: No. Ale spokojnie, to jest człowiek wielu, wielu fachów. On hakerstwo to jest jego chyba ósmy. Oj, tak. A powiedz mi, Becia, bo tutaj chcę tak oddać ci głos, żebym ja tu cały czas nie gadał. Czy byłaś kiedyś w jakimś prestiżowym sklepie, czy to ciuchowym, nie wiem, spożywczym, albo czymkolwiek, co byłoby trochę wyżej od poziomu takiego, powiedzmy, przeciętniaka?
0: Nie, ja i prestiż to nie żyjemy ze sobą w zgodzie. Jestem typową siurą z osiedla, dresiarą, która nienawidzi elegancji, a tym bardziej jakbym miała się elegancko ubrać i gdzieś na kolacji, o Boże, nie. Unikam takich miejsc, źle reaguję.
2: Wiesz, bo są tacy youtuberzy młodzi, Krużwil na przykład, i on na przykład mówi, że Lidl, Biedronka, nie, no to jest jednak nie jego poziom. Oni raczej omijają takie miejsca, więc tu chciałem się na przykład dowiedzieć, bo jest dużo osób młodych, nie? Takich, ja już powiedziałbym, że to jest trochę takie Gen Z, można powiedzieć już, ale takie bardzo, bardzo młode Gen Z. Oni starają się żyć ponad stan i ja też tego nie rozumiem. Bo często to nie jest życie za ich pieniądze, tylko za pieniądze rodziców i nie jest to w porządku. A taka Biedronka też nie jest zła. Ja narzekam trochę na tych starszych ludzi, ale oni też muszą zrobić zakupy, prawda? Ja też muszę.
0: Ale mi się przypomniało teraz, jak kamerzysta teraz ma sprawę w sądzie właśnie, bo typa zmusił tam niepełnosprawnego do wejścia do szamba. Tak mi się skojarzyło. Przypadek? Nie sądzę.
2: To czekaj, do nocnego radia dzwonił? Kazał mu dzwonić? Oj, tak. A miał szambiarkę?
0: No właśnie nie ma, no wszyscy szukamy właśnie, wiesz, no też mieli problem właśnie ze znalezieniem, no, poszukiwania trwają.
2: Oj tak, a powiedz mi, bo moją historię to chyba każdy zna z Discordem, ale ja w sumie nie znam twojej. Jak ty w sumie znalazłaś się w tym skupisku boomerów zwanym Nocnym
0: Serio?
2: Radiem?
0: Serio, nie znasz?
2: No nie znam.
0: Tu od największego wroga, czyli Enkiego.
2: O, czyli Enkiego słuchałaś. Oj, oj, oj, noti, noti, noti, noti. A pamiętasz, kiedy to było?
0: Trzy miesiące temu.
2: A, trzy miesiące temu. O naprawdę? To kurczę, ja myślałem, że ty dłużej tu jesteś, to...
0: O. A tak szybko się jakoś tutaj, nie wiem, no, zaklimatyzowałam.
2: Weszłaś z buta. To tak,
0: no, buta, no. No, wymordowałam na pierwszej audycji całą ludzkość, także wiesz.
2: No to powiem ci, kurde, masz energię. Nawet ja tak szybko nie wszedłem. No więc, szapoba, szapoba.
0: Dzięki, ja jestem po prostu towarzyska. Brakowało mi ludzi. Ja to są fajne dramaciki, to wszystko. Takie podobne flow, wszyscy to mają do mnie, więc jakoś tak udało się.
2: No, my tu się lubimy, czubimy, wszyscy w Nocnym Radiu, to jak można powiedzieć, jedna dziwna rodzina, ale śmieszna rodzina, także co się dzieje, to się dzieje, ale wszyscy się trzymamy, także Nocne Radio na wieki, nie? No tak, no więc myślę, że... To właśnie tutaj kwitując wiele tych rzeczy, które już zostało powiedziane, nie same osoby, nie same powiedzmy wiek, tylko doświadczenia, to jak życie nas potraktowało, to jak żyjemy, tworzy z nas pewne osoby, ale chyba tym jest osobowość, prawda? I można tak powiedzieć, złamać te zasady, że boomer to musi być w pewnym wieku, tak jak te generacje, a ja bym po prostu sam, jako ja osobę, nazwałbym to, że to są po prostu pewne osoby i są to... I nie są to pewne osoby z Discorda. Ja tak lubię Zenona nazywać boomerem, ale uważam, że jest to człowiek, który... zawsze chce coś powiedzieć, ale nie w złym tego aspekcie, po prostu ma dużo wiedzy i chce się nią podzielić. No, czasem boomerzy tak mają, ale myślę, że on w głębi jeszcze jest tym takim młodym, szalonym. Zresztą czuć po nim, szczególnie jak wypije.
0: Znaczy tak podsumowując, no po dzisiejszych telefonach widać jednak tą sztywność osób, które dzwoniły troszeczkę, nie wszystkie mówię, ale jednak właśnie każdy z nich próbował tak mądrze powiedzieć, tak to podsumować, trochę się sprzeciwić, trochę wyjaśnić, a my lecieliśmy tak na żywioł, taki wyluzowany strasznie, tak mi się wydaje przynajmniej. I to taki trochę wyznaczy jednak różnicę pokoleń.
2: No tak, starsi chcą użyć tego, co wiedzą, a młodsi po prostu... skorzystają z chwili i jakby popatrzą na to, co jest tu i teraz. No ale, prawda, no to jest różnica w tym, że oni mają to doświadczenie, nam jeszcze go brakuje. Może też jak będziemy mieli to doświadczenie, to też będziemy tacy skostniali, będziemy patrzeć na to wszystko w jakiś inny sposób. Albo tutaj to, albo tu tamto, albo tu się nie da, albo coś. Ale fakt, no trochę było tak, ale przecież to chyba o to chodzi w Nocnym Radiu właśnie, żeby była jakaś taka różne światy się stykały, jakieś różne ciekawe konwersacje powstawały, nieprawdaż?
0: No jasne, ja myślę, że jak będę coraz starsza, to będę coraz bardziej zrzędliwa i kąśliwa. Będę taka pewnie, jak dorosnę, to będę jak Zenon, taka kąśliwość taka wyjdzie ze mnie.
2: Kąśliwość, powiadasz. Mam nadzieję, że tak, bo w twoim wypadku to jest fenomenalne. Ja w ogóle uwielbiam, jak ty się odpalasz, to jest opcja atomowa. Także powiem tak, krawca skwitowałaś całkiem. No ale wiadomo, każdy próbował tutaj coś powiedzieć. Nie mówię, że nie każdemu się nie udało, ale rzeczywiście każdy chciał tutaj, jak to mówi, swoje pokolenie włożyć na piedestał, ale to my tutaj prowadzimy i to nasze pokolenie w tym momencie bryluje.
0: Ja no myślę, że podsumowując, w sumie fajna audycja i fajnie, że tyle osób zadzwoniło. I w sumie fajne podsumowanie, bo widać jednak, że taki temat był nawet potrzebny.
2: No.
0: W nocnym razie.
2: Tak, tak, zdarza się. I jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić, no to jeszcze jest ta chwila, jeszcze jest ten ostatni moment, ostatni dzwonek, ostatnia osoba, jak to się mówi, bo potem, no niestety, będzie zakończenie tej fenomenalnej audycji. Także jeżeli ktoś jeszcze nie dzwonił, a chciałby, to teraz ostatnia możliwość. Ostateczna. Becia, zareklamuj, tak żeby zadzwonili.
0: No dzwońcie, dzwońcie. Ja chcę zareklamować jeszcze właśnie jutrzejszy dzień. Zapraszam serio na tą audycję, bo będę całkowicie, myślę, że różna, bo nawet dzisiaj się odpaliłam. Tak bardzo nie chciałam się odpalać, ale mam taki krótki ląd. Muszę się nauczyć dyplomacji. Nie. Więc obiecuję, że jak teraz zadzwonicie, będę Juliusia. Naprawdę, jeżeli ktoś chce poznać moją miłą wersję, macie teraz już chwilę ostatnią.
2: Jeszcze dzisiaj, ale bądź wredna, bądź sobą taką. Chcę ciebie słyszeć jutro na audycji. Jak wejdę, zadzwonię, znaczy, przepraszam, jak zadzwonię, to po prostu masz zrobić średniowiecze i po prostu ma być piekło, szatan, no.
0: To może następnym razem. Naprawdę buddyzm tak dobrze na mnie działa i nie da się o tym opowiadać agresywnie, więc dlatego tą pierwszą audycję taką chciałam zrobić, a w kolejnej może być nawet o tym szatanie, niech się pali wszystko wokół.
2: O, szatan! No tak, no tak. No ale fajnie, kurczę, że teraz będziesz prowadzić tę audycję, bo ja trochę jak krawiec powiem, ale tym więcej, tym lepiej. Trzeba nam więcej różnorodności, żeby każdy coś znalazł. A tak się zastanawiam, bo bardzo fajna wyszła audycja z tego. Ja tu jeszcze z Becią porozmawiam na jakieś tematy, to może jeszcze się pojawimy razem w tym duecie. Zobaczę. Zobaczymy. Też... Ja też powiem wam, że krawiec, no słabe te donate, nie wiem czy Becie jest zadowolona z nich, nie wiem czy została zachęcona, nie wiem, no tak powiem wam, nie no żartuję, ale dzięki, że tutaj przyszły jakieś donejciki, ja jestem naprawdę zadowolony nawet z najmniejszych kwot, także tutaj Becia myślę też, także... Dzięki. Tutaj chyba 3 osoby wysłały. Tak, Boomer z Nocnego Radia, pan Jaweł II, dobry wujek, dzisiejszy sponsorzy. No, także...
0: Jasne, ja zawsze chętnie jakbyś chciał o czymś pogadać. Może mało jeszcze rozmawiałam, ale może się rozkręcę i fajnie, no może, że jakaś kobieta się pojawiła. Ludzie pisali, żebym coś gadała, więc raczej chyba chcą mnie słuchać, więc chyba fajnie, nie?
2: A nie, nie, pewne osoby, pewny Zenku. Chciałem powiedzieć, zrobisz z dupy jesień średniowiecza, tylko że tutaj powiedziałem po prostu zrobisz średniowiecze, ale tak, rzeczywiście jest takie słowo w angielskim jak get medievaled, czyli takie, no to właśnie to co powiedziałem, tylko że w dłuższej wersji, znaczy w krótszej wersji. No nieważne, no ja na pewno będę z niecierpliwością czekał na twoją audycję. Bo dzisiaj tak skromnie trochę rozmawiałeś, powiem ci, no ale skromnie, ale jak to się mówi, jakościowo, no. To mam nadzieję, że jutro się wygadasz za wszystkie czasy, także będzie, każdy będzie zadowolony.
0: Tak, zdecydowanie jutro pogadam i to sporo, jednak no później możecie dzwonić fajnie, ale nie wiem, czuję ten temat, lubię o nim rozmawiać, więc mam nadzieję, że będzie wam się słuchało.
2: A mogę przyjechać ze swoją szambiarką, żeby trochę tego buddyzmu sobie wpompować do szambiarki?
0: Zapraszam z szambiarką, proszę bardzo. Przyjeżdżaj tam z czym chce, to zrobimy buddyjską imprezę. Szamba.
2: Tak. Oj tak. O, tutaj pan człowiek będzie wam robił aftera, także nie to, że on się pyta, on już wam oferuje, także spokojnie, będzie afterek, czuję, że krawiec wejdzie z kopyta, także po tej tutaj audycji wyczekujcie, myślę, że w bardzo krótkim czasie jakiegoś afterka. Może zadzwoni, ale prawdopodobnie nie, bo będę spał. Jestem człowiekiem, który śpi. A ty Becia, zadzwonisz do krawca?
0: Nie wiem, no. Zobaczę. Mogę zadzwonić mi to tam.
2: No tak, no i to już tak kończąc, bo już dochodzi ta zdrowotna godzina 23, zakończenie wszelkich audycji tematycznych. Gdyby to były luźne gadki, bym prawdopodobnie poszedł po jakieś piwo, którego nie mam i wypił kubusia, tak naprawdę. I by się pociągnęło, ale też nie chcę ciebie męczyć. Też myślę, że 2 godziny to jest fajna opcja na takie audycje. No powiedz mi, bo w sumie to chyba twoja pierwsza taka audycja. Jakie twoje odczucia są takiego współprowadzenia?
0: Nie, no spoko, ogólnie okej. Okay. Może się mało wypowiadałam jeszcze i w ogóle, ale myślę, że jak poczuję już flow, bardziej się jakoś, nie wiem, odważę, czy poczuję to, to myślę, że fajnie. Ja tam lubię rozmawiać. Myślę, że i tak fajna wyszła rozmowa i audycja i fajnie.
2: Bardzo fajnie. Mi się też podobało. Naprawdę fajnie się z tobą, kurczę, prowadzi audycję. Powiem tak, nie ma tego boomerskiego zacięcia, które ma tu parę osób. Jest luźno, jest fajnie. I tak, kurczę, chciałoby się prowadzić każdą audycję. Także no dzięki, że w ogóle miałem tę okazję z tobą poprowadzić też coś.
0: No jasne, nie wiem, jak gadaliśmy właśnie na Discordzie, to mi się po prostu z tobą spoko gadało, więc stwierdziłam, że trzeba to pociągnąć dalej i zrobić właśnie wspólną audycję, bo czemu nie? Yeah. Fajne wyszły, fajny też temat. No jesteśmy jednak prawie z tego samego rocznika, więc no, czujemy wspólny vibe po prostu.
2: No, to myślę, że bardzo fajna audycja, jak to Zenek zawsze lubi mówić. No, 2 godziny... No to bardzo dobra ilość godzin, no taka w sam raz, nie za długo, nie za krótko. No to co, Bycia, się pożegnajmy. Tutaj był z wami Flavored Gumball, chyba nie Boomer. No i także była...
0: Becia i wyluzujcie, trzymajcie się do jutra, cześć.
2: Cześć wszystkim, do widzenia.
5: Drodzy słuchacze, także nietypowo chciałem tutaj zacząć. Chcę zmienić trochę formę tej audycji, żeby była nadawana z obrazem, tak jak jest teraz. Nie wiem, jak mój net to uciągnie, no może będę musiał poczekać do czasu, aż mi założą światłowód i coś chyba na to się zanosi. No, ale może pójdzie, także tutaj próbnie i testowo zostawiam na kanale. Jak się będzie komuś podobało, to napiszcie, czy wolicie z obrazem, czy bez obrazu. No, bo na razie to tak technicznie wszystko idzie. Zmorę dzisiaj ja wchodzę o 21 standardowo. Zmory ze mną nie ma. Z tego szczerze powodu, że stał się szczęśliwym ojcem córki, chyba mogę powiedzieć, i no, świętuję, wiadomo. Będzie ojcem w takich ciężkich czasach. Ja dzisiaj tak bożonarodzeniowo, bo w końcu jutro już Wigilia. Takie piękne katolickie, chrześcijańskie święto, także może porozmawiamy o katolicyzmie i chrześcijaństwie. No i to chyba było tyle gwoli zaproszenia na nowe audycje z obrazem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Ale widzę, że no, szybkość tego netu jest taki, oj, taki niestabilny. Zobaczymy, czy na głosowo. No chyba dzisiaj ponadaję na głosowo. Tak jak kiedyś, bo no bo chyba to trzeba usprawnić. Także tutaj takie wprowadzenie próbne i do 21.

Yo, yo, yo, check the flow, hello everybody. Witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Jak zwykle w piąteczek, w piątunio spotykamy się, żeby sobie pogaworzyć. Nie no, gaworzy to małe dziecko, pogawędzić. Pogawędzić o życiu, o polityce. Jak znam życie, to pewnie znów zejdzie na religię i pojawi się Pan Bóg i Pan Jezus i Pani... No właśnie, czemu się nie mówi Pani Maria? Nie, no mówi się Panienka. Ale to Panienka? To jak to jak Panienka? Panienka to jest lekkich obyczajów. To jak, nie wolno tak mówić, brzydko. Święta Panienka. Panienko, to tak się do dziewczynki małej mówi Panienko. Proszę Pani! A czemu się nie mówi Pan Duch Święty już? Tylko z Duchem Świętym na Ty? No i znów jakieś herezje prawie, znów jakieś herezje. Miała rację wróżka Welesa, za diablone radio. Pan diabeł, no właśnie, pan diabeł z diabłem też na ty. Z diabłem też na ty. Dziwne to jest, nie? Ostatnio tutaj ktoś wspominał o Przemku z kanału Drugie Dno, u którego byłem gościem. I sobie tak z ciekawości tak włączyłem tą audycję i sprawdziłem komentarze, co tam ludzie wypisywali i znalazłem ciekawy komentarz. Posłuchajcie. Jakoś bliżej mi do klimatów twojego kanału, Przemku. Szanuję też ten kanał Nocne Radio, ale jakoś tam mrocznie i niebezpiecznie, jakby w każdym zakamarku czaiło się zło. Przepraszam za opinię, ale tak poczułam. Było mi nieswojo i towarzyszył mi ogólnie niepokój. Pozdrawiam cieplutko i serdecznie. No, więc wychodzi na to, że coś faktycznie jest na rzeczy. Ale wróżka Welesa mówiła, że my jesteśmy lekko zadiableni. Lekko, delikatnie, tak delikutaśnie zadiableni. No, trzeba tu jakiegoś fachowca. Ja się nie wypowiadam, nie jestem fachowcem, nie uczyłem się na renomowanych uczelniach katolickich, gdzie wykładają różne takie przedmioty, na przykład nauka o aniołach, jak to się nazywało, no jakaś tam angelologia, nie? Różne takie rzeczy tam są właśnie, no więc uczą też pewnie, jakie są demony. Demon wegetarianizmu. Dziś omówimy zagadnienie, drodzy absolwenci, dziś porozmawiamy sobie o zadiableniu delikatnym demonem wegetarianizmu. Jak wiemy, demona wegetarianizmu można wygonić za pomocą salcesonu. Proszę się nie śmiać! Co to za śmichy? Tam słyszałem śmichy jakieś w tle, z tyłu, no. Naprawdę takich rzeczy uczą. Potem wychodzi taki fachowiec i on jest jak żywcem wyjęty z jakiejś mangi, z jakiegoś anime, nie? Się zna świetnie. Tu demon taki, tu demon owaki. To jest demon dziewiątego kręgu, który atakuje czakramy. Nie no, przepraszam, chrześcijanin nie ma czakramów. Nie ma. No. A ja dzisiaj sobie sprawdziłem, czy w Środzie Śląskiej jest chociaż jeden pomnik Jana Pawła II. I może was to zaskoczy, może to będzie szok, ale okazuje się, że nie ma ani jednego. Chociaż może ja o czymś nie wiem, może po prostu nie znalazłem. Być może słucha jakiś mój znajomy tu ze Środy Śląskiej. Jest to całkiem niewykluczone dzisiaj. Wiecie, nawet możliwe, że Sroka słucha Nocnego Radia. Pozdrawiam cię, Sroka. No i może on na pewno wie, bo on tu wszystko wie, co się... Kto, z kim, komu, jak tam, jak komuś bęski spuszczą, to on wie, jak kogoś tam podpalą, to on wie, on no wie, no, co ma nie wiedzieć, jak tu chodzi, zna ludzi, no to wszystko wie, nie? Takie informacje różne o aktualnych sprawach to ludzie sobie przekazują z ust do ust i ktoś, kto jest tu oblatany, to dużo wie. No to właśnie, no czemu nie ma żadnego pomnika Jana Pawła II?
Ja chyba się stanę takim środowo-śląskim, średzkim kononowiczem. Będę pisał pisma cały czas tutaj do, nie wiem, Rady Miasta, czy kto tutaj rządzi. I tutaj skargi wysyłał. No, a myślę, że średzianie pewnie by się złożyli, no jak wszyscy Polacy, zaraz na jakiś pomnik złoty Jana Pawła II tutaj. Cześć, witam wszystkich, ludzie się schodzą, jest Paweł tutaj jako pierwszy się zjawił i taki jakiś melancholijny dzisiaj jest, bo pisze, dziwne to życie. Potrzeba smutku, by wiedzieć, czym jest szczęście. Hałasu, by zrozumieć ciszę. Nieobecności, by docenić uczucia bliskości. Pięknie napisał. Przepraszam, że się wzruszyłem, ale mężczyzna też czasem płacze. To nie wstyd. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Kononowicz zaczął chrumkać. I tak przy każdej wypowiedzi na jedno zdanie pięć chrumknięć. No, brzmi to przekomicznie, bo... No to brzmi, jakby się zamieniał w jakiegoś świniołaka dosłownie. Szanowni państwo, kochani moi, chciałem powiedzieć, że serce bolesne się kraje. No tak, cały czas chrumka. No i są różne teorie właśnie, że bo on kiedyś hodował świnie, jego rodzina hodowała świnie. I że on po prostu dużo przebywał z tymi świniami i tak nabył takiego zwyczaju od kolegów swoich, świńskich. Jest też Łukacjusz tutaj z nami, Autussi też, hello, hello. Bartłomiej Rybka ostatnio bywa u nas często, długo go nie było, ale teraz już jest. Jest też i Dobrodziej oraz Mika. Matsumiko i Anna, Ania też jest, no Ania. Ania od ciast, tak możemy ją nazwać. Bo zasłynęła tym, że samemu krawcowi ciasto upiekła. Ciasto Boże! Słynny murzynek wilgotny. Jest też Robaczek, Rogal, Adwokat i Etam nawet oraz Rogal, no, czyli już trochę osób jest, schodzą się już około tu 30, tu pewnie zdyszka, tak więc, no, zbieramy się. Jamci to wkleił mi taki jakiś screen, z którego wynika, że być może goście zaproszeni do Radia Z nasłuchali się Nocnego Radia, bo ktoś napisał w komentarzu, a audycja dotyczyła tego banknotu nieszczęsnego, no banknotu, różnie go nazywacie, ktoś napisał w komentarzach, że bilet do cyrku, to bardziej tak wygląda jak bilet do cyrku, no ja mówiłem, że etykieta od Jabola bardziej, no więc było pewnie o tym i ktoś tam napisał, że gość chyba słuchał Nocnego Radia, więc może coś powtarzał tam. No całkiem niewykluczone, całkiem sporo słucha offline Nocnego Radia. Ostatnio wiele audycji ma tam po 1500 na przykład, 1300, to już coś jest, nie? Wyobraźcie sobie taką kupę luda, ile to jest. No cały taki rynek zawalony w Środzie Śląskiej, nie? Ludźmi, więc no to trochę jest luda. Ja to sobie lubię tak wizualizować właśnie, taki tłumek. To mnie trochę pokrzepia na sercu. A na granicy dalej zadyma. Nachodźcy, jak niektórzy ich nazywają. Ciapaci, jak niektórzy ich nazywają. Albo może biedni emigranci, którzy szukają schronienia, bo uciekają z różnych niefajnych miejsc, no ale też mają czasem kurtki za 5000 zł, co im się wypomina, że tacy bogacze, a niby tacy biedni, a tacy bogaci. No, Pan Jezus też ponoć miał bardzo drogie szaty, znaczy, no, legioniści rzymscy się
o te szaty grali w kości, tak? No więc wszyscy doszli do wniosku, że no, a ten Jezus takiego biedaka udawał. No, a naprawdę był bogaty. To był taki cwaniak po prostu. On naprawdę był bardzo bogaty. I to są plotki, że był w ogóle ciapaty Jezus. To jest potwarz. To jest atak. Właśnie, ciekawe, czy jakbym nazwał pana

0: ogólnie milować wszystkich, nawet to pedała też? A kurwa! No, co? Ja, nie, no, już pismo do prokuratury. Z tymi kurtkami może być tak, że to są podróbki. No też tak myślę, dzisiaj to podróbka na podróbce, nie? No więc poza tym w ogóle, czy to jest takie ważne, czy, że znalazł się tam ktoś w dobrej kurtce i czy to ma zamknąć dyskusję? No mnie tak ogólnie, wiecie, czy też bym, jak chcą do Niemiec, to bym ich wysłał do Niemiec na przykład, nie? Zorganizował, by nas to wyniosło taniej, bo myślicie, że utrzymywanie 15 tysięcy luda tych wojskowych to jest tanio? No chyba drogo, bo już się okazuje, że nie stać nas na takie ekstrawagancje i brakuje na termosy, a żołnierze podobno 3 dni nie jedzą. Na przykład tacy, no może ci emigranci jakoś tam dofinansują tych żołnierzy.
1: Na dobry początek 10 zł na pomnik Wielkiego Nocnika w Środzie Śląskiej.
0: Pomnik Wielkiego Nocnika. Ale co, jest to taka jak w stylu dzięki wielkie. Szkoda, że nie wiem kto to, bo tak się ostatnio anonimowo tutaj udzielacie charytatywnie, ale to dobrze, właśnie to dobrze. Niech twoja lewica nie widzi, co robi prawica. No, czy jakoś tak to było. Ale co, taki pomnik w Środzie Śląskiej nocnika, z którego coś się wylewa, tak jak z fontanny, żeby zrobić taką instalację, że się wylewa z niego cały czas. Czyli taki, no, w bajkach czasami są takie artefakty, jak na przykład kufel, z którego można wiecznie pić, z którego nie ubywa. No to taki nocnik, z którego cały czas się wylewa i nigdy to się nie kończy wylewać. To by dobre było. Tylko to trzeba by jakoś tak na brązowo zafarbować, żeby się ta woda wylewała, nie? No podświetlić jakoś coś i taki wielki nocnik. Ja już pismo tutaj. Znasz, kojarzysz takiego Jupitera, Kasprzyk i Samu ze Środy Wielkopolskiej? No, ale to... A właśnie coś... Wczoraj nawet myślałem, że jest jakiś znany YouTuber ze Środy Śląskiej, ale to się okazało, że ze Środy Wielkopolskiej, tak? No, a ja Środa Śląska, no to... Jezus to Polak... Juziuś, syn Marianny i Janka. Józka chyba, Józka. Józek! Krzyknęła Maryśka. No. Maria to Marysia, no. Marysia. Marysia i 7 apostolców. Czy jakoś tak. No, Jezus Polak, no. Znaczy... Jezus, czy po Jezus Polak? Nie wiem, no on nosił sandały, ale skarpetów tam nie miał pod te sandały. No to nie wiem, czy Polak, no. Nocnik bez dna, tu pisze Morf. No, w zasadzie to Jezus to można by jako właśnie Józek pewnie przetłumaczyć, jakoś tak najbliżej. Pewnie nie ma odpowiednika w polskim języku słowa Jezus. No, oryginalnie to Joshua, tak? Joshua, Jesus, Jezus... Jezus to greckie, tak? No, więc może Józek właśnie. Józek Cieślak, no bo kiedyś się od nazwiska dawało, znaczy od profesji dawało nazwisko, no był Cieślą, no to Cieślak. Józek Cieślak.
1: Pan prezes, 5 zł. Pozdrawiam.
0: A, i pan prezes się zjawił. Widzicie, jest też pan prezes z nami. Brawo, panie prezesie, witamy prezesa. Będę się podlizywał panu prezesowi, jak Kaczyńskiemu się podlizują w polskim Sejmie. Dziękujemy, że pan prezes przyszedł. Pan prezes to zawsze taki dowcipny. Jak pan prezes coś powie, to powie. No, ale taki jest nasz pan prezes. Proszę o brawa dla pana prezesa już. No, dziękuję. Panie prezesie, proszę. No, to tak właśnie do Kaczyńskiego się odnoszą. Kaczyński miał w ogóle zniknąć z polskiej polityki z Nowym Rokiem. No i mam tu smutną wiadomość, wręcz tragiczną. I przyznam, że mi to zepsuło dzień, bo się okazuje, że prawdopodobnie nie zrezygnuje. No.

0: To wiecie, jak polityk rasowy polski, no co wsiada do taksówki, kierowca się pyta, gdzie jedziemy, gdziekolwiek, wszędzie jestem potrzebny, no. I to właśnie Kaczyński też jest, to jest straszna zakała polskiej polityki. On, właściwie to on dużo psuje, bo to jest lider i on tak ludzi jakoś ciągnie za sobą, oni starają się go naśladować. W Polsce jest taki trend, że jak kogoś strasznie wielbimy, to wchodzimy mu w dupę i staramy się nawet mówić tak jak on w takim stylu. Dlatego co drugi ksiądz w Polsce mówi tak jak Jan Paweł II. W takim stylu? Dokładnie. Jeszcze jak? I wygłasza swoje mowy w stylu janopawłowym. Nawet tak starają się lekko niewyraźnie mówić. Pewnie się zastanawiają, czy bardziej taki lekko schorowany Janek Pawełek, czy bardziej taki zdrowy, jeszcze jurny Janek Pawełek. No nie wiem, jak dzisiaj będę przemawiał. No, bardziej taki może schorowany, żeby ludzie więcej datków wpłacali. No, a na parafiach pojawiły się datkomaty, czy ofiaromaty, coś takiego, zamówili sobie. No fajnie, no wypas, no słuchajcie, no kościół byle czego to nie zamawia, nie? Więc no, taka czarna obudowa oczywiście i taki mały, okrągły aparacik przyczepiony do niej i można kartą wpłacać. Także Kościół w tym temacie zawsze idzie z duchem czasu, bo w pozostałych tematach takich, wiecie, społecznych, obyczajowych, to zawsze jest jedną nogą w średniowieczu, ale w temacie pieniędzy, datków, to trzyma rękę na pulsie i jest bardzo nowoczesny. Krawiec, o czym audycja? O tym, co zwykle, czyli o niczym. O różnych rzeczach, no, co to za pytanie, o czym audycja? Ja rozumiem, że osoby, które na przykład drażni trochę moje naigrywanie się z kościółka i tych rzeczy, to tak reagują trochę alergicznie i szybko takie pytanie się pojawia. Ale o czym właściwie jest? Będziesz tak pieprzył? No, jak komuś jest niemiłe na przykład to, co mówię, bo jest tam konserwatystą, jakimś pisowcem i coś najadę na PiS, to zawsze takie zniecierpliwienie lekkie będzie. No dobrze, ale jest jakiś temat? W końcu, bo już słuchać się nie da. No, a ja mam różne tematy, no. Właśnie o tym, co na granicy, bo to, wiecie, tutaj są audycje zawsze trochę o nas, o Polakach i... Ja wiem, że właśnie adwokat strasznie nie lubi, jak ja szkaluję Polaków, bo Polacy, no, to złe siły chcą, żebyśmy wyszli na takich, co nic nie znaczą na arenie międzynarodowej, co nikt nie chce z nimi gadać, bo tak naprawdę powinni z nami gadać, my się domagamy, żeby ktoś nas zaprosił gdzieś, a nie chcą nas zapraszać. I makrela sama załatwia z panem Eł Łukaszenko.
1: Sergi. 20 zł. Na dobry początek, żeby audycja trwała do rana.
0: Mówisz i masz, Sfergi. Słuchajcie, no jak jest taka hojność wasza i serca otwarte, dary serca płyną szerokim strumieniem, to ja siedzę tutaj do bladego świtu. Nigdzie mi się w sumie nie spieszy. Tylko tak jak tutaj właśnie na screenie jest. No stupid people beyond this point. No, tak więc głupich ludzi prosimy, żeby tu nie przychodzili i żeby nie przekraczali pewnej tutaj strefy, nie przychodzili do nas. No, to dla debili wstęp wzbroniony, a ostatnio tak jakby co drugi rodak wydaje mi się lekko debilowaty. Debil, przypominam, jest to termin medyczny, jest to osoba lekko opóźniona, lekko upośledzona. No jak na przykład Krzysztof Kononowicz, nie? No taka lekko upośledzona, no, która nie rozumie czasem pewnych rzeczy, ale generalnie żyje sobie jakoś tam i nie trzeba jej nawet ubezwłasnowalniać często. Okazuje się, że pedofile, bo oglądam sobie teraz Łowców pedofili, to nawet fajnie się to ogląda, bo czasami śmieszne to jest, nie? No tak i śmieszno i straszno, wiadomo. Ale wiecie co? Okazuje się, że tak co drugi średnio złapany pedofilec to jest osoba właśnie opóźniona. Często są takie bardzo proste osoby ze wsi, ale to można być właśnie prostym człowiekiem, i no ale to są wręcz takie osoby często opóźnione, które są gdzieś tam pod obserwacją, były już w ośrodkach jakichś opiekuńczych. No takie osoby upośledzone i to się zgadza z tym, co kiedyś czytałem na ten temat, że często właśnie osoby takie stają się pedofilcami, które gdzieś tam zaczepiają dzieci przez internet, bo zwykle takich pedofilów łapią, gawędziarzy bardziej. No ale taki gawędziarz też robi straszną robotę, bo no, chcielibyście, żeby wasze dziecko dostawało jakieś zdjęcia na Facebooku genitaliów męskich i żeby tam proponował coś? No wiadomo, nie? Więc no, zajmuje się tym grupa takich, jakby to powiedzieć, może to są jacyś byli kibice. Powiem wam, że ci kibole to są ciekawe postacie, bo oni albo robią dymy, coś dewastują, niszczą. Ostatnio się włamali na szpital narodowy, weszli tam bez zezwolenia, pstrykali sobie zdjęcia opustoszałego szpitala narodowego, gdzie same łóżka są. Ciekawe, nie? A ponoć takie przepełnione. No ale już tłumaczenia, że bo to było zamknięte akurat, bo tam były mistrzostwa, a tak normalnie to tam jest bardzo dużo ludzi. To miejsc nie ma, tylko tak teraz właśnie tam pusto i ani jednej osoby, nie? A ciekawe, ile kosztuje to utrzymanie, nie? ECPU, dokładnie. ECPU i strażnicy... Strażnicy Uśmiechu Dzieci, coś takiego, Strażnicy Dziecięcych Uśmiechów, dwie takie organizacje są, jeszcze było CGU wcześniej, ale oni jakoś tak zawiesili działalność. ECPU są teraz najbardziej tacy prężni. Możecie sobie albo na kanale ECPU, gdzie jest trochę mniej filmów, na przykład ja mogę polecić kanał Twarde Stanowisko. To jest taki kanał, na którym są audycje różnych tych łowców, nie? Można się o to spierać, czy to jest do końca na pewno moralne, czy nie, no bo w sumie to są, oni tam wystawiają wabiki, czyli osoby dorosłe, które udają dzieci i łapią takiego kogoś, kto gdzieś tam na interii, czaterii i innej chujni zaczepia te dzieciaki. No i robią taką podpuchę, prowokację, zbierają materiały, potem jadą do takiej osoby i rozmawiają z nią na żywo, nie? Nie przejmując się specjalnie. Co by nie mówić o kibolach, są to ludzie odważni. Widać, że są to twardziele, kozaki i cwaniaki, nie? I się nikogo tam nie boją i sobie jeszcze robią jaja i tak upadlają trochę tego zboczeńca, co raczej nikomu nie będzie specjalnie szkoda, nie? No bo no akurat pedofil to jest taka postać, za którą się nikt nie wstawi. Chociaż no okazuje się, że Polacy zawsze zaskakują trochę i za tymi pedofilami się wstawiają Polacy, bo tam komentarze zablokowane i wyszło z tego, co mówili, że no tak szkoda Polakom, że tak dręczą tych pedofili, nie? Albo że docierają do osób, które są właśnie no takie lekko opóźnione umysłowo i że tak ich dręczą, torturują, szydzą sobie z nich, no. Także tak to wygląda. Strażnicy dziecięcych marzeń, pisze Rogal. No być może, tak to wygląda. Fajne są takie akcje, nie? Okazuje się, że policja nawet jako tako działa, bo zawsze przyjeżdżają i nigdy nie ma żadnych problemów, a zostawcie tego pedofilka naszego kochanego. Taki rysunek satyryczny był, właśnie polscy biskupi stoją nad grobem jakiegoś tam księdza Gila czy innego Wesołowskiego. No, ci kościelni pedofile to często umierają przed tym, jak zapadają wyroki, jakoś tak dziwnie, jakby ich ktoś zabijał, jakieś, nie wiem, może są jakieś tajne służby, Opus Dei wysyła jakichś asasinów i duszą ich tam różańcem czy coś. No, ale wzdychają jeden po drugim te klechy, nie, oskarżone o pedofilstwo. No i taki rysunek satyryczny był, stoją te biskupy nad grobem i jeden mówi właśnie, umarł nasz kochany pedofilek, czy coś takiego. Jakoś tak. No, w każdym razie ECPU są całkiem spoko. W ogóle poubierani tak, że wyglądają jak antyterroryści. To jednak robi wrażenie, nie? Bo, no, wyobraźcie sobie, stoi przed wami kilku jegomościów, każdy ubrany na czarno, buty jakieś wojskowe, bojówki, kamizelka taktyczna, latarka, kominiarka. No, wygląda po prostu taki ktoś jak antyterrorysta. Więc robi to wrażenie. Krawiec, jak wygonić siostrę z domu? A, czyli siorka gambolka. Siorka gambolka dalej. Jeszcze z kumpelą. Ojej, ojej. A ile ma lat siorka, że tak zapytam? Ale tylko właśnie, żeby się nie, zaraz tu mnie ECPU nie dorwali, bo no, dlatego wolę zapytać, ile lat ma siorka. Nie, nie, w sumie nie mam żadnych tam tego. I mi się bigos gotuje. Co, dziewczyny bigos gotują? To fajna impreza, kurczę. Raczej sobie tak wyobrażam, że dziewczyny młode to tam się spotykają, jakieś tam czytają sobie brawo, a jakichś gwiazdorów sobie oglądają, śmieszkują sobie tam przez komórki, gadają, jakieś coś oglądają na Facebooku, a tutaj siostra gambola z kumpelą taką mają imprezę, że gotują sobie bigos. To tak trochę impreza w stylu majora Suchodolskiego, nie? Bigos. A zjadłbym bigos. Krawiec. A jak ty by się urodził i czuł tylko pociąg do dzieci, to nie wiem, to poszedłbym na leczenie może. Lukas tu pyta. Nad molestowanym dzieckiem wszyscy się litują, ale głodne, okradzione, cierpiące przemoc fizyczną i psychiczną mają gdzieś. No, ja myślę, że ogólnie jest taka cywilizacja coraz głupsza, coraz bardziej hedonistyczna, coraz mniej empatyczna, coraz mniej zasad ludzie mają, coraz bardziej wszystko mają w dupie. I jeszcze wiele można by powiedzieć tutaj złego. I więc ogólnie, no, ale na szczęście jest też wielu ludzi, którym się chce coś robić. No, wielki szacun, bo ci na przykład z ECPU, oni to robią normalnie z własnych funduszy. Wszystko to finansują, a to kosztuje trochę. Wiecie, że oni muszą czasami na przykład 1000 kilometrów się najeździć, żeby dorwać takiego pedofilca jednego, nie? Bo jadą z miasta do miasta, gdzieś go tam nie zastają, potem muszą go znowu tam gdzieś podpuścić, więc no, trzeba coś zjeść, nie? Więc to naprawdę sporo hajsu idzie. Więc jakbyście chcieli wspomóc jakąś dobrą akcję, to myślę, że to dobra akcja. Mimo, że można się tu tak spierać, bo to prowokacje robią, nie? Może się tu przypominać sprawa Brunona Kwietnia, gdzie służby tego Brunona tak jakby obserwowały, ale i motywowały i podpuszczały trochę, żeby w końcu można go było capnąć, nie? Ale myślę, że w tym przypadku to jest trochę inna sytuacja. Krawiec, czy jesteś za karą śmierci dla ofiar pedofilów? Dla ofiar, tak? Oczywiście. Ja jestem za karą śmierci dla tych ministrantów, którzy kuszą pod kolanóweczkami seksownymi ojców duchownych. To są diabelskie dzieci, kuszą, a potem kapłan zniszczony. A potem kapłan zniszczony, tak. I to specjalnie jest robione. Właśnie, no, kto steruje tymi dziećmi, żeby tak kusiły tego kapłana? A potem słyszymy, że o, tam gdzieś dotknął coś. A kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. ECPU to sama patologia. Lukas, no w pewnym sensie trochę tak, bo to widać, że są to jacyś właśnie byli kibole. Przypuszczam, że część z nich może ma jakiś pierdziała w pasiak i tak dalej. Ale wiecie, człowiek, który był w więźniu, to nie zawsze jest aktualnie w tej chwili, nie? Akurat w teraźniejszości zły człowiek. Często to się, są ludzie, którzy się naprawili i robią właśnie takie rzeczy, żeby trochę gdzieś tam odpokutować swoje poprzednie życie. Tak myślę. Krawiec, co dziś wąchałeś? Budapren. A co? Z rana budapren zawsze wącham. Wieczorem to tak bardziej rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik. Najbardziej lubię ten właśnie najlepszy w białych buteleczkach. Idę sobie zawsze do budowlanego. Z rana, no... Także tak to jest. No i myślę, że trochę tak siara trochę, bo to nasze, okazuje się, że 15 tysięcy wojskowych to już jest taki punkt krytyczny w naszej wojskowości, nie? I co mają o nas, jakie mają u nas mieć zdanie właśnie Ruscy, Niemcy, jak widzą, że sobie nie radzimy już przy takiej sytuacji, nie? No to co będzie z wojną? Jak nas ktoś napadnie, no to co wtedy zrobimy, skoro to już jest dla nas takie wyzwanie, że tam jakieś zbiórki na wrzutce, na termosy, na kanapki dla tych żołnierzy od 3 dni nie jedli, dlatego tacy wkurwieni teraz dziennikarzy jakiś tam złapali. No i taka bardzo niefajna sytuacja, bo bardzo tak co drugie słowo K, H, jakby się filmów Patryka Wegi za dużo oglądali, tam, kurwa, wyłaź z tego samochodu, wyjdziesz, czy mam cię, kurwa, wyciągnąć, kurwa, kurwa, z kieszeni wszystko wyciągaj, kurwa, raz, dwa, trzy, albo cię wyciągnę, kurwa, nie? No i takie chamiska w sumie trochę, no ale jak Polak głodny, to zły, no nie ma pieniędzy, żeby ich wyżywić, nakarmić. No to się chyba nazywa rozpoznanie walką, tak? Że tworzy się jakąś sytuację zagrożenia, jakąś sytuację kryzysową i obserwuje się, jak sobie wróg radzi z nią. No i obserwują sobie tam Łukaszenka, Putin, Merkelowa, sobie obserwują, jak Polska sobie radzi, a sobie za bardzo już nie radzi. Okazało się, że jest to zbyt duże wyzwanie dla nas, tych biedaków gdzieś tam trzymać w jednym miejscu i zbudować płoty, no nie ma. Może za dużo pieniędzy poszło na poselskie kurwy i nie mamy już na inne rzeczy po prostu, nie? No, może by zrobić jakiś taki klip promo reklamujący właśnie zrzutkę na żołnierzy, na obrońców granic, pokazać, że tacy każdy w innym mundurze, bo nie wystarczyło dziury na kolanach, latarki nie ma, ze świeczką chodzi i głodny. Nie obrażaj żołnierza. No bo ja właśnie chciałbym, żeby nasi żołnierze się sami nie obrażali. I znaczy, żeby nasze państwo zrobiło tak, żeby się nie śmiali z naszych żołnierzy. Chciałbym, żeby polski żołnierz był dumny, wyprostowany, najedzony, żeby miał dobrą latarkę i żeby się, nie musiał się z wystrzelonego pocisku potem tłumaczyć i przepraszać, że wystrzelił ten pocisk i naraził na koszta zbyt duże polskie wojsko. Też jest problem, bo wiadomo, że nie wyślę się na taką granicę żołnierzy, nie wiem, tam lotników, jakichś czołgistów, nie, od łączności i tak dalej, tylko się wysyła takich, no, z piechoty i to takich jakichś tam niższych stopni. Krawiec, niepotrzebnie atakujesz polskich żołnierzy, ale co ja ich atakuję? Ja tylko wspomniałem o wydarzeniu, że bardzo się niemiło zachowali i jak buraki, no. No to co mam, bronić chamów? Tak dziennikarza traktować, gdzieś tam go szarpać, kazać mu się rozbierać i co drugie słowo kacha i wyzywanie i chuju i tak dalej, no to tak się żołnierz zachowuje. Nie wiem, oglądam sobie na przykład policjanta amerykańskiego na jakimś tam nagranku i on bardzo cierpliwie i tak kulturalnie tłumaczy, ale stanowczo. Ludziom tam antymaseczkowcom pewne rzeczy i widać, że ludzie tak lubią tego policjanta, czują respekt, szanują go, bo on jest fajny, kulturalny, oczywiście no tam nie daje se w kaszę dmuchać, fajnie, dobre wrażenie to robi, a u nas ciągle takie chamstwo, nie? I właściwie no, Polacy sami za bardzo nie lubią przecież policji, żołnierzy to nie wiem, ale no wiem, że straż pożarna cieszy się dużym szacunkiem w Polsce, chyba jako jedyna służba mundurowa, nie? To strażacy. Dobrze, Krawiec, masz rację, jebać ich. No właśnie, no, nie ma tolerancji, nie powinno być tolerancji dla chamstwa. Poza tym ja nie obrażam wszystkich żołnierzy. Szanuję każdego człowieka, który pracuje, jakąś pracę wykonuje odpowiedzialną, ale też może tak nie spuszczajmy się już nad tymi żołnierzami, bo oni tam nie są za darmo. No, dostają jakiś żołd, jakieś pieniądze, więc... nie wiem, mam się też litować nad taksówkarzem, dostawca pizzy, dzisiaj nie mógł mi pizzy dostarczyć, bo domofon się zepsuł i tu to mam też żałować, naczekał biedaczek w zimnie. No nie, no to praca, taka praca, no. Żołnierz też jest w pracy. Tak sobie wybrali, takie życie, ale niech godnie nas reprezentują. Jeśli oni nas godnie nie reprezentują, to ja też nie zamierzam specjalnie jakoś się nad nimi, nie wiem, litować, pieścić. No, a ten Gondecki biskup, czy tam arcybiskup, ciągle mi się tam mylą, ogłosił właśnie, żeby zbiórkę stacy niedzielnej przeznaczyć na tych emigrantów. I to się bardzo nie spodobało Polakom i żołnierzom. I nikomu. I w ogóle wszystkim to się nie spodobało i księżom też. No, ja też tak myślę, że Pan Jezus to też by, jakby się tu zjawił, jakby powrócił, to powiedziałby, nie dawać, gonić ciapatych, tych bezdomnych biedaków, kopa w dupę, tak by powiedział Pan Jezus. Witam, Gambola.

0: A nie.
1: No, w końcu coś zaśpiewałeś i było normalnie słychać w
0: No,
1: końcu.
0: bo to Skype psuł i ogarnąłem, co się działo.
1: A już na Skype'a
0: Nie,
1: zwalasz
0: no
1: zawsze.
0: naprawdę, Skype traktował mnie jako szum.
1: Aha,
0: Musiałem
1: widzisz.
0: wyłączyć wycinanie szumów.
1: A, czyli wycinanie szumów miałeś włączone. No to twoja wina.
0: No, nie do końca, bo Skype automatycznie to włączył. Także dzisiaj ogarnąłem i to znaczy, że będzie lepsza jakość ode mnie. Mam nadzieję. Ja ogólnie zadzwoniłem, bo się chciałem pożalić, ale już się pożaliłem na czacie. Aktualnie nikogo nie ma, ale pewnie za chwilę wrócą. I jak to się mówi, no mi się bigos w głowie gotuje po prostu.
1: A w głowie ci się bigos gotuje. Aha, myślałem, że w sensie dosłownym.
0: Pytaje się o wiek, prawda?
1: No.
0: No to nie jest, nie, to nie młoda. 37.
1: No
0: Tak, plus minus. No,
1: to w
0: 37.
1: sam raz dla mnie właśnie.
0: To zapraszam, jak lubisz. Zęby po papierosach, to zapraszam.
1: Ja też palę papierosy.
0: Oj, nie palisz 2 paczek dziennie.
1: Siostra dwie paczki dziennie pali.
0: Tak. To nawet nie jest żart, ja liczyłem.
1: Nikotynistka znaczy się.
0: No i biznesmenka. Osypki sprzedaje. Ma firmę, nawet dwie.
1: O,
0: Także
1: proszę.
0: sobie radzi w życiu.
1: O, to musisz mi dać na miary. Jak sobie radzi w życiu, to by mi się przydała taka kobieta, żeby mnie utrzymywała to.
0: No niestety nie ma męża, ale ma dziecko i są bez ślubu, ale no wiesz, ciężko i tak rozerwać taką rzecz. Więc no miał być duży problem. Ciężko by ci było się tam wejść jak trzecie koło.
1: No, ale są w separacji. No to jak
0: Znaczy,
1: przyjdzie.
0: jak żadna, bo nie mieli ślubu nigdy po prostu i nie potrzebowali.
1: Aha, w tym sensie.
0: No, bo
1: O.
0: po co komuś ślub dzisiaj?
1: Ale dzisiaj tak ludzie czasami podchodzą. Tak, wydaje mi się to nowoczesne podejście, właśnie takie, wiesz,
0: No, no i
1: fajne, luźne.
0: dobrze, najlepiej. Tylko żeby dziecko nie miało problemów, bo ja zawsze mówię, jak ktoś już ma dziecko, to wtedy najważniejsze jest dziecko. I już o rodzice są mniej ważni. Oni muszą się do dziecka dopasowywać, według mnie.
1: No ale w sumie to, no bo Kościół argumentuje, że ten ślub to tak sprawia, że nawet jak będzie jakiś kryzys, jak będzie źle, to oni się od razu nie rozwodzą. Ale takie rozchodzenie się to też nigdy nie jest takie hop-siup,
0: Ale ślub
1: przecież i
0: można
1: ludzie.
0: wziąć świecki, nie trzeba brać kościelnego. Ja uważam, że świecki ślub wystarcza, bo to też jest wystarczające. Kościelny, moim zdaniem, jest przereklamowany, jeszcze więcej pieniędzy się na niego wydaje.
1: No, jak wszystko kościółkowe, to mówiłem już, że pogrzeb świecki jest o wiele tańszy niż
0: Ja, jak
1: kościółkowy.
0: powiedziałam Boże, bratowi i siostrze, brat to zrozumiał, a siostra powiedziała tak, no nie do końca. Że uszanuje moją wolę, że jakbym umarł szybciej niż oni, to wiesz, już nie może być w życiu, to żeby mnie skremowali, bo do tego czasu pewnie to będzie możliwe i rozsypali moje prochy, bo ja nie chcę mieć żadnego grobu, nie chcę mieć niczego, bo mam to w dupie.
1: A, chciałaby dusza do raju. Też bym tak chciała, ale w Polsce to jest niemożliwe. Rozsypywanie prochów jest traktowane jako profanacja zwłok. Nie można.
0: No, kurde, mi się
1: Możesz
0: zawsze.
1: się w kremówkę zamienić, ale muszą tą kremówkę pochować do grobu
0: Głupie ty.
1: normalnie. Czyli
0: Głupie.
1: to wiesz, ale tak jak w Polsce ze wszystkim, czyli możesz przez internet se tam ściągnąć, ale musisz wydrukować i pocztą wysłać na przykład, nie? Albo to też tu dobrze, możesz się skremować, nie, że tylko standardowy pochówek, ale trzeba i tak cię pochować do grobu, żeby se klecha zarobił i wziął 2000 za wykopanie dołu kościelny pan kopacz.
0: Jak pochowasz dwie osoby,
1: To
0: trzy.
1: taniej, to
0: Nie,
1: taniej.
0: cztery
1: Promocja.
0: osoby. Z bliskiej rodziny, bo dziadkowie. No i nie zmieniłem nadal śpiewki Aleksandra, bo ja jestem trochę socjopatą, jeśli chodzi o śmierć. Musiałaby umrzeć osoba naprawdę blisko mnie, to znaczy przyjaciel mój, albo brat, bo brat to prawie jak przyjaciel. Nie, no bardziej niż przyjaciel, no. To ja mam w dupie większość mojej rodziny.
1: Kurde, ja też bym chciał, żeby właśnie, to jest fajne, takie, żeby rozrzucili te prochy gdzieś, nie, na wiatr i to nawet się fajnie tak kojarzy, krążysz sobie gdzieś, no. Potem latasz, a nie tak, że cię robale jedzą,
0: albo,
1: nie?
0: Albo niech mnie chociaż niech z moich zwłok drzewo wyrośnie, są takie rzeczy.
1: O, też fajne. No, żeby każdy sobie mógł wybrać, co to za profanacja zwłok, no rozsypanie prochów gdzieś tam, kurczę, no. Do lasu, do wody, no straszna profanacja, nie?
0: W Japonii to nie jest profanacja, wręcz to jest, niektórzy uważają to za wielki honor, na przykład być rozsypanym w jakimś ważnym miejscu, no.
1: Fajnie by było, a może jednak się zmieniło prawo, no z tego co wiem, to jest to traktowane jako właśnie profanacja zwłok i zakazane, nie wolno w ten sposób i osoba, która się tego dopuści, jeszcze aby to cichaczem jakoś może zrobić i żeby się nikt nie przyznawał, kto to zrobił, albo powiedzieć, słuchaj, no jak dostajesz tą urnę, urna twoja mać, z prochami bliskiego, to zawsze możesz powiedzieć, że zgubiłeś, nie? No co, ktoś ci zakaże, że zgubiłeś? No, zgubiłem, to zgubiłem, no nie ma, no przed chwilą jeszcze leżało, ktoś mi ukradł. Albo ten, wywalić zamek i powiedzieć, że ktoś się włamał i zabrał tylko tą urnę z prochami na przykład, nie?
0: W sumie ciekawa sprawa, co jakbym wrzucił to do... Aż nie mówię, że chciałem tak zrobić, ale wiesz, ja palę w piecu, więc mam co chwilę rzeczy z tego pieca. No proch tak zwany, nie? Jest to tam wszystko i wrzucam to do kubła. Tak bym coś kurwa, może tak wrzucił po prostu.
1: Do kubła na śmieci.
0: No.
1: Albo w kiblu spuścić, nie?
0: Jezu, z czego my się śmiejemy? Ja powiem tak, ja nie płaczę. Znaczy mi się nigdy jeszcze nie zdarzyło płakać w związku z jakąś śmiercią. Byłem smutny parę razy, ale nie w związku z moją rodziną. Niestety, bo jeszcze nie umarł nikt, to byłby chyba naprawdę bliski dla mnie. No, to się kiedyś stanie, nie wiem, nie mówię, że śmierć jest wesoła, bo nie jest. Dlatego mówię, że tak śmierć też trochę dziwna rzecz. A raz byłem smutny, wiesz kiedy najbardziej byłem smutny? Jak Krzysztof Krawczyk umarł, to wtedy naprawdę byłem smutny. Bo tak myślałem sobie, kurde, ja nawet gościa szanowałem. No to dla mnie był spoko gościu.
1: No, to ciekawostka, że tak ci śmierć Krzysia Krawczyka, wujka.
0: No, skąd wiesz, nie miał mnie na kolanie, skąd wiesz?
1: No to mój wujek, a nie twój. Ale szanuję, że się wzruszyłeś. Paru statkiem w piękny rej. No, ale z tymi prochami to przecież można rozsypać, poprosić kogoś, żeby rozsypał, a do urny niech wsypie jakiegoś tam kreta, czy jakiś popiół po szlugach, nie? Z popielniczki i pochować to, tylko że wszyscy będą przychodzili, i to takie trochę chamskie, bo wszyscy będą przychodzili na ten grób, myśleli, że tam jest ta urna, a tam jej tam nie będzie, to tak trochę w konia.
0: Ale to sensu nie ma. Ja w ogóle uważam, że trumny to jest największy kurwa skam życiowy, bo wiesz ile kosztuje zrobienie pudła, w którym mieszczą się zwłoki? Tak samemu, z desek? No stówę. No bo co, kupisz deski, ten, jakieś te wkręty, wpierdala zwłoki i tyle. No powiedz mi, co więcej jest potrzebne tak naprawdę zwłokom? No jak już umarłeś, no to umarłeś, nie kurwa, nie zastanawiasz się, czy jest ładne, czy nie. Ja bym, jeżeli nie właśnie kremować, to do najtańszej kurwa zrobionej własnoręcznie trumny, jakichś desek.
1: Własnoręcznie? Z plasteliny, z modeliny. Ale ty wiesz, że gdzieś ostatnio plastikowe trumny się pojawiły jako taki nowy krzyk mody.
0: A to chyba droższe.
1: Tak, no pewnie drogie, bo to są jakieś takie nowoczesne, do samodzielnej konstrukcji, że możesz sam jakby poskładać, znaczy, przepraszam, nie trumna, tylko nagrobek plastikowy.
0: A to brzydkie musi być. Ale jak już robić nagrobek, to ładny, ale ja na przykład nagrobka nie chcę, ale brzydkie to byłoby z plastiku.
1: Jak z plastiku, to może wygląda trochę jak jakiś iPhone. Można by też taki ekranik zrobić, na którym się wyświetlają po prostu imię, nazwisko, tam rok, jak na taki wielki smartfon po prostu.
0: No i mówię, pogrzeby to jest wielki skam, bo zawsze opłata, no 90% przypadków, opłata przechodzi na osobę, która cię grzebie. 10% przypadków, tak z dupy mówię, żeby nie było, bo zaraz ktoś mi wyjdzie, że o, skąd masz te procenty? No z dupy, tak obstawiam. W 10% przypadków wiesz, kiedy umrzesz. No są tacy ludzie, kiedy niestety wiedzą, kiedy umrą, mniej więcej. I wtedy no dostaję informację, no żeby sobie przygotowali kasę no na pochówek, no bo wtedy oni płacą. Ale w ogóle uważam, że płacenie kurwa za pogrzebanie samego siebie to jest najgorsza rzecz, bo już wtedy kurwa musisz zaakceptować to, że umrzesz. No takie kurwa, no nie jest fajne to.
1: A ja bym chciał tak. A ja bym chciał właśnie, to fajne by było, bo możesz się przygotować, jakoś tam przyzwyczaić, sam sobie wybrać właśnie trumienkę, nagrobek.
0: Ale czekaj, sorry. Andrzej, nie chodzę w butach zrobionych z opon, bo jeszcze żyję. A jak kurwa umrę, to jaka mi jest różnica, czy będę pochowany w oponach, czy nie wiem, w czym innym. Ale serio, ja się tak pytam, jaka to będzie dla mnie różnica? Żadna.
1: A z opon się robi na przykład klapki. Widziałem, jak jakiś czarnoskóry afroamerykanin tak właśnie robił klapki z opon, więc tu kulą w płot są buty z opon.
0: Nawet sam Bóg pewnie by powiedział, żeby nie marnować pieniędzy na trumny, tylko pochować, jasne, żeby nie profanować, ale że wiesz, no, żeby nie przesadzać. No. Sam pewnie Bóg by tak powiedział, bo no bo nie ma co, no, nie ma co.
1: Jezus coś takiego mówił, coś tam grzebanie zmarłych zostawcie zmarłym, tam, czyli co, zmarłym za życia, takim właśnie jakimś tam fanom Rydzyka, co się... Są tacy ludzie, którzy się interesują, chodzą ciągle na cmentarz, tacy gadają o śmierci, o cmentarzu, w kościele śmierć, krew, to takie ich hobby, nie, cmentarne, cmentarniaki takie. No, są tacy ludzie. A ja bym sobie zamówił trumnę taką nadmuchiwaną, taką trumnę ponton, wiesz. I niech dorzucą pompkę i tubkę kleju jeszcze.
0: Tomisiu, dziecko ma prawo olać swojego rodzica, bo dziecko nie jest własnością rodzica. Sorry, taka prawda. Najsmutniejsza rzecz, jaką powiem, i jasne, nie jestem rodzicem, nikomu nie będę nic kazał. Ja tylko mówię, jak ja myślę. A każdy zrobi jak chce, bo każdy ma swoją wolę, każdy ma swój rozum i każdy wie, co jest dobre, a co nie. I wiadomo, że trzeba odróżniać, ale trzeba samemu wiedzieć. I ja na przykład mówię, że dziecko, jak już nie jest dzieckiem, czy jest dorosłym, no sorry, ma prawo wywalić się na rodzica, nawet jeśli rodzic był najlepszym rodzicem, ale uważam, że jeśli rodzic był dobry i wychował dziecko tak jak trzeba, to w większości wypadków to dziecko wróci z pomocą, ale nie można oczekiwać tego jako pewnik, że dziecko to jest jakieś kurwa ubezpieczenie na starość, no bo nie jest.
1: No chyba też tak myślę i im młodsi ludzie, tym częściej się skłaniają ku takim refleksjom, że to nie jest jakaś świętość rodzic. Rodzic, który na przykład cię bije, nigdy się o ciebie nie troszczył, chlał pół życia i miał cię w dupie, no to co to za rodzic i dlaczego trzeba go tak szanować? Bo co, bo więzy krwi, bo ci życie dał? No dał, a może po pijaku dał na przykład, nie? I zbytnio o tym nie myślał w ogóle, i ruchać mu się po prostu chciało, no i dał, no to... Ja też nie jestem za tym, żeby tu jakieś świętości robić z czegoś, to tak myślą właśnie konserwatyści, że dla nich to jest święte, bo jest święte i tak trzeba, i tak było, jest i będzie, amen. Pierdolić to.
0: Ja bym chciał, żeby 500+ zostało wyjebane, przynajmniej nie byłoby tyle patologicznych sytuacji w kraju, bo okej, nie mam statystyk, ale pewnie dobra część tych przychodów z 500+, to są rodziny patologiczne, w których robi się dziecko na tak zwanego bolsa, czyli żeby się najebać potem. Może się mylę, prove me wrong, dajcie mi statystyki, ale tak myślę, że jest. Że po prostu te 500+, to jest jak w tej piosence, daj mi 500+, była taka, Arki Szatana, że jak chcesz mieć bolsa, to weź se zrób brzdąca, coś takiego.
1: No. A ciekawe jak to, bo ma być sąd ostateczny i ludzie mają być jakby wskrzeszeni z grobów. Mają, to wiesz, no po to się ludzi chowa niby, że Bóg, ich, Bóg jakoś tak wskrzesi. To straszny widok, wiesz, jak ci ludzie tak z podziemi wychodzą, jak jakieś
0: kurwa,
1: zombie.
0: Kurwa, zombie.
1: I jeszcze, no. Wiesz, to można osiwieć ze strachu, jak na najgorszym horrorze, bo wyobraź sobie, że wychodzi ci taki truposzczak, szkielet z podziemi i nagle zaczyna obrastać w ciało jeszcze. I to...
0: A wyobraź sobie prawdziwego anioła, nie takiego, jak wyobrażasz sobie, tylko prawdziwe anioły, takie, które mówią do ciebie, żebyś się ich nie bał, bo się kurwa ich boisz, bo wyglądają, jakby miały cię zabić, po czym, gdy spojrzysz na nie, to tak naprawdę zostajesz przeprogramowany. Zamieniasz się, można powiedzieć, w cudzysłowie w niewolnika, bo jesteś szczęśliwy, ale już nie masz własnej woli. I tak naprawdę właśnie te anioły doprowadzają do tego. Co na przykład apokalipsa ta katolicka w taki sposób wyglądała. No bo nikt nie powiedział, że Bóg da ci wolną wolę w niebie, albo że wiesz, że anioły chcą tej wolnej woli. Może to właśnie jest to zło. No, to kurde. Takie ciekawe, nie?
1: W teorii luszu, o której już mówiłem, że nasze emocje, to jesteśmy jakby hodowani na emocje i te emocje to są takie, potem się są żniwa i różne tam nasze silne emocje, miłość, nienawiść, chęć zemsty, to jest taka karma dla istot z wyższych gęstości, no to właśnie anioły i demony miałyby być stworzone po to, żeby nas stymulować do tego, żeby czynić albo dobro, albo zło i żeby hodować ten lusz, nie? No, nawet się zdziwiłem, że tak dużo jest o tym w internecie, to znaczy ta teoria jest dosyć popularna.
0: No, ja mówiłem, ta ma fajną teorię według mnie symulacji, jak ja widzę, jeżeli byłaby symulacja u nas, ale nie będę jej powtarzał, bo nie chcę być jak Etam, to musisz sobie przesłuchać audycję Tama, tam byłem, to była ostatnia chyba, albo poprzednia, polecam, bo tam fajnie gadałem z Etamem, było dużo o fizyce też, to wielo, ja rzadko kiedy chwalę coś, gdzie ja byłem, ale naprawdę tak Etam dobrze gadał na temat fizyki. Może nie wszystko było takie rzetelne, stuprocentowo, ale fajnie się tego słuchało. Więc to mogę polecić. No i ogólnie, tak jak mówisz, że tam istoty, które korzystają z naszych zasobów, kto wie, może rzeczywiście my jesteśmy, tak jak w Rick and Morty byli ci, ta tarasa taka, która napędzała te rowerki, to może my właśnie tak umysłowo napędzamy takie rowerki emocjami i ci się żywią.
1: Tak naprawdę na Ziemi nasza waluta, pieniądz, to też jest kwestia umowna. On ma wartość, bo się umówiliśmy, że ma wartość. No to czemu inne istoty nie miałyby się umówić, że ich walutą jakąś i czymś cennym są te nasze emocje? No to chyba
0: ale to,
1: logiczne.
0: Ale to wtedy by znaczyło, że mamy kurwa coś cennego i to może być na przykład naszą kartą przetargową, kiedy doszlibyśmy do momentu kontaktu z tą na przykład cywilizacją. W jaki sposób?
1: No, ale zauważ, że to, co dla jednych jest cenne, to dla drugich jest bezwartościowe. Jakbyś wziął $1,000,000 do walizki i zaniósł jakiemuś dzikiemu człowiekowi, to on by ci powiedział, a po co mnie to?
0: No, to tak jak ja w Minecrafcie zbierałem rudę. A, gówno.
1: Rudę zbierałeś? Lubisz rudę? Ja też lubię rudę.
0: Złoża.
1: Aha.
0: Złoża materiału. Ja się śmieję, że na przykład złoto. Co? Ja oczywiście teraz mówię o prawdziwym życiu. Tak Minecrafta chciałem powiedzieć, ale nikt by i tak nie zrozumiał. No to złoto, nie? No co komu złoto, nie? Jeżeli nie wiesz, do czego go użyć, nie? Bezwartościowe. Taka prawda. Jak nie masz użyć jakiegoś, nie wiem, czegoś do użycia. No, chyba, że przyjmiemy wartość złota jako świecidełko, ale czy rzeczywiście to wtedy miałoby jakąś wartość? No chyba nie. Raczej według mnie nie. Złoto ma dopóki wartość, dopóki jest coś, do czego można go użyć. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale w dzisiejszym świecie to kurwa ludzie mówią, że w ogóle złoto jest takie magiczne, w cudzysłowie, że nawet jak nie będzie rzeczy, na które trzeba będzie go używać, to i tak będzie miało wartość. No kurwa jak? To chyba
1: zajebistą
0: nie
1: ma wartość złoto. Można sobie na przykład jęczmień na oku pocierać i zniknie. To jest bardzo... Ma właściwości zdrowotne.
0: Czekaj, a ty teraz żartujesz sobie, czy naprawdę?
1: No ponoć tak jest, no taki jest zwyczaj. Nie wiem, nie weryfikowałem tego. Może warto, żeby... Potrzeba nagrał, sprawdzam na temat złota, czy potarcie jęczmienia, co ci się zrobi na oku złotem.
0: Sprawdzam, a to gdzieś musiał, ma jakiś kanał już, coś, jakieś informacje są?
1: Kanał sprawdzam, jest od dawna, jest dużo tam audycji powrzucanych. Nawet się można zdziwić, ile różnych tematów potrzeba brał na warsztat, takich spiskowych, albo jakieś tam legendy, mity obalał różne, no. To bardzo fajnie się tego słucha, bo szczególnie polecam tym, którzy lubią krótsze trochę formy, nie takie jakieś audycje sześciogodzinne, gawędziarskie, tylko coś konkretnego. To są takie właśnie wcześniej przygotowane, bardzo konkretne audycje. Kanał sprawdzam, polecam. I Pula Kości, jak ktoś się ostatnio tu pytał o potrzebę właśnie, bo no, ma też i fanów swoich, to dwa kanały można sobie odwiedzać. Sprawdzam i nowszy, aktualny Pula Kości o grach. No. A no, czyli co, z tymi świętościami to co? Zgodzimy się, że niech świętością będzie dla nas to, co jest dla nas po prostu fajne, wartościowe i nam imponuje tak dalej, a nie, że tak trzeba i że ktoś nam każe, żeby to była dla nas świętość. Jaka to, przecież to tak bez sensu, nie? Tak nie jesteśmy robotami, ani niewolnikami, ani niech to będzie szczere to uznawanie czegoś za świętość, nie? Nie można kogoś zmusić, żeby cię kochał, nie można, to czego nie rozumie nasz rząd, że nie można na przykład zmusić albo wydać rozporządzenia, że Polska jest zajebista i mają nas szanować. Nie, będą nas szanować, jak będziemy godni szacunku i będziemy fajnym krajem i dobrze się pokażemy na świecie, to będą nas szanować, jak nasza dyplomacja będzie dobrze działała, a nie, że wydamy sobie rozporządzenie albo Kaczyński sobie wyjdzie na mównicę i powie: Polskę trzeba szanować, ci, którzy tego nie zrobią, to im łeb obetniemy. No to tak się nie da, no.
0: No, wiesz, są dwie szkoły myślenia. Jedna to typowo nihilistyczna, a druga to nie pamiętam. Haha, lubię to słowo, ale kurde, miałem gdzieś na końcu języka. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że jedni filozofowie myślą, że są jakieś upieczętowane takie reguły emocjonalne, jakieś inne rzeczy, wartości tak zwane definitywne, że są pewne rzeczy, które są po prostu dobre, a są pewne rzeczy, które są złe. Nieważne po prostu gdzie jesteś, kim jesteś, co się dzieje, po prostu są tak zwane stałe wartości i są tacy ludzie, tutaj przykład nihilizmu, ale pewnie znajdzie się to na innych filozofii, gdzie nie ma żadnych stałych wartości i tak naprawdę wszystko jest zmieszane, taki chaos można powiedzieć, że każda osoba ma po prostu swoje wartości i nie ma niczego tak naprawdę ugruntowanego.
1: No ja raczej jednak jestem chyba za relatywizmem moralnym, a jakieś takie odgórne prawdy objawione, dogmaty, Boże, zasady, znaczy niby są, wiesz, tam, nie, no wiadomo, że kradzież, kłamstwo to są rzeczy, które źle robią nam wszystkim tutaj i psują i są ogólnie uznawane przez znakomitą większość za rzeczy negatywne, które nas unieszczęśliwiają, psują i tak dalej, więc ciężko się z tym nie zgodzić, nie, że takie rzeczy, ale już na przykład cudzołóstwo, to już można się tu spierać, nie, czy wolno mieć, no, a jak masz dwie żony, to zdaniem katolika będziesz cudzołożył, bo możesz mieć tylko jedną, nie,
0: no,
1: i tak dalej.
0: No to nadal bardziej się skłania w stronę absolutyzmu, bo jednak absolutyści według mnie nie twierdzą, że wszystko jest ugruntowane, ale są pewne wartości ugruntowane. A relatywiści jednak no nie ma, znaczy wiesz, oni ogólnie, jak to się mówi, tak jak powiedziałem, nie, że każdy ma swoje wartości, czy to w większym systemie, prawda, krajowym, czy to w czymś, ale są to jednak relatywne, relatywne wartości. Absolutyzm, no to absolutne wartości. No właśnie, no mi się przypomniały te.
1: To jest to
0: te
1: słowo,
0: właśnie.
1: Tak. Absolutne, no to też mi brakowało.
0: Relatywizm, a absolutyzm i po prostu ten. Ja mam w ogóle taką rzecz, że ja mam dużo rzeczy w głowie. Mógłbym nawet tak stwierdzić, że ja mam cholernie dużo rzeczy w głowie, ale często zapominam po prostu słów opisujących, nie? Wiem na przykład, co to jest absolutyzm, relatywizm, ale zapominam po prostu słów, które je określają. Taki Alzheimer, można powiedzieć, ale nie mam Alzheimera, bo nawet miałem parę badań na tym punkcie, bo tak się zastanawiałem, czy z moją pamięcią coś jest nie tak, po prostu... Mam problemy z pamięcią, ale żadne takie wynikające z chorób.
1: Jeszcze można powiedzieć, że obiektywne, nie? Obiektywne to też takie, które dotyczą jakby całości i są nierelatywne.
0: Ale
1: obiektywne.
0: To już raczej obiektywizm, a subiektywizm to już raczej dotyczy... spostrzegania tutaj nie tyle wartości, co doznań samego.
1: Aha, no tak, no w sumie tak.
0: No, więc tutaj, no ale to tam nieważne, bo jak to się mówi, to tylko słowa. Ja uważam, że słowa zmieniają swoje znaczenie, tak jak prawda filozofia. Kiedyś filozofia bardzo popularna była Schopenhauera, innych osób, dzisiaj jeszcze inna. A wiele hipsterów lubi tego, niczego, bo jest do niczego.
1: A ja lubię niczego jednak, jakoś mi to gra w duszy. A pisze też Michał Krawcu, jesteś niewolnik taki sam jak ja. No w sumie myślałem o tym ostatnio, że właściwie to wszyscy jesteśmy strasznie zniewoleni, bo na przykład co by było, gdybym chciał teraz żyć bez dowodu osobistego sobie? Wziąć i nożyczkami go przeciąć na pół, wyrzucić do kubła na śmieci. Same problemy i właściwie ciężko żyć, bo jak mam założyć konto w banku? Nawet jak już to konto mam, to pójdę i nic tam nie wypłacę. Coś się tam pozmienia, będę musiał zweryfikować. Znaczy, muszę się jakoś rozliczać, muszę pracować i rozliczać się z pracodawcą. Musi mi, no jak mi nie wyśle na konto pieniędzy, to muszę co, jechać do niego? No może zrezygnuję też z tego wynalazku wstrętnych koncernów i korporacji jak samochód, nie?
0: Musisz mu spuścić w pierdol.
1: I co? I zrezygnuję, tak wszyscy psioczymy na korporacje, a gdyby nie one, to nie siedzielibyśmy sobie teraz, nie gadali tutaj, bo by komputerów nie było, chyba żebym do znanego wynalazcy pana Patatajcio poszedł i on by mi komputer mechaniczny zrobił, tylko że ten komputer byłby fajny, byłby zajebisty, tylko kosztowałby 1 000 000 złotych, bo by był bardzo drogi byłby. I nie pograłbym na nim za bardzo w gry, ani nie uruchomiłbym internetu, tylko mógłbym sobie jakieś tam wyliczenia robić co najwyżej, nie? Taki mechaniczny kalkulator wielki by mi zrobił pan wynalazca. No nie byłoby samochodów, nie byłoby komputerów, wielu by fajnych rzeczy nie było. To, że nas tam trują podłym żarciem, no to w sumie trochę pozwalamy sami na to, trochę. Może nie wprost, ale nie wiem, głosując na pewnych ludzi, którzy sprawiają, że potem nagle płacimy za gaz nie 100 zł, tylko 700, bo są już takie przypadki, do niektórych już przychodzą takie rachunki. Fajnie, nie? Taka babcia emerytka, która tu poproszę 2 plasterki tego i 1 ziemniaczka, bo mnie nie stać.
2: 10 zł.
1: O, 10 zł, przepraszam, od pana prezesa.
2: Będzie pozdrawiam na ziemniaczki. Słuchacza Sfergi i jego setki miliardów dolarów oraz słuchacza Ventrotom, który tworzy wspaniały katolicki death metal.
1: O, co on tu napisał? Wciąż pozdrawiam bezustannie, to bardzo dobrze. Pozdrawiam również słuchacza Sfergi i jego setki miliardów dolarów oraz słuchacza Ventreotomi, który tworzy wspaniały katolicki death metal. Katolicki death metal, to jest chyba... Ja słyszałem tylko Belivera z takich chrześcijański, to był, nie wiem czy katolicki, chrześcijański metal. Nawet fajny był Beliver, do dzisiaj chyba grają. Dobrze się tego słuchało. No, dzięki panie prezesie. Dzięki. Bóg zapłać. Darwin zapłać. No, i Gumball jak gadał, to nagle zamilkł. No, czyli tak, wartości, o wartościach sobie rozmawiamy. No co, Gumball, jeszcze chciałbyś coś tu dodać, jakiś
0: tak,
1: temat poruszyć?
0: Tak, chciałbym coś dodać, musiałem do pieca podłożyć. Bo mam piecyk i niestety trzeba go pilnować, węglowy. Jeszcze kopciucha mam, co zrobić?
1: No bardzo dobrze, wiesz, tanio w miarę.
0: No, nie wiem, ale nie narzekam. Nieważne, co chciałem spytać się ciebie coś. Mhm. Agresja, moralne czy niemoralne?
1: Agresja?
0: No, agresja. Czy agresja jest moralna, czy niemoralna?
1: Ciężko powiedzieć, bo agresja agresji nierówna i zależy od okoliczności. To jest tylko pewne narzędzie, ale ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię agresji. Agresja bardzo dużo psuje, bo zaburza jakby, wiesz, logiczne myślenie. Człowiek się robi głupszy nagle, jak się robi agresywny.
0: Tak... Nie do końca, bo agresja nie musi być bezmyślna, nie musi być w ogóle kierowana emocjami. I ogólnie agresja jako sam czyn, nie stawiając za nią żadnych kompletnie działań, po prostu niczego, jest amoralna. To, co zrobimy dalej, no ma swoją moralność lub niemoralność, ale sama agresja jest amoralna, czyli nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę, jest neutralna, bo, i tutaj daję jakiś przykład, żeby nie było, bo zaraz ktoś powie, no jedna osoba może użyć agresji, żeby próbować zgwałcić dziecko, a druga może używać agresji po to, żeby to dziecko obronić.
1: No, niby tak, ale na pewno nie nazwałbym agresji neutralną, bo agresja sama w sobie jest inwazyjna mocno.
0: Nie ma agresji.
1: I agresja to, nie mówmy jednocześnie, agresja to jest właśnie wchodzenie siłowe i jakby niszczenie cudzej jakiejś linii obrony, wiesz, to jest niesłuchanie argumentów na przykład, to jest po prostu walka. Ciężko powiedzieć, że walka jest neutralna, nie?
0: No nie jest nigdy neutralna. Ja powiedziałem, że sama agresja jest neutralna, nie efekty jej oraz to, co się dzieje, bo zawsze w którąś stronę będzie szło. Będzie to albo dobre, albo złe. Bo gdy obronisz takie dziecko, to jest dobre. No kurwa, nie wiem, jeżeli ktoś mi powie, że to jest złe, no to sorry, ja dzwonię do prokuratury w tym momencie. I muszę te... Ja po prostu uważam, że agresja obronna, bo jest coś takiego, możesz być agresywny, żeby się obronić, bo czasem jedyną formą obrony jest atak. Albo bronić kogoś innego, prawda? I uważam, że agresja może być dobra, a i może być po prostu zła, tak jak mówię, ten pierwszy przykład. Więc fakt, agresja nigdy nie jest neutralna, tylko po prostu amoralna. Może źle po prostu, to neutralne to tak, no, nie do końca. Ale no po prostu nie ma żadnej konotacji bez kontekstu, o tak.
1: No mi się to raczej źle kojarzy, ale dołączył do nas Etam. Cześć Etamie.
3: No cześć, co je żołnierz, wiecie?
1: Żołnierz je od tego, żeby chronić granic.
3: Nie, żołnierz je obrońcą granic, nie?
0: Śmieszne.
3: Kiedy się będziecie z tego śmiać? Prawda. No. Agresja. Ja ostatnio jestem całkowicie pozbawiony agresji. Jestem taki
0: ślamazany. A jak ten, a jak się wkurzyłeś na sąsiadów, co robili ten, remonty? No sorry, muszę cię trochę przyspilić, to trochę agresywny byłeś.
3: Ale ja powiedziałem ostatnio, czyli w ciągu ostatniego dnia.

0: Uwolnienia się od systemu i żebyśmy nie byli niewolnikami, no to pozbywasz się, już samo pozbycie się tego dowodu osobistego strasznie utrudnia nam życie. Wielu rzeczy nie możemy załatwić i okazuje się, że to są takie naczynia połączone trochę i też w drugą stronę. Jak chcesz jak chcesz zrezygnować, powiedzmy, z tego dowodu, no to też nie masz i konta w banku. Jak nie masz konta w banku, to, no, to pieniędzy nie dostaniesz. Musisz po nie pojechać do kogoś samochodem, drożej cię to kosztuje, ale no samochodu też by wypadało nie mieć, bo to takie systemowe, korporacyjny twór. No i co? I kończysz gdzieś w lesie z włócznią i sam musisz sobie coś upolować. Dałoby się tak żyć, tylko że musisz zrezygnować ze wszystkiego. Jak rezygnujesz z jednej rzeczy, którą ci narzuca system, to pociąga to za sobą jakby rezygnację z wielu innych. I kończysz jako taki dziki, wolny, ale dziki człowiek trochę. Nie sądzisz, że trochę tak to wygląda?
1: No nie, bo ja dowodu od jego wydania jakieś 3 lata temu w ogóle nie używałem. W ogóle leży, mogę sobie nawet go po prostu pociąć, wyrzucić do kibla, ja go nie używam po prostu do niczego.
0: A jak się, jak się rozliczasz z klientami na przykład? Masz konto w banku?
1: No teraz mam przedpłacone takie subkonto, muszę mieć, bo muszę spłacić pożyczkę do końca, ale to jest zupełnie inna historia, natomiast on mi nie jest potrzebny do tego, ten dowód. Ja po prostu miałem... Znaczy, bo ty mylisz dwie rzeczy. Potrzebny dowód, no niestety w bankach nie chcą na hasło konto zrobić w tej chwili. Co mnie zresztą dziwi, bo bankowość powinna być też na hasło i anonimowa, tak zwana tajemnica bankowa. Ona jest wpisana w pewne prawa. Natomiast z racji tego, że oni są uparci, nie zależy im na klientach, no to trzeba mieć dowód w momencie założenia konta. Czyli na przykład, tak jak w tym przypadku, to był rok 2005, tak? I to konto było uśpione. To znaczy ja po prostu je jakby miałem, ale jakbym je nie miał, tak? No, odśpiłem je, ponieważ miało pewną historię. Ja się zatrzymałem, tak? To znaczy, jak ja zawsze wam mówiłem, że nie mam konta, bo ono po prostu nie funkcjonowało. Ale ja je zachowałem, dlatego że ja mam bardzo fantastyczną historię. Ja na przykład mogę wziąć na tym koncie 500 000 na dowód właśnie i wtedy on będzie mi i tylko wtedy potrzebny. I na przykład wyjechać sobie do Nauru albo na Tokewalu.
2: Sorry, że tak wetnę, ale wiesz, komu najbardziej się przydaje dowód, a tak naprawdę część dowodu, tak zwany PESEL, najbardziej?
1: Milicji.
2: No, nie do końca. Ja uważam, że bardziej fiskusowi. Przykład tutaj z Ameryki, bo w Ameryce nie było dowodów i pan fiskus miał problemy, bo no, nie było jak sprawdzić ludzi. U nich to się IRS nazywa, ale to nieważne. I oni, ten ich fiskus, prawda, musiał coś wymyśleć. Więc jeżeli ludzie nie muszą, bo mogą mieć dowód, ale nie muszą i mogą mieć ten tak zwany identyfikator podatnika, ale też nie muszą, to oni wtedy sobie wymyślili, że to zrobimy tak, że ubezpieczenie społeczne, bo nikt nie ma czegoś takiego jak ZUS, to znaczy połączone zdrowotne i ubezpieczenie, u nich jest osobno to i to. Jedno jest prywatne chyba, a drugie to jest publiczne. I te właśnie ubezpieczenie społeczne, czyli tak zwana emerytura, tam jest jakaś liczba bardzo źle zrobiona, bo była tylko do celów tak naprawdę identyfikacji właśnie z celu emerytury i można bardzo łatwo ją odszyfrować i znaleźć każdego tak naprawdę prawie ten numer. Jest używana właśnie przez ich fiskusa do sprawdzania informacji podatnika.
0: Dobra, bo temat się zawsze tak jakoś dziwnie rozmywa i ja chciałbym dojść tutaj do czegoś. Czyli sam tam przyznajesz, że musiałeś mieć wcześniej dowód, żeby założyć sobie to konto w banku i to, że w tej chwili no, mógłbyś faktycznie być może sobie go wyrzucić do śmietnika, spalić i nie używać, no to może i by się dało, tylko że wcześniej musiałeś mieć. No jest potrzebny, gdyby się dogadać na przykład z koronerem zawczasu, że jesteśmy martwi dla systemu i już od dawien dawna nie mieć tego dowodu, to nic nie zrobimy. Przy pierwszej jakiejś próbie legitymowania nas na ulicy, bo czasami są takie rutynowe legitymowanie obywatela przez funkcjonariuszy.

0: scenariusza, no to już jest wpadka. Gdzieś nas tam zabierają, widzą, że nie widniejemy w systemie i zaczynają sprawdzać. I jest wtopa. Nie wiem, jakiś potem akt zgonu, wszystko, cokolwiek byśmy nie chcieli załatwić, to proszą nas o jakiś dokument i nie dałoby się żyć w systemie bez tego PESEL-a dokumentu.
1: Znaczy, w polskim systemie jest na to rada, ale ja nie będę jej mówił, żeby nie zdradzać, jaka jest na to rada. Dowód, który ja obecnie posiadam, kończy swoją ważność pod koniec tej dekady. To jest mój ostatni dowód, który mam zamiar posiadać. Już nie będę miał dowodu. I to nie z tego powodu, że mi tam przeszkadza to, że jest dużymi literami napisane, tylko z tego powodu, że od teraz listopada czy października wyszły dowody biometryczne, a ja się nie zgadzam z tym, żeby ktoś pobierał od mnie odciski palców. Zresztą notabene jako rzeźbiarz w gipsie suchym nie mam odcisków palców, więc będzie to trochę trudne do zrealizowania. Natomiast odpowiadając na pytanie, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy można w Polsce legalnie nie mieć dowodu? To jest pytanie. Czy można być obywatelem Polski i nie mieć dowodu? Nie PESEL-a, bo PESEL to jest inny temat, tylko dowodu. Czy możecie nie mieć dowodu, ale nie tak, że go już wyrzucacie do kibla, tylko czy legalnie? Jak myślicie? Bo jest przepis o tym, że nieposiadanie dowodu jest związane z karą 12 tysięcy złotych, nie? Jest taki paragraf.
2: Raczej chyba trzeba mieć dowód, bo chyba Polska jest krajem takim właśnie.
1: Nie. Idziesz do wojewody i składasz coś, co się nazywa deklaracja zrzeczenia się posłuszeństwa. Taką deklarację pisze się odręcznie w dwóch egzemplarzach i oni wiedzą już doskonale, że coś takiego jest i posługujesz się tylko i wyłącznie takim papierkiem, który ci wydają, gdzie jest oświadczone, ja dokładnie tego nie wyjaśnię, ale tam jest oświadczone, że jesteś obywatelem, który po prostu zdał dowód i nie masz dowodu. Jest to możliwe. Jest jeszcze druga furtka, jeśli chodzi o PESEL, ale wybaczcie, tutaj się jeszcze nie zagłębiłem i długo się jeszcze nie chcę zagłębiać w to, bo mi ten PESEL na razie jakoś tam specjalnie nie przeszkadza. No, oczywiście najprostsza furtka to jest poproszenie w którejś z ambasad o status obywatela innego kraju i wtedy możecie sobie nie mieć dowodu.
2: Ja uważam, że PESEL powinien być w ogóle zrobiony w szesnastkowym systemie, a nie dziesiętnym, ale to inna sprawa.
1: No Jezus miał PESEL, który się zaczynał od 6 zer, nie?
0: Co? Możesz powtórzyć?
1: Jezus miał PESEL od 6 zer zaczynający się.
0: Nie rozumiem tego.
1: Jak nie rozumiem? No przecież starsze roczniki mają PESEL, który się zaczyna od daty.
0: Aha, to kumam teraz, dobra.
1: No, 5 pozostałych cyferek pozostaje tajemnicą, ale podejrzewam, że tak jak lata zaczęto liczyć od urodzin Chrystusa, to również pozostałe liczby byłyby 0001, tak? Coś takiego. No swoją drogą ciekawe, muszę sprawdzić, czy ten PESEL by przeszedł, czy sama korona by się zgadzała.
2: A ciekawe, czy jest możliwość w ogóle, na przykład jak ktoś ci ukradnie dowód, żeby zmienić PESEL? No oczywiście, że nie, bo przecież najważniejsze jest to, że pan fiskus miał twoje dane, a nie to, że ktoś może cię opierdolić na kredyt.
0: No, tego nie wiem, ale też adwokat słusznie wcześniej tu napisał, że jak mija ważność dowodu, to nie obsłużą cię w banku. Sam miałem taką sytuację. Raz przyszedłem i okazało się, że już mam nieaktualny dowód i przykro nam, już nie zostanie pan obsłużony. Koniec. Tak więc w ogóle chciałbym się dowiedzieć, ile osób ze słuchaczy, ze słuchaczek potrafiłoby w ogóle zrezygnować z tych dobrodziejstw, jakie daje ta cywilizacja, nie? Komputer, samochód, telewizja, nie oglądać filmów. W ogóle jak się zastanowić, to zostajemy z maczetą i sukienką z liści i możemy sobie gdzieś, kurczę, w Puszczy Białowieskiej mieszkać.
2: Jestem w stanie... Ale zaraz jakiś żołnierz by przyszedł z karabinem i by mnie pogonił. Nie no, oczywiście żartuję, ale musiałbyś mieć prywatny las, a to już kosztuje. Trzeba mieć to jakoś utrzymywać, płacić podatki. Przecież ktoś zaraz przyjdzie z fiskusa, cię zamknie. I wiesz, i tak fajnie brzmi, odłącz się od społeczności. Ale w jaki kurwa sposób, jeżeli...
1: Chcesz się zamknąć.
2: No to... Ale to żadne odłączenie od społeczności. Nadal jesteś społeczności, no, tylko w więziennej społeczności.
0: Fajnym takim sposobem na unikanie na przykład odpowiedzialności jest posiadanie żółtych papierów, czyli no bycie po prostu niepełnosprawnym umysłowo. Krzysztof Kononowicz jedzie na tym od lat. To wyjaśniła się tajemnica, czemu on za nic nie odpowiada, czemu się z nim tak pieszczą, czemu różne tam sprawy sądowe, które ma, to je wygrywa, bo jest po prostu traktowany jako osoba niepełnosprawna psychicznie. Umysłowo i dlatego mu się tyle upiekło już rzeczy, dlatego mu umarzają jakieś długi, jak wysyła pisma tam do prezydenta Białego Stoku, bo jest po prostu, to jest bardzo wygodne, chociaż ma też i swoje minusy. Teraz mu zabrali prawo jazdy, właśnie niekoniecznie ze względu na to, że ma problemy ze słuchem, bo ma, nosi teraz aparacik, tylko też, bo jest po prostu niepełnosprawny i spowodował wypadek, nie? Już i się mu przyglądnęli.
2: A tu Tomiś się coś fajnego napisał. Jak nienawidzę NFT, bo uważam, nie sama technologia mi przeszkadza, tylko to, że ta technologia w większości jest wykorzystywana do zła. Mógłbym zrobić wielki rozpis, dlaczego według mnie to jest złe, ale nie o to chodzi. Fajnie to napisał, że PESEL powinien być zapisany w NFT za pomocą technologii blockchain. No, z NFT się nie zgadzam, ale rzeczywiście PESEL mógłby być w blockchainie i każdy miałby jakiś tam dostęp, w sensie jakiś, dawaliby mu dowód z jakimś właśnie chipem, który mógłby, miałby zakodowane informacje na temat tego tokena w blockchainie i po prostu to byłoby bardzo bezpieczne według mnie. I wtedy ciężko byłoby złodziejowi twój PESEL dostać, no wręcz prawie niemożliwe. Musiałby ci fizycznie dowód zabrać.
0: No. Grzesiu pisze, żeby mieć prywatny las, musisz mieć dowód, żeby udowodnić, że jesteś jego właścicielem. Szachmat.
2: No właśnie.
1: Jaka grupa zawodowa ma dostęp do waszego imienia, nazwiska, adresu, PESEL-u, numeru dowodu osobistego, a nawet, że tak powiem,
2: ZUS?
1: Chorób i tak dalej?
2: No ZUS. Nie, to jest
1: taka grupa zewnętrzna, zupełnie taka przypadkowa.
0: No, to powiedz nam.
1: No, farmaceuci w aptekach. Dzisiaj oglądałem monitor pani farmaceutki.
2: Ale wiesz, że ja bardziej wierzę farmaceutce, ja bardziej ufam farmaceutce niż na przykład pani z ZUS-u.
1: No tak, ale pokazała nam monitorze, co oni mają. Mają wszystko, dosłownie wszystko na ten temat. Ja muszę to zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Ja muszę wysłać pismo. Ja muszę pismo wysłać.
1: Ja wysłałem już pismo, tylko nie dostałem odpowiedzi. Olali mnie.
2: No bo wiele pewnie osób takie coś wysyła. Tam. Dużo osób pewnie coś takiego wysyła. No to po co ty masz to wysyłać?
0: Krzysztof Kononowicz wysyłał pismo, żeby zabronić, żeby nie chodziły te pedały na te marsze.
1: Jak palił się garaż naprzeciwko mojego bloku i tam były te kanistry z benzyną i zaczęły wybuchać, to wszyscy na siebie patrzeli, sąsiedzi z bloku masowego mieszkania, czyli wielkiego bloku, a to jeszcze tych bloków jest tutaj kilka. I wszyscy patrzyli na siebie, bo w ogóle strasznie przyjeżdżała, nie? I ja mówię, słuchajcie, do moich dziewczyn, jeszcze córa była malutka, się bała w ogóle, bo to jest śmierdziało, dymu było pełno w domu, mimo że okna były zamknięte. A kobieta mówi, a na pewno ktoś zadzwonił. Nie, ja zadzwonię. I wyobraźcie sobie, że zadzwoniłem na straż, bo nikt nie zadzwonił, znaczy zadzwonił, jak się okazało. Tylko podał ulicę o bardzo, bardzo blisko znacznym nazwie. Oni po prostu nie dosłyszeli przez telefon i pojechali w zupełnie inne miejsce Szczecina. Ja po prostu natychmiast ich zawróciłem i 15 minut byli i gasili. A po szczególne karnisty tak wybuchały sobie i wybuchały. No. Także pamiętajcie, jak coś takiego widzicie, działajcie, bo wszyscy będą myśleli, że ktoś inny, tak?
2: Ale to tam to się dzieje na małą skalę, a jest dużo takich ludzi jak ty, którzy jednak myślą za siebie. A na małej skali rzeczywiście większość ma tak zwane stadne myślenie, ale w skali kraju, bo ty mówisz o czymś, co się dzieje na skalę kraju. No to już zawsze znajdzie się ktoś, zawsze znajdzie się druga osoba, a bynajmniej w tak dużej rzeczy jak farmaceuci, więc mogę naprawdę postawić bynajmniej pieniądze na szali, że ktoś już wysłał taką skargę.
0: Bynajmniej. Ja się bynajmniej zgadzam z Gambolem.
1: Zobaczymy. Ja, żeby być ścisłym, wysłałem swoją uwagę odnośnie artykułu 68 ustęp 1 Konstytucji, która gwarantuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej taki sam równy dostęp do służby zdrowia, że jest to niezgodne z kolejnym punktem tego artykułu, że kobiety w ciąży, starcy i ktoś tam jeszcze ma szczególny dostęp. No nie może być tak, to nie jest zgodne z prawem rzymskim, a poza tym urzędy pracy roszczą sobie prawo do zabierania ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli się nie stawisz w urzędzie pracy, co jest niezgodne z ustawą zasadniczą, a ustawa zasadnicza nie ma prawa delegować do ustawy niższego rzędu, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, w związku z czym urzędy pracy działają nielegalnie. I pan, który rozmawiał, konsultant, przyznał mi oczywiście rację na ten temat, ale na pismo mi nie odpowiedział.
0: Prawo prawem, ale prawo właściwie państwa nie dotyczy u nas szczególnie i państwo może być ponad prawem, bo sobie może różnie to interpretować i nie ma kto ukarać państwa, bo to państwo jest tym, które nam prawa układa, więc jak kto to tak powiedział? Chyba generał Jaruzelski, że prawo jest dla ludzi głupich. No i u nas tak podchodzą do tego. I państwo ma monopol też na przemoc, na hazard, na substancje odurzające, na wszystko ma monopol. Na wiele rzeczy ma monopol, za które nas karze, ale są równi i równiejsi, wiadomo.
1: Tak, zgadza się, dokładnie tak. Masz rację, formalnie, legalnie i prawnie ma, natomiast bezprawnie już nie ma.
0: No i komu się poskarżysz? Możesz się, ponad państwem jest tylko Pan Bóg, możesz się Panu Bogu poskarżyć, możesz się odwoływać przez okno, albo zameldować koniowi na przykład.
1: Nie chcę ci tutaj zablokować kanału, jakie są rozwiązania tego problemu, ale są. Są, tylko no już niech się młodzi.
2: Mam pytanie, co powiecie na coś takiego? Teraz wyjdę z innym tematem, ale takim ciekawym. Postanowienie. Że będzie paszport covidowy i każdy będzie musiał go mieć, ale z drugiej strony każdy, kto ma ryzyko HIV, no dobrze, niech to nie będą tylko homoseksualiści, ale będzie wiele różnych grup, będzie musiało mieć badania i wyniki tych badań, żeby na przykład wejść na basen albo inne rzeczy, gdzie może być zagrożenie zarażenia innych osób. I co wtedy? Czy wtedy będzie sprawiedliwość?
0: Zależy, co rozumiemy przez sprawiedliwość.
2: No ta sprawiedliwość, no bo będzie porówno, prawda? No tego chcą, równo.
0: W Polsce to jest taka sprawiedliwość, że ksiądz za zgwałcenie, znaczy, przepraszam, poseł PO za wielokrotne zgwałcenie dziewczynki nieletniej dostaje wyrok taki jak ja za posiadanie trawki. Taka jest w Polsce sprawiedliwość. I ogólnie rzecz biorąc, pierdzę na takie prawo i na takie sądy i na takie prokuratury i ich matki były chomikami, a ojcowie śmierdzieli z kisłymi jagodami, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest obraza majestatu władzy, ale tak powiem.
2: A ty tam, jak myślisz na temat tego, co powiedziałem?
1: To znaczy, w Polsce nie będzie paszportu covidowego na pełną skalę. To wiadomo, że nie będzie czegoś takiego. Nie da rady po prostu tego wprowadzić w obecnym stanie prawnym. To wymagało zmiany konstytucji. Jeszcze nawet gdyby to się zdarzyło, to też się to nie uda. To będzie tylko i wyłącznie prawo telewizyjne, a wszyscy, którzy zostaną gdzieś tam nie wpuszczeni, zwyczajnie wygrają sprawy. lub zostaną umorzone mandaty. Tak? Także umorzone to nie jest, bo to na pewno słyszeliście o tym, że na przykład tam jakiś mandat za nienoszenie maseczki był umorzony. To, że został umorzony, to nie jest dobrze. To jest źle. Bo gdyby taka osoba została uniewinniona, to wtedy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dlatego właśnie sądy umarzają. Tutaj jest taka drobna moja wkrętka, jeśli chodzi o te sprawy. Jeśli słyszycie, że są umarzane, to nie jest zwycięstwo, tylko to jest remis z tym systemem, tak? Uniewinnienie jest dopiero zwycięstwo.
0: Tymczasem coraz popularniejsze staje się takie stanowisko i politycy będą wprowadzali takie prawo, bo w którymś kraju wprowadzili, ostatnio o tym mówiłem, co to był za kraj, ale nawet nie wiesz jeszcze jakie prawo, a już mówisz, kurwa, ty to jesteś, wiesz co, Jasnowidz Jackowski po prostu. Chodzi mi o to, żeby nie leczyć z państwowych pieniędzy tych, którzy na własne życzenie się nie szczepią, bo sami są sobie winni, więc jak zachorują na COVID-a, to niech sami płacą potem 10 tysięcy, 100 tysięcy za leczenie. I dokładnie takie coś zaczyna się, u nas zaczynają politycy, proszę mi dać skończyć, ja panu nie przerywałem.
2: Ja się gotuję.
0: Leszek Miller takie coś zaproponował, więc ja proponuję to w ogóle rozszerzyć i jak ktoś sobie złamie nogę, to co, to po co to było patrzeć na nogi, żeby kózka nie skakała, no i niech się sam leczy. Jak pójdzie w góry gdzieś w klapkach, to też, no a czemu butów nie założył? I zostawić tylko, nie wiem, jak cegła spadnie komuś na głowę, no to faktycznie trzeba mu pomóc, bo... A nawet jak, słuchajcie, no ja mam swoje złe doświadczenia ze szczepieniami, boję się tego, nie chcę, żeby mi się znów włączył autyzm jeszcze mocniejszy. Tak naprawdę jak ja się zaszczepiłem, to nie tylko dostałem tego lekkiego autyzmu, ale i zacząłem chorować koszmarnie, pół dzieciństwa przechorowałem i po prostu nie chcę. A nawet jakbym, nie wiem, załóżmy, że ktoś popełnia błąd, że się nie szczepi, to słuchajcie, jak te poselskie kurwy zaczną za cokolwiek odpowiadać za swoje błędy, jak urzędasy, do tej pory w Polsce skazano jednego urzędasa, słownie jednego, za jakiś tam, za błąd popełniony, a ilu ich niszczyło przedsiębiorców, po prostu wykazując się taką czystą jakąś złośliwością, mściwością, albo po prostu nieuczciwością, niszczyło ludziom firmy. Jak oni wszyscy zaczną za cokolwiek odpowiadać, to może się zastanowię, żebym ja odpowiadał za swoje decyzje.
2: No,
0: złe.
2: Tu się zgadzam z tym, co na początku mówiłeś, że dokładnie, równość, bo jest coś takiego właśnie jak równość i równo tam uprawnienie, ale nieważne, bo ja zawsze mylę te pojęcia, to nie będę ich wrzucał. Chodzi po prostu o to, że fakt. Jeżeli na przykład ktoś byłby tłusty, jak to się mówi, nie będę mówił tego słowa, bo zaraz ktoś powie, że jestem złym człowiekiem i nie można tak nazywać ludzi. No dobra, no ktoś jest po prostu gruby, no to jak jest gruby, już jest naprawdę gruby i na przykład będzie miał zawał, to musi zapłacić za leczenie. Albo jak ktoś się alkoholem przeteguje, to musi płacić za leczenie. Albo jak będzie miał raka płuc, bo palił, no też musi płacić za leczenie. I co, było świetnie by takim ludziom? Raczej nie.
1: Nie, i... no ale im popełniasz logiczny błąd, bo w takim razie odpowiadać i tak musi państwo, bo dopuściło te produkty do sprzedaży.
0: Tak, bo alkohol i papierosy to może nie jest najszczęśliwszy faktycznie przykład, no bo państwo czerpie duże zyski ze sprzedaży, ale jakby uczestniczy w tym procederze, więc no zdecydowanie w tym przypadku to nie ulega wątpliwości, że powinno ludzi leczyć. No ale można powiedzieć, że jak, nie wiem, jak osoba otyła, gruba, która lubi dużo jeść, się obżera, dostanie jakiegoś tam zawału, to było się obżerać i nie gimnastykować, no to za swoje się lecz, nie?
2: Ja uważam,
1: zrobić w Polsce. Jeszcze raz mówię, artykuł 68 punkt 1 Konstytucji. Musiałbyś zmienić Konstytucję.
2: No, ten podatek cukrowy mógłby być dobrze wykorzystany. Oczywiście, że nie jest, bo idzie to... Sami nawet rządzący mówili, że to idzie na plusa, na 500 plusa. a nie na szpitale, bo uważam, że tak samo narkotyki mogłyby być dostępne, tylko z akcyzą, która w 100% będzie szła na przyszłe leczenie osób, które będą uzależnione lub poniosą jakieś konsekwencje zdrowotne. No bo jeżeli, prawda, chcą, to i tak dostaną do tego dostęp, no a przecież problem zawsze jest taki, że to, co jest nielegalne, może być jeszcze gorsze dla ciebie, bo przynajmniej legalne rzeczy mają jakieś standardy, prawda? No nie mogą ci sprzedać, nie wiem, trawy z, kurwa, glebą albo jakimś innym syfem. Ja tak gleby mówię, ale nie wiem, co tam dodają. No, no nie mam pojęcia. A tak jakby było legalne, to przynajmniej człowiek by wiedział, co używa, a i tak by tego użył. No czy to legalne jest, czy nie. Więc uważam, że taki system, gdzie jest akcyza, która idzie na przyszłe leczenie, no jest spoko systemem, bo no nie obciąża bynajmniej osoby innych osób. To obciąża tylko osobę, która sama sobie biedy narobi.
0: O, użyłeś prawidłowo słowa bynajmniej. To bynajmniej mi się to bardzo podoba. A właśnie, gadałem ostatnio z kolegą na temat tej medycznej marihuany, bo sobie załatwił. Nie jest tak ciężko, okazuje się, sobie załatwić, bo to można na wiele rzeczy załatwić. Na depresję, na ADHD, na różne choroby. I powiem wam, że jest naprawdę niezła ta medyczna marihuana. Jest po prostu mocna, tak? Ma dużo tego THC i jest droga, to fakt, ale opłaca się tak czy owak sobie załatwić, bo macie wtedy takie opakowanie, w które możecie sobie powsadzać już taką załatwioną na lewo maryśkę i sobie tam ją trzymać i wozić sobie, czy tam samochodem gdzieś jedziecie, czy coś. I jak was schaltują, to pokazujecie, proszę, tu mam dokumencik, pokazał mi taki jakiś ma dokumencik, tu mam opakowanie i myślicie, że co, że wam, kurczę, zbada tą marihuanę z jakiego to źródła, czy to jest ta z Izraela sprowadzana, czy nie, to nie, po prostu, więc to jest taki dupochron też fajny, nie tylko droga, to się trochę nie opłaca, chociaż ostatnio na czarnym rynku też droga jest i to tak w sumie prawie na jedno wychodzi, teraz już wszystko drogie.
1: Gdy wychodzę na spacer z psem, pola widzę, pola usiane marihuaną na wiosnę, na każdym osiedlu i przy każdym blokowisku.
2: Nie miałbym problemu,
1: daj mi jeszcze skończyć. Moim marzeniem jest, żeby zgodnie z wolą rządzących, którzy podnieśli akcyzę na papierosy i alkohol, wszyscy Polacy, którzy piją i palą, przestali pić i palić. A jeżeli już muszą pić i palić, to żeby pili alkohol z własnego pędu, a palili papierosy z przemytu.
0: A ja wyślę pismo jutro, idę, wysyłam pismo do prezydenta, burmistrza Środy Śląskiej Sołtysa, żeby zakazać picia alkoholu w Środzie. Bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Chleją te... Ja poszłem ostatnio tam i mówię, co wy, zachlane, śmierdzone, zabrudzone, to mi w łypę dali, kopa w dupę, w zegarek mnie kopnął, tupo, zepsuty.
2: No, ja się zgadzam, że konopia powinna być, bo nie dość, że tutaj no to, co krawiec lubi. Ja nie do końca, chociaż rzeczywiście niedawno znowu próbowałem, no co jak co... Efekt jest, ale tam ja nie czuję, że musiałbym. Tak samo z alkoholem. Fajnie jest się napić, ale nie traktuję tego, że muszę. Rzadko też piję, bo ostatnio już znowu nie piłem jakiś dłuższy czas. 3-4 miesiące. Chyba od urodzin po prostu nie piłem w ogóle. A co do konopi, ona jest dobra dlatego, że z niej można dużo rzeczy robić. Oprócz tego, takich jak materiały do ubrań tutaj... sznurki, jakieś właśnie inne rzeczy. I ona ma dużo zastosowań i bardziej ekologicznych niż plastikowe, bo co jak co, w ubraniach mamy mieszankę plastik, bawełna.
1: No. Eliminuje też leki przeciwbólowe, takie powszechnego użytku.
2: No i to byłoby fajne, gdyby konopia była hodowana rzeczywiście, bo ona naprawdę mogłaby pomóc w zwalczaniu ocieplania klimatu.
0: I w zwalczaniu innych uzależnień i wielu osobom chorym na różne rzeczy, czy to zespół Tureta, czy stwardnienie rozsiane, łagodzenie różnych takich chorób, gdzie tracimy apetyt, przeciwbólowo, relaksująco. Ktoś, kto ma problemy z jakimiś tam, nie wiem, mięsień mu uciska, coś i go boli tam kręgosłup, to też rozluźnia mięśnie, na wiele rzeczy pomaga. Rolnicy by zarobili sobie, same plusy są, ale nie, mamy Boży rząd, psia jego jucha i te chamy po prostu no nie pozwolą, bo to nie po Bożemu. Wódą musimy się poić, wódą. A tutaj ktoś po tamtej stronie pisze, że ja to zmieniam zdanie jak rękawiczki. No czasem zmieniam, a bo wcześniej z tego co pamiętam, że chwaliłeś. Ale co chwaliłem? Medyczną, znaczy w jakim temacie to o co tu chodzi? W jakim temacie zmieniłem zdanie? Możesz coś więcej napisać?
1: Ja bym w ogóle robił maseczki z tego, z konopi, takie, żeby się wdychało przez te konopie i by była kara za nieposiadanie, nie? Za niebranie. Dzieci by się opium usypiało, to też by było fajnie, takie płaczliwe bardziej. To zrobić taki kraj, kurde, normalnie.
0: No tak, heroinka dla dzieci, jak nie chcą spać, to bardzo dobre rozwiązanie. No,
1: ciasteczka, jandzi takie, o.
2: Zalegalizować marihunain? A po co komu? A dlaczego?
0: A po co? A dlaczego? A na co to komu? No, pewnie, że tak.
1: Że mówi to człowiek, który, znaczy, czyli ja, który nie widział nawet marihuany na żywo, nie?
2: Naprawdę?
1: Nie, nigdy w życiu nie widziałem. Nie widziałem po prostu, nie?
2: Ja ale nawet jak ktoś używał, nic w ogóle?
1: Nigdy. Znaczy, może widziałem, ale nie wiedziałem, że on to pali. Myślałem, to papieros, ale nie. Zresztą ja akurat w takich miejscach nawet nie bywałem. Ja byłem na dyskotece w życiu raz, dwa, trzy razy byłem na dyskotece w życiu.
0: O, tutaj Mika bardzo ładnie pisze, dla niejadków marihuanka. No, tak, gdy niejadek nie je obiadek, to marihuanek. O, marihuanek, takie dla dzieci. Marihuanek dla dzieci.
1: Kiedy nie zjeżdzi śniadanka, grozi ci marihuanka.
0: No, dobre.
1: A gdy
0: nie chce spać dziecinka z pomocą heroinka.
1: To była parafraza tego, piwo z rana jak śmietana. Było kiedyś takie w Szczecinie wisiały takie plakaty. Piwo z rana jak śmietana, nie? I Bosman.
2: Kiedy w szkole nie domaga, kokaina ci pomaga.
1: A gdy grozi groźna minka, szybko zniesie heroinka, nie? Albo coś takiego.
2: Ale w sumie energetyki pije się, tam jest tauryna. A wcale to taki nie jest lepszy od kokainy. Bo to wcale jakoś tam też nie jest super, więc... Czemu nie? Do nosa i lecimy i robimy. Bo co jak co, po odpowiedniej ilości kokainy rzeczywiście jest przypływ energii i mózg lepiej pracuje. No ja wiem, że to głupio brzmi, ale no nie wszystko jest złe. To znaczy wszystko może być złe i nie wszystko. Czyli można przedawkować, ale można też używać rzeczy rozsądnie, z głową, no.
1: No jest taki jeden kraj, który dodaje właśnie do tego, do wody, bo my mamy tutaj w Europie najczęściej albo chlor, albo fluor, nie? Dla dobra zębów i dla dobra czystości wody od bakterii. A w Brazylii jest lit. Lit działa jak psychotrop, jak benzodiazepan. Jest nawet logiczne uzasadnienie, bo był na ten temat długi artykuł. Tam zaczęli chyba ludzie protestować, ale oni powiedzieli, że to jest dla dobra ludzi, żeby się uspokoili, nie?
2: A znacie firmę Zot? Tą, co robi Jogobele?
1: To nawet kiedyś coś kupiłem, że jadłem.
2: Kiedyś było, nie wiem, czy to są te same firmy, ale mi się chyba tak zdaje, była Zoter i oni produkowali Panzer szokoladę z kokainką.
0: A, to różne
2: czy tam metamfetaminą, no. Ale nieważne. W jakimś narkotyku.
0: Były to kiedyś miałem zupełnie inaczej to wyglądało i można było w zasadzie sobie różne rzeczy legalnie kupować. A firma Bayer produkowała heroinkę właśnie.
2: Pervetin, o, jeszcze był. No.
0: A Grzesiek pisze tutaj, a gdy nic zalegalizować się nie uda, sorry synku, zostaje woda. Dzieci mają uśmiechnięte minki po użyciu amfetaminki. No, ty pisze to.
2: My jesteśmy chorym krajem trochę, bo u nas spirytus jest kurwa legalny. A spirytus to jest 90 ile 7% ten rektyfikowany? No, to tym to dopiero można się zajebać.
0: Duchem puszczy.
3: Ja kiedyś wypijałem puszczanki spirytusu na wydechu, tak żeby się nie skrzywić. Udało mi się.
2: O, udało mi się. Nawet ja miałem problem, obchodziłem na dziwne imprezy i nawet ja miałem problem z kieliszkiem, a ty szklanki wypiłeś.
3: No tak było może trochę mniej, bo to jednak ta szklanka się, to były te komunistyczne szklanki zwężające się. Była taki challenge, że teraz to by był challenge, nie? To jeszcze było przed internetem. Ja wtedy miałem, no nie wiem, z 25 lat, no gdzieś tam na jakiejś uczelni czy coś, nie wiem, czy w technikum, już nie pamiętam. Ja znałem tą metodę, bo ja się tak nauczyłem pić wódkę właśnie jednym haustem, na przykład pół szklanki, robiąc duży wydech, a że mam dosyć obszerne płuca, to po prostu mi się to zawsze udawało. Jak zrobisz na wydechu, to nie ma problemu.
2: Nigdy nie przepaliło? Nigdy cię nie przepaliło, albo nie wiem, trochę przydusiło?
3: Ja to zrobiłem tylko jeden raz, tak. Jeden raz mi się zdarzyło. A że tak powiem, w konkursie taki łyk, to była lampka. To była lampka Bimbru z gór. To tam było 75% alkoholu, nie? Też się wszyscy krzywili, a ja się nie skrzywię po prostu po alkoholu, ale ja się również nie skrzywiam po wasabi, więc ten, no po prostu, no chyba, że właśnie wciągnę do nosa, popuszczę trochę, że tak powiem, powietrza.
2: Adwokat pisze, że nie 90%. No to on chyba nigdy prawdziwego spirytusu nie miał, bo nie mówimy o tym zmieszanym spirytusie, bo są mniejszym procentem, tylko tym polskim spirytusie, który ma 95. Teraz sprawdziłem, nawet wrzucam zdjęcie teraz Krawcowi, może pokażę je na audycji. I to ten przecież nasz polski spirytus, to, no, to jest praktycznie sam prawie alkohol, no 95%.
0: O, mam nowe hasełko. Gdy ospały jest osesek, posyp kilka kresek. Gdy ospały jest osesek, weź mu posyp kilka kresek. To dobra.
2: Co to jest osesek?
0: Takie dziecko małe. Osesek. Nie słyszałeś o osesku?
2: O Jezu, dobrze mi rozwiązałeś problem, bo słyszałem o tym, ale zawsze się zastanawiałem, co to znaczy, bo kumpel mi kiedyś powiedział, że nie powie mi, co to jest i żebym się domyślił. I do dziś nie wiedziałem, co to jest.
0: Żebyś se sam zrobił, to będziesz wiedział, tak? Co to jest osesek.
3: Znaczy, na mnie było można fajnie poeksperymentować, bo ja nigdy w życiu żadnej używki nie ten. To by było wtedy bardzo miarodajne, jak to na takiego człowieka czystego, że tak powiem, działa, nie? Nie działa.
0: Czystego, ale tak w przenośni czystego, nie?
3: Tak, nie mamy na myśli higieny, tylko mamy na myśli czystość krwi.
0: Czyste intencje mamy na myśli.
2: No. Spirytusik fajna sprawa, bo z niego można zrobić dobrze dezynfekować powierzchnię. To nawet dlatego ludzie docenili nasz spirytus w 2020, bo po prostu był dobrą rzeczą na bakterie. Można było nim odkażać wiele materiałów.
3: No tak, można ręce umyć spirytusem.
2: No, tylko jak trzeba trochę wody dodać.
3: Bo skóra schodzi, nie? Jak przy tym kosmetycznym.
0: Jeszcze nie widziałem, bo rozstawiają te różne preparaty do dezynfekowania sobie rąk w sklepach. Jeszcze w życiu nie widziałem, żeby ktoś tego używał.
2: No chyba ja
0: tylko raz, tak, żeby, bo lubię tak pod prąd i jak już teraz nikt, dosłownie nikt w tej Środzie Śląskiej nie nosi maseczek, tu jest raj dla antymaseczkowców i tych antykowidowców, covidosceptyków, bo tutaj ludzie, z kim bym nie gadał, to nikt w to nie wierzy, maseczki nikt nie nosi, to raj, tarira raj.
2: A wiesz, że ja się zaraziłem COVID-em, bo mi aplikacja powiedziała, że miałem dwa kontakty i to w jednym tygodniu, to musiałem się zarazić, mam to w dupie.
0: Znam człowieka, który się twierdzi przynajmniej, że zaraził się i rodzina się zaraziła i przeszli to tak praktycznie jak jakąś grypkę, nie? Sobie przeszli, pochorowali chwilkę, głowa pobolała i koniec. No i tyle.
2: Przeziębiony byłem trochę i to tak wiedziałem, że to ten, bo mówię, na apce mi przyszło, bo mam tą apkę. Tak z ciekawości ją używam już od roku. I w zasadzie no, dała mi tę informację. Się zastanawiałem, czy to wrzucić tam do tego, ale myślałem, wtedy byłbym na kwarantannie, chociaż nie ruszam się z domu, fakt faktem, ale jakbym potrzebował wyjść, to wyjdę. I teraz ktoś powie, o, ten gumball to będzie ludzi narażał.
0: O, ten Gumball i ten Etam to już tak długo na antenie, są z godzinę chyba, coś koło. To dajmy może szansę innym, żeby też, może ktoś też by chciał jeszcze tu zadzwonić dzisiaj.
3: Ja nie chcę się rozłączać.
2: Ja też się nie chcę.
3: Zaproponować, żeby but? Może się jeszcze dołączył dodatkowo, bo tak nas mało do pieczenia chlewa.
0: Nie, wtedy już absolutnie, już w trzy osoby ciężko się czasami dorwać do głosu. Jak już są cztery, to już się robi impreza z przekrzykiwaniem.
3: Do tej dołączymy zaraz, czekajcie.
0: Nie, nie dołączaj nikogo na siłę, to jest nieelegancko.
3: Nie, no Millie Bobby Brown to nie, bo to za młoda dziewczyna jest. Teraz tutaj cholera.
0: No dobra, ale wiecie, to radyjko to tak nie do końca może jest do tego, żeby ktoś sobie tu dzwonił, bo mu się nudzi i se siedział, tylko to tak też może ktoś inny jeszcze będzie chciał pogadać na jakiś inny temat. Ja też mam jeszcze jakieś inne tematy.
2: Gadać, no to zadzwoni.
3: Czy ktoś chce zadzwonić, ja obserwuję to cały czas. Czy ktoś chce jeszcze zadzwonić?
2: Krawiec chyba już nie może.
3: Nie, po prostu... Po prostu my jesteśmy już zbyt popularni, a nikt nie może być większy od krawca. On tak jak politycy to robią, nie?
0: A
3: nikt nie może usunąć. No właśnie, no. A ja wczoraj miałem wywiad, którego to by się nie udało uzyskać z Krzysztofem Biegunką. Biegunka Team.
0: Miałem. A i co tam, żyje Krzysiek?
3: Mówił, że ty do niego pisałeś, ale ja cały program mam, tylko pofragmentowany, bo nam neta zrywało. My żeśmy o takich tematach rozmawiali, że to po prostu aż po prostu niemożliwe, żeby się służby nie wsłuchiwały.
2: Mossad cię tam wyłączał. To no, nie, ale serio, w kluczowym powiedziałeś jedno słowo i od razu cię zerwało.
0: A to ci zaskoczenie, naprawdę byłbym bardzo, jestem bardzo zaskoczony tym, że coś tam nie grało i nie działało i rwało, to, no, bo zwykle to zawsze wszystko pięknie działa i w ogóle Etam nie mówi też o takich rzeczach jak tam, że tu net, że tu włączę, tu wyłączę, no to zaskoczenie, że tym razem
3: nie,
0: tak akurat wyszło.
3: Ja tylko na początku jak wchodzę do tego, to sobie śpiewałem wczoraj akurat Gumball. Gumballio, Gumballia. Potem było, witajcie, czwartek i Gumball. Słyszałeś to, Gumball?
2: Słyszałem. Miałem być na antenie, no ale no, mówiłem, jaka sytuacja. I nadal się nie zmieniła.
3: Byłeś na antenie, ale spadłeś. To kiedyś właśnie Marcin Osadowski tak gadał, bo do niego telefon zadzwonił podczas kwadransu z Korwinem i mówi, że klient jakiś zadzwonił, a on mówi, że siedzi na antenie, a tam w telefonie nie zrozumieli, że myśleli, że on siedzi na antenie fizycznie, nie, bo on jakieś tam anteny montował. I on mówi, no na antenie, no wiatr mnie zwieje, coś takiego. No, dowcipny był chłopak.
0: Dobra, bo jakieś tu nieśmieszne dowcipy i zamulacie. Dobra, to tego.
3: Idźcie sobie. Wszyscy się śmieją.
0: Nie, wy się sami śmiejecie ze swoich dowcipów.
4: 3,99 zł.
3: No, dobra. 4. Uwolnimy cię od swoich osób. Jak myślisz, Gumball, puścimy go samego tutaj na to mandala, czy nie?
2: Dobrze, niech ma chłopak. pogada sobie, tam możemy mu dać trochę tej sławy.
3: No ale ja tak coś czuję, że nikt nie zadzwoni, bo wszyscy piszą.
2: Ja wiem, że ja też wiem, że tak będzie.
3: No właśnie tak byłoby szkoda, ale przyszedł donate.
0: Tak, przyszedł. No, dobra. To tymczasem Borym Lasem, dziękujemy bardzo, fajnie było, pa, pa, pa, całusów 102. Karaluchy, karaluchy pod poduchy, no, dobra, pa, pa. Tak, przyszedł donate 3,99. To, no, no, już nie mógł 4, musiał 3,99. Wiesz, bambaryło, to działa w przypadku cen fajnie, nie, bo wydaje się mniej, no a w przypadku donate'ów to właśnie lepiej, jak się wydaje więcej. To nie w tą stronę, nie w tą stronę. Ale dziękuję. Na parówki, etamówki. No, parówki, etamówki. Kurczę, jakie wszystko drogie jest. Chodzę po tym sklepie i się dziwuję. Słoik śledzi 13 zł. Chleb coraz droższy, tam ile? 4 zł, tak? Wszystko jakoś tak drożeje. Drożeje w oczach. Ciekawe, czy dojdziemy do... Na Węgrzech już dwucyfrowa inflacja około 20%. I w ogóle Saigon niezły. W Polsce może też dojdziemy. Ile mamy teraz inflację? Tam 6, teraz będzie 7, 8. Ja myślę, że to przyspieszy zdecydowanie. Bo od nowego roku wejdą te różne już masowo te podwyżki. Prąd, elektryczno, znaczy prąd, gaz, woda, wszystko w ogóle podrożeje i to się przełoży na znów na wzrost cen wszystkiego. Masakra jakaś, masakra. Nie wiem, czy chyba będę siedział w 5 swetrach teraz na zimę. Nie będę szastał gazem. No, gaz to luksus. No widzę, że jest Błażej, widzę. No, Błażej się pojawia raz na jakiś czas tu wpada do nas. Jeszcze żyje i nawet znów się publikuje. To nie wiem, co to znaczy, się publikuje. Że co, że siadasz sobie na przykład na kserokopiarce i swoje pośladki publikujesz gdzieś, czy swoją twarz gdzieś publikujesz? Nie wiem, co to może oznaczać. U nas 5% pisze. Aha, czyli w Niemczech u Błażeja, no. Najlepszy komunista pisze. Antyszur. Antyszur skuteczny. To ciekawe. Ja nie wiem, czy to nowi ludzie przychodzą, czy sobie zmieniacie ksywki. A już jutro Fame MMA 12, gdyby to kogoś interesowało. Ta patusiarska gala walk, żenująca już ostatnimi czasy mocno. No tak, nie wiem, na początku niby poziom walk był beznadziejny, ale jakoś to oglądałem z przyjemnością. A teraz już mi się za bardzo nie chce tego oglądać, bo może się znudziło po prostu. Ale karta walk, no nie wiem, Jacek Murański, o którym później może powiem, bo straszne oskarżenia na nim teraz ciążą. Konrad Niewolski publikuje regularnie o tym parchu, o różne rzeczy go oskarża, o handel dziećmi, o pedofilii, o wszystko. A tymczasem jam ci to na antenie jest, witam cię.
4: No cześć. No ja tak na szybko skonstatować stan ogólnie umysłu naszych rządzących, między innymi w mojej firmie państwowej, jak wiecie, z KGHM. Wyobraźcie sobie, że wychodzimy ostatnio przez bramę i taka uczynna nasza pani strażnik stwierdziła, sorry, bo niestety tutaj Facebook się odzywa. Przepraszam, będę musiał to wyłączyć. Wyobraźcie sobie, powiedziała, że chłopaki, uwaga, jak będziecie wchodzić w poniedziałek, czyli ten następny, nie? Tydzień, który się zaczyna, to zakładajcie z powrotem te maski, nie? Bo to kosztuje 2000 zł, nie? A ja mówię,
0: ale co kosztuje 2000 zł? Nie rozumiem.
4: Kary. Za to, że będziesz chodził po zakładzie bez maski.
0: Aha, kary, dobra.
4: A to jest śmieszne, wiesz, bo my cały czas chodzimy w maskach i znacznie lepszych niż te szmaty. potężne, faktycznie które śmieszne. No, faktycznie są o wiele bardziej skuteczne niż to, co oni nam tutaj nakazują. I to jest takie porównywanie stanu umysłu tych rządzących, nie? Masz, rozmawiam z kolegą i on, wiesz co, mówi, słuchaj, to tak jakby mi powiedzieli, że stary, ulatnia ci się gaz, pomieszczenie jest pełne gazu, a ktoś ci mówi, czyli jest zagrożenie życia, tak? A ktoś ci mówi, ale to w poniedziałek do pana przyjdziemy, proszę czekać, nie?
0: Myślałem, że powiesz, gaz się ulatnia, to proszę założyć maseczkę. To panu nie zaszkodzi. No to, nie.
4: U nas się ulatnia gaz, dlatego nosimy właśnie te maseczki, potężne maseczki. No, tam są zestawy filtrów pyłowo-gazowych. Także tutaj nie ma dla nas, wiesz, jakichś problemów. Nie? Problem polega na tym, jaki stan jest tego rozporządzenia. Nie? To znowu jest nielegalne, to znowu jest w chujawach. To znowu, wiadomo, że gdybyś chciał się z nimi sądzić, to pich w to chodzi, Państwowa Inspekcja Pracy, nie? PIP, nie? Tak zwany PIP. Też fajnie brzmi. No i no to tyle na ten temat, nie? To jest takie, udajemy, że coś robimy.
0: A Kaczyński nosi coraz, tak ktoś zauważył, że Kaczyński ubiera coraz większe maseczki. Na początek miał taką malutką, a teraz ma taką w ogóle prawie już na całą gębę. I złośliwi twierdzą, że to jest takie, że w końcu się skończy na czarnym worku na głowie, bo to on takie czarne te maseczki nosi, coraz większe, już na oczy mu nachodzą i że to jest takie przyzwyczajanie się do czarnego worka na łeb.
4: Mi się wydaje, że to nie jest kwestia maseczki, tylko po prostu stan państwa jest takim stan państwa jest w takim stanie, no? No tak, stan państwa jest w takim stanie, że mu mina zrzedła, nie? I tak, wiesz, go rozciągnęło, nie, pod spodem, nie? To tak jak, wiesz, tekstura, wiesz, słaba skin na teksturze, nie, tam coś się zmienia, nie, w konfiguracji, wiesz, 3D pod spodem i ci się po prostu, wiesz, tak zwana tapeta, nie? No to może o to chodzi, wiesz. No, ja nie wnikam, ja nie studiuję pana twarzy Lecha Kaczyńskiego, on zawsze był tajemniczy, nie? Ostatnio Robert Biedroń stwierdził, że to chyba już się go przestają bać, wiesz, bo jawnie stwierdził, że pan Kaczyński ma swojego partnera i ten partner go kontroluje, tak że kurwa chłopaki geje nas kontrolują i tak naprawdę wpływają za Kaczyńskim, jednak ktoś jednak stoi, nie?
0: Tam go podnosi. Ja bym stawiał raczej na to, że Kaczyński kiedyś wpadł podczas akcji Hyacynt i podstawiono mu jakiegoś młodego chłopaczka czy coś. No i to są bardzo, wiesz, bo gdyby wpadł uprawiając seks z dorosłym, to jeszcze może by się z tego jakoś wyplątał i wytłumaczył. No ale z jakimś tam chłopcem, wiesz, no pederastia, to wiesz, no to no i wiesz, i ktoś go szantażuje do dzisiaj, mając haki na niego i on robi to, co ktoś chce. Jednak popatrz, często podczas studiowania różnych tych teorii spiskowych przedstawia się taką wizję, że właściwie ci, którzy gdzieś tam są na samej górze, jacyś masoni, iluminaci, rząd światowy, globaliści i tak dalej, jak zwał, tak zwał, no to oni właśnie kontrolują świat za pomocą seksu w dużej mierze. Taka wizja też była przedstawiona mocno w Oczy szeroko zamknięte Kubricka, że właśnie seks jest tym czymś, co ludzi jakoś albo pozwala kontrolować, albo szantażować, albo scala ich właśnie w jakąś taką grupę, nie? Podczas jakichś rytuałów seksualnych się ludzie tam kamracą, ma się potem haki na innych i coś w tym jest, no, coś w tym jest.
4: I teraz jesteś częścią zakonu, prawda? No. Ale generalnie to jest, no tak, no być może tak jak mówisz, tak, że te gadki typu, wiesz, komunista nam tłumaczy, kurwa, jak wygląda życie, pan Leszek Miller. No ja lubię, jak mi komunista tłumaczy, na czym polega życie generalnie. I jak słyszę, wiesz, że komuniści, to lewacy, to tacy dobrzy są dla osób LGBT. Tu chyba nawet jakaś tęcza się pojawiła na czacie. Spoko. Są ludzie, którzy mają ten problem z tak zwanym postrzeganiem podstawowych kolorów, bo jeden gdzieś wjebał. No i teraz masz sytuację taką, ale masz rację. Piję do tego, że u nas w firmie, można powiedzieć, jak to powiedział jeden bardzo stary, leciwy już pan który jest ślusarzem, czyli jest na dole, wie co robi lepiej niż ci, którzy nimi rządzą, nie? I mówi, zwróć uwagę, mówi do mnie, że wszyscy, którzy dali dupę w naszej firmie, awansowali. Więc nie tylko seks, nie? Jakaś wtopa, nie? Słuchaj, mieliśmy gościa, który kazał zrobić taką rzecz, że zamroził piec, nie? Każdy się z niego śmiał, który był na dole. Nawet powiem ci, że to moja brygada zrobiła i mój kolega, z którym miałem bezpośredni kontakt. I wszyscy się śmiali z tego gościa i facet faktycznie awansował. Niestety. Najpierw go przerzucili na ten wydział, który rozwieczył. Przyjechali po prostu tam, wiesz, pirotechnicy, którzy rozwalali piec. Strzelali go tam, nie? Podkładali ładunki wybuchowe i go strzelali. No, gdybyś coś takiego ty zrobił, to byś wyleciał, kurde, i miałbyś, kurde, długi do końca życia. No, awansował. Jest teraz szefem. Fajnie. No, tak to jest właśnie w naszym systemie, od którego się odcinamy. A chciałem też wspomnieć na temat tego tak zwanego odcięcia się od systemu. Jak sobie wyobrażacie, jaka była najgorsza kara w średniowieczu dla kogoś, który podpadł na przykład papieżowi, wiesz, głównie, nie? Bo tam kościół wtedy rządził.
0: Banicja.
4: Takie anatema, klątwa. Anatema. Bali się tego nawet królowie, więc takiemu człowiekowi...
0: Przepraszam, ale anatema to jest jakaś taka kościelna banicja, tak?
4: Tak. Jesteś wyjęty jakby spod prawa, nie? Można cię nawet bezkarnie zabić, nie? Nie można ci pomóc, nie? Nie można ci udzielić schronienia.
0: Tak.
4: No jest to obwarowane. Chyba taką analogią do tak zwanej banicji jest w więzieniu odcięcie ludzi od tak zwanej społeczności, czyli izolatka, gdzie ludzie po prostu po jakimś czasie odcięci od bodźców i społeczeństwa dostają po prostu szajpy. No i to ich bardzo, można powiedzieć, uspokaja, nie? Na przyszłość, nie? No uważaj, bo cię do izolatki włożymy. I także to lipa troszeczkę z tym odcięciem się od systemu, bo to chyba nawet w takich pierwotnych kulturach było, nie, że jeśli ktoś cię wyganiał, nie, na zewnątrz, to miałeś marne szanse na przeżycie, nie?
0: No tak, straszny mógł być taki los banity, ale to mi się wydaje niepraktyczne, bo wiadomo, że ktoś taki, zdany w ogóle na życie gdzieś w lesie, nikt nie może mu pomóc, to on zostanie po prostu bandziorem, będzie napadał gdzieś, kradł, nie? Najczęściej.
4: Prawdopodobnie tak, nie?
0: Tak no, bez sensu trochę.
4: Tak, no ale to, no tak... Chciałem skończyć taką myślą. Dość.
0: Ale czekaj.
4: Smutną.
0: Czekaj, nie znikaj jeszcze, bo na przykład chciałem cię podpytać, czy... No bo jest, nadal jesteś pewnie trochę miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, nie?
4: Tak.
0: A oglądałeś może już Book of Boba Fett?
4: Właśnie nie. A to wyszło coś? Bo chyba jeszcze nie z tego, co... Bo no właśnie już trąbili na fejsie, no, że pierwszy odcinek i wow, jakiś tam, a wiesz, nie. Ja z reguły nie czytam tego, bo jak widzę już, że ktoś tam pisze o czymś, ja sobie wolę zostawić to, wiesz, na czas, kiedy sobie sam obejrzę i ocenię, nie? A tak zwany krytyków, wiesz, to mam gdzieś, nie? No, ale generalnie podesłałem ci linka do tej audycji, o którą prosiłeś, a propos właśnie rozmowy o banknotach z Lechem. I powiem ci, że nawet weszłem sobie na Allę Drogą, żeby zobaczyć, ile stoją. I powiem ci tak, że od 250 nawet, to chyba były tam zawrotne sumy w zestawach do 900 zł, nie? Czyli, kurde, biznes się naprawdę zakręcił, bo tam chyba jeszcze była konfiguracja takiego banknotu, o którym się nie mówi, z Piłsudskim. Także, no grubo, nie?
0: A Piłsudski był już kiedyś na banknocie. To chyba jedyna postać, która się więcej niż raz pojawiła na banknocie, bo pamiętam, że był na jakimś starym banknocie.
4: No, Lewak. No, wracając do pana, już tak kończąc, nie? Lecha Kaczyńskiego i pana Biedronia i tego, w jaki sposób ocenił stan, że ktoś jest przez kogoś kontrolowany, nie? W sumie pan Biedron, jako osoba, która jest tak twierdzi, nie, że jest seksualnie nienormatywna, tak? Że tam zdezorientowana, to twierdzi, że po prostu moim zdaniem nie powinien tego tłumaczyć. To jest jego prywatna sprawa. Co komu do tego, nie? Ja bym na miejsce pana Lecha Kaczyńskiego normalnie wytoczył mu proces, który być może, nawet gdyby się okazało to prawda, wygrał ze względu na to, że pewne rzeczy należy zostawiać na siebie. Chociaż jeśli on twierdzi, że to wpływa na losy państwa, to znaczy, że powinien pójść do prokuratury i powiedzieć, ten pan po prostu kontroluje tego pana i to jest niebezpieczne i ABW się powinna tym zająć. Nie? I teraz już tak jak mówisz, że jeśli on się faktycznie, gdyby tak było, nie, że on się znalazł po tej akcji Hiacynt w polityce, tak, i że mają na jego haki, no to o komunistach i lewakach można właśnie powiedzieć, że oni udają takich, kurde, takich dobrych, takich

0: Dokładnie, dokładnie. Ja się śmieję, mówię, że oni tak tego, a ja mówię, przecież to ja mówię, ja rozmawiam z ludźmi, którzy, wiesz, chyba są za młodzi, wiesz, na to nie pamiętają, nie? Ktoś ale tam, ja już napisałem, rocznik 7-3, jakiś gość się zapytał, ale co to znaczy? Jaki rocznik? A ja napisałem już imbru, nie? No bo już nie będę tłumaczył, no, że mam do czynienia już z idiotą, wiesz co. Nie będę, wiesz, tam tłumaczył mu, na czym życie polega, bo po co? Nie, traktuję Facebooka jako taka trampolina do trollowania po prostu ludzi, którzy wygadują kompletne banialuki. Ale zmierzam do tego, że jeśli tak było, nie, no to pamiętasz, słuchaj, były czasy, kiedy do wojska, jeśli mówiłeś, że jesteś homoseksualistą, cię nie wzięli. I moim zdaniem bardzo słusznie. Dlaczego? No, na przykład mój kuzyn był w wojsku, już no w sumie już nie była komuna, nie? Tylko takie przejście takie było i tak zwana humanizacja i tak dalej. Mieli tam takiego oficera, który był taki. No i on molestował żołnierzy. Bezkarnie, tak, bezkarnie, mało tego. Skopał i nawet, to on chyba porucznikiem był, więc dość wysoko, skopał nawet dupy chłopakom, tylko dlatego, że las się palił, był potężny las, tam żołnierze pomagali, no i 3 dni nie spali, nie? I zasnęli, nie? A on ich po prostu skopał w dupę, nie? Ja nie wiem, ale ja na ich miejscu zrobiłbym temu gościowi bardzo duże kuku, nie? A przynajmniej na Kocówie by się nie skończyło. I to oficerowi, nie? Słuchajcie, no podczas wojny nawet Niemcy, jak był nadgorliwy oficer, to się go strzelało w plecki i tyle. To tak wygląda, nie? Mniej więcej.
1: No dobrze,
0: No, no i bardzo dobrze.
1: Jest to jakiś taki, taki bezpiecznik zawsze i zawsze musi mieć na względzie przywódca, dowódca, żeby nie przegiąć, bo może go coś złego spotkać. Pewnie, że tak, czemu nie?
0: No, tak, ale to pod warunkiem, że tak jak w Teksasie posiadamy ze sobą broń, bo oni czują się jak nasi politycy bezkarni, nie?
1: No, a teraz się okazało w ogóle, że jako kraj jesteśmy trochę bezbronni, bo skoro wysłanie na granicę 15 tysięcy żołnierzy to już przekracza nasze możliwości i oni są niedożywieni na termosy, z biurka i w ogóle, to co w czasie wojny, nie? W ogóle to dramat jakiś.
0: No tak. No i to, co Jackowski przewidywał, że będzie międzynarodówka wojskowa jechała na naszą granicę, już się właśnie sprawdziło. Wczoraj Brytyjczycy, dzisiaj Estończycy. Także, no widzisz, wiwat pan Jackowski, pomimo sceptycyzmu można w to nie wierzyć, no ale jednak się jakoś sprawdza. Sam nie wiem jak, znaczy nie wiem jak, no, ja tam mam swoją teorię, ale jest religijna, więc nie będę o tym mówić.
1: No, wiesz, tak. to może kiedyś, o przepraszam bardzo,
2: cienki. 20 donajcik. Złotych. I już.
1: O, taki donate hejterski troszeczkę, bo że Enki jest cienki. No gruby nie jest, no. 20 zł. O, i już. Dziękuję. No tak, Brytyjczycy wysłali 150 żołnierzy. Ja myślę, że nasi sąsiedzi bacznie obserwują, jak my sobie radzimy z wojskiem, jakim sprzętem dysponujemy, jak to jest dofinansowane i wyciągają wnioski. I wnioski są takie, że można Polskę napaść, bo społeczeństwo jest rozbrojone totalnie, panuje chaos, Polacy są skłóceni, podzieleni i przy najmniejszym kryzysie okazuje się, że jesteśmy niewydolni i że nas nie stać. I to jest bardzo smutne, bo wy możecie mówić, że krawiec tu narzeka, hejtuje, ale to nie jest hejtowanie, to jest trwoga, to ja się martwię. Ja bym bardzo chciał, żeby Polska była silna, żebyśmy się potrafili bronić, żeby ludzie byli uzbrojeni i po prostu ubolewam nad tym, że jest jak jest. No, to nie jest sztuka czarować rzeczywistość i jak śmierdzi, to mówić, że perfumeria, u, jakie zapaski tak, ładne. Tak.
0: Widzę, że zajechało ojcem rdzutkiem, czy ty muszę? Ja mówię tylko, że jeśli chcesz, tak wiesz, teraz a propos tego narzekania, podsumuję je tak ostatnio, bo tak właśnie mówiłeś, że zagryziaki, Polaki nie chcą wpuszczać ich. No nikt nie chce ich wpuszczać, naprawdę. Nikt nie chce ich wpuszczać, dlatego że Europa już się naprawdę wystraszyła i gdyby... I przypuszczam, że te wsparcie nie przyszło tylko dlatego, że to nie leży w ich interesie. To leży w ich interesie, żeby ta granica jednak była nieprzekraczalna, bo niepotrzebny nam tu eksodus po prostu 3 milionów kolejnych

0: których ma Erdogan.
1: Nie robów
0: natomiast,
1: jakichś.
0: Przyjadą, tak, dokładnie.
1: Nie wiem, wiadomo, że nie będą pracować, będą siedzieć na zasiłkach, ale... to po co nam? A poza tym, po prostu zmieniam trochę zdanie, fakt, bo pewne rzeczy sobie przemyśliwuję. I powiedzmy, pomyślałem sobie, tak, ci ludzie są trochę w zasadzie sami sobie winni, bo powiedzmy, zapracowali sobie na ten stan rzeczy, który mają, poprzez swoje głosy, poprzez wybieranie różnych takich władz autorytarnych, antydemokratyczne różne. Gdyby sobie zapracowali na fajne, wiesz, kraje, gdzie doprowadziliby do tego, że mają demokrację, wolność, to by sobie fajniej żyli, a gdzieś tam w sercach im... Wiesz, ten islam podpowiadał, że tu twarda ręka, prawo, szariat, no to mają, kurwa. Stworzyli sobie piekło, a teraz z tego piekła chcą spierdalać i przychodzić do tych, którzy sobie zapracowali na coś trochę lepszego.
0: Nie? To po prostu, wiesz, zeżre wszystko, zasra i przenosi się na inny teren i to jest hidżra, nie? Po prostu, wiesz, taka taktyka, nie? Islamska, czyli podbój przez zasiedlenie. Ale to nie jest kwestia, tylko zabawna rzecz. Teraz on po tego właśnie podsumowania tych wszystkich rzeczy, zmieniasz zdanie i tak dalej, no fajnie, bo człowiek może się zreflektować, zmienia zdanie, nie jest krową w sumie, ale teraz tak, jeszcze 2 lata temu mówili o wszyscy, łącznie z PO, mówili o tym, że chcą nas karać za nieprzyjmowanie uchodźców, a teraz się wszystko zmieniło, nie? I to jest po prostu podsumowanie tej sytuacji.
1: Jakbym zdania nie zmieniał, to i tak nie będę nigdy taką chorągiewką jak przeciętny polityk. No, oni to dopiero.
0: Tak, to fakt.
1: A w ogóle to... A w ogóle to ludzie szybko zapomnieli, ile było afer za PO, za SLD, za PSL. Tam to bywało, ja pamiętam, że wchodziłem na portal i tak dzień w dzień jakaś afera. Tu zginęło kilkadziesiąt, tu zdefraudowali miliardy, tu w ogóle mafia paliwowa, tu jakieś dziury, tutaj zdefraudowali, tu skorumpowali, tu ruchał i się nie przyznaje, że ruchał. I tak dzień w dzień po prostu, nie? Też było. Dokładnie było to, co zapisano.
0: Ale to tak, dokładnie, ja mówię, co się niczym to nie różni, a mało tego, nie, jak ja mówię tym właśnie mokosom, głupkom i tak dalej, że stary, no, po co nam tutaj tu kolejny ten Tusk, nie, po co on tu wrócił, nie, on teraz tak ładnie po niemiecku, kurwa, nie, jak słyszę ten jego niemiecki, to normalnie śmiech na sali, bo po prostu 5-letnie dziecko chyba lepiej mówi, które jest kilka lat w Niemczech oczywiście, nie, jak słyszę, jak on po niemiecku mówi, no widać, że opcja niemiecka i tam, wiesz, pańci do nóg, nie, naszej kochanej pani Angeli. I teraz popatrz, jaka sytuacja, gdyby oni PiS, nie? Teraz narzekają na PiS, nie? Tak, zajebali, tyle tutaj zabrali, nie? A tutaj jeszcze prowizję sobie wzięli, 15% z tego OFE. A ja mówię, no ale kurwa, kto im dał? I piszę po prostu, a kto im dał przykład? Kto im, kurwa, dał przykład? PO! I, kurwa, pan Rzepliński razem z tym pierdolonym, tak zwanym konstytucyjnym, kurde, trybunałem, który ma w dupie nas, tak jak oni wszyscy. No i taka jest prawda. I wiesz co? I tyle zniesmaczonych buziek dostałem za to. Oczywiście niektórzy powiedzieli, no kurwa, masz rację, no wiesz, lajk, nie? Ale w sumie co tu lajkować, nie? Że powiedziałem tak, jak było, a że oni mają, wiesz, układ ameby albo po prostu rybki kupika, który, wiesz, nie pamięta, co było wczoraj, no to jest taki efekt, nie, tego. Naprawdę, ludzie mi się wydaje, że na Zachodzie mają trochę lepszą pamięć.
1: Mają pamięć Bartłomieja Rybki po imprezowej nocy nad ranem.
0: U Mazurka. Oni już zapomnieli, że chlali niedawno razem u Mazurka, stary. Oni już zapomnieli o tym. Naprawdę. Nie słyszę, żeby ludzie o tym mówili, nie? Jak pisze, no pójdą na pewno chlać do Mazurka. Zrobili niezły jak zwykle deal. Kurde, tutaj, wiesz, krzyczy SLD, jebać PiS, a przyklepują wszystkie ustawy, które PiS, bo to lewica, wiadomo, nie wiem, przyklepują i pan Korwin dalej ma rację. Przez tyle lat nie zmienił się jak chorągiewka, za co ma u mnie szacunek, pomimo, że z pewnymi rzeczami kontrowersyjnymi, jak to on, nie? Się nie muszą zgadzać, a przynajmniej sposobem, w jaki on to artykułuje.
1: Szkoda, że Korwina na początku samym, jak on jeszcze w ogóle zaczynał, znaczy nie zaczynał, tylko po prostu no, przy tam czasy okrągłostołowe, to on był za tym, żeby rozliczyć komuchów normalnie wszystkich i trzeba było go słuchać i mielibyśmy spokój i dzisiaj żylibyśmy w normalnym kraju, a nie te same siwe łby, jakieś Millery nam coś gadają, jak mamy żyć, kurwa, ten ryj. Ale on ma nawet taki ryj, taki chytry, taki jak takiego, wiesz, takiego oszusta, takiego cwaniaka. Ale słuchaj, bo tu się Grzesiek z nami bardzo nie zgadza. Pisze, no my też sobie zapracowaliśmy na rozbiory 3 razy i okupację i komunę. Akurat nasz kraj leżał w złym miejscu. Teraz Syria i okolice zostały rozegrane. To nie wina tych biednych ludzi, ja pier... No ja mówię na przykład o Afganistanie, nie? W Afganistanie no nagle się okazało, że ludzie są za talibami, nie? I im to odpowiada, no to...
0: Talibowie są wyposażeni w bardzo fajny sprzęt. Widziałem bardzo ładny sprzęt na nich. Po prostu gdybym nie wiedział, że to jest talib, pomyślałbym, że to jest amerykański specjal. Dużo sprzętu zostawili, muszą się bronić, przecież są Chiny jeszcze, jest Rosja znowu, nie? I masa ludzi, którzy mają tam po prostu interes, by tam przebywać, a przynajmniej robić z nimi deala, nie? Więc Amerykanie zostawili im sporo broni i amunicji. Natomiast wszedłem sobie na te właśnie kurdyjskie strony. Tam wszystko, wiesz, pisane jest po kurdyjsku, po arabsku i tak dalej. I nawet niektórzy Arabowie twierdzą, mówię, po co tam idziecie, nie? Po prostu to nie jest wasz kraj, nie chcą was tam, nie? Wracajcie do domu. I to pisali, nie? Oczywiście tam wszyscy, niech ich Bóg błogosławi, tego oni walczą, nie? No, bo wszystko z perspektywy kobiet i dzieci jest kręcone, mniej więcej. No, ale jak rzucają kamienie, też jest kręcone. No, to jest spoko. Z naszej strony po prostu, lecz kurwa, lecą takie bluzki tam, naprawdę tam się ostro trochają. I teraz oni nie są winni. Dlaczego? Dlaczego Kurdowie nie są winni? No Kurdowie zostali zdradzeni. Tak jak Europa jest teraz pod wpływem wojny ze Stanami Zjednoczonymi gospodarczej, oni powiedzieli, tak, jesteście tacy zwani, rozpieprzyli nam 3 pozycje, Afryka Wschodnia, Północna, tutaj Bliski Wschód i Daleki Wschód, czyli Afganistan. Nie mamy napływ uchodźców i Europa ma problemy już finansowe i Stany Zjednoczone wygrywają. O tym Jabłonowski nawet mówił i to lata temu, to jest w ich doktrynie. I pan Brzeziński ma tą samą doktrynę, żeby Polaków poszczuć na Rosję, nie? Znowu, kurwa, musimy jak Napoleon, jak Hitler, Zachód ma ten cel wyznaczony. Watykan też zresztą. Bądźmy sobie szczerzy.
1: Dziel i rząd się sprawdza doskonale od początku historii naszej. Dziel i rząd to najlepsza strategia w ogóle.
0: Dokładnie. I napisałem do tych biednych Kurdów, którzy tam się wysławiają w różnych tam albo superlatywach, albo wręcz przeciwnie. Nie? No, pisałem, słuchajcie, Stany was Zjednoczone zdradziły i Łukaszenka z Rosją też was zdradzi. Jesteście pionkami i robicie to, co oni chcą. Nic więcej. Tak jak po prostu to jest. No to, co widzimy obecnie. Co mu za ten... Najśmieszniejsze, że teraz chyba Putin, Merkel i Łukaszenka chcieli się dogadać i pan Putin stwierdził, rozmawiajcie z Łukaszenką.
1: Mój człowiek.
0: Macron rozmawia z Łukaszenką, i Merkel rozmawia z Łukaszenką, tylko że z naszym prezydentem nie chce rozmawiać. Znowu się, kurde, dzielą nami.
1: Ale widzisz, tu pytanie, czy powinniśmy teraz, co mamy zrobić w tej sytuacji i jakby to powiedzieć, kto jest winien temu, że z nami nikt nie chce rozmawiać? Czy pytanie, że to ktoś się tak uwziął i chce w imię jakiejś idei Polskę wspaniałą zniszczyć Chrystusa narodów? Czy może po prostu mamy chujową dyplomację od zawsze?
0: Nie mamy. Nie mamy polityki zagranicznej i mamy tak chujową dyplomację. Właśnie dlatego. Dlatego, że jak powiedział pan Sikorski, to ja wcale nie muszę lubić, nie? Lubimy tą laskę, tak? I efekt jest, że traktują nas jak kurwę. I taka jest prawda. No. I to znaczy, może nie naród, ale tych którzy rządzą nami, to po prostu są panie prostytutki, przepraszam za analogię, no. Tak to wygląda.
1: Tak, to są takie panie lekkich obyczajów, ale wiesz, ja bym tak nie mówił, to jest obraźliwe. Ja myślę, że to są kobiety, które wykonują jakąś tam pracę potrzebną jednak, najstarszy zawód świata. Szanujmy, nie nazywajmy tych ludzi kurwami, bo to tak brzydko.
0: To właśnie najgorsze jest, że nasz język może jest ubogi, gdybyśmy stworzyli tak, wiesz, jakiś taki, wiesz, no monowy tak w stylu, wiesz...
1: Bogaty jest właśnie. Jeśli tak, chodzi o przekleństwa, o wulgaryzmy, to jest bardzo bogaty, a mimo to brakuje słów, żeby nazwać polityków...
0: Adekwatnych do tego czegoś.
1: Adekwatnych, tak.
0: Powiedzenie zdrada, no to już powinno cię obrazić, nie? Że jesteś naprawdę złym człowiekiem, że wiesz, ostatnie, wiesz, tam pokłady piekła są dla ciebie jak u Goethego, czy tam, wiesz, przeznaczone, ale on, na nich to nie robi wrażenie, tak jak śpiewał Kaczmarski, nie? W liście do carycy Katarzyny, nie? Mówi, że krzyczeli tam o Rejtanie, tam to Rejtan, czyli raport ambasadora, tak? Że krzyczeli zdrada, nie? No ale polityk nie zna przecież słowa zdrada i tyle, nie? Na czym to nie robią, jak woda po przysłowiowej jebanej katce. Tak to wygląda,
1: po kaczorze, no.
0: U nas. Nie wiesz co, coraz bardziej myślę, że żyjemy w jakimś matriksie, bo te nasze analogie, kocham polski język za te nasze analogie i kurde, takie wiesz, możesz powiedzieć coś bez pewnych słów, nie, a wiadomo o co chodzi, nie?
1: Ja się nie dziwię, że nie chcą z nami rozmawiać. Ty byś chciał rozmawiać z Kaczyńskim? Wiesz, to właściwie on nie chce mówić, że debil, że coś, bo to by była obraza i można za takie coś karać, obraza majestatu wielkiego, ale tak naprawdę, wiesz, on, czy on, słyszałeś kiedyś, by on coś mądrego powiedział, coś słusznego, on ma takie wyuczone teksty, jak przemawia, to trochę tak jakby z kartki czytał, jakby się tego naumiał wcześniej, wiesz, to jest taka nowomowa jakaś partyjna, rzucanie haseł wzniosłych, wiesz, my, naród, tak jak było, jest tak. I będzie, jak nam mówił nasz rodak, pewne sprawy zostały, wiesz, takie pierdolenie, z którego nic właściwie nie wynika,
0: nie wynika,
1: jakbyś tak z nim siadł gdzieś tam przy piwie i spytał się, jak tam samopoczucie, jak leci, to on mogłoby wyjść na to, że on jest kretynem na przykład i że się nie potrafi za bardzo wysłowić w ogóle, nie? I nie ma nic do powiedzenia, niczym się nie interesuje, a nawet ma kłopoty ze zrobieniem zakupów w sklepie, bo mu całe życie tam robią ochroniarze, czy mama pierw, i wiesz, i on tak w ogóle jest odrealniony, on gdzieś tam się przeczytał parę książek i tak szukał sobie mądrych słów, tu ojczyzna, nasza ojczyzna wymaga, aby pewne działania teraz, właśnie teraz, kiedy jest sytuacja, w której znaleźliśmy, i wiesz, ma takie wyuczone frazy, i tak rzuca nimi. I większość polityków tak się zachowuje. Jak mają coś powiedzieć od siebie, coś zaimprowizować, to się okazuje, że ani B, ani me, ani kukuryku, cytując klasyka, nie? Takie jełopy trochę.
0: Tak. To, wysłuchaj, tak a propos, już nawiązując jeszcze do jego osoby, to pan Jackowski tak mówi, że ktoś stoi tutaj za właśnie rządem, jakiś gabinet cieni, niekoniecznie od nas, i że kolejny rząd będzie takim typowo kolaboracyjnym rządem, więc się zdziwimy mocno, kiedy PiS odejdzie i będziemy jeszcze tęsknić za PiS-em, jak to powiedział. No i co? Ostatnio pan Kaczyński stwierdził, że jest jakaś siła. No kurwa, tylko dlaczego on nie powie, jaka to siła? No chuja, niech powie, że to są albo kurwa Żydzi, masoni, cykliści, nie? Albo mówię...
1: Nie, to właśnie to zawsze są pewne siły. Ale popatrz, czytam sobie tu jego wypowiedź. Widzę w Polsce trzy zagrożenia. Pierwsze to grupy, które za nic mają polskie interesy. Drugie to inflacja, która jeśli nie zostanie opanowana, może bardzo zaszkodzić gospodarce. No bardzo odkrywcze, że inflacja może, zagrozić gospodarce. No widać, że ekspert, nie? I dalej. Trzecie, kolejna fala pandemii, której nie można lekceważyć. No to też bardzo odkrywcze, że jak pandemia jest, to możemy się rozchorować, a jak człowiek jest chory, to go boli. I jest to niezdrowe. No kurwa, tak, po prostu, no jełopy.
0: Leczyć. leczyć, ale najlepsze, nie, wiesz co, nie, ja powiem tak, te, a propos tego koronapierdolca stwierdzili, że w Afryce ludzie nie chorują, nie, bo jesteś lepsi, supreme race, nie, i ja mówię, może to kurwa napisałem, dlatego, że nie mają telewizji, nie, i kurwa testów pozytywnie, wiesz, pozytywnych, tylko dlatego, bo po prostu nie mają tej tak zwanej obsesji na tym punkcie, nie dali się zblazować tymi kurwa mediami głównego ścieku. No i właśnie masz taki przykład, nie? Teraz kiedyś walczyliśmy ze stonką, z koronawirusem, no bo kurwa, tylko wiesz, to trochę inaczej wygląda, nie?
1: No, a jak wiesz, człowiek jest chory, to wtedy niezbędny, ale to bardzo niezbędny, staje się lekarz. Ale bywają takie choroby, że nawet lekarz ma problem z wyleczeniem chorego. No i tak, ja pierdolę. To taka gadka, nie? Cały czas. Dramat.
0: No, bądźmy sobie szczerzy, no, po człowieku, który, wiesz, nawet do obywatela, który tam, wiesz, wykrzykuje przed nim, wygomachuje pięściami, mówi, spieprzaj dziadu, nie? Co możesz się po kimś takim spodziewać, no, po prostu?
1: Jak dziecko.
0: Arystyczno, jakiejś tam zakresowej zdaniości, kurde, że wadzę zrobić ci wykład obywatelu, wiesz, no, chciałbym wysłuchać twojego zdania, nie? A tam, wiesz, lecą po nim, nie? Tak jak po tych wszystkich Tusk, Kaczyńskich, Macronach, nienawidzą ich ludzie, nie? Ale oni uważają, że są tak kurwa nam do szczęścia potrzebni po prostu. Tak, nie możemy się bez nich obyć, nie? Że pięcioletnie dziecko by sobie dało radę lepiej chyba w lesie niż po prostu ci ludzie bez tych wszystkich pieprzonych po prostu sługusów, którzy mówią ci, że za pieniądze to po prostu zrobią wszystko, nie? Złamią wszystkie świętości, zasady, konstytucje i mają to w dupie, chociaż przysięgali na nią po prostu bronić konstytucji. No i kurwa, gdzie jest ta obrona konstytucji? Mają nas za jakieś bydło, które trzeba wyszczepić, kurwa, bo to stado i my musimy im pokazać, kto tu rządzi, no.
1: Mi się wydaje, że Kaczyńscy to są, oni się zatrzymali faktycznie na poziomie takim dziecięcym trochę mentalnie, na poziomie tego Jacka i Placka trochę. Ale popatrz, ale to wszyscy takie wrażenie robią, bo nawet był taki skandal, że o prezydencie naszym mówili, że to taki Jaś Fasola, nie? I tak jak się przypatrzysz, to on się tak zachowuje jak Jaś Fasola. Cały czas ten taki debilowaty uśmieszek i nawet takie zdjęcia są, że stoją ci politycy z różnych krajów, tak wiesz, normalnie, po prostu normalne twarze, a ten taki
0: z miskiem
1: taki, nawet sobie wyobrażam, że on tam jak dostał tych swoich ochroniarzy, to podszedł tak i tak sprawdzał, wiesz, mięśnie.
0: Ale też nie zgodziłbym się, bo jednak oglądałem jednak serial z Jasiem Fasolą. Rowan Atkinson potrafi zagrać super debila i super złoczyńcę, czy nawet komediową rolę i to czarna żmienia.
1: A nie, no wiesz, no prywatnie to jest, wiesz, no prywatnie to jest niegłupi fan.
0: Life'y, bo chciałbym dokończyć, Life'y, które Jaś Fasola wprowadza, różne wynalazki, no to trzeba jednak mieć troszeczkę w głowie. Mam wrażenie, że nasz gość od podpisywania wszelkiego papieru, który ktoś był jak drukarka, taki wiesz, jak się on nie... I wiesz, i pyk, pyk, pyk, pyk, i piecząteczka, i piecząteczka. A tu pan prezes sobie życzy, a ten tego, a ten znajomy. Zabawne, że dzisiaj kolega mi opowiadał właśnie o jakimś... 7 lat temu, czyli w sumie tak jak PiS dochodził do władzy, tak zwany skarbnikowi PiS, i on w końcu powiedział, dlaczego zrezygnował. No to okazało się, że to wszyscy idą do pana prezesa i mówią, wiesz, po prostu ja tutaj potrzebuję kasy, a ten tutaj mi załatwi, a może byś mi dał. No i oni idą do skarbnika, a skarbnik mówi nie. I oni idą wtedy, wiesz, bo on mówi, tego... tam Jarek, on mi nie chciał dać, wiesz, on jest, on chytry jest, nie? Facet zrezygnował, wiesz, to. I to dopiero 7 lat milczał facet na ten temat i tak wyszło, nie mniej więcej. Nie, nie wiem, czy to prawda, no, ale chciałbym wierzyć, że tak było, że jednak są ludzie, którzy zawsze stali. Podobno zrobili taki rodzaj miksów, w jaki sposób on wspierał Kaczyńskiego. No, naprawdę wspierał Kaczyńskiego, stał za nim, potakiwał, mówił bardzo grzecznie, był tak w cieniu. Więc nie można powiedzieć, że facet był jakimś agentem PO albo po prostu zagranicznych sił. Więc stwierdził, że no, ci ludzie to są tak skorumpowani i po prostu wykorzystują, tak jak ten boj, być może ten partner, nie? Kaczyńskiego, wykorzystują faceta, żeby robić na tym deale, nie? I najlepiej, żeby wyrządzić wszystko tutaj w nas jak szmatę do końca, byle oni mieli. A potem prawdopodobnie spierdolą gdzieś jakiś rząd na uchodźstwie, przepierdolą złoto, tak jak w 30 i w 44, nie? Nasze złoto, nie? Bo nie ich. I tak to chyba się skończy znowu, nie? Znowu będzie gdzieś kierunek Rumunia albo... Co zabawne, to chyba pan nawet Jackowski mówił, że jak będziemy, jak chcecie spierdalać, to właśnie kierunek Rumunia, gdzieś tam Węgry...
1: No, a Olszański zniknął z życia publicznego, został przymknięty i Osadowski. Krótko jakoś po tym, jak powiedzieli, jak właśnie Jaszczur powiedział na antenie, że nawet jak znikniecie, nawet jak wyjedziecie, to was kurwa dorwiemy, wszędzie was znajdziemy. No i może się może faktycznie się go trochę dygają, bo on coraz więcej ludzi wokół siebie gromadzi i nagle, widzisz, co by o nim nie mówić, nagle pojawia się gość, który mówi tak bardzo wprost, że to co my sobie tutaj w nocnym radio jako jedni z nielicznych publicznie mówimy, że ci ludzie spierdolą, nie? Zdradzą nas, spierdolą, nie będzie można ich znaleźć. On mówi podobnie, w podobnym temacie, tylko on mówi, że znajdziemy was i was osądzimy. I wiesz, i to już nie są przelewki, nie? Jak pojawia się ktoś, kto mówi takie rzeczy i gromadzi wokół siebie coraz większą rzeszę ludzi.
0: No tak, dlatego wiesz, co było przyczyną? Nie antysemityzm jako sam antysemityzm. On tam spalił coś, co było taką donacją Konstantyna. Nie wiem, czy wiecie, taka historia, że Kościół spreparował dokument pod tytułem Donacja Konstantyna, czyli między innymi jakby uczynił papieża tak zwanym władcą ziemskim, nadając mu między innymi Konstantynopol. I tam jest napisane Konstantynopol w tym. W czasach to było pisane niby, kiedy żył ten papież, nie? To nie pamiętam, który to był papież. No, głowa nie śmietnik. Ale jest to podróbka kościelna, która nadawała papiestwu rangę państwa. No, że super państwo, można powiedzieć. W czasach, kiedy jeszcze Konstantynopola nie było. Ponieważ to miasto było zbudowane dużo później, nie, niż za czasów Konstantyna, więc to był między taki dowód, że jest to podróbka kościelna. I teraz, co zrobił Jabłonowski? On spalił statuty kalińskie, tak? Czyli coś, co jest, nie ma na to żadnego dokumentu potwierdzającego istnienie statutów kalińskich, czyli nadanie prawa Żydom do handlu i tak dalej, w kwestii... Nie ma jakby jakaś kopia, nie, którą gdzieś tam, któremuś królowi, który tamten król wcześniej umarł, potem następny, który tego nie uznał, bo oni stwierdzili, że mają kopię, tak, odpis, ale nie mają oryginału, gdzie jest oryginał, nie, gdzie pieczęcie królewskie, tak, no nie ma. No i on to spalił, tak, czyli spalił taki rodzaj nadania, przywileju.
1: Fałszywkę, pewnej... tak?
0: Tak, fałszywkę. I oni go za to posadzili prawdopodobnie.
1: Wiesz, wiadomo, że to pretekst bardziej, nie? No bo szukali jakiejś... Ja myślę, że od dłuższego czasu go obserwowali, bo no, jest to dosyć znana postać. Ale wiesz, czekali na odpowiedni moment, no i nadarzył się odpowiedni moment, bo ja oczywiście nie jestem za namawianiem, żeby kogokolwiek tam zabijać, śmierć Żydom, to mi się też bardzo nie podoba, oczywiście, nie chcę wracać do takich czasów, ale też, wiesz, no nikt nikogo tam nie skrzywdził, nie pobił z drugiej strony, to są tylko jak na razie słowa i robienie z tego tak wielkiego ajwaj, że politycy się teraz prześcigają w komentowaniu tego, że wiesz, krokodyle łzy ronią, widać po prostu, że jest to gra pod publiczkę i że tak naprawdę to nie jest tak, że ludzie się przerazili nagle, że komuś coś się stało, tylko po prostu robienie burzy w szklance wody i szukanie pretekstu, żeby kolesia, który jest bardzo, staje się coraz bardziej niebezpieczny, przemknąć i to wszystko.
0: Cała latami, filozofia. Przecież on to mówił latami. To już dawno nie powinno być tam niby tej rzekomej prokuratury, no bo nie było podstaw, nie?
1: To, że on były, nie lubi... były, ale jakoś mu się upiekło. Wiesz, ja myślę, że ta jego groteskowość i patostreamowość dobrze zrobiły mu taki dupochron, bo nie traktowano go tak do końca serio też. No taki, wiesz, wiedziano, że jest to śmieszny facecik, wiesz, przebrany za żołnierzyka, który co drugie zdanie kurwa, no to wiesz, to się nim nie przejmujemy, ale nagle się okazało, że on mimo, że wygląda jak żywcem wycięty z komiksu, to przyciąga coraz więcej ludzi do siebie i zaczęto szukać pretekstu, żeby go przymknąć.
0: Słuchaj, ja powiem ci, że tak za czasów komuny, nie pamiętam, chyba to był Sawka, wiesz, rysunek taki, pamiętam, że stoi taki błazen. Błazen, taki wiesz, typowo czapka błazeńska, ten cały strój, te wiesz, wszystko na tych kapciach, te takie długie, wiesz, razem z jakimiś dzwoneczkami i tak dalej stoi i z tyłu trzyma taką zajebisty taki topór ociekający krwią i się uśmiecha, nie? To może być, wiesz, że to taka analogia do tego, że może się tego błazna bardzo przestraszyli, bo on mówi bardzo śmieszne rzeczy, ale jednak poważne ma zamiary, nie?
1: Sporo rzeczy, które mówi, to są rzeczy, na które się mainstream nie odważa, bo są to zbyt hermetyczne tematy, zbyt niewygodne, wiesz, jedwabne, tego typu sprawy. Panuje jakaś tam ogólnie obowiązująca retoryka w tym temacie i nikt tego za bardzo w tym nie chce grzebać, a on nagle wszystko to odgrzebuje, różne takie niewygodne historyczne rzeczy, no i też działa gdzieś tam na granicach między spiskiem a rzeczywistością, znaczy między teorią spiskową głupią jakąś, a rzeczywistością, miesza to ze sobą trochę, co jest też taką grą trochę chytrą i podstępną, bo jak się miesza kłamstwo z prawdą, a on to robi, to taka wybuchowa mieszanka trochę się robi.
0: Słuchajcie, no wiesz, on to w taki sposób mówi, że 70% tego, co mówi, to jest prawda, nie? Być może tam są jakieś przewałki. Ja dużo, powiem ci szczerze, tak historycznie dużo tych rzeczy sprawdzałem i jest to niestety prawda.
1: Tak?
0: Tak, ale nie mógłbym powiedzieć, że wszystko, że te nastawienie, po prostu wiadomo, są Żydzi, nie? Tutaj masz Żydów, którzy się nienawidzą między sobą, nie? Bo są różne sekty tam, wiesz, i tak dalej. Są Żydzi, którzy zupełnie nie wierzą, nie? Mamy komunistów Żydów, nie? Po prostu, którzy, jak to powiedział Korwin-Mikke, miał kochankę, nie? I ona była Żydówką i powiedziała, dobrze, że tych wszystkich Żydów po prostu wybijali, bo to jak talibowie, nie? I to powiedział przy Szewachu Weissie, normalnie, wiesz, to, że miał kochankę Żydówkę, która nienawidziła religijnych Żydów, nie? Czyli typową komunistkę. I mówi, i co pan zrobił? A ja mówię, no, wyrzuciłem ją. O, bardzo dobrze. Jak Żyd już powiedział bardzo dobrze do Kamila, to ajwaj po prostu. I tak to wyglądało, nie? Ale to jest ciekawe właśnie, że o ile Jabłonowski jest szczery w tym, co mówi, bo widać, że jest szczery. Chyba, że jest takim, ja nie chcę powiedzieć prowokatorem, bo bym dostał od niego prawdopodobnie w ryj, tak jak kiedyś spytałem się pewnego takiego turbo Polaka, absolutnie niewierzącego w Kościół, ale taki, wiesz, antykomunista, tak, ja mówię, to mogę cię nazwać faszystą? No, mnie nie zabił. Na szczęście kumpel stał po szkole wojskowej, wiesz, i po specjalsach, więc tam, wiesz, on nie podskakiwał za bardzo. Ja jakoś potem pogadałem z nimi, jakoś mu to się poprzeszło. Może dlatego, że też się spieszył do pracy, więc już trzymałem odpowiednie narzędzie, żeby go dźgnąć. jakby, bo to jakiś karateka i tak dalej, nie wiadomo, nie.
1: Słuchaj, ale tak jak tak cię spytam, gdybyś miał ostatecznie się opowiedzieć albo za Olszańskim, albo przeciwko, no wiesz, trzeba taką decyzję czasem podejmować. Wiadomo, że nic nie jest takie proste, ale albo tak, a tak, tak nie, tak, tak, nie, nie, no.
0: No, to jest właśnie to takie dylematy, że możesz powiedzieć, że no nie po drodze mija ani z jednym, ani z drugim, nie, skrzydłem, bo są skrajności. A ja nie lubię fanatyków, nie?
1: No, nawet nie
0: jeśli,
1: lubię.
0: nawet jeśli są tacy, którzy twierdzą, że nie ma spisku, nie istnieje coś takiego jak grypa jakaś specjalna, nie istnieją spiski i w ogóle, wiesz, a to, na co cierpisz, czyli jakaś tam rodzaj jakiejś psychicznej, no, doła łapiesz, nie? Tak, co to, jak to się nazywa? Przepraszam, bo słów mi zabrakło teraz.
1: A co, że łapiesz doła?
0: No, że
1: depresja?
0: Że chodzi do depresja, tak, że nie ma depresji w ogóle i tego. No, ostatnio pani, która tam pani powiedziała, pani Tykia, nie, że coś tam z depresją, że to przesada. Nie, no oczywiście, ja być może to z tą depresją czasem jest tak, że niektórzy wmawiają sobie, są hipochondrykami, wmawiają sobie, że mają depresję, a w rzeczywistości są po prostu beznadziejnie nudni, nie, nie mają wewnętrznego życia, nie, i się martwią cały czas. Porozmawiam teraz z pewnymi osobami, które twierdzą, że one się wszystkiego boją, że mają lęki, a ja mówię, wiesz, ja mówię, wyjdź do ludzi, to przestaniesz mieć lęki, no, przestaniesz się ich bać przede wszystkim. No i kurde, to troszeczkę jak przebywanie z pająkami, nie, w jednym pomieszczeniu, kiedy masz arachnofobię. Tak się leczy, lęki. Niestety musisz się z tym skonfrontować i nikt za ciebie tego nie zrobi, nie? No i tak to wygląda, nie? No, no taka jest prawda, nie? To tak jak z psem, rzucisz mu petardę, to się wystraszy, posika, nie? No ale jak wejdziesz tak, jak Korwin mu rzucał kilka petard dziennie pod nogi, to po jakimś czasie kurwa to polubi, nie? No i taka jest prawda, no. Ludzie się zmieniają, psychika się uodparnia na pewne bodźce. Mi się wydaje, że jesteśmy nadwrażliwi na pewne rzeczy, nie?
1: No na przykład konie się szkoli, że potem się nie boją strzałów i normalnie jeżdżą na koniach, strzelają i konie są przyzwyczajone, nie?
0: Ze względu na to chociażby, że koń taki, który by się bał strzałów, nie? Jest niezdatny do bitwy, nie? Taka jest prawda. No, tak kiedyś walczono, nie, z konia, jeszcze niedawno, bo z 60 lat temu, dlaczego, no to dzisiaj są konie, które są patrolami, tak, policyjne patrole, nie, czy tam Wielkiej Brytanii, czy nawet w Polsce się używa koni, te konie nie mogą być strachliwe, puchliwe, bo raz, że grozi to tobie, że cię zrzuci taki koń, a nawet uderzenie z takiej odległości może się to skończyć z pęknięciem czaszki. To dlatego, dla twojego bezpieczeństwa ten koń nie może się bać, nie? Ale ludzie tego nie rozumieją, bo oni myślą, że to juj, biedny konik, tego nie, on nie jest biedny, on jest zadbany, tam nie jeden koń mu zazdrości, po prostu takiego wiktuje opierunku, nie? I nikt się nie boi przy okazji petard. Super koń. Możemy mu zameldować teraz. Melduję koniu, że uważam cię za córć nut patriotyczny. I generalnie jesteś taki, który walczy razem z jeźdźcem, nie? A były takie konie, pamiętam, jak się czyta czasem takie historyczne rzeczy o dawnych czasach, że koń walczył równo z jeźdźcem, czyli kiedy wróg podchodził, on potrafił kopnąć, ugryźć przeciwnika, bronił pana.
1: Tak, no to Kmicic miał takiego konia, nie? Który właśnie gryzł, kopał, no to taki, wiesz, jak dzisiaj luksusowy jakiś wóz, nie? To wtedy taki koń wyszkolony, który zna różne triki, sztuczki, gryzie, kopie.
0: No. Tak, to tak jak z popuszczeniem tak zwanych lejców, tak? Tam, żeby nie wyskoczył nawet o pół nosa, nie? Przed szyk, nie? Mhm. Czyli masz tam, tak, po prostu gości, którzy równo w szyku gdzieś tam, no, takie były bitwy kiedyś, że jednak po prostu szyk się liczył ze względu na to, że trzeba było kierunkowo uderzać w pewne punkty na tym, nie? Na polu bitwy. No i on się pamięta, że on się tak chwalił temu Radziwiłowi, nie, młodemu, nie? I z tego, ja mam takie Ferrari, słuchaj, mam niepity koń po prostu tutaj. On ty, po prostu, wiesz, ma hamulce idealne, wiesz, i pokazuje, wiesz, ile spala, nie? Tam.
1: Tak. I poniekąd dzięki temu koniowi porwał Radziwiła, użył konia jako narzędzia do tego, czyli dokładnie, przydał mu się... Tak. Bardzo ten koń.
0: Chcemy porwać jakiegoś polityka? Pokażmy mu jakiś zajebisty Ferrari. No, ja cię tutaj
1: możesz puścić, tak, możesz puścić kierownicę i będzie dalej jechał i nawet o milimetr nie ten.
0: Jak twoje Volvo, tak, dosłownie. Staje Volvo, wiesz, puszczasz kierownicę. Kiedyś wojas mi tak mówił, słuchaj, puść mu kierownicę, nie? A ja mu puściłem. Mówi, zobacz, jak jest trasa równa i zrobiona zgodnie z tak zwaną sztuką, tak? Czyli jest na przykład wychył przy... Jeden spadek jest przy jakimś tam zakręcie, nie? Bo woda musi tam spływać, nie? Żeby tam nie było kałuż i tak dalej. To wszystko taka inżynieria drogowa, tak? To mówi, puścisz i on będzie jechał, nie? Nie musisz nawet dotykać, nie? Nawet tam nie ma jakiegoś super wspomagania tam, nie? Po prostu ciężko się kręci, bo mimo, że ma wspomaganie, nie? Bo to rocznik 8, 9. Także mógłbym się pochwalić i ludzie jak rozmawiają czasem mówią, ja pierdziolę. A ja mówię, tak, nie mam, bo jest Le Casa Le Papel, ostatnie po prostu, wiesz, tutaj. No i mógłbym się tak chwalić, że starsze modele były lepsze, wytrzymalsze i to jest prawda w gruncie rzeczy. Jak mi kolega powiedział, że jest jakiś model samochodu, który po 100 tysięcach jest do wyrzucenia silnik, nie? Czyli co, teorie spiskowe stały się prawdą, nie odeszły. Kochajmy teorie spiskowe, tak szybko przechodzą.
1: Tak szybko przechodzą w rzeczywistość. Kochajmy, bo tak szybko przestają być teoriami spiskowymi. No. Dlatego zawsze promowałem takie podejście, żeby nie szufladkować, że o, wszystkie teorie spiskowe, głupoty, szury, tylko trzeba każdą przeanalizować po prostu i tyle, a nie zaraz jakieś tu etykiety przylepić komuś na czoło, że szur i w ogóle z tobą nie gadam, bez sensu. Niektóre teorie spiskowe okazały się prawdą. No, dobra, to słuchaj, robimy przerwę muzyczną, bo ja też 10 muszę
0: minut miałem wyjść. Porozmawiać właśnie i wyjść, nie? Ale mnie tak zacząłeś obserwować. Ale poczekaj, może dobra, zostaję, pogadamy. Fajnie się rozmawiało i mi się wydaje, że coś może komuś jakieś trzecie oko jasnowidza komuś się otworzy. Zacznie też patrzeć na to z kilku innych perspektyw, żeby nie było to tak na takiej zasadzie albo my, albo oni, nie? No. Mm. I to tyle. Dobra, trzymajcie się.
1: Dzięki, dobra. Trzymaj się też. Hej. Całkiem sporo osób słucha. No, piąteczek to taki dobry dzień, prawda, żeby właśnie sobie się zrelaksować przy radyjku. Niektórzy pewnie sobie leżą, drzemią. Ostatnio mam niesamowite sny. Takie mi się sny ostatnio fajne śnią, że aż żal się budzić. Aż się budzę i chcę zasnąć jeszcze raz, tylko że wtedy już się zwykle co innego zaczyna śnić. Puszczę może coś dobrego. Pojawiło się wcześniej słowo anatema, to może anatema, empty.

0: Empty vessel, empty veins, empty bottle, wish for rain, that pain again, wash the blood off my face.
1: A płyta się nazywa Alternative 4. Brzmi znajomo. Alternatywy 4. A ja do was za chwilę wracam. Mam nadzieję, że tak jak ostatnio nagranie nie spadnie z serwerka. Chociaż przyciąłem muzyczkę. Przyciąłem muzyczkę i wróciło.

0: I'm so empty. Piosenka o narkomaństwie, alkoholizmie, nawet tak nie do końca się tu wsłuchałem, a już nie pamiętam. A wy słuchacie nocnego radyjka, luźne gadki. I gadamy o przeróżnych rzeczach. Teraz zeszło na konia Kmicica na przykład. Ale to, jako że jaki jest koń każdy widzi, to może zmienimy temat. I no, miałem powiedzieć, że jutro Fame MMA. Jaka tu jest karta walk? Don Casio, Marcin Wrzosek, Polish Zombie, walka wieczoru. Może w końcu Don Casio dostanie w ciry. Teraz podpadł strasznie Boxdelowi, czyli wielkiemu włodarzowi. Są skłóceni mocno, bo Boxdel się wkurwił, że Don Casio ciągle do niego tam coś sapie i sobie z niego dworuje. No tak, cierpliwość się zawsze kończy w końcu. Adrian Polak z Wiewiórem, walka o pas, ale przecież już walczył Polak z Wiewiórem. Znowu? Aha, no to może rewanż. Radzikowski, Bestia Piechowiak, Mateusz, Janusz, Kacper Błoński, Kamila z dziewczyny. To... O, Jacek Murański, Arkadiusz Tańcula. To może być dobra walka. Jacek Murański to jest ciekawa postać, bo to jest były gangster. Oczywiście nikomu nie przeszkadza, że jakiś były bandzior przychodzi i się robi z niego idola, nie? Więc nie rozumiem tej fascynacji. Dla mnie to gangstera powinno się obdarzać ostracyzmem jakimś i się go... nie zapraszać. Słuchajcie, nie piszcie mi tutaj, czy można dzwonić, bo ja zawsze muszę odpowiadać, czasem nie zauważę, po prostu macie ochotę, to dzwońcie zawsze. Często tak bywa, że ludzie tutaj puk, puk, skrop, skrop, czy ja aby na pewno nie przeszkadzam? Czy ja mógłbym? No i jest na antenie dawno niesłyszany Błażej. Cześć, Błażej, mordo.
1: Cześć.
0: Czerwona mordo. Cześć, cześć, czerwona mordo. Słychać cię, czerwona mordo.
1: Nie, tak z nudów, bo ja dzisiaj sobie pierwszy raz od dłuższego czasu zszedłem do piwnicy. Usiadłem przy czołgach, bo miałem anginę w ogóle. Taka bardzo zapomniana choroba, teraz tylko COVID, nie? Jest modny, a mi się przytrafiła angina. I muszę powiedzieć, bardzo miła sprawa, poza tym, że trochę gardło bolało, ale mogłem sobie posiedzieć w domu. A nie ma nic lepszego, jak sobie posiedzieć w domu przed telewizorem, nie?
0: A oglądasz na przykład takie rzeczy jak Fame MMA?
1: Nie,
0: tam nie lubisz patusiarstwa. Nie lubisz patusiarstwa. Raczej książka, tak? No widzisz, to też nie idziesz z duchem czasu. Masz niemodną chorobę, wszyscy chorują na COVID, a ty masz grypę. Wszyscy oglądają Fame MMA, a ty jakieś czołgi sklejasz, jak dziecko z PRL-u jakieś, no.
1: A ja jestem dzieckiem z PRL-u.
0: Ja też.
1: No, ale tam opowiadałeś o granicy, to taka ciekawostka, bo właśnie kto tam siedział? Kurdowie z Iraku, nie? A my właśnie budujemy fabrykę dla Kurdów z Iraku.
0: O kurde.
1: I oni, tak, i oni przylatują co jakiś czas sobie tutaj, albo my do nich latamy. Znaczy ja nie i powiedziałem, że nie polecę, bo ja tam nie mam zamiaru najmniejszego lecieć do Iraku, co gdzieś tam siedzą. No, ale oni przylatują, ci powiem, no, ani muszę im powiedzieć, że następnym razem niech przez Białoruś próbują, może nie szybciej. Nie, ale bardzo, bardzo sympatyczni ludzie, poza tym, że trochę pieprznięci religijnie. No, bo tam, wiesz, oni nawet nie zjedzą nic ze stołu, gdzie wcześniej piwo stało, bo to był alkohol. Nie? Że trochę walnięci, ale poza tym to są całkiem normalni ludzie i tak widzisz, w ogóle klient z Iraku to jest jedyny klient, który płaci gotówką za wszystko, bez kredytów, jedyny nasz klient taki, także no jaki ten świat jest powalony, nie? Z jednej strony ci masz jakichś ludzi, co próbują się przedostać przez Iraku z tego samego miasta, z którego ludzie przylatują tutaj sobie samolotem z Rolexami, nie?
0: Ty, ale czekaj, no dzisiaj jak ktoś płaci gotówką, to no, przy takich kwotach, jak domyślam się, że tam się pojawiają, no to co, to przynosi ci 5 walizek z kasą?
1: Nie, w tym sensie gotówką, w sensie, że nie na kredyt, nie?
0: Aha.
1: Że ma cash na koncie, nie? Aha. Że swoją własne pieniądze ma. No wiesz, no Oni tam jakieś to już są setki raczej milionów euro.
0: Właśnie, no dlatego się tak zdziwiłem, sobie wyobraziłem, że przynoszą ci jakieś walizy z pieniędzmi. W ogóle ciekawe czasy, że jak ktoś ci przyniesie dzisiaj taką większą kwotę właśnie w jakiejś walizce czy coś, to od razu pierwsza myśl, która przyjdzie ci do głowy, to gangster jakiś, nie? Albo jakiś dziwny
1: ale
0: człowiek.
1: A jak się kupuje samochody? Chyba nadal się kupuje za gotówkę, nie?
0: Bo ja już no,
1: nie kupowałem, ale wszystkie samochody, jakie w życiu kupiłem, to zawsze gotówkę się niosło, nie? No to jak kartą zapłacić prywatnemu, to raczej nie ma jak, nie? Przelewem to jak, to masz czekać i przelewać, nie wiem. Zawsze się gotówką płaciło i chyba do dzisiaj się płaci gotówką, jak kupujesz samochód, nie? No to od prywatnego.
0: No może. Nie wiem, też nie jestem na czasie za bardzo. No ale to jest to trochę niepraktyczne. Przy większych kwotach, jak masz do zapłacenia właśnie za samochód, czy no, za mieszkanie, to musiałbyś chyba całe kartony tych pieniędzy przynosić w sumie. Jakoś tak.
1: A nie, no ja właśnie kupowałem tutaj samochód, mój ostatni, jak żonie kupowałem. No to wcale nie, parę banknotów tam, nie wiem, 10 banknotów i jest, nie? No bo mamy tutaj w euro jeszcze taki ładny banknot, który 500. I co prawda w Niemczech go wycofują i tam w sklepie stacji nigdzie nie zapłacisz, ale tak właśnie jak kupujesz samochód czy coś, z banku mi wypłacili parę 500 i to tak jest, no nie wygląda imponująco, nie? Masz parę tylko tak banknotów, a kwota jest całkiem solidna.
0: A ty pisałeś, czy coś pisałeś, Błażej, że gdzieś nadajesz, coś publikujesz teraz? Czy...
1: A właśnie, bo miał być Gadzinowski i nie wyszło, nie przyszedł, no to on mnie przygarnął. Także wróciłem do trybuny i tam w dziale zagranicznym.
0: Trybuna Ludu. Trybuna Ludu,
1: co w dzienniku Trybuna można codziennie albo co drugi dzień, bo ja też tak się nie wyrabiam, można przeczytać moje teksty i korespondencje tutaj z Nadrenii. Tak się zareklamuje. Jeszcze taka starodawna drukowana prasa.
0: Nice. Ale I jak ci idzie pisanie?
1: Wiesz, pisałem wielokrotnie. Epizod 3-letni pisania właśnie do różnych dzienników i całkiem miła sprawa. Rano przychodzisz do pracy, nikt się tobą nie interesuje, także robisz tę prasówkę po agencjach, tworzysz tekst, wysyłasz, idzie do druku.
0: Czyli w sumie trochę to jak moja robota wygląda, bo też czasami do audycji przygotowując się, no znaczy nie czasami, tylko zwykle przeglądam różne serwisy, portale, YouTube'a i sobie robię notatki, wiesz, i praca dziennikarza tak wygląda w zasadzie, nie?
1: No tak, dostałem dostęp do tych, dostałem dostęp do agencji, nie, tak jak kiedyś miałem, tych tam ważniejszych, jakieś ATF, DPA i tak dalej. No i tam sobie właśnie z rana możesz depesze przeczytać, co tam się ciekawego dzieje na świecie.
0: A słuchaj, a jak ty, Błażej, myślisz? Bo tak się nad tym dzisiaj zastanawiałem. Sprawdzałem pewne rzeczy na stronach PAP, Polskiej Agencji Prasowej i się tak zastanowiłem, czy ufać informacjom tam zawartym, no bo jest to rządowa jednak instytucja i skoro państwo tak często nas okłamuje, właściwie kłamstwo stało i ściemnianie, koloryzowanie stało się pewnym standardem i wiadomo, że każda władza, czy demokratyczna, czy niedemokratyczna, czy czerwoni, czy czarni, co przyszli po czerwonych, wszyscy nas okłamują, to jak ja mogę ufać rządowej instytucji prasowej? No bo czytam tam na przykład, że do tej pory NOP-y miało około 10 tysięcy Polaków, zgłosiło NOP-a, niekorzystny odczyn poszczepienny i tak wiesz, od razu mi przychodzi na myśl, żeby to pomnożyć razy 10 z racji tego, że to mi na rządowej agencji prasowej jest.
1: Przeceniasz, wiesz. To są duże organizacje, tam dużo ludzi pracuje, mają różne poglądy i różne rzeczy przemycają. To nie jest tak do końca. Oczywiście jak się, wiesz, tworzy jakiś materiał i się stara być w miarę obiektywnym, to trzeba przeczytać dwie strony, czyli nie tylko, nie wiem, tam DPA, ale też TASS rosyjski, nie, czy tam chińską Xinhua też warto przeczytać, bo o niektórych rzeczach, które chcemy my zamaskować, to powiedzą ci z drugiej strony, co nas nie lubią i odwrotnie, nie? Także będą wyciągać. Także to można czasem się dowiedzieć niewygodnych rzeczy tutaj o zachodzie z tych wschodnich agencji i odwrotnie. Nie? Tak, to
0: No,
1: działa
0: to
1: mniej
0: by się
1: więcej.
0: sprawdzało faktycznie. No, też zawsze miałem takie przeświadczenie, że warto słuchać, co strona przeciwna mówi o swoim wrogu, i to będą zwykle bardziej rzetelne informacje niż to, co mówią sami o sobie, bo wtedy bardziej
1: Oczywiście
0: kłamią.
1: no, nie do końca rzetelne, no, będzie jakaś tam hiperbola, nie? Jakieś tam wyolbrzymienie problemów, ale warto przeczytać to. Coś zasygnalizuje, co się dzieje. I no. A jak tam w Polsce słyszałem, że ten na Black Friday jest, będzie ten, będą promocje na złotówkę. Już się powoli robią.
0: Promocje na złotówkę. No ja słyszałem, że złotówka leci na łeb, na szyję i strasznie traci do dolara cały czas.
1: No mówię właśnie tutaj, na Black Friday przecena na złotówkę. Rząd ma wysłać wojsko do walki z inflacją, tak?
0: Tak, my tą inflację zniszczymy, zakażę, wydadzą rozporządzenie, że inflacja jest zakazana i będzie karana.
1: Ale przeczytałem ciekawą informację właśnie, wertującą prasówki, że powstała grupa, która ma zajmować się obroną dobrego imienia WOT-u.
0: Złotówki.
1: Czyli tych, nie, tych tam wojsk obrony terytorialnej, tak? Że mają się śledzić, jak ktoś szkaluje, to będą donosić do prokuratury. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak wiesz. Dobre imię trzeba... No,
0: chronić i zakazywać. Ja też zakazuję, żeby o krawcu źle nie mówić i o Błażeju. Każdy, kto powie o Błażeju źle, będzie wyrzucony z radia. No. A może to, no bo widzisz, może jestem głupi, ale zawsze myślałem, że na szacunek to trzeba sobie zapracować i musi być szczery. I że pewnych rzeczy się nie da ani kupić, ani ustalić rozporządzeniem. Na przykład szacunek, miłość, takie różne cenne rzeczy.
1: Ale bo w grupie jakby broniącej dobrego imienia wojska terytorialnego będzie policjant były, który zajmował się obroną, śledzeniem ludzi, którzy szkalują dobre imię policji.
0: A pewnie sam jest z tych policjantów, były takie przypadki, że jakiś tam komendant policji przyłapany na kradzieży ładowarki w hipermarkecie. To pewnie z tych takich.
1: Ale jak można bronić właśnie czegoś, czego nie ma, nie? No, dobre imię policji, nie?
0: No. Dobre imię milicji.
1: Dobre imię milicji. Nie wiem, czy wiesz, ale już jest pierwszy kraj, który wprowadził obowiązkowe szczepienia.
0: O, który?
1: Austria. Proszę pana, Austria, ta. Pierwszy lockdown. Wiesz, ja tam zawsze jestem, wiesz, znasz moje podejście do szczepionków, zresztą sam jestem zaszczepiony 2 dawkami, ale podpisałem inny papier. Bo tam, wiesz, jak się szczepiłeś, to ci dawali papier do podpisania, nie wiem, do napisania, że tu cię ochroni przed zakażeniem, ten i się narracja zmieniła, także uważam, że powinni oddać pieniądze za wadliwy towar, nie?
0: No to coraz bardziej, no kurczę, mnie martwi, jak w innym jakimś kraju na zachodzie coś wprowadzają, bo Polak to jest taka małpa narodów i małpuje wszystko. Jak gdzieś czegoś zakażą, to u nas krótko po tym też zakazują. Albo nakazują i boję się, że znowu będzie branie przykładu z innych, bo to jest dobre zawsze usprawiedliwienie, że gdzieś tam w Ameryce coś zrobili, no to wiadomo, to nawet nie ma o czym dyskutować, jak w Ameryce coś zrobili, zakazali czegoś albo zezwolili na coś. Szkoda, że na przykład nie biorą przykładu i marihuany nie zalegalizują, no.
1: A może zalegalizują niebawem, no, już na zachodzie. Zresztą teraz już w Niemczech też jest rozmowa o tym, żeby zalegalizować, bo czemu nie? Bo właściwie nikt tego nie ściga, także jak nikt tego nie ściga, to czemu to ma być nielegalne? Nie?
0: No, w Czechach też tak było, nawet jak nie była jeszcze depenalizowana, to policjanci byli na tyle ludźmi, że machali na to ręką. To tylko nasi są tacy służbiści, że dla dodatkowej gwiazdki albo dla pochwały od komendanta zrobią z ciebie szmatę i zniszczą ci życie. To nasi tacy są bardziej. No.
1: Nie no, jak tu masz wierzę, no, tam gdzie ja mieszkam, no tutaj gdzie ja mieszkam, to Holandia jest jakieś, mam 10 kilometrów do granicy holenderskiej, no to ilość ludzi, którzy tu przejeżdża, wiesz, no jak tu granice wyglądają, no to jest po prostu droga albo domy stoją po jednej stronie w Holandii, po drugiej w Niemczech, no to jak to kontrolować, no to wiadomo, że ludzie sobie jeżdżą, tam zapalą, przywożą, czy nie przywożą i tak dalej, tu jakoś to idzie, no i jakby mieli każdego za to ścigać, to by się po prostu tutaj zajechali, także nikt o to nie ściga i już jest, wiesz, rozmowa o tym, żeby po prostu zalegalizować stan faktyczny, jaki istnieje. Nie?
2: Przemek, 10
1: jest,
2: złotych.
1: Jest stan prawny i stan faktyczny.
2: Dyszka dla ciebie.
1: No, ale co do tych uchodźców, nie? Jeszcze, bo poza tym, że właśnie są

0: No, nie bawmy się w zagadki. Ja nie lubię, jak mi ktoś zagadki ambasada robi na antenie. Mów, no.
1: Ambasada USA wydaje wizy do Iraku. Czyli de facto no, tę całą politykę konsularną prowadzi USA iracki. Nie wiem, jeżeli to jest taki protektorat. Tak, że jakbyś ktoś się pytał, kto nam podesłał tych na granicę uchodźców, to masz odpowiedź. Kto ich tam wpuszcza i wypuszcza z tego Iraku. Skoro politykę wizową Iraku jest realizowana przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, no to...
0: Wielki szatan, Zachód, Ameryka szatańska.
1: Nie, no ale no, jakieś to są tam... Nie wiem, czy to spiskowa teoria, tylko po prostu to chyba już Trump określił, że jednym z największych wrogów Ameryki obecnie istniejących to jest Unia Europejska i trzeba ją zdestabilizować. No, także tu nie do końca bym ręki paćki dopatrywał, ale też ręki wielkiego szatana z tamtej strony.
0: Ale wielki szatan, w zasadzie jak się zastanowić, to jest taki kraj, który zawsze bardzo bezwzględnie dochodził swoich interesów, znaczy dbał o swoje interesy nawet kosztem rozlewu krwi, niszczenia różnych krajów, destabilizowania. I skąd taka dobra marka Ameryki, skoro to właściwie jest taki szatan? To znaczy, no niektórzy nazywają, wiesz, policjantem narodów, niektórzy wielkim szatanem, jak muzułmanie, bo muzułmanie tak mówią o Ameryce, że to jest szatan.
1: Nie, wielki szatan. Tam to się z tego, z Iranu, po słynnej rewolucji islamskiej, to oni tam nazywali to wielkim szatanem. Zresztą o dziwo mamy właśnie nasz główny projektant projektu w Iraku jest w Iranie. Jakoś tak mój szef jest niefortunnie, nie ma pojęcia o tych niuansach, jakie są. Tam pomyślał pewnie, jak to... Bo Niemcy to też tak, wiesz, pojęcie o świecie mają takie średnie, jak to Amerykanie. I no, Irak, Iran, no, brzmi podobnie, piszą też krzaczkami, to pewnie to samo, nie? No, i byli Irakijczycy i zaproponowali. No, mówi, jak jest główny projektant w Iranie, w Teheranie, to może się następne spotkanie zrobimy w Teheranie. Ci Irakijczycy tak na niego spojrzeli. Nie, no mówię, no proszę pana, nie. Ostatnie miejsce, jakie w życiu pojedziemy, to jest Teheran. No to jak ktoś się nie orientuje, to przypomnę, że oni mieli 10-letnią wojnę między sobą, i która się skończyła w 89, czyli nie tak do końca, i tam każdy jakieś ma w rodzinie ofiary, które poległy na tej wojnie, także no, oni się tak nie za bardzo kochają. I jak się nie znasz tych drobnych niuansów na świecie, to właśnie możesz taką głupią gafę zrobić, że no, nawet w jednym języku nie rozmawiają.
0: To mu pisze Szatany Zjednoczone. To mi się podoba, Szatany Zjednoczone. Dobra, wiesz co, Błażej, bo w sumie strasznie nam dzisiaj dużo audycji zeszło na te tematy granic, wojen, a jest piątek i już mnie trochę też zaczyna męczyć ten temat. Ludzie jakoś wytrzymują jeszcze, ale boję się, że zaczną uciekać. Może zaproponujesz jakiś luźniejszy temacik, bardziej rozrywkowy, imprezowy.
1: Piąteczek, właśnie, polecam czytanie książek.
0: Ja też, fajna rzecz, te książki. No.
1: Tak, ostatnio wziąłem sobie, nawet tutaj kupiłem książkę po polsku, Dragana, może kojarzysz Andrzeja Dragana, którego kiedyś dosyć reklamowałem u nas na audycji.
0: Nie,
1: nawet
0: ja tylko Dragi kojarzę. Dragana
1: nawet chciałem człowieka ściągnąć, ale no, on jest ciężki do ściągnięcia, bo trochę ma... Przez USOS do niego pisałem, ale się coś nie odezwał, bo on wykłada tam na UW. To jest fizyk, nie? Fizyk kwantowy, nasz polski, świetna marka. Poza tym, że jest fizykiem kwantowym, jest jeszcze fotografem, światowej sławy zresztą fotografem. Czekaj, jak się nazywa ten aktor taki amerykański, czemu zrobi zdjęcia, nieważne. Poza tym jest kompozytorem muzyki elektronicznej, coś tam robił na Amigach i tak dalej. Także no, jest człowiek wszechstronny, utalentowany. I w ogóle polecam jego książkę, się nazywa Kwantechizm. Nie, tak, jest to celowe nawiązanie do katechizmu. Człowiek bardzo, bardzo nie lubi religii. Twierdzi, że to jest trucizna, która nie pozwala ludziom myśleć.
0: No bo jest.
1: Ale miał ładne takie ten. Miał ładne takie... O! Na samym początku książki było napisane coś takiego. Czekaj, ile będzie wynosiła, masz kartkę papieru, nie? A, zajebiście dużą kartkę papieru. I złożysz ją razy 50.

0: 50. Jak gruba będzie? No, tak sobie... No,
1: bardzo gruba, bardzo gruba.
0: No, ale jak bardzo gruba? No, tak szczel, w rząd wielkości.
1: No, jakoś tak na oko 50 razy grubsza niż niezłożona.
0: No, tak dokładnie, ale czy to będzie, nie wiem, czy to będzie pół metra, czy to będzie kilometr, czy to będzie 200 kilometrów grubości?
1: Nie rząd wiem, wielkości, szczel. Pół metra, nie wiem.
0: Pół metra, aha. Dobra, to 50 razy złożona kartka papieru, która ma powiedzmy 0,2 mm grubości, będzie gdzieś to około 3/4 odległości między Ziemią a Słońcem.
1: Co? To... 50 tak. razy złożona kartka?
0: No bo to jest...
1: Aha, bo do... ona się robi coraz grubsza. Aha, rozumiem.
0: No bo to jest 2 do potęgi.
1: Do potęgi, aha, nie? No nie pomyślałem, no widzisz. Słaby jestem w takich rzeczach.
0: 50, to już jest taka bardzo poważna liczba. Mhm. No i jak on powiedział, no niektórzy to sobie policzą, a niektórzy to sobie uwierzą, że
1: taka... A widzisz, tak? Taka... No, ale to widzisz, zupełnie nie pomyślałem, że to tak jest, no.
0: No, i piszę, że no, jedni uwierzą, a drudzy... Nie, jedni pomyślą, a drudzy uwierzą, że to nie może być takie grube. Wezmą to na wiarę. No właśnie.
1: Ale nie, no bo to mówisz, no, że to bzdura, że jednak nie będzie aż taka odległość, tak? Tylko to
0: nie, no, że
1: to
0: będzie, taki... nie, mówi, że niektórzy to pomyślą, że to, wiesz, no tak na chłopski rozum, że to nie może być takie grube, a niektórzy to policzą. A ci, którzy to biorą na wiarę i nie mają problem z mnożeniem przez 2, no to się zajmują wiarą i nie. To nie zajmują się takimi pierdołami jak matematyka, tylko zajmują się właśnie wiarą. No, także on bardzo nie lubi ludzi wierzących, i tak, ale polecam książkę. Tak bardzo uszczypliwie, ale ten taki właśnie uszczypliwości, taki ten pasyw agresyw jest taki bardzo subtelny, ale bardzo fajnie się to czyta, tak jak do Strywa Kościołowi. A przy okazji można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o fizyce kwantowej. Polecam bardzo, jak w piątek ktoś są takie wieczory, mamy teraz długie, deszczowe, zimne, no to nie ma nic lepszego jak po kołderkę. Zamiast oglądać durnej telewizji, poczytać sobie książkę, właśnie polecam Dragana. Różne ciekawe rzeczy, jak fizyka kwantowa wpływa na nasze życie. Nie wiem, czy wiesz, że istnieje coś takiego jak dylatacja czasu, to wynika wprost z ogólnej teorii względności, czy szczególnej, już nie pamiętam, że czas, jak im bardziej się oddalamy od środka grawitacji, tak, tym czas płynie wolniej. Wolniej, no, dokładnie. No i niby to jest tak mało odczuwalne, ale już na takiej odległości jak paręset kilometrów od środka grawitacji, jak satelity krążą, to już tam jest parę mili czy milisekund. No i gdyby nie nasza znajomość tego, że czas płynie wolniej u góry, no to nasz GPS by miał jakieś tam 100 metrów czy 200 metrów niedokładności. A my tą poprawkę na dylatację czasu bierzemy. Także czas nie jest... No to takie ciekawe rzeczy właśnie można się dowiedzieć. Polecam książkę Dragana, Kwantechizm. To jak chciałeś luźniejsze tematy, to właśnie temat literatury.
1: No, może temat literatury nie jest jakiś tam imprezowy, piątkowy, ale ciekawy na pewno. No,
0: nie, no kto teraz chodzi na imprezy w piątki? Wiesz, wszystko, no przynajmniej tutaj już wszystko pozamykane powoli, bo no, mieliśmy nie mieć takich tematów, ale dobra. Epidemia, wszystko już prawie pozamykane, a w moim wieku to nawet jak nie jest pozamykane, to tak się średnio chodzi na imprezy. Nie ma już sił, nie? Jak wracasz w piątek po całym tygodniu roboty, to jedyne o czym marzysz, to albo właśnie sobie usiąść przy książce, albo nie wiem, zaleć przy telewizorze. Czego nie polecam, na kanapie, ale żeby już iść na imprezę i się bawić, to nie, gdzie to nie. Nie ten wiek, nie te czasy, nie te siły.
1: No trochę się z wiekiem odechciewa imprezować. No mi się na pewnym etapie życia zupełnie odechciało, bo imprezy stały się nudne po prostu. No ile można chlać i cieszyć Michę i żartować sobie, no.
0: Chociaż nie, no ja bym się przeszedł, ja z wielką chęcią, ja ci powiem, że trochę tęsknię za tym, żeby właśnie sobie nie w piątek, bo to jest taka pierwsza objawa starości, że już nie chodzisz na imprezy w piątek, bo piątek to jest dzień, kiedy po całym tygodniu wróciłeś z roboty i wiesz, chcesz się poleżeć. To jest sobota raczej, ale właśnie w sobotę bym się przeszedł, sobie z ludźmi pogadał, przy barze posiedział, wiesz, tam zresetował się trochę, ale dochodzisz do tego momentu, kiedy to sobota wieczór, no już nie mieszkasz w centrum miasta, gdzieś na uboczu i czy trzeba, wiesz, wsiąść na samochód, czy autobus, taksówkę, dojechać do tego centrum, nie, zimno na dworze, ciemno. I stwierdzę, że właściwie to siedzenie z tą książką na tej kanapie to aż takie złe nie jest.
1: Może,
0: i zostajesz w domu.
1: Może są dobre imprezy pod tym względem, że się człowiek trochę no nie dziczeje, jak się tak właśnie, no ale jak ktoś chodzi do pracy, to też nie zdziczeje. Zdziczeć to mogę ja, że nie chodzę ani do pracy, ani na imprezy, to mogę zdziczeć.
0: Zazdroszczę, bo wiesz, bo w pracy to jest tak, no jak idziesz na imprezę, do baru sobie, usiądziesz, pogadasz z ludźmi, ktoś jest idiotą, no to wiesz, odsuniesz się, pójdziesz do kogoś innego i tam sobie będziesz rozmawiał, no a niestety w pracy, no to masz, no, przez te lata, które pracujesz z ludźmi, ciągle masz tych samych ludzi i no niestety niektórzy są nie do wytrzymania, ale musisz z nimi wytrzymywać, także no home office był fajną sprawą. Ja słyszałem w ogóle, że w mieście Szczecinie nastąpiła taka odwrócenie ról, powiedział prezydent chyba Szczecina, właśnie, że będzie oferował home office ludziom zaszczepionym. Nie wiem czemu takie odwrócenie, bo tutaj w Niemczech to mówią, że jak nie jesteś zaszczepiony, to właśnie nie przychodzić do biura, nie wiadomo po co, a w Szczecinie odwrotnie.
1: Może Szczecin to stan umysłu trochę.
0: No to, to trochę tak jest. No.
1: Pozdrawiamy Etama. Szczecin to stan umysłu. No.
0: Na Śląsku pewnie ty ze środy to też masz gdzieś tam daleko do imprezowni. Nie?
1: No tutaj tak za bardzo nie widzę właśnie knajpek, nic tak...
0: Nie, no wiesz, musi być jakaś mordownia okoliczna, nie?
1: Muszę się zapytać, bo na pewno jest.
0: Ile ty tam mieszkasz już?
1: Tutaj jest na przykład takie miejsce w Lasku, gdzie ludzie się zbierają i tam i można sobie kreskę wciągnąć, jak ktoś lubi oczywiście, i coś zajarać, i napić się. Śmietnik taki, że po prostu masakra. Ale i co ciekawe, teraz chcą zbudować tam komisariat policji i się strasznie są zmartwieni tutaj, zmartwione są niektóre średzie, że zniknie taka fajna miejscuwa, nie? I komisariat muszą tam zbudować, kurwa.
0: No w Bydgoszczy też taka była miejscowa, to się nazywa Wyspa Młyńska, w centrum miasta, taka wyspa zarośnięta chaszczami, za gówniarza, to właśnie się tam chodziło, jakieś ogniska z gitarą, tanie wino, pamiętam, kosztowało 5 zł, 5 wisienek, tak, czy jak to się nazywało, strasznie się aram jechało. No, a teraz zrobili tam jakieś, wiesz, ekskluzyw, nie ekskluzyw, muzeum, coś, plaża miejska, ten, no już nie ma tego charakteru. Chociaż ci powiem, że właśnie, no niestety w moim wieku, przy moich różnych chorobach i tak dalej, to czy ja wiem, czy siedzenie na powietrzu przy minus 5, jak się kiedyś siedziało, to by było, jednak człowiek kiedyś to był bardziej nieśmiertelny niż jest teraz w tym wieku.
1: Ty, a powiedz, Błażej, bo taka ostatnio opinia krąży, że nocne radio jest zadiabolone lekko. Ktoś inny, wiesz, pisał tu tam u Przemka. Nie wiem, czy to ten Przemek tutaj też rzucił donejcika. Nie, to chyba inny Przemek, a może ten. Dyszka tutaj. Dzięki wielkie, Przemku. Dyszka dla ciebie. Dzięki. No, że wiesz, tam w komentarzach, że mroczne takie i że czuć jakąś taką diabelską energię od nocnego radia. Czułeś kiedyś coś takiego, że zadiabolone i egzorcysty trzeba?
0: Nie wiem w jakim, wiesz, że ja jestem mało jakiś tam spirytystyczny, jakoś mało we mnie tego mistycyzmu i w ogóle, czy ja wiem, czy zła energia, nie, raczej zawsze było okej, okay, trochę czasem, wiesz, jakiś głupot ludzie gadali, to się człowiek denerwował, no ale tak, czy ja wiem, największym szatana, którego trzeba się bać, to nie wiem, to szef pracy, albo ci tam, a w ogóle się dowiedziałem, że kolega w pracy, jego teściu ma działkę obok kolegi Kaczyńskiego, Jarosława. Podobno gdzieś on ma tam działkę rekreacyjną pod Tczewem.
1: Pod Tczewem. Bardzo masz dobrą dykcję, Błażeju. Pod Tczewem.
0: Pod Tczewem. Tczewem, straszna.
1: Pociąg osobowy z Tczewa odjedzie z peronu 6. Powtarzam, z Tczewa. Z Tczewa. Ja nie umiem.
0: Ja jestem z tamtych okolic, to niedaleko Bydgoszczy jest Tczew, także zawsze mi to... No, żeby mówić, w ogóle moja żona ma biuro w Tczewie i firma, i żeby ona to wymówiła, to już jest w ogóle inna historia. ci wszyscy zagraniczni. No, ale i tam podobno właśnie ten naczelnik przybywa czasem stałą i tam ci działkowicze do niego, tam panie Jarosławie, pan przyjdzie tutaj, bo jest sprawa do załatwienia, tam jabłonkę chcą wyciąć, pan pomoże. Oczywiście tutaj podejdzie do płota.
1: Spieprzać dziady.
0: Nie, podobno właśnie pogada tamten, podejdzie, tak mówił, nie wiem ile z tym prawdy, ale kolega nie jest jakiś tam pisowy, raczej wręcz odwrotnie, no ale mówi, że teściu tam go widuje czasem i można naczelnika spotkać pod drzewem.
1: I podchodzi naczelnik, kurczę, do ludzi, rozmawia z nimi, bez ochrony, to jestem w szoku trochę.
0: Nie jest bez ochrony, z ochroną,
1: ale
0: podchodzi, no, podchodzi i rozmawia. W ogóle a propos tej ochrony, to moim największym zdziwieniem, jak byłem jeszcze ze gówniarza, przyjechałem sobie właśnie tutaj do siostry, bo moja siostra tu trochę dłużej mieszka niż ja, będzie jakieś 30 lat w tych Niemczech. No i w Kolonii byliśmy pod katedrą i wyszedł biskup. Wyszedł biskup z parasolem i w płaszczu i tak sobie szedł i poszedł sobie na stację kolejową. Tak wszyscy z nim w oczy.
1: Na nogach? To cud jakowyś. Cud jakowyś, to...
0: Ty i poszedł na pociąg. Czaisz to? Biskup. Znaczy chyba biskup, bo był ubrany jak biskup.
1: To idź mu jaja wyskup. Nie wiem, taki żarcik.
0: Nie, ale nie, no podejrzewasz takie rzeczy.
1: Nie.
0: A nie, gdzieś tu ten, plotka, jeszcze tak. krąży wideo, jak to w Niemczech jedzie makrela przez Berlin i stanęła na czerwonych światłach i tam facet jej pomachał i ona pomachała. I tutaj na zachodzie wszyscy, o, makrela ci pomachała, a polskie komentarze są, o kurwa, stanęła na czerwonym.
1: Tak, Polak to trochę taki, zawsze szuka, żeby tu kogoś opierdolić albo czarnowić.
0: To nie, że opierdolić, tylko że stanęła na czerwonym. No widziałeś, żeby ktoś polskiego rządu stawał na czerwonym?
1: No ale no, chodziło mi, żeby się przyczepić, nie, do czegoś. No, ale to, ale faktycznie, aha, bo mówisz, że zdziwienie, że stoi na czerwonym. No, to faktycznie. No, żeby polityk stawał na czerwonym, to dziwne. Faktycznie, no.
0: No, także, no i blisko właśnie tutaj ten. Ale to tak widzisz, na zachodzie tak władza jest troszeczkę bliżej chyba ludu.
1: Zamiast przejechać na tym czerwonym, jeb jak borowcy w Seicento.
0: A widziałem, można sobie kupić na tym, na AliExpressie. Światełka takie właśnie, żeby sobie tam wstawić pod grilla i sobie można tam robić di.
1: No, niektórzy też kupują sobie takie koszulki albo jakieś bluzy z napisem BOR. To można też sobie sprawdzić.
0: A to był kiedyś taki właśnie eksperyment w Niemczech, zrobił jakiś facet, już nie pamiętam. To w telewizji było. Ubrał, ale nie, że ubrał jakiś mundur. Nie, ubrał tak wyglądający jak mundur, taką, wiesz, kamizelkę i taką czapkę szofera. Podchodził do ludzi na ulicy i się pytał dokumenty. Jak 90% ludzi wyciągnęło mechanicznie mu dało. Wiesz, w ogóle nie ma, no, podchodzi facet, dokumenty, proszę, o co chodzi?
1: No, to mówiłem dzisiaj o ECPU, łowcy pedofili i oni z kolei są poubierani w kominiarki, kamizelki taktyczne, wiesz, jakieś tam bojówki, glany i wyglądają groźnie. No, mundur jednak, czy taki strój właśnie, no to robi swoje.
0: Ci, ale ECPU, wiesz, to w ogóle to jest jakaś w ogóle lepsza patologia, nie?
1: Nie wiem, czemu patologia w sumie?
0: Zapotrujesz.
1: Ale czemu mówisz o nich patologia?
0: No, straszna patologia.
1: A czemu?
0: No to są jacyś ludzie szukający strasznej atencji, nie? Jeżdżą tam jakieś, łapią.
1: No. Dobrze, że łapią, no. A ty byś się cieszył, łapią, gdyby twojemu dziecku ktoś wysyłał zdjęcie chuja przez Facebooka i namawiał do różnych, no, rzeczy brzydkich?
0: Pewnie bym się nie cieszył, aczkolwiek to, co oni robią, oni nie mogą łapiać, bo ci ludzie będą zaraz wypuszczeni, nie? Ale jeśli nie są wypuszczeni, to tylko z jednego powodu, że są za głupi na to, a właściwie oni łapią, no oni nie łapią pedofili prawdziwych, którzy są groźni, czyli gdzieś tam tych, co wiesz, mają jakieś tam pozycje i tak dalej, tylko jakichś tam upośledzonych, na granicy upośledzenia. I to zazwyczaj oni też, jakby się popytał psychologów, to nie są zazwyczaj pedofile, tylko są ludzie, którzy, no, rozmawiają z 12-latkami, bo nikt inny z nimi nie rozmawia, bo oni są sami gdzieś tam na poziomie 12-latka, nie? Umysłowo.
1: Ale pedofile tacy właśnie są, że to są osoby, które nie są za bardzo zdolne do nawiązania kontaktu z dorosłą kobietą, bo są zbyt...
0: Nie, wtedy to jest... Wtedy tak podobnie jak u księży, tak zwana pedofilia zastępcza, w sensie, że nie mają innego ten, to się zwracają ku temu, co jest dostępne dla nich. Podobnie jest to z księżmi, dlatego u nich jest taka nadreprezentacja pedofilii, no bo nie mają kobiet, a są ministranci w okolicy. No i tak to podobno psychologicznie. Ja też nie jestem psychologiem, ale też sam sobie coś poczytałem na ten temat.
1: Ale w sumie czemu to krytykować i czemu tu tak się doszukiwać jakiejś pedofilii zastępczej, niezastępczej? Jak ktoś krzywdzi dzieci, to dobrze, że ktoś ich tam wyłapuje. Dobrze, że trafiło akurat na podstawioną osobę i wiesz, i złapali i pewnie zapobiegli wielu przykrym sytuacjom.
0: No właśnie nie zapobiegli, bo proszę pana, istnieje coś takiego w prawie, co się nazywa usiłowanie nieudolne. Może wiesz, co to jest. Usiłowanie nieudolne to jest usiłowanie... Inaczej, jak on się umawia z dorosłą kobietą, ta, która jest po drugiej stronie, bo jest to osoba dorosła, czy no nawet nie kobieta, i dokonuje usiłowania spotkania z tą dorosłą kobietą, nieważne, czy ona się podaje za kogo innego, to w prawie to się nazywa usiłowanie udolne i nie ma za to sankcji prawnej. Także jak go złapią, to muszą go wypuścić policjanci, nie?
1: A jak wpadnę na przykład do obrabować bank i będę chciał steroryzować wszystkich paprykarzem szczecińskim zamiast spluwą, to jest usiłowanie nieudolne też?
0: Poniekąd też, ale to nie inaczej. Jakbyś wpadł do mięsnego i myślał, że mięsny to jest bank. O,
1: usiłowanie nieudolne.
0: No jest to, już nie pamiętam, to jest 200 któryś tam paragraf kodeksu karnego, to się nazywa usiłowanie nieudolne. Jest takie coś, sformułowanie w prawie. A po drugie...
1: Albo jak chciałeś kogoś oszukać na hajs i tak to rozegrałeś, że ci brakuje w portfelu pieniędzy w ogóle, że oddałeś komuś swoje pieniądze, a chciałeś kogoś oszukać.
0: No, ale dobra, a jeszcze jest jedna sprawa. Czemu, drodzy pedofile, nie, pedofile, a może też tam się okazało, że jeden z łowców pedofilów to sam był pedofilem. I tego bardzo jarały te rozmowy, ale jest takie mam pytanko, czemu oni zawsze się podają za jakąś 14-latkę, 13-latkę, tak? I czemu twierdzą, że większość jest zainteresowana dziewczynkami? Bo jeśli chodzi o pedofilów, to oni nie są zainteresowani czy chłopcami, czy dziewczynkami, tylko dziećmi, tak? Bo jest to zainteresowanie osób, które nie mają wykształconych cech płciowych, tak? Czyli dla nich to jest obojętne, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. A ci wysyłają zdjęcia dorosłych kobiet i no, rozumiesz, o co chodzi, nie? Jakby kolesie próbowali faktycznie łapać jakichś tam złoczyńców i tak dalej, no to by się podawali za dzieci. Tak? Czyli za jakąś tam 7-latkę, 8-latkę i tak dalej. Czemu zawsze to jest gdzieś tam na granicy?
1: No nie tak zupełnie na granicy, bo tam mamy 10-latki, 12-latki, no to tak nie, średnio na granicy.
0: To jest jak to
1: ale
0: jest
1: rozumiem, że tak jak Korwin-Mikke uważa, że 12-latka że jak najbardziej zdolna współżycia.
0: Nie, ja nie uważam, tylko uważam, że ci ludzie coś mają zełbem, nie?
1: A ja mi się podoba. Jest to trochę kontrowersyjne, ale suma summarum, dobrze, że tacy ludzie są i pochwalam, ale możemy mieć różne zdania.
0: Jakby chcieli łapać pedofilów, to bardzo zapraszam do środowiska artystów.
1: O, tak,
0: jest
1: tak.
0: Taki pan Jakimowicz, tak?
1: Sadowski, który jakoś się w ogóle rozmyła sprawa i już 10 lat to trwa i nic się nie dzieje. Mimo że 40 kobiet twierdzi, że za czasów takiego programu jak Tęczowy Music Box było molestowanych przez tego typa, no to nic się nie dzieje, ale to artysta, dajcie mu spokój. W ogóle okazało się, że jak była afera że Polański tam też wykorzystał jakąś kobietę, jakąś dziewczynę młodą, nieletnią, to artyści go bronili faktycznie. Robili dokładnie to samo, co episkopat robi u nas. I wcześniej miałem takie przeświadczenie, że jak to się wydarzy gdzieś poza Kościołem katolickim, to będzie inaczej, a tu się okazuje, że nie. W ogóle...
0: Nie, oczywiście wszyscy się bronią, ale z drugiej strony bardzo ja bym chciał tylko jedną rzecz wyjaśnić, bo nazwanie... Bo to, że istnieje jakaś granica prawna, bo ona musi istnieć, jeśli chodzi o tak zwany wiek zgody, tak? Kiedy to uznajemy, że osoba jest w stanie się zgodzić, czy chce, czy nie chce, tak? Oczywiście ta musi granica prawna gdzieś istnieć i jak najbardziej, ale nazywanie Polańskiego to, że on miał kontakty z 12-latką, która wyglądała, bo go ciągnęło tak do kobiet, młodych, ale kobiet, a nie do dzieci. I teraz to, że on tam miał jakiś kontakt, nie wiedząc o tym, ile ona miała faktycznie lat, nazywanie go pedofilem, nie, on nie ciągnie go do dzieci, nie? Dokonał czynu zabronionego, należy go za to potępić i piętnować takie działania, ale no, stricte psychologicznie to nie jest pedofil.
1: Ja się w ogóle dziwię, że w Polsce ten wiek przyzwolenia to jest 15 lat. Myślałem, że 17 czy jakoś tak. A tu się
0: okazuje... W Niemczech jest to 14.
1: 14. A tak się wyzłośliwialiśmy na Watykanie, że w Watykanie właśnie przez długi czas tam było 14, potem zmienili na 15.
0: Nie, 12 było. 12,
1: 12 było. Aha, to w ogóle 12 było. No ale to i tak myślałem, że więcej. Tylko to jest też, tam jest takie rozgraniczenie, że powiedzmy jak jakiś tam młody chłopak z młodą dziewczyną uprawiają seks, to jest inaczej traktowane niż dorosły.
0: Nie, no też oczywiście, wiesz, to jest też takie dziwne prawna konstrukcja, gdy mamy na przykład właśnie 15-latka i 16-latka, czy 14-latka i 15-latka, i on pójdzie siedzieć za paragraf pedofilii, no to trochę tak też jest... No, kontrowersyjne, nie?
1: W ogóle to nasze prawo jest tak rozmyte, jakieś tak niejednoznaczne zawsze. I to jest problem. Słyszałem takie opinie, że mamy dobre prawo, tylko źle je wykorzystujemy i źle je egzekwujemy. No, ale okazuje się, że to bzdura, bo jak można uznać za dobre takie prawo, które ciągle się ludzie zastanawiają, czy tak, czy srak. I nie wiadomo. W ogóle wcześniej była też propozycja na czacie, że prawo precedensu trzeba by w Polsce prowadzić, tak jak w Stanach. Uważam, że to by było bardzo dobre. Prawo precedensu jest samo w sobie bardzo sprawiedliwe, bo bazujemy na tym, na tych wyrokach, które już były wcześniej i wydaje się to rozsądne, tak? No bo czemu jednego skazywać na 2 lata, a drugiego na 20 lat, bo to jest poseł PO, a to jest Kowalski. I tak to się zawsze u nas kończy.
0: No nie, no masz dwie tradycje prawne, czyli to prawo precedensowe, anglosaskie, czyli tak zwane tradycyjne prawo i prawo skodyfikowane rzymskie, które zresztą to zawitało dzięki Napoleonowi. No już jakoś tak się przyzwyczailiśmy do tego, ja zresztą mieszkałem trochę na Wyspach, jakoś tak nie było to dla mnie naturalne, bo jeśli chodzi o prawo budowlane i tak dalej, i te rzeczy precedensowe, no... Lubię, jak jest prawo skodyfikowane, ale każdy to ma inne odczucia, nie? W tej kwestii.
1: No tak, też...
0: Są kodeksy i jakbyśmy mieli każdą sprawę, wiesz, indywidualnie są rzeczy zabronione. Są widełki, są kodeksy, możemy, no, że jest lepiej czy gorzej. No my żyjemy w takiej tradycji prawnej. Większość kontynentalnej Europy żyje w tradycji prawa właśnie rzymskiego, gdzie no też nie do końca, no bo jest jakieś, istnieje orzecznictwo. No bo wiadomo, prawo też nie jest do końca tak sformułowane, że za taki czyn dostaniesz dokładnie taką samą karę. Są widełki, jest orzecznictwo w prawa i też do tego orzecznictwa się sędziowie odwołują. Także nie jest do końca tak, że nie stosują precedensów, ale nie możemy się odwoływać właśnie do tego, że w jakiejś sprawie tam zapadł taki wyrok, no to ten wyrok musi być w tej sprawie taki sam.
1: W Polsce chyba można przywoływać właśnie jakieś wcześniejsze wyroki. To znaczy, że one mogą, ale nie muszą być uznane przez sąd jako jakiś wyznacznik tego wyroku, który ma zapaść, tak?
0: No to jest właśnie orzecznictwo, nie? Mhm. Ja nie jestem ten... Ja nie jestem... prawnikiem, nie miałem prawa za bardzo, tyle co się, wiesz, hobbystycznie interesowałem tym. No, ale mamy prawo kodeksowe i tu już zależy od sędziów, bo sędziów i prokuratorów, bo nie pamiętam, w jakiej to sprawie było, że właśnie prokurator to chyba u Ziobry, jak tam właśnie z jednego z faszoli i tak dalej, że prokurator, sędzia skazał, a prokurator się domagał uniewinnienia. Jakie jeszcze kwiatki mogą nastąpić w naszym że prokurator może się domagać uniewinnienia i twierdzi, że on tutaj został za bardzo ukarany człowiek. No widzisz, a ostatnio tych, no ktoś tam właśnie, chyba przedmówca mój tam twierdził, że ktoś się tam obawiał tych aresztowanych ostatnio krzykaczy z internetu, nie? A może to nie jest tak, wiesz, no w systemie prawnym ja znam dużo prawników, znam i sędziów, znam i prokuratorów, to nie jest monolityczne towarzystwo, nie jest to towarzystwo, które wyznaje tam jakiś jeden system wartości, jedne polityczne upodobania. Także to nie jest tak, że no dzisiaj jak mamy Ziobrę jako prokuratora generalnego i mamy PiS u władzy, to nie jest tak, że wszystkie wyroki będą zawsze dyktowane przez władzę. Są też sędziowie, którzy mają swój pogląd na różne sprawy i to, że tamci zostali aresztowani, to nie do końca znaczy, że władza ich się boi. Może ktoś po prostu się wkurwił na to pierdolenie w internecie. I tyle.
1: Dobra, Błażej, to co? To wietrzymy antenkę?
0: Możemy jak najbardziej. Ja wrócę, bo mi się tutaj skrzynka municyjna obluzowała. Muszę ją przykleić z powrotem.
1: Dobra.
0: Całą rozmowę.
1: No to, dobra. Montuj czołgi. Trzymaj się. Cześć.

A teraz okazuje się, że słynny muzyk Marilyn Manson bardzo źle traktował swoją kobietę. Zamykał ją w jakimś pokoju, tortur, chłostał, raził prądem. Nie wiem, może jeszcze na nią sikał. I to jest właśnie to. Zawsze mnie zastanawiało, czemu ludzie tak się fascynują i takimi bożyszczami tłumów stają się, no, tacy ludzie, którzy już z wyglądu są mocno zdegenerowani. Tym artystom się bardzo dużo wybacza, nie? I w sumie wypowiadają się tak, że często uszy więdną, gadają jakieś takie rzeczy skandaliczne, z wyglądu przypominają jakieś demony, diabły. No i potem, zaskoczenie, okazuje się, że chłostał, gwałcił i w ogóle i fekaliami jeszcze swoimi smarował klamki w okolicy sąsiadom. Wielkie zaskoczenie, nie? Różni seryjni mordercy stają się też idolami dla ludzi, nie? I noszą koszulki sobie z podobiznami. Ja bym takiemu komuś chętnie, przepraszam za wyrażenie, przepraszam, że tak powiem ogółem, ale bym zajebał po prostu tak w ryja i powiedział, skoro tak cię fascynuje przemoc, dręczenie, torturowanie ludzi, mordowanie, to doświadcz, możesz doświadczyć trochę tego na własnej skórze teraz. I jeszcze mu skopa, i raz, i dwa. I go zostawić takiego połamanego na ulicy i może by się zastanowił, czy to jest takie fajne, się tym fascynować. Ale może dziadzieje po prostu i tak myślę. Może to jest fajne takie jednak. Krawcze, proszę o mail nocnego radia, wyślę ci reklamówkę Etama, będzie wesoło. Reklamówka Etama od robaczka, ale to co, to jakaś paczka, czy to tak w żartach piszesz, bo wcześniej tu pisałeś, ale no jak chcesz reklamówkę mailem? No chyba, że paczkomat, tak? Chcesz mi wysłać, nie wiem o co chodzi, robaczku, czy tu się zgrywasz, czy trolujesz, czy słuchacz trolujący? Jak na przykład koszulki z Cze, pisze Christopher. No, też jest to kontrowersyjne noszenie koszulki. No, w Polsce jest zakazane sławienie i promowanie ustrojów totalitarnych, więc zalicza się do tego zarówno komunizm, jak i nazizm, faszyzm. No, tylko że jest trochę większe przyzwolenie, powiedzmy, na te symbole komunistyczne, nie? Zupełnie inaczej popatrzymy na kogoś, kto nosi sobie koszulkę z Leninem, a zupełnie inaczej na kogoś, kto ma swastykę na takiej koszulce. Zdjęcie reklamówki z napisem Etam. No dobrze, to zdjęcie, to na Skype'a jak jakieś zdjęcie, no nie będę teraz maila odbierał, tam sprawdzał coś, a mail do Nocnego Radia to jest kontakt małpa nocneradio.pl po prostu. Można tam różne rzeczy wysyłać. No i telefony się dzisiaj w zasadzie urywają. I Dariusz jest na antenie. Cześć Dariusz, tak ostatnio zniknąłeś po angielsku, się ulotniłeś albo zmieniłeś stan gęstość. Strasznie kiepska jakość dźwięku. Da się coś poprawić, bo słyszę jakieś kosmiczne dźwięki z kosmicznej otchłani. Ale jakieś pozdrowienia były, słuchajcie, jakieś pozdrowienia były. Chyba jakaś gruba impreza jest, piątkowa, u Dariusza, kosmiczna. Jakieś technoparty, może właśnie za DJ-a gdzieś robi albo coś, albo imprezuje po prostu. No coś tam było wykrzyczane, tylko że komunikat, no niestety, z innej planety było połączenie chyba. Ale coś tam się przebijały, jakieś pozdrowienia. Jakieś pozdrowienia.

0: No, wisi też nad nami widmo kryzysu energetycznego. Coraz częściej się o tym mówi, o tym, że może zabraknąć prądu. To może być tragedia, to może być naprawdę kataklizm. Wyobraźcie sobie, że sam internet przestał działać, nie? Przestają działać bankomaty, bankowość, nie wiem, sygnalizacja świetlna już pewnie dzisiaj jest też przez internet. Co ciekawe, te wpłatomaty, te datkomaty, ofiaromaty zainstalowane na razie eksperymentalnie w niektórych polskich kościołach, to wyczytałem i parę razy to sprawdzałem, że one potrzebują tylko podłączenia do prądu. I było to tak jakby zaznaczone, że są mało wymagające, bo podłącza się je tylko do prądu. To cud jakowyś, że nie potrzeba tutaj do sieci podłączać i żeby sprawdziło tą kartę, połączyło z bankiem. No cud! Cud nad cudy! Niesamowite. A tak jeszcze na moment, nawiązując do pedofilców, no to właśnie Jacek Murański, ten były gangster, który trenował Krav Magę. No, Konrad Niewolski, Niewol, śmieje się cały czas z tego Murańskiego, z tego parcha, że parchu poszedł na jedne zajęcia Krav Magi, słuchajcie, i ten parch zaczął od razu nosić dresy z napisem Krav Maga, wszyscy się z niego śmiali. No i oskarża w ogóle tego Murańskiego o handel ludźmi, o pedofilię i twierdzi, że niedługo opublikuje dowody i że to będzie no mega, mega skandal, nie? W Polsce. Największa afera pedofilska, bo podobno gdzieś tam handlował ludźmi, wywoził za granicę. Ja nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy Niewolskiemu się może coś odjechał peron, odkleiło mu się coś. Czy to faktycznie taka afera, nie? No, a jako, że Murański nie jest aktorem i nie jest księdzem, to może faktycznie go skażą. To może być naprawdę przełom jakiś. W końcu kogoś skażą za grubą sprawę. Bo wiadomo, że jak u polityków były takie afery, że tam gdzieś się szlejali po burdelach dziwnych, nielegalnych, no to potem ucichło i nic, i cichutko, nie ma nic w ogóle. Księża to wiadomo, nie? Tam dostaną rok w zawiasach, przeniosą ich do domu księdza emeryta, gdzie zakonnica będzie przychodziła i przyniosłam jabłuszko, proszę księdza, obrane, tu położę, dziękuję, przepraszam. I będą sobie tak żyli. No, Krawc Maga tu pisze, Luk. No tak, przekaźnik pomiędzy wymiarami, szóstym a czwartym chyba nie domaga wymiary. Może o gęstości chodziło. Siódma gęstość. A ja miałem ostatnio właśnie sen. Śniło mi się, że jestem jakimś agentem w ogóle, nie? Takim Jamesem Bondem, taki James Krawiec, taki James Taylor. My name is Taylor, James Taylor. Ale byłem takim agentem żulem trochę, bo jakiegoś kustosza piłem, słuchajcie. To tak jak Bond pije tą martini tam wstrząśnięte, niezmieszane. Co on tam pił? Martini, margaritę? Co on tam lubił? Co pił Bond? Proszę mi podpowiedzieć. Co pił Bond? Ulubiony drink Bonda. Zaraz sprawdzę. Wujek Google powie. Wiecie w ogóle, że dzisiaj asystent Google potrafi, był taki odcinek Świata według Bandich, gdzie Bandi przyszedł do sklepu muzycznego i stała tam cała kolejka ludzi do takiego typa, któremu można było zanucić jakąś piosenkę, bo często tak pamiętamy, jakaś tam piosenka właśnie, ale co to było, nie? I tak wszyscy przychodzili i nucili mu coś tam. A on wymawiał tytuł tej piosenki i można było sobie znaleźć, nie? Kasetę. No i oczywiście piosenki Bandiego nie kojarzył, nie? A Bandiego tak męczyło po prostu. Co to za piosenka taka? No było tak, no. Nie wiem, tego nie znam. I okazuje się, że można w ten sposób zanucić asystentowi Google. Martini podpowiadacie tutaj. A co lubił 07, zgłoś się? Może żubrówkę z jabłkiem, nie? No i można asystentowi Google, muszę sobie zainstalować, to nie jest taka zła rzecz. I można zanucić. Na przykład tam a on, Zenek Martyniuk, jak do tego doszło, nie wiem. I fajnie, fajnie. I jeszcze okazuje się, że asystent Google się wykazuje większym dowcipem niż przeciętny człowiek, w ogóle jest dowcipny, bo pierw odpowiedział, nie rozpoznaję tej piosenki, powiedz lepiej zgaś światło. I koleś mówi, zgaś światło. I zgasło światło, bo to jakoś tam sterowane komputerowo, wyłączył ten asystent Google światło i w tym momencie włączyły się jakieś światełka na takim urządzonku i zaczął grać tą piosenkę Martyniuka jakąś tam, nie? Jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem, jak można słuchać w ogóle... Dziwne rzeczy.
1: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: Podtrzymuję moją teorię, że gwiazdy Disco Polo to są po prostu kryptogeje, którzy urodzili się na wsi i bali się przyznać i jedyną ich możliwością, taką szansą, żeby ubierać się kolorowo, śpiewać sobie, tlenić sobie włoski, to było właśnie zostanie gwiazdą Disco Polo. I to taka zabawna sytuacja, bo są uwielbiani, są bożyszczami, nie? Miliony Polaków tego słuchają. 90% Polaków uwielbia Disco Polo. A podobno też co piąty pali zioło. Tak widziałem jakieś statystyki. Nie było żubrówki za 0,7. Aha, nie było. Soundhound ma tą funkcję już od dawna, pisze Tomisiu. Aha, to ja nawet nie wiem, co to jest ten Soundhound. W każdym razie zrobimy, szykuję się do tego, żeby kiedyś podłączyć komórkę, to nie jest takie trudne, do miksera i może sobie pogadamy z asystentem Google, popytamy go o coś, nie? To się da zainstalować na telefonie, nie wiem, moja mama ma tak na telefonie tego asystenta Google. Twierdziła w ogóle, że to on mówi takim samym głosem jak ja, że mamy taki sam głos jak asystent Google. To dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to uznać za komplement, czy nie. Co tu jeszcze ciekawego się działo? No, Daniel Magical, słynny, najsłynniejszy być może pato streamer i jego mama Gocha Menelica idą do pierdelka. I ciekawe, za co odwiesili, bo Daniel miał jakieś zawiasy i odwiesili mu, wiecie za co? Za to, że na streamie nakłaniał do składania fałszywych zeznań tą Gochę, matkę swoją, czy tam, kurde, tego Jace, nie pamiętam, ale coś takiego, że on powiedział, ja pamiętam, bo widziałem ten fragment, powiedział coś w stylu, no to powiedz, że tam na komisariacie, że coś tam i to miała być niby nieprawda. I za takie coś mu odwiesili wyrok. Widzicie, polskie prawo jest bardzo przewrażliwione i bardzo tak czułe jest bardzo, czułe, jeśli chodzi o nas maluczkich, nie? Na przykład puścisz bąka gdzieś i zaraz ci z krzaków wyskoczy sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO w Środzie Śląskiej i cię już nogi szeroko, gdzie kurde i pało, i jeb, nie ma, że boli, nie ma miękkiej gry, co myślałeś, że nie, nikt nie usłyszy, jak pierdzisz, jak puszczasz bąka, zanieczyszczasz miejsce publiczne, już do pierdelka. No, a jakiś tam poseł gwałcił wielokrotnie, ruchał, malwersacje ma na koncie i też nielegalna budowa. No i tutaj w zeznaniu majątkowym się nic nie zgadza, co prawda. No, ale musimy wydać surowy wyrok. Pół roku w zawieszeniu na rok i 50 zł kary.
1: Na drugi raz się zastanowi.
0: No i oczywiście te 200 milionów, co ukradł, to nie musi oddawać, tylko musi te 50 zł kary zapłacić. To witamy w Polsce, nie? Tak tu jest. No niestety, jest społeczeństwo kastowe. To jest wyższa kasta. A wy, Polacy, robacy, cebulacy, do... zapierdalać! Zapierdalać, żeby było na fiskusa i na premie, które sobie sami poprzyznają, poprzyznawają posły. Cały czas mi brakuje słowa. Właśnie polski język tak bogaty jest, jeśli chodzi o wulgaryzmy, o przekleństwa, o belgi. Jeden, słyszałem, że jesteśmy tutaj naprawdę mistrzami, a cały czas mi brakuje jakiegoś takiego słowa, które by dobrze definiowało taką poselską, no właśnie, poselską, no szmatę chciałoby się powiedzieć. Nie, szmata to cookies. No brakuje mi słowa. Szmata, zdrajca, aparatczyk, kurwiszon, szmata wyczochrana, może na przykład ściera, debil, no to pojęcie medyczne, no Korwin tłumaczył to tak mi, nie chciałbym tu, bo mogę obrazić faktycznie osoby.
2: Retrogierki, 10 zł, krawiec, krawiec, 3 złote.
0: Krawiec, krawiec, 3 złote, no to 3 złote, a tu 10 zł. I jak to rozumieć? Retrogierki, jakiś miłośnik retrogierek. A lubimy retro. Powiem wam, że coraz częściej chyba gram w gry niezależne. A propos gier, remaster pierwszych, znaczy trzech części, nie pierwszych, tylko ogólnie trzech części GTA 3, GTA Vice City i San Andreas, wypuszczone, zrobione przez jakieś tam poboczne studio, ale wypuszczone przez Rockstara, okazało się takim krapem, że Redsi ze swoim cyberpunkiem to wychodzą tutaj na bardzo rzetelnych rzemieślników, którzy wszystko tak wycyzelowali, trudne słowo, wycyzelowali, dobrze powiedziałem, no, swoją gierkę, że po prostu szacun, no bo tutaj to właściwie nie wiem, jak to w ogóle opowiedzieć wam o tym remasterze. Kosztuje to 270 zł, czyli można sobie kilka naprawdę niezłych gierek nowych za to kupić czasem, jak ktoś dobrze poszuka. No ale Rockstar, studio, które słynie z tego, że są takimi zawodowcami, że wszystko takie dopracowane, zoptymalizowane, tacy doświadczeni. I nagle wypuszczają coś takiego, co wygląda jak jakaś zbieranina modów zrobionych przez różnych ludzi. Wiesza się to, glicz na gliczu, gdzieś wypadasz poza mapę, samochody nagle jakiś potrąca cię i jedzie 500 na godzinę, ty fruniesz, wbijasz się w ściany, ale tej ściany nie ma i się rozpikselowała, tekstury brakuje. W ogóle i takie coś wypuścili. I to jest dla wszystkich szok. Gra ma na Metacriticu ocenę 0.5/10. Cześć Gumball, pewnie coś chciałeś o GTA, będziesz bronił zaraz, tak? Że...
3: Oczywiście, że no. Muszę się wypowiedzieć, bo twoje opinie są zebrane z bańki informacyjnej, czyli ludzi, którzy nie lubią tej produkcji. Wcale nie będę jej bronić, bo te studio, które to stworzyło, wcale to nie był Rockstar, pierwsza rzecz.
0: Mówiłem, że poboczne studio, tak, West, tak. West coś tam, no nie pamiętam nazwy, aż takim fanem nie jestem. Ale widziałem gameplaye, widziałem, jak to wygląda, no już sam wygląd tej gry jest po prostu śmieszny, bo postacie są mieszane, kartunowe z realistycznymi, postacie są zdeformowane, wsiadasz na rower, jakiś garb ci wyrasta, krzywe jakieś takie, bez ramion, wiesz, pokrzywione wszystko, biedne. Gorzej to wygląda niż te stare gry, bo te stare miały taki klimat, wiesz, no można powiedzieć retro. A tutaj mamy jakby ktoś wziął retro i zepsuł, jakby, nie?
3: No dobrze. Błędy, które występują w tej grze, zostały czysto przeniesione z oryginalnej gry, co faktem nie powinno się w ogóle wydarzyć, bo dużo błędów, które widzisz na YouTubie, to są błędy, które istnieją w tej grze lub istniały dawno temu. Mógłbym ci pokazać wiele przykładów, że GTA San Andreas jest też bardzo zabugowaną grą, oryginalne.
0: Mi się nie bugowało, a przeszedłem prawie całe i ani jednego buga nie pamiętam.
3: No właśnie, i wielu osobom w Definitive Edition też nie buguje się. Są to po prostu, bo jest to twoja bańka informacyjna, widzisz filmy, gdzie są zebrane te rzeczy, no bo jednak bądź co bądź to się dzieje. Ja grałem naprawdę dużo w San Andreas. Na liczniku miałem plus minus 900 godzin i to licząc tylko wersję Steamową, a przecież grałem jeszcze za czasów, kiedy na Steamie tego nie było. Więc wiem, o czym mówię. Gra oryginalna też ma błędy i to takie, jak widzisz na remasterze. Fakt, twarze są...
0: Nie zgodzę się.
3: Są takie sobie.
0: Kłamiesz, bo... kłamiesz.
3: Dobrze, nie musisz się ze mną zgadzać.
0: Pan kłamie, pan kłamie. Ja... Nie no, ale Gumball, ja też grałem w Vice City, w trójkę, w San Andreas, wiele godzin, w czwórkę, w piątkę, w prawie wszystkie GTA, we wszystkie chyba grałem, bo w jedynkę i dwójkę też. Więc też znam temat. I ja nie pamiętam tych bugów, które widziałem na gameplayach. Nie pamiętam, żebym gdzieś nagle wpadał w ścianę, wylatywał z planszy. Nie pamiętam, żeby się działy takie cuda, jak tam się dzieją. Wiesz, zlikwidowali gdzieniegdzie mgłę, że wszystko wygląda jak jakieś zrobione przez nieudacznika na Unity, nie? Po prostu to jest tragedia, jedna wielka tragedia. I ty mówisz, że to wszystko przeniesiono. Jak przeniesiono? Co ty mówisz?
3: Bo ty nie grałeś w tą grę, tylko przechodziłeś misję, prawda? Nie wciągałeś się w te wszystkie rzeczy, chodzenie po mapie, szukanie jakichś rzeczy.
0: Wciągałem.
3: No to słabo się wciągałeś, bo ja praktycznie co chwilę gdzieś szukałem przejść, gdzie można zbugować postać, gdzie można pewne rzeczy zrobić. Jest ich masa. Mogę ci nawet pokazać filmy z oryginalnego San Andreas, gdzie takie rzeczy się dzieją. Ale jak mówię, błędy zawsze się będą działy. Jeżeli ktoś mówi, że gra jest słaba tylko dlatego, bo dzieją się jakieś błędy, no to nie jest do końca sprawiedliwe, ale nadal nie jestem w stanie obronić tego remastera. Raczej próbuję tutaj te argumenty pokazać, bo są gry takie jak Skyrim, które są zabugowane, ludzie w nie grają do dziś. I czy powiesz, że jest słaba, czy nie, no ludzie w nią grają. Też z drugiej strony ludzie się doczepiają jakichś szczegółów, nie? Porównują GTA 4 do GTA 5 na przykład, że w GTA 4 miałeś, nie wiem, jak uderzałeś w drzewo, to drzewo się trochę niszczyło, tylko no ogólnie to nie zmienia nic. Może ktoś tam, jakiś purysta powie, a no drzewo się rozwala, ale w zasadzie nie ma jakiejś wielkiej różnicy i tak samo uważam, że w tych remasterach zrobiono fajnie grafikę, ale nie postaci, to znaczy całe miasto jest zrobione ok, bo ja naprawdę widziałem masę modów, gdzie ulepszają grafikę i poszli w taki realizm, brzydki realizm, jest coś takiego i większość rzeczy po prostu wygląda bardzo jest prześwietlone, jest podbity kontrast, saturacja na maksa, tekstury, które wyglądają żywcem wzięte z jakiegoś stoka i to jest masakra. A ja już wolę coś takiego, co zrobili, bo bynajmniej może nie jest to najładniejsze, ale nie jest to takie, że po prostu odrzuca cię.
0: Nie zgodzę się zupełnie znowu. No, słuchaj, zepsuli klimat, bo na przykład w GTA San Andreas czuło się, było inne światło. W Vice City było wszystko inne kolory. Tutaj zmieniono Vice City na takie jakieś burę. W San Andreas nie ma już tej, nie czuje się, że Kalifornia, że taka a la Kalifornia. Wiesz, wszystko zepsuli. Przede wszystkim powinni wszystko to zrobić na silniku Rage, a nie to na Renderware starym, to na też starym, a to na nowszym jakimś. Taka grog z kapustą. Ja się spodziewałem, że zrobią po prostu, przeniosą stare części tak, żeby wyglądały jak GTA 5. I to by była wtedy dobrze zrobiona robota. Tak samo realistyczne postacie, tylko zrobione na wzór tych starych. Nowa zupełnie odsłona. To by był remaster. A tutaj wygląda to jak zbieranina pobagowanych modów robionych przez domorosłych z jakichś gimbasów.
3: Gimbusów. Czyli po raz kolejny udowadniasz, że nie wiesz, o czym mówisz, ponieważ remaster jest to tylko najczęściej podbicie tekstur i wrzucenie tego oryginalnej gry do możliwości nowych komputerów. Nie jest to w żadnym wypadku stworzenie gry od podstaw, jest to po prostu naprawienie oraz podbicie oryginalnej gry. O czym ty mówisz, jest to remake. Nikt nie mówił o remake'u, każdy mówił o remasterze i nie jest on na Renderware, a jest on na Unreal Engine, który co? Aktualnie jest jednym z lepszych silników.
0: Tak, jak? Na Unreala przenieśli?
3: Tak, przenieśli
0: no
3: na
0: to ja
3: Unreala,
0: mam inne informacje, bo ja mam, że na starym renderwerze zrobili.
3: No to widzę, że masz słabe informacje, bo jeżeli spojrzysz w pliki gry, to masz pliki Unreal Engine. Zresztą możesz to nawet sprawdzić za pomocą zwykłego task managera, jak uruchomisz tą grę. A po drugie, nie wiesz, o czym mówisz, bo mówisz, że zabrakło tego klimatu w San Andreas. Ty grałeś w San Andreas na czym?
0: No na PC-cie.
3: No czyli gówno grałeś, bo oryginalne kolory pomarańczowe występowały tylko w wersji PlayStation 2. Wygoogluj sobie. PC-towa wersja została okastrowana. PC-towa wersja przez wielu fanów jest uważana za wersję gorszą. Żeby mieć oryginalne kolory, musisz po prostu tą wersję zmodować. Bo wersja na PS2 wyglądała o wiele lepiej niż ta na PC-cie. PC-towa wersja miała tylko podwite tekstury względem wersji z PS2 oraz nie miała wielu rzeczy, pobocznych misji. Dwie osoby można było grać na konsoli, zmniejszono populację przechodniów, na przykład przy szpitalu praktycznie nie masz przechodniów, a gdzie na konsoli miałeś. Wiele rzeczy zostało po prostu osłabione, więc sama gra z peceta już wyglądała słabiej, a oni przenieśli właśnie remake, był robiony na... przepraszam, remaster, bo już mi się wali. Remaster był robiony na właśnie tej wersji pecetowej, a tak naprawdę był robiony na wersji komórkowej, która już była do dupy. I praktycznie no, robili ze złej wersji. Powinni robić to z wersji PlayStation 2, która była najlepszą wersją. Ale ogólnie gra jest grywalna, jest okej, okay. nie jest tandetą, po prostu ludzie mieli zbyt wielkie oczekiwania względem tego, oni mieli oczekiwania remake'a, a to jest tylko remaster, to jest okej okay remaster, w sensie jest grywalne, działa, da się w to grać, da się przejść w ogóle. I jeżeli ktoś ci powie, że się nie da przejść, to cię kłamie. Możesz zobaczyć setki live streamów, gdzie ludzie grają i przechodzą. A to, że ty widzisz kompilację błędów, to jest tylko kompilacja błędów. Ja mogę zrobić kompilację najebanego krawca i co oznacza, że jesteś najebany codziennie i co chwilę mówisz napierdolony? Nie, to jest tylko kompilacja.
0: Dobra, może faktycznie się nieścisłość tu z mojej strony wdarła, bo ktoś po tamtej stronie potwierdza, że GTA Remastered Trilogy Using Unreal Engine, no dobra, to ja po prostu trochę się opierałem na materiałach różnych gości prowadzących kanały o grach, wydawali mi się fachowcami i tam znalazłem informację, że jest na renderware starym i się na tym opierałem, no zaufałem im. Przyznaję się, że w tego remastera nie grałem i nie zamierzam, bo nie będę 270 zł za krapa wydawał.
3: Też uważam, że za duża cena.
0: To powinno 50 zł kosztować albo za darmo być, a nawet jakby było za darmo, to ludzie by raczej nie chcieli tego i zostaliby przy starych wersjach, w które się całkiem fajnie gra. Ale też no, ludzie tu potwierdzają też, że zepsuli klimat starych. Ja się zgadzam, że jest bardzo mocno popsuty klimat. Strasznie mi grafika w ogóle się nie podoba. Jest okropna po prostu jakaś taka mieszanka różnych stylów, nie? Złe jakby oświetlenie, właśnie tam mgła...
3: Muszę ci przerwać, bo John Locke napisał, dowodem na to, co mówi Gumball, jest fakt, że gra została tymczasowo usunięta na jakiś czas ze sprzedaży z powodu bugów. Nie jest to prawda, gra została usunięta ze sprzedaży, ale nie z powodu błędów, bo nikt ich nie naprawił.
0: Została usunięta, bo tam były jakieś pliki, które miały się nie znaleźć i nie, też to zrobili to też po chamsku. No tak słyszałem od recenzenta, że taka informacja była w materiale, że gra zniknęła, po prostu była usuwana z biblioteki, tam jak se ściągnąłeś, tak bez uprzedzenia, bez niczego, bo jakieś pliki tam się znalazły, co miało ich nie być i gra nagle zniknęła. Ktoś zapłacił 270 zł, ściągnął

0: nie o pliki jako takie, chociaż rzeczywiście były tam masę plików razem ze scenariuszem oryginalnym, jakimiś innymi pierdołami, ale ogólnie chodzi o muzykę.
1: No trzeba przyznać, że w takim Vice City to muzyka była tak genialna, tam były same hity z lat 80., nie? Fenomenalnie się tego radia tam słuchało. To chyba żadna gra nie miała tylu hitów, co w Vice City.
0: No tak, a w ogóle ty mówisz, że Vice City najgorzej. Ja uważam, że najlepiej, bo te kolory, właśnie całe Vice City opierało się na neonach, na oświetleniu, na właśnie tych rzeczach. Jak spojrzysz sobie nawet na oryginalną wersję z PS2, polecam naprawdę patrzeć się na te wersje, bo one są oryginalnymi, tak jak robili, bo oni potem przenosili je na PC-ta dosyć słabo. Często usuwali jakieś rzeczy. I na PS2 te kolory są, widać, że te neony świecą, one odbijają się i właśnie w tym remasterze fajnie to zrobili, według mnie, bo one właśnie się odbijają od samochodu, tutaj ładnie wszystko wygląda, jasne, pogoda mogłaby być trochę lepsza, ale i tak uważam, że jest okej. Okay. Ja nie mówię, że to jest świetna gra i w ogóle warta 250 zł, bo nie, mogli ją naprawić. Ja tylko po prostu mówię, że zbyt duże oczekiwania, bo to rzeczywiście był tylko remaster, a nie remake. Chociaż remastery dzisiaj to mogą być nawet na poziomie Diablo 2, tego... no, co teraz zrobili.
1: Remastered po prostu to się nazywa.
0: No, coś tam. A rzeczywiście ta gra chodzi na oryginalnym silniku, ale jest ładna. No więc da się rzeczywiście naprawić, zrobić dobry remaster. No ale mówię, no to co zrobili jest okej. Okay. Nie jest genialne, nie jest słabe, jest okej. Okay. Musiałbyś po prostu zobaczyć jakiś gameplay, a nie tylko urywki, żeby zrozumieć.
1: No oglądałem gameplaye właśnie, no i nie podoba mi się. Ma prawo mi się nie podobać?
0: Ma prawo ci
1: dziękuję.
0: Się nie podobać.
1: Dziękuję bardzo. Nie no, podoba no, mi się. Nie podoba
0: no
1: mi się.
0: Okej.
1: Okay. Nie podoba mi się sam model Tony'ego Versetti'ego, tak? Jak on się nazywał tam? Tony Versetti czy Versetti. Nie Tony, tylko Tommy. No i nie podoba mi się, wygląda chujowo po prostu. Nie podobają mi się samochody, nie podobają mi się domy, nie podoba mi się niebo, palmy, roślinność, nic mi się nie podoba.
0: Okej. Masz do tego prawo. Ja gram w oryginalne Vice City. Jedyne, co jest fajne w tych remasterach jest to, że się już nie bugują, bo w starych wersjach miałeś problem, że gra była przypięta do licznika klatek i jak miałeś więcej niż 24 FPS-y, to gra zaczęła wariować. Przy 60 FPS-ach już miałeś podwójną prędkość samochodów na misjach skryptowanych i były inne problemy, a w tym remasterze rzeczywiście to naprawili. Naprawili też wiele innych błędów, o których już ludzie inni nie mówią, ale naprawili, dali sporo rzeczy. No ale wiadomo, też nie naprawili starych błędów niektórych i to ludzi rozsierdziło, ale bardziej co rozsierdziło jest to, że Rockstar po prostu banował moderów oryginalnych, banował jakieś rzeczy, robił dziwne akcje. Gdyby nie robił tego całego czegoś, co było przed, myślę, że ludzie by się tak nie wkurwili, chociaż tak naprawdę ludzie się wkurwiają co chwilę. Naprawdę, wychodzi dzisiaj gra nowa, Battlefield przykładowo, to on dzisiaj albo wczoraj wyszedł. Ludzie już go porównują do Battlefielda 4, mówią, to jest gówno, bo zabrali mi, nie wiem, bo nie mogę tej ściany rozwalić, albo to gówno, bo ten samolot już nie wygląda jak tamten samolot. I ludzie się lubią doczepiać do pierdół. Zawsze tak było. Ja wcale nie mówię, że ty nie masz prawa nie lubić tej gry, bo masz. Ja uważam tylko, że trzeba bardziej patrzeć się na fakty. I jeżeli mówi się akurat o takich rzeczach, to trzeba też patrzeć się na to chłodno. Sam Archon na przykład, on po prostu powiedział, że ten remaster jest okej, okay, ale nie warty 250 zł. Ma swoje błędy, ma swoje dobre strony. Jest po prostu... Okej, okay, nie jest niczym specjalnym. I tu jeszcze dodam, ciekawa rzecz, że tobie się akurat model Tomiego wersję tego podoba, bo ja uważam w ogóle, że modele zjebali wszystkie.
1: Nie podoba mi się, powiedziałem, że mi się nie podoba.
0: Nie, no to tak, to mi się też zdaje, że większość modeli postaci są słabe, ale jako tako...
1: Ma ryja, on ma ryja jakby, tak nie wiem, płakał cały czas.
0: No plastikowo zrobili dosyć, się odbija, ale czy ja wiem... Ja wolę już te odbicia, te takie plastikowe, niż taki sztuczny fotorealizm.

0: moderski, bo są takie mody, które wyglądają sztucznie. Ja już wolę to, ale to jest preferencja. Ja wiem, są osoby, które wolą mocny realizm. Ja raczej... To musi być dla mnie dobry realizm. Taki, że naprawdę, a nie coś dorabianego. No i w każdym razie...
1: Z wydajnością też są problemy. No, tak, tym nie powiedzieliśmy. Straszne problemy z wydajnością. Zupełnie, wiesz, jest to nie... Nie pasuje to do poziomu tej gry, taka niska wydajność. Jakby, nie?
0: Myślę, że mogli dodać tą mgłę i wcale nikt by się nie obraził, gdyby cała mapa się nie renderowała. Chociaż ona się nie renderuje tak naprawdę, bo te rzeczy, które są z daleka, są podmieniane na niższej jakości, tak zwany lod. Więc to nie jest tak, że cała mapa jest od razu załadowana. No,
1: bez loda nie zrobisz gry z otwartym światem. No. Żadnej. Nie da się po prostu.
0: No tak, tylko mówię, bo niektórzy myślą, że to od razu, wiesz, co, że ten, nie, jest lod. Ale rzeczywiście, nawet ten lod już trochę wyciska, no bo to jest nadal renderowanie tekstur, kurwa, całej mapy, nawet w mniejszej jakości.
1: No tak.
0: Więc rzeczywiście, jakby dali tą mgłę, trochę tam rzeczy, myślę, nikt by się nie obraził. I fakt, mogli rzeczywiście popracować nad kolorami. Myślę, że oni odwalili... oni nie byli artystami, tylko to się nazywa rzemieślnicy, bo oni po prostu podbili tą grę, podbili tekstury, zrobili to, co im powiedzieli, ale dali im grę z peceta. Oni nawet nie patrzyli, jak wygląda gra z PlayStation. Oni nawet się nie zastanawiali przez chwilę. Oni po prostu tak maszynowo to robili. No. Czy dobrze, czy źle? Raczej średnio. Uważam, że bardziej gorzej niż dobrze. No, ale zrobili tą robotę. No, jak mówię, 250 zł, kurwa, jakiś żart. Ja też tak uważam.
1: 270 nawet chyba.
0: No, to jest żart, kurwa.
1: Tutaj takie, ja się zgadzam z tym, co pisze John Locke. Ta gra ma wymagania większe niż GTA 5, a wygląda 30 razy gorzej. Tak, koleś, który ma jakiegoś super laptopa za 7 tysiaków, pisał, że mu haczy, nie? I że, a ja na moim skromnym PC-ciku troszkę już przestarzałem, troszkę mocno, spokojnie grałem w GTA 5 i super śmigało płynnie, nie? Więc...
0: No to tak, ja też się zdziwiłem, że nie zrobili tego na Rage'u. Też dla mnie ten remaster jest bez sensu, bo ja chociaż liczyłem, że dodadzą ragdolle postaci, że wiesz, jak zabijesz postać, to ona, wiesz, będzie miała tą kukiełkę, że będzie padać i będzie fizyka.
1: Ty, ale no, tam postacie nawet palców chyba nie mają, to mi chyba nie, palców nie ma. Ma rękawiczkę dwupalcową, nie?
0: Nie.
1: Mi się wydawało, że ma rękawiczkę dwupalcową.
0: Mają kiełbaski. Ja tak na to mówię, bo to jest wzięte prosto z wersji na telefon. Po prostu oni poprawili wersję na telefon, bo była oryginalna wersja PS2, tych wszystkich. Potem były wersje PC-towe, a potem jeszcze wersje konsolowe, które były trochę podbite znowu, czyli nowa generacja. I z tej nowej generacji konsol zrobili wersję na telefony, która w zasadzie była do dupy, ale ludzie grali, no i z tej wersji telefonowej zrobili tego remastera. I tak to wyglądało.
1: No dobra, słuchaj, to ciachniemy może temacik, żebyśmy tu nie zanudzili, bo nie wszyscy lubią tematy growe.
0: No ja musiałem po prostu się wtrącić.
1: No dobra, jasne, to jest ciekawy głos. No wiesz, zawsze w nocnym radio lubimy się tu trochę posprzeczać i ktoś inny może inaczej patrzeć tutaj na to.
0: No, ja rozumiem też.
1: No to co? No to dzięki za opinię.
0: Cześć.
1: Cześć.

0: Skończyłem na Danielu Magikalu, który się nie zjawi chyba na gali Alko Master. No, ludzie się nawet dziwią trochę, że takie patusiarskie imprezy coraz bardziej pato się szerzy. No, okazuje się, że Polacy lubią chyba pato. Sam czasem lubię, no. Ale trochę za dużo, już przesyt jest, nie? Tak więc w ogóle, no, już krążą opinie niepochlebne o tym Alko Master, że komuś tam nie zapłacili, ktoś się skarżył, jakiś youtuber i się wycofał. Logo mają takie, no, też nie za ciekawe. Nowych materiałów nie wrzucają, więc może to zdechło po prostu. Waluś, Walczak nadal w śpiączce po tym slap fightingu, jak dostał w papę i go do szpitala zabrali. No i już wiadomo, że nawet jak wyjdzie z tej śpiączki farmakologicznej, to będzie musiał bardzo długą rehabilitację przechodzić, żeby znowu zacząć płynnie mówić, ruszać się, więc no taki nieszczęśliwy bardzo przypadek. A na Fame MMA Murański i Tańcula, Arkadiusz Tańcula, będą walczyli w rzymskiej klatce. To ma być klatka zespawana 3 na 3 metry i dodatkowo jeszcze na gołe pięści. Tak to ma być. Może nawet z ciekawości sam zobaczę. No ciągnie trochę, przyciąga, nie? Żeby zobaczyć takie show. Ostatnio nie wykupowałem i tam nawet nie oglądałem tych fejmów, ale teraz może zobaczę. Chciałbym zobaczyć... Zawsze miło jest zobaczyć, jak ktoś, kto był wielkim cwaniakiem, kto obrażał innych, dostaje bęcki, nie? I dostaje lekcję pokory. To jest ciekawe doświadczenie. I tak może być z Don Casio tym razem. No, a co, Rybka, słyszałem, że Szabel nadaje, a ty tu z nami siedzisz? Z nami siedzisz? No i bardzo dobrze, że z nami siedzisz, bo chyba cię lepiej tutaj ludzie traktują niż tam, nie? Tam jest trochę sekta i wystarczy, że powiesz coś niepoprawnego szursko niepoprawnego na przykład, albo czytasz niewłaściwe książki, jak ostatnio było, nie? Czytasz złe książki, niewłaściwe, nie wolno ci czytać takich książek. One są zakazane. No to jesteś traktowany od razu jak jakiś odmieniec, banita i tak chłodno się robi, nie? I tam cię obrażają. Co to za przyjemność w takim towarzystwie siedzieć, to ja nie wiem za bardzo. No, sam Szabel cię oskarżył, Rybka, o to, że jesteś jakimś agentem chyba, że chyba... Kto tiebia naslal, hawory pesu? No, kto tiebia naslal? Kto ci płaci, żebyś krecią robotę robił i ośmieszał pewne tematy? No, jak ty śmiesz się interesować takimi rzeczami jak kabała? Przecież to jest zademonione, to jest żydowska magia najgorsza. No, to słyszę, że Enki zaczął nadawać. O co, w pół do drugiej? No proszę. Do mnie by zadzwonił, a nie. Przyszedł tu, wpadł na chwilę, coś tam napisał i poszedł, no. I teraz mi jest łyso. No. Rybka się odgraża, że za chwilę zadzwoni. No to dzwoń, właśnie, dzwoni. Może się dowiem, może wyjaśni tą sytuację, co on tam robi w ogóle, po co on tam przychodzi. No, mi by się odechciało chyba, powiem ci, Rybka, jakby mnie tak traktowali. Nie lubię sekciarstwa po prostu. Albo sobie gadamy po prostu, albo robimy sektę. Co tu jeszcze ciekawego? No, katecheci uczą w polskich szkołach, że plemniczki to są małe duszyczki. Dosłownie. Plemniczki, małe duszyczki. A tampony noszą tylko zboczone dziewczyny, które nie potrafią wytrzymać bez niczego w pochwie. Takie lekcje dostają wasze dzieci na lekcjach religii. No, zastanówcie się, czy wam to odpowiada takie, czy odpowiada wam to, aby takie treści wkładał ktoś do głowy waszym dzieciom. Ja bym chyba pobił takiego klechę. Bym się strasznie zdenerwował. Jakbym miał dziecko i bym się dowiedział, że jakieś takie rzeczy o zboczonych dziewczynach, że nazywam moją córeczkę na przykład zboczoną dziewczyną, bo ona nosi tampony, że gada o takich rzeczach w ogóle, nie? Zamiast o jakichś tam apostolcach, o Jezusach, to gada o tamponach i czy nosić, czy nie nosić, to bym po prostu poszedł i mu spuścił w pierdziel. Nie wytrzymałbym chyba. No, ale tak to jest. Jakieś takie tematy, jeśli żona chce seksu, to są tematy na katechezę? Serio? Really? To nie wiem, ktoś tu się, nie powiem z czym, na głowę zamienił. Że pozwala na takie rzeczy. A w ogóle dziwię się, że ludzie są tak fanatyczni nadal. Jest postęp, cywilizacja się rozwija, zmienia się myślenie, wszystko, ludzie się stają bardziej liberalni, a nadal pokutuje to średniowiecze jakieś takie dziwne. Znaczy nie średniowiecze, bo nie obrażajmy średniowiecza, to był ciekawy czas, nie? Ciekawa epoka. A tutaj takie jakieś dziwne cały czas rzeczy, nie? Jeszcze ile pieniędzy na to idzie? Nie wiem, jak ktoś się chce bawić w jakieś sekciarstwo i tego typu, to niech posyła jakieś dziecko do salki katechetycznej, gdzie to tak w szkole przychodzi. W ogóle tak się panoszą te klechy, po szpitalach łażą, rozkazują lekarzom. Słuchajcie, są przypadki w Polsce, że stoją lekarze i zastanawiają się, czy tam, czy aborcja, czy nie aborcja, płód tam zagrożony. Przychodzi ksiądz i on zaczyna dyrygować. Normalnie jakiś Monty Python, nie? Jak Sinéad O'Connor darła zdjęcie papy trzęsi łapy, to cały świat ją potępił. Wielka afera się zrobiła. Właściwie jej kariera została zniszczona błyskawicznie. Znane osoby różne się wypowiadały, że to skandal, sklejały to zdjęcie papieża, pokazywały w ramach solidarności z papulciem. A ona mówiła, poruszała takie tematy jak te pralnie sióstr Magdalenek, gdzie kobiety były wykorzystywane jako niewolnice praktycznie, żyły w spartańskich warunkach, niedożywione, głodzone, karane ciągle za wszystko, tyrały całymi dniami ciężko za darmo. Wyszło to po latach, ona o takich rzeczach mówiła, bo ona to przeżyła sama, rozumiecie? A cały świat ją potępił. Nieważne było, co ona ma do powiedzenia. Po latach się okazało, że te rzeczy, o których ona wtedy mówiła, z których jeszcze sobie ludzie nie zdawali wtedy do końca sprawy, że to jest wierzchołek góry lodowej i że bardzo mądrze mówiła Sinéad O'Connor. Mieszkałem w ogóle, jak już mówiłem, naprzeciwko niej, nie? Jak byłem w Irlandii, w dzielnicy Monkstown, w takiej trochę lepszej. No dramat. Kiedy ludzie się nauczą myśleć samodzielnie? Myśl samodzielnie, kwestionuj autorytety. Nie szukaj sobie koniecznie autorytetów, ciągle jakiś guru ludzie sobie muszą szukać, nie? I robić, a to jakaś gwiazda w ogóle, mdleją, sikają, jak widzą, a to ksiądz, a to polityk, w ogóle będą go bronić jak niepodległości. Dramat, no ludzie, nie, dopóki się ludzie nie nauczą samodzielnie myśleć, to nie zasługują, żeby ich traktować poważnie i może niech faktycznie ta cywilizacja runie, musi być jakiś reset, bo ludzie są niereformowalni po prostu chyba. Skoro się do tej pory niewiele zmieniło, to czy się zmieni w ogóle jeszcze? No, więc widmo wielkiej wojny, jak przepowiada Jackowski, wielka wojna nadejdzie. No tam przepowiada, wywala gały do góry i widzę wielką wojnę. Ja pierdolę. Nie, już teraz nie mówi, już przestał tak kląć, bo z Atorem cały czas nadaje teraz i Jezu, jak oni tam sobie kadzą w ogóle, no cóż, aż tak słabo się tego słucha. Wyłączyłem, bo no i ten Ator to już tak głęboko wchodzi temu Krzysiowi w tyłek, że mu już nawet nogi nie wystają, tylko cały znika w tej dupie. Bo tak, No, Krzyśku, jak ty to mówisz? No, o, właśnie masz problemy z internetem, tak? Ale to, Krzyśku, ja sam do tego dostawcy twojego napiszę, że jak tobie nie naprawią, to ja też zrezygnuję. Ja też bo Krzyśku, ty zasługujesz. Ty zasługujesz, żeby mieć dobry internet, Krzyśku. Ty jesteś, Krzyśku, tak? To dobrze, ja już milczę, Krzyśku, ty mów, Krzyśku, tak. No, a Krzysiek, no tam, tak, Krzyśku, to może ja też, Krzysiek, to może jako też imiennik też coś wtrącę.
1: No bo Ator też jest Krzysiek, tak? No, dwa Krzyśki. No, i tak se kadzą. W pewnym momencie zaczęli se tak kadzić, że w ogóle uciekł im temat audycji. Tak przez pół godziny se kadzą, z dzióbków spijają, pytkami się po szyjkach miziają. Wziąłem, wyłączyłem, mówię, nie słucham już tego Atora. Mam dość, ty lizusie jeden, ty. Dramat po prostu, nie wiem. Był dziś Etam, był twój idol. Rybko, był.

No, a górale robią się coraz bardziej pazyrni i za Sylwester w Zakopanem, w takim dobrym jakimś miejscu, to trzeba nawet 10 tysięcy złotych zapłacić. Nieźle, nie? Już im te dudki tak w głowie, po prostu tylko te dudki, no 10 tysięcy za Sylwestra, żeby sobie w górach spędzić. No, chyba bym nie chciał. Nie wiem, jakbym miał 10 tysięcy, to bym... Jest 1000 lepszych miejsc. Jechać do tych goroli, te łoscypki śmierdzące, podrobione, wtryniać, drogie to... No nie wiem. O, pazerne to. No ale w ogóle tak się, góralów to się tak jakoś nadal lubi chyba, nie? A to przecież nie wiem, czy zasługują na to. Słyszeliście o Goralen Folk, jakoś tak to się nazywało, to byli ci górale, którzy przyjęli propozycję nazistów, żeby właśnie stworzyć osobny naród górali i kolaborowali tam z nazistami i tam im kapelusiki przy nich ściągali się w pas, kłaniali. No i jakoś tak 1/3 górali była za tymi nazistami swego czasu. No tacy zdrajcy trochę, nie? Sprzedawczyki. No dzwoń, rybka, jak masz dzwonić, na co czekasz. A prezydent Biden, Joe Biden, coraz częściej pojawiają się głosy, że on jest niezdolny po prostu do prezydentowania, bo on jest strasznie zramolały, on zasypia na przemówieniach, myli mu się, no, wygląda już taki zasuszony, siwy. I niedomaga strasznie, no, niedomaga. Czy jest sens w ogóle takich starych prezydentów wybierać? U nas to prezydentem można być po 50 czy po 40, wie ktoś? No, ale w każdym razie... Proszę nie szkalować górali. Na pewno są tańsze i droższe opcje. No ale przecież od lat narzekają wszyscy na to, że taka drożyzna u tych górali, że tak zdzierają na każdym kroku, nie? Tylko dudki im w głowie. Pierdzi na spotkaniach jeszcze, Karol pisze, znaczy Furiat. Jeszcze pierdzi dodatkowo, no proszę. Po 35 można być prezydentem. Tu mamy info od zaufanej osoby. Po 35, serio? W Polsce można być? To jestem zdziwiony. Myślałem, że jest wyższa ta granica zdecydowanie. No to dobrze. Gdzie to takiego dziadzia wybierać? Potem pierdzi, śpi... No, wiecie, taki bardzo stary człowiek to już ma też demencję, no to też trzeba brać pod uwagę. W ogóle, że naszych posłów się nie bada psychiatrycznie. Powinno się sprawdzać, czy oni się nadają jeszcze, nie? Takie głupoty pierdzielą, że może niektórzy są już nie domagają. No, wiecie, z wiekiem przychodzą różne dolegliwości związane też z pracą naszego mózgu i to, czy jest sens wybierać takich dziadów samych? No i za mało jest młodych posłów. Trochę się to niby pozmieniało. Tam na przykład patrzę na Konfederację, to tam widzę młode twarze, nie? Ale tak, to takie siwusy same, no. Zasuszone dziadki. Jeszcze na steropianie leżeli i pamiętają czasy komuny. I wiadomo, że tacy ludzie też będą często mieli takie ciągoty, że kiedyś to było kurka wodna, ale kiedyś to było, no. A kiedyś to było, kurwa, kiedyś to było, kurwa. Mów ta, co chcete, ale kiedyś to było. No i to bierze tak starszych ludzi. Mnie też bierze już na nostalgię, też już mam swój wiek, też swoje lata i też już lubię to, co lubię, no. I nie lubię nowych rzeczy często.
Martin mi pisze, weź tam dziadu technologiczny, zainstaluj w końcu tam coś tam, coś tam. I wymienia mi tu różne jakieś tam programiki, coś tam, a ja, co to, a co to, a to mnie się zmieści, a ja nie chcę, bo ja mam tu już swoje takie. No i też się robię trochę dziadem technologicznym. No i mamy potem takich posłów, co muszą się uczyć, a to te internety, to tam można znaleźć wszystko, tak? To wszystko tam pstryk jest, tak? A to pokaż mi to, pokaż, trzeba iść z duchem czasu. Ten internet, to ja słyszałem, że to jest bardzo popularne. Wpiszemy tutaj, no dobrze, tu mam wpisać, tak? To wpiszemy, co mam wpisać? No wpisz cokolwiek, dziadzia, no ale co? No cokolwiek tam wpisz, no co ci przyjdzie do głowy, no. No to wpiszemy, dobrze. Radio Maryja. No i co? No i teraz Enter. No, jaki Enter? Gdzie Enter? No tu masz, tu ten duży taki. Aha, no dobra, no to... I bach babkę w piach. No, i mu się tam wyświetli Radio Maryja i on, jest, no faktycznie znalazł, to nie takie złe te internety, ale to trzeba zakazać, bo tu można też, no, te porno może być, to trzeba zakazać, ja to zrobię taki paszport internetowy, bym zrobił, kartki na internet trzeba zrobić, no kurwa, po prostu, i tak to jest, jak się wybiera takich dziaderców. Bartłomieju Rybka, dzwonisz czy nie dzwonisz do radia? Jak coś, to zapraszam. Bo jak ktoś cię ubiegnie, to potem cię nie odbiorę już.

0: O, to jest dobre. Pijany szef drogówki prowadził samochód, spowodował wypadek, zwiał i zostawił w aucie służbową broń. I to jest zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Jaka długa nazwa. Zastępca naczelniku... Kim pan jest? Jestem zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Proszę pana, województwo lubuskie. Aha. To, miło mi. Jestem Krzysiek. No. Nie wiem, tak się mówi, że no, naród wspaniały, tylko ludzie kurwy, jak tam mawiał Piłsudski. I coś w tym jest. Nie wiem, jak to możliwe, że tutaj komendant policji przyłapany na kradzieży ładowarki, tutaj poseł coś wycyganił, oszukał, ukradł, tu w sklepie jakaś posłanka kilo ziemniaków wyniosła. Skąd oni mają w ogóle, nie wiem, to są jakieś przyzwyczajenia ich chyba z dawnych czasów, nie? Gdzieś tam na jakiejś wiosce zabitej dechami biedę klepali, no w końcu przestali macać kury, ubrali garnitury, słoma trochę z butów wystaje, ale co tam, no i zostało im jakoś tak po prostu. Jakieś takie, mają już te pieniądze, mają luksus, nie? Mają tam dodatki na biuro poselskie, Ale to silniejsze od nich, kleptomanami są. No, tutaj adwokat mi podesłał zdjęcia i tak sugeruje właśnie, że ten Biden to ma jakieś skłonności takie, że jakby to powiedzieć, lubi dzieci bardzo, nie? Bardzo lubię dzieci, powiedział pedofil, no. Bardzo kocha dzieci, bo tu ciągle jakieś takie gdzieś tu całuje, łapie, no tak, taki dziadzia. Taki to dziadzia. Cała seria jest zdjęć, gdzie taki bardzo przytulas jest. No ewidentnie coś jest nie tak, a Claude go bronił ostatnio i że to nic nie znaczy i że kiedyś to normalne było i tak bronił. On tak ma taką tendencję do bronienia tych za wszelką cenę, idzie w zaparte i broni tych, którzy są z jego bajki, nie? I tak będzie bronił. A tu no, jak jest cała seria zdjęć, no raz, dwa, trzy, dziesiąte, piętnaste, gdzie on tutaj łapie za cycusia, tu całuje w główkę, tu przytula, tu jakiegoś chłopca, tu chyba z języczkiem, cholera jasna. Nie, chcę patrzeć, bo mi się rzygać chce. No to dziwny ten Biden, to ja bym go gdzieś tam odwołał. Powinny być takie czasy, dobre czasy takie powinny być teraz, że takie dobre zwyczaje, że odpala się po prostu takiego, który bardzo gdzieś tam nie pasuje, no nie sprawdził się, no jakiś tutaj śpi, pierdzi, pedofil, no to wziąć go tam gdzieś, żeby zniknął, nie? No trochę wiem, jak Bartosz Czop mam takie recepty, albo jak Etam, albo właśnie no Bartosz Czop może miał trochę racji, no takie bardzo prymitywne sposoby, nie? Ktoś tam nam nie pasuje, to gdzieś tam znika, go tam się wsadza gdzieś tam, o na wycieczkę tu tego, to, a potem tam... Tam kierowca wysiada i tam zostawia autobus na biegu, na luzie, no i ten autobus tam gdzieś z górki jedzie, a tam, o, tam zapomniałem, potem, o, tam się stało, wypadek, no i nie ma, no i już, no. Wiem, takie trochę recepty a la Jabłonowski, ale może to by nie było takie złe, bo gdzie to się potem męczyć latami z takim dziadzią jakimś. Zadzwonię, jeśli obiecasz mi, że mnie nie odłączysz, krawiec, pisze Bartłomiej Rybka, szantażuje mnie tutaj. No, szantażom nie ulegnę, nie damy się tu szantażować w nocnym radio, więc nie obiecam, nie obiecam. Poza tym trochę się obawiam, że możesz być, Bartłomiej, dzisiaj w stanie, jakby to powiedzieć, wskazującym, że możesz mieć powyżej 2 promili, no to ja wtedy mogę wyłączyć czasami, owszem, bo na przykład będziesz zbyt marudny jakiś taki, kurwa, ja nie mogę powiedzieć, kurwa, no to wtedy lepiej sobie posłuchać radyjka, ale jak jesteś trzeźwy, to jak najbardziej zapraszam z otwartymi rękami, no, bo wiesz, jak to ostatnio piszą tu, że rybka lubi pływać, nie, więc no. A teraz znowu tutaj rybka ultimatum, no. Rybka Ultimatum. Zadzwonię, jak będzie jakiś rozmówca. No nie wiem, czasem odbieram dwie osoby, max teraz, dwie osoby max, bo więcej to już się robi chaos, ale czasem nie chcę tak robić. Różnie to bywa, więc to już jest twoje ryzyko. Czy trafisz na moje dobre akurat intencje, czy raczej złe intencje. No. A ci kibole, o których wcześniej mówiłem, to jest taki fajny żywioł w sumie, nawet stwierdzam, bo oni tak, raz coś zajebistego zrobią i tam gdzieś jakichś pedofilów łapią, albo gdzieś tam na polityków, na reżim Kaczyńskiego fajnie jadą. Są odważni, ale też psocą. No i się tutaj teraz włamali na Stadion Narodowy, na ten szpital covidowy, tak zwany. Robili sobie zdjęcia na leżankach, no ale ciekawe i dyskusyjne jest to, że faktycznie szpital pusty, puściutki, a tu słyszymy zapewnienia, że zapełnione, leżą, trup się ściele gęsto, no a tam okazuje się, że pustki. Jak to jest? Krawiec, pijesz dziś? Popijam sobie piwko sobie popijam skromnie. Nie chcę się tak już ubzdrygalać na antenie, a poza anteną też nie. Raczej spokojnie, jak na wojnie. No, tak więc były takie okrzyki swego czasu. Donald Matole, twój rząd obalą kibole. No, więc Kaczor Matole, no to samo. Ale wcale bym się nie smucił w sumie, bo nawet jak potem będzie się działo ostro, będą jakieś afery, też skandale, to na pewno nie będzie gorzej. No, trudno, żeby było gorzej. Gorzej nie będzie, więc co by nie było, to będzie dobrze. Ciekawe, co tam z Jabłonowskim, znaczy z Olszańskim i Osadowskim. Gdyby kogoś to interesowało, no właśnie los tych liderów ruchu, kamratów, bracia Wilcy, no to może sobie poszukać takiego kanału jak Kamrackie Radio. Też ciekawa sytuacja, bo zanim YouTube już całkiem nie polikwidował tych kanałów, tych narodowców, to radio miało taką popularność jak nocne radio, albo mniejszą myślę. A teraz nagle jak zabrakło alternatywnych kanałów, gdzie są idole tych kamratów, no właśnie, gdzie jest Olszański, Jabłonowski, przycichło wszystko, nie ma co oglądać, to wszyscy się zainteresowali tym kamrackim radiem. No to trochę tak jak nocne radio, też sobie robią streama na YouTubie, gadają, nie? No i nagle się to zrobiło popularne, ale też nie tak bardzo, no bo nie ma ryja, nie ma kamery, nie? I to jakieś radio, to pewnie jakieś nudy. Ja myślę, że radio, sama nazwa, radio odstrasza mocno ludzi, ale bardzo dobrze odstrasza tych, których należy odstraszyć, którzy szukają jakiejś, nie wiem, już najbardziej lichej rozrywki. Nie chcę tutaj jakoś stawiać nocnego radia w pozycji takiego medium, jakiegoś mega tutaj ambitnego dla intelektualistów. Jest trochę pato, pijemy, bawimy się przecież cały czas, ale prowadzimy też rozmowy różne ciekawe, przeróżne tematy. No i nie chciałbym, żeby tu się zeszli ludzie, którzy liczą, że będzie to druga szkolna na przykład, nie? Szkolna 17, albo że będzie klimat jak u Magicala. Że będziemy tutaj sobie szydzić, chlać i wpłacać donata krawiec 3 złote, pokaż dupę, kufa, pokaż dupę. No, to nie, to by się zepsuło trochę. No, więc, a jak ludzie widzą właśnie radio, no, radio jakieś nudy, kufa, nie, weź, tutaj jakieś radio, kto radio słucha, tej, kurwa, facet, weź, ty, kurwa, radio, weź, przestań, kurwa, weź, kurwa, ja nie mogę. Radio słuchaj, jaki kurwa cpek, kurwa, weź, radio słuchaj, to fajny masz ten, kurwa, jest gala, kurwa, Patomaster, pa, kurwa, DJ Rychu zajebał Sebik sobi, kurwa, w popę, kurwa, ale ty się dzieje, kurwa, nie, ja nie mogę, weź, przeczytali, kurwa, ja nie mogę, kurwa. Nie, no to nie chciałbym, żeby tak u nas było. Podrzućcie jakieś fajne tematy. Byle nie kiełbasiane, bo już było ostatnio. A kupiłem sobie kiełbasę węgierską i dobra jest kiełbasa węgierska. Tak ostatnio zachwycaliśmy się, że ta nasza polska kiełbasa, A węgierska, słuchajcie, mi chyba bardziej smakuje. Może ma po prostu jakiś taki uraz. Stałem się antypolakiem, polakofobem, polakożercą może nawet. Się stałem się. Jest zapowiedziana jakaś audycja Jacka? Pyta Wudzu. Nie wiem właśnie, nie wiem. Jacek tak ostatnio chyba coraz rzadziej tutaj bywa troszkę. Jakby tak się przymierzał trochę może do tego, żeby przestać. No, odpukać. Miejmy nadzieję, że jutro będzie Jacek, że się zjawi. Cześć, Rybka.
1: Cześć, ciały.
0: Halo?
1: Daj mi się tutaj sobie ustawienie. Wstawię sobie ustawienie.
0: Trochę coś tam trzeszczy odrobinkę, ale może się poprawi.
1: Za to mnie Gabriel pierdolił. Przepraszam.
0: Za trzeszczenie jakieś?
1: No. Jest.
0: Bo jesteś po prostu trochę jakby za cicho i dodatkowo jeszcze takie lekkie trzeszczenie. No nie najlepsza jakość dźwięku jest, powiedzmy.
1: Daj mi się.
0: Dobra, to spróbuj sobie tam coś podregulować, poustawiać spokojnie, nie ma spiny. Każdemu tutaj daje czas, żeby sobie tam poogarniał.
1: Jest lepiej?
0: Jest tak samo w sumie chyba.
1: No nie no. Ja bo u Gabrieli się całą audycję, 3 godziny, coś słuchawki poszły, nowe słuchawki, super.
0: No gdzieś ci się coś, jakieś zwarcie masz chyba, wiesz?
2: 3 złote. Jakieś... Dupę, stary chłopie, no dziwi, i co zrobisz, nic nie zrobisz.
0: Masz, coś tam ci się kabelki może przetarły albo coś, no, bo faktycznie no. Słychać cię lekko przyciszonego, tak jakbyś delikatnie... właśnie teraz tak zatrzeszczało jeszcze bardziej.
1: Też?
0: No, teraz przez chwilę właśnie taki, wiesz, był ostry trzask, coś tam pewnie regulujesz wtyczkę. No nic, chyba musisz po prostu sobie kupić jakieś nowe słuchawki z mikrofonem, czy
1: kupię coś nowe słuchawki. Dobra. Spróbuję inne słuchawki.
0: No to spróbuj zadzwonić jeszcze raz z nowym czymś tam, z nowym sprzętem.
1: Ale tak jest źle?
0: No kiepsko jest, kiepsko będzie się rozmawiało, będzie to uciążliwe. Wiesz, da się zrozumieć, co mówisz, ale jest na tyle kiepska jakość, że będzie to po prostu upierdliwe troszkę, nie? Dla słuchających.
1: Dobra, co?
0: To na razie, hej. No szkoda trochę, bo akurat Rybka chyba trzeźwi, chociaż... Po nim to się tak nie czuje, nie? On ostatnio się dowiedzieliśmy, że całkiem sporo tam było cyknięte, a całkiem jeszcze dykcja ok, więc tak dobrze się maskuje chłopak. Ja ponoć też. Tak to jest na tym świecie. A może jeszcze w temacie odebrania prawka Kononowiczowi. Czy uważacie, że na przykład ludzie już tacy starsi, z aparacikami jak słuchowymi, z okularami tam, z musztardówy dwie, czy powinni mieć prawko? Jednak samochód to jest duża odpowiedzialność, nie? Wystarczy... Takie osoby potrafią przysnąć za kierownicą. Słuchajcie, to się zdarzyło mojej świętej pamięci wujkowi. To się zdarzyło właśnie też Krzyśkowi Kononowiczowi. Po prostu przysnąć za kierownicą. Czujecie? No... Starość, nie radość. No tak to bywa w pewnym wieku, że starszy człowiek potrafi tak kimnąć sobie, nie? Jedzie, nagle mu się rozmywa obraz, droga zaczyna falować i nagle samochód frunie i ptaszek, widać ptaszka, jak frunie sobie po lewej stronie za szybą, chmurki. I nagle jeb, nie? Budzi się i tam tir. I o Jezu, Matko Bosko, Częstochowsko. I z piskiem opon tam gdzieś wpada do rowu. No to pytanie, czy to jest sens dawać jeszcze prawko takim osobom już troszkę zniedołężniałym? Lekko. Z całym szacunkiem dla tych ludzi, no ale to jednak samochód to jest potencjalne narzędzie zbrodni, no. Łatwo kogoś zabić. Wystarczy się zagapić i już trup się ściele gęsto. Był taki odcinek Simpsonów, jak Homer sobie zajarał z kolei jointa. Po raz pierwszy w ogóle się za marihuanę wziął, jakoś tam przypadkiem i go to wciągnęło i świat mu się wydawał taki piękny i sobie samochodzikiem właśnie tak płynął sobie. kolorowiutko wszystko za oknem, on sobie płynął tym samochodzikiem. No, w realu to było trochę co innego, nie? Że tam przejeżdżał ludzi, coś, ale w ogóle się zrobił Homer strasznie elokwentny i ludzie zaczęli go lubić. Świetny odcinek Simpsonów, po prostu fajnie pokazujący, jak działa zioło, nie? Niektórzy się zrobią tacy bardziej elokwentni, znaczy... To on po prostu miał różne cięte riposty, miał coś do powiedzenia, taki wyluzowany, był fajny i ludzie go zaczęli lubić. Witam potrzebę, witam.
3: No krawiec, a gdzie tutaj tak trochę elementarnego szacunku dla starszych ludzi? Dlaczego chcesz im odebrać prawo jazdy? Tylko i wyłącznie dlatego, że już są starzy i zniedołężniali. Przecież im się należy szacunek. Oni mają wyjeżdżone 200 milionów godzin i 200 milionów kilometrów. Oni objechali całą planetę 44 razy.
0: Może po prostu w tym przypadku brakuje mi tego szacunku dla siwej głowy legendarnego. Nie wiem.
3: Raz tak. Jak to powiesz.
0: No tak, no, są różne sytuacje, no wiesz, no tu mamy naprawdę niebezpieczeństwo stwarzają, no to co wiesz. Ale no, zauważ, tak. Że mówię z całym szacunkiem i bardzo ich szanuję i poważam, mimo tego, że są zniedołężniałymi dziadziusiami i stanowią niebezpieczeństwo, no. Więc szanuję.
3: Wiesz co? Problem, o którym mówisz, bo że Knur, on chyba tam miał jakieś prawo jazdy, ale że stracił, to nie słyszałem. Natomiast ten problem już jest rozwiązany, bo mniej więcej tak gdzieś, nie wiem, od 10 lat, może trochę mniej, w Polsce, jeżeli robisz sobie prawo jazdy, to te uprawnienia masz na 15 lat. I co 15 lat musisz od nowa przechodzić badania medyczne i muszą cię sprawdzić, czy tam masz, wiesz, motorykę, czy dobrze widzisz, czy dobrze słyszysz, na przykład, nie wiem, czy ci się wzrok nie pogorszył, to ci wbiją konieczność, że musisz jeździć w soczewkach albo w okularach i to jest rozwiązane. A to, że dla starszych ludzi tego nie ma, no to wynika z bardzo prostego założenia. Prawo nie działa wstecz.
0: Aha, w ten sposób. No, i bada się faktycznie, ludzi są takie przeróżne urządzenia, które badają, jak jesteś podatny na oślepianie światłem, refleks. Refleks tak pod różnym względem jakby, nie? Bo są różne refleksy jakby. I no, widziałem takie urządzenia przeróżne. Bo kolega właśnie bada kierowców, zrobił nawet kiedyś badanie, sprawdzał jak po marihuanie, jak marihuana wpływa na zdolności różne, które się liczą przy prowadzeniu samochodu i okazało się, że nadspodziewanie mało nas ta marihuana upośledza, że tak powiem, że mało upośledza percepcję. Człowiek się robi z takich negatywnych rzeczy, to wyszło tylko, że na oślepienie jesteś podatny bardziej, nie? Że cię światło bardziej oślepia, a właściwie to, no wiesz, chyba nawet kiedyś gadaliśmy o tym, że jak się człowiek zjara, to przede wszystkim bardziej się tak nie spieszy mu się tak bardzo i tak sobie jedzie spokojnie, nie?
3: No i tutaj też bardzo ciekawy wątek, bo istnieje coś takiego jak takie małe samochody, tam nie wiem, do 600 bodajże kilogramów i do jakiejś tam mocy, czy do jakiejś pojemności, jakieś takie, wiesz, jakieś takie z silnikiem od kosiarki, dupowozy, które się ledwo co rozpędzą do prędkości skutera i takim możesz nawet jeździć od 16 roku życia, jeżeli zdasz sobie tam B1, to się chyba kategoria nazywa, nie pamiętam, bo to wprowadzono już po tym, jak zrobiłem swoje prawka, więc nie wiem, jak to do końca wygląda, ale można by było taki, wiesz, taki może od geriatrii wprowadzić kategorię G, że możesz jeździć samochodem, tak, takim, wiesz, ale tylko do kościoła i to by, wiesz, to by miało sens, bo co innego, jeżeli, wiesz, jeżeli sobie jedziesz jakimś Deutico, które tam waży tyle co moje dzisiejsze zakupy i nie rozpędzi się do jakichś absurdalnych prędkości, a jeżeli już coś się stanie, no to ledwo co mi zarysuje karoserię, a on się złoży i weźmie całe uderzenie na siebie, bo jest lekki i nie ma odpowiednich materiałów. I co, na coś takiego spokojnie bym pozwolił. Natomiast sama koncepcja, że wiesz, że ci ludzie są badani, a na jakiej podstawie w ogóle tam Konon co tam odjebał, że mu zabrali prawko?
0: Dokładnie nie wiadomo, no bo to są takie zdawkowe strasznie informacje. Ostatni odcinek o tym jest, ale to zabawne, bo Conan jak omiał całą sprawę sądową o to, ktoś go pewnie zgłosił, jakieś tam trolle, wiesz, co zgłosili go, żeby po prostu, że on się nie nadaje, bo jest upośledzony i coś tam i pewnie go badając wyszły różne rzeczy. To, że ma to, że on ma tą utratę słuchu, już aparacik nosi, no to ma znaczną, nie? Pewnie. On bez tego aparacika to właściwie nie słyszy, co się mówi do niego, no więc to już takie...
3: No dobra, ale słuchaj, no jeżeli masz aparacik, no to tak samo jak nosisz okulary, tak? Aparacik to są okulary, tylko że na uszy, tak? To jest dokładnie ten sam mechanizm działania. Według mojej wiedzy sama jakaś tam podpierdółka, no musiał coś zrobić na drodze. Musiał albo w kogoś przywalić, albo samemu się rozjebać, albo nie wiem, spowodować jakieś zagrożenie w ruchu lądowym i faktycznie wtedy można ci cofnąć uprawnienia na drodze sądowej, ale tak na zasadzie donosu to raczej wątpię, żeby to miało znaczenie. Ewentualnie, nie wiem, kiedyś go złapali na jeździe po pijaku czy na czymś takim, nie wiem. Coś musiał odwalić, coś, co wyrządziło faktyczną, istniejącą szkodę.
0: No po pijaku to nie, bo przecież on nie pije od maleńkiego, jak wiemy, nie?
3: No dobra,
0: ale był ten wypadek. Był ten wypadek, miał wypadek, jechali gdzieś i Konolowicz właśnie przysnął, jak mówiłem, wpadli do rowu. No i może tak. z tego powodu, ale on ma też papiery, że jest opóźniony umysłowo, o czym ten ekolog, który z nim się tam szlaja i zabiera go ciągle gdzieś, gdzie za darmo coś dają i Konolowicz tam wyszarpuje, bierze cały karton od razu. Gdzieś
3: ten
0: go tam...
3: pedofil, tak?
0: Co?
3: Ten pedofil.
0: On chyba nie jest pedofilem. To są jakieś plotki, że on tam z 14-latką kiedyś się zadawał, ale on dementował to jakoś. Pedofil ekolog.
3: To pasuje bardzo do koncepcji atencyjnego ekologa. No tak, no jeżeli miał faktycznie wypadek i faktycznie można by było wykazać, że już nie jest zdolny, to wówczas można by było mu takie uprawnienie odebrać. I myślę, że to jest bardzo dobry punkt, no bo słuchaj, no wyobraź sobie, jedziesz nawet takim, nie wiem, jednotonowym samochodem. To nie jest dużo jak na samochód, tak? No i sobie przyśniesz czy coś. To takie przesypianie, słuchaj, to nie jest jakaś taka domena tak naprawdę tylko i wyłącznie ludzi starszych, bo tak naprawdę głównie przysypiają 30-latkowie, jacyś tam, wiesz, a jacyś tam menedżerowie, którzy robią sobie po 2 miliony kilometrów rocznie i im się bardziej zdarza przysnąć za kierownicą, ewentualnie kierowcy ciężarówek, ale to też są pewne nowoczesne rozwiązania, które próbują to jakoś trochę oszwabić i w takiej sytuacji, no też, no kurde, już tutaj wód się uruchomił, potrzeba jak zwykle zamordy. No jeżeli prowadzisz dwutonowego kloca, czy nawet jednotonowego, tak, i nie jesteś w stanie go ogarnąć, no to sorry, no najwyraźniej się do tego nie nadajesz. Tak samo można odebrać ci uprawnienia na broń, tak samo można ci odebrać uprawnienia do prowadzenia działalności lekarskiej, możesz utracić uprawnienia lekarza, jeżeli wróć nauczyciela, jeżeli masz skłonności pedofilskie, no chyba, że jesteś księdzem, to wtedy zostaniesz przeniesiony do innej parafii, nie? Więc to są takie lokalne. To też był kiedyś coś takiego, to pamiętam mój chrzestny, miał kiedyś zabrane prawo jazdy za jazdę po pijaku, ale na województwo. I tylko i wyłącznie w jego macierzystym województwie miał zakaz prowadzenia pojazdów, a po całej Polsce mógł sobie jeździć, ale to jeszcze było za poprzedniego podziału administracyjnego. Więc nawet, kurde, no nie wiem, jeżeli ktoś jest upośledzony, no to dlaczego pozbawiać go tej możliwości kierowania samochodem, bo to nie jest tak naprawdę trudne, tak? I to, słuchaj, no przecież nie od razu musisz sobie brać udział w wyścigach na ćwierć mili pod, albo paleniem kapora pod Rossmanem. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że masz pewne opóźnienie, ale to opóźnienie nie musi się przekładać na twoją motorykę, nie musi się przekładać na twoje czytanie znaków, na twoje czytanie drogi, więc to... Mamy mnóstwo możliwości, żeby zwyczajnie człowiekowi pozwolić na to, żeby z tej naprawdę fantastycznej możliwości korzystać, jakim jest przemieszczanie się szybciej.
0: Powiem jeszcze, że może cukrzyca ma tutaj jakieś znaczenie, bo on ma tą cukrzycę i może to się tak zebrało do kupy, no bo słaby słuch, cukrzyca, opóźniony. Wiesz, taka osoba opóźniona, tu się nie do końca z tobą zgodzę. Myślę, że może mieć trudności z czytaniem znaków, bo on tak ogólnie jest niekumaty trochę, ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem dowcipu, słaby wzrok, też trzeba mu tam blisko pokazywać, różne, przeróżne rzeczy, ale to takie, wiesz, to niedorozwinięcie lekkie, to chyba ma znaczenie jednak, wiesz, analiza, nie, sytuacji na drodze, no to jak on ogólnie jest taki opóźniony i niekumaty, no to chyba też słabiej kuma sytuację, którą ma aktualnie na drodze. Zdarzy się jakaś bardziej skomplikowana sytuacja, jakieś tam skrzyżowanie, coś i on, wiesz, może po prostu nie ogarniać mocno tego.
3: Ale to bardzo łatwo zweryfikować u lekarza, jak on się nazywa, jakiś taki jest ten, nie, no nie orzecznik, tylko kurde...
0: Psycholog jazdy na przykład.
3: Może ktoś podpowie.
0: Psycholog jazdy.
3: No pewnie, no, który na przykład, wiesz, wyświetli ci na jedną sekundę jakiś znak, nie? I potem masz, proszę pana, jaki pan znak zobaczył?
4: No, ja zobaczyłem, proszę pana, znak, że Wojtek wącha alkohol, nie?
3: No to słuchaj, no prosta rzecz, tak? Mamy technologię, możesz to na swoim telefonie pokazać na jedną sekundę znak. Myślę, że wszystkie znaki, które mamy na mieście, czy gdzieś w dziczy, no to widzisz je przynajmniej przez jedną sekundę i tak pik. Albo rzucić, nie wiem, trzy znaki, tak jak takie jest takie, wiesz, ćwiczenie na pamięć, że rzucasz, są pokazywane ci trzy symbole, a potem musisz je powtórzyć. I potem pięć, potem siedem i tak dalej, nie? Żeby rzucić, tak? No i czy rozpoznałeś? Co to za znak? Zdałeś? Zdałeś, dobra, masz zajebistą opinię, idź z tym do, nie wiem, do sądu, czy tam do swojego wydziału ruchu drogowego i tyle. No i masz tutaj papier od certyfikowanego pana doktora, który powiedział, no dobra, no jestem pierdolnięty, co prawda, ale te znaki ogarniam. I tyle, no to wiesz, to takie zabieranie prawka, bo ktoś jest stary, jest, wydaje mi się, po prostu przesadzone. Mamy badania, mamy technologię, żeby zweryfikować taką wiedzę. I tutaj jeszcze adwokat pisze, co za różnica, jedna tona czy dwie starzy po prostu tracą refleks i są mniej uważni, i to wydaje mi się jest problemem wieku. Trochę tak, natomiast no jedną tonę dużo łatwiej wyhamować niż dwie tony. Jedną tonę, no to tam to też pewnie będzie trochę mniejszy silnik, jakiś, nie wiem, bo to też moc, czy w zasadzie moc na każdy kilogram masy samochodu ma ogromne znaczenie, bo to też nie będziesz się za bardzo rozpędzał. No i jeżeli widzę sobie takiego potulnego dziadzia w jakimś Seicento, no to i mu ustąpię, i zrobię mu miejsce, nie będę mu przeszkadzał, bo wiem, że może mieć trochę zaburzoną motorykę, nie będę jakoś tam mu za bardzo przeszkadzał, no bo też kiedyś będę stary. I jeżeli on się nie rozpychał okciami, jeżeli nie jeździ od boku, od krawężnika do krawężnika, no to co ja mu się będę wpierdalał, tak? Każdy po coś tutaj sobie wsiadł. Jeżeli nie robi gigantycznego zagrożenia, czy w ogóle nie robi zagrożenia, tylko sobie jedzie tak jak Elka, no to zróbmy sobie nawzajem miejsce, a nie sobie się wpierdalajmy nawzajem.
0: No, ludzie coś mają czasem takiego pierdolca na punkcie tej wolnościowości, że to dzisiaj nawet w komentarzach pisałem, ktoś po tamtej stronie tam cię obrażał od razu. Napisałem, że... bo od debili cię wyzwał, to napisałem, że dla mnie debilem jest ktoś, kto czuje potrzebę obrażania swojego adwersarza przy każdej okazji, jak się z nim nie zgadza. To dla mnie to jest debilizm. I był taki zarzut, że ty zamordysta jesteś właśnie i być może ja też, bo tak nie do końca tam pamiętam, bo to potem zniknęło, ale... Ja nie rozumiem takiego podejścia, czyli to umiłowanie wolności ma sprawiać, że bez względu na wszystko, na okoliczności, będziemy wszystko pozwalać, wszystko wszystkim. No to jest debilizm trochę też, wydaje mi się, takie stanowisko. Wolność to nie jest jakaś świętość i nie można dochodzić do fanatyzmu w tym temacie też. Są różne okoliczności. Czasem może trzeba komuś coś zabrać, odebrać. A, bo wódz tutaj też pisze, że karać to dopiero jak ktoś coś zrobi, a nie a priori. No tak, no jak już rozjedzie pięć osób, nie? Ale tak po Kononowiczu widać, że jak on jest opóźniony, to on źle ten samochód prowadzi. Ja sam nie jestem kierowcą, ale tam się śmiali z niego, że piłuje ten silnik, te biegi jakoś wrzuca dziwnie tam z jedynki na trójkę, nie wiem. I wiesz, po prostu no widać, że jest słaby intelektualnie, przez to i manualnie też w pewien sposób. To się wiąże trochę ze sobą. Jak jesteś taki nieogar zupełny, to też nie koordynujesz dobrze swoich ruchów, nie?
3: Ale wiesz, to, że piłuje, to znaczy, że będzie musiał szybciej zmienić sobie sprzęgło, czy jakiś docisk sprzęgła, czy sobie spali skrzynię biegów, czy mu korbowód bokiem wyjdzie, to jest jego problem, tak? Natomiast jeżeli faktycznie, no nie wiem, nie ogarnia, no jest taki prosty test, że zapali ci się światełko, nie, i musisz je odpowiednio szybko wcisnąć. I to jest takie, ten test ma na celu sprawdzenie, czy jeżeli ci wyskoczy, dajmy na to, nie lubię tego przykładu, dziecko na pasy, kot wyskoczy ci gdzieś tam na drodze, tak? To żebyś zdążył, że wiesz, zauważasz, że coś się zmieniło i dup, nie? Że kurde, że robisz ten gest, czyli masz wystarczająco szybką koordynację, bo to też w takich bardziej sytuacjach awaryjnych nie do końca zawsze się zastanawiasz, nie? Czy tutaj ci wyskoczyło dziecko, czy kot monet, czy ktokolwiek inny, tak? Tylko po prostu, nie? No widzisz, że coś ci wyskoczyło, hamujesz, pizda, nie? I nawet jeżeli ci się przewidziało, to lepiej, żebyś zahamował, tak? Bo być może okej, sobie być może uszkodzisz samochód, to będzie twój koszt, no ale nie uszkodzisz nikogo innego, tak? A co do takich mniejszych rzeczy, które się zdarzają w mieście, które dotyczą też niedzielnych kierowców, no to są zazwyczaj jakieś drobne kolizje, ale od tego mamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to słynne OC, które nam to pokrywa, tak? Tak samo jak na przykład lekarze mają, jeżeli prowadzi prywatną praktykę, to mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, tak samo szpitale mają taki obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, bo jeżeli się OMSK nie łapa, nie z twojej winy, to nie jest całkowicie zamierzone, ale z tego będzie konieczne wypłacić odszkodowanie, bo faktycznie wyrządziłeś szkodę. Tylko to nie było umyślne, to nie było celowe z twojej strony, to nie wynikało nawet z tego, że byłeś, nie wiem, pijany, zmęczony czy coś, tylko dajmy na to, było bardzo gorąco i ci kropla potu akurat wpadła do oka i sobie to oko przecierałeś i miałeś zaburzone pole widzenia. No i chuj, przytarłeś babkę na parkingu pod Lidlem. Trudno. Płacisz z tego ubezpieczenia, tak? Po to ubezpieczenie jest obowiązkowe, żeby, jeżeli coś się stanie, bo rzeczy dzieją się cały czas, po to ubezpieczenie istnieje, odpowiedzialności cywilnej, czyli odpowiedzialności za rzeczy, które mogą się zdarzyć każdemu z nas. I dlatego tutaj też za bardzo nie widzę jakiegoś szczególnego problemu. O, i widzę, chyba uruchomiłem wodza, bo Skype'a aktualizuje.
0: No, wódz już napisał, że a właśnie, że jest świętość, wolność, świętość. No to tak, no to wolność, to ja nie tak, do mnie nie przemawiają akurat takie proste recepty na cudowny świat, że mamy jakąś jedną świętość i to jest świętość, bo to jest najświętsza. I właśnie moja racja jest racja najmojsza. A kurczę, z tym

0: notatki i z opowiadań, i z różnych historii, które tutaj obserwujemy, więc ja bym powiedział, że coś jest na rzeczy jednak, mocno na rzeczy jest coś.
1: Być może jest, ale to jest taka ekonomia zarządzania naszym czasem wolnym, naszą energią, tak? Bo jeżeli jesteś zmęczony, to czujesz, że jesteś zmęczony. Nawet się, kurde, zatrzymaj gdzieś tam na jakimś parkingu, weź się zdrzemnij te pół godziny, zanim dojedziesz na miejsce, to po prostu czujemy, tak? To jest kwestia po prostu kultury, żeby zauważyć, że jesteś zmęczony, żeby nie wystrzeliwać. A jeszcze odnośnie tej wolności, to jest bardzo fajny przykład, to znaczy ja ten przykład znam tylko za bardzo, raczej z filmów, nie? Ale z tego, co wiem, to on tam istnieje, że w Stanach Zjednoczonych prawo jazdy to w zasadzie dostajesz, nawet oni tam nie mają dowodów osobistych, tylko mają prawa jazdy. Jeżeli pierdolę głupoty, to niech ktoś mnie poprawi, bo dokładnie tego nie znam, ale tak jakby to prawo jazdy masz tak, wiesz, tak od strzału, że twój stary może cię nauczyć i tyle. I tam potem zdajesz jakiś egzamin i wszystko ładnie, pięknie. I wiesz, to jest super. To jest super, bo w Polsce czy gdzieś tutaj u nas w Europie ten proces kursu na prawo jazdy to tak naprawdę jest procesem, który macie nauczyć zdać kurs na prawo jazdy, a nie nauczyć jeździć, no bo niestety no, jest to praktycznie nie do osiągnięcia w ciągu 30 godzin. Przejedziesz 20 tysięcy kilometrów, okej, w tym momencie mogę zacząć mówić, że zaczynasz ogarniać, co to znaczy prowadzić samochód, nie? A oczywiście te umiejętności się starzeją. Ludzie, którzy robili sobie prawko hen gdzieś tam daleko, dawno, dawno temu, w pewnym momencie nie zdają sobie sprawy, że przykładowo przepisy się zmieniły i dalej będą powtarzali pewne powiedzmy mity, a przepisy zmieniają się cały czas, a co tak naprawdę nie jest szczególnie problemem. Inny przykład, jeżeli chodzi o wolność, bo czytałem niedawno o pewnej statystyce. W czerwcu wyszła aktualizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która między innymi sprawiła to, że jeżeli kierowca widzi, że pieszy ma zamiar przejść przez jezdnię w miejscu oznaczonym, to należy mu ustąpić. Tak po prostu, nie? Stajesz sobie przy pasach, no to wtedy samochód się zatrzymuje. I widziałem statystyki potrąceń pieszych, tak wiesz, tak rok do roku. Nie? Tak bodajże to był wrzesień do września zeszłego roku, czy coś takiego, głowy dokładnie nie, głowy za to nie dam, bo nie mam przed oczami ani gdzieś tam z tyłu głowy tego artykułu. To, co zapamiętałem z tego artykułu, że tak rok do roku, w danym miesiącu, liczba wypadków na przejściach dla pieszych zmniejszyła się o 40%. I to jest kurwa konkret, bo jeżeli ja jadę sobie samochodem, to wtedy wiesz, mam wokół siebie klatkę bezpieczeństwa, nie? A taki pieszy co ma? Fleka? Kurtkę? Polówkę? Sweter? No to tak słaby trochę pancerz, nie?
0: A ja bym był za wolnością taką, żeby bazukę można kupić w sklepie i materiały wybuchowe C4. I co ty na to?
1: No to sobie kupuj, no podejrzewam, że to też zależy od kultury, od poszanowania takiej, wiesz, takiej wzajemnej wolności. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to jednak no nie jestem jakimś szczególnie dużym fanem Polski, bo jest taki problem, nie? Że jeżeli jedziesz przez miasto i jedziesz przepisowo, co się na szczęście na dobre zmienia, no to wiesz, tutaj wiesz, wszyscy pałują, tutaj wszyscy przejeżdżają na późnym żółtym, na pomarańczowym tak zwanym i dzięki temu widzę, wiesz, sytuacje, w których miasto się korkuje, bo ktoś wjechał na skrzyżowanie wiedząc, że to nie mając pewności, że będzie w stanie je opuścić, więc blokuje ruch tramwaju, blokuje ruch autobusów miejskich, blokuje samochody, które będą chciały przejechać obok, a nie, bo moja racja jest mojsza i z tyłu mnie strąbili i tak dalej. Ale w momencie, kiedy sobie wjeżdżam do Berlina, to widzę zupełnie inną kulturę. I nawet jeżeli miałbym w tym Berlinie jechać te 30 na godzinę gdzieś w centrum, co też żebym nie tutaj spałować i zabrać moją wolność nie zapierdalania 200 na godzinę w centrum Berlina, tylko wiesz, tylko żebym sobie pomyślał, nie? Stary, jak tak ci utrudniają, no to może zostaw ten samochód i sobie skorzystaj z komunikacji miejskiej, ale nawet jeżeli mi się zdarzy, no to wtedy widzę, że jest po prostu kulturka, nie? I te 30 mnie jakoś tam nie boli, bo nikt mnie tutaj nie pogania. Wszyscy jesteśmy, wiesz, w tej samej dupie i jakoś sobie z tym próbujemy poradzić i nie czuję tutaj jakiegoś szczególnego problemu. No, Polska jest naprawdę dość dzikim krajem, jeżeli chodzi o stosowanie prawa drogowego i o ile

0: Mogę się zgodzić, że na autostradach, czy nawet na drogach ekspresowych, które w Polsce mamy naprawdę niesamowicie piękne. Prędkość maksymalna jest, tak, że tak powiem, no, prawem kompletnie sztucznym i nie powinna w ogóle mieć miejsca. To w sytuacji terenu zabudowanego, każde przykręcanie tego prawa będę mu przyklaskiwał, ile tylko mogę.
1: Okej, okay. A na antenie dołączył do nas wódz Wielki Niepokój, nasz tutaj największy wolnościowiec. I czy ty, wódzu, byłbyś za tym, witam cię w ogóle serdecznie, czy byłbyś za tym, żeby w sklepach można kupić bazukę i C4 i zamontować sobie kolce na samochodzie, takie jeszcze a la Armageddon i różne inne takie rzeczy?
2: Przede wszystkim dzwonię, ponieważ jestem wielce zaniepokojony. Stąd właśnie moje imię. Bardzo wiele rzeczy mnie niepokoi wielce. A zwłaszcza, kiedy słyszę takie zamordystyczne postulaty. Ale potrzeba nas przyzwyczaju do tego, więc. Pytasz mnie, czy chciałbym, żeby móc przerobić swój samochód tak, by móc grać w Mad Maxie 5 albo w Carmageddonie? Ja
1: Działka sobie,
2: jestem za.
1: żeby działka móc sobie kupić w Biedronce, takie tańsze trochę działka, które czasem się zacinają i sobie w swoim jakimś pasacie zamontować po bokach, żeby taka wolność
2: Była
1: była.
2: taka wypaśna gra, Quarantine. Nie wiem, czy ją kojarzysz. Na
1: Tak,
2: pewno
1: tak, tak.
2: kojarzysz.
1: Stara już bardzo.
2: No. Piękne, piękne. No
1: Taka
2: kurczę.
1: wolnościowa bardzo, taki
2: Bardzo
1: wolnościowy
2: wolny.
1: świat bardzo był. No.
2: Idealna sprawa, idealna sprawa. No tak, no ja jestem za jak najbardziej. No, nie widzę. Druga poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych mówi, że the right to bear arms should not be infringed, tak? No więc. Czemu nie? Jak kogoś stać na to, żeby sobie wulkan zainstalować na dachu pick-upa, to proszę bardzo.
1: No nie wiem, czy to nie byłby jakiś taki absurdalny świat i czy nie zgodzisz się, że w danym kraju obywatele muszą sobie trochę zasłużyć na wolność, to znaczy muszą pokazać, że są w miarę tam odpowiedzialni i
2: Nie.
1: tak dalej, bo jak Polakom by dać broń, to by
2: O Jezu.
1: porozwalali tutaj by wszystko i
2: Najgorsza argument.
1: polityków by
2: Jakby
1: porozstrzelali.
2: Polakom dać widelce, to by wydupali sobie oczy. Kurwa!
1: No wiem, że ci się, wiedziałem, że ci się bardzo nie spodoba taka retoryka, ale no, z tą bronią to coś jest na rzeczy, bo Stany Zjednoczone mają tą, wiesz, tą
2: Właśnie nie mają.
1: kulturę posiadania broni, to znaczy są przyzwyczajeni do tej broni już, a my zupełnie nie i dla nas by to była przez długi czas, wiesz, pewien taki szok cywilizacyjny, tak to nazwę, szok cywilizacyjny, no.
2: Stanach Zjednoczonych jest też problemów wynikających z bronią. Właśnie jest to, że ta kultura broni no nie do końca jakby funkcjonuje prawidłowo.
1: Smacznego, smacznego.
2: Dziękuję.
1: Dobra bułeczka.
2: Chlebek z serkiem. Nie mogłem się powstrzymać, kurde, ale wypiłem, skończyłem właśnie pić piwo i tak się. Ale jeśli ci to przeszkadza, to zacznę pić
1: Nie,
2: prosecco.
1: śmieję się.
2: Nie no.
1: Jedz sobie na zdrówko.
2: Nie, no już przełknąłem. Przepraszam cię najmocniej. To było bardzo nieprofesjonalne z mojej strony.
1: Mówisz to człowiekowi, który po pół litra siedzi dalej przy
2: Nie,
1: mikrofonie, wiesz.
2: spada pod biurko i dalej prowadzi. Powinno ci się zabrać prawo do prowadzenia audycji, stary. Nie wolno prowadzić audycji w takim stanie, nie?
0: No, ale nikomu krzywdy tym nie robi.
2: No, jak to nie
0: Nawet
2: swoim
0: jak wpadnie w
2: słuchaczom?
0: posz. Nawet jak wpadnie w poślizg, to nikogo nie potrąci. Kogoś, kto go nie słuchał. Bo kto, jak ktoś słucha na. To wiesz, no to chcącemu się nie dzieje krzywda. A jeżeli prowadzisz tam półtoratonowy wóz ze stali, no to już wiesz. To wtedy wpływasz mniej na cudzą
2: No to jest
0: wolność.
2: ciekawy argument, bo oczywiście nie, no jakby tu podnosisz to, że należałoby w jakiś sposób ograniczyć prawo ludziom, którzy prowadząc pojazd mechaniczny zwiększają w jakiś sposób czy ich stan, tak, ich stan zdrowia, ogólny stan, nie tylko zresztą zdrowia, może chwilowy stan również, tak, czyli na przykład zamroczenie alkoholem, uniemożliwia i, znaczy umożliwi, może nie tak, upośledza ich zdolności do prowadzenia pojazdu mechanicznego, zwiększając prawdopodobieństwo no, na wystąpienia jakichś tam nieprzewidzianych okoliczności, które mogą skutkować uszkodzeniem ciała, tak? Jakichś osób postronnych. I oczywiście, jest to jakiś argument. Natomiast prowadząc rozpędzoną ciężarówkę, możesz rzeczywiście kogoś zabić, kogoś zranić, możesz zrobić komuś krzywdę, prawda? Ale z samochodem osobowym też, prawda? Takim mniejszym. No. Motocyklem?
1: Bardziej sobie. Też. Motocyklem może?
0: Motocyklem również.
2: Również. Rowerem?
0: No tak nie szczególnie. To raczej nie będzie
2: nie?
0: uszkodzenie ciała powyżej 7 dni. Trzeba by się było naprawdę bardzo postarać.
2: No, osoba jadąca rowerem, ważąca 70-80 kg, nie? Jadąca rowerem 40 km na godzinę, co nie jest specjalnie wyśrubowaną prędkością dla roweru. Nie, 40 jest, sorry, ale tak koło powiedzmy nie, no, 30. Uderzając w osobę pieszą, może mu zrobić, no moim zdaniem, poważną krzywdę.
0: Moim zdaniem poważnie. Może tutaj warto się odwołać do statystyki, zobaczyć ile wypadków ze skutkiem uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni rowerzyści spowodowali, bo to mi się wydaje, że to też takie, wiesz, takie wyciąganie i pałowanie każdej struktury. I ta prędkość 30 km na godzinę to też jest taka, że tak powiem, dość wysoka, przynajmniej jeżeli chodzi o warunki miejskie. Poza ścieżkami rowerowymi raczej, chyba że mówimy o jakimś offroadzie, no to tak trochę, sorry, ale no nie do końca poprawny argument.
2: Nie no, jest jak najbardziej probany, można zrobić krzywdę, to jest argument. Nie, nie, teraz ilość wypadków może wynikać z wielu czynników, czyli na przykład ciężko jest mówić o, jeżeli masz powiedzmy 1 000 000 samochodów i każdy z nich jedzie 4 razy dziennie, pokonuje drogę o jakiejś tam ilości kilometrażów, kilometrażu, a jednocześnie masz tylko 100 tysięcy rowerów i pokonują one znacznie mniejszą drogę, to prawdopodobieństwo oraz ilość wypadków będzie mniejsza, więc ilość też nic nam nie mówi z punktu widzenia statystyki.
0: Ale mamy wystarczające dane, przynajmniej w dużych miastach, bo mamy praktycznie wszędzie na drogach rowerowych fotopułapki, które rejestrują, ile rowerów przemieszcza się w danym miejscu danego dnia. Takie informacje spokojnie mamy.
2: No możemy, oczywiście, natomiast tak jak mówię, nadal jakby nie daje nam to obrazu, to znaczy z takich danych statystycznych nic nie można, żadnych wniosków nie wyciągnąć nie można. Natomiast ocenić fizyczne skutki wypadku, czyli skutki uderzenia motocyklisty, samochodu czy roweru w osobę pieszą, jak najbardziej jesteśmy. Mało tego, można krzywdę komuś zrobić po prostu biegnąc. Człowiek biegnie, nie tak, zapnie, na przykład zapatrzył się na telefon, ludzie często biegają słuchawkami, nie patrzą, ktoś wpadnie na kogoś, może jak najbardziej popchnąć, zrobić komuś krzywdę. Więc jakby ja tutaj oczywiście ja sobie od razu wiem, że się będzie spotkał się z ripostą pod tytułem równi pochyłej, ale wydaje mi się, że argument, że fakt, że ktoś może komuś zrobić krzywdę, nie jest argumentem za tym, by ograniczać mu wolność robienia tego.
1: Ja bym tego tak nie upraszczał, że można zrobić krzywdę, tylko po prostu popatrzyłbym na statystyki. Ile jest przypadków, że ktoś komuś zrobił krzywdę w taki sposób, na rowerze, czy tam się zagapiając. Ile jest wypadków samochodowych i bardziej się skupiał na realnych liczbach, które nam już coś powiedzą, ile jest po prostu takich przypadków. A takie mówienie, że i tu można krzywdę, i tam można krzywdę, I równanie tego to jest trochę takie nieprecyzyjne i bardzo takie ogólnikowe, nie wydaje mi się.
0: Ja tutaj,
2: tak jak
0: tutaj
2: mówiłem, te statystyki nic nam nie mówią.
0: Jeżeli mogę, chciałbym się odnieść, bo chyba wodzu nie do końca mnie zrozumiałeś, albo ja się nieprecyzyjnie wypowiedziałem, bo ja nie twierdzę, że należy człowiekowi tak, wiesz, tak ex cathedra odbierać uprawnienia, bo podejrzewam go o to, że jest niezdolny, tylko tak jak Kononowi, który spowodował jakiś tam wypadek z tego, co krawiec mówił, więc jest pewien problem, więc powinien trafić na badania. I jeżeli on tych badań, jeżeli chodzi o swoją motorykę, jeżeli chodzi o swoje kojarzenie faktów, nie przeszedł, no to wówczas należy mu odebrać uprawnienia i dlatego również bardzo przyklasnąłem pomysłowi, że uprawnienia dotyczące prawa jazdy są współcześnie. Co 15 lat musisz je odświeżać. Ja jeszcze mam te prawo jazdy, które są bez daty końcowej, tak? Natomiast już w tej chwili jeżdżę zawsze w okularach, bo wiem, że mój wzrok się na tyle pogorszył, że potrzebuję tego narzędzia. No ale to jestem ja, tak? Natomiast jeżeli nie jestem, jeżeli nie mam tej motoryki, nie wiem na ile te testy są wyśrubowane, szczerze mówiąc, według obecnego prawa, ale jeżeli nie byłbym w stanie przejść tego testu teraz jako tam 30 prawie 5-latek, no to wówczas no to jest problem. Albo właśnie jakiś aparat słuchowy, albo pomyśleć o okularach, bo bardzo dużo rzeczy można zwyczajnie sobie podregulować. I sprawdzać po prostu co jakiś czas, bo się starzejemy, bo się zużywamy i nasze wartości motoryczne zwyczajnie się psują. Dlatego to nie jest jakieś tam przestępstwo, to nie jest pre-crime, tylko jeżeli spowodujesz faktyczne zagrożenie i spowodowałeś wypadek, no to niech cię przeteszczą. Niech cię testują co 15 lat, czy jeszcze jesteś w stanie ogarnąć, bo coś ci się ze zdrowiem stało. Coś ci się popsuło i nagle, nie wiem, nie masz jednego oka, tak? Sprawdźmy to raz na jakiś czas, czy ty jesteś jeszcze w stanie tę maszynę obsługiwać. O to mi chodziło. I absolutnie nie zgadzam się z tym, że wiesz, że no, twierdzę, że nie wiem, koleś 70-letni zabrać mu prawo jazdy. Nie. Jeżeli przejdzie testy, spoko. Jeździ sobie, dziadku.
1: Wiecie co? Znalazłem na OLX-ie, można kupić sobie walec drogowy, plus kolce jeszcze jakieś, to by, jakbym kupował samochód, to właśnie kupiłbym sobie walec drogowy. Trzeba mieć co prawda uprawnienia, ale można sobie zrobić i jeździłbym sobie walcem po prostu.
2: Czy mi się marzy do bezpiecznego przewożenia mojej rodziny po prostu Rosomak, aczkolwiek z pełnym uzbrojeniem. Bo to ma naprawdę dobrą strefę zgniotu, muszę powiedzieć, taką zerową.
1: Przy walcu drogowym bym się nie przejmował w ogóle, jak w coś przywalę, bo po prostu jak na kogoś najadę, to przejadę se po nim, taki będzie płaski, śmieszny potem.
2: Okej, okay, znaczy dobra rzecz, ja tutaj jednak się jakby nie zgodzę, to znaczy widzę inny problem, znaczy oczywiście nie mogę powiedzieć, że nie widzę problemu, bo problem oczywiście istnieje, no, ale natomiast pytanie brzmi, czy należy go rozwiązywać w taki sposób. Zacznijmy od tego, że pytanie pierwsze, podstawowe jest takie, czy w ogóle powinny istnieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Bo żeby dyskutować o tym, czy można komuś coś odbierać, to najpierw trzeba zastanawiać się, czy ktoś ma w ogóle prawo takie uprawnienia wydawać. I już z tym mam problem w pierwszej kolejności. Czy nie wydaje mi się, żeby potrzebował uprawnień do tego, żeby biegać, do tego, żeby jeździć na rowerze, też nie potrzebuje. A przecież można komuś zrobić krzywdę. Dlaczego ktoś miałby mieć konieczność posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy rowerów, czy motocykla?
1: A uprawnienia właśnie, przepraszam, na walec albo na wózek widłowy, no są potrzebne, bo z tym się wiąże szkolenie jakieś, nie? Od razu. Trzeba się wyszkolić trochę.
2: Znaczy wiesz, kwestia walca czy wózka widłowego to jest taka, że zazwyczaj to nie jest taki pojazd, którego się używa do celów prywatnych, tylko jest to, wiesz, sprzęt drogi, który ktoś ci zazwyczaj powierza. W związku z tym ktoś, kto ci ten powierzy, czyli twój pracodawca, no on jemu będzie zależało na tym, żebyś mu tego po prostu no, nie zepsuł. W związku z tym on cię odpowiednio do obsługi tego pojazdu przeszkoli, prawda? Lub w jakiś sposób będzie wymagał jakiegoś certyfikatu, który poświadczy o tym. No i będą to uprawnienia, oczywiście, tak, bo nie można to nazwać uprawnieniami. Różnica będzie taka, powiedzmy, że czy różnica powinna być taka, że powinny nie być to uprawnienia państwowe, tylko powinny być to certyfikaty wydawane przez prywatne firmy, które stwierdzają, że tak, ten pan, sprawdziliśmy, ten pan może.
1: Wódz jak zwykle bardzo wierzy w człowieka. Wielka miłość do wolności wódza idzie w parze z wielką wiarą w człowieka zawsze.
2: Nie, to jest akurat kwestia czystego interesu.
0: Chciałbym się odnieść do tej kwestii, dlaczego uprawnienia na pojazdy mechaniczne, które używamy na co dzień, dlatego, że jest, może nie powiem, że tam nie zerowe, ale pewne prawdopodobieństwo, że stracisz panowanie nad tym samochodem, że źle przejedziesz sobie wzgórze albo będziesz miał liście, czy jakąś kałużę, czy zamarznięty asfalt i stracisz nad tym panowanie. Jeżeli stracisz panowanie nad tym rowerem, dajmy na to, to twoja prędkość, twój pęd, no to co najwyżej sprawi, że się wyjebiesz i pokaleczysz sobie kolana. Jeżeli to będzie dwutonowy SUV, no to już wtedy mamy pewne problemy, jeżeli się nie zatrzymasz na światłach, bo będzie z tego tytułu buba. Dlatego te uprawnienia są, wydaje mi się, potrzebne, aczkolwiek zgodzę się, to znaczy nie tyle zgodzę się, co twierdzę, że system szkolenia kierowców w Polsce jest do dupy i jest kompletnie do całkowitej, do
2: Jasne, natomiast przycinając sekatorem kwiatki na balkonie, mieszkając w wieżowcu na 12 piętrze, jeżeli ten Może się tak zdarzyć, że ten sekator ci się wyślizgnie z głowy, spadnie na dół i wbije się komuś w czaszkę. Może się tak zdarzyć.
0: To prawda.
2: W związku z tym będziemy postulować uprawnienie do operowania sekatorami? No chyba nie.
0: To jest kwestia skali. Tak samo jak jeszcze nie tak dawno temu mogłeś sobie latać dronem, gdzie tylko będziesz sobie chciał, a teraz współcześnie wprowadza się coś takiego jak tam licencje na drony z uwagi na to, że skala zrobiła się bardzo duża i tych typów z sekatorem w bloku jest relatywnie mało, tych typów z dronami jest trochę więcej, a typów z samochodami jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Nie zauważyłem jakoś specjalnie wielkiej ilości ludzi z dronami. Mówiąc szczerze.
0: Ale
2: problem z dronami polega raczej na tym, że często, gęsto zdarza się, że ludzie ci naruszają teren prywatny swoimi dronami. To nie powinno mieć miejsca. Ale to już jakby jest osobne zagadnienie. Czy to będzie teren prywatny czyjejś działki, czy to będzie teren prywatny plaży nudystów, czy teren prywatny lotniska, wszystko jedno. I to jest jakby problem, nie? Natomiast tutaj, wiesz, zresztą poza tym uprawnienia do dronów dotyczą dronów, które mają pewną masę mają możliwość latania powyżej pewnego poziomu. Więc tak. Generalnie są to uprawnienia do bardzo profesjonalnych dronów, które faktycznie mogą sprawić dla kogoś zagrożenie i też osobiście nie do końca widzę, dlaczego to uprawnienie miałoby funkcjonować. No ale wszystko się mniej więcej tyczy do tego samego. To znaczy jest to kwestia tego, że wyobrażamy sobie, że jakieś państwowe certyfikaty, uprawnienia do kierowania czegokolwiek w sposób magiczny sprawiają, że ludzie, którzy będą te pojazdy prowadzić, będą przestrzegać przepisów i będą robić wypadków. No, z praktyki wiemy, że to kurwa nie działa. Ludzie robią wypadki, niezależnie od tego, czy mają prawo jazdy, czy nie mają prawa jazdy. Ludzie jeżdżą bez prawa jazdy. To jest wszystko nieweryfikowalne. To jest wszystko tak naprawdę picem na wodę. Picem na wodę i tyle. A w gruncie rzeczy jedynym tak naprawdę moim zdaniem akceptowalnym rozwiązaniem tego problemu jest nie tyle samo posiadanie uprawnień, co kwestia odpowiedzialności cywilnej. Czy moim zdaniem nie powinniśmy mieć prawa zabraniać ludziom robić czegokolwiek, dlatego że nam się wydaje, że oni już nie mogą. A kto powiedział, że taki człowiek nie będzie tym swoim wielkim SUV-em jechał jednak tylko 15 na godzinę, bo stwierdził, że nie ma możliwości. Ostatnio, bo są takie fajne, śmieszne filmiki, kurwa, gdzieś tam możesz oglądać Facebooka, albo są tam jakieś takie krótkie filmiki, albo na YouTube Shorts. Jest taki słynny amerykański sędzia, który tam wydaje takie bardzo sprawiedliwe wyroki, jest taką wręcz już celebrytą internetowym, taki starszy sędzia. I teraz ostatnio było wiralowe się stało, ponieważ właśnie 96-letniemu człowiekowi, który właśnie spowodował chyba stłuczkę czy coś, czy prowadził w nieodpowiedni sposób, nie do końca wiem jakby dlaczego go zatrzymano i dlaczego postawiono go pod sądem w celu zabrania mu prawa jazdy. Ten sędzia oddalił sprawę, bo co się okazało? Ów 96-latek jest wdowcem, opiekuje się swoim 63-letnim synem, który jest chory na raka i do tego nie ma możliwości życia samodzielnie. I raz na 2 tygodnie musi wsiąść w samochód, jechać parędziesiąt kilometrów do najbliższego miejsca, gdzie może zrobić synowi jakieś badania. I ty postulujesz takiemu człowiekowi odebranie prawa jazdy. To, że on jedzie powoli, zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, jedzie 20 km na godzinie, z krajniej z prawej strony jezdni, ty chcesz temu człowiekowi odebrać prawo jazdy.
0: Nie,
2: super, kurwa.
0: Czegoś takiego nie powiedz.
2: Właśnie to powiedziałeś, ponieważ ten człowiek nie przeszedłby żadnych testów psychofizycznych, ten człowiek by nie przeszedł.
0: Mogę?
2: Nie, nie dobra, możesz.
0: Okay, dobra. Dobra, ja
2: nie możesz odbierać ludziom prawa do przemieszczania się.
0: Daj mi rozwinąć,
1: spokojnie,
0: bo się nie zrozumieliśmy. Powiedziałbym, że fajnie chciałbym wprowadzić taką. Nie. Dobra, słuchaj, nie wmawiaj mi dziecka w brzuch, bo w ten sposób nie będziemy się bawić. powiedziałem, że fajnie, żeby była taka kategoria G, taka geriatryczna, gdzie masz na przykład ograniczoną masę, ograniczoną moc, czy nie wiem, założą ci nawet jakiś ogranicznik prędkości na twoim samochodzie, dlatego, że twoje zdolności motoryczne mogą się skończyć, tak? I żebyś cały czas miał możliwość korzystania z dobrodziejstwa, jakim jest samochód, nawet jeżeli nie będziesz w stanie, jeżeli już nie będziesz w stanie, nie będziesz miał refleksu 25-latka, tak? Żebyś w dalszym ciągu miał pewne ograniczone możliwości, żeby to nie był 300-konny SUV, który będzie ważył 3 tony, tylko niech to będzie coś mniejszego.
3: Ale dlaczego nie 300-konny SUV? A jeżeli ten człowiek mieszka w terenie, który wymaga dużego samochodu z wielkim silnikiem, bo na przykład nie ma dostępu do utwardzonej drogi, dlaczego chcesz wprowadzać takie sztuczne, dziwne ograniczenia? Ludzie najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne, najlepiej wiedzą, jakie rzeczy sprawią, że ich życie będzie odpowiednio wygodne, czego potrzebują. A ty chcesz prowadzić jakieś dziwne ograniczenia? Nie. Absolutnie coś jest nieakceptowalne. Jeżeli ten człowiek doprowadzi do wypadku, jeżeli ten człowiek doprowadzi do wypadku, to wtedy jego zasranym obowiązkiem jest pokrycie wszystkich szkód, które z tego wypadku wynikają. I tutaj akurat w bieżącej rzeczywistości niestety nie ma takiej możliwości. Zwłaszcza w Polsce. Państwo polskie uniemożliwia zasądzenie na przykład konfiskaty całego mienia sprawcy wypadku. To jest błąd. Osobiście uważam, że właśnie odpowiedzialność cywilna powinna dawać możliwości komuś, kto doprowadził do wypadku, w celu uzyskania odszkodowania, sprzedania wszystkiego, co ten człowiek ma, łącznie z nim samym w gruncie rzeczy. Ponieważ powinien potem pracować tak długo, jak tylko to jest możliwe, żeby to spłacić. Oczywiście nie zawsze to będzie możliwe, prawda? Ale można się tu zastanowić ewentualnie nad obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, ale też nie jestem jego akurat takiego obowiązku fanem. No niemniej jednak przede wszystkim nie widzę uzasadnienia dla karania ludzi a priori, zanim stanie się szkoda, ponieważ jest szansa, że mogą. To nie jest wystarczający powód, by odbierać ludziom wolność do tego, by mogli poruszać się w taki sposób, jak uważają za najbardziej efektywny dla nich sposób.
0: Jeżeli ktoś nie jest w stanie przejść testu, w którym zaświecą mu się na ekranie światła stopu mojego samochodu i nie będzie w stanie wcisnąć przycisku, który będzie reprezentował wciśnięcie jego hamulca, to już jest wystarczające ryzyko, że on kiedyś doprowadzi do wypadku, wjebie mi się w dupę i zaingeruje w ten sposób w moją wolność. Bo to nie jest tylko koszt. Bo ty nie wiesz, czy ja sobie jechałem po bułki do Lidla, czy jechałem z ciężarną żoną do szpitala. To są różne sytuacje.
2: On mnie to się wszystko zgadza, ale znowu
0: moja wolność została naruszona.
2: Masz całkowitą rację. Jednak, po pierwsze, sytuacja, w której dojdzie do jakiegoś tak niefartownego zbiegu okoliczności, w którym ów wypadek będzie miał naprawdę fatalne skutki i faktycznie byłeś w trakcie, na przykład, nie wiem, wiozłeś chorą córkę do szpitala, umierającą. Szansa na to, że akurat w tym czasie uderzy w ciebie geriatyk, który nie zauważył twojego światła stopu, są tak minimalne, że dla tak skrajnych przypadków wprowadzanie tak drastycznie łamiących fundamentalne prawa człowieka praw absolutnie jest w żaden sposób nieuzasadniona.
0: Ale przecież ja mówię, żeby to robić post factum, a nie a priori. Jeżeli ktoś spowodował wypadek, to sprawdźmy, czy cały czas się do tego nadaje. To było na przykładzie Kononowicza, który się rozwalił. Nie wiem, jak ten wypadek wyglądał, nie wiem, komu zrobił krzywdę. Rozjebał się,
1: nikomu
0: trafił do sądu, cofnięto mu prawo jazdy, cofnięto mu uprawnienia, dlatego że prawdopodobnie nie przeszedł badań, do których był zobowiązany po takiej sytuacji.
2: Ale dlaczego mu zabierać te uprawnienia?
0: Ponieważ spowodował realną szkodę i ponieważ nie jest.
2: Bo to powinien zapłacić odszkodowanie i na tym sprawę należy zakończyć. To nie powinno w żaden sposób.
0: Mimo, że nie jest w stanie udowodnić, że w dalszym ciągu jest w stanie prowadzić ten samochód. To znaczy jest w stanie tak wcisnąć gaz, zmienić bieg, ale czy hamować na światłach, czy przed zatrzymującym się przed nim samochodem, no to już tak trochę nie.
1: Jest chory po prostu bardzo i stwarza niebezpieczeństwo większe niż inni ludzie. No i ktoś się mu przyglądał i stwierdził, no sorry, ale to już pan jest za stary, za bardzo schorowany, cukrzyca, słuch, niepełnosprawność umysłowa, no i niestety, do widzenia.
0: Nie ma może prawa. Inaczej, żebym, bo tutaj mamy tak trochę Lost in Translation, dwa warunki, które chciałbym bardzo wyraźnie postawić przed cofnięciem tychże uprawnień. To jest po pierwsze, spowodowałeś szkodę i to nie jakąś taką byle jaką szkodę, że przytarłeś kogoś na parkingu, bo to się może zdarzyć każdemu, tylko no nie wiem, no przywaliłeś komuś w dupę tam z prędkością powiedzmy powyżej 40 na godzinę. No tak trochę z sufitu, ale tak mniej więcej dynamicznie to sobie widzę. I druga rzecz, wówczas z urzędu idziesz na badanie lekarskie. Na badanie lekarskie, do których przystępuje każda osoba, która chce uzyskać te uprawnienia. Jeżeli ich nie przejdziesz, to tutaj jeszcze zostawiam tę furtkę, tę kategorię G, kategoria geriatryczna mniejszego samochodu, bo też nie oszukujmy się, jaka jest szansa, jakie jest prawdopodobieństwo, że będziesz potrzebował 300-konnego SUV-a, żeby sobie wyjechać ze swojego domku na drzewie. Żeby mimo wszystko, no okej, okay, stracisz uprawnienia dla dużych samochodów, ale tymi jakimiś takimi, że wiesz, że możesz syna na badania zawieźć, cały czas będziesz miał, żeby ci tego nie odbierać, bo jednak to jest zajebiście wygodne i to się nam zwyczajnie należy, parafrazując pewną panią premier. Więc nie widzę tutaj za bardzo miejsca dla zamordyzmu, ponieważ mówię o post factum. Stworzyłeś zagrożenie i tutaj nie wiem, czy miałeś kiedyś jakąkolwiek kolizję, tak? Bo rzeczy się zdarzają, po prostu, tak? Chwila nieuwagi, chwila jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś rozproszenia, ale bardzo często to też są warunki atmosferyczne, warunki na drodze, zachowanie innego kierowcy, co doprowadziło do tego, że doszło do kolizji. I nawet jeżeli jesteś winny tej kolizji, to też nie jest zawsze takie oczywiste, że ty popełniłeś jakikolwiek błąd, bo są. I to jest naprawdę niemały procent sytuacji, gdzie, dajmy na to, jechałeś za szybko i nie zauważyłeś, tak jak teraz, nie wiem, był przymrozek, nie zauważyłeś, że asfalt się szkli. Trudno. To się po prostu zdarza. W tym momencie okej, spoko. Jeżeli jednak zrobisz coś, co, nie wiem, w dobrych warunkach doprowadziłeś do takiej kolizji czy do zagrożenia w ruchu lądowym, no to już jest zupełnie inna historia. Bo może być sprawcą, ale to nie zabrzmi dobrze prawnie, ale możesz być wówczas, chodzi mi o to, że możesz nie być winny temu, że doprowadziłeś do tego wypadku. To było chwilowe twoje rozproszenie, twoja chwilowa nieuwaga, twoja niewiedza, czy twoje niedopatrzenie, jeżeli chodzi o głębokość bieżnika, to może być milion różnych przypadków. Jeżeli jednak doprowadziłeś, nie wiem co tam Konon zrobił, tak? Bo chyba tylko.
1: Do rowu wpadł, no i tam nic się takiego nie stało, nikomu krzywdy w sumie nie zrobił, na szczęście. No.
0: Ale tutaj krzywda nie jest wyznacznikiem, tylko bardziej co doprowadziło do tego wypadku. Czy właśnie to,
1: przysnął.
0: Że sobie przysnął czy sobie tam grzebał i nagrywał sobie ten, gadał do kamerki zamiast patrzeć się na drogę? Bo w przysnął. Takiej sytuacji, no to sorry, no ale nie miałbym absolutnie żadnej litości w takim przypadku.
1: No przysnął. A z ciekawostek, sprawdzałem tutaj, jak wygląda kwestia zakupu czołgu przez osobę fizyczną. No trzeba przystąpić do przetargu po prostu i mieć jakąś koncesję. I przez stronę agencji imienia wojskowego sobie tam przystępujemy do przetargu. Fajny katalog mają nawet zrobiony. Pokazywałem tu na ekranie, czego tam nie ma, kurwa, w ogóle. Granaty, bazuki, wszystko i można sobie kupić na przykład do filmu albo coś.
3: No, aczkolwiek nie możesz poruszać się po drogach publicznych pojazdem nieposiadającym homologacji, w związku z tym mieć czołg sobie możesz, ale na drogę już nim nie wyjedziesz. Także to nie jest takie proste i oczywiste. To znaczy, nie będę się tu jakby spierał bardzo z potrzebą, bo jego postulaty, choć w miarę rozsądne, nadal uważam za zamordystyczne.
1: Lekko, delikutaśnie zamordystyczne.
3: Nie lekko, to znaczy osobiście jakby... Po pierwszej kolejności nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miałby decydować o tym, czym, jakim pojazdem mam prawo się poruszać po drogach. Nie widzę tu jakby tutaj ku temu powodów. Oczywiście takie prawo do ograniczania pewnego rodzaju pojazdu, jakie pojazdy mogą być się na drodze pojawiać, przede wszystkim powinien mieć właściciel drogi, no ale żyjąc w systemie państwowym, oczywiście drogi nie należą do nikogo. W związku z tym, no tu jest jakby pewnego rodzaju przeszkoda. Kwestia ubezpieczeń jest dość ciekawą sprawą i to jest moim zdaniem coś, co powinno być w gruncie rzeczy brany w pierwszej kolejności pod uwagę. W aktualnej sytuacji jest ten sposób, że ubezpieczyciel, zresztą nikt, kto prowadzi jakąkolwiek profesjonalną działalność, nie ma prawa odmówić świadczenia tej działalności na rzecz kogokolwiek, z jakiegokolwiek powodu. Nie masz takiego prawa, chyba że jest to napisane w prawie. Innymi słowy, jeżeli sprzedajesz bułki, nie masz prawa nikomu odmówić sprzedaży tej bułki. Jeśli ktoś przyjdzie, bułki są, jest cena, masz obowiązek mu sprzedać. Pomimo tego, że na przykład wiesz, że ten koleś był pedofilem albo zgwałcił swoją siostrę kilka lat temu i właśnie wyszedł na wolność, ty nie masz prawa odmówić mu sprzedaży tej bułki, ponieważ zajmujesz się profesjonalnie sprzedażą bułek. Tak jest. Tak jest prawo. No, w związku z tym też żaden ubezpieczyciel chyba, zdaje się, nie ma prawa odmówić komukolwiek wykupienia ubezpieczenia. A akurat uważam, że to jest poważny błąd, to jest rzecz, która się zdecydowanie powinna zmienić.
0: Jest taki, nie wiem, czy to już jest projekt, czy tylko pomysł, żeby uzależnić cenę ubezpieczenia od twoich punktów karnych, żeby połączyć system CEPiK z UFG i dać ubezpieczycielom możliwość do podejrzenia, czy wiesz, czy jesteś kierowcą problematycznym, czy nie. Jak się
3: zachowujesz? Tu jestem akurat jakby częściowo za. To znaczy uważam, że ubezpieczyciel ma prawo jakby wiedzieć, jakim ryzykiem wypadku jest obarczony człowiek, którego ubezpiecza. No, to ma to swoje uzasadnienie, tak? Natomiast zastanawiam się, jakby to można było realizować w sytuacji, kiedy państwo niekoniecznie ma prawo na komuś dawać punkty karne, tak? Więc raczej wtedy można byłoby założyć, że ubezpieczyciel na przykład mniej chętnie lub żądałby większej kwoty ubezpieczenia od kogoś, kto jest posiadaczem samochodu na przykład dużego i mocnego, ponieważ taki samochód może narobić szkód. Albo na przykład ale ktoś, tak kto je... Wiem, no jest i tak, to jest dobrze, no bo tam prawo jakby zezwala ubezpieczycielowi na wprowadzanie pewnych parametrów. Śmiesznym faktem jest to na przykład, że osoby, które mają samochody zarejestrowane w małych miastach, płacą znacznie mniejsze stawki za ubezpieczenie niż osoby, które mieszkają w dużych miastach ze względu na statystyczną ilość szkód. No, dlatego ja mam na przykład samochód zarejestrowany w mojej miejscowości, w której się urodziłem i która jest bardzo daleko od jakiegokolwiek wielkiego miasta. Dzięki czemu tak, stawka za ubezpieczenie tak jest znacznie niższa.
0: No i też warto zaznaczyć, że 120-konna Astra będzie miała dużo tańsze ubezpieczenie niż 120-konne BMW czy Audi.
3: Tak, no jest to związane tam ze pewnymi stereotypami i statystykami związanymi z wypadkami. No ma to, czerwony samochód jest droższy w ubezpieczeniu, tak jeśli ktoś by nie wiedział. To nie są żarty. I to samo moc silnika właśnie, typ samochodu, prawda. Nie widzę w tym jakby wielkiego problemu i nie widziałbym też wielkiego problemu w tym, gdyby ubezpieczyciel miał prawo podwyższyć komuś stawkę ubezpieczenia OC, jeżeli stwierdza, że dana osoba jest na przykład właśnie wiekowa. Albo nie widziałbym też problemu, gdyby ubezpieczyciel żądał od przedstawienia od osoby, które je ubezpieczają, właśnie zaświadczeń lekarskich. Nie miałbym z tym problemu. Mam problemy z tym, że postulujesz, aby robiło to państwo.
1: Kurde, co ja mam tak mało pieniędzy? Co ja mam tak mało pieniędzy, słuchajcie? Tak patrzę, co ja mam tak mało? No bo coś musicie z tym zrobić koniecznie, bo ja tak patrzę, że mam strasznie mało pieniędzy.
3: Ale on po prostu żąda donate'ów, żeby kontynuować audycję.
0: Dobry punkt proponujesz, bo faktycznie jeżeli by to było przełożone na kwestię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to faktycznie wolałbym pod tym względem zaufać, nawet, nie wiem, zrobić sobie jakieś te testy, tylko żeby one były przeprowadzane przez firmę, w której się ubezpieczam, która, jeżeli wyrządzę szkodę, to wypłaci odszkodowanie osobie, czy osobom, czy przedsiębiorstwu, której szkodę wyrządziłem. W ten sposób właśnie. Chociaż wydaje mi się, w dalszym ciągu będę bronił, że istnieją pewne skrajne przypadki, w których te uprawnienia faktycznie należy odebrać.
1: Dobra, panowie, tak długo jeszcze będą te wolnościowe gadki, szmatki, bo impreza, piątek, piątunio, a tu...
3: No ja sobie właśnie polałem prosecco, mam nadzieję, że mnie posieko.
1: Wy tak chyba możecie w nieskończoność, bo ta dyskusja już bardzo długo trwa i wy tak, pozwolę się nie zgodzić z kolegą, uważam, że wolność osobista, ależ nie, drogi kolego, to nie chodziło mi o wolność w tym przypadku. I tak od pół godziny już tak gadają, ja pierdolę, to kontestacja się tu robi nagle jakaś.
0: Ale to wie, Krawiec, to tutaj nie chodzi o to, że tutaj wiesz, tutaj się zgadzamy, tutaj się nie zgadzamy, tutaj bardziej chodzi o doprecyzowanie pewnych rzeczy, a precyzja akurat w piątkowych audycjach bardzo rzadko się zdarza, więc rozumiem, że dla ciebie może być to w pewien sposób ciało obce.
1: Męczące, tak, zatrudne.
0: Natomiast jeżeli 60-letni dziadek w 300-konnym BMW ci połamie kręgosłup, to myślę, że wtedy zmienisz sobie swoją perspektywę patrzenia na świat.
3: Akurat 60-latkowie jeszcze nie mają większych problemów z motoryką. To się tak zaczyna około 70-tki.
0: Akurat tutaj nie do końca bym się zgodził, to znaczy motoryką może nie, ale sam po sobie widzę, że to sam za kierownicę bez okularów nie wsiądę i gdyby to powiedzmy, no nie wiem, nie zgłoszę się do urzędu i nie powiem, że dobra, ej, słuchajcie, cofnijcie mi uprawnienia i mnie przebadajcie, tylko...
3: Nie zrobisz samo podjebki? Samo podjebkę na zawsze na proszę.
0: Nie, to nie aż tak. Nie,
1: Kononowicz tak, doniósł raz na siebie sam, to było już, doniósł sam na siebie.
0: Natomiast mam na tyle samo odpowiedzialności, że mój wzrok na tyle siadł przez te 10 lat, odkąd zrobiłem prawo jazdy, ponad 10 lat, że no jednak mam tę swoją odpowiedzialność. I kiedyś mi się coś może w główce popierdolić, będę całkowicie pewien, że już poznałem tutaj świat, już wszystko poznałem tutaj, szacunek proszę pana do siwej głowy i wiesz, i nagle będzie boom. Ostatnio w ogóle, Wodzu, nie wiem czy słyszałeś, była taka dość głośna sprawa, która też się w social media bardzo głośno odbiła, gdzie zatrzymano jakiegoś pijanego kierowcę, który został zatrzymany, tam miał jakieś grubo, tam na zasadzie przestępstwa, nie? Powyżej pół promila i zadzwonił do jakiegoś tam swojego znajomego.
3: Do szwagra.
0: Żeby zebrał samochód, nie? No i szwagier przyszedł, dmuchnął i się okazało, że też. No to kurde, zadzwonili po żonę szwagra.
3: Nie, żona siedziała w samochodzie już. Żona siedziała w samochodzie.
0: Tak, i też była nabombiona.
3: Hanka, przestaw na parking obok.
0: No właśnie, i tutaj taki problem, tak? I tutaj też pytanie do ciebie, gdzie się zaczyna wolność i się kończy wolność? Czy mając pół promila mogę przejechać 400 metrów na parking?
3: Ło, kogoś zrzuciło.
1: Nie.
0: Krawiec tutaj pisze, że idziesz szczać.
3: Dobra, to był ten.
1: No miałeś nie mówić takich rzeczy.
3: Właśnie po to napisał, żebyś nie mówił.
0: Dobra.
3: Profesjonalizm audycji zjebałeś.
0: Przepraszam, już nie jestem w Nocnym Radiu Wolnym.
3: No to jest dobre pytanie, powiem ci. Wyobraź sobie, że jest kilka krajów, bodajże Australia i bodajże Holandia, gdzie nie ma limitów, jeżeli chodzi o alkohol we krwi dla osób prowadzących samochody. I z tego powodu nie ma tam jakiejś specjalnie większej ilości wypadków. W Australii jest zasada taka, że jeżeli jesteś nabombiony i masz tam powyżej 0,2, to masz jechać nie więcej niż 20 mil na godzinie, skrajnie z prawej strony i zakaz wyprzedzania. To jest taki warunek. I chyba światła awaryjne musi być jeszcze włączone. No to jest jakieś rozwiązanie, nie? Czemu nie?
0: No tak, to jest pewna opcja, ale takie wiesz, takie przestawienie, tak na zasadzie przestawienia samochodu, tak jakbyśmy sobie przeliczyli, wiesz, promile na kilometry, bo zupełnie inna sytuacja jest, kiedy zapieprzasz 140 na godzinę jadąc autostradą i masz nawet te, nie wiem, te 0,3, to w ogóle ja pamiętam, jak jakiś czas temu sobie alkomat kupiłem, że te 0,2 to nie jest coś, co czujesz, nie, że rano wstaję po imprezie, dmuchłem sobie, nie, 0,24, no kurwa, to zajebiście, nie? Ale tak sobie, wiesz co, kiedyś na telefonie właśnie sobie jakąś tam aplikację ściągnąłem do tego klikania na czas, nie? i się kiedyś z tym bawiłem. No i faktycznie te promile jednak robią robotę i wydaje mi się, że no tutaj też trochę skrajny przypadek podróżce, bo może te tam, nie wiem, te 0,1 sekundy, to nie jest aż tak dużo na drodze, tylko pytanie, tak, jakie są warunki na drodze, jak szybko jedziesz, czy jesteś w mieście, czy jesteś gdzieś na drodze ekspresowej. Tylko pytanie drugie też z kolei, czy jeżeli by to aż tak bardzo dostosowywać, tak bardzo uznaniowo i powiedzmy post factum, jeżeli byśmy poszli tą ryzykowną drogą, czy by to nie utworzyło systemu prawnego zwyczajnie tak zajebiście skomplikowanym, że szkoda gadać, a nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mam nadzieję, że tak. Polska ma bardzo ciągle bardzo duży problem z jazdą po pijaku.
3: To jest trudne pytanie. To znaczy, po pierwsze, nie da się ukryć, że alkohol upośledza możliwości prawidłowego prowadzenia samochodu. Raz wsiadłem do samochodu, kiedy wydawało mi się, że jestem trzeźwy. No i skończyłem w rowie faktycznie, bo trochę fantazja, trochę spóźniony refleks, trochę nieszczęśliwe okoliczności. Na szczęście skończyło się to błahostką, ale i bo tak było na zasadzie takiej, że wypiłem nie jedno piwo, tylko dwa, no, na tej zasadzie, powiedzmy, tak? Mhm. Czyli to już potrafi robić różnicę. Z tego jakby nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast kurczę, wyobrażam sobie sytuację, w której będąc po dwóch piwach czy trzech piwach nawet, tak? Jest sytuacja, że muszę wsiąść w samochód i jechać, bo coś tam z jakiegoś powodu. Wyobrażam sobie takie sytuacje. I nie uważam, żeby w takiej sytuacji można kogoś karać. Oczywiście, jeżeli ktoś uzna, że sytuacja była wyjątkowo na tyle, na przykład sąd może odstąpić od wymierzenia kary, przykładowo, jeżeli po trzech piwach będę jechał samochodem po to, żeby zawieźć moją córkę do szpitala, to być może sąd odstąpi od wymierzenia kary lub zminimalizuje karę, lub zastosuje najmniejszą możliwą. Tak? Jest to niewykluczone. Natomiast jakby już sam fakt, że ta kara może być i ona może być różna, a na przykład taki człowiek może w ten sposób, bo załóżmy, że to był taksówkarz, może w ten sposób stracić źródło utrzymania i może zniszczyć jego firmę, no to uważam, że jakby wprowadzanie tego typu sankcji może jest wylewaniem dziecka z kąpielą, najkrócej rzecz ujmując. Nadal uważam, znaczy ja przede wszystkim, zacznijmy od tego, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, co nazywa się przestępstwem bez ofiary. To znaczy uważam, że jeżeli nie ma ofiary, nie ma szkody, nie ma przestępstwa.
1: O, świetne. Popieram. No.
3: Bo tylko, jest, że no właśnie bo jest, konsekwencją tego jest niska, to, że nie widzę społeczna. Powodu, by karać kogoś, kto jedzie po pijaku tak długo, dopóki nie doprowadzi do wypadku. No to też bo jest sam osobna... fakt, że jedzie po pijaku, no nie sprawia, że jest szkoda.
1: Ale z tą niską szkodliwością społeczną to też jest czasami problematyczne, no bo wiesz, ktoś jedzie po pijaku i pofartowało mu się, nic nie zrobił, drugi raz też nic nie zrobił, to też nikomu nie zaszkodził. No to wiesz, to jest, jak to się mówi, demoralizujące takie traktowanie ludzi trochę.
3: Znaczy ja uważam po prostu, że zamiast karać ludzi za sam fakt, że podejmują czynności być może trochę ryzykowne bardziej, być może, no nie wiem, na przykład wsiadają właśnie za kierownicę po pijaku, ale na przykład jadą te 20 na godzinę z prawej strony przy włączonych awaryjnych, tak? Że takich ludzi nie ma powodu karać. Natomiast tych, którzy doprowadzili do wypadku, tak jak była taka sytuacja kilka miesięcy, albo tygodni temu w Dębicy, gdzie właśnie jakiś koleś po 3-4 browarach przy pomocy, wiesz, Audi A7, czyli wielkiego, drogiego samochodu, który zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, wziął i się wpierdolił w A3-kę prowadzoną przez kolesia, który zresztą był rajdowcem i na miejscu zabił jego żonę, jego samego, na szczęście dziecko przeżyło i jeszcze osierocili dwoje innych dzieci. Uważam, że takiego człowieka należy skazać za morderstwo z premedytacją. Ten człowiek powinien dostać dożywocie, od kary śmierci bym w tym wypadku odstąpił, zabrałbym mu cały jego majątek, a jego samego zmusił do dożywotniej, niewolniczej pracy w celu wypłacenia odszkodowania ofiarom. No niestety.
0: Ale tak już abstrahując od kary śmierci, ale coś takiego jest niewykluczone. Była taka sytuacja sprzed paru lat, kiedy to koleś za kierownicą BMW zapieprzający 160 czy 180 na jakiejś prostej w Warszawie, na pasach zabił, nie wiem, chyba dwoje ludzi czy coś takiego, tak. Morderstwo z zamiarem ewentualnym, czyli tak. Że wiesz, że wsiadasz za kierownicę, wiesz, że nie wiem, czy on tam
4: ograniczmy
0: był pijany, czy nie, ale na pewno bardzo przekroczył prędkość i tak wiesz, jedziesz z takim przekroczeniem, tak, przez teren zabudowany, gdzie wiesz, że w każdym momencie ktoś ci może wyjść, więc musisz mieć z tyłu głowy założenie, że okej, może nie chcę nikogo zabić, ale jeżeli się to zdarzy, to ja się na to godzę. To jest ten właśnie zamiar ewentualny i w ogóle wówczas się dowiedziałem, że coś takiego istnieje w polskim systemie prawnym i no powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem, że takie zarzuty...
2: Tak, to jest bardzo głośna sprawa. Koleś speedował takim BMW mocno sprzetuningowanym i jadąc około 170 km na godzinę po drogach o charakterze praktycznie osiedlowym, no wjechał w człowieka, który wszedł na przejście z wózkiem i zabił na miejscu tego faceta, tak? Na pewno faceta, nie wiem, czy ktoś, kogoś jeszcze. No było, no i tak, dokładnie. Trzeba samym faktem, że wsiadasz za kierownicę po pijaku, sam fakt, że jedziesz bardzo szybko i naturalną konsekwencją podjęcia takiego ryzyka jest to, że możesz kogoś zabić i jeżeli to zrobisz, jeżeli do tego doprowadzisz, należy cię skazać za morderstwo. No tak.
0: Dokładnie tak.
2: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast tu jeszcze odpowiadając na to, co mówi Tomisiu, że jest to dziwny sposób myślenia, ponieważ każdy będzie tak jeździł, dopóki go nie złapią. Właśnie nie do końca. Po to też istnieją, jakby kara ma to do siebie, że zwłaszcza jeżeli zostanie odpowiednio nagłośniona, właśnie dlatego kiedyś wystawiano skazanych w pręgierzu czy w dybach na rynku, albo obcinano ręce przy tłumie gawiedzi lub ludzi wieszano przy tłumie gawiedzi. Między innymi po to, aby ludzie wiedzieli, jaka kara spotyka tych, którzy popełniają takie, a nie inne przestępstwa. Dlatego osoba, która... Ja się bardzo cieszę, że każda sytuacja, w której dochodzi do takiej... każda taka historia, w której dzieje się takie coś, jak właśnie... z tym potrąceniem pieszego na pierne w Warszawie, czy z tym wypadkiem w Dębicy, że wszystkie te sprawy stają się bardzo głośne. Są nagłaśniane przez media, bo to jest ma charakter edukacyjny, to znaczy ludzie wiedząc o tym, że za popełnienie takich czynów kary, część z nich będzie surowo ukarana, spora część z nich zastanowi się dwa razy, zanim coś zrobi. Jan przykładowo...
0: Ale tutaj poruszałeś...
2: Nie, chciałem powiedzieć, to jakby trochę jakby zmieniając nieco temat. Ja na przykład bardzo wiele razy miałem okazję zażyć narkotyki, ciężkie narkotyki różnego rodzaju. Miałem taką okazję. Zawsze jednak miałem w tyle głowy potencjalne konsekwencje tego. Nigdy tego w efekcie końcowym nie zrobiłem. To znaczy edukacja jednak działa, tak?
0: Tutaj wspominałeś o tym przypadku, że jeżeli ktoś jest tam o krajach, które nie mają tego limitu alkoholu, ale jedziesz przy prawej krawędzi, masz tam limit do tam 50 km na godzinę i jedziesz na awaryjnych, to wiesz co, w takiej sytuacji, bo nie wiedziałem o tym, naprawdę nie wiedziałem o tym, to w takiej sytuacji dałbym takiej osobie możliwość w ogóle prawo prowadzenia pojazdu mechanicznego nawet bez uprawnień, bo to są bardzo takie emergency sytuacje, takie wiesz, wieziesz córkę czy tam żonę, czy tam matkę do lekarza, do szpitala i tak dalej, tak? Wobec czego, jeżeli by istniała taka furtka, jak najbardziej bym się pod tym punktem zgodził. Wcześniej o niej nie wiedziałem, ale to jest nawet dużo lepsze niż kategoria G, bo też prowadząc taki samochód, nawet nie wiem, tam mając cofnięte uprawnienia, będąc nawalonym jak Messerschmitt po żniwach, mimo wszystko będziesz miał jakąś, nie wiem, presję ze swojej strony, że wiesz, że skupisz się na tej jeździe, bo masz pewną presję psychologiczną, po pierwsze w swojej głowie, a po drugie dajesz wszystkim dookoła jasny znak, słuchajcie, omijajcie szerokim łukiem. I pod tym względem tak, jeżeli coś takiego, taka furtka by istniała, to z tą furtką jak najbardziej się z tobą zgadzam.
2: No, fajnie, że udało nam się tu dopatrzeć ewentualnie jakiegoś takiego bardziej pro-wolnościowego rozwiązania.
0: Tak nie za mądre,
2: czemu, czemu nie?
0: Za
2: no, czy, wiesz, no ja cię to jakby nie krytykuję. Ja nie jestem zdziwiony i jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe, że raczej mało będzie osób o takich poglądach jak moje, i chociaż ja uważam je za zupełnie normalne, to jednak w stosunku do tego, jakie większość osób patrzenie ma na rzeczywistość, są one skrajne. No, co tu wiele mówić.
1: A może szkoda, że niewiele osób tak myśli jak ty, bo wiadomo, że różne rozwiązania nie są zawsze idealne i ty chyba też nie twierdzisz, że twój świat to by był świat, w którym nie byłoby żadnego zła, problemów, wszystko by było jak w bajce. Zawsze są jakieś problemy, tylko no, możemy sobie wybrać opcję taką, opcję owaką, nie tylko ze względu na to, czy coś jest idealne, czy nieidealne. I to nie jest sztuka znaleźć jakieś wady rozwiązania, bo zawsze te wady gdzieś się jakieś pojawią, tylko są różne za i przeciw, nie? Ja też bym wolał świat wolnościowy, w którym popełnialibyśmy pewne błędy, uczyli się na tych błędach i czuli tą wolność przede wszystkim, że żyjemy, że nie żyjemy pod jakimś reżimem Kaczyńskiego, nie? Cały czas. Fajnie by było, no. Słuchajcie, tutaj Rybka dzwonił. Rybka, sorry, ale trzy osoby na antenie to już nie idzie się dogadać, chociaż Bartłomiej pisze, że miał wypadek pod wpływem, żeby móc się dać wypowiedzieć. Dołączyć Bartłomieja?
0: To znaczy może, bo ja już kończę, bo pora już zasna, także dobranoc, bystrości i trzymajcie się, buźka, buźka, serduszka!
1: No to dzięki, mordo, za telefonik. Wudzu, zostaniesz na antenie? Masz jeszcze ochotę? Czy...
2: Tak, jeszcze chwileczkę mam czas i... Bo chęci mam mnóstwo, no gorzej z czasem, siłami i tak dalej.
1: Aha, no to dołączamy Bartłomieja, zwolniło się miejsce jakby. No słuchajcie, trzech osób nie będę już raczej na antenie odbierał, bo się robi jak u Gabriela, że nikt nikomu nie daje skończyć
2: zdania. Twój program, ty tu rządzisz.
1: No, ale zwolniło się miejsce, to dołącza do nas Bartłomiej Rybka. Witam cię serdecznie.
4: No cześć, witam.
1: No chyba teraz będzie cię dobrze słychać. Słyszę tylko pogłos. Proszę wyłączyć tam radyjko czy coś.
4: Lepiej?
1: No, zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Nie słyszę pogłosu. Dobra, jest okej.
4: Okay. Chciałem się wypowiedzieć, jeśli chodzi o jazdę pod wpływem. Jestem człowiekiem, który dwa razy był zatrzymany. Doprowadzony pod sąd pod wpływem. Pierwszy raz byłem zatrzymany, kiedy wsiadłem do samochodu. Halo, halo?
1: No, słyszymy cię doskonale.
4: Daj mi chwilkę jeszcze.
1: No dobrze
4: pierwszy
1: jest.
4: Pierwszy raz byłem zatrzymany pod wpływem, kiedy wsiadłem do samochodu pod koledzy z tak zwanego kebaba zauważyli mnie pod wpływem i kolega ochroniarz spoza kebaba z restauracji, kiedy ja wsiadłem z samochodu, zamknąłem drzwi, wyciągnął mnie przez te drzwi, tak? I to było już posądzenie o kierowanie pod wpływem. Dostałem, nie włożyłem kluczyka do samochodu, wsiadłem pod samochód, wyciągnął mnie ochroniarz. Kiedy on uważał, że byłem pod wpływem? I dostałem 17 miesięcy, tak?
1: W zawiasach, czy pierdziałeś w pasiak?
4: Nie, no w 17 miesięcy dostałem zakazu prowadzenia pojazdu.
1: Aha, zakaz prowadzenia. Zakaz, myślałem, że
4: do więzienia.
1: W Polsce
4: nigdy nie dostałem. W tym samym za dwa miesiące wracam do Polski. Nigdy mi rząd brytyjski nie... miałem dokument wydany w Polsce i nie mogli mi zatrzymać dokumentu w Polsce, więc jeździłem normalnie za dwa miesiące w Polsce, więc cały czas jeździłem, kiedy byłem w Polsce, jeździłem auto, tak? Ale w Wielkiej Brytanii byłem zatrzymany na 17 miesięcy. Ale za 6 tygodni kolejnych, tak? Kiedy mi auto. Ja jeszcze. Wtedy miałem taką sprawę odłożoną. Zabrali mi prawko. Raczej. Wzięli mnie do aresztu, wypuścili mnie za 24. I miałem sprawę w takim przytrzymaniu. Auto miało. Normalnie mogłem jej odebrać, pojechać, ale miałem sprawę po prostu w ciągu tam 3 tygodni. Ale mi odebrali na 17 tygodni, tak? Ale w tym czasie, kiedy miałem to przed sprawą, wsiadłem w to samo auto, które miałem doprowadzone po prostu, które sam doprowadziłem pod dom, wsiadłem w to auto i pojechałem po koleżankę na grilla i rozwaliłem auto. 300 metrów pod domem. Auto mi się przewróciło na prawy bok. Lewym kołem o krawężnik, bo są w Wielkiej Brytanii nie są krawężniki. No, miałem Chryslera 300C, duży samochód amerykański, 5,7 litra, prawie 6 litrów. Lewym kołem zahaczyłem krawężnik i auto się wywaliło na prawy bok i bokiem po prostu wjechałem jakiegoś takiego tam Mercedesa 350 SL, 250 SL, tam 4-letniego. Nikogo nie skrzywdziłem, wszystko ok. Byłem pod wpływem, 4 piwa chyba wypiłem, 4 piwa.

0: uwierzcie mi, wyjechałem po prostu z możliwości. Chciałem dojechać. Byłem po 3-4 piwach. Nie mówcie mi, że chciałem kogoś zabić. Nie mówcie, że chciałem kogoś uszkodzić. Nie mówcie, że miałem złe chęci, że chciałem kogoś zabić, uszkodzić, rozpierdolić i że mnie 25 lat pierdolić do pierdla. Nie. Chciałem po prostu normalnie przejść spokojnie, tak? Ten dystans, nie wiem, tam miałem 1,5 kilometra, tak? Nie myślałem o tym, nie myślałem, że wsiadam do niebezpiecznego narzędzia, jakim jest samochód. Oczywiście sąd o tym, tak. Nie myśli człowiek, który wsiadł do samochodu pod wpływem o takich rzeczach. Więc nie traktujcie ludzi pod wpływem, że chcą zamordować kogoś i wpierdalać na 25 lat do pierdla. Potrzeba, kurwa. Rozumiesz? Palancie?
1: Bez takich.
2: Nasz kolega tutaj, nasz interlokutor jest zafascynowany kolegą Jabłonowskim. Nie, jestem... Chciałby go bardzo zastąpić.
1: No, tak trochę zapachniało Jabłonowskim.
0: Był ofiarą swojej głupoty, tak? Ale nie myślał o tym, że dostałem ostatnie 3 lata, już dawno jestem, mam prawko. Ale nie chciałem nikogo, kurwa, zabić, zapierdolić, wywrócić i uszczec, kurwa, pod wpływem. Bo jak mi się auto wywróciło, Chryslera miałem, 300C. 5,7 liter, 6 litrów. Wyjebam go na bok, użyłem Mercedesa 3-letniego. Mnie tylko musiałem spłacić później. 20 tysięcy, 100 tysięcy złotych ponad. Dla Mercedesa samego.
1: Rozumiesz? No dobra, a z głową, ale, a z głową ale wszystko okej? Okay?
0: Jakby tam człowiek stał, to byście mi uważali za mordercę, wstrętnego, który chciał, nie chciałem. Słuchajcie, trzeba tych ludzi karać. Ja byłem ukrany tak, jak miałem być ukrany, tak? Jestem do dzisiaj tak naprawdę, ponoszę konsekwencje tego wszystkiego, tak? Ale nie mówcie, że kurwa trzeba ich karać, te mordercy, że chcieli, że kurwa tego nie. Nie, kurwa, nie zgadzam się na to. Bo jestem, kurwa, człowiek, który to... Oczy na własnej skórze. Nikogo nie skrzywdziłem, tylko samochody. Mój, ja, wiesz, mój Chrysler 6 litrów kosztował?
3: No.
1: No taki bardzo emocjonalny głos.
0: Jest,
1: no,
0: jest okay. Emocjonalny, kurwa.
2: Człowiek, który...
0: Jest emocjonalny głos, bo nie chciałem, bo jakby stał ten człowiek, jakby jakiś piek przechodził, to była sobota i miałem 2 laski w samochodzie. Miałem laskę, do której się zalecałem po rozwodzie moim. Miałem laskę inną z boku, miałem zajebisty samochód. Wsiadły do mnie, jechał do mnie na grilla, głupi wyjechałem, a kiedy już miałem zatrzymane prawo jazdy na 18 miesięcy. I jakby jak
2: ja chyba wiem, do czego.
0: To bym go potrącił. Taki...
1: Okej, okay, dajmy rybka
2: Ja chyba wiem, dlaczego w ogóle ta historia dla ciebie jest taka trudna, bo po prostu ten wieczór był bardzo nieudany, a tu mogło się szykować coś naprawdę fajnego.
0: No, nie pierdol.
2: Żartuję, tym, próbuję, próbuję trochę rozładować atmosferę, żeby...
0: Mówi o tym, że ludzie, którzy zabijają ludzi na skrzyżowaniach nawet, wiem, że to jest... Ale to nie jest, kurwa, dożywocie.
2: Uważasz, że co jest lepsze właśnie? Czy karanie człowieka, który w gruncie rzeczy nie zrobił niczego, tylko na przykład właśnie doprowadził do zniszczenia własnego w gruncie rzeczy mienia, no, tak jak było w twoim przypadku, czy nawet wręcz po prostu zatrzymania człowieka, który jedzie i jeszcze nic się nie stało, czy powinien być karany człowiek?
0: Uderzyłem Mercedesa, który ponad 130 tysięcy chciałem kupić. Złoty.
2: No, ale to czyjegoś, tak?
0: Tak, mój samochód to był prawie, nie wiem, 80 tysięcy złotych i Mercedes 130 tysięcy. Okay, którego uderzyłem, no to... który stał na, bo wiesz, w Anglii stoją auta na boku ulicy. Uderzyłem to 4-letniego Mercedesa, tak?
2: No, okay,
0: ale
2: no, to
0: nie chodzi
2: fatalnie,
0: o to, że jakby człowiek przechodził z boku, bym go uderzył, a tego nie chciałem. Nie chciałbym uderzyć. Jak mówicie o ludziach, którzy zabijają ludzi, tak, nas gdzieś tam po pijanemu, oni tego nie chcą. Nie możemy ich traktować jako ludzi, którzy są, no, morderstwo, 25 lat.
1: No jest coś takiego, ogólnie, jest coś takiego jak nieumyślne też, no, spowodowanie śmierci.
0: Ale to człowieku, no.
1: Albo narażenie na śmierć. To tak rozsądnie brzmi czasami, chociaż wiesz, bo gdyby nie było na przykład kar za sytuacje, w których ktoś spowodował śmierć, ale on nie chciał i nie to było jego zamiarem i go całkowicie go nie sądzimy, uniewinniamy od razu, to by też dziwne

0: trochę było, myślę.
1: Ale wiecie, że
2: instytucja zamiaru...
1: było. Gdzie... Na Ukrainie było, macie na YouTubie nawet, nie wiem czy to nie zostało usunięte, Ukrainka, która wjechała w 6 osób na przystanku, tak? I to była jakaś tam milionerka, córka jakiegoś milionera, tak? Dostała tam jakąś karę i tam było 6 osób, tak? Tam nie wiem, czy to było 6 osób zabitych, ale tam były ofiary śmiertelne, tak? Nie wiem, czy to nie było 6 osób, tak?
0: Okej, dajmy też tak na zmianę mówimy, bo są tu dwie osoby plus ja na antenie. Wudzu, chciałbyś jakoś skomentować?
3: Znaczy, tak, po pierwsze, instytucja zamiaru ewentualnego polega na tym, że sąd czy oskarżyciel wnosząc o tego typu podejście, uzasadnia to faktem, że osoba, która wsiadła do samochodu i jechała z wielką prędkością, musiała liczyć się z tym, że poruszanie się z tą wielką prędkością w takim, a nie innym terenie może spowodować takie, a nie inne skutki. Stąd zamiar.
1: Nikt się z tym nie liczy, normalny człowiek. To jest teoria, rozumiesz? Która się nie ma prawa do praktyki, stary. Nie, bo ja jestem ofiarą tego. Dwa razy. To nie ma kompletnie odnoszenia do praktyki. Teoria, rozumiesz? No
3: Ciebie też nie skazano i nie zastosowano u ciebie zamiaru ewentualnego. To już to, czy takie podejście można lub nie można, czy należy zastosować, decyduje o tym prokuratura, decyduje o tym sąd. Moim zdaniem, jeżeli ktoś wsiada do samochodu po pijaku i jedzie 200 na godzinę i uderza czołowo w inny samochód, to moim zdaniem ta osoba powinna się była z tym liczyć. Teraz, czy faktycznie powinna, czy nie powinna, ponieważ słusznie podnosisz, zresztą jest to dość często podnoszone w sądach, jest to, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju ironia, że osoby, które popełniają czyn przestępczy, będąc pod wpływem alkoholu...
1: Odpowiem potrzebie na czacie, nie miałem zamiaru ewentualnego. Ja jestem, oczywiście byłem przyczyną wypadku, ale nie myślisz w tym momencie, że wsiadasz, jesteś jakimś, który cię sąd później ubiera jako zamierzony czyn. Nie bierzesz tego tak. Ludzie, nie chcę zabić człowieka siadając po 3 piwach, kurwa, do samochodu, no ludzie, no.
3: Znaczy, to co napisał tutaj Marcin jest niestety prawdziwą. To znaczy sam fakt, że nieumyślność nie wyłącza istnienia zamiaru. To znaczy, jeżeli w twojej głowie, czy w ocenie sądu, jeżeli w głowie popełniającego przestępstwo istnieje możliwość, że ta osoba jest w stanie wysnuć jako związek przyczynowo-skutkowy fakty, że wsiadając za kierownicę po pijaku, jadąc 150 na godzinę, w sytuacji, w której jeżeli ktoś mi na przykład wyjdzie na przejście dla pieszych, nie będę w stanie się zatrzymać, to tak, jest to umyślne przestępstwo z zamiarem ewentualnym.
1: Nie, jest to, bo to jest. Prokurator rozważa takie, co
3: jest,
1: człowiek
3: jest,
1: myśli.
3: To jest.
1: Człowiek podlega instynktom. Człowieku, Słowik poszedł na 9 lat, kurwa, do pierdla. Wiesz, to był Słowik? Wyszedł 3 lata temu i znowu poszedł, no pierda teraz na rok czy półtora. Za kolejne machinacje. Mafiozi, kurwa, czy po Pershing. Kurwa tego, szli na 6 lat więzienia. Za rozboje, morderstwa i inne rzeczy. A ty mówisz, kurwa, człowieku, takim jak ja, który nie poszedł za pierdla.
3: No ale czekaj, ale ty nie... Ale ty, poczekaj.
1: Nie chciałem zrobić nic złego. Wsiadłem...
3: Poczekaj, ale czy ty jechałeś 150 na godzinę?
1: Nie, jechałem 70.
3: No to właśnie, jeżeli nie jechałeś 150 na... Słuchaj...
1: Ale jechałem.
3: To nie chodzi o to, czy jechałeś, czy nie jechałeś, tylko chodzi o to, w jaki sposób jechałeś. W przypadku zamiaru ewentualnego jest...
1: Pod wpływem, wpływ alkoholu zabiera ci... Wpływ alkoholu zabiera cię w ogóle. Nie chcesz pod wpływem alkoholu skrzywdzić kogoś pod auta. Chcesz dojechać, chcesz czasem dobić do gazu, ale nie masz jakiejkolwiek chęci, żeby komukolwiek krzywdę zrobić.
0: Różnie to bardzo bywa po alkoholu.
3: To nie chodzi o to, czy ty masz chęć komuś zrobić krzywdę, bo jeżeli masz chęć komuś zrobić krzywdę, to niezależnie od tego, czy jesteś pijany, czy trzeźwy, po prostu bierzesz nóż i robisz krzywdę, tak?
1: Dokładnie.
3: To nie chodzi o to, czy ty masz zamiar krzywdy, bo wtedy nie mamy do czynienia z zamiarem ewentualnym, tylko mamy wtedy działanie z premedytacją. To jest zupełnie inna kategoria karna. Ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Całym tak naprawdę clou zagadnienia jest kwestia istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy sposobem zachowania a jego skutkami. Więc tu zamiar ewentualny jest czymś zupełnie innym niż sytuacja, o której mówisz ty, w której ty będąc, nie wiem, po dwóch, trzech piwach, jedziesz sobie 40, 50, 60, nawet 70 na godzinę, straciłeś panowanie, tak, i uderzyłeś w samochód, tak. Czy nawet potrąciłeś kogoś, załóżmy nawet taki bardzo fatalny scenariusz, potrąciłeś kogoś i zabiłeś. Znaczy,
1: ale wsiadłem do auta, nie dostałem auta, wsiadłem do samochodu.
3: Ale ten pierwszy raz to jest w ogóle jakaś kuriozalna sytuacja.
1: Ale dostałem półtora roku.
3: To jest w ogóle jakaś kuriozalna sytuacja.
1: A w Wielkiej Brytanii, kiedy wsiadasz, jesteś pod wpływem, do samego auta, jeśli ktoś cię po prostu namierzy i takie ochronia z klubu, wyciągnął mnie przez drzwi, nawet nie wsadziłem kluczyków do auta, na 17 miesięcy swoim prawo jazdy.
3: Czy to jest jakaś kuriozalna sytuacja, ale to jest jakby...
1: To w Wielkiej Brytanii jest normalne.
3: Mniejsza o to.
1: Oni udowadniali mi, że chciałem po prostu jechać tym autem i mogłem spowodować wypadek i zabić kogoś. Tylko, no i tyle. Tylko byłem w samochodzie, chciałem się przespać, człowieku.
3: Mniejsza o to, bo to nie, jakby to jest w ogóle jakaś kuriozalna sytuacja.
0: No tak.
3: Natomiast jakby, tak jak mówię, żeby spełnić wymogi i tak zwanego zamiaru ewentualnego, musi być ileś tam przesłanek. Nawet w tej sytuacji w ogóle z Warszawy, o której mówiliśmy z potrzebą, czyli tego kierowcy, który był zupełnie trzeźwy i jechał z bardzo dużą prędkością przez teren w terenie zabudowanym i łamał przepisy raz po razie, prawda, i w efekcie końcowym potrącił w końcu kogoś i zabił. Nawet tam na początku postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i obrona taką kwalifikację czynu próbowała przeforsować cały czas. To znaczy zamiar ewentualny jest stosowany bardzo rzadko, dlatego też zresztą potrzeba o tym mówił, że on pierwszy raz słyszał o takiej sytuacji, że taka konstrukcja prawna jest, oczywiście, że jest, tak? Zamiar ewentualny właśnie rządzi się takimi prawami, że przykładowo, jeżeli weźmiesz karabin maszynowy i staniesz na rynku w Krakowie i zaczniesz strzelać dookoła, możesz powiedzieć i w powietrze powiedziałeś sobie, możesz powiedzieć, nie miałem zamiaru nikogo zabić, ale tak się mało.
1: Nie porównuj do tego, nie porównuj.
3: Nieważne, nie porównuję, tylko ci próbuję wytłumaczyć, czym jest zamiar ewentualny. W efekcie końcowym strzelałeś w powietrze, nie celowałeś w nikogo, nie chciałeś nikogo zabić, ale kule sobie spadają, bo taka jest fizyka. I kogoś gdzieś tam gdzieś zabiło. I to jest zamiar. Czy ty mnie słuchasz, czy mnie nie słuchasz? Ja cię próbuję wytłumaczyć, czym jest zamiar ewentualny, więc jeżeli nie rozumiesz, czym jest, to pomilcz, posłuchaj i zrozum.
0: O.
3: Więc zamiar ewentualny to jest taka sytuacja, w której nie masz zamiaru czegoś zrobić. Nie chcesz tego zrobić. Dokładnie tak jak człowiek strzelający w powietrze na krakowskim rynku. Ten człowiek nie celuje w nikogo, nie chce nikogo zabić. Nie chce. Nie celuje, strzela w powietrze, ale kule mają to do siebie, że spadają i przez przypadek kogoś zabił. I w takiej sytuacji sąd powie, strzelając na rynku w Krakowie w powietrze, musiałeś brać pod uwagę to, że kule spadając mogą kogoś zabić. I to jest zamiar ewentualny. Dokładnie tak samo człowiek, który wsiada do samochodu i jedzie z zawrotną prędkością w miejscu, gdzie ktoś może wejść mu na drogę, popełnia ten czyn z kategorii zamiaru ewentualnego, musi liczyć się z tym, że kogoś zabije. Że jest takie prawdopodobieństwo, że kogoś zabije. To jest zamiar ewentualny. W twoim sytuacji nie było zamiaru ewentualnego. Jechałeś sobie 60-70 na godzinę.
1: Więc taki dwa razy.
3: Ale to, że jesteś pod wpływem, nie wiąże się z kwalifikacją czynu jako zamiar ewentualny.
1: Ale inny sędzia, słuchaj, miałem dobrego prawnika i ja nie miałem tego dobrego prawnika w tym momencie, byłbym już pierwotnie na 12 miesięcy, rozumiesz? Za drugim razem. Miałem tylko wielkie szczęście. Więc, ale chodzi o to, że, no, kurwa, jest ciężki temat. No. To jest ciężki temat.
3: No, mniejsza o to.
0: troszkę ciężki. Proponuję może, żebyśmy powoli może albo zmieniali temat, albo wietrzymy antenkę, bo chciałbym trochę sobie o czymś wesołym może pogadać, jakieś o głupotkach, tym bardziej, że już godzina w pół do czwartej. O czwartej muszę iść spać, więc powoli się audycja będzie kończyła. Tak więc cóż, no dziękuję wam za ciekawą rozmowę, a miło się słuchało i w ogóle.
1: No to był mi taki wyrzut, który musiałem powiedzieć, że nie każdy człowiek, który wsiada pod wpływem alkoholu za kierownicę, jest przestępcą. To są po prostu, tak się składa, tak to jest głupota. Alkohol robi z ludzkiego mózgu naprawdę sieczkę i to nie jest kompletnie zamiar przestępstwa, domniemanego przestępstwa, jakiegokolwiek przestępstwa, ludzie. Ktoś chce dojechać do domu, robi to, co robi, tak, ale to nie porównujmy tych ludzi, żeby ich stać na 10 lat.
0: No dobra, tak? I tu zamknijmy to może jakąś klamrą. To co, panowie, trzymajcie się, miłego weekendu. Życzę wszystkim i każdemu z osobna.
3: No wzajemnie, na razie.
1: Trzymaj
3: dobrej nocki.
0: Hej, hej, dzięki. Hej. To co, Bartłomieju, no to cóż.
1: Ja się umywam, spoko, fajnie, chciałem tylko wyrazić swój pogląd i
0: dobra. Hej. No to hej.

podziękowania dla osoby, która wysłała tutaj, podpisując się jako ograniczmy sprzedaż alkoholu. I napisała ta osoba: zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych to na początek. No, często tak jest, że to miejsce, gdzie no, najczęściej się wpisuje nika albo imię, stało się takim miejscem na tytuł jakby donata. No, może powinni zmienić te donaty, tak żeby było miejsce i na podpis, i na taki tytuł właśnie. Podpis, znaczy autor, tytuł i komentarz, nie? To by było nawet spoko. Dzięki za piątaka. I 3 złote też chętnie przyjmę. Krawiec. No to nie krawiec wysłał. Ale to jest małpa krawiec, czyli at. Ale to zawsze widzę, jest małpa. Pokaż dupę, stary chłopie. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. A nie pokażę. Jestem nieśmiały, nie pokażę dupy. Ale byście się zdziwili, nie? Jak my w końcu ogłosił, że dobra, nadszedł ten czas, trzeba się ujawnić. I pokazał dupę samą. Byście byli zawiedzeni trochę chyba, nie? Może jeszcze przerwa muzyczna do 4:00. Jeszcze jest chwila.

Raise your sword, my warrior. My warrior. No to oczywiście Hagalas, Run Dance, bardzo fajna kapela. W komentarzach Agi chyba pisała, że no w końcu zrozumiałeś, krawiec, że praca to dobra rzecz i uszlachetnia, a brak tej roboty, jak się lenisz, leniu jeden śmierdzący, zaśmierdzony, zapierdzianym dresie. No nie, trochę inaczej to napisała, ładniej. To degeneruje człowieka. Coś w tym jest, ale to nie jest tak, że to jest jakieś wielkie odkrycie też, nie? Dla mnie, że odkryłem, że warto pracować, coś robić. Tylko wiedzieć, a robić to dwie różne rzeczy. No i kwestia też wyboru, zawsze coś za coś, no. Ale tak, trochę się staram zaktywizować i więcej pracować może.

0: ciekawe, jak w dawnych czasach było z prawem do noszenia broni. No, zwykle nas się czaruje takimi obrazami, że gdzieś tam w średniowieczu czy w starożytności to każdy, kto chce, nosi sobie miecz. No ale wydaje mi się, że to niekoniecznie tak było, nie? Na przykład często tak bywało, że pospólstwo, jakieś chłopstwo, to po prostu miało zakaz noszenia broni. W Chinach, no to na przykład chińskie nunchako, to i w ogóle wiele takich chińskich broni to były narzędzia rolnicze po prostu, które no, były używane jako broń w pewnym momencie, bo był zakaz noszenia innej broni, nie? No to sobie takie narzędzia zaczęli używać jako broni. No. Słyszałem w ogóle, że wbrew temu, co się powszechnie myśli, to takie prawdziwe, poprawne nunchako to jest ze sznurkiem właśnie, a nie z łańcuchem. Że łańcuch to takie bardziej filmowe nunchako, nie? To mnie zaskoczyło, pamiętam kiedyś. A ja tak przyetamizuję i powiem, że ja to bym nunchako zrobił z ogórków kiszonych dwóch i gumki od majtek. W ogóle Etam ma na wszystko takie sposoby swoje, nie? On to by zrobił po swojemu. Okulary, a po co kupować? No, musztardówy dwie bierzemy. Słoiki po musztardzie. No. Takie ma na wszystko jakieś sposoby swoje. Krawiec Rittenhouse. Ale to co, jakaś, co to jest, to Rittenhouse w Wudzu? Mówiłem też o tym, że właściwie w Polsce można sobie nosić szable, ale broń historyczna jest tak, no, jest w ustawie, że można nosić broń historyczną. I paradoksalnie nie wolno nosić broni ukrytej. Trzeba właśnie mieć broń gdzieś tam na wierzchu. Jak macie jakiś nóż, sztylet, miecz, to... No ale nóż to zawsze się chowa, nie? Pamiętam kiedyś, zobaczyłem, że kolega nosi ze sobą nóż, ale tak nietypowo, bo miał specjalną jakąś pochwę w kurtce zamontowaną z tyłu, tak żeby sobie nosić, nie? No, nunchako z parówek jest propozycja, to mu pisze. Z parówek, no... I tak jak mówiłem, laska z ukrytym ostrzem nielegalna. Szabla na plecach legalna. O. W sumie się zastanawiam cały czas nad... To chyba nigdy się nie da ustalić niczego tutaj, dojść do porozumienia. Ania jeszcze dzwoni. Witam cię.
1: No hej, krawiec, jak tam? Zmęczony już trochę?
0: Troszkę tak, ale nie aż tak bardzo. Chociaż tak no. Patrzę na brak donatu i się śpiący.
1: No właśnie, ja w tej sprawie dzwonię. Słuchaj, ty sobie chwilkę odpocznij. Poczytaj sobie tam albo nie wiem, pograj w coś, a ja sobie, jeżeli mam do mnie zaufanie, to ja tutaj chciałam do słuchaczy tylko, okej?
0: Okay? Ale to co, to mam sobie iść?
1: Nie, no jak musisz tam do toalety, to możesz iść jak chcesz, to możesz posłuchać.
0: Już byłem. No. Znaczy, rozumiem, że jakaś dłuższą wypowiedź masz, tak? Ale to, tak, to tak. Nie musisz się anonsować tu jakoś specjalnie, po prostu wiesz, śmiało, mów co ci leży na wątrobie.
1: Dobra, przygotowałam się. Punkt po punkcie, więc zaczynam. O. Dobra, kochane nocniki i nocniczki, to jestem ja, Ania z Trójmiasta, to od tego ciasta.
0: Słucham Ania, przepraszam, radia. Że przerwę, ale to piękne. Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta, to bardzo ładnie.
1: Tak. No i słucham tutaj was dokładnie 9 miesięcy, no i urodziło się coś, czy muszę się z wami podzielić. No zdaję sobie sprawę, że jestem tu świeżakiem i można mieć takie poczucie, że nie powinnam się tak panoszyć, ale rozumiecie, działa zapał nowicjuszki i nie zawaham się tego zapału użyć. Otóż, co by nie mówić o Radiu Maryja, jest jedna rzecz, której powinniśmy się pilnie nauczyć od jego słuchaczy, a konkretnie wspierania finansowo swojego radia. I myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, kto jest kim w tej relacji krawiec i my słuchacze. Ja na początku uległam mylnemu wrażeniu, dzięki tej tutaj takiej familiarnej atmosferze, że my się tu głównie właśnie kolegujemy i wielu z was, którzy jesteście tu od lat, czujecie się zapewne przyjaciółmi z krawcem. No i pewnie w wielu przypadkach tak jest. Ale tak naprawdę to krawiec jest naszym pracownikiem, a my jesteśmy jego pracodawcą. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, czy chcielibyśmy mieć takiego pracodawcę, jakim my jesteśmy dla krawca, nie? Takim, który czasem zapłaci, a częściej nie zapłaci, a nawet jak zapłaci, to i tak nie wiadomo, ile zapłaci, więc niczego nie możesz zaplanować. I to już nawet nie jest życie z miesiąca na miesiąc, tylko tak z dnia na dzień. No i ktoś teraz zapyta, gdzie są moje donaty. A ja przyjęłam właśnie taką konwencję, że puszczam donaty incognito. I jak już płacę, to mam takie poczucie, że kupiłam sobie czas antenowy i mogę sobie dzwonić. No frajda jest z tymi donatami, nie powiem, bo Iwonka czyta, a krawiec komentuje. Ale to powinna być tylko część wsparcia, jakie od nas płynie. Podstawą moim zdaniem powinien być Patronite, stałe wpłaty, dzięki którym można coś planować, zwyczajnie wiedzieć, czy będzie za co żyć w przyszłym miesiącu. Tak jak patrzę, no tutaj każdej audycji odsłuchuje średnio 1000 osób. I szczerze uważam, że każda z tych 1000 osób powinna co miesiąc na Patronite wpłacać 20 zeta. I wtedy krawiec miałby tyle, co jeden z lepszych na Patronite, czyli Baniak Baniaka. 20 tysięcy miesięcznie ten koleś wyciąga. No ale bądźmy realistami. Myślę, że tak 200-250 osób to jest taka baza wiernych słuchaczy. Jak każdy z nas te dwie dychy na Patronite wpłaci, to będzie te 4-5 koła miesięcznie. No bo tyle teraz trzeba w Polsce, żeby się utrzymać w pojedynkę. No i nikt z was mi nie wmówi, że was na to nie stać, bo to jest tylko paczka fajek albo 5 piwek. Jeśli ich sobie odmówimy raz w miesiącu, to nam to na zdrowie wyjdzie. A jak ktoś nie pije ani nie pali, to jak raz dziecku nie kupi Happy Meala, to też tym lepiej. A w ogóle takie osoby jak ja, co ciągną 500+, to już nie mają żadnego usprawiedliwienia, bo na te nasze 500+, to się wszyscy składają i wszyscy nam to płacą. I będą za to płacić latami, zwłaszcza, że te świadczenia są dodatkowym paliwem dla rosnącej inflacji. No właśnie, ktoś powie, że wszystko drożeje, że trzeba sobie teraz różnych rzeczy odmawiać. Ja tu mam jeszcze na jakieś rady i kodować. I uważam, że ze względu na to, że czasy robią się ciężkie, a będzie gorzej, no to tym bardziej powinno nam zależeć, żeby to radio się utrzymało. No ilu z was te audycje pomogły w ciężkich chwilach, w jakiejś depresji? Ile razy podniosło was na duchu? Teraz będziemy tego potrzebować jeszcze bardziej, zwłaszcza, że jeszcze kilka długich zimowych miesięcy przed nami. No każdy jest tu z jakichś konkretnych powodów, coś mu to daje. No i chyba warte jest to tych 20 zł miesięcznie. No w kwestii pieniędzy też się muszę uderzyć w pierś, ponieważ poprzestałam tylko na donatach na żywo, odpuściłam Patronite'a, ale już naprawiłam swój błąd i was też do tego gorąco zachęcam. Tam są takie progi 9, 19, 42 i 107 zł. W ogóle wnoszę postulat o zmienienie tego trzeciego progu na 44 zł. Ale tak jak patrzę po innych twórcach, to oni się często z tych wysokich progów wycofują. No bo wiadomo, że mało kto się zdecyduje na przekazywanie 100 miesięcznie. A takie 20 zł w budżecie, no to nikt nie zauważycie tego w ogóle w waszych wydatkach. A poza tym to lepiej mieć 200 wspierających drobną kwotą 20 zł niż 40 dających po 100, bo wtedy rezygnacja pojedynczego patrona nie jest tak odczuwalna. No i ktoś się tutaj może oburzyć, że co ja tu proponuję, że za 2-3 audycje w tygodniu my tu mamy całą pensję krawcowi płacić. No i ja spodziewałam się takich wątpliwości i zapobiegawczo, słuchajcie, zrobiłam statystykę z ostatniego tygodnia. A więc tak, w piątek luźne gadki trwały prawie 9 godzin. W poniedziałek ranny krawiec nadawał 6,5 godziny, a we wtorek luźne gadki trwały 4 godziny 20 minut, co daje w sumie 19 godzin z hakiem gadania non-stop, bez reklam. I jeszcze z fajną muzyczką w tle. Dodatkowo jeszcze krawiec, nie wiem czy zauważyliście, wpisuje w ogóle tytuły tych piosenek i można sobie jeszcze zrobić fajną playlistę z nocnego radia.
0: No to robi akurat automat, ale...
1: A dobra,
0: no,
1: to
0: spoko.
1: Nie wiedziałam.
0: Nie no, okay. Zaskoczyłaś mnie w ogóle takim exposé troszkę.
1: Poczekaj, nie skończyłam.
0: Ale, a to proszę,
1: chciałam powiedzieć, statystyka z zeszłego tygodnia. Aha. 19 godzin. To chciałam wam uświadomić, że to jest tyle co pensum nauczycielskie, tak? Choć w pensum liczone są godziny lekcyjne, a tu mamy pełne godziny zegarowe. Czyli to już w przeliczeniu jest 26 godzin pensum nauczycielskiego. No a średnio dyplomowany nauczyciel w Polsce zarabia takie właśnie 4000 zł. I myślę, że krawiec uczciwie tutaj pracuje jako nasz katecheta, kapłan nocno-radiowy i należy mu się uczciwe wynagrodzenie, a nie tylko jakieś drobniaki na brewera mszalnego. Mam do was apel, nie bądźmy jak Kononowicz, który na pikniku dobroczynnym rzuca 5 groszy i napełnia sobie kieszenie garściami cukierków. Gwarantuję wam, że nic nie zbiedniejecie, a wręcz przeciwnie, karma wraca, wy zapłacicie uczciwie krawcowi, a i wam ktoś uczciwie zapłaci, dajmy krawcowi co krawcowe, a raczej dajmy nocnemu radiu co nocne radiowe. I nie myślcie nad tym długo, tylko chwytajcie za telefony, wchodźcie na Patronite'a nocno-radiowego, no i pokażmy, że umiemy wziąć odpowiedzialność za coś, co sami tworzymy, bo to przecież mamy radio społecznościowe, którego każdy z nas może się czuć częścią. No i podzielamy tu jakieś wolnościowe poglądy, a przecież dobrze rozumiana wolność właśnie łączy się z odpowiedzialnością. No i pokażmy, że nam zależy na tym radiu. Na koniec chcę tylko dodać, że krawiec mi za to nie zapłacił, no bo nie ma z czego, ale ufam, że to się zmieni dzięki wam. No to taka moja oddolna inicjatywa. No, to by było na tyle.
0: No to słuchaj, no pierwszy raz chyba ktoś z takim tutaj apelem, to zaskoczenie. No bardzo miła perspektywa by była, gdyby faktycznie słuchacze drobnymi kwotami, ale w dużej ilości wspomagali. Wydaje mi się, że znacząco by to wpłynęło też na jakość radia, bo no, nie oszukujmy się, jak jest troszkę skromnie, no to też się trochę mniej chce, mniej czasu, bo trzeba co innego robić, więc no, jest to oczywista oczywistość też, żeby po prostu to troszkę może nie aż tak strasznie, ale trochę lepsze by audycje były, ciekawsze, bardziej jakieś przygotowane tematy. Czasem są jakieś tematy przygotowane, ale też, co dziwne, okazuje się, że ludzie chyba chętniej słuchają takich luźnych gatek. Znaczy, nie chyba, tylko jest większa słuchalność, spora, nie? Czasem dwukrotnie. Znaczy, często dwukrotnie. No, spoko, dzięki, słuchaj, wielkie. To miłe, co mówisz. A zobaczymy, czy to w ogóle odniesie jakiś skutek, czy wpłyniesz chociaż na jedną osobę, bo to różnie może być.
1: Jednego sprawiedliwego chociaż. No, nie, jeszcze tam wcześniej ci tak trochę tak podpytywałam, co ty robisz dla tych patronów i tak dalej, ale to tylko było takie droczenie się, bo no tak naprawdę zarywasz tutaj dla nas każdą piątkową noc, tak? Najlepszą noc w tygodniu, więc w sumie no już chyba nic więcej nie można zrobić dla patronów, tak? Niż po prostu zapewnić im tutaj rozrywkę każdego piątku, także tam naprawdę nie trzeba nic dodawać, tylko mówię, zmienić ten jeden próg na 44 i będzie dobrze.
0: No, jasne. Muszę się temu przyglądnąć. No, teraz jest to wszystko na mojej głowie, bo potrzeba się zawsze zajmował takimi rzeczami, więc muszę tam pokombinować coś i przemyśleć. No, fajnie by było właśnie, tak jak mówisz, byłaby jakaś stałość i wtedy można coś zaplanować więcej, przygotować, a tak to jest taka jedna wielka niewiadoma. Są audycje, gdzie bywały audycje, gdzie no mega hojni tutaj sponsorzy zamożni się pojawiali, nie? No a są takie jak dzisiaj, że tak trochę skromniutko, no nie? Ale też fajnie, ja też nie narzekam jakoś specjalnie, zdaję sobie sprawę, że ludzie też nie mają, też nie każdy czuje, że to jest warte, tak, żeby coś tu, no, ty jesteś też nowa i dla ciebie to jest coś takiego świeżego, nowego, a są ludzie, którzy są już powiedzmy wiele, wiele lat i dla nich to już kolejna taka gadka szmatka, wiele tematów już było, powtarza się i to nie jest coś, za co chcieliby płacić, to jest bardziej taka, wiesz, no po prostu ktoś se gada w radyjko, ja też to rozumiem. No zobaczymy, czy jakoś tutaj wpłynęłaś na ludzi, będę trochę sceptyczny raczej w tym przypadku. Wiesz, a dbanie o patronów jest w przypadku radia okazuje się trochę trudne. No były tu wrzucane pierw audycje tam do strefy premium, ale ta strefa premium, no to takie trochę na
1: ale
0: siłę,
1: mówię,
0: wydaje mi się. Na siłę trochę.
1: To jest niepotrzebne. Tak, tak.
0: No bo, wiesz, stare audycje można sobie na chomiku też w sumie znaleźć często. Poza tym, no, dużo z tych starych audycji, co ciekawszych, to tam było powrzucanych już. Ciężko, no bo co tu zrobić dla patronów, nie? Można by jakieś koszulki by się przydały. Ja absolutnie się nie usprawiedliwiam, bo powinno to być lepiej wszystko zrobione, jakoś zorganizowane.
1: No ale nie, no ale właśnie to jest niepotrzebne, bo tak mówię, bo jest radio, to płacisz jakiś abonament, tak? Ktoś ma kablówkę, no to płaci, tak? I nie oczekuje jakichś koszulek albo jakichś specjalnych względów. No, normalna sprawa, tak? Ty nam dajesz jakąś usługę i my płacimy. No to nie wiem, tak jak idziesz do kościoła i rzucasz na tacę 10 zł, bo teraz to już mało kto tam jakieś drobniaki rzuca, tak? No to... No nawet... No, normalna sprawa, tak? No musisz mieć za co, nie wiem, włączyć światło, podłączyć ten mikser i tak dalej. Za to wszystko też trzeba płacić. No a dodatkowo, no nie wiem, to jest po prostu uczciwe, tak? Że, no bo dobra, możesz mówić, że ktoś tutaj już, nie wiem, 10 lat słucha to samo temat, no to po co tego słucha? Jak nie jest to dla niego wartościowe. Jeżeli jest wartościowe, to powinien zapłacić, tak? Powinien to wesprzeć.
0: No wiesz, no ja też wielu kanałów słucham, a nie sponsoruję, no po prostu tak się słucha, bo się słucha, różnie to bywa. No, ale w każdym razie jakiś tam apel jest, przychylam się jak najbardziej, no to jak... Na pewno będzie lepsze radio też i to jest może ten bonus, nie? Dla ludzi powinien być, że radio będzie po prostu lepsze, ciekawsze, będzie się więcej działo, więcej audycji, więcej nadających, bo... Bardziej by to było po prostu takie profesjonalne. A tak, no to jest trochę zabawa, a z zabawą to tak to bywa, że siedzimy sobie i plotkujemy. No.
1: Może ty niepotrzebnie by się tak często powtarzasz, że to jest jakaś zabawa, że to jest takie hobby twoje. No bo nie, bo wiesz, ja tutaj też tak cię tam trochę podszczypywałam, a czy do korpo byś poszedł, czy coś, panie, ale jasne, to jest ostatnia rzecz, jaki ci życzy, żebyś tam szedł. Ja, no, uważam, że to jest twoje, tak, praca i to powinieneś robić. I trzeba tutaj, ludzie powinni sobie to uświadomić i nie ma się co tutaj, wiesz, krygować.
0: Matt zareagował, no Matt to jest zacny sponsor i od razu zareagował na apel. Pięć dyszek rzucił zacnie, lekką rączką i trochę tak w stylu molesty chyba napisał. Ania z Trójmiasta, to kolejna tego radia kasta, niczym legenda rodziny Gucci, tej nocy obrasta. Aha. Sorry, ja nie umiem rapować za bardzo, ale tak mi się skojarzyło z molestą. No szacun na dzielni masz, Matt, za molestę, no kurde. Dzięki.
1: No właśnie, Matt tutaj jest takim sponsorem zacnym. No ale tak jak mówiłam, tak, no wiadomo, no dużo lepiej jak jest więcej drobnych ciułaczy. Wiadomo, tak, złoci sponsorzy też są fajni.
0: Tobie, Ania, też bardzo dziękuję za docenienie, za wsparcie, nie tylko słowem, ale właśnie i czynem. No i fajnie. No to też dobre słowo też dużo znaczy. Czasami mam tak, że ktoś coś fajnego, miłego napisze, od razu się tak nabiera chęci, nie, żeby coś tu robić i mobilizuje to fajnie. Tak więc, a ostatnio było trochę takich też komentarzy, jak tam przerwa była, to ludzie się tam pytali, co tego.
1: No właśnie, a propos takiej przerwy, ja po prostu no sama widzę, co się za oknem dzieje, jak to na mnie wpływa i tutaj no, też się słucham i widzę, że słyszę, że jakiś może gorszy nastrój masz i tak dalej, że dzień nadajesz. I ja po prostu już mam takie czarne wizy, Boże, nie, no teraz to już on przestanie nadawać, już będzie koniec tego wszystkiego. No a z drugiej strony ja to mam dużo tam audycji do odsłuchania, ale z drugiej strony no wiadomo, że to nie ma w ogóle porównania słuchania na żywo, a słuchania jakichś tam audycji archiwalnych, nie? Także po prostu no miałam takie poczucie, że teraz to już mogłoby się nawet nie przerwą skończyć, ale może po prostu nawet czymś ostatecznym, jeżeli chodzi o nocne radio. No i bardzo bym tego nie chciała. No i myślę, że naprawdę tutaj wiele osób, jak tak sobie zrobi rachunek sumienia, jest szansa, że może byśmy tutaj, no właśnie, stali się twoimi takimi prawdziwymi pracodawcami i żebyśmy w końcu uczciwie ci zaczęli płacić za to, co tutaj dla nas robisz.
0: No, gdyby to się stało taką...
2: Retrogierki.
0: O, przepraszam.
2: 10 zł.
0: O, jeszcze
2: na karmę
0: dyszka
2: dla złego wilka.
0: O, no widzisz, twój apel działa, kolejny donejcik, retrogierki, który już wcześniej tu się pojawiał, znowu dyszka i na karmę dla złego wilka, no właśnie to tak, nie wiem, czy to dobrze brzmi, na karmę, właśnie nie karm złego wilka, nie dawajcie mu, jak to Klot tam zawsze powtarza. Nie, nie, to jak macie jemu dać, to jemu, jak macie albo jemu, nie, jak on to mówił, no, że on już woli, żeby jemu nic nie dać, jeśli mielibyście też tu nie dać na złego wilka. To bardzo jest przejęty tym. Jak się chwalił, jak otworzył Radio Cenzura, to...
2: Maczer, 5 złotych. Na alimenty
0: dla Krawca. No nie płacę alimentów na szczęście, ale dziękuję. Ale to, no dzięki Maczer, dzięki. Na alimenty dla Krawca. Ale może jeszcze kiedyś będę płacił. To sobie odłożę na ten cel już zawczasu. No jak Klot się chełpił i dumny był z tego i mówił, że dzięki jego akcji niektóre radia straciły płynność finansową, jak to określa. A akurat odwrotnie, bo psiocząc na nocne radio i oskarżając nas w sumie o całe złotego świata, jakby zainteresował tym radiem parę osób bardzo zacnych, które tu przyszły. I mało, że byli fajnymi ludźmi, to jeszcze dofinansowali zacnie i w ogóle. Dzięki, Michał, dzięki. Mów więcej tam, mów o tym złym wilku, mów, tak.
1: No właśnie, to właśnie. O, żebyś tu odzyskał tą płynność finansową, tego tobie, sobie i tutaj no, wszystkim życzę. No, wszystkim nam to dobrze zrobi. No, jako że czwarta się zbliża, to już się żegnam, żebyś tak jak planowałeś mógł skończyć.
0: No, jak wpadło 5 dyszek, to może jeszcze tylko muszę wstać, kurczę, czy wcześniej, to najwyżej nie będę w ogóle szedł spać. No, fajnie. Dzięki, Ania, dzięki za apel, za exposé.
1: No, a z tym spaniem to lepiej tak się wysypiać, bo właśnie tutaj się przyznałam, że raz mi poleciało oko za kierownicą i to w biały dzień. I to jeszcze najlepsze, że jechałam pod górę zakrętami. No i to właśnie też był taki dla mnie wake up call, że trzeba coś zmienić w swoim życiu i się zastanowić, czy po prostu nie trzeba czegoś ograniczyć. No i wtedy właśnie ograniczyłam sobie etat, bo stwierdziłam, że już nie dam rady łączyć, nie wiem, domu, dzieci i pracy na pełen etat z dojazdami i zaczęłam pracować właśnie na 5-8 etatów, tak jak ci tam ostatnio też podpytywałam, czy byś tak może chciał pracować. No ale to mówię, no taki 5-8 etatów to sobie to może wyszarpnąć ktoś, kto już tam długo w jakiejś firmie pracuje, tak, i już tam może się dogadać, nie? A tak na dzień dobry to rzadko są takie oferty, żeby tam można było sobie taki etat załatwić.
0: Czyli co, ty też zdarzyło ci się przysnąć lekko za kierownicą, bo powiedziałaś, że oko coś tam tego...
1: No tak, właśnie. W biały dzień
0: zasnęłam.
1: No i dowiedziałam się, po co są te bariery energochłonne. Podjeżdżałam pod górę i tam się pięknie przesmarowałam cały samochód. No ale mówię, nie, no to po prostu był taki stres. No, na szczęście z nikim nie jechałam. No ale to dało mi do myślenia i fakt, tamtego czasu dużo bardziej świadomym kierowcą jestem i właśnie pilnuję tego, żeby... Bo tak samo jak alkohol czy narkotyki, to tak samo zmęczenie działa, tak? Możesz być właśnie przemęczony, niewyspany i zaśniesz i tak samo możesz kogoś zabić albo siebie, nie? No, także a z tymi starszymi ludźmi za kierownicą, no to jest... No bardzo, bardzo ciężko, tak? Bo naprawdę każdy jest osobnym indywidualnym przypadkiem i są osoby, które w ogóle nie powinny mieć prawa jazdy, bo to też jest jakaś tam zdolność, tak? Niektórzy nie mają jakiejś tam koordynacji, refleksu i się w ogóle do tego nie nadają, a są tacy, co mają 80 lat, czy nawet 90 i świetnie sobie dalej radzą, tak? Może jeżdżą trochę wolniej, ale a to akurat chyba dobrze. Także tutaj... No, na pewno po prostu badania, tak? Badania, to już to by trzeba, wiadomo, jakichś specjalistów, żeby ustalili, jak często te badania robić i jak ktoś jest w stanie, nie ma żadnych chorób takich, które by mogły właśnie skutkować, choćby właśnie, jak tutaj mówiliśmy, jakimś zjazdem cukrowym za kierownicą, to niech jeździ, tak? No bo jeżeli mamy takiego sprawnego 70-80-latka i odgórnie ustalimy, że dobra, prawa jazdy do 75 roku życia, no to potem ta osoba faktycznie jest w jakiś sposób ubezwłasnowolniona, musiałaby, nie wiem, angażować swoje dzieci, tak, albo nie wiem, jakieś, albo taksówki zamawiać, na które może by nie było stać. No. No, to
0: przekonaliście mnie faktycznie, że to jest głupi pomysł. Tak palnąłem, żeby zabierać. No nie, no to takie faktycznie okrutne, bo no, może być osoba całkowicie sprawna, rzeźka, bardzo różni starsi ludzie bywają, nie? Jeden już nic nie kuma, już jedną nogą w grobie, a drugi jeszcze rzeźki, wysportowany, percepcja 100, charyzma 100, siła 100, zręczność 100 i się trzyma świetnie, no i... I faktycznie, no, wiele sytuacji samochód to jednak dla wielu osób jest, no, bardzo ważną rzeczą i przydatną, i zabrać to komuś tak nagle wszystkich do jednego wora. Nie, no, racja, palnąłem trochę głupotę, żeby zabierać. Może ze względu, wiesz, bo zawsze każdy patrzy z perspektywy własnych doświadczeń. No, jak ja już znam, tak, znam kilka takich sytuacji, że starsza osoba przysnęła i palnęła nawet, jak ja jechałem w nas, no to wiesz, trochę może to kieruje, nie? Emocje biorą górę tutaj i własne jakieś doświadczenie.
1: No na przykład ja mam przykład, już tam kiedyś mówiłam o moim dziadku, który ma 86 lat, jeździ sobie samochodem, jeździ sobie na działeczkę i myślę, że to też go utrzymuje w tej sprawności, tak, że sobie tam, póki oczywiście jest sezon taki działkowy, to wsiada sobie codziennie do tego samochodu, jedzie tam i wiesz, i też ma takie poczucie, że jest samodzielny i po prostu z drugiej strony też tak właśnie indywidualne przypadki, to jakieś to też nie powinno się uogólniać, tak? To powinno, wiadomo, to, co nas tam spotyka, to są jakieś jednostkowe przypadki. Ale jeszcze a propos tych, no dla mnie to są morderstwa na drodze, tak? Jak ktoś po prostu zabija kogoś nie pod wpływem narkotyków czy pod wpływem alkoholu samochoda, no to z tym z karabinem bardzo dobry przykład. I ja z kolei to bym była za takimi zwielokrotnionymi wyrokami, jakie są właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli na przykład zabijasz w innym wypadku dwie osoby, tak, to na każdą z tych osób dostajesz na przykład 25 lat więzienia, tak? Żeby nie było takich sytuacji, znowu to, co już mówiłam wcześniej kiedyś tam o tym wypadku w Olsztynie, gdzie ten facet zabił dwójkę młodych ludzi i on teraz, jemu grozi za to od 2 do 12 lat więzienia za zabicie dwójki dwóch osób, tak? No to dla mnie to jest śmieszny wyrok.
0: No, jak jest z PO albo PiS, to dostanie prace społeczne 2 miesiące i pogrożenie palcem. Nu.
1: Tak, a tak jakby dostał tam, powiedzmy, w ogóle, no dla mnie w ogóle, że to jest do 12 lat tylko. Za morderstwo, no z zimną, z premedytacją, z zimną krwią, tak? Bo jak wsiadasz po pijaku czy pod narkotyków i zasuwasz 190 po mieście, no to inaczej tego się nie da nazwać. No to moim zdaniem to powinno być 20-25 lat minimum. Tylko że jak dostanie za te dwie osoby 25, no to za dobre sprawowanie wyjdzie tam po kilkunastu, tak? A tak jakby dostał 50 lat, no to byśmy mieli pewność, że on tam faktycznie już dociągnie w tym więzieniu do końca swoich dni i już nikogo więcej nie zabije.
0: Kiedyś wracałem z ziomeczkiem, wracaliśmy z gry RPG, tam graliśmy po nocach od mistrza gry, kolegi, no i jedziemy, no i policja za nami jedzie. No to kolega chyba za bardzo się spiął, jakoś dziwnie zaczął prowadzić, bo wyczuli, że coś jest nie tak, kolega pod wpływem. No, a może to, że ja tak zerknąłem odruchowo do tyłu, to trzeba bardzo uważać, żeby w takiej sytuacji nie zerknąć do tyłu, to mogła być moja wina, bo psiarnia cwana jest, oni nie są za mądrzy, ale są cwani i takie rzeczy już kojarzą, o, zerknął się, patrzy, nie, dawaj Gorysiu, dawaj, no i zatrzymali nas, jeszcze z kolegą szybko ustaliliśmy chytry plan. Obaj w sumie najebani i to, słuchaj, ty udawaj krawiec dziecko i powiemy, że ja cię do domu odwożę, to może puszczą. No i zatrzymali tam i pytają się, ile masz lat? Ja miałem wtedy, nie wiem, no pełnoletni oczywiście już byłem, ale skłamałem, że coś tam 15, a który rocznik jesteś? No 79. No to jak masz, a on do mnie, to jak masz 15 lat, zajebać ci? Tak po prostu tekst, zajebać ci? No to źle policzyłem, kurwa. Taki pijany byłem. No i w rezultacie zabrali mu prawko, wracał na piechotę, ale strasznie się awanturował, bo kolega był taki awanturny mocno i nie chciał się badać alkomatem, tam go szarpał się prawie, że grozili mu. I tak ich wkurwił kolega swoją gadką w ogóle, bo jakieś tam mu coś dawali, on to wyrzucał, coś tam, jak padło słowo śmietnik, że ma coś tam, oni do niego rzuć to do śmietnika, kurwa, a on śmietnik to tam stoi i na radiowóz pokazuje, nie, to jest śmietnik. I tak ich wkurwił, że potem jak wracał na piechotę, to za nim jechali i chcieli go lać i się gdzieś tam chował po krzakach, bo chcieli mu pokazać, kto tu jest pan władza. No takie przygody, nie?
1: No to każdy inaczej reaguje na policję, bo ja, jak mnie tam policja zatrzyma, to ja się robię taka zestresowana, że niczego nie potrafię znaleźć. No teraz to już akurat nie trzeba niczego szukać, bo oni tam od razu po blachach to wszystko i po nazwisku, tak, wszystko znajdują. Ale mnie to strasznie stresuje, a jeszcze dodatkowo jest tak, że mam coś takiego, nie wiem, czy w twarzy, czy w głosie, że oni mi nigdy niczego nie podarowali, nigdy po prostu. Nawet jak byłam w zaawansowanej ciąży i jechałam, gdzieś tam przekroczyłam prędkość, no i tak chciałam ich na ten brzuch tak trochę ten, to nie ma opcji po prostu, najwyższy mandat możliwy. Także jak jest jakaś grupka, idzie policja i kogoś zatrzymają, wylegitymują, to na pewno mnie.
0: No to musisz, Ania, chyba jakoś, nie wiem, pielęgnować bardziej cnoty niewieście, żeby jako bialoglowe, bo to u nas tak czasami bywa. Kiedyś, jak z kanarami z kolei miałem przygodę, to babkę oszczędzili i kanar mówi, pani darujemy, bo pani w stanie błogosławionym, taki wiesz, z wąsem, szarmancki. Ja się wtedy znerwowałem trochę, z jednej strony było mi głupio zaprotestować, bo wiesz, no co będę kobiecie tam psuł, jak jej się pofartowało, nie? Ale pamiętam, że powiedziałem, że a ja też jestem w ciąży i co? A proszę sobie nie żartować, dobrze? Dobrze? No, taki jakiś dziaders się trafił, bialoglowa w stanie błogosławionym, całuje rączki tutaj, kurde. No ale coś, nie masz talentu, mówisz, tak?
1: Nie, nie mam talentu, nie absolutnie. Nie. A jeszcze tam ci kiedyś tutaj mówiłam o takim serialu, właśnie o przemocy takiej psychicznej, który teraz na Netflixie dosyć popularny jest, Sprzątaczka. I tak też mówiłam, że no może to trochę odstraszające, bo to bardziej dla dziewczyn, ale właśnie ostatnio rozmawiałam z kumpelą i mówiła właśnie, że jej mąż wojskowy, taki wiecie, no tak nie mówiąc pejoratywnie, ale taki typowy wojskowy.
0: Trep.
1: Tak. Sam po prostu ten serial obejrzał i strasznie mu się podobał. Także tak tutaj... Może na weekend taka propozycja.
0: Spodobało mu się, jak tam leją jakąś ten babę i spodobało mu się. Dobrze, kurwa, jak się nie bije, to wątroba gnije, babie. Jak kocha, to bije. No a właśnie przemoc domowa w stosunku do kobiet podobno jest nadal sporym problemem w Polsce i jakoś tak, nie wiem, no wiem, że znów będzie protest, ale kojarzy mi się to z konserwatystami znowu, jakimiś takimi Januszami z wąsem, co chodzą do kościoła. Przepraszam, że uraziłem, no ale tak po prostu mi się kojarzy cały czas. Bo to jest takie, jest jakieś takie przyzwolenie po prostu, nie? Trzeba w tym temacie coś by naprawić, też przemoc w stosunku do mężczyzn, jak często bywa, że baba leje faceta, tylko u nas też jest taki klimat, że żaden facet się do tego nie przyzna i będzie tak znosił. A też jak fiknie i jak odda, to pozamiatane ma, no bo nikt mu nie uwierzy, że baba zaczęła, że go atakowała i on już się bronił, tylko lał kobietę, więc jest skomplikowana i taka niefajna sytuacja z tą przemocą.
1: No, tak, ale tak właśnie tutaj dzisiaj w Talk FM właśnie była audycja o właśnie przemocy w rodzinie, no i właśnie chyba jednak ta przemoc kobiet w stosunku do mężczyzn to jest jakby większy problem, w takim sensie, że właśnie jest to tabu. Mężczyźni wiadomo, no, też są tak chowani w takim poczuciu, że nie mogą się przyznać, nie mogą być, pokazać swojej słabości. No i no pytanie, tak, no bo tam mówią, że 9 na 10 tak samobójstw w Polsce to popełniają mężczyźni. Ilu z nich właśnie robi to pod wpływem no właśnie takich sytuacji.
0: No, no to jest, no. To jest straszna sprawa faktycznie, bo facet traci jakby w ogóle poczucie wartości swojej często przez to pewnie, nie? Bo czuję się, że coś, no dałem dupy, daje się bić kobiecie, ja już jestem w ogóle jakimś przegrańcem, nie? A to wcale tak nie jest pewnie w większości przypadków, bo po prostu, no, facet jest w kropce, nie może oddać, nie może nic, baba go, a baby są czasami naprawdę agresywne, no i to jak baba już jest agresywna, się trafi, to ona często jest gorsza od faceta.
1: No swoją drogą, ale mi się wydaje właśnie, tak jak w tym serialu jest pokazane, że najgorsza jest, bo najtrudniejsza też do udowodnienia, tak? Przemoc psychiczna. To jest, myślę, teraz taki większy problem. Ale czekaj, co jeszcze chciałam powiedzieć?
0: A jeszcze jak się borderka trafi, nie? Której się ciągle w głowie kiełbasi, nastrój się zmienia i w ogóle i raz histeria, raz wspaniała i do rany przyłóż i no i takie borderki są jeszcze kochankami często wspaniałymi i to się robi taka sytuacja, wiesz, w ogóle mega ciężka nagle.
1: No i uzależniająca. No tak, a właśnie to było fajnie powiedziane w tej audycji. Babka zadzwoniła, nauczycielka, że właśnie, żeby radzić sobie z taką przemocą, z jakimiś takimi sytuacjami niefajnymi, no właśnie zamiast tych jakichś może niepotrzebnych niektórych lekcji, to właśnie takie jakieś warsztaty takie, wiecie, psychologiczne powinny być, tak? Żebyśmy po prostu, no, żeby te dzieciaki też już poznawały siebie i wtedy nie byłyby tak może narażone na taką przemoc. I no, warto by było po prostu jak najszybciej sobie z nią zaczynać radzić, tak, nawet choćby nawet nie radzić, tylko identyfikować, tak, żeby wiedzieć, bo na samym początku musisz sobie uświadomić, że jesteś ofiarą jakiejś przemocy, tak, żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić, no bo, no mówię, tam w tym serialu jest właśnie pokazane, że ta dziewczyna, ona tak na dobrą sprawę nawet po początku nie wie, że jest ofiarą jakiejś przemocy. A tak samo ci faceci, tak? Jak kobieta cały czas, nie wiem, dojeżdża, tak, dołuje, no to no, siniaków nie ma, tak? Pazurów nie ma na ciele, więc jest to bardzo trudne do uświadomienia sobie.
2: 30 złotych. Dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy.
0: Wudzu tutaj chyba stwierdził, że tak rynkowo tutaj radio jest coś warte, tak obiektywnie i rynkowo i warto i też 3 dyszki dorzucił. Widzisz, no działa twój apel. Karaluchy, pchły tutaj, dobranoc, pchły, karaluchy, no. Pchły, aż tak, takiego syfu nie mam, że pchły i karaluchy jeszcze, ale w sumie faktycznie wypadałoby posprzątać. Dzięki, wódzu. No, Rybka tutaj pisał, że był w takiej sytuacji właśnie z kobietą. No, to, no współczuję takim.

0: pensji, tak, na której sobie tam opieramy nasze wydatki, takie podstawowe, typu właśnie czynsz, prąd i tak dalej. Więc to jesteśmy naprawdę, że tak powiem, winni temu radiu. A donaty to wiecie, na przyjemności. Dodatkowo po prostu. Dobra, kreacja, muszę kończyć, bo mówię, coś dzisiaj gardło mi szwankuje.
1: No albo po prostu nie jesteś długo dystansowa, aż taka nieprzyzwyczajona, żeby tak, wiesz, długo tutaj rozmawiać, gadać. No,
0: no także dobra. szacun tym bardziej. To trzymajcie się i udanego weekendu wszystkim życzę.
1: Dzięki, tobie też wszystkiego dobrego. No. Hej, hej, hej.
0: Pa, pa, hej.
1: No, taki temat przemocy to też ciekawy temat. Właśnie często podrzucacie dobre tematy. I znowu Matt się pojawia tutaj na liście sponsorów po raz kolejny i pisze: pozor, Ania z Trójmiasta, nie mam talentu. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Ania z Trójmiasta, pozor, nie mam talentu. To jakiś szyfr. Bo znowu jakiś, może to jakieś rapowe klimaty. Jakiś pozor, co to jest? No, to wcześniejsze było lepsze, zdecydowanie. Mam taki podkład rapowy.

0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Hey, hey.
0: Może bardziej jak Kaliber. Ja śpiewam Kaliber, a ja tu miasta. To kolejna to no, i zasłonił mi, no kurde. Zasłonił mi przerwał mi wspaniałe. Czekaj rybka, muszę wyłączyć tutaj. Dobra, już spokój.
2: Słychać mnie?
0: No słychać.
2: Krawiec, chciałem tylko, przygotowuję audycję około 3 godzin filozoficzną. Tylko tyle się, jeśli chcesz, z miłą chęcią odprawię tą modłę. Musisz mi dać 3 godziny na linii.
0: Pewnie, bardzo chętnie.
2: Filozofia, gruba filozofia, od lat 60. do 90. Tajniej to jakiś czas, no ale trzeba mi dać 7-8 dni jeszcze, nie?
0: No to trochę mi odbierasz w sumie chleb, znaczy nie mam nic przeciwko, w cudzysłowie odbierasz chleb, bo no, planowałem robić tą audycję archę dalej, zrobiłem tylko jeden odcinek, potem trochę wena, wiesz, opadła, ale to no, w tym przypadku jak ty się pojawiasz tutaj jako koń na białym rycerzu, że tak powiem, poetycko, koń na białym rycerzu, z propozycją,
2: nie, no, krawiec,
0: żeby...
2: Krawiec, poczekaj, ja tu będę przedstawiał pewną ideologię, pracę pewnego człowieka, nie będę moją, znaczy ogólną, tak, tutaj nie, ty w swoich planach dalej podążaj, tak, nie kreuj się mną, dzisiaj mamy piątek, więc ja myślę, jak się wyrobi na sobotę, następną sobotę, będzie dobrze, tak, dam ci znać, chciałem przygotować filozoficzną audycję o naturze naszej rzeczywistości. I to będzie oczywiście, to nie będą moje do końca słowa, to będą moje jakieś tam przemyślenia. I tyle, tak. Mam nadzieję, że 3 godziny mi zarezerwujesz, tak?
0: No pewnie, ale to wolałbyś nagrać offline i potem, żeby to było opublikowane i słuchane offline, czy na żywo wolisz?
2: Myślę, że powiedziałbym na żywo to, nie?
0: Żywo to jest flow, nie? I czujesz, że ktoś jest, jakieś komentarze są.
2: Wiesz, to wiadomo, że to będzie, muszę to wszystko położyć, poskładać, przetłumaczyć dużo rzeczy, więc z angielskiego, bo to jest wszystko w angielskiego, więc myślę, że pociągnę na flow to, nie? Na flow pociągnę, tak? Tylko musisz mi fajną muzyczkę puścić, twój lekki podkład, wiesz, taki mentalno lekki, tak jak masz w tych podkładach, wiesz co lubię, tak? Lekki podkład mentalny, tak? I pociągnę to na żywce, tak?
0: Mogę cię pohostować, no bo żebyś nie musiał się tam przejmować technikaliami zupełnie, no też, wiesz, to jest trochę kłopotliwe.

0: Wielu nadających tutaj troszkę miało z tym zagwozdkę, nie? I to jest takie obciążające. To ja sobie będę siedział cicho, sobie tutaj hostował, odbierał telefony, jeśli będziesz chciał, powiedzmy, po dwóch godzinach zrobić telefony.
1: Nie. Ja to ostro pojadę, stary. To będzie wykład, tak? Więc tutaj, wiesz, nie będę chciał odbierać ludzi, którzy, wiesz, to ciągnę 3 godziny, słuchaj, wypowiedzi, które są nieznane, moim zdaniem, te poglądy nie są znane w polskim internecie, więc wiesz, trzeba to przetłumaczyć angielskiego i wiesz.
0: Dobra, pewnie, że tak. No to jest jak najbardziej super idea, żeby właśnie zmierzyć się z radyjkiem, spróbować coś ponadawać, jak najbardziej. Jestem obiema nogami.
1: W piątek, ja będę w sobotę.
0: Sobota to bardziej jest tutaj zarezerwowana dla Jacka, tylko że Jacek jest co drugą sobotę, no więc może by ci bardziej pasowała niedziela na przykład.
1: Dobra, niedziela, to w niedzielę to zrobimy. Ja muszę to, słuchaj, człowiek. To jest tydzień pracy, nie? Taki wykład, nie? Dla mnie. Nie?
0: No, nie? To jak taka przygotowana audycja, to na pewno będzie ciekawa. Dobra, to jesteśmy zgadani. Czekam na jakiś sygnał, jak już będziesz czuł, że to już jest ta chwila. I jeśli chcesz, możesz w międzyczasie jakąś tam nazwę sobie wymyślić dla audycji, tytuł, to już
1: to
0: tam
1: będzie,
0: coś
1: zapowiedzieć. To jest ostra filozofia. Ostra filozofia, tak? Więc tutaj nie będzie jakiejś polityki, jakiejś LPG. Tu będzie ostra filozofia, tak? Więc dla ludzi, którzy lubią ostro filozofię, dla mnie to jest, filozofia jest dla mnie słońce, jest dla mnie przesłaniem, dla jakiego żyję. Więc jeśli ktoś lubi filozofię tego pokładu, ostrego pokładu, którego zaprezentuję, mam nadzieję, że będzie. Oczywiście to nie będą moje przemyślenia, to będzie. To znaczy będą moje, ale to wiadomo, to będzie zabrane od kogoś. To, co lubię, tak? To, co lubię, to, co chcę przekazać ludziom. I w twoim radiu to, że tak powiem, ogłosić, się przyczynić, no moim zdaniem to się przyczyni do jakiegoś tam, wiesz, plusa małego. I tyle w temacie, tak? Uwielbiam filozofię, kocham filozofię.
0: Jest
1: tak?
0: Propozycja nazwy tutaj. To mi się proponuje tytuł Fish Tales. Albo Fish Tales, może tak nawiązując do Talesa z Miletu, nie? Fish Tales albo Fish Tales.
1: Nie będzie to Tales, nie będzie to, na którego się powołuje Arystoteles, nie będzie to Sokrates, którego lubię, wiem, że nic nie wiem, uwielbiam to, ale to będą takie przesłania, które mam nadzieję, które mnie zachwyciły, które mnie przeszyły przez wszystkie organy, tak, więc mam nadzieję, że to będzie dobre. U Gabriela tego nie powiem, nie ma na to czasu, bo mnie zbanowali i nie wysłuchali, ale myślę, że tutaj będzie to dobre, nie? Będzie to dobre, żeby to wypowiedzieć. Te rzeczy, które w polskim internecie to jest jakaś nisza, tak? To jest jakaś nisza. W brytyjskim, amerykańskim internecie to jest bardziej głębsze. No ale co, no nie będę mówił po angielsku, muszę to wszystko przetłumaczone. Pojedziemy, tak? Pojedziemy. 3 godziny pojedziemy z filozofią. Filozofia prosta. Pierwszy taki tytuł to mogę natura rzeczywistości, tak? Natura rzeczywistości. To będzie o naturze rzeczywistości, w której żyjemy.
0: Okej. No, mam cichą jakąś tam nadzieję, że niczego mi zostawisz, bo Nietzsche to jeden z moich ulubionych filozofów, to żebyśmy nie powtarzali, nie? Informacji.
1: Nie. Niczego też lubię. No fajny gość jest, lubię, ale też do końca, wiesz, no
0: to, nie że będzie jakieś niczego.
1: Fragmenty niczego lubię, nie znaczy, że go popieram. Wierzę więcej niż to, co Nietzsche mówił w swoich przesłaniach, ale na pewno przedstawię filozofię lepszą, jeśli chodzi o przesłanie, tak, to będzie przesłanie, to nie będę ja. Oczywiście, że to nie będę ja. Nie jestem aż tak mądry i tak przeszywam, nie będę tak przeszywał rzeczywistości, ale...
0: Ale jakaś tam, rozumiem, nadzieję... jakaś tam rozumiem kompilacja twoich poglądów, które budowałeś na sobie na filozofach, tak? I...
1: Czy wiesz, bardziej to będzie przekład. To będzie bardziej przekład tego, co znam od lat. Zajmuję od 6, będzie już 17 rok filozofią, tak? Oczywiście nie słychać tego po mnie w jakichś wywiadach po pijanemu i tu i tam nie słychać, ja to zacząłem dla siebie, bo miliony ton informacji, jakichś tam gigabajtów przetwarza mój mózg i nie jestem tego w stanie zapamiętać. Będę bardziej robił jakiś przekład, żeby to wszystko ogarnąć, tak? I myślę, że zapraszam wszystkich tutaj dzisiaj za sobota czy niedziela, daj mi znać.
0: No niedziela, na niedzielę bym już wolał zaklepać od razu.
1: To się zabrałem się 3 godziny wcześniej przed twoją audycją, jeszcze jak byłem wcześniej u tego, więc dosiadam się i ostro robię 3 godziny wykładu za niedzielę następną, okej? Okay?
0: Następna, czyli nie jutro, tylko następna. Dobra.
1: Tak,
0: dobra. Następna. Fajnie, fajnie. Dobra, to super. Dzięki wielkie za takie tutaj zaangażowanie. To mnie się podobuje takie coś.
1: Ma być utopia, może być utopia, może być nie.
0: Rybia, ale... taka nie mysia utopia, tylko rybia utopia.
1: Tylko to będzie trudne na pewno dla niektórych ludzi, bo to będzie ostre przeplatanie. Przemywaniem, będzie dużo głupiej gadki czasem, ale to, co powiem, myślę, że na mnie to podziałało, na mnie to dało to mi odcień na moje życie, tak? Więc myślę, że pomoże przynajmniej jednej osobie, przynajmniej jeśli to pomoże jednej osobie, to będzie dla mnie sukcesem, tak? Tyle w temacie.
0: Pewnie. Dobra.
1: Dobra.
0: No to dobra. Jesteśmy w kontakcie.
1: W kontakcie, hej.
0: Trzymaj się. Gdyby ktoś jeszcze miał jakąś ciekawą propozycję właśnie tego typu, to ja jestem otwarty. No, a tymczasem mamy tutaj, no zobaczymy, oby wyszło. Rybka z prądem, pisze Marcin. Rybowykładnia, też taka propozycja na tytuł audycji. News dnia w Wudzu donosi tutaj Kyle Rittenhouse not guilty. No ale to jakiś proces był jakiegoś Kyle, ja nie wiem kto to jest, czekajcie, zaraz zobaczę. Kyle Rittenhouse, no nie kojarzę, nie wiem kto to. Kyle Rittenhouse, koniec głośnego procesu w USA. Nastolatek Kyle Rittenhouse oskarżony o to, że podczas zamieszek w miasteczku Kenosha w ubiegłym roku dopuścił się zabójstwa, nieumyślnego zabójstwa i próby zabójstwa. Zabójstwa, nieumyślnego zabójstwa i próby zabójstwa. Został uniewinniony od wszystkich zarzutów. Ławnicy uznali, że działał w samoobronie. W sierpniu 2020 roku w Kenoszy, Wisconsin, doszło do protestów, które przekształciły się w zamieszki. Doszło do serii podpaleń i grabieży. Wydarzenia miały miejsce w reakcji na incydent, w którym biały policjant postrzelił podczas interwencji czarnoskórego mężczyznę. Podczas zamieszek 17-letni wówczas Kyle Rittenhouse zastrzelił Antonego Habera i Josepha Rosenbauma oraz poważnie ranił Gage'a Grosskrautza. Jakie nazwiska ciekawe tu się pojawiają. Rosenbaum, Grosskrautz. Obrońcy Rittenhouse'a argumentowali, że strzelał w samoobronie, ponieważ bał się o swoje życie. Przedstawiali go jako nastolatka, który udał się do centrum miasteczka, by m.in. chronić mienie publiczne przed zniszczeniem po tym, jak w ciągu kilku poprzednich nocy na ulicach było niespokojnie. No to już wiemy, kim jest Kyle. Akwarium wiedzy, pisze tutaj Rojo. Rybie kwiatki. No ale się kreatywnie tutaj nagle udzielają wszyscy, mają 100 tysięcy propozycji. Filorybka też. Świat skarpiem. No, no zaskoczyliście mnie tutaj. Też jest nocna ryboza. Ciekawe. Arybkoteles. To dobre. A Arybkoteles. No, zobaczymy, czy będziecie tak chętni do słuchania o poważnych tutaj rzeczach, jakby nie było, jak jesteście do wymyślania. Tipli załóż. Nie zakładaj. Po co? Ja już mam tipli założone, to moje tam damy. Po co to? Że się zmęczysz tam zakładaniem, to się bardzo długo zakłada. No i to jest bardzo duża odpowiedzialność, to jest tak potem, no, ciężko z tym, to nie zakładaj, no. A tak serio, to jak najbardziej, czemu nie? Ania z Trójmiasta to kolejna tego radia kasta. Niczym legenda rodziny Gucci tej nocy nam obrasta. Oh yeah. No, Matt tutaj fajne teksty pisze, piosenek nawet. Ania z Trójmiasta to kolejna tego radia kasta. Niczym legenda rodziny Gucci tej nocy nam obrasta. No, tak w różnych stylach można śpiewać. Albo black metalowo może. Ania z Trójmiasta to kolejna tego radia kasta. Niczym legenda rodziny Gucci tej nocy nam obrasta. Dobra, bo zaczynam wariować coś już chyba. Zwariowałem. Na rybek. To propozycja kolejna. Na rybek, ale pisane oddzielnie. Na rybek. No, widzicie, dobry nick, dobra ksywka daje tyle możliwości różnych tutaj kombinowania z nazwą, nie? Ślepe ryby. Ślepe ryby. Albo ryby głosu nie mają. Taka audycja będzie i nie damy mu dojść do głosu w ogóle. Rybki głosu nie mają. No. I będzie audycja dla głuchoniemych. Ja myślałem, żeby zrobić audycję dla głuchoniemych kiedyś. Kapitan Pijawka w formie. Zapalniczka mnie się wyczerpała. O, a nie, jeszcze. Ostatni papieros. Ja. Muszę podłączyć voice performera, to bym coś może sobie pośpiewał na antenie. Ja lubię śpiewać, bo nie muszę wtedy nic mądrego mówić. Nie muszę się wysilać, tylko sobie śpiewam. Głupoty. Rybitwa. Też tutaj podkreślone osobno jakby bitwa. No, ale macie nazwy. Dobre. No. Kurczę. Dobre. Same fajne nazwy tutaj. Takie pomysłowe właśnie. Takie, w których coś jest, nie? Ale rybitwa to będzie dodatkowy taki after, gdzie będzie konfrontacja ze słuchaczami, którzy się nie zgadzają. I to będzie rybitwa właśnie się nazywało.

No dobra, chyba muszę się ewakuować, bo już jest ta pora. Ta pora, w pół do piątej. Zaraz piąta w ogóle będzie. No więc tak, do rana to ciężko, bo muszę wstać jutro. Ale może w niedzielę wpadnę, znaczy z miłą chęcią wpadnę. Chętnie bym o czymś konkretnym zrobił, bo już sam jestem zmęczony sobą. Już sam sobą gardzę za te audycje takie, gdzie po prostu przychodzę i pierdolę trzy po trzy. O dupie Maryny i cyckach Zosi. O. Opowieści starego Rybin. Tak za żydowsko trochę, tak. Rybin. Jeden rybin powie tak, drugi rybin powie nie. No i weź tu, panie, dojdź do tego, gdzie leży prawda.

No, dzisiaj konkurencja szalała też. Dobrze, że w ogóle ktoś przyszedł tutaj słuchać, bo konkurencja dzisiaj spora. Więc fajnie. Na radyjku prawie 30 osób jeszcze. Samym tutaj około 50. Zawsze zaokrąglam w górę, żeby sobie dodać tak trochę. Połechtać ego. No. I tak cud, że o piątej rano już niemalże jeszcze ktoś tu siedzi i słucha. Ciekawe, o czym dzisiaj Michał nadawał. Niech zgadnę, o COVID-zie i że to jedna wielka ściema. Bo globaliści tak chcą, żebyście tak myśleli, że to prawda. No. Yeah. Padałoby jeszcze pod prysznic skoczyć. Albo co tam, położę się jak Kononowicz. Znaczy, ja, wiecie co, przyznam się, że ja często śpię tak w ciuchach. W sumie sobie nie używam czegoś takiego jak piżama. To, czy to jest dla was ciekawy temat? W czym ja śpię na przykład? Czy tak nie za bardzo? Czy wolelibyście na przykład o filozofii posłuchać? Z ust Bartłomieja, żeby płynął taki przekaz? Czy bardziej może o tym, w jakich majtkach śpię? Napiszcie.

Tak więc powoli kończymy. Kolorowych snów, karaluchy pod poduchy. Co to za życzenie, to karaluchy pod poduchy? Jedno z tych głupich polskich powiedzonek jakichś dziwnych, które mi się nie podobają. Jak można komuś życzyć karaluchów pod poduchą? No to tak właśnie znowu mi się kojarzy ze szkolną trochę. Karaluchy pod poduchy. Chociaż tam są te nie wszy, nie gnidy, nie karaluchy, tylko jak się nazywają te, co się żywią krwią? Nie kleszcze. A, wyszło mi słowo z głowy. Są jeszcze takie stworzonka. Właśnie, które... mam na końcu języka, kurczę. Pluskwy. O, pluskwy. Pluskwy. Straszne są pluskwy. Szybko się mnożą. O. Rybunia. Też rybunia. Wieści z Unii, rybunia. Proponuje to misiu. No ciekawe. I dodaje. Idziemy na rekord, na nowania. Jest zajebiście. Oh yeah. No. Pory na dobranoc. Moskity. Nie, to moskity to komary są, nie? Pluskwy, pluskwy. Gnidy, te, gnidy to takie śmieszne słowo, gnidy, ty gnido. Kapitany pijawki? To mi się... pijawki. A niektórzy twierdzą, że leczenie pijawkami w dzisiejszych czasach to nie jest taki zły pomysł. Szczególnie pijawki mają jakiś taki dar wyczuwania ciepłoty ciała i miejsca jakieś takie zapalne identyfikują. Ktoś mi to tłumaczył, że, tak fachowo, nie? Że to nie jest takie głupie, te pijawki. No ale to zawsze wiadomo, że takie metody leczenia wybiorą ci, którzy są ogólnie fanami takiej medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, różnych zabiegów pochodzących z dawnych czasów. No to też pijawki też muszą być w związku z tym dobre. No kiedyś tak leczono właśnie, upuszczano krew albo te pijawki wysysały. No. Gnidy to dzieci wesz, zgadza się, tak. Gnidy. Gnidy to właściwie jajeczka są, nie? Gnidy. To są jeszcze takie w formie jajeczek, te pchły. Znaczy wszy. Czym się różni pchła od wszy? W sumie to jest jakaś różnica? Wesz? Pchła? Był świetny odcinek South Parka, już mówiłem. Musicie koniecznie kiedyś sobie zobaczyć o takiej cywilizacji właśnie wszy. Jak one sobie tam żyją na głowie i zbliża się kataklizm, nie? Tak przeczuwa jedna wesz, taka najmądrzejsza, najbardziej przeczuwająca, wieszcza. Wieszcza wesz. Wieszcza wesz weszła wszędzie weszła wieszcza wesz. To takie ćwiczenie u logopedy dla tych, którzy seplenią, tak. Świętej pamięci Kora Jackowska była kiedyś logopedą. Logopedką. Jest takie słowo? Logopedka? Logopedał. Jest takie słowo? Logopedał. Straszne się rzeczy czasami dzieją. Czytam, że dentysta molestował seksualnie kobiety. Zmuszał tam, gwałcił. Proszę otworzyć usta. O. Może tak to właśnie było. Straszny taki dentysta. Dentysta sadysta. Horror był jakiś o dentyście. Straszny był, taki inny trochę. I nazywał się dentysta chyba. Właśnie. Horrory ogólnie bazują na różnych naszych lękach. Tak, 96. Dentysta. Ceniony dentysta nakrywa swą młodą żonę na zdradzie. Postanawia ukarać niewierną. Jaki opis. Postanawia ukarać niewierną. No, pamiętam, że taki masakryczny ten film jest. No, bo on się tam potem wkręcił w mszczenie się na różnych ludziach, ten dentysta. I w taki dentystyczny sposób się mścił. Jeszcze mędy się tu pojawiły, mędy. Pisze Tabor.
parchy. Mędy, parchy. No, ciekawe, czy jest osoba, która ma to wszystko. Ma pluskwy w łóżku, wszy, gnidy i pchły na głowie, nie no, wszy na głowie, pchły na ciele owłosionym, niemytym, no i jeszcze parchy ma i mędy. Pchła, pchłe, pchła. Pchła płakała, bo pchła, pchle, pchlą, popchła. Pchła, pchłe, pchła. Pchła płakała, bo pchła, pchłe, pchłą, popchła. No, też trudne do wymówienia. Zawsze miałem problemy z tym, że król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Bo szedł Sasza suchą szosą, to jest proste strasznie. Mówiłem kiedyś, że Anglik, kiedyś tak cwaniakowaliśmy z kolegą i Anglika tak podpuszczaliśmy różnymi tekstami trudnymi do wymówienia, polskimi, naszymi, rodzimymi, a i tak, no, czuliśmy się tak pewnie, dopóki on nie zajechał swoim. To było coś naprawdę... To ciężko było w ogóle to jakoś poukładać sobie w głowie, jakoś w ogóle... Wtedy zrozumiałem, że nie wolno tak traktować drugiego człowieka. Paździochy, pisze. Menda, czyli chyba wsza łonowa, przepraszam, wsza łonowa, a chyba tak. Mendy to wsza łonowa. Wsza łonowa. Straszne mieć jakieś wszy łonowe albo kiłę. Nietzsche właśnie zmarł na kiłę układu nerwowego. To jest, jak się ma nieleczoną kiłę, to tak podobno się cały układ nerwowy tą kiłą przechodzi i człowiek wtedy popada w szaleństwo. Ale temat się znalazł. Wszy, mędy, pluskwy.

Ale komputerek zaczął pięknie działać, jak wyłączyłem aktualizację Windows. Kurczę, wszystko nagle działa. Straszne są te aktualizacje Windows. Normalnie komputer się totalnie przytyka, bo on sobie coś tam ściąga, nagrywa, potem rozpakowuje ileś tam gigabajtów. Spróbujcie sobie na przykład rozpakować zipa jakiegoś wielomegowego i zobaczycie, jak to mieli, jak to, ile to trwa. No i tak samo też przychodzą jakieś pakiety spakowane, nie? I potem w tle wam to gdzieś tam rozpakowuje te gigabajty, instaluje je, kasuje pliki. I ja nic nie mogę zrobić na komputerze, tak? I wszystko mi działa 10 razy wolniej. Tragedia z tymi aktualizacjami jest. Ja nie wiem, masakra jakaś. Tak namawiacie do tego Windowsa 10, 11, a czytam, że czarny ekran wyskakuje nadal na tej 11. Coś się tam robi. No, ja już myślałem, że mi się dysk szyfruje, nie? Że jakieś tutaj wirusy. Są takie wirusy, które się duplikują na przykład cały czas i właśnie dysk mieli. No, ale doszedłem, wyłączyłem aktualizację Windows i od razu komputerek odetchnął. A to też nie jest takie dobre. Ten komputer tak potrafił przez pół godziny mielić ten dysk, nie? Czy to jest takie zdrowe dla dysku, że tak mieli na pełnych obrotach i po prostu, no, masakra. No, powoli coś muszę myśleć o aktualizacji, o reinstalacji systemu, o nowym sprzęcie. No, tak coś czuję, że się zbliża powoli ta pora. Więc trzeba coś zacząć odkładać. No, tym bardziej się tu przychylam do apelu Ani z Trójmiasta, co piecze ciasta i nowa gwiazda na antu radiowa wyrasta. No, na początku dla wielu ludzi, którzy przychodzą, to radio jest takie nowe, fajne, wow. Potem się znudzi i będzie, no, nudzi się. Wszystko się nudzi. Horror dentysta. Może by zrobić jeszcze horrory z innymi zawodami, na przykład cieśla się mści. No, to też by było okrutne. No, albo... Tak, ktoś polecał tą Furiozę. Chyba Ania polecała Furiozę. Popatrzyłem na trailer i nie, dziękuję. Coś nie mam ochoty chyba na polskie filmy. Straszne takie dresiarstwo znowu, nie? Ani jednego tam momentu w tym trailerze nie było takiego normalnego, żeby ktoś tam z kimś rozmawiał, tylko cały czas te dresy ze sobą tam. Lekowaj, jedziemy z koksem! Mordo, kuwa! Weź ty, kuwa, nie? A zajebać ci! Tam, na nich! I tak cały trailer, no to już mi się nie chce. To jest taki wega znowu, nie? I ile można tego dresiarstwa. I za bardzo nie widziałem jakichś też super walk, bo gdyby był taki dresiarski klimat, jakoś te na przykład zagraniczne filmy o chuliganach angielskich, o różnych innych tam nazi, neonazistach, skinach, to najczęściej tam są lepsze walki. U nas to jest dużo krzyków, dużo takiej tempoty, dresiarstwa, chamstwa, a jak przychodzi co do czego, to jakiś walk, to wszystko takie jakieś kiepskie. I czuć tutaj... Czuć, że jest to, że nie mamy w tym za bardzo wprawy. No ale jak tu rywalizować z takimi Amerykanami czy Azjatami w tym temacie, nie? Ale nawet we francuskim kinie, jak widzę, są jakieś tam naparzanki, to lepiej wygląda, nie? Przecież taka 13 dzielnica, to kurczę, no tam to jest świetne kino akcji, No, a to francuski film właśnie. David Bell, no to przecież mistrz parkouru, koleś, który to spopularyzował właściwie, nie? Świetnie się koleś rusza, tak? I robi niesamowite akrobacje, że aż miło popatrzeć. No, a
Cyril Raffaelli, no to też karateka, mistrz, też parkour, też różne, świetnie się bije i tam to w ogóle to jest mega efektowne, a u nas to takie jakieś niewydarzone zawsze są te pojedynki, te walki.

to nowe wesele Smarzowskiego jakoś nie zarobiło. W ogóle ostatnio polskie filmy kiepsko zarabiają. Asymetria Konrada Niewolskiego też okazała się klapą. Niewolski zdradził nawet w jednej z audycji swoich, że jest do tyłu o, uwaga, bagatela, 7 baniek. Ale bawię się teraz w kryptowaluty, trzeba to odrobić, żeby zniszczyć parcha. No i 7 milionów w plecy, nie? Bo ktoś mu zarzucił, bo tam są cały czas jakieś potyczki słowne, ci ludzie się żrą ze sobą non-stop. No to ktoś mu tam w odpowiedzi zarzucił, że nie zapłacił za jakieś bankiety czy coś. A ja się nie wstydzę tego, nie zapłaciłem, bo nie mam i muszę odrobić straty. Film nie zarobił. No, bo wszyscy byli zawiedzeni trochę, bo asymetria okazała się, że to wcale nie jest kontynuacja.

Nocne Radio ma zaszczyt przedstawić produkcję radiową stworzoną przy udziale Nocnik Limited oraz nocnik.pl, a także przy kooperacji z Nocnik Unlimited, Nocnik International. Audycje z serii Luźne Gadki.

pozostałych rolach. Nie, a gdzie w roli głównej? To ja. No, witam. Krawiec się kłania. Dobry wieczór. Audycja, jak co piątek, luźno-gadkowa, o tytule jakże odkrywczym i lirycznym Luźne Gadki. Audycja polega na tym, jak głupio zagadałem, audycja nie może polegać na czymś. Audycja polega na tym. Lepiej by było powiedzieć, profil audycji zakłada interakcję ze słuchaczami. No, bo tego chcą ludzie. Interakcji. Interakcji, emocji, czego jeszcze? Rewelacji, perfekcji, masturbacji, a nie, to niekoniecznie, nie wiem. No, siemanko. Siemanko Furiat, siemanko Gumball. Jak mi się podobała? No, dla mnie bomba. Jeśli masz oczywiście na myśli audycję Ania i Gumball, albo Gumball i Ania. Słuchałem z zaparciem, nie ukrywam. I myślę, że tu się chyba wszyscy zgodzimy i nie powiem niczego odkrywczego, że ciekawe to jest zjawisko, kiedy się zmieniają tak duety nadających. Nie pojedyncze osoby, tylko duety. No, bo każdy nadający ze swoim współnadającym tworzą jakby jednego nadającego. Oni tak się łączą, jak mega zork jakiś w jednego takiego wielkiego nadającego. Także dla mnie audycja bomba. Fajnie, że jest temat przewodni. Prawda? No, a tematy poboczne też dobrze jak są, a jeszcze lepiej jak one się zazębiają jakoś z tematem głównym albo do niego nawiązują. Tak więc mi się akurat bardzo dobrze słuchało. Nie było nudy przede wszystkim. No, były telefony różne. Także, no, u nas na antenie się zawsze coś innego dzieje. Jest różnorodnie. Niektórzy marudzą, że za dużo etama, no, ale to już błąd prowadzących, że za długo trzymają. Ja krótko trzymam. Ja to po prostu rygor tu wprowadzam w radio. Musi być dyscyplina! Przede wszystkim. I musi być karność. Słuchacze muszą być karni. Zawsze to powtarzałem. To jest moja szkoła radiowa. Moja austriacka szkoła radiowa. No, a ludzie się zbierają. Dochodzą nowi słuchacze. Rozpytują się często. A to na żywo jest? A to można dzwonić tutaj? A co to za radio? Albo zadają pytania w stylu: jaka jest tematyka tego radia? Albo jakie obowiązują tutaj tematy? A wszyscy się na niego patrzą jak na głupka takiego. Co? Że co? Jakie tematy? Że tematy? Co to? U nas nie ma czegoś takiego jak tematy. Się dzwoni, się gada. Bierz pan słuchawkę, pan dzwonisz. No, dawaj pan, dawaj no. I taki świeżo upieczony nowy słuchacz albo słuchaczka dzwoni. Dobry wieczór. Czy to ja? No, ja tutaj muszę w tym momencie trochę tam zachęcić, ośmielić.

0: No i jest fajnie. Ja sobie siedzę przy piwku i przy różnych innych rzeczach sobie siedzę. Yeah. No, jakiś taki wyluzowany dziwnie dzisiaj jestem. Nie wiem, co to się stało, ale taki dziwnie wyluzowany dzisiaj jestem jakiś. I taki lekko głupawy też. To nie wróży dobrze na resztę audycji. Jak jestem lekko głupawy, to znaczy, że cała audycja będzie taka głupawa. Coś nawet przygotowałem, słuchajcie, mam taką, zrobię na żywo, tak chciałbym zmiksować, zrobić wizualizację nowego pana samochodzika. Tak, nie przesłyszeliście się, nowy pan samochodzik. Netflix się wziął za taką produkcję, patrząc pewnie trochę na to, że polskie produkcje ogólnie popularne na Netflixie są bardzo, świat pokochał polskie filmy. No i się za pana samochodzika biorą. Czy tutaj biją jeszcze, może być takie pytanie. No tak. No, także czytam też wszystkie komentarze od was, no, też na czacie i pod audycjami. Często ludzie jakieś wąty mają o coś. Na przykład, czemu ten jest odbierany w ogóle? Ja uważam, że kogoś takiego nie powinno tu być w ogóle. Domagam się usunięcia. Tak to jest. Albo za nudna, za krótka, za długa. Najwięcej obiekcji to do mnie jest. Może przesadzam, ale że tutaj hipokryta. Można by takie zestawienie zrobić. Złodziej, hipokryta, pedofil, który zniszczył wielu ludzi, być może jest nawet mordercą seryjnym. Leniwy, zapyziały gnój. To ja. No, ale trzeba mieć twardą skórę i się nie przejmować. To tak trochę grzeczniej staram się powiedzieć to, że tak naprawdę mam to w dupie. Tak. Muszę mieć grubą skórę. No, tak więc w luźnych gadkach wszystko się może zdarzyć też. To jest cecha tej audycji, że wszystko może się zdarzyć, a siedzimy zwykle do bladego świtu. Znaczy, może niezwykle często do bladego świtu. Zwykle to może jest nadużycie lekkie. Kupiłem sobie ciastko tylko dlatego, że było fajnie zapakowane. Powiem wam. Na opakowaniu było bardzo dużą czcionką napisane fucking delicious cookie. Chyba dobrze zapamiętałem. Chyba już wyrzuciłem to opakowanie, ale ujęło mnie. Oczywiście słowo fucking było wykropkowane. No, po polsku to oczywiście można by przetłumaczyć jako zajebiście dobre ciasteczko. Zajebiście dobre ciacho, nie? No, zainteresowało mnie to. Ta audycja jest za średnia, jest opinia od Wandasta, to ciekawe. Bo za bardzo, za mało i za średnio. O. No więc tak, no, ciekawy ruch, nie? Ciekawy brand. Zajebiście dobre ciasteczko. Gdzie ja mam to pudło, cholera jasna? Bo gdzieś tu było. Przecież ja nie sprzątam. Musi gdzieś tu być, przecież... Ja bym posprzątał, ja bym wyrzucił, nie, to niemożliwe, ktoś jest w domu, ktoś tu chyba jest w domu, bo przecież ja bym nie posprzątał, to dziwne, podejrzane, nie sprzątałem od pół roku, to nie mogłem być ja, ktoś ukradł moje opakowanie po ciasteczkach marki Zajebiście Dobre Ciasteczko, ale przyznam, że tak się wyróżniało, to fajnie, były 3 gwiazdki nawet po F, King, dobre ciasteczko, no. I powiem wam więcej. To naprawdę było zajebiście dobre ciasteczko z białą czekoladą. Sprawdzają się nieźle takie mieszanki. Trochę białej czekolady, trochę ciemnej. Kinder niespodzianka na tym jedzie od wieków. Od wieków. Nie waham się zaryzykować, że od wieków. Takie jajko, niespodzianka, to może być starszy wynalazek, niż nam się wszystkim wydaje. Może już w starożytności dawano dzieciom jakieś jajka, niespodzianki, tylko takie, no, starożytne. Nie było tam czekolady. To był, powiedzmy, jakiś, nie wiem, daktyl w środku schowany, na przykład daktyl w sztucznym jakimś jajku z jakiejś masy czy coś, albo w wydmuszce rozkrojonej coś, może robiono takie jajka niespodzianki, ale samemu. Dzisiaj sprzedają. Tam w środku jest zabawka. Krawiec, nie zostawiaj okruchów, bo w nocy przyjdą po nie karaluchy. Jakby miały przyjść, to by już przyszły. Powiem tak. Jakby miały przyjść, to by już przyszły. Nie przyszły, więc najwyraźniej już nie przyjdą. Do takiego wniosku doszedłem, że już najwyraźniej nie przyjdą. Naczekałem się, cholera jasna, i nic. Nie ma. Także w ogóle ostatnio stałem się łasuchem, chyba zauważam. Bo ciągle coś podżeram i brzuszek tak rośnie cały czas. Patrzę na te różne opakowania. Tu jakieś serki sobie podjadam. Bardzo lubię takie wędzone serki. Szkoda, że są takie, no, przydrogawe. W ogóle Mlekowita robi niezłe rzeczy, myślę. Bardzo, no, kiedyś to wpuszczali tylko tam mleko, ser, nie, twaróg, a teraz popatrzcie, jak się rozkręcili i idą tak jakby naprzeciw oczekiwaniom klientów. No bo robią jakieś takie faruki, to się nazywa. To są takie wędzone serki, takie nitki serowe. Szurwersum pisze, on jest pod wpływem. To chyba o mnie, domyślam się. Taka opinia. No to jeszcze zgadnij, pod wpływem czego? To już w ogóle będzie 100 punktów. Ale to może być podchwytliwa zagadka, ostrzegam. Pod wpływem czego jestem? To może być zagadka podchwytliwa. Wracając do tematu, powiem wam, że smakują mi te różne przekąski. Możemy sobie pogadać chwilę o przekąskach, bo to przekąski to jest bardzo szeroki temat i ciekawie jest posłuchać, jakie przekąski lubi ktoś, bo każdy ma jakieś swoje ulubione. Jeden będzie orzeszki słone lubił, ale na przykład z czymś jeszcze. Ktoś inny ma jakąś przekąskę, którą sobie specjalnie jakoś doprawia, czy dopieszcza, tuninguje sobie. Na przykład ma ktoś swój jakiś przepis na sosik do chipsów. No bo tych przekąsek dużo mamy. Ja patrzę w tej chwili na puste niestety już opakowanie faruków, czy faruk. Faruk, twaruk. No, dobre takie wędzone niteczki. Tylko to kosztuje chyba aż 7 zł, tak troszkę przydrogawo, nie? Bo to się szybko je, niestety. Ciachu machu i do piachu, jak to mawiają. Jak to mawiali starożytni Rosjanie. Także orzeszki słone, gdzieś tu się jeszcze pamiętają resztki. Orzeszki słone. Etam mnie ostatnio drażnił, bo znowu mu wraca to jego domorosłe aktorzenie. On myśli, że jak sobie napcha czymś gębę, jak sobie nawkłada tam orzeszków i będzie gadał tak... O, właśnie, takie coś w tej chwili sobie spożywam, pśnie i powiem... Powiem wam tak. Taki mędrzec z ogórkiem kiszonym w ręku, nie? Ja wam tu zaraz wszystko wytłumaczę. Otóż tak, no. I tak mnie denerwuje taki sposób nadawania. To jest trochę takie nieeleganckie w stosunku do ludzi, do słuchaczy. Też mi się zdarza, owszem, wrzucić do paszczy jakiegoś małego orzeszka, nie zdążę przełknąć go, zanim współprowadząca zabierze głos. Owszem, każdemu to się zdarza. Ale nie można całą audycję, przepraszam, ciamkać, mlaskać. Jeszcze się mu tak głos zmienia, bo coś mu tam się zatkała, trzecia dziurka czy coś tam. Gdzieś tam się przytkał i tak sobie jeszcze... głosem przez jakiś czas mówi, bo mu coś tam się zalega mu coś i mówi. No więc można dzwonić, słuchajcie, można dzwonić. O, ktoś tu chyba do mnie dzwonił, nie zauważyłem pół godziny temu.
1: No, jeszcze tak się przytkał jeszcze, nie? No więc jestem raczej za tym, żeby za dużo nie jeść podczas prowadzenia audycji, ale pytanie, czy można pić i czy można dużo pić. Też z tym pytaniem was zostawiam na parę sekund.

Tak więc, będąc jeszcze przez moment przy temacie przekąsek, no to przychodzą mi do głowy też różne grzaneczki. Właściwie przekąską nazwałbym wszystko to, czego nie jemy, żeby zaspokoić koniecznie głód. No też oczywiście, ale nie jest to priorytetem na pewno, żeby się napchać, bo przekąski nie są, żeby się nimi najeść. Są, żeby przekąsić sobie. Tu cholera, jakie to mądre. Właśnie odkryłem, że przekąski są od tego, żeby sobie je przekąszać. Że też wcześniej na to nie wpadłem. Tak więc strasznie myślę nawet nad tym, żeby zainwestować w jakiś opiekacz. Nie piecyk, nie piekarnik, opiekacz do grzanek. Bardzo lubię grzanki na różne sposoby. To jest też dobry temat, jak dużo jest różnych potraw przypominających różne grzanki, zapiekanki, tosty. Wszystko się opiera na tym samym schemacie. Pieczywo, stopiony ser, ale zauważyłem, że taki opiekacz to trochę inaczej przypieka jednak, niż na przykład piekarnik nawet. Niby podobne urządzenie, nie? Ale jednak może to jest znowu ta nostalgia i to, że pamiętamy różne dawne rzeczy, patrzymy na nie jakby tak przez różowe okulary, tak w samych superlatywach, no wiecie, idealizujemy dawne czasy i przypominam sobie, że mi strasznie smakowały i miały taki szczególny, specyficzny smaczek te grzanki robione w takim małym opiekaczyku. Nie wiem, może to kwestia tego, że tam te zapachy, że się bardziej nasyca potrawa tymi zapachami, bo piekarniczek jest malutki, ten opiekaczyk, a piekarnik jest duży, nie wiem. Albo to się inaczej jakoś przypieka, bo są bliżej tych grzałek, te grzaneczki niż w piekarniku, nie? No w piekarniku też można nam sobie podwyższyć. Może to była kwestia posypywania tego papryczką, bo wtedy pięknie pachniały takie grzanki, posypane lekko papryczką. Ta papryczka bardzo dużo zmienia moim zdaniem, a już wędzona papryka, odkrycie ostatnich lat, tak wszyscy ją lubią dodawać. Można powiedzieć, że Polacy się zakochali trochę w tej przyprawie. Tak widzę, bo już od paru osób słyszałem. O, papryczki, no, jakie dobre. No. Tak więc... To są jedne z moich ulubionych przekąsek. Jakieś takie małe grzaneczki, parę na talerzyku, nie? I jeszcze sobie można czymś to posmarować, no. Odkryłem taki dobry sos ostatnio, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Nie wiem, jakby ktoś majonez z musztardą może zmieszał, coś takiego. Nie pamiętam nazwy. Może ktoś wpadnie, coś na D chyba. Nie przypomnę sobie. Ale mam na końcu języka. Nie lubię tego uczucia, kiedy mam jakieś słowo na końcu języka. Remulada? Remulada chyba to się nazywa. Sos? Remulada? Romualda? Rembrandta? Nie. Remulada chyba, remulada. No i sobie wszystko tym smaruję. Kupię sobie kurczaka, to wysmaruję w tej remuladzie. Zrobię sobie grzankę, wysmaruję remuladą. Bardzo dobre. No. Powiem tak, na pewno nie gustuję w tych przekąskach, które trzeba długo przygotowywać. I misternie, nie? No są też takie, kto się napracuje gospodarz, gospodyni. Tam nazwija, naroluje... Tu coś podgotuje, tu coś poszatkuje i pół godziny robi, nie? Można sobie robić jak się nazywa ten płaski placek, nie pita, tylko co się zawija w niego, różne rzeczy. Coś mi brakuje słów. Proszę nie generalizować, panie redaktorze Krawcu, ale gdzie ja żem generalizował, panie? Panie, gdzie pan żeś widział, że ja... Panie! Kurde, pan... Sam generalizujesz, panie. Pan mnie nie przypisuj tego, co ja nie zrobiłem, panie, no. Gdzie ja general... Ostatnie, co ja żebym zrobił, to panie to się brał za jakieś generalizowanie, panie, no. Więc nie mów pan, że ja generalizuję... Proszę pana, bo pan w tym momencie, to pan jesteś dla mnie nikt, proszę pana, jak pan tak mówisz.
przepraszam, zdenerwowałem się, bo żeby mnie oskarżać, ja były nawet gorsze oskarżenia, bo teraz mnie oskarżają, że generalizuję. Ja to bardzo biorę do siebie takie coś, a jeszcze wcześniej było, że ja sobie ironizuję. Czy wy kiedykolwiek słyszeliście, żebym ja był niepoważny w radio? To są wściekłe ataki. Ktoś stara się zniszczyć to medium. Jakby ujmując mi powagi. Chodzi o to, że pokaja się, że taki pajac, coś to, ho, ho, ho, hi, hi, hi, ha, he, he, taki pajac, tu przyjdzie, tu, tam, tego. A to właśnie nie. To właśnie to jest inne medium, ale chcą, żeby tak właśnie mnie pokazać. Jako błazna, pajaca. Trefnisia. A ja się bardziej czuję takim sumieniem narodu. Sumieniem narodu, stańczykiem mogę być ewentualnie. No, tak nie wiem, czy mu się to przypomniało. Jak był ostatnio Pieprzak w telewizji, to nazywali go tam stańczykiem pokoleń. Panie Janie, niech pan wstanie, panie Janie, rozśmieszać na...

to kanibalizm. Dwie łyżki majonezu plus jedna łyżka keczupu plus łyżka musztardy, trochę popieprzyć, fajny sosik, pisze Van Dust. Ale spróbujcie tego sosu remulada. Naprawdę jest dobry. Coś się obawiam, że Dino chyba zdycha powoli. Tak, jakoś tak skromnie tam. Po tej Biedronce, jak się wejdzie do tego Dino, to człowiek się czuje, jakby się w czasie trochę przeniósł do czasów PRL-u. Bo tak mało na tych półkach, mało do wyboru trochę. Ale to moim zdaniem to jest normalny stan. Sklep to nie jest od tego, żeby go zawalić wszystkim może. Poza tym często wolę robić zakupy sobie w takim miejscu, gdzie jest tych towarów mniej, bo tak nie latają te gały tu, w lewo, w prawo, co tu kupić, nie? Masz 100 czekolad do wyboru i nie wiesz, którą kupić. W rezultacie żadnej nie kupisz. Sos tatarski też dobry. No oczywiście to nie miałem na myśli sosu tatarskiego, mówiąc o tej remuladzie. Sos remulada chyba. Sos? Muszę sprawdzić, bo mnie to męczy. Sos remulada, tak, winiary jest, remulada, polecam, bardzo dobry. No. Także, kurczę, to nie był dobry pomysł, żeby gadać o tych przekąskach, bo się głodny robię. Chyba, ale zauważyłem, że zaczynam jeść z nudów. Też tak macie? Że kto je z nudów, jedneczka na czacie, a kto nie je z nudów. Tylko kiedy musi, kiedy już czuje, że jest głodny. Ja zaczynam jeść z nudów i to jest droga do obżarstwa. Znajdowanie przyjemności w jedzeniu coraz większej. Czuję, że wpadam w tą pułapkę. A, zostawcie mnie! Zostawcie mnie, babeczki, zapiekaneczki! A, zostaw mnie, kaszanko, odejdź! Nawiedzają mnie te potrawy. I nie jest dobre. Jak zacznie mi się śnić jedzenie, to wjeżdża gastrofaza, pisze Szurwersum. Ja nie znam takiego słowa. Nie znam. Nie wiem nic. I pozdro dla kumatych. I nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. I to nie moja ręka, proszę pana funkcjonariusza. I proszę nic nie pytać, bo ja i tak nic nie wiem. To po co? I w ogóle to jak ja się nazywam? Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? Co wy tu robicie? Gdzie ja jestem? Co się stało? Jacyś dziwni ludzie coś piszą, ja siedzę przy komputerze. Ostatni raz pamiętam, jak szedłem do sklepu. A teraz co się stało? Jakiś Matrix się psuje chyba. A nie, wydawało mi się, sorry, to wydawało mi się. Wydawało mi się, że zwariowałem, a jednak nie. Krawiec, słyszałeś o sosie mulada? Sos mulata, przyrządzony przez mulata. Do makaronu w kubku dodajesz gorącej wody i musztardy. Nie słyszał, że to jakieś studenckie chyba potrawy. O, właśnie, a propos studenckich potraw, z paróweczek można sobie zrobić świetne przekąski też. Na różne sposoby tą parówkę tam pokroić, obtoczyć w czymś. Parówka to taki uniwersalny obiekt jedzeniowy, że tak pięknie powiem. Obiekt jedzeniowy. Uniwersalny, taki można z niego wszystko zrobić z parówki. Może przesadziłem trochę, ale no, niektórzy wkrajają sobie tą parówkę do zupki chińskiej. Inni te parówki faszerują czymś, przekrajają i tam serka to sobie trochę włożą. Ktoś podsmaży tą parówkę, ktoś ją inny ugotuje. Tak więc podsumowując, to co robisz ze swoją parówką, to dużo o tobie mówi. Właśnie. Zawsze możecie zadzwonić i opowiedzieć tutaj na antenie, co wy robicie ze swoją parówką. Albo czy lubicie bułeczki jędrne? Bułeczki, czy lubicie? Czy możecie powiedzieć? Albo czy lubicie na ostro na przykład? Możecie powiedzieć? A, zapalę sobie
co tam będę. O, właśnie, miałem tego pana samochodu.

samochodzika pokazać. Dobra, spróbuję zrobić taki miks. No, Netflix robi pana samochodzika. Ja myślę, że spróbuję tu zmiksować. Zobaczymy, czy się uda.

No, jak wam się podoba? Taki, ja myślę, że tak będzie mniej więcej wyglądał pan samochodzik. Wyprodukowany przez Netflixa. Z zakładami. O, mam nadzieję, że nie zablokuje transmisji. Gdyby przyblokowało transmisję, to... to się połączę jeszcze raz i tyle. To pamiętajcie, żeby wejść jeszcze raz. No, żeby mi audycji nie zdjęli za fasolki. Bo to przypuszczam, że chodzi o fasolki. Czyli zespół dziecięcy popularny w latach PRL-u. Gdzie wszystko było popularne, co było. Bo niewiele było, to wszystko było popularne. Kilka razy miałem zadzwonić nie na Skype i jest TS. Nie wiem, o co chodzi. Krawiec, na jakiego aktora obstawiasz w remake'u? Pewnie wezmą Piotra Adamczyka. Mogę się domyślać. Pan Samochodzik to jest ciekawa postać, bo to był taki spokojny dość bohater. To był historyk sztuki. Trochę taki polski Indiana Jones, można powiedzieć, nie? No bo też się interesuje zabytkami, dziełami sztuki, a jednocześnie ma inną robotę. Gdzieś pracuje w jakimś w domu kultury czy coś, czy na jakiejś uczelni. Już nie pamiętam. No. Karolak jest propozycja. No, na pewno ciężko będzie pewne rzeczy uwspółcześnić tak, żeby film nie stracił na swoim klimacie, na takiej sielance troszkę lekkiej, nie? No bo nawet tak tam gdzieś w panu samochodziku są jakieś tajemnice, duchy. Znaczy, sobie przesłuchałem jednego audiobooka, żeby sobie przypomnieć. Nie pamiętam, czy w ogóle za dzieciaka czytałem pana samochodzika. Ale sobie audiobooka przypomniałem i nawet dobrze się tego słuchało. To taka detektywistyczna powieść dla młodzieży, można powiedzieć. Ale wcale bym się nie obraził, gdyby zrobiono to jakoś na przykład dla starszych, nie? Tak samo z panem Kleksem, którego też niby produkują. Też bym się nie obraził, gdyby to było dla starszych trochę. Ale z drugiej strony brakuje trochę porządnych, zrobionych z klasą, z rozmachem, dobrej jakości jakiejś produkcji na przykład właśnie dla młodzieży i dla dzieciaków, nie? Tyle jest filmów dla dorosłych, nawet w Polsce sporo się robi, jakieś takie okrutne, zabijalsko-napadalskie, więc oczywiście tak w żartach tu pokazuję moją jakąś przeróbkę. Fragmenty filmowe to był oczywiście trailer do filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Co byście powiedzieli na takiego pana samochodzika Ryana Goslinga? A może wy macie jakieś propozycje, kto mógłby z polskich aktorów wcielić się w rolę Tomasza, się chyba Tomasz nazywał. Zaraz jeszcze sprawdzimy. Tomasz Nowicki.

a postać stworzył i książki napisał Zbigniew Nienacki. No i to taki gość może trochę z innych czasów, z innej epoki, taki, który gdzieś tam zna się z harcerzami, ma różne zainteresowania ciekawe, konstruktor też, nie? No bo ten jego samochód to też jest, którym jeździ, to też jest dziwny taki wehikuł. Tam jest silnik z Ferrari, wygląda bardzo niepozornie, tak na gruchota, ale kryje w sobie wielkie, potężne samochodowe serce. No. I pan samochodzik kojarzy mi się trochę z dawnymi czasami, nie wiem, ze zbieraniem znaczków, z pierwszymi komputerami, z dziwnymi jakimiś urządzeniami, z elektroniką, z historią, ze skarbami, z tajemnicami różnymi. Dobrze pomyślana postać. Ciekawe, czy sama koncepcja się nie zestarzała przypadkiem, nie? Czy jak się to współcześni. No bo dzisiaj, czy są harcerze dzisiaj, czy w ogóle taki świat, w którym wszyscy mają komórki na przykład, nie? Jako filmowiec, gdybym był filmowcem, miałbym problem z takimi scenariuszami, które zakładają, że wszystko się rozgrywa w teraźniejszości, że akcja filmu się rozgrywa w teraźniejszości, bo no właśnie trochę można stracić ten klimat zagrożenia, tajemnicy, poprzez to, że wszędzie komórki, wszędzie kamery, to jest takie zabranie duszy temu światu trochę, nie? Że, no bo jak usprawiedliwić, że ktoś nie zadzwonił? Oczywiście zawsze może mu się zniszczyć telefon i dlatego jest zdany sam na siebie i tak dalej, ale to już takie na siłę trochę. Z orężadą w woreczku jeszcze. No. Ale kojarzy mi się właśnie z takimi rzeczami pan samochodzik. Może jeszcze ze starym jakimś aparatem fotograficznym, którym pstrykasz zdjęcia gdzieś na Mazurach, albo pstrykasz zdjęcia włamywaczom, którzy chcą ukraść jakieś dzieło sztuki polskie. No i ciężko mi sobie przypomnieć dokładnie, ale z tego co pamiętam, to pan samochodzik nie był zbyt taki religijny. Nie ma tam żadnych odniesień do religii, on się chyba za bardzo nie modli. To chyba z tymi harcerzami państwowymi przebywał, bo były jakieś dwa harcerstwa w Polsce kiedyś, jakieś takie narodowe i komunistyczne, nie? David Hasselhoff jako pan samochodzik, to mi się pisze. No, w sumie, on nam się kojarzy oczywiście z tym, z jak on się nazywał, Niezwyciężony, Knight Rider, to jak to było po polsku? Knight Rider, Nieustraszony to był serial. No, to taki też właśnie amerykański pan samochodzik. I może twórcy nasi nie powinni się silić na to, żeby iść drogą amerykańską, żeby robić to na amerykańską modłę, tylko żeby to miało takiego ducha polskiego trochę, mówiąc w przenośni, polskiego ducha, no nie wiem, taki jakiś nasz klimacik, który sami sobie stworzymy, nie? I zaproponujemy to światu jako miłą odmianę, nie? Niech to będzie na przykład taka produkcja trochę retro, może niech się dzieje w ogóle w dawniejszych czasach. Czemu nie oddać, czemu trzeba to na siłę uwspółcześniać? Można zrobić, że na przykład wszystko się rozgrywa, może być to, w sumie jest to duże pole do popisu, bo to nie muszą być te same lata, co w książce, ale można by na przykład cofnąć pana samochodzika, nie wiem, do lat 50. Zrobić takie różne wersje i dorobić do tego potem jakąś historię, że było kilku panów samochodzików. To tak po amerykańsku, nie? Że było kilku panów samochodzików. Pierwszy. To jakiś taki najsilniejszy, ale i najgłupszy. Drugi taki średni, ma wszystko wyważone. A trzeci bardzo mądry i bardzo słaby. I trzeba by, i na końcu by się zrobiło jakieś zaburzenie w czasoprzestrzeni i spotkałoby się trzech panów samochodzików. Może trochę nawiązuje do ostatniego Spidermana, bez drogi do domu.

0: Ania twierdzi, że można by z tego takie polskie Stranger Things zrobić. No. Jest coś takiego jak taka groza typu spooky, nie? Że to, czyli taki bardzo delikatny horror, często właśnie dla młodzieży jakiś, no gdzie szczytem już tam będzie, nie wiem, wampir, nie? Ale właśnie duchy, wampiry, no, bez krwi. Zrobić taki właśnie może film pełen tajemnic dla młodzieży. Trochę to uwspółcześnić, ale może zrobić w latach 90. na przykład, żeby się wszystko rozgrywało, nie? I trochę przypomnieć młodym ludziom, jak kiedyś, jak poprzednie pokolenie dorastało. W jakich warunkach, w jakim stylu, czym się interesowali, czym się bawili. Tylko pytanie, czy młodych by to zainteresowało, nie? No, to jest źle postawione pytanie, bo to, że by zainteresowało, to wiadomo, tylko trzeba to dobrze zrobić i ciekawie. I wtedy wszystkim można zainteresować, nawet, nie wiem, Adolfem Hitlerem. Jak się to zrobi dobrze, w atrakcyjnej formie. No właśnie, tak. Van Dust przypomina, że ZB, różne ma pseudonimy, Zero, ZB, no, robią nowe prawo, że chcą karać się za obrazę uczuć. Trzeba subtelnie już teraz podchodzić do takich tematów i z należytym pochyleniem się. Ale myślę, że może wyjść dobrze ten pan samochodzik. Mamy w Polsce trochę problem z młodymi aktorami. Młodzi aktorzy, ciężko jest znaleźć dobrych, nie? Jakieś te dzieci takie drewniane są, co grają, po prostu tak sztucznie wygłaszają. Tak sztucznie wygłaszają swoje kwestie, dlatego że mają je napisane na kartce. Chyba. Ale nie wiem, jakieś tak w innych filmach zagranicznych to widzę te dzieciaki takie jakbyś, takie naturalne są. Nie wiem, może wskazówki inne dostają. Bądź naturalny, możesz coś od siebie dodać, a u nas to jakieś taka musztra, nie? Pomyliłeś słowa! I dziecko takie wystraszone potem chodzi. Nie wiem. No ale albo zrobić nam mrocznie pana samochodzika jakoś, nie wiem. Już w ogóle tylko dla dorosłych, 18+. Nie, no to musi być tak, no 16+. Inaczej to by był już dziwny eksperyment, nie? Pan samochodzik, na którego nie mogą pójść rodzice z dziećmi już, tylko sami rodzice. To by było dziwne trochę. Pan samochodzik i jakieś zombiaki go gonią, nie? Albo pan samochodzik i mafia pruszkowska, czy Wołomin. O, cześć Matt. Matt proponuje Dorocińskiego na pana samochodzika. No! Ale jako Despero jedzie z tą ekipą. No. No, pokazałem wcześniej pana samochodzika tak namrocznie, ale gdyby właśnie ze starego Pitbulla coś tam powycinać, czy z Wegi, to też by było zabawne. Taki miks. Właśnie taki pan samochodzik. Musiałoby się jakoś w tej wersji mroczniejszej musiałoby się mrocznie zaczynać, na przykład, że pedofil jakiś grasuje w okolicy i do wana dzieci wciąga i pan samochodzik ma dokładnie takiego samego wana i go wzięli za tego pedofila i go ścigają i musi jak w Ściganym z Harrisonem Fordem udowodnić swoją niewinność i go tam strzelają do niego, bo wiecie, no pedofil to najgorszy wróg publiczny, numer jeden, to wszyscy go tam gonią, na ulicy go ludzie gonią, gdzieś go tam chcą go złapać, jakąś gazrurą go ktoś chce napierdalać, wojsko, policja, wszyscy go gonią, takiego pana samochodzika. Osaczony taki. Pan samochodzik. Osaczony. Tylko, że nie, pan samochodzik to zawsze były charakterystyczne też te tytuły. Pan samochodzik i templariusze, pan samochodzik i... Księga strachów, wyspa złoczyńców. Wyspę złoczyńców. Chyba tą wyspę złoczyńców czytałem. Tam się pojawił gościnnie kapitan Nemo, a słyszałem w ogóle dwie wersje. Niektórzy twierdzą, że... i sprawdziłem to, teraz przypomniałem, że pan samochodzik był potomkiem polskiego powstańca. Ale to było tylko w planach, taki był plan, ale ostatecznie tego nie wprowadzono. I kimś innym tam jest. Nie wiem. Bo to chyba za dużo było dla PRL-owskiej cenzury. Pan samochodzik, ja sobie go tak wyobrażam, że to by był taki jegomość, taki trochę mający coś z geeka, ale jednocześnie ceniący sobie tam ruch, wysportowany w miarę, no musi być taki bohater, nie? Żeby nie był jakiś taki niewydarzony. No i trzeba by trochę tam oszczędnie robić sceny, gdzie on zabiera jakieś dzieci przypadkowe do samochodu. Dzisiaj to się już źle kojarzy, by tam woził jakieś nieswoje dzieci. Jak by się czuł, jakby wasze dziecko przyszło i powiedziało, spotkałam pana samochodzika. To od razu byście, kurde, a tutaj czerwone światełko. Gdzie? Jaki pan samochodzik, kurwa? A taki. Cukierki dzieciom rozdawał. Wana miał takiego. I w takim w prochowcu był. Długim. Taki pan samochodzik. No, tylko, no, dzisiaj nadal są harcerze. W sumie nie widzę powodu, dla którego nie można by pokazywać na ekranie trochę harcerzy, że to jest, że to może być fajna rzecz jakaś, nie? Ale jakiś tam survival, takie klimaty. To się robi tak.
1: Fucking delicious cookie. 20 zł. Na słone i chrupiące przekąski asmererer.
0: ASMR, żebym tu chrupał, tak? I mlaskał do mikrofonu. Dzięki, zajebiście dobre ciasteczko. Naprawdę, nie kłamię, takie ciasteczko, żebym kupił. Aż mnie korci, żeby sobie po energy drinka pójść, więc dajcie mi sekundkę.

0: i jestem again. No. Także może być naprawdę niezła produkcja. Trzymam kciuki. Słuchałem sobie dzisiaj też Grzegorza Brauna i jego kolegów na mównicy sejmowej, jak wygłaszali swoje obawy, że tu się osiedla, że to jest plan osiedlania tutaj Ukraińców. Ja nie wiem, moim zdaniem to jest też dobry temat, też możemy sobie chwilę na przykład podyskutować. Może nie o samej wojnie, tylko chciałbym konkretnie zaproponować wam temat tego, czy bać się, czy warto się bać, czy to jest w ogóle jakieś zagrożenie. Może tak ktoś uważa, proszę bardzo. A ja sobie pomyślałem, że a niby czemu nie? Przecież za dwa pokolenia to po prostu spotkamy na ulicy, powiedzmy, kogoś, kto będzie mówił z trochę dziwnym akcentem, ale będzie się czuł Polakiem na przykład, będzie tutaj już, tu się urodził. Oczywiście czuje się ta osoba takim pół Polakiem, pół Ukraińcem. I co w tym złego? Czy nie możemy kogoś takiego uważać za naszego brata, za naszą siostrę tutaj, ziomeczka, ziomalkę? Oni gdzieś tam mają w głowie też pamięć o swojej kulturze ukraińskiej, ale czują się Polakami, polską kulturą też się interesują, powiedzmy tutaj przyjeżdżają. Taka mieszana rodzina na przykład na początku, a potem już ludzie, którzy się czują pół Ukraińcami, pół Polakami. Nie wiem, czy to może jakiś zakaz zrobimy, że tylko czysto rasowy biały Polak. I kto to w ogóle jest? Jaki jest czysty narodowościowo biały Polak? Czy warto w ogóle tak patrzeć na świat? Bo mi się wydaje, że niezupełnie, że niekoniecznie, że to jest takie jakieś archaiczne z dawnych czasów, że dzisiaj to tak trochę inaczej patrzymy, nie? Bardziej patrzymy na to, na inne rzeczy różne, a nie kto się gdzie urodził, bo do tego się to sprowadza. A to ktoś, kogo uważamy może za prawdziwego, czystego Polaka, to może mieć w sobie domieszki bardzo różnych krwi. Tak naprawdę, tylko o tym nawet nie wie. A ktoś z Ukrainy, kto tu przyjedzie, to może być w ogóle czystym Słowianinem. Moim zdaniem Polska mogłaby być takim znowu krajem wielokulturowym, tylko i to mamy akurat tutaj szczęście, bo kandydatem na kogoś, kto się tutaj wtopi mocniej w naszą kulturę, w nasz kraj i będzie on też dla niego także ojczyzną, no to tymi kandydatami są ludzie raczej bliscy nam kulturowo właśnie. Ukraińcy. I czy może być lepsza okazja, żeby tutaj... Przecież ci ludzie też będą tutaj pracowali i podatki płacili. Żyli tak samo jak my. Z nami tutaj. Ja mam takie przeświadczenie, że to nie jest nic szkodliwego, nic złego. Chociaż jak była audycja o cywilizacjach, no to Felix Koneczny miał akurat taką teorię, że społeczeństwo wielokulturowe jest skazane na jakby na zagładę, na psucie się, na zagładę, że musi być cywilizacja jednorodna, że ale jeśli by przyjąć, że Nienacki miał na myśli bardziej te cywilizacje po prostu pokategoryzowane, że turańska z turańską, łacińska z łacińską, arabska z arabską, no to tutaj nie mamy problemów, bo Ukraińcy też trochę tak jak my są gdzieś tam w rozkroku pomiędzy dwiema cywilizacjami, powiedzmy turańską i łacińską, ale tak samo też jak my chcą iść bardziej w kierunku tej łacińskiej, zachodu. Więc jest nam po drodze i to już robi robotę. Jest nam po drodze. I może tutaj obawy Konecznego niekoniecznie dotyczą akurat takiej sytuacji, bo my jesteśmy kompatybilni, możemy stworzyć nadal jednorodną i spójną cywilizację, taką jak też my chcemy. Wszyscy chcemy cywilizacji podobnej, demokratycznej. Więc mi to nie przeszkadza. Moim zdaniem powinniśmy mówić po rusku, bo tak Etam mówił, pisze B52. To Etam, co awansował do roli wyroczni, widzę. Jak Etam mówił, tak nie będzie nocne radio. Będzie państwo Polin złożone z terenów Polski i połowy Ukrainy, która nie dostała się pod but Rosji. W państwie tym elitami będą Polacy i Ukraińcy żydowskiego pochodzenia. Takie obawy ma Aaron Schechter z kolei na naszym czacie. Mario Baczek, krawiec, co się z tobą porobiło? Ale no, słuchaj, nie można tak patrzeć na ludzi, że jak mają poglądy, które bardziej ci odpowiadają, to jest z nimi wszystko w porządku. Zdrowi, w porządku, dobrzy, fajni, ciekawi ludzie. A jak ktoś ma poglądy, które przestają ci odpowiadać, to co się z nim porobiło? Co to za człowiek jest? Czy to w ogóle jest człowiek? Nie. Niektórzy tak mają, że przestają kogoś lubić tylko dlatego, że ten ktoś zmienił poglądy. Poza tym, czy ja kiedyś miałem inne poglądy? Nigdy mi nie przeszkadzał wielokulturowy świat. No i obawy Konecznego, że będzie jakaś niekompatybilność naszych cywilizacji, bym się tym nie przejmował, jak również tym, że co niektórzy się obawiają, że to jakieś machloje tutaj i że elity coś zaplanowały, chcą tutaj nas wynaradawiać, czy cokolwiek, nie wiem, coś w tym stylu. Cześć, Etam.
1: No, cześć. Już miałem nie dzwonić, się położyłem, ale ja ci powiem, jak to wygląda u mnie na podwórku, bo tych dzieciaków z Ukrainy jest taki się tłumek, czy to sprawia wrażenie, że jest tłumek, bo ich jest mniej, niż naszych, ale one się drą, krzyczą. Chociaż dzisiaj spotkałem dziwne zjawisko przy swojej klatce schodowej, bo przy bramie jest ławeczka. No i na tej ławeczce siedziały takie trzy zakapturzone dzieciaki. Naliczyłem trzy, a może były cztery, bo się w pewnym momencie zaczęły szybko ruszać i wydało mi się, że doszedł jeszcze jeden. Wszystkie trzy miały w rękach smartfony i wszystkie trzy puszczały jakąś taką murzyńską muzykę rap, nie? Gdyby nie byli biali w tych kapturach, wyraźnie było widać, bo słońce ich oświecało, bym pomyślał, że to są amerykańscy tacy, wiesz, raperzy, nie? No i tak nie potrafiłem zrozumieć, co tam śpiewali w tych piosenkach, bo jak mówię, każdy coś innego słuchał.
0: Słuchaj, to zróbmy eksperyment. Gdybyś mógł zmienić im tą muzykę, magicznie im podmienić kasetę na dowolną inną, żeby słuchali tego, czego powinni słuchać młodzi ludzie zakapturzeni, no to słuchamy. Co byś im tam włożył?
1: Nie rzuć im w ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy, polskim naród, polski ród. Kurde, ciężko mi się śpiewa na leżącej, to jeszcze po kuflu kiśla. Czuję ten kisiel, jak się trzęsie we mnie.
0: Ale to rozumiem, że chciałbyś im to może w wersji rapowej jakoś zafundować, bo to trzeba trochę współcześnić. Nie rzucim ziemi. Skąd nasz ród? Aha, stąd jesteśmy. Właśnie, nie damy się wygonić stąd. Szablą odbierzemy! Yo, yo! Takie, wiesz, bardziej coś w tych klimatach. No, bo to takie smętne. No niech młodzi chcą czegoś wesołego. Poza tym, słuchaj, jest muzyka, żeby się rozbawić, rozweselić, wyluzować, a jest muzyka do celebrowania.
1: Ale oni się nie luzowali. Oni siedzieli nieruchomo w tych kapturach. Zajmowali całą szerokość ławki i po prostu ja nawet do tego stopnia, ponieważ pies nie chciał iść do domu, nie chciałem go ciągnąć na siłę, a tam kawałek trawnika przy nich był, no to sobie zacząłem chodzić koło tego trawnika, ale ni cholery nie mogłem zrozumieć, co tam w tych telefonach, bo mówię, każdy inna nuta i każdy inna piosenka, nie wiem, jak oni się w tym połapali, ale w końcu doszła do nich dziewczynka i chyba jeszcze jeden chłopczyk, czyli było w sumie czterech. Z tego, co zauważyłem, zrozumiałem, że to jest wielodzietna rodzina. No i oni do niej, siestra, paciemuty przyszła do nas, nie? W tym momencie postanowiłem działać i się zintegrować z nowo przybyłymi. bo jak się domyśliłem, wyszła z naszej bramy, czyli mieszkają w naszym bloku. Chyba nawet wiem, który sąsiad im mieszkanie wynajął. No i tak wziąłem Jagera w kierunku bramy, a że on strasznie lubi dzieciaki, jeszcze jak są w grupie, to się oczywiście prawie rzucił na tą dziewczynę, nie? To się jej spodobało. Ona tam przy nim uklęknęła, zaczęła go tamtego. No i zaczęliśmy gadać po rosyjsku. I powiem ci szczerze, że byłem zszokowany, bo dziewczyna z Mińska, jak się okazało, się zapytałem, skąd kudawy przyjechali, z jakiego gorada. Ja mówię, z Mińska, ale z takim pięknym akcentem mówiła rosyjskim, że aż po prostu, aż na duszy tej rosyjskiej zagrało, tej nucie, jak mi rusyfikowali w podstawówce i w szkole średniej. Po prostu pięknie, no, naprawdę to
0: pięknie, pięknie, też się zachwycam. Jakoś podoba mi się sposób mówienia, znaczy ten akcent taki, to jest nawet lekko takie seksowne, bo dużo zależy od tego, czy dziewczyna ma... Jaki ma głos, wiesz, jaką...
1: Ale ona
0: jak
1: miała
0: mówi?
1: 12 lat. Ja się spytałem, do jakiej szkoły chodzą.
0: Aha, 12! To przepraszam, się wycofuję.
1: To były dzieciaki, takie po 12, mniej więcej 14 lat.
0: No. Przepraszam, bo ja myślałem, że mówisz o... Że, bo się tutaj zamyśliłem, czata czytam, myślałem, że o starszej mówisz. No wkraczamy na niebezpieczne rejony, także okej, to była dziewczynka.
1: Nie, to są dzieci zwyczajnie, nie? No, ale chciałem, właśnie do tego dążyłem, że oni są tacy, nie chcę powiedzieć dzicy, bo my też tacy byliśmy, nie? To właśnie tak jak my za młodu, żeśmy się do śmietnika w czterech pancernych bawili i poza tym wyjątkiem dzisiaj, że siedzieli na ławce z każdym ze smartfonem, to tutaj się naprawdę ganiają, wpadają do sklepu, co strasznie denerwuje te nasze sprzedawczyni, one biegają, krzyczą po ukraińsku. Muszą mnie tam te babki uspokajać, też nie bardzo wiedzą jak, bo one języka nie znają, nie? I po prostu, no nawet doszło do tego, że jeden drugiego z łopatą gonił i chciał mu bułę przywalić, nie? Taką plastikową wprawdzie, no ale taką dosyć fez, dużą jak na łopatę do zabawy, nie? No takie normalne dzieciaki, no po prostu. W piłkę grają, widzę, że chodzą z piłką, no taka nasza młodość się przypomina, jak się ich, na nich patrzy.
0: No, to tak bym się domyślał trochę, że... Bo tak się też mówi o na przykład o Ukrainkach, że nie są tak przesycone tym Zachodem, nie są tak mocno tam ludzie ogólnie pod wpływem Zachodu, może jak my Polacy, my trochę bardziej, mamy może trochę nowocześniejsze zabawki czasami, nie? Bardziej może jesteśmy na bieżąco, nasze dzieci na przykład są bardziej na bieżąco z różnymi nowinkami, a tam może żyją bardziej tak tradycyjnie, co może być też bardzo pouczające dla nas i możemy się jedni uczyć od drugich, nawzajem różnych rzeczy. My moglibyśmy sobie od naszych ukraińskich braci, sióstr przypomnieć, jak żyć trochę spokojniej, jak nie ulegać pewnym zjawiskom, może które nas dotknęły w związku, wiesz, z taką amerykanizacją troszkę może naszego życia w Polsce.
1: No, niestety, już też ukraińskie kobiety, a to wiem od jednej vlogerki, która zresztą jest Polką, która mieszkała przez długi czas na Ukrainie, że nie wyprowadziła mnie z błędu w prywatnej korespondencji. Ona mówi, że u nich to Ukrainki, one mają nawet lżejsze obyczaje niż Polki. Do kościoła zaciągnąć to ciężko, czy do cerkwi w tym przypadku, nie? Że oni są tacy właśnie na siłę, już byli od kilku lat amerykanizowani, nie? Podobno to jest nieprawda. Oczywiście to jest opinia jednej osoby, nie? Także trudno mi tutaj powiedzieć, ale myślę, że może tak być. Chociaż z drugiej strony trzeba by po prostu się związać i spróbować. Dzisiaj widziałem przepiękną, prześliczną Ukrainkę z trójką małych dzieci. To jest właśnie ciekawe, że tyle dzieci mają. Z trójką małych dzieci chodziła po sklepie i one takie całkowicie maluszpione mi do kolan sięgały, ale już gadały dosyć sprawnie. I to mi kup, to popcorn mi kup, tutaj jakaś czekoladka to i coś, nie? I ta matka tam z nimi tak ładnie, taką czystą mową mówiła, aczkolwiek po ukraińsku, więc było troszeczkę takie rzężenie, bo oni mają taki pomieszany słowacki z tym czeskim i z rosyjskim. To nie jest tak czysty język jak to jest język etniczny po prostu, nie? I po chwili, jak podeszła do kasy, to się zorientowałem, że to nie jest jednak Ukrainka, że to po prostu śliczna Polka, bo taką czystą polszczyzną mówiła, że po prostu ze sprzedawczynią, że niemożliwe. Ona po prostu musiała się związać z Ukraińcem i chyba te dzieci są po prostu ze związku dwunarodowego.
0: Tu patrzę sobie na słowa roty. Się zastanawiam, czy dałoby się zarapować właśnie. Czemu nikt nie przerobił roty na rap jeszcze?
1: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ani generał wasz, nie? Coś takiego. To chyba się, wiesz co, ja myślę, że co do tych takich piosenek patriotycznych, nazwijmy to, tych tradycyjnych, jak hymn, jak właśnie do roty i tak dalej, to myślę, że są organizacje miłośników tego i to by podpadało pod jakiś paragraf, tak mi się wydaje. No chociaż w sumie po hymnie w 2002 górniaki nie zaaresztowali, nie? Ale też były tam jakieś pretensje do niej, nie? Że ona tak zaśpiewała. Ona ładnie to zaśpiewała, no ale no myślę, że jako takie symbole tam pewne rzeczy powinno się nie ruszać, nie? Bo za chwilę będziemy rapować Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, to już jest lekka przesada.
0: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy.
1: Aha. O, w tym samym momencie, żeś miał to samo wpadnie. To mogłoby być ciekawe. A może zrób konkurs, niech przysyłają słuchacze jakiś fragment, może nie wiem, jakiś właśnie fragment znanej tej, niech ci przysyłają w samplach, jak rapują.
0: No,
1: może
0: wszystko,
1: znajdziemy jakiś talent.
0: Najlepiej na Skype'a wkleić tutaj na nocne radio. Można coś, to ja zaprezentuję.
1: Może jeszcze w trakcie audycji któryś się zdecyduje, no raz, dwa wrzucić jakiś, jak to się nazywa, beat, znaleźć nawet na Jamendo, czy gdzieś w tym, najlepiej na Jamendo, bo one są wolne od tych praw, które tam są ukrócane na YouTubie, nie?
0: Do krwi, no i ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha. I mi się skończył podkład akurat. No, to złośliwie. Specjalnie mi tu ktoś wyłączył. Służby wyłączyły. Dobra, no, to tak to właśnie jest na tym świecie. No,
1: no i powiem ci, że też, że jak dzieciaki zobaczyły, nawet ci raperzy, czy raperzy, słuchacze rapu, że tak mówię, no wyglądało to bardzo dziwnie, bo trzech takich łebków siedziało dokładnie w tej samej pozycji, tak samo skuleni, tak samo wpatrzeni w te magiczne tabliczki i po prostu te bity lecące, nie? I w kapturkach dokładnie tak samo, nawet do tej samej wysokości opuszczonymi, ale jak pies się włączył i zobaczyli, że zwierz skacze na ich siostrę i tam ją zaczął lizać po twarzy, w ogóle muszę córze powiedzieć, że Ukrainkę lizał, to od razu wstali, czy mogą pogłaskać, nie? Mówię, głaskajcie, nie?
0: Przypomina mi się taki rysunek satyryczny, mi się przypomina. Siedzi właśnie, znaczy stoi sobie na podwórku takich kilku ziomeczków, dzieciaczków, ziomeczków, wszyscy w bluzach z kapturem, tak naciągnięte te czarne wszyscy bluzy z kapturami, kaptury ponaciągane i rozmawiają ze sobą. Ty, a słyszeliście? Będą nam teraz kazali wszystkim nosić fartuszki szkolne. A drugi, kurwa, będziemy wyglądali wszyscy tak samo, jak debile. No i to tak, wiesz, taki żart, no wiadomo, no bo i tak wyglądają wszyscy tak samo. Chociaż teraz widzę, że młodzież różnorodnie się raczej ubiera. Już chyba ten okres w Polsce mamy za sobą, gdzie każdy młody nosił bluzę z kapturem. Dzisiaj się jakoś tak różnorodnie ubierają dzieciaki. Widzę jeden tak, drugi siak, jeden bardziej, wiesz, jakiś tam, nie wiem, na gotycko, drugi na sportowo, trzeci elegancko. No, tak różnie się ludzie ogólnie ubierają, nie? Wszyscy dzisiaj bardziej różnorodnie niż kiedyś. Nie wydaje ci się? Kiedyś, wiesz, w ogóle, no, jak sięgniemy do dawniejszych czasów, tak w sklepach mało tych ubrań do wyboru było, no to siłą rzeczy wszyscy chodziliśmy tak, jakbyśmy się dzisiaj ubrali w jakimś jednym sklepie z ciuchami, jakiś, nie wiem, są jakiś Takes T Market, wiesz, i powtarzają się te ubranka, nie? Kiedyś tak było, że się powtarzały ubrania na ludziach, bo no, nie było ich tak dużo do wyboru. No jak gdzieś rzucili jakieś kurtki ortalionowe, ładniejsze, no to wiadomo, że wszyscy chcieli mieć tą ładniejszą, ten jeden wzór, który gdzieś się pojawił.
1: No pamiętam kronikę filmową chyba z 78 roku, czyli taki powiedzmy środkowy gierek, i jak leciało właśnie z jakiejś fabryki tekstyliów i obuwia, i były buty dla mężczyzn, buty dla kobiet, tym razem przodownicy się wyrobią z dostawą przed jesienią, czy też zimą, nie pamiętam było, i będą do wyboru aż dwa fasony dla mężczyzn i dwa fasony dla kobiet, nie? I potem pokaz mody był pokazany w jakiejś tam warszawskim kongresowej czy gdzieś, i te dwa rodzaje butów i w różnych ciuchach tylko chodzili, nie? Żeby tam uszytych oczywiście, nie? No bo kiedyś się szło do krawca, tak? Że tak powiem, tutaj, żeby mieć coś innego, i do szewca, żeby mieć buty jakieś inne, co zresztą można bardzo fajnie zobaczyć w takim popularnym filmie, który sobie lubię powtarzać co jakiś czas, o tulipanie.
0: No, o tulipanie już parę razy gadaliśmy na antenie, to nie będziemy przypominać tego serialu. A jak myślisz, czy pan samochodzik, wolałbyś pana samochodzika takiego zrobionego na współcześnie, bardzo uwspółcześnionego, takiego bardziej jak film sensacyjny, jakiś coś tam, wiesz, jakiś troszkę dla starszych, czyli dla tych, przeznaczony dla tej widowni, która wspomina z nostalgią, z rozrzewnieniem nawet te dawne czasy, kasety, filmy, no i żeby to dla nich bardziej było. Taki to by był żart wtedy trochę, no bo to by było takie zabawne zrobienie pana samochodzika tak na srogo, nie? Czy może byś zrobił po prostu znowu opowieść dla dzieci, też uwspółcześnioną, czy może opowieść dla dzieci w ogóle w stylu retro, taki całkiem retro pan samochodzik? No to ciężko zgadnąć, co ja tam wybierze, nie?
1: Znaczy ja pamiętam dwóch panów samochodzików. Jeden to był serial, i to czarno-biały, i to można też było w takiej konwencji czarno-białej zrobić, jako ciekawostka. Drugi pamiętam, że w kinie byłem i do kina przyciągnęło mnie, znaczy wtedy jeszcze nie było trailerów ani spoilerów żadnych przed filmami, ale na fotosie był pokazany samochodzik pana samochodzika, i tam był Atari budowany 800XL, i to mnie przyciągnęło do tego, żeby pójść do kina na to. Ale co tam było w środku, co się działo, ja już kompletnie nie pamiętam. Wiem, że był jakiś facet i dzieci, no, tylko tyle pamiętam, tak?
0: No. To się nazywa krótka, merytoryczna odpowiedź na pytanie, jakiego by wybrał pana samochodzika.
1: Nie wyobrażam sobie po prostu tego typu filmu. Mówię, ja tak bardzo jak przez mgłę to pamiętam. Chyba do niego zbytniej uwagi nie przywiązywałem, ale znaczy bardziej mi się podobało coś takiego. Był taki film, chyba to się nazywało Tajemnica Zamku Templariuszy, gdzie był taki rycerz i Przebacz mi Brunhildo, takie strachy na lachy tam były na tym zamczysku. Nie wiem, czy sobie to przypominasz, kojarzysz. On był też
0: nie
1: zrobiony
0: za bardzo,
1: w tym
0: nie
1: stylu.
0: Za bardzo. Warto sobie przypomnieć starsze produkcje, takie naprawdę stare. Nie wiem, Pan Samochodzik, czy Podróż za jeden uśmiech, czy Stawiam na Tolka Banana. W ramach takiego eksperymentu zobaczyć sobie, jak kiedyś robiono filmy w Polsce, jaki miały klimat.
1: O, wiem, co mogliby nakręcić w Netflixie teraz. Cztery tankisty i Sabaka w związku z wydarzeniami obecnymi.
0: O, to by był świetny, ale zrobić w ogóle z tego film, który miałby jakieś przesłanie, który by mocno coś starał się, wiesz, przekazać ludziom na temat aktualnych właśnie wydarzeń, tak? No i zrobić to inaczej trochę. Wspólne zrobić tak, że mamy ogólny koncept czterech pancernych i pies niech będzie, tylko niech to będzie inny pies, niech to będą inni czterej pancerni, ale zrobić ich znów tak na komiksowo, że są bardzo charakterystyczne postacie, wiesz, że jeden musi być silny, to taki, wiesz, gustlik, Jak się ciągle zapominam, jak się nazywał ten, co był najlepszym kierowcą i co... co...
1: Grigori Saakaszwili.
0: Grigori Saakaszwili. Gruzin. No, zrobić może, niech to będzie Polak, Ukrainiec, Gruzin i niech walczą tym razem nie z Niemcami, tylko z Ruskimi może.
1: No właśnie, tutaj by był problem, bo ta oryginalna historia była, oni byli po stronie rosyjskiej i nawet ta główna niewiasta, która miała przyciągać wzroki młodych ludzi do tego filmu, czyli Marusia, nazywała się Marusia, od Rusi, tak? Notabene Pola Raksa jest Białorusinką, nie wiem, czy o tym wiesz.
0: No właśnie, tam, czy w takiej załodze uwspółcześnionej, aktualnej, znalazłby się Rosjanin albo Rosjanka? No, bezpieczniej dać znowu Rosjankę, nie?
1: Ja myślę, że oglądając wczoraj Filozofów, których tutaj poleciłem na czacie, naprawdę polecam ten film, to jest bardzo współczesna indonezyjska historia science fiction, chociaż to science fiction dzieje się tylko w głowach tych filozofów, ale polecam. Super film, naprawdę świetny film na dzisiejszy czas.
0: No bardzo, ale taki... zostajmy chwilę przy tych czterech pancernych, żeby nam się temat, wiesz, nie...
1: Natomiast z pewnością
0: nie
1: właśnie...
0: zmienił, no.
1: Z pewnością w czołgu znalazłaby się para jednopłciowa, to jestem prawie pewien.
0: Stary, czemu mamy od razu z tego robić jakiś, wiesz, jakiś syf, jakieś wariactwo, nie? Zróbmy to fajnie, zróbmy jakoś, przemyślmy to, jakby to zrobić, żeby to było tak na serio, wiesz, produkcja, nie jakaś para homoseksualna w czołgu od razu. No ty to masz, widzisz, już byś chciał tutaj LGBT, no niekoniecznie, że tęcza, taki tęczowy czołg, tak? I że tam w środku się tylko... cały czas jakieś krzyki słychać z wewnątrz tego czołgu. No nie, no coś nie za bardzo. Musi być to jakoś bardziej na serio zrobione. No to jest dobre pytanie, czy Rosjanin czy Rosjanka znaleźliby się znowu w załodze? Jeśli tak, to musieliby być z punktu widzenia Rosjan zdrajcami, czy z naszego punktu widzenia renegatami. Czyli na przykład piękna Rosjanka renegatka, która podskoczyła Putinowi, chcieli ją zabić, ale ona uciekła. Snajper jej nie trafił, ona tam gdzieś, wiesz, spierdalała przez granicę. Cała jej historia, nie? Taka nowa Marusia.
1: No nie wiem, trudno jest mi wymyśleć sobie jakiś scenariusz, chyba że taki, że załoga byłaby rzeczywiście rosyjska, natomiast jeden z załogantów miałby w pułku Azow swojego ulubieńca, no, pamiętajmy, że mówimy o Netflixie, więc musi być ten motyw, nie? I chce po prostu się poddać temu oddziałowi, nie? Nie przychodzi mi nic innego do głowy.
0: Ale to jest ciekawy pomysł, w ogóle to jest kopalnia pomysłów. Czasem dany scenariusz sprawia, że można z nim robić masę rzeczy, można wymyślać do niego kolejne odcinki, nie? I kolejne sezony. I myślę, że to jest taki temat. Właśnie nowi Czterej Pancerni. Czterej Pancerni, Mroczny Powrót. No i zrobić to, że to jest aktualna sytuacja. Czemu to muszą być ci sami Czterej Pancerni? To mogą być nasi, dzisiejsi Czterej Pancerni. Jakiś najemnik z Polski na przykład. Taki Janek, nie? Najemnik z Polski. On poszedł za kasę walczyć, ale przez kolejne odcinki odkrywa, że nie kasa jest najważniejsza i że o pewne rzeczy warto walczyć za darmo.
1: No to by mogło być nawet udane, gdyby to byli najemnicy w wysłanych po cichu czołgach na Ukrainę i polska załoga, nie? No, tylko trzeba by było to, mówię, no jakoś powiązać to. Tutaj jeszcze nie znamy wyniku, że tak powiem, chociaż on jest raczej pewny, ale nie znamy wyniku, że tak powiem, całego tego. No na pewno nie byłoby sceny zatykania polskiej flagi w Moskwie, nie? Bo tutaj mamy w Berlinie tą słynną scenę, która w rzeczywistości nie miała nigdy miejsca. A chociaż ostatnio się dokopałem, że jednak miała. Że była na bramie brandenburskiej polska flaga.
0: Dobra, Etam. To zapraszam cię później jeszcze do dzwonienia. U mnie są trochę krótsze telefony, nie tak jak, wiesz, u konkurencji w nocnym radio, gdzie można 3 godziny na antenie być.
1: A, to nie wiedziałem, że jakiś rozłam jest tutaj.
0: Jaki rozłam? Nie, nie ma żadnego mówisz rozłamu.
1: Konkurencja.
0: Tak w żartach mówię konkurencja. No sami z sobą tu w pewien sposób może i konkurujemy. I ostatnio audycja na przykład Gumball i Jania. Jak można by nazwać taką audycję? Gambolania. Gambolania.
1: Nie, ja apeluję. Kobiety przejmują nocne radio. I będzie krawiec i kontrabanda w postaci kobiet, które będą robić audycję. Oczywiście mogą w połączeniu z mężczyznami.
0: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby były różne konfiguracje, tak trochę zbreźnie powiem, różne konkurencje. Konfiguracje między wami i żeby następnym razem na przykład Ania z Etamem poprowadziła, albo bo Etama z Gambolem już słyszeliśmy, Krawca z Gambolem też słyszeliśmy, Krawca i Etama też, a Ania i Etam. Ciekawe, czy ona to zniesie. Ja się trochę boję o jej zdrowie psychiczne, że potem po audycji z tobą będzie tak, wiesz.
1: Pierwszy już jest zapowiedziana pierwsza audycja.
0: Co?
1: W niedzielę o 21 jestem z Anią, podobno.
0: A, no to, wiesz co, może mi nawet o tym Ania mówiła, tylko zapomniałem.
1: A ja zapomniałem, o czym miałem mówić z Anią właśnie. To jest najgorsze, że ja tak do końca nie jestem pewien, co tam, bo tam miało być coś, nie? Tak nie chcę, chciałbym zrobić teraz reklamę tego, ale nie pamiętam, co ja tam mam, w czym ja tam mam brać tak naprawdę udział. W ogóle dzisiaj mi wpadła świetna konwencja, świetnej audycji, ale to bym sam ze sobą robił, bym tą audycję. Także to może będzie, nie będę o tym mówił lepiej, bo jak to powiem, to już przepadnie.
0: No, róbcie różne eksperymenty i sprawdzajcie, co pyknie. No dobra, no. Etam, to do usłyszonka, może, no. Jeszcze nawet dzisiaj.
1: No to dzwońcie i ślicie swoje te bity rapu. Jak tego. Jak będzie trwała audycja.
0: Dzisiaj taki kreatywny wieczorek. No to trzymaj się, hej, hej.
1: O, hej, hej.
0: Dzisiaj taki kreatywny wieczorek, że możemy wymyślać różne rzeczy. Na przykład może byście mieli pomysł, jak zrobić Hansa Klossa na nowo. Ja miałbym taką koncepcję, wiedziałbym, jak się za to zabrać, już mówię tutaj serio, no bo trochę już się orientuję, no, w montażu, w ujęciach, umiem zrobić dobre światło, ładnie scenę oświetlić. Mam takie różne talenty, nie jestem może mistrzem, masterem w różnych tych rzeczach, ale i poskładam film i zrobię postprodukcję wiedziałbym, chociaż tu akurat mam bardzo mizerne doświadczenie w pracy na planie. Znaczy, moje jakieś tam doświadczenia z pracą na planie są bardzo skromne, takie, że na przykład jak jeszcze się bawiłem w odtwórstwo i bycie wikingiem, no to na przykład poszliśmy do takiego gostka, który kręcił jakąś opowieść, coś kręcił i tam braliśmy udział jako tacy, no, drugi plan, nie? Gdzieś tam bitwa, się naparzamy, no. Takie postacie drugoplanowe, albo trzecioplanowe. No i tak po prostu, no też wiadomo, jak to zrobić, no. Scenę trzeba jakoś fajnie oświetlić, jeśli się da. Wiecie, dlaczego amatorskie filmy różnią się od razu na pierwszy rzut oka od tych profesjonalnych? Moim zdaniem bardzo dużą rolę odgrywa tutaj właśnie światło. Jak się kręci jakieś bitwy w plenerze, powiedzmy w serialach typu Wikingowie, czy Normanowie, czy Rzym i inne takie historyczne, no to tam się oświetla nawet takie sceny. Jak, pomimo tego, że na placu boju, na polu bitwy, no oczywiście nie ma prawa się znaleźć żadna wielka lampa doświetlająca tych aktorów, ale takie doświetlanie, czyli tworzenie takiego wręcz lekko nienaturalnego światła, to jest moim zdaniem świetna rzecz, ponieważ to dobre oświetlenie sprawia, że postać jest bardziej przestrzenna. Nie wydaje się płaska. Można zrobić takie beznadziejne światło, że postać będzie płaska i do tego jeszcze taka mało kontrastowa, wiecie, nie ma nic gorszego. A można postać oświetlić tak, że z jednej strony pada jakiś delikatny jest poblask, bo tam jest jakieś niebieskie źródło światła, granatowe takie wręcz, jakby wyjście z jaskini. Jeszcze jest w innym punkcie ustawiona jedna lampa i ona, powiedzmy, potęguje trochę efekt oświetlenia od kominka, od ogniska. Samo ognisko też oświetli trochę bohatera, ale można to spotęgować, jakby tak przejaskrawić, nie? Uwypuklić ten efekt tego ciepłego światła właśnie, które płynie od pochodni, od ogniska. Całość jeszcze zrobić tak, że na przykład drugi, trzeci plan jest jakoś ciekawie pokazany, jest jakiś zanikający nienaturalnie wręcz w mrok. Wiecie, to są wszystko, mam na myśli wszystkie te zabiegi, które sprawiają, że obraz się staje troszkę mniej realistyczny, ale bardziej właśnie filmowy, teatralny. No, bo to przecież nie chodzi o to, żeby wszystko wyglądało jak nakręcone faktycznie kogoś, kto biegał z kamerą po lesie za wiki.

0: po śląsku.
1: Piór. 50 zł. Mark Krawiec i admire your pure imagination. Keep up the good work, warm regards.
0: O, prącie bardzo, prącie bardzo. Tyle pieniążków dla mnie, co ja sobie za to kupię. O Jezuśku, ja za oszaleję. Przepraszam, się wzruszyłem tym donatem. Nie, no tak naprawdę chciałem zapełnić trochę czas, bo tu uruchamiałem Tipli, żeby mieć pod ręką, żeby móc jeszcze przeczytać sobie raz komentarz. Mr. Krawiec, I admire your pure imagination. Keep out the good work. Krawiec, szanuje twoją wyobraźnię. Trzymaj, tak, trzymaj, dobra robota. Tak, można chyba coś. Ja tak intuicyjnie tłumaczę, bo słabo angielski znam. I admire you to keep up the good donation. Dobrze odpowiedziałem po angielsku? Warm regards. Ciepłe pozdrowienia. Thank you very much. I'm very glad. Your donate is very big. I like it. It's very good. I like you. Do you like me? Mój angielski jest mniej więcej na poziomie Borata. O. Hi everybody. This is very interesting audition now. I'm reading your commentarze now. Please give me a second because I read your commentarze now. Eurynom wrote comments. Angielski dobry. He is voting. My angielski jest dobry. I thank you very much to you. Merry Christmas to you and happy birthday to you. Very good conversation. Misio o małym rozumku has wrote. No, także no, ostatnio był tutaj taki battle językowy. Gambol, Janko muzykant, czasem mylony z Jankiem Matejką, przez kogoś tam w komentarzu. Janko muzykant, Gambol i Rybka rywalizowali ze sobą, kto najlepiej zna angielski. No, okazało się, że wszyscy nieźle władają językiem. No... But my angielski is much better. This is very good angielski.

Także no, słuchajcie, chcę was trochę dzisiaj zachęcić do różnych zabaw kreatywnych. Różne rzeczy, co może kto, ani nie chce się nikomu żadnego rapu tutaj nagrać, coś porapować.

0: rotę na przykład, ani nie macie żadnych pomysłów jeszcze więcej tutaj, żeby zrobić remake czegoś. No właśnie, były też propozycje, żeby ktoś tam z kimś tutaj z radia na MMA wystartował. No, nowe gale powstają cały czas.
1: 10 zł. Few extra bucks for the English course for you, Marno Hablo Ingles.
0: To misiu? A nie, to piór, przepraszam. To piór. Nie wiem, skąd mi się ten to misiu wziął tutaj. Few extra bucks for the English course for you, Mr. No Hablo Inglese. Ich nicht Hablo Inglese, but do you gavarish Italiano maybe? Nie wiem. Coś coraz mi się bardziej pogarsza chyba. Oczywiście mówię o zdolnościach językowych, chociaż w głowie też być może się pogarsza.

No, może jakieś walki w Kisielu zrobimy tutaj w Nocnym Radio. Jak znam moje szczęście, to wylosowałbym Etama. I wiecie, że on jest trochę zwariowany, mógłby się rzucić na mnie taki wysmarowany kiślem, gdzieś tam mnie tym brzucholem przygwoździć. To ja już znam moje szczęście. Na pewno bym nie wylosował ani nikogo. No. Może Kasię bym wylosował. No ale ja bym, Etama bym wylosował na pewno do tych walk w Kiślu. Więc nie róbmy żadnych walk w Nocnym Radio. Po co nam walki?

Zróbmy lepiej Fight Club. Zróbmy takie walki na serio, jak w podziemnym kręgu. Wynajmiemy jakąś piwnicę, tam się będziemy tłuc. A potem już tylko krok do przejęcia władzy nad światem albo do zrobienia takiego mega rozpier papier. Jak na końcu wysadzili miasto, nie? Ciekawe, czy się da zrobić faktycznie materiały wybuchowe z mydła. Czy to jest fantazja autora, czy... Może jest jedno jakieś specjalne mydło. Ja bym był bardzo ostrożny, gdybym organizował coś takiego. Bym każde mydło kupował w innym sklepie. Żeby mnie nie namierzyli. A, miałem ostatnio tutaj strasznie dużo zabawy związanej ze zmianą haseł, bo tam mi się trochę... No, nie przedłużyłem sobie tam jednej domenki, jakieś tam, z czegoś tam rezygnuję i wiecie, trzeba wszystko tam zmieniać, przekonfigurowywać, reset hasła, przypomnij. W ogóle strasznie dużo tych haseł dzisiaj mamy do różnych rzeczy, nie? Może niektórzy mają mało, ale ja mam dużo na przykład, nazbierało się. Trochę żałuję czasem, że gdzieś mi zginął na przykład dostęp do gadu-gadu. To taki bardzo stary komunikator. Okay. No w ogóle gadałem sobie ostatnio z kumplem i doszliśmy jednogłośnie do wniosku, że się strasznie zmienił ten świat internetu nawet. I jak my jeszcze robiliśmy różne tam projekty, akcje, zlecenia, własne projekty, no to inaczej wyglądały te realia też biznesowe, internetowe. Ja w ogóle zaczynałem w takiej firmie robić strony internetowe. Nie, to była chyba druga firma, w której pracowałem. Druga. To tam zlecenia się praktycznie wysypywały z szaf, nie? W ogóle to był okres takiego boomu internetowego. No. Wiadomo, że... Taki kraj, w którym coś się dopiero rozwija, to jest dużo roboty z tym związanej. No tak więc wiele firm sobie dopiero robiło stronę internetową. Duży, no taki boom, no praktycznie nie można się było opędzić od zleceń, a co za tym idzie też dyktować wyższe ceny. No i całkiem dobrze to wszystko hulało. Potem stopniowo zaczynało być coraz trudniej na rynku. Coraz większa konkurencja, coraz więcej firm się tym zajmuje, coraz więcej podmiotów ma już stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. Już nie można tak zdzierać z klienta i tak dalej, i tak dalej. No, ale to taki czas prosperity, można powiedzieć, właśnie był, jak zaczynałem się w to bawić. Czasy dotcomów, no. Wiecie, my za jeden... Mówię my, w sensie jako firma, nie? Ta firma, gdzie pracowałem, to jedna, druga, trzecia, czasem bardzo wielkie kwoty brali za projekty. Czy może dzisiaj też tak w sumie by było trochę, że portal... Ile by kosztowało, jak myślicie, zrobienie portalu z różnymi mechanizmami? Przyjmijmy bardzo ogólnie, że mogą być to różne mechanizmy, czy... Nie wiem, czy nawet tak się bardzo różni w cenie zrobienie oprogramowania dla serwisu zajmującego się turystyką. My robiliśmy na przykład dla Travel Planet i to był projekt obliczony na przykład na 2 lata roboty. 2 lata, nie? Zrobienie takiego portalu. Testy, wszystko. No i bardzo duże pieniądze też. To kosztowało tam, nie wiem, jakieś miliony. A dzisiaj mamy z kolei czasy, gdzie ten rynek drobniejszych klientów został mocno zapełniony różnymi takimi automatami czy serwisami typu Wix, gdzie kupujecie sobie stronkę od razu gotową i sobie ją przerabiacie. Znaczy, rejestrujecie się tam, jest opłata comiesięczna, powiedzmy jakieś tam 20, 50, 100 zł to może być, różne kwoty za różne takie rzeczy. Ale tak z tego, co widziałem, to tak właśnie można się w kilkudziesięciu złotych zmieścić spokojnie, miesięcznie. No i od razu sobie wybieracie jeden z 200 szablonów na stronkę, zmieniacie tam teksty, wklejacie swoje logo
I to często wcale nie jest kiepski efekt. To nie wygląda jak jakiś tańszy zamiennik zawsze. Można naprawdę wyglądający profesjonalnie template sobie wybrać. Dzisiaj po prostu jest wiele rzeczy. Inaczej się pozycjonuje strony, inaczej wyszukiwarki działają. Zmieniły się realia serwisów społecznościowych, cały ten świat. Inne rzeczy są modne, co inne są wzorce jakby też designerskie, jeśli chodzi o projektowanie graficzne, nie? Serwisów czy aplikacji. Można powiedzieć, że bardzo dużo się pozmieniało. No i wchodziły takie różne jakby nie tyle rewolucyjne, nie tyle kamienie milowe, co to takie po prostu bardziej spektakularne i mające wpływ na świat internetu rzeczy, zarówno jeśli chodzi o projektowanie samo, zasady też pracy, myślę, dzisiaj się częściej pracuje. Podam wam przykład. Używam takiego programu graficznego, który się nazywa Figma i to jest właściwie serwis Figma przez F. Figma, nie Sigma, tylko Figma, i to jest, jak się okazuje, już całkiem popularny, dysponujący sporą społecznością serwis, gdzie macie program graficzny. Coś w stylu ilustratora, możecie sobie tam zaprojektować nawet logo, jakieś swoje odbiedy, ale bardziej to jest do produkcji dokumentów różnych, ulotek, druków. Ale nie tylko, można przeróżne rzeczy, też i banery reklamowe sobie tym zrobić. Ten program akceptuje wtyczki, ciągle powstają nowe wtyczki, trochę jak do WordPressa, czyli ja projektując teraz, skończyłem już w sumie, znaczy nie w sumie, tylko po prostu skończyłem ten projekt, który robiłem na Figmie. To było no, takie dokumenty, nie chcę tu zdradzać za bardzo, co za firma, co za projekt, może sobie nie życzy, tym bardziej, że to taka poważna firma dosyć, więc po prostu bardzo ogólnie mówię. Różne dokumenty, trzeba było poskładać tekst i tak dalej. Bardzo wygodne narzędzie, powiem wam. Ma różne takie plusy, na przykład za pewną opłatę miesięczną mam tam wykupione premium i mogę pracować zdalnie z drugą osobą. Druga osoba widzę jej wskaźnik i pokazuje mi, to na projekcie można by przesunąć, to można by zamiast zielonego zrobić czerwony. Widzę drugiej osoby wskaźniczek, która ogląda sobie razem ze mną ten dokument. Czyli takie współdzielenie, można wspólnie pracować zespołowo, że nad jednym projektem dwie osoby pracują. Jednocześnie, nie tylko, że druga coś komentuje. Po prostu ja daję uprawnienia do dokumentu i udostępniam go. Jest od razu wbudowany mini komunikatorek głosowy, że można się połączyć i porozmawiać o projekcie. No i projektuje, jest bardzo, bardzo prosty ten edytorek, ale wręcz dla niektórych będzie za prosty. Bo macie tam podstawowe kształty, pisanie czcionką, przesuwanie, skalowanie, bardzo proste to jest. O wiele, wiele prostsze niż ilustrator i to jest też zaleta Figmy, ponieważ razem z programem zmienia się też filozofia pracy dosyć mocno. To się może wydawać, że na każdym programie się mniej więcej tak samo pracuje, różnią się trochę opcje, które no, czasem jakieś opcje będą w Photoshopie, w innym programie graficznym albo tego nie ma, albo nazywa się inaczej, ale tak naprawdę to jest dużo więcej. Narzędzie dużo mocniej zmienia filozofię pracy, w ogóle efekty. Na przykład jak to narzędzie jest bardzo proste, to ja projektując używam do ozdabiania moich dokumentów bardzo prostych kształtów, prostokątów, ewentualnie koło czasami jakieś się wstawi. Robię proste wzory różne z linii. Wiecie, o co chodzi, że prostymi rzeczami robi się fajne, proste rzeczy. A dzisiaj jest moda na minimalizm, na prostotę, na czystość, na nawet, no wiecie, na takie duże przestrzenie, negative spaces. To jest wszystko to, co nie jest contentem. No, jak coś na białej kartce wydrukujecie, to ten biały labirynt, który wam zostanie po, który nie jest ani tekstem, ani zdjęciem, no to są negative spaces. I dzisiaj dużą wagę się przykłada do tego, żeby tekst poskładać, wstawić do niego grafiki, cały dokument przygotować tak, żeby
wzrok dobrze pracował, żeby były oddzielone od siebie poszczególne sekcje, żeby kolumny nie były za wąskie, żeby tekst, powiedzmy, dać na ekranie komputera dobrze się sprawdza, jak nie dajecie czysto czarnego tekstu na białym tle, na białej kartce, tylko zróbcie taki ciemno-szary, będzie się to przyjemniej czytało. Za duży kontrast jest po prostu. I ciężko czasem zapanować, jak macie duże litery, no to wiadomo, że taki duży kontrast to może nawet ładnie wyglądać, dobrze, fajnie, ale tak no, inaczej się przygotowuje, inaczej się formatuje tekst taki zwykły, po prostu paragrafowy do czytania. No, czy ja was nie nudzę? Czy ja was nie zanudzam?

0: Siema Gumball.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzień dobry.
1: A jakim pan programie mówisz? Mówimy o Google Docsach?
0: Nie, mówię o Figma. Figma chyba nie jest
1: kom. A wiesz co to Ligma?
0: Ligma?
1: Wiesz?
0: Nie wiem.
1: Lick my balls, motherfucker!
0: Ale śmieszne. Tak, figma.com pod tym adresem. Świetne narzędzie i ono jest... ma dwie wersje, płatną i bezpłatną. Bezpłatną i premium.
1: Ale dlaczego nie Google Docs? To prostsze jest i działa.
0: Ale, czy, ale w Google... Ale ja tu mówię, wiesz, o Figmie, która jest tylko programem graficznym. Swoją drogą niezłe dofinansowanie dostali na ten projekt. Znalazłem takie informacje, że raz w jednej jakiejś transzy z jakiegoś tam funduszu 20 milionów dolarów, potem 40 milionów dolarów. No, za takie pieniądze można zrobić dobre narzędzie. I to jest narzędzie jak ilustrator. Trochę do przygotowania sobie jakichś na przykład dokumentów, czy PDF-ów, czy ulotek reklamowych. Ale też to jest tak zrobione, bo to wszystko działa online, w przeglądarce, więc to doskonale rozumie się z HTML-em, CSS-em, JavaScriptem i jakby takie są bebechy, więc to można wyeksportować nawet sobie jako frontend do strony internetowej, nie? Jest to trochę skomplikowane, nie jest
1: nie
0: takie
1: no,
0: już proste.
1: Spoko, ja tam raczej będę korzystał albo z darmowych programów na internecie, bo są ze dwa. Ta podróba Photoshopa, albo ewentualnie drugie mam takie, albo ewentualnie do jakichś prostych rzeczy to mam.
0: Ale wiesz czemu chciałbym cię na przykład zachęcić do takich narzędzi? Bo tu masz bardzo unikatowy system pracy. Powiedzmy, że tutaj jest bardzo dużo dodatków, w sensie one są podzielone na wtyczki, ale też na kliparty, na różne gotowe ilustracje, szablony i możesz sobie to przeglądać w dziale społeczność. Bardzo ogromne są zasoby i możesz sobie z nich coś zbudować. Robisz przykładowo jakąś prostą planszę i chcesz z nią zrobić z jakichś kształtów geometrycznych, coś dalej. Wyszukujesz sobie prostego template'a, gdzie masz przeróżne kształty geometryczne i komponujesz je sobie już na swoim projekcie. Masz po prostu taki stok wbudowany w to. Stok z różnymi fajnymi naprawdę ikonkami, z zestawami ikon. Wszystko bardzo profesjonalnie przygotowane, wiesz? Na przykład są gridy, layout grids, czyli takie siatki, na których się komponuje cały content dokumentu. Takie, masz taką siatkę podzieloną na kolumny. No, ale chodzi mi o to, w skrócie, że możecie sobie błyskawicznie dogrywać różne ciekawe wtyczki. Na przykład, że wszystko można zrobić w ruchu dodatkowo, że mogą wam, czyli zastąpić sobie to, czym kiedyś był Flash, że pojawia się coś fajnie na ekranie, że przylatuje z lewej strony jakieś logo animowane i potem sobie to wyeksportować za pomocą kolejnej wtyczki, które się błyskawicznie instaluje. Przeglądacie tylko włącz, włącz, włącz i powiedzmy ta wtyczka pozwala wam eksportować do formatu MP4, czyli zwykłe wideo, nie? I zrobić sobie jakąś czołówkę tym na YouTube'a. Bardzo proste, bardzo intuicyjne, dobrze pomyślane narzędzie i albo za darmo. Ta wersja darmowa ma jakieś takie ograniczenia, że nie macie tej współpracy na przykład zdalnej nad jednym projektem, dwie osoby czy trzy se pracują, coś se pokazują wskaźnikami. Takie bardziej zaawansowane rzeczy, nie? Ale generalnie świetne narzędzie. Jak dla mnie to jest taka sama trochę rewolucja w pracy i nowość, jak było dla mnie rozpoczęcie przygody z Unity, nie?
1: No Unity to ja wolę nie dotykać. Próbowałem, ale nie, ja to powiedziałem. Robiłem kiedyś model 3D. Tyle, co się musiałem namęczyć nad nim, to ja już nie chcę więcej. No. To za trudne dla mnie. Ja wolę proste rzeczy.
0: No, to Misiu pisze, jak to się stało, że Krawiec jest bardziej zaawansowany w nowych technologiach niż Gumball? Nie, no, Gumball, ja akurat się dowiedziałem, że tak teraz wielu grafików pracuje i dla mnie też była to nowość, nie? Taki nowy system pracy, nowe narzędzie. Bardzo też fajne, że można... powiedzmy, że skończyliście właśnie na szybko jakiś projekt powiedzmy do strony www, bo też można na tym spokojnie robić takie projekty sobie graficzne i już nawet przygotowane mocno tak pod HTML-a, nie? To już są style, wszystko możecie tak sobie to zrobić. I jedziecie szybko do klienta i u niego możecie na jego komputerze mu to nawet uruchomić, pokazać, po prostu zdalnie, bo to w chmurze jest wszystko, w chmurze. Możecie sobie też zgrać na dysk, jak chcecie, pliki dla bezpieczeństwa, ale pracuje się w chmurze, więc macie do tego dostęp z każdego urządzenia, z każdego miejsca, błyskawiczny, do projektów. Może być to dobre, bo może to być wasza prezentacja przygotowana w domu, którą chcecie pokazać u kogoś na wyjeździe. I wystarczy, że na komputerze będzie przeglądarka internetowa i uruchomicie tą prezentację, na której może się ruszać nawet coś. Czyli może to być takim PowerPointem waszym i to dużo lepszym, bo dużo lepiej zorganizowanym.
1: Przypomina mi się Photoshop na Chromebooki. Wiesz, że jest Photoshop na Chromebooki?
0: Nie wiem.
1: No to tak go zrobili, że on jest w pełni w przeglądarce i po prostu łączysz się z wirtualną maszyną.
0: To jest dobry sposób pracy. Można komuś na szybko jednym kliknięciem udostępnić, żeby coś poprawiał, jakiś wasz współpracownik. Przede wszystkim bardzo takie szybkie, lekkie, fajne, na każdym komputerze to zadziała. Bezpłatne. Czego chcieć więcej? Moim zdaniem nawet ta prostota narzędzi, którą możecie obejść instalując wtyczki. Ja na przykład wiele takich efektów graficznych, których mi brakowało, które znałem z Illustratora, typu na przykład blend, czyli przechodzenie jednego kształtu w drugi, płynne. Można tym fajne wzory różne tworzyć. No to brakowało mi tego, doinstalowałem na szybciutko jedną wtyczkę, pach jest i już mam od razu, mogę używać. I bardzo proste. Jak ktoś robi, czy profesjonalnie, czy nieprofesjonalnie, czy półprofesjonalnie, czy amatorsko, to jest fajne w tym narzędziu, że właściwie sprawdza się we wszystkich tych grupach. No bo ja teraz robię dla dużej firmy, dla korpo po prostu robię projekty, no i robię w tym. I to oni też tego używają w korpo. A jednocześnie jest to dobre dla Janusza jakiegoś, który chce zrobić sobie zaproszenie na ślub. Tak więc fajne narzędzie. To mi się podoba, to jest nowa filozofia trochę, nie? Czyli pełna skalowalność narzędzia, że można je sobie dopasowywać do potrzeb swoich, od prostego, mega intuicyjnego do zaawansowanego, mega też. Można sobie wykupić jakieś premium, które ci daje dodatkowe funkcje, takie biznesowe już bardziej. A tak, no to prościutkie, fajne, lekkie narzędzie działające w przeglądarce. Nie trzeba nic instalować. A jak ktoś chce, to jest nawet aplikacja, że można w wersji uruchomić sobie program na komputerze i ten program też jest sprzężony z tą chmurą. Czyli to, co zrobicie sobie na stacjonarnej aplikacji, jest wymienne cały czas. Nie ma tam czegoś w ogóle takiego jak save. To jest też ciekawe, że nie zapisujecie swojej pracy, ona jest cały czas zapisywana.
1: A to chyba już niektóre programy tak mają, tylko no bo to w chmurze tak zwykle jest, tak jak masz Google Docs, te inne, te wszystkie rzeczy, no tak, to tam już raczej jest stały zapis. Czy to dobre, czy to złe, też nie wiem, bo ja jednak wolę mieć dane na swoim komputerze niż gdzieś tam w chmurze, ale no też jest spoko, to zależy.
0: No tu też możesz mieć, tak jak powiedziałem, możesz też mieć to zapisane na dysku dodatkowo. W każdej chwili możesz sobie zrobić kopię na dysk i ją potem otworzyć w razie czego. To jest świetne narzędzie dla takich też zaawansowanych użytkowników, którzy robią jakieś front-endy do aplikacji i do internetu, do aplikacji internetowych. Bo to jest bardzo kompatybilne, jak mówię tam, HTML, JavaScript, CSS, to się łatwo eksportuje.
1: JavaScript.
0: Źle powiedziałem?
1: JavaScript.
0: Nie JavaScript, tylko JavaScript.
1: No, JavaScript, bo to nie jest tak, jak my po polsku mówimy, tylko JavaScript.
0: JavaScript.
1: No, ja taki mam akcent zjebany, ale ale nieważne. No, co ja ci powiem?
0: A ja se, panie, już będę se mówił JavaScript,
1: to
0: panie.
1: To że ma JS-a i tyle.
0: JavaScript, panie, no to...
1: JavaScript, to kurwa... Nie y, tylko i. JavaScript. No, coś takiego. Musisz takie bardziej i robić z tego.
0: JavaScript. Ważne, no. JavaScript.
1: No teraz będziesz taki amerykański robił zwalony. No nie, to nieważne. To niepotrzebnie poruszyłem temat.
0: JavaScript. Do you know JavaScript?
1: Tak jak kiedyś, się mówiło na Java, Java, bo nikt nie wiedział, że coś się tak czyta. Java.
0: Do you know Java, JavaScript, Mr. Gamble?
1: Yes
0: or no? Yes or no? No i się nie dowiem, no nie zdradzi mi, czy zna JavaScript.
1: Nie znam go, bo jak miałem egzamin E14, gdzie był JavaScript CSS i tam coś jeszcze, to tam, gdzie miałem wpisać kod, to wpisałem script i zamknąłem script. I po prostu tyle. I dostałem za to punkt i to było idealnie, żeby zdać. Super. Czyli nic nie zrobiłem, a zdałem. Napisałem tylko HTML-a i CSS-a.
0: To Misiu pisze, krawiec, żeby mieć klientów, trzeba dopasowywać się do tych narzędzi, jakich używają potencjalnie.

0: klienci. Nie można narzucać poważnemu kontrahentowi, żeby przerzucił się na Google Doc, etc. No ale rozumiem, to myślę, że pijesz do tej Figmy, że ona jest takim trochę Google Dociem. Ale widzisz, właśnie może ty jesteś za bardzo skostniały i za bardzo w latach 90. Jeszcze, a no przecież tak jak mówię, te projekty teraz bardzo poważne dla dużej, poważnej korpo zrobiłem na Figmie, której oni też...
1: O, ty szalony biznesmen.
0: Ale oni też tej Figmy, oni też tej Figmy używają i im to bardzo odpowiada, że mają łatwy wgląd w projekty, że mogą sobie je popoprawiać sami, że pracownicy, że to jest na tyle proste, że pracownicy mogą korzystać z szablonów, które ja na przykład przygotowałem i sobie pozmieniać w nich teksty, wyeksportować to do PDF-a. To bardzo odpowiada tej firmie, taki sposób pracy. To, że mają wgląd, jak chcą w te projekty, że one jednym kliknięciem są u nich od razu przegrane, pyk, jest już u klienta i sobie on to ogląda, przerabia. To jest bardzo profesjonalne. To nie jest coś takiego, że poważny klient to powie, proszę mi to w Illustratorze przygotować. To właśnie jest głupie i nie nowoczesne, bo plików w Illustratorze...
1: Ja bym nie chciał korzystać z tego komputera, bo to jeszcze jakiś przyjdzie mi i powie... Figma korzystasz? Ligma nas.
0: No to znaczy, że nie są na czasie, że nie trzymają ręki na pulsie. Bo no
1: jak to
0: słuchaj,
1: nie są na czasie?
0: Ale słuchaj, no ja ci podaję
1: ci
0: konkrety.
1: Powiedzą, że Adobe tyle i
0: zrobi.
1: No ja wiem, że też jestem przeciw temu, ale prawda jest taka, że na razie w tym momencie oprócz Affinity, które jest no okej, okay, nawet i paru tam rzeczy. Nie ma jakiegoś wielkiego... no nie wiem, nie ma wielkiej konkurencji. No chyba, że cała firma pracuje w jednym programie i nie ma zewnętrznych jakby grafiki. No to spoko, to wtedy jeszcze się da, ale jak się chce robić dla kogoś, to zwykle no albo Adobe, albo nic. No ty masz tego farta, że tam jakaś firma używa czegoś tam, to możesz trochę się wyrwać. No.
0: Nie wiem, na ile to jest popularne zjawisko, bo widzisz, też jestem trochę czasami, na czym mówię też, dinozaurem trochę, że ty bardziej jesteś może na czasie, jeśli chodzi o nowinki różne programistyczne, czy może bardziej
1: nie,
0: growe.
1: Raczej takie typowo ale, do tworzenia no. To nie. Ja raczej będę w nowinkach ogólnych, czyli jakieś tam środowiska jak powstają, jakiś nowy direct.
0: No, rozumiem. No, ale z tą Figmą źle Tomisia zrozumiałem. On też jest za takimi rozwiązaniami. Chodzi o to, że już nie ma właśnie problemu, że jakiego programu się używa w firmie. Zauważcie, że nawet jakby był tam Illustrator, to pani sekretarka, czy ktoś może tam z marketingu, czy ktokolwiek, kto nie jest grafikiem, nie używa programów typu Illustrator czy Photoshop. To są narzędzia dla grafika bardziej. Zresztą nieopłacalne by było kupowanie dodatkowych stanowisk dla pani Jadzi na Illustratora, żeby sobie mogła tekst w nim przerobić. A w Figmie każdy, to jest bardzo proste narzędzie, więc każdy pracownik przeszkolony przez godzinkę, dwie, może tego używać i poprawiać różne rzeczy, zmieniać sam. Wszyscy mają cały czas dostęp do całej pracy, do wszystkich dokumentów, do różnych materiałów reklamowych. To jest nowoczesność i to mówię bez cienia tutaj ironii. To tak się dzisiaj pracuje.
1: Nowoczesność to była, jak przyszedłem do firmy i gościu korzystał, miał oryginalnego Photoshopa, miał zainstalowaną aktualizację z 2017, bo się wywalił kompletnie. Także wiesz, to jest przyszłość. Jak już grafik mówi, a ten nowy Photoshop, to ja nie umiem skorzystać.
0: No tu trochę niektórzy marudzą, w tym Grzesiu nawet, nasz Grzesiu i ty Grzesiusie przeciwko mnie, że trochę nudne komputery są. Ja myślę,
1: no co
0: że...
1: ja, bo są nudne. Tylko, że jakby nie było takich ludzi, co robią nudne rzeczy, to by kurwa nawet prądu nie mieli w domu, bo ktoś musiał prąd wymyślić, a potem ktoś musiał podkładać węgiel, albo potem ktoś musiał stworzyć, nie wiem, elektrownię atomową albo inną. I takie nudziarze dostarczają prąd do domów, więc cicho tam.
0: A tam cicho być. No to, to rzucajcie ciekawsze tematy, bo od marudzenia to jeszcze nigdy nikomu nic nie przybyło. Więc i mi nie przybędzie od marudzenia samego. Ale co innego, jakieś pomysły na temaciki.
1: Mi przybyło. Marudziłem na polski system razem z Anią i przybyło w donatach.
0: Ale my to mamy dobrze.
1: Takie to życie, kiedy się tworzy partie. W sumie takie rządy to najlepsza rzecz. Nic nie trzeba robić najlepiej, bo jak coś zrobisz, to się wkurzą, a jak nic nie zrobisz, to przynajmniej nikt się nie wkurzy.
0: A ja chciałem pozdrowić serdecznie Emilosa. To jest mój nowy, najlepszy kolega, przyjaciel wspaniały.
1: Free sponsor?
0: Można tak powiedzieć. Bardziej prezenter, bym powiedział. Prezenter, czyli taki, który daje prezenty.
1: Jałomużny wysyła.
0: Ale za to jakie prezenty?
1: Wow. Niesamowite.
0: Takie prezenty, co mają wszystkie inne prezenty pod sobą. No, także wspaniałe jest życie radiowca. Ja sobie bardzo chwalę. Wstanę sobie o 14, miód sobie z ucha wyciągnę, już jestem po pracy.
1: Ja bym chciał być takim człowiekiem jak Jaruzelski dla czasów PRL-u, albo ten drugi, co był przed nim, i Bonse chodził tam gdzieś do jakiejś fabryki, nie? Ktoś tam mówił, że no, że tu coś, nie? Mówi, o, to ja tutaj będę, o, to trzeba podwyżki, trzeba rozpisać, zaraz tutaj zrobimy. Ktoś tam mówi, a ja domu nie mam, tam idzie, coś tam robi.
0: Coś tam cudzepia wziątek, mówił, a tamte, a nie, ja mówię, o, tam gleją, że, i te, a ja mówię, weź, tylko, a on mnie mówi, nie, tam gleją, ja mówię, kurde, jaja.
1: Idzie Jaruzelski, nie wiadomo, co się dzieje, tam mówią typy do niego, że o, tutaj jest firma, coś robimy, on tam, no, dobrze, potem idą do sklepu, maca buły, mówi, no, dobre te buły, i ty jakie ceny macie, tam patrzy, a to za drogie, to trzeba będzie jakieś dofinansowanie, coś tam, ten, jakieś pierdoły, nie wiem, jakieś różne takie teksty typowo, że no, tutaj się nie da, no, to zaraz tutaj będziemy zatrudniać, albo coś tam, i wiesz, no, to on najchętniej by za jego czasów, to pewnie jakby ktoś nie miał domu, to mówi, no, to tutaj już trzeba rozpisać, zaraz będziemy budować nowe mieszkanie. Oczywiście wiadomo, wszystko na pokaz, ale fajna beka. Chciałbym tak łazić, bo mówić, no tutaj to zrobimy, tamto, będzie zajebiście.
0: No fajna, no. Tu, tamte, od całego. No, wziąłem, a nie... Jest drugi, a ja się w sklepie, mówię... A potem mi mówi, nie, tego, a mówię, co, maseczkę, co?
1: Jaką maseczkę, kurwa, ściągam. No, jak ten gościu, co, wy pojebani jesteście, maseczki nosicie, będziecie w maseczkach jeść?
0: A wczoraj w sklepie to jednemu maseczkowcowi powiedziałem, ty, chcesz kopa w dupę? Ściągaj tą szmatę z majtkami do mnie, z majtkami na głowie do cyrku. Pójdziesz, ty kur... Ochroniarz mnie złapał, dopiero gdyby mnie nie dorwał, ja bym rozerwał człowieka po prostu. Mnie zdenerwował tym, że on nosi tą maseczkę.
1: Jak to byłby tam, to już by wszyscy nie żyli.
0: No.
1: Zastosowałby tajny cios młotkowy i wszyscy by leżeli.
0: Hammerfista w jaja, z bara w jaja, salto w jaja, no.
1: W sumie, kurde, tak czasem zazdroszczę tym ludziom. Nie to, że chciałbym tak robić, ale zazdroszczę im tej odwagi. Wychodzą, nie? I tak mówią, co was pojebało, w maseczkach chodzicie, kurwa, wrócił król, tam gościu wchodzi, idzie do Starbucksa, widzą, że są w maseczkach, pojebało was, są w maseczkach, będziecie pili. I tak robi rozpierdziel, Czy nie, że ja to w ogóle jakby zachęcam, bo to nie jest dobra rzecz, tylko jakby samo to, że gość już ma tak ma wywalone na wszelkie standardy, na morały, na cokolwiek, że po prostu idzie, już mówi to, co myśli. Nie, że myśli poprawnie, bo gdzieś tam moim zdaniem takie wchodzenie to tak średnio, ale przynajmniej jest chyba odważny.
0: Na czacie Eurynom napisał: proponuję temat, ile dziewic zyskamy po śmierci.
1: Jaka religię bierzemy pod uwagę?
0: Odpowiadam: 44 dziewice. A w środku nich ten, którego zwą Zbawicielem, 44. I 44 niewiasty wokół niego, nóg jego boskich, gibkich, śmierdzących uczepione. Witaj, Dariuszu. Jezu, jak on będzie jeszcze... On się cały czas śmieje, jak gada, a jeszcze będzie kaszlał teraz. Będzie... I te... No to już się słuchać nie da, będzie w ogóle nie da, będzie dało, no. Co dalej?
2: That's
0: cool. Those sucks. Yeah, that sucks.
2: No, mam pytanko do Gambola.
0: Dawaj. Zezwalam. Zezwalam na zadanie pytania, ale będzie to pytanie tylko jedno.
2: Aha. Aha. Dobra, mówię już. Uwaga, będę mówił.
0: Słuchajcie, możecie jakieś wyjątkowo mądre, kosmiczne pytania do Dariusza zadać dzisiaj. Ale takie, ale muszą to być naprawdę epickie, kosmiczne pytania, które dotyczą rzeczywistości, ludzkości, wpływu grawitacji na pole magnetyczne rzeczywistości w trybie astralnym. Takie mają być pytania. Macie niepowtarzalną okazję. Już, proszę o pytanka tutaj. O te dziewice. Może coś, Dariusz, o tych dziewicach wiesz. Ile dziewic jest po śmierci?
2: Ja miałem 3 dziewice.
0: I czy to nie są przypadkiem dziewice cerowane jakieś z... Przepraszam, już tak mówię brzydko, ale ja będę sprawdzał, czy to są prawdziwe dziewice. Ostrzegam, jak w niebie dostanę jakieś.
2: Nie, no, jedna dziewica mi powiedziała po wszystkim, że jest dziewicą. Znaczy, że była dziewicą. Tam 2 roku to było.
0: Ale jak to z tymi dziewicami? Nigdy tego nie rozumiałem. Czy to są dziewice też, które poszły do śmierci i ich nagrodą jest to, że są dziewicami gdzieś tam w zaświatach? Czy one są tworzone, te dziewice, jakoś? Jakiś generator dziewic jest? I nie ma problemu, że się skończą kiedyś dziewice, bo niektórzy muzułmanie, ja już to szanuję bardzo, mają prawo się przejmować, bać o to, że się skończą te dziewice na przykład. Nie wiem.
2: Nie, no, dziewice to perpetuum mobile. Nie skończą się nimi.
0: No, ja bym się trochę obawiał, no, bo skoro dla każdego faceta tam tych dziewic wiele, 44 dziewice, no to wiesz, to one się mogą zacząć kończyć. No, musi być duża nadprodukcja, nadreprezentacja dziewic, żeby starczyło dla dzielnych wojów.
2: Tam w islamie to jest 77 dziewic, a nie 44. 77 husy tak zwanych. A jak ten... Żona tego Mahometa mówiła mu, że ma powiedzieć ludziom, że jego objawienie pochodzi od demonów, a nie od Boga Allaha, to... żona jego mówiła, że ma nie mówić ludziom, że jego objawienie pochodzi od Boga Allaha, a powiedziała, że nie dał mu seksu, jeżeli nie powie ludziom, że to było właśnie objawienie od Boga Allaha, a nie od demonów. No i zaczęła się cała taka religia właśnie, bo on zamiast za seks z żoną, to powiedział ludziom, że jego objawienie pochodzi od Boga Allaha, a to nie była prawda, tylko pochodziło od demonów. O.

0: Nie, przepraszam, nie umiem tak po arabsku do końca śpiewać. Trochę mi nie... Ale coś jest takiego arabskiego, nie? Że to zawsze będzie takie takie specyficzne, nie? Takie.
1: Ja nie pozdrawiam tańczącego Wlady, sam jesteś pośledzeniem słowo.
0: Bo żydowskie, a to jest zupełnie inne na przykład. To jest takie loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj. No, a arabskie to takie.
1: No, Gumball jesteś?
0: A słowiańskie to jakie? Słowiańskie to takie. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Czy słowiańskie trochę mi żydowskie czasami przypomina, bo też takie haj, laj, laj, laj, laj.
2: Chyba coś mnie zerwało.
0: O.
1: Gumball, opowiedz mi, czy warto kupić Oculus Go, bo się zastanawiam. No,
2: ale Go?
1: No, żeby zobaczyć.
2: Ja nie mam Go, ja mam Questa 2.
1: No właśnie, ja chcę kupić Questa 2, ale najpierw chciałem przetestować Go, czy to jest podobny zestaw?
2: To jest tańsza wersja z tego co.
0: A ci znów tylko o tych komputerach.
2: To chyba go nawet nie kupisz, Oculus Go. To był taki tani headset, który miał być trochę jak Oculus Quest, ale właśnie no mówię, Oculus Quest a 2 dostaniesz, bo go chyba nie kupisz. Gdzieś w ogóle dostaniesz go?
1: No jest dostępny w Warszawie tutaj za 400, nie?
2: 400 zł? No to bierz, chłopie. No to nawet nie będzie zły deal, ale to nie da ci wiele, bo chyba nie będziesz mógł go nawet do kompa podłączyć. Wiesz,
1: a pornosy można oglądać? Czy w jednym?
2: Na wszystkim obejrzysz, to nawet na najgorszym sprzęcie obejrzysz. To raczej właśnie do tego jest. Te Go to raczej do filmów się tylko nadaje.
1: A to Go ma jakieś gry ze sobą?
2: No raczej niewiele gier będziesz na tym miał, bo chyba Go tam ma dosyć słabe podzespoły.
0: A ci tylko te komputery cały czas, geeki. Komputery. Nudne.
1: Mógłbym zrobić z telefonu kontroler i używać go jako kontrolera i mieć wtedy...
0: Mógłbyś. Pewnie, że tak. A kto ci zabroni? A co? Możesz. A co? A czemu nie?
1: No. Głos rozsądku w twoim domu. Krawiec.
0: A co? A co ty się pytasz, czy możesz jakiegoś tam używać se... Tam jakieś podstawki od podkładki do Oculusa zdjętej z obiektywu od kamery GoPro z mojego laptopa. No, to ja ci mówię, pewnie, że tak. Weź, a co się będziesz? Nie możesz się ograniczać za bardzo. Jak coś tam chcesz, rób, co się pytasz, Gumballa, czy ci wolno. No. Panowie, jakieś weselsze tematy może, bo jak nie pozwalam już na gadanie o komputerach, to jest nudne, to nie jest na piątkowy wieczór. Zapraszam do warsztatu Czektula.
2: Co ty widać, niczego nie żałuj, kawałek dnia, krótki podaruj.
0: Gumball, zrób coś dla sztuki, dla kultury i nie śpiewaj już więcej. To nie wiem, czy drugi raz zdołam to...
2: Dla kultury mogę beknąć.
0: Już lepiej bekaj, czkaj, kaszlaj, zezwalam, ale nie śpiewaj.
2: No co wy tak macie do mojego karaoke? Jakbym naprawdę się postarał, to tak ładnie bym zaśpiewał, że kościelne chóry by zeszły na ziemię. Mówię.
0: Gumball, masz specyficzny głos. Ja zawsze powtarzałem, że to jest pewna taka ciekawostka. Masz swoje takie cechy, że przerywasz strasznie też.
2: Że wprowadzam ludzi.
0: Ja od razu mówiłem, z niego będą radiowcy. Może nie tacy jak ja, może nie takie legendy, może nie tacy profesjonalni, może nie z takim humorkiem, prawda? Ale mały, ale zdolny. Pod moimi skrzydłami ja czułem, że on rozkwitnie, że to jest nieoszlifowany diament. I ja go oszlifuję. Ja wam obiecuję, że ja go tak oszlifuję, że panie nic z niego nie zostanie, tak go oszlifuję.
2: O Boże.
0: Ma to głos jak rozjechana żaba, ale to nie przeszkadza w radiu. Zawsze mówiłem, nie liczą się dyplomy. Panie, ja mam całe wiadro medali. W tym od Breżniewa.
2: Też mam medale. O, i to nawet dwa medale.
0: Także panie, no, zdolna bestia, zdolna.
1: O, a ja się oświadczyłem ostatnio.
2: Po raz który?
1: Trzeci.
0: Komu? To chyba ważniejsze.
1: Takiej pani dyrektorce firmy farmaceutycznej.
0: Czemu?
2: Farma.
0: Dyrektorce, o. Widzicie, to jest taki Lovelace, on uwodzi jakieś panie dyrektorki, potem ona na niego firmę przepisze, taki współczesny tulipan, jak w tym serialu był, to jest Dariusz.
1: No, ale jest taka piękna, po prostu już 3 lata kręcimy ze sobą.
0: Czyli coś poważniejszego jednak, a.
1: O.
0: No to pięknie, to pięknie, to cóż... No, widzisz, rzeczy, które ty mówisz, może niektórzy odruchowo nie traktują serio, bo może się spodziewali na przykład czegoś, wiesz, w stylu, że się oświadczyłeś plejadiance, chociaż nie, może to jest też plejadianka, akurat tutaj strzelam, nie wiem, czy ziemianka, czy plejadianka, no, więc, ale gratulacje serdeczne.
1: Nie ma czego gratulować, bo nie zostałem przyjęty.
0: No, serio?
1: No serio, ale powiedziała, że będzie przyjeżdżała do mnie, tylko częściej, bo ona jest z Grudziądza.
0: Może to oznacza, że drzwi nie są do końca zamknięte? Może dostaniesz drugą szansę na przykład na te oświadczyny?
1: A może tak, bo ona już kiedyś miała męża i tam mąż, nie wiem, coś tam, ten... Wiecie, o co chodzi i teraz ona mówi, że nie chce żadnego mężczyzny mieć na stałe, nie?
0: Nocny. Chciałem powiedzieć nocne radio nocą, zareklamować. No, radio nocą. Intymne rozmowy. Związki. Miłość. Jak kochać się długo i zdrowo, a nie, to już było w innym radio.
1: No jest starsza ode mnie i ma psa zajebistego i jest behawiorystką psów i potrafi trenować psa do tego stopnia, że umie go nauczyć grać w 3 kubki, nie? W 3 kubki umie nauczyć psa grać. W sensie, że mieszasz mu kubki, a on ci znajduje tam, wiesz, półeczkę pod którym kubkiem. Przepraszam, była piłeczka.
2: Brzmi to jak zabawa etama. Są 3 kubki.
0: Trzy kufle. W jednym kisiel, w drugim budyń, a w trzecim
2: mleko. Nie, to takie kubki, tylko to piesek te kubki zrobił.
0: A, takie kubki. Myślałem, że kubki do picia, bo etam słynny jest z powodu swojego kufla, w którym wszystko jest.
2: No, etam... Całkiem dużo cukru bierze, przyjmuje, pomimo, że mówi, że nie pije coli, to tak można powiedzieć, że i tak tego cukru szuka.
0: No cały czas jakieś tam słodkości je, przecież ile w takim cukru, ile w takim kiślu jest cukru, nie? Czy w jakimś tam budyniu on lubi takie rzeczy, tu jakieś ciasteczko, tu coś. No w ogóle ludzie za dużo cukru żrą, myślę, wszyscy.
2: Sam żresz, świnio. No. Ja to jem. Ja to delektuję się. Ty to żresz.
0: A jeszcze od Emilosa wspaniałego dostałem bimberek własnoręcznej roboty.
2: Aha, czyli to teraz go pijesz, tak?
0: Teraz nie.
2: Teraz pijesz czystą.
0: Też pudło. Ale tu nie zgaduj dalej, bo to jest właśnie takie sprytne, takie wężowate. Zmusić kogoś do zadawać mu różne pytania, a on nie powiem, ale to nie to. Nie powiem, ale to odpada. Zimno, ciepło.
2: Dobra, wiem, że pijesz, chłopie, tego brewera, bo co se tam kupiłeś, braverana. Tyle.
0: Bravera. Braver. To się nie czyta braver, tylko braver.
2: Braver, kurwa. Jakby pijesz, to jesteś braver.
0: Braver. W sumie dobra nazwa. Już od razu inaczej brzmi, nie? Nie, już nie ma. Mietek, weź dwa brawery, tylko jest braver.
2: Mietek, kurwa, braver.
0: The future is now braver.
2: Tylko wiesz, braver to oznacza tak na polski odważniejszy. Tak jak słyszysz, nie? To oznaczałoby odważniejszy.
0: Ja kiedyś miałem taką teorię, że Breivik to jest też taki, można przetłumaczyć jako odważniak. Breivik.
2: No, wyskoczył, kurwa, na odważniaka.
0: Odważniak.
2: A potem PlayStation mu nie działało, to musieli mu wymienić. Kurwa, więzienie bez konsoli, co oni kurwa chcą go w niehumanitarnych warunkach trzymać?
0: Braver, the good taste. To, słuchajcie, chyba pierwsza osoba homoseksualna zadzwoniła do Nocnego Radia. Dariusz, wielki coming out dzisiaj. No, czy spadł ci ciężar z serca jakiś po twoim coming outcie?
2: Dariusz, ty wychodzisz z szafy?
1: Chciałam.
0: Dobra, bo coś tacy jacyś nie mrawi się robicie i tylko
2: nie śmieję niczego. Ja jestem poważny. Ja jestem tak poważny, że mógłbym założyć kalesony.
0: Audycja, już niedługo audycja prowadzona przez Dariusza i Gambola. Taki zestaw planujemy. Będzie to brzmiało właśnie tak.
2: Ale to wiesz, to będzie jak Davis i Butthead. Będzie...
0: O, może zrobimy konkurs na najfajniejszy śmiech w Nocnym Radio. Uwaga, Dariusz, pierwszy zawodnik. Proszę zaprezentować swój śmiech. Coś się nie popisał, zwykle bardziej jakoś tak nienaturalnie zabrzmiało to. Jakoś tak. Ja oceniam w kategoriach pewność siebie, charyzma, brzmienie ogólne i tutaj niskie noty, 2, 3, 4 góra. No. Gumball, proszę swój śmiech zaprezentować, swój firmowy, swój tradycyjny, swój typowy śmiech. Proszę bardzo.
2: He.
0: Tak to jest właśnie. Ale widzicie, jak się człowieka zmusza do czegoś, robi jakieś właśnie zawody, coś się wymusza, to zawsze będzie taki efekt, że Dariusz się jakoś nerwowo i sztucznie zaśmieje, Gumball obróci to w żart i się zaśmieje słowami, cytuję, he. Więc to już nie jest ten prawdziwy śmiech, to już jest sztuczny śmiech. To on nigdy nie będzie taki jak ten naturalny, ten niewymuszony, ten spontaniczny śmiech, który towarzyszy nam od początku. Jak się rodzimy, to się śmiejemy.

0: sobie nie mogę przypomnieć.
1: Na wysokim poziomie światła. Na 19. Muszę
2: sprawdzić, czy tam nie masz jakiejś rączki, czy jakiej rzeczy od niej nie złapałeś. Ja bym sprawdził.
1: Nie no, seksu nie było, tylko przytuliliśmy się po...
2: No, z nią to już wystarczyłoby.
1: W koncercie.
3: U innych ras kosmicznych może już... Może to inaczej wygląda, i jak tylko dotknąłeś Plejadiankę, to ona zaszła w kosmiczną ciążę na przykład.
2: To było takie anime, gdzie postać miała wstążeczkę na głowie. Jak tą wstążeczkę pociągnąłeś, to ona zachodziła w ciążę, ale tak od razu, z automatu.
3: Jest pytanie, jak pachnie Doda do Gambola, bo spotkał.
1: Miałem spotkanie.
3: A, to ty spotkałeś, sorry. Dariusz spotkał. No, do Dariusza. Jak pachniała Doda?
1: No, no, ale mam 1,50 m, a ja mam 2 m, więc nie czułem zapachu. Musiałbym się schylić.
3: Nie czułeś zapachu bzu i agrestu?
1: Nie.
2: A to bardziej Doda by pachniała jak ta druga. Nie, czekaj. Marigold, tylko Triss Marigold właśnie.
3: A czym pachniała Triss Marigold?
2: Nie wiem, czym pachniała, bo ona chyba nie pachniała, ona jebała.
3: Ona pachniała kiszonymi ogórkami i śledziem.
2: Ale ona była najbardziej normalną kobietą i w ogóle ludzie, którzy wybierali Yennefer, to no oni lubią być bici w domu. Lubią, jak kobieta ich tam napierdala. A Triss to była normalna kobieta, właśnie taka prawdziwa, miła, rozumie ciebie, a Yennefer taki, a chuj ci, tam będę robić sobie te swoje pierdoły. Ja mówię, ci co brali Yennefer, to ja wiem, no pewnie, tam pewnie lubią kapciuk dostawać.
3: Będziesz coś za nią jeszcze nagrywał w takim zestawieniu?
1: Ja czy Gumball?
3: Gumball, no Gumball.
2: Co ja mam? Aha, no tak, na pewno.
3: No dobrze wyszło, nie? Mi się świetnie tego słuchało. I...
2: Wyszło w porządku. W sumie to zasługa Ani, bo to raczej jej zasługa. Ja to tylko włączyłem i trochę pogadałem. Także duża część to jest w sumie to, że ona, no kurde, no potrafi ogarnąć temat, no.
3: I potrafi się chyba dopasować do współnadającego, nie? Całkiem nieźle i jakoś tam złapać trochę ten flow, co on, więc też myślę, że Ania może nieźle wypadać z różnymi nadającymi, nie? Zawsze może troszkę inaczej. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Trzeba się trochę w to wsłuchać i zobaczyć, jaką drogą to pójdzie, bo różnie może być. Może to są jakieś moje na przykład odczucia, a może pójdą w inną stronę, może Ania jeszcze jakiś inny eksperyment zrobi, bo ona chyba lubi się bawić tutaj radiem z nami i jakieś rzeczy fajne robić. Co?
2: Co to było?
3: Halo.
2: Dariusz, czy ty się w zombiaka nie zmieniasz przypadkiem?
3: Jak chcesz zabrać głos, Dariusz, to możesz tak powiedzieć na przykład, proszę o głos, coś, a nie jakieś w tle.
1: To był reptilianin.
2: Wychodzi z ciebie?
1: Nie, siedzi obok.
2: A.
3: Było kraść jajka reptiliańskie? Przyszli.
2: A może to ksenomorf? Nie wiesz.
1: Ten. Terminator.
2: No.
3: Można by zrobić jakąś, słuchajcie, kreskówkę, bo o filmach dzisiaj też można, szukam tutaj pomysłów na filmy. Może kreskówka w realiach nocnego radia. Na przykład Dariusz sobie tam wstaje, jajecznicę sobie robi z takich dziwnych jajek z łuskami dziwnych, a ktoś go tam pyka. Pyk, pyk, pyk od tyłu i reptilianin taki wkurzony stoi. A Dariusz, ja nie wiedziałem, że to są reptiliańskie jajka, no się były, to wziąłem. Reptilialny wyciąga taki wielki młot, jak z królika Baxa i Dariusz taki spłaszczony, ale dzięki wyjątkowej swojej, jakby jest tak wysoko w rozwoju, że on może się nadmuchać, bierze tak kciuka i dmucha się.

0: I rośnie taki Dariusz. No tak na kreskówkę oczy mam tu zrobić, no jakoś.
1: Macie Nintendo? Czy nie macie?
0: Nie.
2: No ja mam, ale nie gram.
1: Chujowo.
2: Za drogie gry są na to.
0: Dobra, jak zaczynacie znowu o komputerach, to wietrzymy antenkę.
2: Ale ja nie zaczynam.
0: Nudziarze, królowie nudziarzy. Jak chcesz z nimi coś tu pożartować, powygłupiać się, a tu tak a grał ktoś w was w Manic Minera na ZX Spectrum? Ja grałem kiedyś, mieliśmy.
2: A ktoś z was imprezę. Był w Wietnamie?
1: Ja byłem.
2: Kurwa.
0: Ja nie byłem, ale tylko komputery.
2: I co, walczyłeś? W krzakach się chowałeś?
1: W dziurach.
0: A wiecie, że były takie dyskietki 2,5-calowe kiedyś?
2: Nie, nie wiedziałem. No i nie wiem.
1: Ja też nie wiedziałem.
0: Naprawdę, to jest mega interesująca historia. Wiąże się z nią wiele. Wiąże się z nią anegdotka.
2: Ja sobie odpalam serial i oglądam w kumie jakieś dyskietki, komputery, nudziarstwo, no.
0: Protestuję. Temat dyskietek jest właśnie wyjątkowo ciekawy. Wiąże się z nim ciekawa anegdotka. Kiedyś poszedłem na giełdę komputerową i chciałem kupić dyskietki 3,5-calowe.
2: I co tam robiłeś? Co? O, kupiłeś dyskietki? Oj, włożyłeś ją do komputera. Niesamowite.
1: Jak było, jak wkładałeś?
0: No więc kupiłem te dyskietki, przychodzę z nimi do domu, wkładam do stacji, ale patrzę, że coś tak lekko weszła ta dyskietka. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że to jest 2,5-calowa, a nie 3,5-calowa dyskietka, która nie mieści 842 megabajty, tylko mieści 500. Tu was zaskoczę, 500, a nie 800. Uśmiałem się wtedy po prostu po pachy. Patrzę, co ja kupiłem za dyskietki.
2: A jak wkładasz w komputer, to z zabezpieczeniem czy bez zabezpieczenia?
0: Zawsze z zabezpieczeniem. No, mam taką specjalną folię zabezpieczającą, co oklejam.
2: Ten pendrive z tą doma.
0: I tak to właśnie jest. Dobra, panowie, to co? Zapraszam później jeszcze do dzwonienia. Dzisiaj tak długo siedzimy, a nie chcę trzymać kogoś godzinę na antenie. Tak
2: jak
0: więc,
2: się napierdolę, to zadzwonię. Jak nie zadzwonię, to znaczy, że śpię. Takie są dwie możliwości.
0: Jak nie zadzwonię, to znaczy, że gram w grę. Tomb Raider.
2: Nie, śpię.
0: No dobra, to miłego wieczorka. Trzymaj się, hej, hej.
2: Dobranoc.
0: No i tobie też, Dariuszu.
1: Ja dopiero wtedy mam, bo był dłużej. Żądam jeszcze 5 minut.
0: A tu nie ma równości w nocnym radiu. Są nierówności. Wszystko tu się buduje na nierównościach i na braku poszanowania dla dzwoniącego.
1: Aha, to idę do szabla.
0: O nie, no nie. No co, do szabla? Po co? A po co do szabla?
1: No bo nie chcesz 5 minut jeszcze przyjemności ze mną.
0: Słuchajcie, jak ma iść do szabla i mam go rozłączyć, to ja już go wolę nie rozłączać i żeby nie poszedł do szabla. O.
1: No tu jest pytanie, czemu ona to zrobiła ci? Czy byłeś zabezpieczony? A propos Dody, to było takie spotkanie po koncercie i dostałem autograf i Doda pytała mnie, czy kręcę pornosa, nie? Bo zamiast robić zdjęcie, to robiłem filmik, żeby kolegom się pochwalić.
0: I w ogóle jak... Spotkał, to ja od razu wiersz ułożę, spotkał Dariusz Dodę. O rany, no nie mogę. To też słabo się rymuje. Spotkał Dariusz Dodę. Spotkał Dariusz Dodę i bardzo chciał od niej nagrodę. Czy zrobić ci loda? Rzekła Doda. Jasne, róbże mi loda, dziewoją mloda. No i może ułożycie jakiś wierszyk ciekawy. Ja chcę ludzi dzisiaj zmusić do jakiejś kreatywności, wiesz, żeby coś wymyślali, a nie tylko dzwonili. Co i co, jaki temat dzisiaj? Nie, ja będę siedział tu, może się odezwę, coś, będę wiedział coś.
1: To ja mam fajny wiersz.
0: Dawaj.
1: No. Ale to jest piękny wiersz. O przyszłości.
0: O przyszłości, dobrze. No to czekaj, to dam podkładzik jakiś, bo zechcesz zacytować, wyrecytować go przed nam tutaj?
1: Tak.
0: Czekaj, to
1: muszę się wyżygać. Dobra, już.
0: No dobra, to mów.
1: Przyjdzie prawda, zwiąże ludy, skruszy więzi nienawiści i zazdrości i obudy, Duchem Świętym świat oczyści. Lepszym życiem dawne zaćmi, wszyscy ludzie będą braćmi, wszyscy bracia będą ludźmi. I nie będzie kasty żadnej, i nie będzie myśli zdradnej, i wyznanie jedno będzie, jak Bóg jeden zawsze wszędzie. Miłość zwiąże Panu świata, człowiek znajdzie w bliźnim brata, a ci bracia będą ludźmi. Dziękuję.
0: Zdecydowałem się jednak nie puścić dżingla z brawami, ponieważ nie wszystko mi się tu podoba. Nie podoba mi się sposób, w jaki Dariusz recytuje. To jest taki teatrzyk szkolny i to tak raczej przedszkolaki. Wiecie, o co chodzi? Tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, bawo, bawo, bawo, bawo. Tak się nie recytuje, człowieku. To małe dziecko jeszcze tak rączkami weź i pokazuj. Cały świat jest taki duży. No nie, to tak się... Nie możesz to włożyć trochę uczucia. Nawet w pewnym momencie podkład wyłączyłem. Gadaj se na sucho, jak ty w ogóle nie wkładasz to uczucia żadnego, żadnej interpretacji. Tylko tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tra, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No to nie mógłbyś jakoś tego lepiej przeczytać?
1: No bo ja mam podcięty język, miałem 5 lat, jak rodzice podcięli mi język.
0: No tak bywa, albo masz rozwidlony język lekko, wężowato, że tak powiem. I dlatego nie potrafisz wyrecytować. Może to jest właśnie rzecz, która odróżnia ludzi od reptilian, że reptilianie nie potrafią nie powiem już czego, wyrecytować wiersza. Za penisa. Za organ płciowy. Bo nie chcę już mówić, że za, prawda, tylko za, no, za członka. Nie potrafią po prostu wyrecytować. Udowodnij, że nie jesteś reptilianinem. Weź to jakoś zarecytuj z uczuciem, przynajmniej sam początek.
1: Chwila. Dobrze. Przyszłość. Muszę wstać. O. Stanę z ręką, poruszam trochę.
0: I przepona. Dawaj.
1: Przyjdzie prawda, zwiąże ludy, skruszy więzi nienawiści i zazdrości i zabudy, Duchem Świętym świat oczyści.
0: Dobra, już stop. Nic nie zrozumiał, widzicie, z moich uwag światłych. Pomyślał, że jak głos się zmieni na taki bardziej poważny, tubalny, ale będzie dalej. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nasza ziemia taka wielka. No tak się nie czyta, a on sobie zmieni głos i... Nasza ziemia taka wielka i nas wszystkich nie pomieści. No, czy jakoś tak tam było, już nie pamiętam, o czym to było. Ale to nadal bez uczucia, tylko se głos zmieniłeś na taki bardziej tubalny. To nie o to chodzi.
1: No dobra, jeszcze raz, okej.
0: No, to... Ostatni.
1: Powiedz, jak mam to zrobić.
0: Słucham? Ja mam ci powiedzieć, jak masz to zrobić?
1: No. Ale tak... Normalnie, człowiek.
0: Masz ten tekst tutaj, żeby mi wkleić na przykład na skype'owym czarciku?
1: Już ci wysyłam.
0: Dobra. Ja się zaczynam uczyć roli. Ja się oswajam z rolą w tym momencie. Dajcie mi chwilę. O życie, czymże jesteś ty, życie, snem we śnie? Tylko jeno, a nogi twe gibkie i śmierdzące, powiadam ci zaprawdę. Beer or not to beer. Dobra, już się chyba trochę tutaj nastroiłem.
1: Wysłałem kapsułku.
0: Dobra, jest, mam tutaj. co ja mam tu na dysk zapisać? A to jakieś zdjęcie? Obrazek? Co to jest?
2: Zdjęcie.
0: Dobra. Myślałem, że mi tekst wkleisz.
2: Mogę ci OTR zrobić.
0: O, jest. Dobra.
3: Przyjdzie prawda. Zwiąże ludy. Skruszy więzy nienawiści i zazdrości i obłudy. Duchem Świętym świat oczyści, lepszym życiem dawne zaćmi.
0: Nie, przepraszam, ale to jest to samo, co ty czytałeś?
2: Zajebiście, dawaj, dalej.
0: Ale ja nie wiem, czy ja trochę nie przesadzam, czy niezbyt ekspresyjnie. Bo,
2: no musisz, bo to, tak samo. To,
0: tak za bardzo narodowo chyba jakoś i tak bogo ojczyźnianie.
2: Dobra, tak. To jeszcze raz nagram piosenkę i ci teraz podeślę zaraz piosenkę. No, jak nagram.
0: Może, słuchajcie, bardziej to trzeba muzycznie jakoś, czekajcie. O, gitarka, czekaj. Przyjdzie prawda, zwiąże

0: Nie, nie, dobra, nie, z gitarką to średnio mi się podoba. Jakieś takie niedorobione country reptiliańskie.
1: Przepraszam. No nie wiem, jeszcze raz mogę spróbować.
0: Krawiec cholubkiem lecisz, twierdzi Matt. No proszę. No, może bardziej rapowo jakoś, no ja nie wiem już sam. Jak. Ale fajne nawet, no.
1: No, zajebiste, nie?
0: No.
1: Dobra. A ty lubisz Szabla?
0: Kogo? Co?
1: Szabla, 12 tysięcy mieczy.
0: Nie wiem, nie znam Szabla żadnego. Kto to jest?
1: Taki kolekcjoner szabli.
0: Pan Szabla, tak? To nie znam.
1: Aha, a znasz pana Deskę?
0: Pana Deskę znam. Ale pana Szabla nie. Pan Szabla, pan Deska, to każdy, tutaj widzisz, pan Młotek, pan nie wiem, pan Wędka, pan Radyjko, pan Samochodzik, to każdy, no, tak. Pan, ty możesz być pan Orgonicik na przykład.
1: Ja mam generator organu, mam i robię takie rzeczy, które przeczą fizyce w ogóle.
0: Ewę Lipkę ktoś kiedyś nazwał, czy to w komentarzach, czy gdzieś, panią Mefedron. A nie, to Olszański tak skomentował, tak się wyraził o Ewie, tak ją nazwał. Właśnie pani Mefedron. To może Dariusz też na przykład, pan Mefedron. Albo coś takiego.
1: Mefedron jest z rakotwórcy, nie polecam nikomu. Mojemu koledze wycięli jajka, bo za dużo mefedronu. No on codziennie jadł mefedron. Miał sklep z dopalaczami, taki dwupiętrowy i w końcu, jak już zakazali dopalaczy, to wbiła do niego antyterrorystycznie. Wbili do niego i poszedł siedzieć. Kurwa, ale wyszedł i ten. No jakoś ten.
0: No dobrze, czuję się już lekko znudzony delikutaśnie, więc będę chyba kończył konwersację z panem, gdyż ogarnia mnie. Nie, nuda byłoby nadużyciem. Lekkie zmęczenie materiału. Tak się wyrażę, zmęczenie materiału. Także dziękuję już bardzo za telefon.
1: A mogłabyś jeszcze trochę pomruczeć tak do Sławki?
0: Nie, to nie, to dziękuję.

0: Jeszcze ewentualnie w stylu disco polo by się może dało to zaśpiewać. Przyjdzie prawda, zwiąże wszystkie ludy, skruszy więzy nienawiści i zazdrości i obudy. Duchem Świętym świat oczyści, lepszym życiem dawne zaćmi. Wszyscy ludzie będą braćmi. Wszyscy ludzie...
1: No się pomyliłem. Wszyscy bracia będą ludźmi.

0: Udy skruszy więzy nienawiści. Wszyscy razem skruszy więzy nienawiści. Przyjdzie prawda, zwiąże ludy.
1: To tak będą śpiewali na imprezie TVP, teraz słyszałem. Będzie Zenek zaproszony. I będzie mniej więcej takie show właśnie.
0: Skruszy więzy nienawiści. Wszyscy razem. Dobrze się bawicie? Opole, dobrze się bawicie?
1: No. To trochę nie moja bajka w sumie, takie imprezy, ale... I wyszedł Gracjan. No, takim Gracjanem jadę czasami. Ma rację miś o małym rozumku w tym przypadku. Mimo, że ma mały rozumek, to dobrze rozumuje. To bardzo mi właśnie ten Gracjan wchodzi troszeczkę. Zbyt mocno czuć tu Gracjana.
0: Nocne radio. Radio Cud Malina. Słucha chłopak. Słucha i dziewczyna. La, la, la, la, la. Nocne radio najfajniejsze jest na świecie. I dlatego słuchać go wszyscy chcą. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Dzisiaj to jest moda na takich freaków czasami, nie? Coraz więcej ich na różnych sztukach walk, znaczy galach MMA. Ktoś się ostatnio kogoś pytał tam w rozmowie telefonicznej, znaczy się licytowali, kto jest większym zabijaką i kto jest groźniejszym gangsta i w ogóle. I jeden powiedział, się pochwalił, że od wielu lat ćwiczy KSW. KSW. Ja też ćwiczę KSW. Już ładnych parę lat ćwiczę KSW. No, jakby ktoś nie wiedział, no to tak się nazywa jedna z gal MMA, nie? Tak więc bez sensu trochę ćwiczyć KSW. No i tam biorą do tych różnych walk, a tu jakiegoś lewaka, jak się, ten Jaś Kapela, to tak się z tym uśmieszkiem swoim, nie? Ale ten lewak Kapela, niedorobiony poeta i influencer, można powiedzieć lewicowy influencer, tak można by go nazwać, no to wygrał w końcu tą walkę. No. Ciekawe, czy Gracjan zawalczy. Może by tak się wystraszył potem i uciekał po tym ringu.
0: Zostaw mnie, ja się jednak nie chcę bić. Nie chcę się jednak bić. Przestań. Weźcie, skończcie to już. Wychodzę.
1: Zadzwonił Michał. Witam Michała.
2: Dzień dobry.
1: Witam Michała, po mojej stronie przyjemność cała.
2: Zajebisty rym. No. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć taką rzecz, nie wiem, czy to tydzień temu było, czy dwa tygodnie temu, co ten pan Jackiewicz tam proponował zarobek za 20 tysięcy złotych. Nie wiem, kojarzy ktoś?
1: Nie, no to, znaczy to, wiesz co, jak dzwonisz do radyjka i coś opowiadasz, to lepiej jest się nawet nie pytać, czy kojarzysz Krawcze, bo zasadniczo ludzie raczej mogą być w dupie, czy krawiec coś widział, ważne jest, czy ja widziałem.
2: No dobra.
1: I jak
2: dobra,
1: coś
2: dobra.
1: Masz, a poza tym nawet jak ja bym akurat widział, znał, to ja chętnie też drugi raz usłyszę dla większego dobra, którym jest w tym momencie to, żeby inni też się dowiedzieli. No.
2: Dobra. To powiem tak, no zainteresowałem się tematem, no bo wiadomo, 20 tysiączków złotych, no to piechotą nie chodzi. Ale niestety, no wyszła lipa z tym, nie? Bo tam, nie wiem, jak rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu, już nie pamiętam kiedy to było, to dostałem informację, żeby zrobić update, co z tego wyszło. Więc dzwonię z update'em i mówię, że gówno z tego wyszło. Tak, ten no.
1: A tymczasem Gosia na czacie pisze, ja nie piję od dawna i czuję się znacznie lepiej, kiedyś piłam bardzo dużo. co się mocno odbijało na mojej psychice. No, słuchajcie, nie tylko psychika, ale też i zdrowie, ciało. Ciężko jest sobie wątrobę zregenerować, nie? To wątrobę to raczej wam mogą wyciąć ewentualnie, jak coś się zacznie z nią zrobić. Więc warto o nią trochę dbać. Ja na przykład piję dużo, dużo mniej teraz. Ja jedno piwko tam na 5 dni, nie? W bardzo sporadyczne ilości. No teraz dostałem prezent alkoholowy, więc dzisiaj sobie dla spróbunku odrobinka domowej roboty bimberku. Pozdrawiam wspaniałego tutaj człowieka. No, a ty, Michale, co tam?
2: Co, jeżeli o alkohol piję, pytasz?
1: Wiesz co, tak ogólnie się pytam. I co tam?
2: Ja ogólnie zrobiłem sobie kiedyś taki rytuał. Powiem, że w piątek zawsze do sklepu jakąś kiełbaskę, szyneczkę na zakąskę i do tego woda. I tak każdy piątek, czasami nieraz sobota mi mijały, nie? I tak powiem szczerze, że kurwa za dużo tego alkoholu, naprawdę. Nie ma się co przyzwyczajać, nie? A to nocne radio, czy tam teorie chaosu, to wiadomo, że lepiej się po pijaku słucha jednak, ale jak to już wejdzie w nawyk, takie chlanie co piątek, no bo nie będę oszukiwał, ja mam dość dużą masę ciała, dzięki temu mam dużą tolerancję na alkohol, przez co no litra to muszę tak wypić, żeby w ogóle coś poczuć, nie?
1: Gosia pisze tutaj...
2: To nie polecam chlania takiego.
1: No, Ameryki tu nie odkrywasz. Chyba nikt nikomu nie poleca chlania. Ja polecam chlanie z kolei. Chlanie jest bardzo dobre.
2: Polakiem jestem, obcuję z wódką, nie?
1: Gosia się tutaj dopytuje. Ja nic takiego nie pisałam. Co ty czytasz, Krawcze? Bo to pisała wcześniej Gosia z Massachusetts. A ty jesteś gościa skąd? Z Teksasu, tak? No. Więc są gosie różne.
2: Teksas, Polska w Ameryce to jest taka. No, ruchy Texas... separatystyczne i ogólnie trzeźwo myślący ludzie.
1: No, można by to. Znaczy, nie wiem, ja bym powiedział po prostu, że konserwatywni może bardziej niż reszta Ameryki.
2: No, czy ja wiem, czy konserwatywni, wiesz, tak. Te Stany, gdzie biali przeważają, to jednak no, tam większy jest ład i porządek jednak panuje, wiesz, no. Tak nie wiem, no, w Ameryce nigdy niby nie byłem, ale tak śledzę wiadomości, tam mam paru znajomych z Ameryki i z tego co wiem, to tam, gdzie przeważają biali, to jest ład, porządek i tak fajnie jest, bardziej przyjemnie, tak po amerykańsku, tak powiem.
1: American boy, American joy, zabierze cię tam, gdzie słońca blask. American boy.
2: No. A w Stanach, gdzie tam Kalifornia na przykład, słyszałem ostatnio w Kalifornii, zrobili takie fajne prawo, że możesz wejść do sklepu, ukraść co chcesz i wyjść. A jak cię złapią, to muszą udowodnić, że to, co ukradłeś, kosztuje więcej niż $1000, bo jeżeli nie, to jest niska szkodliwość społeczna i nikt cię pozywał za to nie będzie. Takie fajne prawo. Kurwa. Masakra, co? Jest autentycznie w Kalifornii takie coś.
1: California knows how party. California knows how to party. How to party. No. Co mówisz?
2: Mówię, że mi przerywasz.
1: Bo ja mogę. Ja mogę.
2: No ja mogę. No,
1: ja mogę. A jak nie mogę, to przez nogę, panie, i znowu mogę.
2: Chuj w dupę, słuchacze, bo ja tu jestem ten kapitanem.
1: No jak, a jak?
2: Ja ten statek zatopię, wjadę w górę lodową, jak będę chciał. I chuj mam do tego, kurwa.
1: Mało, że wjadę złośliwie specjalnie w górę lodową, to jeszcze po wszystkim kopnę w mikser i zaniosę do Lombardu w pierwszym napotkanym porcie. Obiecuję to.
2: No, nieźle. No, ogólnie to ten, nie wiem co powiedzieć, bo wypiłem dzisiaj właśnie. A powiem wam tak, nie kupujcie tego, no nie wiem czy to jest nowy ten Kapitan Morgan czy nie, ale jest taki Kapitan Morgan Rum, taki czarny, taki bardzo niby mocny. I naprawdę nie polecam, bo posmak po nim jest naprawdę, jakbyśmy wdychali w dym z palących się opon. No autentycznie nie do wypicia to jest. Tak nie wiem, koneserom rumu odradzam.
0: Wódko ma. Któż bez ciebie sobie dzisiaj radę da? Jesteś czysta i pachnąca.
1: Dalej nie pamiętam, coś tam i drażniąca, i lekka, pachnąca i drażniąca.
2: Wino wypij do dna, słodkie wino każdy zna. Wino pomoże ci, wina nalej mi. A wiesz skąd jest ta piosenka, co zaśpiewałem właśnie?
1: Skąd?
2: A kojarzysz taką gierkę Żulionerzy?
1: Żulionerzy, chyba nie widziałem, chyba słyszałem o niej coś, ale nie widziałem.
2: No nie grałeś w Żulionerów?
1: Coś, ktoś mu o tym mówił na antenie, o Żulionerach.
2: Taka parodia milionerów była i tam się odpowiadało na takie dziwne pytania właśnie. I tam leciała w tle taka muzyczka, wino, takie właśnie disco polo, takie, nie? A dziś w ogóle a propos disco polo, to znalazłem jakieś liceum, jest chyba w Białymstoku albo gdzieś tam, w tamtych rejonach na Podlasiu. I są klasy o profilu disco polo, że idziesz do takiego liceum, zdajesz to liceum i jesteś certyfikowanym śpiewakiem disco polo. Możesz disco polo robić, kurwa, ja pierdolę.
1: No, może to jest dobra droga dla tych, którzy chcieliby robić gry, zacząć od takich właśnie jajcarskich gierek, bo takie może być trochę prościej zrobić. Ludzie też wybaczą pewne tam błędy, niedociągnięcia, proste, śmieszne, jajcarskie gierki, nie? Tą drogą tak, i dobrze się rozchodzą. I no, też na przykład Martin Lechowicz od zawsze takie gierki starał się robić. Jakieś takie, wiecie, jajcarskie. Bo to jest dobra droga na początek, bo taką grę na poważnie, to wiecie, no to jak na poważnie, to na poważnie. No, jak zrobisz już, że ludzie chodzą po mieście w dzień, a w nocy idą spać, no to wypadałoby jeszcze zrobić, żeby coś sprzedawali na targowisku, a to trzeba zrobić ekonomię, zaprogramować jakąś tam, no to i targowanie. I zaczynasz robić drugiego Skyrima nagle, nie?
2: Teraz naprawdę żyjemy w takich czasach, gdzie zrobisz prostą gierkę, taką naprawdę nie musi być jakaś super właśnie, jak mówisz. Może być niedopracowana, jakieś niedociągnięcia gdzieś tam, jakieś bugi czy coś. Ale jeżeli to jest gierka, która się rozejdzie wiralowo, to sobie po prostu wkładasz jakąś reklamę, wiesz, jakiś skrypcik, który ci reklamy wyświetla w tej gierce. Tam powiedzmy, tak jak masz tych Żulionerów, tam 15 pytań było, nie? No to powiedzmy co trzecie czy co piąte pytanie jakaś tam reklamka się pojawi, wiesz, na 5 czy 10 sekund. I jeżeli taka gierka się wiralowo rozejdzie, no to jesteś bogaty, nie? No autentycznie, tak wyobraź sobie 20 lat temu, jakby były takie możliwości, że możesz reklamę po prostu wsadzić w grę i wiesz, za każde jedno wyświetlenie ci tam płacą. Tam tak. Tych parę centów.
1: I to musi być przyzwoita kasa, no bo ten model biznesowy sprawdza się w przypadku normalnych takich studio produkcyjnych, które wypuszcza jakieś aplikacje, gry i to jest po prostu cel zarobić na tym, utrzymać jeżeli firmę. Jest, i na przykład, jeżeli... poczekaj chwilkę, i wyszła na przykład gra na licencji Blok Ekipy i z tego co wiem bardzo dobrze się rozeszła, była mega popularna, a tam był właśnie model, że reklamki się wyświetlają, ale było też dodatkowe premium. Jedno nie wyklucza drugiego, nigdy nie rezygnujcie z premium, żeby można było sobie coś do gierki dołożyć, dokupić, tylko to jest już trochę ciężej tam zaprogramować, to już takie rzeczy to raczej nie wiem czy zdołacie zrobić, jeśli się obracacie bardziej w środowisku na przykład Unity plus Assety. Plus ewentualnie coś doprogramować, nie? Do tego prostego, ale zaimplementowanie samego systemu premium może nie być takie proste dla was, na przykład. Ale to zostawmy już takie szczegóły, bo znowu się geekowsko robi.
2: Ja tu bardziej na stawki patrzę, wiesz, na YouTube masz najniższe takie stawki za 1000 wyświetleń, no to masz ile? $1, nie? A są takie nisze, gdzie nawet i $12 ci płacą za 1000 wyświetleń, nie? I teraz zobacz, masz taką gierkę, którą ściągnie, powiedzmy, nie wiem, no ile z Google Play'a, taką aplikację może ściągnąć ludzi. Nawet i powiedzmy w samej Polsce 100 tysięcy ludzi, co uważam i tak jest bardzo skromną liczbą. Masz 100 tysięcy osób i masz reklamę, która się wyświetla, powiedzmy, nie wiem, w środku rozgrywki albo, bo to jest, wiesz, taka rozgrywka cykliczna, że po prostu skończysz i możesz się zacząć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. No, grasz o ten milion tam niby, nie? Niby ten milion, czyli nie udało ci się, przegrałeś, no to jeszcze raz spróbujesz, no to jeszcze raz, wiesz, taka prosta gierka, nie wymagająca wysiłku intelektualnego ani niczego takiego, tylko po prostu klikasz w to, nie? To są naprawdę kolosalne, kurwa, pieniądze.
1: No, możecie zrobić na przykład nie tyle gierkę, co jakiś gadżet fajny, typu, że nie wiem, jest coś w stylu Tamaguchi, że ktoś ma zwierzaczka na ekranie i coś się tam z nim dzieje. I to nie musi być tak zaawansowane jak Tamagotchi, tylko wasz zwierzak wymyślony, może, nie wiem, można z nim sobie chwilę pogadać w jakiś prosty sposób, wyświetlić godzinę. No, rzucam teraz głupimi pomysłami, słabymi, mało oryginalnymi, ale wiecie, o co chodzi, że możecie zrobić to samo, co ktoś inny, tylko o wiele prościej, a i tak to będzie świetny gadżet, który nagle milion ludzi ściągnie, a tam gdzieś wasza reklamka jakaś i tam parę centów sobie wpada. Kaczing, kaczing, kaczing, kaczing.
2: Taki zwierzak, to on ci może co godzinę czy co parę godzin ci wysyłać powiadomienie, że ej, słuchaj, nakarm mnie, nie, bo głodny jestem. No to wchodzisz, wyświetla ci się powiadomienie, wchodzisz w tą aplikację, nie, nakarmić tego zwierzaka, no i od razu reklamka, pyk, 5 sekund, nie. Przecież już dochodzi do takich rzeczy, ja na przykład sobie kupiłem telefon Xiaomi, nie wiem jak to się nawet wymawia, ten chiński taki, nie?
1: Xiaomi.
2: I tam normalnie Xiaomi, no ja tam wchodzę, wiesz, w jak to się nazywa, menedżer tych plików, nie, wiesz, tam jak foldery są. Wchodzę, słuchaj, w menedżer plików, pyk, reklama mi się pojawia, nie? I muszę czekać 5 sekund, żeby sobie tam, wiesz, wejść i jakąś muzyczkę znaleźć czy coś.
1: Robiłem kiedyś asystenta pulpitu, tak się to kiedyś nazywało, czyli była maskotka dla winiary. Znaczy ja to robiłem pracując w studio takim, w firmie, która robi takie rzeczy jako grafik. No to była taka Ania była i Ania była na pulpicie i mówiła na przykład: uwielbiam sprzątać i gotować, ale jeśli gotuję, to tylko z przyprawami winiary.
2: No dobry patent, dobry, pomysłowy, powiem ci.
1: No i dzisiaj też jest dobry rynek na różne maskotki, gadżety, wtyczki, bajery, szmery, aplikacje. Był odcinek Ricka i Mortiego, gdzie była taka cywilizacja tworzących aplikacje na telefony. To był główny ich sens życia. Pisać apki na telefoniki. I dzisiaj faktycznie jest trochę taki czas, że każdy może się za to zabrać. Możecie sobie ściągnąć jakieś generatory, makery tak zwane. Często programy z dopiskiem maker, czy generator ewentualnie, ale częściej maker, to są programy, które umożliwiają wam na przykład zrobienie gry przygodowej. Jeśli jesteście taką Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta i chce zrobić grę, na przykład. O tym, jak nadaje w radyjko sobie z nami tutaj. To Ania da radę od... jak jest kumata, a jest, to wiem, bo szybko nauczyła się tych OBS-owych rzeczy, bardzo szybciutko YouTube'owych. Ogarnęłaby też spokojnie takiego game makera jakiegoś, czy RPG makera. Przepraszam, tak Anię podaję jako przykład. Michał też by dał radę. Na pewno.
2: Ja nie robię takich rzeczy. Ale żałuję, że nie robię, bo w sumie myślałem o czymś takim. Tylko właśnie ja z grafiki jestem cienki. Tak naprawdę nie potrafię graficznie dobrze zrobić niczego.
1: No to kumasz się z jakimś grafikiem. Wiesz, że bo jest taki trochę mit, że czasy Boba i Roberty Williams, twórców serii, to chyba był Bob, nie pamiętam, Ken. Ken i Roberta Williams, założyciele Sierra Online, czyli takiej firmy, która dawniej bardzo prężnie działała na rynku przygodówek i wypuściła te wszystkie Police Questy, King Questy, Larego, no, cała seria gier przygodowych. I to było takie małżeństwo, ona wymyślała bajki, bardzo lubiła wymyślać jakieś bajki, nawet chyba niekoniecznie zawodowo, po prostu miała dryk taki, wiecie, dzieci, bajki, a on programista. I to oni jakby współtworzyli historię potem gier, tak się rozwinęli, nie? Że wypuszczali różne tytuły, o których cały świat mówił, nowatorskie jakieś, wykupywali inne wydawnictwa, no robili już to, co robią ci więksi. Więc do czego zmierzam? Że warto iść za marzeniami i jak jesteś jakimś Włodkiem, panem Włodkiem czy panią Krysią, wam do głowy wcześniej nie przyszło jakieś tam programowanie, coś, możecie spokojnie zacząć nagle tworzyć jakieś gry dla dzieci na przykład, nie? Przeznaczone, jakieś takie bardzo proste przygodówki, albo wymyślić jakąś fajną apkę, jakiegoś gadżeta, co wszyscy się w nim zakochają. Ja kiedyś myślałem, no, żeby zrobić takiego wirtualnego cycka, którego można ręką sobie po smartfonie, tak? I on się tak rusza, fajnie, śmiesznie.
2: No ale nie, no kto by się chciał reklamować na wirtualnym cysku, chyba tylko jakieś firmy, co pornosy robią. Chociaż to też jest dobry, podobno dobry pieniądz. Są sieci, nie wiem czy wiecie, ale są sieci reklamowe takie jak Google na przykład. Tak jak Google wyświetla reklamy w wyszukiwaniach albo kontekstowe w treści, albo AdSense, to tak samo są sieci reklamowe, które się specjalizują właśnie w reklamach pod pornosy. I podobno tam jest taki hajs do zgarnięcia, że naprawdę no stawki tam mają kosmiczne, dużo więcej płacą niż Google, tylko że to trzeba mieć naprawdę solidny serwis i trzeba konkurować z takimi sieciami jak, nie wiem, Pornhub czy tego typu strony, ale pieniądze są tam naprawdę rewelacyjne.
1: No ciekawe. A wziąłbyś się za taki biznes osobiście na przykład?
2: Znaczy za pornole nie akurat, bo to jest ciężki kawałek chleba, ale bardzo mnie interesują sieci reklamowe, które promują hazard. Gry hazardowe, jakieś tam ruletki, pokery, takie rzeczy. Na tym też jest dobry pieniądz. Tylko, że nikt nie chce tak naprawdę teraz tego reklamować. Nawet jak jakiś freelancerów szukałem ostatnio, żeby się tym zajęli, to właśnie bardzo mało ludzi jest w ogóle skłonnych gadać o takich rzeczach. Tam wszędzie piszą, że nic związanego z CBD i nic związanego właśnie z hazardem. Nie chcą mieć nic wspólnego. Nie wiem dlaczego, dlatego że z tego też jest dobry pieniądz. Są kasyna takie na przykład jak, nie wiem, Rubet albo Stake.com, gdzie grasz za bitcoiny, Ethereum, no za kryptowaluty. Możesz sobie tam obstawiać i oni płacą dość konkretne pieniądze i ja próbowałem to rozkręcić na TikToku, że no robiłem po prostu, brałem tam jakieś klipy, jak ludzie dużo wygrywają pieniędzy na tym stake'u, na tych wszystkich grach, no i wrzucałem na TikToka i dosłownie w kilka dni banowali mi konto, no to zakładam jeszcze raz i konto na TikToku, znowu wrzucam te filmiki i znowu 2-3 dni mijają, blokują mi konto i w sumie tak próbowałem wszędzie i nikt nie chce promować hazardu, no nie wiem dlaczego, a oni naprawdę dobrą kasę płacą, dlatego że oni, powiedzmy, jak weźmiesz klienta takiego, on założy konto na stake'u, na stake.com, to dożywotnio dostajesz tam 1% z tego, co koleś wpłacił, nie? Wiesz, jeżeli trafisz na takiego hazardzistę, który jest naprawdę, powiedzmy, mocno wjebany w hazard i on gra i gra i gra i cały czas gra, to dożywotnio, dopóki ten koleś wpłaca, dostajesz 1% z tego, co on wpłacił. Mm-hmm. A na niektórych, na niektórych grach nawet 2%, nie?
1: Mm-hmm. No, to są naprawdę też jakiś duże pomysł, pieniądze. Też jakiś pomysł. Jakieś zamieszanie się na czacie zrobiło. Słuchajcie, no z tego, co ja rozumiem, Gosia z Massachusetts i nasza Gosia, druga Gosia, albo pierwsza Gosia, jak kto woli, no to są dwie Gosie po prostu i druga Gosia cały czas tutaj się usprawiedliwia, że to nie ja, to ona. No to chyba jest jasne, że są dwie Gosie. Ale faktycznie to się tak nieczęsto zdarza w nocnym radio, że się zaczynają duplikować imiona, nawet pseudonimy, no to wiadomo, że są dość unikalne, ale na przykład imiona nieczęsto się, no jakby wiesz, jest zawsze tutaj jeden, dwóch jakby góra reprezentantów danego imienia. Nie mamy problemu, że jest, wiesz, Michał 1, Michał 2, Michał 3, nie? Tak, więc
2: no
1: tak
2: to nawet fajnie wtedy, jak się wszyscy tak samo nazywają. A weź tak teraz takie dwie Gosie, już sam fakt, że one się tak samo nazywają, to wyobraź sobie, że one jeszcze przychodzą na imprezę tak samo ubrane, to już w ogóle się nienawidzą od razu, kurwa, na wejściu. Bo która lepiej wygląda w tej samej sukience, wiesz o co chodzi? No. Która jest jaśniej.
1: A tak wracając trochę do tematu filmu, co byś myślał na przykład o nowych czterech pancernych? Jak byś to zrealizował? Czy widziałbyś może, nie wiem, potem gry komputerowe z tymi nowymi czterema pancernymi? Ja przypominam, że... przypominam, że drużynę A zrobiono właśnie w ten sposób. W pierwszej wersji to byli weterani z wojny w Wietnamie, a w remake'u weterani wojny w Iraku. I ogólnie pozmieniane wszystko już tak bardziej na współcześnie, ale nadal to ta drużyna A i myślę, że to samo można by dokładnie zrobić z czterema pancernymi. No, już ci oddaję głos.
2: Widziałbym to tak, że jest czterech pancernych, ale w takich, wiesz, w dzisiejszych czasach, nie? I to są tacy właśnie kozacy, twardziele, tacy kurwa naprawdę, wiesz, dojebani, usmarowani, wiesz, smarem tam z tego czołgu, wiesz, wielkie muskuły, podwinięte te rękawy w mundurach i oni, wiesz, są tacy naprawdę, wiesz, że on zjadł tam obiad na przykład, nie? I brudne zęby ma, no to jest na polu walki, to on bierze ruska jakiegoś, wiesz, skręca mu kark, kurwa, z kręgosłupa mu jakąś kość wyciąga i sobie grzebie w zębach i, wiesz, wykałaczkę sobie z tego robi. Do tego, wiesz, takich czterech kozaków, co wiesz...
1: W stylu bankartów...
2: 100 tysięcy rozwalili, nie? Uh-huh. Samemu.
1: Czyli co, w stylu bankartów wojny byś to trochę zrobił z tego, co
2: lepiej,
1: mówisz.
2: lepiej, bo te bankarty wojny to były tacy, no to byli też tacy bezwzględni, ale oni tam, wiesz, jeszcze tam... Jak była akcja w tym kinie, na przykład, co oni tych Włochów budowali, to oni tam musieli podstępem gdzieś wjechać i w ogóle, nie?
1: Bandziorno.
2: A ci czterej pancerni, to oni by się nie pierdolili, tylko to kino by zbombardowali, wiesz, w cholerę, nie?
1: Przypomina mi się...
2: Ten czołg to w ogóle byłaby taka ikona, wiesz, ten czołg to jest taki najlepszy ze wszystkich czołgów, bo tam, wiesz, na wszystkich polach walki był, wystrzelił najwięcej pocisków, wiesz, jeździ najszybciej, ma jakieś ulepszenia, bo tam jeden z załogi to w ogóle jest jakimś takim super mechanikiem, co ma dryk do zbrojenia, tak jak był ten. W drużynie A był ten czarny taki, co on, wiesz, tego fana zawsze dozbrajał, tam jakieś ulepszenia dorabiał, wiesz, jakieś zasłony, nie zasłony, takie rzeczy. To tak samo z tym czołgiem, żeby jeden z załogi był, wiesz, jakimś takim mechanikiem, takim super mechanikiem i on tam, wiesz, laserowe jakieś namierzanie, nie, jakieś takie, no wiesz o co chodzi, same takie gadżety, bajery montował na tym, nie, i by była sytuacja taka, że jeden czołg, wiesz, tam przejechał, kurwa, pod Moskwę zdobył, nie, i to ten czołg to w ogóle, wiesz, wysłużony już taki, wiesz, tam sami weterani, gdyby nie ten czołg, to by się nie udało, ale... dzielna załoga, wiesz, czterech pancernych, wiesz, wjechała i rozpierdoliła Kreml cały, nie. Takie coś.
1: To by nawet musiało być w tym stylu, bo cztery pancerni byli odrobinę w takim stylu, tylko że na tamte czasy, kiedy po prostu jeszcze nie było takiej komiksowości i takiego, wiesz, przesadyzmu, jak jest dzisiaj modny, bo dzisiaj takie przerysowanie jest mocniejsze niż w starszych produkcjach, gdzie wszystko było trochę łagodniejsze, spokojniejsze. Wklejam wam to taki żart z mojej strony, jakim czołgiem mogliby jeździć nowi cztery pancerni. I to jest oczywiście czołg PL-1, który do dzisiaj, z tego co wiem, pozostaje w sferze koncepcyjnej lub prototypowej. Jeszcze nie ma masowej produkcji, ale to by był taki na pewno najbardziej niesamowicie wyglądający czołg na świecie, nasz polski czołg, bo on wygląda tak trochę, nie wiem, cyberpunkowo, jest kanciasty. I słuchajcie, i to zrobili projektanci przed Teslą i jego tym właśnie trakiem, jakby zrobionym w low poly, takim kanciastym, fajnym. To Polacy zrobili wcześniej, tyle że w tym dokładnie stylu czołg, który wygląda wręcz jak żywcem wyjęty z jakiejś gry komputerowej czy opowiadania science fiction. Wygląda świetnie, no. I mało tego, słyszałem jeszcze, że taki układ pancerza sprzyja temu, że pocisk wystrzelony w czołg będzie rykoszetował po prostu, że jakoś się prześlizgnie, że to jest dobrze pomyślana karoseria jakby. Nie wiem, nie znam się, nie wiem, czy w czołgu też się to nazywa karoserią. Chyba nie, ale wiecie, o co chodzi, o tą, o pancerz, o kształt pancerza po prostu, że to jest też ergonomiczne w pewnym sensie, jeśli chodzi o walkę.
2: Ja chcę dodać jeszcze, że z tych czterech pancernych, to tam każdy powinien mieć jakieś super umiejętności. Jeden to właśnie taki mechanik, taki, co tam dozbraja ten czołg, robi jakieś, wiesz, udziwnienia, tuningi, takie rzeczy. Drugi to jest jakiś tam haker, wiesz, że on tam siedzi z komputerem całe życie i wiesz, tam hakuje jakiś, do satelit się podłącza, wiesz, patrzy, gdzie jedziemy, gdzie tutaj wojska stacjonują, wroga. Nie?
1: A słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale nie boisz się, Michale, że to przez te wszystkie zabiegi, o których mówisz, to by straciło trochę duszę, ducha, klimat? Bo nie wiem, jeśli by to zrobić tak bardzo na współcześnie, wręcz w stylu jakiegoś Call of Duty, The Future, wiesz, jakaś taka niedaleka przyszłość. Znaczy, nie, ja myślę, wiesz, to jest ciekawy też temat, bo...
2: Gówniarz by chciał być jedną z tych postaci, wiesz, tak jak, nie wiem, się grał, nie wiem, za moich czasów na przykład, to jak graliśmy w piłkę za dzieciaka, to tam w telewizji Tsubasa leciał, nie? I tam była drużyna piłkarska i tam każdy chciał być kimś innym z tej drużyny. To tak samo, jak się popatrzysz na załogę tego czołgu, to każdy myśli, o, ja chcę być tym, a ja chcę być tamtym, a ja to jestem ten, nie? I myślę, że to by było bardzo popularne. Poza tym czasy są takie, że właśnie o, tu mechanik, tu haker, tu jakiś wybitny strateg, który, wiesz, jest jakimś mastermindem i tam planuje ileś tam kroków, wiesz, do przodu, to myślę, że na dzisiejsze czasy to byłby dobry pomysł, nie? Bo ci starzy czterej pancerni, nie umniejszając im, tam też każdy miał, wiesz, jakieś zdolności. Jeden był tam, nie wiem, ten Guslik na przykład, to tam gwoździe z drzew wyrywał, wiesz, był taki silny, nie? Drugi był, wiesz, jakimś tam precyzyjnym kierowcą, co właśnie czołgiem ten gwóźdź wbił w to drzewo, nie? Jeszcze następny był...
1: Janek zaimponował wtedy wszystkim, że strzela bardzo celnie. I tam był też świetny myk, bo znaleźli tylko dwie dziury trzech nabojów wystrzelonych w tarczy i się śmieją, no ale raz nie trafiłeś. I Janek wtedy zaczyna szukać tego pocisku wystrzelonego gdzieś tam, który wpadł w piach. I pomaga mu Szarik w tym, czyli przy okazji Szarik się też jakoś wykazał. I to jest właśnie takie typowo komiksowe, growe, współczesne pokazanie fajne różnych bohaterów. W taki sposób, wiesz, bajkowy trochę, bo wiadomo, że taka sytuacja, ciężko żeby sobie ją w realu wyobrazić. Tak jakby w naszym życiu się...
2: On się wykazał sprytem jednak.
1: Wiesz co,
2: tak precyzyjnie strzeliłem, że jeden tak. Przez drugi przeszedł, nie? To też spryt był, nie? To też była cecha Janka.
1: Nie, ja bym powiedział, że to nie był spryt, tylko on tak dobry był, że trafił dwa razy w to samo miejsce, tak precyzyjny był.
2: Trafił przecież.
1: Nie, no to, że były dwie dziury, a trzy pociski, no to świadczyło o tym, że jeden z tych pocisków przeleciał przez tarczę dokładnie w tym samym miejscu, dlatego dwie dziury, tak?
2: Naprawdę? Ja cały czas myślałem, że on ten trzeci nabój tak znalazł na farta w sumie, bo tych naboi tam było więcej, bo wszyscy strzelali w to samo miejsce.
1: Ale to czemu sugerujesz Jankowi, że oszukiwał? Temu Janku sugerujesz naszemu polskiemu, że oszust?
2: Słuchaj, on Polakiem był.
1: A kim był? No Polakiem był, tak? Janek?
2: No, on się potrafił sprytem wykazać.
1: Aha, to taki spryt, taki polski mówisz spryt, że znalazł dodatkowy pocisk. Ty, może to ja czegoś nie zrozumiałem, czyli co, Janek nie był tak dobrym strzelcem, że jeden z pocisków przeleciał dokładnie w to samo miejsce, tylko Janek oszukał. Widzicie, jak różnie tą scenę zapamiętaliśmy, nie? Z Michałem. To jest ciekawe.
2: No ja na przykład cały czas myślałem, że to tak było, że on trafił dwa, a trzeci nabój znalazł, bo jak on z tego co pamiętam, to on jak wykopywał te naboje, to tam było tych naboi więcej, tylko on je łapał do ręki, patrzył, który jest ciepły, jakby...
1: I tu dotknąłeś sedna sprawy, przepraszam, bo to, że one były ciepłe, to Janek chciał udowodnić, że to były te trzy wystrzelone przez niego i faktycznie trzy były pewnie ciepłe, skoro tak powiedział, i to były trzy pociski wystrzelone przez niego. Tam nie było jakichś chyba innych, a nawet jak były, to mi się wydaje, że w tej scenie chodzi o to, że wszyscy myśleli, że Janek nie jest taki znowu super, bo raz nie trafił, a to się okazało, że on trzy razy trafił i mało tego, dwa razy w to samo miejsce strzelił. Przez przypadek może ma szczęście, ale udowodnił wszystkim, że jest prawy i uczciwy i wyciągnął jeszcze ciepłe trzy pociski.
2: A to widzisz, to ja tą scenę inaczej widziałem na przykład. No teraz mnie zaskoczyłeś.
1: Może każdy, może patrzymy, wiesz, psycholog by powiedział, że patrzymy na to trochę patrząc na świat swoimi oczami. I może ty masz w sobie więcej trochę tak bez urazy, wiesz, cwaniaka, który coś zakombinuje, a ja jestem taki, wiesz, mi zarzucają, że naiwny, że frajer to, że taki dobroduszny jakiś, czy coś, wiesz, to może taki poczciwina, i zakłada, że ten Janek jest prawy, a Janek tak naprawdę był cwaniakiem, ale ja wierzę, że on był prawy jednak.
2: Ja myślę, że to jest nasza cecha narodowa, że my zawsze, Polacy zawsze znajdą jakieś obejście, wiesz, nie są jakieś zasady, jest jakiś system, a Polak zawsze i tak znajdzie, wiesz, drogę wyjścia z labiryntu, nie? No tak jak na przykład masz, wiesz, zakaz handlu w niedzielę, to wzięli, ktoś wpadł na pomysł, żeby zarejestrować sklep jako, tam nie wiem, miejsce kultu, nie? Albo coś takiego, żeby można było sprzedawać. I Polak jest łebski po prostu, że Polak zawsze myśli niestandardowo, nieszablonowo, tak jak to się mówi na zachodzie, outside of the box, i Polak zawsze znajdzie wyjście z sytuacji. I to jest taka nasza, uważam, narodowa cecha. To takie kombinowanie, takie, no może nawet nie kombinowanie, tylko po prostu, no nie wiem, jak to powiedzieć, no kombinatoryka, no tak uważam, no to jest nasza cecha narodowa.
3: Deszcze niespokojne potargały sad, a ja na antenie ładnych parę lat.
2: No i tak. Nie wiem, nie chcę przynudzać, ale ja w sumie też jestem taki dość naiwny tak naprawdę. Nie uważam się za cwaniaka, nie?
1: Raczej frajer mówisz, tak?
2: Słucham?
1: O nie, ja już tak nie żartuję, bo ostatnio jak nazwałem kogoś frajerem, to była awantura z tego. Nie, bo tak sobie zażartowałem, że raczej taki frajer jesteś, bo mówisz, że...
2: Aha, frajer. Też... No tak, pewnie jestem frajer, wiesz, ja jestem naiwny tak naprawdę, wiesz, tyle ludzi, co mnie w chuja w życiu zrobiło, to kurwa naprawdę, no, myślę, że ekstra frajer, bo taki sobie medal przykleił.

0: Wiesz, nie musisz się wsilić ani starać, tylko jakoś to leci, nie? I to sensownie nawet.
1: A tam ładnie.
0: Tak
1: A tam
0: jak
1: ładnie,
0: mówisz,
1: tak tylko
0: dawno już
1: mówisz.
0: recytuję jak czwartoklasista, tam wiesz, gdzieś, kurwa, jakieś jasełka czy coś, nie? La la la la la la la la la la la la la la la la, nie? Twoje wykonanie, powiem ci, naprawdę było w porządku, nie?
1: Pan dziękuję.
0: Tak, kurwa, zamarłem na
1: Dziękuję.
0: chwilę,
1: You
0: powiem
1: love me. You really love me.
0: ci. Nie no, bez przesady, ale kurwa, powiem ci, że to poważnie zabrzmiało, nie? To właśnie w przerost formy nad treścią masz, nie? Że weźmiesz byle jaką treść i zrobisz z tego, kurwa, hit. Zenek Martyniuk powinien się już bać, nie? Gdybyś zaczął grać disco polo, to chłopie, wszystkie remizy twoje, nie? Nie, ja cię tu nie obrażam, wiesz, ile się na disco polo pieniędzy zarabia? Ja pierdolę. Wiesz, jakie oni mają, przecież ci wszyscy, ci czołowi wykonawcy disco polo, można się śmiać, że to disco polo, jakaś tam prosta muzyka dla idiotów na wsi, ale oni są, kurwa, multimilionerami,
1: No to
0: nie?
1: dawaj, to piszemy jakiś tekst.
0: Kurwa, człowieku.
1: Nacniki, lubią fikimiki. Ale to tak
0: Przecież
1: sprośne musi być
0: pojechał
1: trochę.
0: ten z Bayerful, to był dokument nawet o tym, jak z Bayerful, takiego polskiego zespołu, pojechał tam do Chin. To mimo tego, że te Chińczyki nie rozumiały słowa, co on tam śpiewa, bo on tam śpiewał po polsku Chińczykom, ale on miał jak trasę koncertową, jak zabukowali, to on miał wszędzie komplet i te Chińczyki naprawdę przychodziły się tam, wiesz, bawili, skakali, wiesz, dla nich to było wow, jakaś muzyka z zachodu, wiesz. Oni nawet nie wiedzieli, że to jest siara i wiocha, tak naprawdę, kurwa. Miał zabukowany każdy, kurwa, koncert i tam dziesiątki tysięcy ludzi przychodziły, nie?
1: A
0: Widziałem
1: no.
0: materiał z tego, nie? On tam się, kurwa, pięknie obłowił, nie? Wiesz, tylko jedną trasę sobie dookoła Chin objedziesz i
1: No,
0: chłopie.
1: przekonałeś mnie. Myślę, że w disco polo jest naprawdę pieniądz do wyjęcia i chyba się tym zajmę na poważnie. Już czytam tu
0: Kiedy...
1: nawet coś trzeba w naszym uniwersum nocnikowym jakieś tutaj teksty powymyślać. Już same wasze ksywki mogę czytać i będzie piosenka disco polo. Tańczący w bladym świetle księżyca, misio o małym rozumku. All jokes, all jokes, co powie Tomu, Tomu, Tomu, po co ty komu? No, nie, to tak, to niegrzecznie było.
0: No
1: Tomu,
0: właśnie,
1: Tomu, po co
0: zajebisty
1: ty
0: rym, to
1: komu?
0: był taki rym typowo diskopolowy, taki na ostatnią, na ostatni, jak to się nazywa, nie sylaby, tylko na ostatnie słowo, powiedzmy, nie? I
1: Tomu,
0: dalej był
1: Tomu, idź już do domu, bo nie jesteś tu potrzebny nikomu. Tomu, Tomu. No, już jakaś piosenka disco polo i o każdym tam. Etam, coś o etamie trzeba jakąś piosenkę wymyślić, czekajcie. Etam. Nic się nie rymuje z etam.
0: Tam, kapitan planeta. Nie wiem, ale
1: Etam,
0: etam jest
1: nie
0: w
1: patrz.
0: porządku. Etam jest w
1: Etam.
0: porządku. Proszę etama nie obrażać ani nic, bo etam jest w porządku. Tak też mnie uczyli zawsze, że starszych to trzeba szanować jednak ludzi. Można się z nimi nie zgadzać, ale szanować trzeba.
1: Ja zawsze szanuję Etama.
0: No
1: Prawie
0: nie wiem,
1: zawsze.
0: krawiec, powiedziałeś ostatnio, że ja to etama mniej lubię, bo on jest taki prorosyjski, coś tego. A to wiesz, to nie musi, wiesz o co chodzi? Mi o co chodzi? Żebyśmy, nie musimy się wszyscy ze sobą zgadzać, bo wiadomo, że ile ludzi, tyle opinii różnych, ale możemy się szanować. To by było fajne, gdyby się tak ludzie szanowali, kurwa. Wiesz, ile by problemów, wiesz, by nie istniało w ogóle, wiesz, nie miałyby prawa bytu, pewne rzeczy. Gdyby się tak ludzie po prostu szanowali, tak zwyczajnie, wiesz, tak se stwierdzili, no, ja się z tobą nie zgadzam, ale, no, ale szanuję twoją opinię. I
1: No,
0: już.
1: Gosia pisze, może wymyśl o sobie, Krawcuniu. Krawiec, niezły pojebaniec, niezły pojebaniec, ten nasz krawiec. Yeah, wszyscy razem śpiewamy.

0: Jedz krawiec, niezły pojebaniec. No, to już zaspokoiłem? Czy może być taka piosenka? O kim jeszcze mam piosenkę wymyślić? Gosia Samosia, Gosia Gosposia i Gosia to jest taka nasza Gosia. No, takie są te piosenki disco polo, no, takie dziecięce trochę. No, to nie wiem, czy wy też to wyłapujecie, ale pomimo tego, że tam jest trochę sprośnie, trochę o miłości, trochę o dziewczynie i chłopaku, no to jest takie bardzo proste, infantylne takie wręcz. No, słuchają tego starsi, ale jest to infantylne takie. Czym są majteczki w kropeczki, ło ho ho ho ho? No czytam tekst piosenki, majteczki w kropeczki, ło ho ho ho ho. No to kto takiego czegoś słucha? Jakiś albo ktoś zdzieciniały, albo podpity, albo ktoś z dużym dystansem do świata też, który albo lubi sobie... Albo co?
1: Albo niedorobiony.
0: Niedorobiony. To nieładnie, nie wolno tak. Może ktoś się poczuł urażony, może ktoś słucha disco polo tutaj z naszej społeczności i teraz jak powiedziałeś niedorobiony, to poczuł się urażony.
1: Ale jak jest niedorobiony, to skąd on wie, że on jest niedorobiony, jak jest niedorobiony?
0: No, ale brzydko, niedorobiony
1: ja pamiętam,
0: od razu.
1: Kiedyś, jak byłem gówniarzem, to leciało disco relax na Polsacie o 10 rano. Ja ogólnie uważałem tą muzykę zawsze za taką, jakby to powiedzieć, cringe'ową. Wtedy jeszcze to słowo nie egzystowało, ale w dzisiejszych czasach nazwałbyś to, że to jest cringe'owe, takie kurwa, takie proste, wioskowe, ale był jeden koleś, nie pamiętam już jak się nazywa, ale on robił jakieś kurwa takie parodie słynnych piosenek jakichś takich i on był, powiem ci, kozakiem, w pytę on był, naprawdę. I gość też wypuścił chyba 5 jakichś tam albumów na kasetach, to wszystko po bazarach chodziło, ale też nieźle się na tym dorobił, nie? Na przerabianiu zagranicznych piosenek na jakieś takie humorystyczne, jakieś takie... Nawet nie wiem, jak to nazwać do końca. No. To tak jakbyś wziął piosenkę popularną Michaela Jacksona, dołożył do tego własny tekst i zaśpiewał jakiś, nie wiem, o Balcerowiczu czy o jakimś tam polityku piosenkę, nie? Pod muzykę z Michaela Jacksona. I to świetnie szło, naprawdę. Naprawdę. A w ogóle mieli fajny system też sprzedawcy kaset, dlatego że jak... Tak jak masz teraz, że jak nagrasz płytę, idziesz do wytwórni jakąś, do wytwórni idziesz i tam, wiesz, oni ci mówią, no dobra, podpiszemy z tobą kontrakt na 2 płyty, albo na 4, albo nie podoba nam się, idź stąd. To na przykład sprzedawcy, wykonawcy muzyki disco polo mieli inny system. Oni szli do Zenka, który miał szczękę na bazarze i mu mówili, słuchaj, ja ci tu daję 1000 kaset, ty je sprzedasz po ile chcesz, ja chcę z kasety 10 zł na przykład, czy tam piątkę chcę od kasety. I stał taki Zenek z magnetofonem, gdzie przez tam, nie wiem, od 6 rano do 18 leciało disco polo i jak ktoś chciał kasetę, to przychodził do tego Zenka i Zenek na każdą kasetę nakładał własną marżę, że to się tak na półlegalnie w sumie rozchodziło, bo te kasety były wydawane niby oficjalnie, ale one nie miały ani żadnych hologramów, ani żadnych umów z Zyxem, tam nie było ochrony żadnych praw autorskich, tylko po prostu nagrałeś sobie sam w garażu kasetę i niosłeś ją na bazar do jakiegoś sprzedawcy. I naprawdę omijając pośredników, oni też naprawdę dużą kasę na tym zarabiali. Dlatego disco polo jest takie popularne.
0: No ale to nie musi być koniecznie disco polo zawsze, jak coś tu tworzymy, bo na przykład Psycho prosi, żeby o nim może zaśpiewać, no to może nie ciągle to disco polo, czy może metal?
1: O, metal też jest dobry, lubię metal, ale lubię też rap. Psycho, szczeciński gangster.
0: Może coś bardziej w stylu Iron Maiden czy Nocny Kochanek, który stara się ich naśladować?
1: No to nie wiem. Nocnego Kochanka nie słyszałem, ale z Iron Maiden to by było bardziej Psycho!
2: Psycho! Psycho! Psycho, dzwoń! Zniszcz! Zniszcz! Rozmówcę swego! Yeah!
3: Psycho! La! Fight for meta!
4: Psycho!
1: I tak dalej.
4: Psycho już nadchodzi! Za słuchawkę chwyta! I znów dzwoni ruski troll!
1: Dawaj, Psycho, dzwoń. Dzwoń do radia, bo mi się wy na końcu nie umiem już śpiewać. Dobra, ja się będę rozłączał, bo już nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję bardzo za tolerowanie mojej osoby na antenie. A jeżeli ktoś z producentów filmowych słuchał tej rozmowy i jest zainteresowany wyprodukowaniem czterech pancernych Future, to zapraszam do kontaktu ze mną i bardzo chętnie podpowiem parę rzeczy.
0: Dobrze.
1: Tylko kasą się pół na pół dzielimy.
0: Dobrze. To był bardzo interesujący wywód na koniec tutaj, prawda? Michała, trzymaj się, Michale, hej, hej, hej. No, także różni ludzie tutaj dzwonią, różni. Ja się trochę do podkładu dopasowuję, więc teraz z kolei się tutaj jakieś balladowo bardziej zrobiło.

psycho. Dlaczego nie dzwonisz? Dlaczego nie dzwonisz, psycho? Psycho!

0: nie zadzwonię już.
1: No. O. Co tu piszecie na czacie? Cannibal Corpse. Prawie. Mam nadzieję, krawiec, że nie wypstrykasz się dzisiaj z całego swojego epizodu mani. Mani? Masz na myśli epizod z manią? Z manią? Co mnie? Nie, to nie wiem, o co chodzi. Zostawmy tam, co było z manią, to epizod pewien, ale... A nie, to chyba coś o co innego chodzi. Wypstrykasz się, krawiec. Ale że co, że ja mam pstrykać na antenie, że co? To już, o, pstrykaj, zapstrykaj nam, o, co ja jestem ugułem pajacem jakimś? Całe te? O.

A już teraz wracamy do audycji Luźne Gadki. Luźne gadki, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają i matki. A ja już zapraszam was do dzwonienia. Do dzwonienia, do radia, do tego radia, do właśnie tego radia, tu i teraz. Tego radia, radia waszego radia, radiowego. Radiowego radia. Radiowego radia. Kosmicznego radiowego radia. I kosmicznego, radiowego, waszego codziennego chlebka, wasz chlebek codzienny. I radio, codzienne radio, wasze radio, chlebowe radio.

0: testuję sobie tutaj różne głosy. Dzisiaj się bawię trochę voice performerem. Coś mi tu nie gra.
1: Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzień dobry, dostałem Jolkę. No, jestem nowym prowadzącym. Jestem kolegą Gambola. Właśnie tu mnie Gambol zachęcił. Powiedział, że krawiec nie będzie miał nic przeciwko, że ja sobie mogę wejść, ponadawać coś. No, ja sobie pomyślałem, że właśnie coś wam tu ponadaję ogółem. No i tak, no, do tego. To możecie dzwonić, nie? Możecie dzwonić tam na to nocne radio. Ktoś by chciał ze mną pogadać na tematy różne takie o życiu. O życiu trochę takie, że tam, ale można też coś jakieś inne, na przykład, no nie wiem, komputery, na przykład, takie, no. Ja, co mi się przytrafiło w ogóle? Słuchajcie, co mnie się, normalnie nie mogę, idę se wczoraj i sobie myślę, o, chyba wszystko mam, patrzę, tak sobie idę dalej, się na mnie przejmuje, nie, a potem tak patrzę, kurde, a gdzie ja mam klucze od domu? O kurde, i plecak, gdzie ja mam? Cholera, gdzie moja czapka? I tak sobie myślę, o kur, już nie będę mówił, co wtedy, już nie będę dokładnie cytował, ale powiedziałem coś w stylu, o kurcze pieczone, o motyla noga, coś takiego, ale to było w praktyce, to bo dużo ostrzej powiedziałem, się wkurzyłem naprawdę, patrzę, czapki nie ma, plecaka nie ma, kluczy nie ma, komórki nie ma, jeszcze komórka, nic nie ma. I tak sobie myślę, kur, już nie powiem.
0: No, to takie właśnie audycje są w Nocnym Radio. Ciekawe, na różne tematy. Różni prowadzący się pojawiają, różni dzwoniący. Ja za nic nie odpowiadam, w końcu jestem tylko kapitanem.

0: Hai cum cai cum, o lora tui. Chciałem oświadczyć, że zmieniamy nocne radio. Od teraz to będzie się nazywało Szuflandia. Zmieniamy tytuł, prawda? Nie widzę głosów sprzeciwu, tak więc od dzisiaj będzie Szuflandia. Brawo! Brawo, brawo! A jak komuś się nie podoba, to go zaraz potniemy jajcarnią.
1: No. No, tak więc można dzwonić, ja sobie tu popijam piwko i raczej się innymi jeszcze rzeczami różnymi. No, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, zarówno patronów, jak i sponsorów, jak i prezenterów, to są ci od prezentów. Szczególnie pozdrawiam też wszystkich dzwoniących, wszystkich nadających, wszystkich piszących, wszystkich srających, przepraszam, to nie to, wszystkich srających nie pozdrawiam. Ale nocnego radia też da się słuchać na kibelku, próbowałem i to jest właśnie to, no bo słuchajcie, czy jakieś mądre rzeczy to wypada sobie czytać, przeglądać na kibelku. Nie, na kibelek to są właśnie takie rzeczy jak nocne radio. Można się rozweselić, tutaj pogadać. Cześć, na przykład z Robertem można sobie pogadać. Halo, halo.
2: Halo, tylko ja muszę zrobić nagle.
1: No, bo ja tu muszę wyłączyć. To taki jak do Radia Maryja dzwoni. Ja tu muszę wyłączyć odbiornik. Pan poczeka. Pan redaktor, ja muszę wyłączyć tam odbiornik, mam na drugim piętrze, już biegnę.
2: Panie redaktorze, jak pan gadasz jak stary dziaders, no.
1: Bo ja jestem dziadersem.
2: Oj nie, chyba nie, bo moim zdaniem intelektualnie jesteś bystry.
1: Intelektualnie bystry? Nie wiem. Może trochę, nie powiedziałbym. Raczej taki, bym chciał cwany, taki cwaniak z miodem w uchu, co najwyżej. Ale
2: jak cwaniak to 20, a jak zwykły to 5.
1: No, słynna scena z filmu Chłopaki nie płaczą.
2: No, to było Chłopaki nie płaczą. I słuchaj, Krawic, zadzwoniłem. Wiesz, dlaczego zadzwoniłem?
1: Dlaczego?
2: No bo słuchaj, to... I żeby ciebie akurat nie urazić. Przepraszam, bo mam chrypę, jakoś tak troszeczkę zachorowałem i mam taką chrypkę, to jest... Postaram się odkasznąć, żeby słuchacze też rozumieli. No, choroba nie wybiera, prawda? Mm-hmm. Włączyłem sobie, został jeden kanał, taki jakby streamowy, naturalny i live'owy, to jest radio, takie coś. I klątak się postanowiłem posłuchać, nie? Do snu. Ale już po prostu tak bredził. I wlazłem na jego tego Discorda, coś mu tam napisałem, w ogóle nie odpisał i myślę sobie tak, a zobaczę, co w kontrze ma Krawiec, nie? No to powiem tak, nie? No, po prostu wybieram ciebie.
1: Ja myślę, że na piątek się dobrze sprawdza, jeśli audycje rozrywkowe, jakieś takie bardzo luźne i myślę, że w nocnym radio tak to pozostanie, że bardziej będziemy dzielili teraz, że w każdym dniu jest coś dopasowanego do jakiejś grupy słuchaczy. Wiadomo, jedni lubią takie rzeczy, inni trochę inne. No i żeby to było, jakby to powiedzieć, tak sobie wymyśliłem, nie wiem, czy to dobry pomysł, może też się wypowiesz, Robercie, pomysł twoim zdaniem, żeby każdy dzień się charakteryzował jakąś tematyką czy danym klimatem i na przykład, żeby zawsze było tak, że w piątek są jakieś bardzo luźne te luźne gadki, w środę na przykład nadaje tylko Gumball z Anią, a we wtorek, wtorek jest zawsze geekowski, sprzętowy, jakieś ciekawostki właśnie sprzętowe, konkretne rozwiązania, takie, które mogą na przykład zadowolić, tak jak właśnie jest w przypadku Czektula, takich bardziej wymagających czasami słuchaczy, którzy chcą się konkretnie dowiedzieć, jak jakieś sieci tam zmontować, czy coś, pogadać sobie o tym, a nie takie, wiesz, komputer charakteryzuje się tym, że można na nim robić dużo wspaniałych rzeczy, kurs informatyki w nocnym radiu dla początkujących. No to takiego czegoś nie będzie nigdy. Nie wiem, takie mam pomysły, żeby po prostu nawet nieważni są jacy prowadzący, bo w dany dzień dany prowadzący może też się zmieniać w trochę w takiego technicznego bardziej. Na przykład ja mógłbym bardziej być techniczny w te wtorki zawsze, tak z zasady. A nie wiem, zresztą niech to wszystko, kurde, se idzie jakkolwiek, bez jakichś większych planów. Ja nie lubię planów za bardzo. Jakiś planować, kurwa, zapisywać. O, pierwszy punkt, wprowadzić w nocnym radio, kurwa, to i tamto. Kto to tak? Tak, to można projekty sobie robić, a tu jest bardziej na luzie, zabawa. Jak będzie, tak będzie. Ania ma takie różne wnioski racjonalizatorskie, typu co myślisz, Krawiec, żeby zrobić tam, przesunąć, tu zrobić, tu zorganizować, tu zaprosić? A ja wtedy mówię, jak zrobisz, to będzie. Jak nie zrobisz, to wiesz, że mnie się nie chce, ja mam wywalone. Tak więc, wiesz, malutka. Nie, no tak nie mówię, nie śmiałbym tak mówić, no, przy Ani.
2: No to powiem tak, co do twojego pomysłu, dni z tematami, ogólnie to jest dobre, ale to się nie sprawdzi. Powiem ci potem, dlaczego to się nie sprawdzi. Ogólnie, żeby temat podtrzymywała jedna osoba, a ty mówisz, no niekoniecznie, bo na dany temat może być tego, też się nie sprawdzi. Też to zaraz, jeżeli będziesz cierpliwy, motywuje to, że to się nie sprawdzi.
1: Ale ty, Robert, jakoś tak smętnie brzmisz dzisiaj. Czy ty zawsze tak już, bo nie zapamiętałem, czy ty zawsze charakteryzujesz się tym, że tak smętnie, lekko anemicznie, jak zmęczony po pracy, taki sposób mówienia, nie obraź się. Dobra, flegmatyczny, lekko, no, flegmatyczny.
2: Mam chrypkę, będę mówił szybciej, co nie? Tak. Przepraszam, mam chrypkę, będę mówił szybciej. No to jest, powiem to tematycznie. Okej, wszystko się sprawdzi tematycznie, ale nie może być to, ty sam powiedziałeś, że nie lubisz jakiegoś tam narzucania. Powiedzmy, jest audycja, no, gwiazdy przed nami. Taki tytuł. I nie można dla słuchacza powiedzieć, słuchajcie, w środę będzie audycja gwiazdy przed nami, bo nie każdy ma tam czas i tak dalej, nie? Bo ty patrzysz ze swojego punktu widzenia, że ty możesz kiedyś wejść, nadawać, możesz wyjść i nie nadawać. Nie. Słuchacz to jest taki, ma jakiś tam swój plan dnia i tak dalej. Audycja gwiazdy przed nami jest na twojej stronie, będzie w takich godzinach. Kto będzie zainteresowany, wejdzie w to. To jest jedno. I co tam jeszcze? Bo to za dużo
1: myślę,
2: było tematu.
1: Myślę, Robercie, że twoje pomysły różne i ogólnie twoje, że tak powiem, nastawienie, no to jest jakoś, tak powiem, zbieżne z moim, jak najbardziej, Robercie, jak najbardziej. Powiedziałbym
2: Krawiec,
1: nawet
2: kurde,
1: tak.
2: Mam chrypę i chory jestem. Ja mówię zwięźle szybko,
1: rozumiem
2: tylko teraz
1: ciebie,
2: mi wybaczyć. Nie?
1: Rozumiem co, ciebie, co Robercie. Powiedziałbym nawet, posłuchaj mnie chwilkę, że
2: kurwa,
1: sposób twojego...
2: Kurwa, pójdę do garażu bez wiesz, bo naprawdę nie... Ja bo jeszcze w garażu mam piwa, czy nie? No to mogę pójść. Tylko kurwa muszę się ubrać. No, przepraszam, to słuchacze słuchają.
1: Co on tam robi? Coś musi się ubrać? Co on na golasa dzwoni do nocnego radia? Co on wstydu nie
2: no
1: ma?
2: No tak, no leżę w łóżku na golasa. No a jak się leży w łóżku? Późna godzina.
1: Jaki bezwstydny słuchacz dzwoni do nocnego radia na golasa. Znacie, ale to mnie trochę krępuje, jak teraz o tym pomyślałem, że ktoś do mnie dzwoni na golasa, bo... Nie krępowałbym,
2: mogę
1: czego oczy nie...
2: Mogę się twojego pytania, bo zmieniasz tematy co 5 sekund. Teraz chciałbym się odnieść do tego, że daną audycję będzie prowadziło parę osób na dany temat. Nie, to nie jest dobry pomysł. Powiedzmy, jeżeli ktoś jest specjalistą czegoś, tak jak Jacek tam z Australii, on jest specjalistą od Australii, nie oszukujmy się. Ja nie byłem w Australii, byłem w wielu krajach, ale w Australii nie byłem. Tak samo ty nie byłeś, nie? Nic nie będziemy o tym wiedzieć i zaufajmy mu, bo on mówi.
1: A ja bym właśnie poszedł w innym kierunku. Postawiłbym trochę nocne radio na głowie i zrobił taką zasadę, że każdy się wypowiada tylko na tematy, na których się najmniej znam. I w ogóle jest... I na takie tematy się każdy z nas tu wypowiada. Czyli Ania zaczyna mówić o elektronice,
2: to
1: o sprzęcie, o sprzęcie, o różnych rozwiązaniach programistycznych, o sieciach, o laptopach. A z kolei Czektul zaczyna na przykład, nie wiem, tak... sobie rzucam piec babeczki i pokazywać, jak piecze babeczki pyszne. No, tak ja mam tu problem, bo ja się znam na wszystkim, więc mi jest ciężko znaleźć coś, czego, na czym ja się nie znam. Więc o czym ja mam mówić w takim wypadku? Udawać, że się nie znam, jak ja się znam na wszystkim.
2: Zacząłem od Kloda, a ty kończysz na Ani. No to daj mi się wypowiedzieć na temat, który mi po prostu
1: nie dam.
2: Zadały.
1: Nie dam. Będę bronił tego radia jak niepodległości.
2: Będzie
1: będę bronił anteny przed takimi jak ty.
2: Wężu, będzie tam gryz jak te kurde krety. Temat, jeżeli ktoś jest biegły, niech się wypowiada. Jest taki Talk FM Łasiczka. Każdy go lubi. I każdy go słucha. Jeżeli Jacka ktoś słucha i ciebie ktoś słucha, to będzie słuchał. A jeżeli teraz ktoś będzie zastępował Krawca, to nikt nie będzie, kurwa, słuchał zastępującego Krawca, czyli parodującego Krawca. I tego się trzymajmy. Każdy jakiś, powiedzmy, człowiek, który w jakimś danym temacie jest biegły, zainteresuje słuchaczy, on będzie oczekiwany i to nie będzie ważna godzina. On powie tak, ja mam na przykład czas środa 20 i ludzie się zgromadzą, żeby tego człowieka słuchać.
1: Dobrze, dobrze. To co, dziękuję ci za twój głos, Robercie. Gdybyś się czuł jakoś niedopieszczony radiowo i chciał sobie jeszcze dzisiaj pobajerzyć, to zapraszam. Wszystkich zapraszam do ponownego dzisiaj dzwonienia. Można dzwonić wiele razy, bo jest luźniejsza audycja. No, a ja będę tutaj sobie kontynuował.
2: Tak, to bardzo się czuję niedopieszczony, bo już miałem spać. Ale jak będziesz potrafił mnie dopieścić, to ja pójdę do tego garażu po te dwa piwa. Tylko proszę mi potem dopieścić, bo i tak jestem chory i tak. Wypiję dwa piwa na darmo, a już mam chyba 8 w głowie. No to będzie bez sensu, nie? Jak pójdę po te dwa, to proszę mi dopieścić.
1: Ale robi się niebezpiecznie trochę, słuchaj, Robercie, bo tu wcześniej... Nie, ja się wycofuję, bo tu wcześniej jeszcze ktoś pisał na czacie, że niektórzy se ponoć, słuchając nocnego radia, robią dobrze sami, coś takiego.
2: Nie.
1: Więc tutaj w kontekście tego, wiesz, to co ty teraz... to już jest dla mnie zbyt wiele, więc pozwolisz... Każdy się jakoś zaspokaja. Ja wiem, że słuchaczki, ja wiem, że mój głos, no, nie oszukujmy się.
2: Brzmi
1: to seksy.
2: Czemu ty zmierzasz sprawcze do jakichś tematów erotycznych? Piwo to nie jest temat erotyczny.
1: Bo wiem, że takie są też i oczekiwania niektórych słuchaczy.
2: A to nie, to moja żona śpi, ale ja nie będę budził. Ja po cichutku do tego garażu i piwko i mogę rozmawiać. Ja przepraszam za swój głos, no bo mam kurde chrypę i chory troszeczkę jestem.
1: A mi się tu niechcący program uruchomił w tle, taki większy trochę, więc może coś zacząć chwilami rwać. No to co, Robercie, wietrzymy antenkę, dziękuję ci bardzo za telefonik.
2: Wietrzymy. Pozdrawiam, słucham i mam nadzieję, że jak wybiorę się po te dwa piwa, no to w końcu ze mną porozmawiasz tak na poważnie, kurde, co ty tam robisz po nocach.
1: Ale mi się dzisiaj nie chce na poważnie rozmawiać z nikim. Ja sobie się dzisiaj wygłupiam. Wygłupiam się, dowcipkuję sobie, zachęcam was do kreatywności, proszę was o różne pomysły na jakieś wesołe rzeczy. No to słuchajcie, ludzie, taka ma być audycja w piątek i się trochę dopasujcie też, a na poważnie to możemy sobie rozmawiać, jak jest poważniejsza audycja może, nie?
2: Ale Krawiec, no przecież ja to w formie żartu mówię, ironię, no proszę cię, no chyba to wyczuwasz, nie?
1: Nie.
2: Ja też mam dzisiaj właśnie zajebisty humor i mówię, jak posłuchałem tego mapeta twojego konkurenta, to po prostu się rozpłakałem i wróciłem do ciebie. Już przepraszam, pomodlę się, będę zawsze tutaj.
1: No dobrze. No to trzymaj się, do usłyszonka. Hej, okay. Hej.
2: No cześć.

No, chodzi też trochę o to, że może z jednej strony nie chciałbym narzucać jakichś formatów sztywnych, bo to też nie zawsze chodzi, żeby stworzyć jakąś jedną zasadę, której się musimy tak sztywno trzymać, tylko o wytyczenie pewnego trendu. Czyli jak na przykład proponuję, żeby piątkowe audycje były takie, no trochę w stylu dzisiejszej, że bardzo luźne, różne, przeróżne tematy, wygłupiamy się, gadamy sobie zupełnie na luzie, to żeby się generalnie tego trzymać, ale mogą też być wyjątki, bo niektórzy się mogą obawiać, że o, na piątek to ja bym z kolei wolał coś innego. Też nadal będą różne audycje, tylko wyznaczamy sobie pewien trend, taki bardzo ogólny, że w piątek nie gadamy raczej o poważnych rzeczach, jak wojna, jakieś COVID-y, srowidy, pandemie, plandemie i czy Kaczyński lepszy, czy Tusk. Tylko raczej tematy na przykład zakładamy, że niepolityczne, niereligijne. No i tak ogólnie, imprezowo, wiecie, tutaj żartujemy, śpiewamy sobie. Ile się dzisiaj naśpiewałem, to aż mnie już gardziołko boli. Coś na oliwienie gardziołka poproszę tutaj donejcika. Na oliwiającego gardziołek. No, ale też można na przykład w intencji jakiejś rzucić. Na przykład krawiec, ty już nie śpiewaj. Albo na przykład kocham ziutka. Można napisać też.

0: No, na razie chyba raczej na tak i pozytywne opinie. No. Także możemy w ten piątek nie karmić ani dobrego, ani złego wilka. Możemy karmić głupawego wilka na przykład. W kwestiach takich poważniejszych, nie wiem, jak komuś zejdzie na finanse, gospodarkę, ekonomię, to możemy porozmawiać ewentualnie o książce Głupawy ojciec, brodaty syn. Albo Głupawy ojciec, durnowaty syn. Nie wiem, czytaliście tą książkę? No, ogólnie bym sobie tutaj coś sobie pożarcił z kimś, pożarcił, tak mnie wzięło na żarcenie, nie wiem czemu, może dlatego, że jest piątek i jestem w bardzo pozytywnym nastroju dzisiaj. No, tak więc relaksik. Kurczę, nie zdążyłem sobie przygotować niczego na przerywnik muzyczny. A waszym gustom to tak to nie zawsze ufam, jak coś proponujecie. Jeszcze jakieś tu będzie trollowanie, karmienie złego wilka. No, dzisiaj w ogóle tak na ostatnią chwilę wszystko i to zajmuje trochę czasu, jednak przygotowanie sobie, uruchomienie wszystkich aplikacji, przygotowanie jakiejś planszy, żeby coś tam było, nie? I skonfigurowanie paru tam rzeczy trzeba włączyć, wyłączyć, przestawić. Ale to też jest kwestia narzędzi. Spokojnie myślę, że teraz mógłbym sobie to uprościć wszystko, przerzucając się na przykład na trochę prostsze oprogramowanie, rezygnując na przykład z nadawania jednocześnie w radiu i na YouTubie. Jedna aplikacja. Szkoda, że nie ma aplikacji, która by obsługiwała przy okazji Icecasta, nie? To trzeba zawsze uruchomić tylko bata dodatkowo, przelogować się na Skype'ie i takie tam. Jak to się zbierze wszystko do kupy, to dużo tego jest. Gdybym chciał się jeszcze zajmować mediami społecznościowymi, nocno-radiowymi, to by było w ogóle dwa razy więcej, nie? Bo tu wklej, tu napisz, coś, więc tak ograniczyłem w pewnym momencie te różne rzeczy. No. Dawno nie byłem na naszym Discordzie, nawet nie wiem, co tam się dzieje. Może ktoś uprzejmie doniesie. Powinniśmy mieć jakiegoś takiego kapusia tutaj, takiego bolka, taką własną wewnętrzną ubecję. Ktoś by tu kto przychodził na przykład i meldował. Kapitanie Krawiec melduje, że na Discordzie rozlegają się pomruki nienawiści oraz buntownicze głosy. Co robimy?
1: Ja bym powiedział zbanować w trybie natychmiastowym wszelkich awanturników, skrępować im ręce. To będzie mniejsze zło. Skrępować im ręce, usunąć ich z naszych list. Niech wylądują na banliście dziejów. Niech wylądują na banliście dziejów i nie zaśmiecają już więcej naszego otoczenia swoim karygodnym zachowaniem. Niech nie psują klimatu. Niech odejdą. Jest to dzień, w którym powinni odejść.
0: No. Więc możemy stworzyć jakąś tutaj partię, jakąś ubecję, służby swoje na przykład. Ale wszystkim rządzę ja, kapitan. Taki kapitan dyktator. Kapitan dyktator. Dyktator Taylor. Będę rządził twardą ręką. Jako dyktator Taylor będę stalową pięścią rzucił. Tu mi Gumball proponuje, żeby puścić Arka Noego a to nie jest Arka Satana przypadkiem? Ja coś czuję, że to może być trolling i to będzie Arka Satana, a nie Arka Noego. bo to Arkaset, ale to, nie, to sieje je, to chyba było, że ziarno, wiecie, taki boży symbol, ziarno, program ziarno i właśnie sieje je, sieje je, sieje je, sieje je. Te dzieciaki te, tak się drą trochę, nie? Tak, sieje je, sieje je, sieje je. Tak się drą. A to są wszystko dzieci tego samego faceta, jakiegoś takiego Rastamana, nie? Co on wcześniej był związany z jakimś zespołem znanym, ale takim szanowanym. Nie wiem, co to było, Republika, coś, nie wiem. No, jakiś taki też znany człowiek tą Arkę Noego założył i to są wszystko chyba jego dzieci. Znaczy, ja nie wiem, ja tak zaczynam trochę gadać jak Etam, bo niczego nie jestem pewien i to potem takie nadawanie jest, nie? Że jakoś tak to było, o ile dobrze pamiętam, to chyba tak mniej więcej to było... Coś tak, jeśli czegoś nie popierdoliłem, to on mówił, że jakoś tak, że wszystko to chodzi o to, że tego nie ma, to co ty mówisz. No. To taka ósma woda po kisielu znowu. Wiadomości dobrze brać z pierwszej ręki. Te dzieci z Arki nie rosną, pisze Matt. Matt, jakieś straszne rzeczy. To Matt jest na tropie. Słuchajcie, Matt. Matt jest na tropie. Niesamowitej historii. Już niedługo na Netflix. Nie, to jakiś taki... To jakiś taki polski horror, nie? Straszny. Czy spodziewałeś się, że... Historia, którą poznasz... Przyćmi wszystko, co do tej pory widziałeś. Nowa produkcja... Polskiego Instytutu Filmowego i... Netflix. Dzieci z Arki. Już niedługo. Na platformie Nocne Radio. Dzieci z Arki. I tam jakieś takie krzyki w tle. One nie rosną! One nie rosną! Dzieci z Arki Noego nie rosną! Wciąż takie same! To niesamowite! To nie może być prawda! Ale ci, co to wiedzą, to już dawno ich nie ma! Komisarz Mścisław. Mścisław Pięść. Wpada na trop nieznanego. O kurde, coś mi się tu nie podoba. Kurna, coś te dzieci to one nie rosną, kurna. Co to się stało się, cholera jasna? Zwykły polski policjant. Komisarz Żenada. Wpada na trop. Dzieci, które nie rosną. Czemu one nie rosną tak, panie? Cholera jasna. Ty patrz pan, kurde. Patrz pan, to są te same dzieci. One w ogóle... Nic, panie, nie rosną, nic. Już niedługo pozna prawdę, której nikt się nie spodziewał. Dzieci Arki, już niedługo oglądaj
1: jeśli masz odwagę.

Kiedyś miałem pomysł, żeby zrobić polski film o listonoszu, który musi sprawdzać, czy ludzie płacą abonament i tam się włamuje, przez dziurkę patrzy, zakłada jakieś podsłuchy, sprawdza, bo on strasznie zależy mu. To jest po prostu zawodowiec. On nie ukryjesz telewizora przed nim. Po prostu jak nie płacisz abonamentu. I to trochę w stylu psychozy zrobić takie. Stefana Króla.

rozweselające pomidorki. Czy ktoś podesłał krawcu rozweselające pomidorki? Czy ktoś podesłał krawcu rozweselające pomidorki? Takie, że aż strach. Pomidorki moje, kocham was tak samo jak moje dziewoje. Coś mi się już tutaj plączą rymy. Kocham cię, pomidorki, tak samo jak dziewoje. Wiadomo, że pomidorki bardziej niż dziewoje. Pomidorek lepszy. Zawsze słodziutki. Zawsze mięciutki, pachnący. Zawsze przyjemny w dotyku. Aksamitny, pyszny, zdrowy, smaczny, pyszny, piękny. A kobieta tylko, no nie zawsze, ale często tak. Ale jednak pomidorek zawsze jest słodziutki. A kobieta jest słodziutka czasem, a czasem może być pikantna. Czasem może być skwaszona. Jak każdy. Każdy może mieć humorki. No dobra, czy ktoś ma ochotę ze mną pogadać na antenie? Ja się może uraczę, coś mnie kusi, żeby tak na spróbunek, tylko żeby tak zwilżyć wargi, spróbować tego bimberku jeszcze sobie raz, który tutaj stoi, proszę bardzo. Słuchajcie, to jest niesamowity prezent, ponieważ to jest w takiej buteleczce jak Coca-Cola. To jest nawet chyba butelka po Pepsi. Ale w ogóle pachnie, słuchajcie, super. Naprawdę przyjemny zapach. To jest taki zapach trochę jak jakaś śliwowica, coś takiego, odrobinkę. Jest taka przyjemna nutka w tym jakaś. Także takie dostałem piękne prezenty. Normalnie cała paczka z kontrabandą. Jeszcze pierniczki, ale też można powiedzieć, że kontrabanda, bo zrobione samemu, upieczone, a nie kupne. Więc no, to jest, system bardzo nie lubi, jak sami pieczemy pierniczki. Musimy kupować pierniczki, które są dla nas przygotowane przez system, przez kraj, przez lepszych specjalistów niż my. Co my możemy? My sobie sami mamy pierniczki zrobić? Nie przesadzajmy, towarzysze. Ktoś musi tym zarządzać i robić dla nas najdoskonalsze pierniczki. Przemysłowo, dużo pierniczków, jest duże zapotrzebowanie na pierniczki. A wy co, chcecie sami sobie piec, tak? A gdzie zarobią piekarze pierniczków? Ja się pytam, jak oni mają żyć? Jak żyć mają producenci pierniczków? Korporacje pierniczkowe też muszą... Ja pierniczę to wszystko, jak tak ma być. Sami będziecie pierniczyć pierniczki. Czy ja nie pierniczę coś przypadkiem? Chyba zacząłem pierniczyć. Już późna pora, wybaczcie. Była kiedyś taka reklama fajna pierniczków. Nie pamiętam, co to za marka pierniczków, ale wypowiadały się różne postacie, obcokrajowcy. Mówili tam, już nie pamiętam dokładnie, coś, ja pierniczę, ty pierniczysz, oni pierniczą. I to była taka reklama pierniczków. Kiedyś były reklamy takie zabawne, fajne, pomysłowe. Dziś wszystko, znaczy częściej się robi według schematu, według jakby szablonu, nie, kupionego na stoku, z pomysłami na reklamy. Zadziedałoby się też zrobić stok z pomysłami. Tylko to jest ciekawa
no, ciekawe przedsięwzięcie. Jak to zrobić, nie? Przecież jak ktoś wasz pomysł już sobie przeczyta, to już go ma w głowie. Grafikę trzeba wykupić, tam są znaki. To nie, widać ktoś, że ktoś ukradł grafikę, jak ukradnie, skopiuje tam jeszcze ze znakami wodnymi, iStock photo. No ale chodzi mi o to, że pomysł jakby zabawne, że ciężko to jakoś zabezpieczyć, pomysł po prostu przed tym, że ktoś sobie go wykorzysta w jakiś sposób. Więc taki stok z pomysłami, nie? Tutaj ja chyba zrobię taki stok z pomysłami. Taki serwis zakładam, już ogłosiłem zbiórkę, potrzebuję miliona na to, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, panie Fertku. Tak więc dużo pieniędzy, milion co najmniej. I chcę zrobić taki stok z pomysłami. I tam będą moje na początek dobre pomysły. Na przykład dobry pomysł, na który wpadłem wczoraj, licytacja od 2 złote. Ludzie będą tam się bić o mój pomysł, żebym ujawnił, bo ja nie mogę ujawnić, zanim go wystawię, bo ktoś to przeczyta i już żadna atrakcja, no. Żadna rewelacja. Więc to musi pozostać w tajemnicy, niestety, do końca i tak trochę w ciemno muszą kupić, mi zaufać, to jest rewelacyjny pomysł. I ktoś pisze, ja dam nawet 20, pomysł Krawculka wspaniały na pewno jest jakiś, biorę w ciemno, mistrzu, no, taki jakiś właśnie bardzo za mną słuchacz, a ktoś inny taki bardziej sceptyczny jest. O, ten pomysł na ślepo, pomysł Krawca mam kupować? Jak to? Przepraszam bardzo, ale nie uśmiecha mi się, doprawdy, kupowanie w ciemno jakiegoś głupawego, domyślam się, że głupawego. Dobrze, znamy Krawca, tak? Znamy Krawca, to jest pewnie jakiś głupawy pomysł, stylu tam, jakieś głupawe tam zagadki, co ja mam w kieszeni, albo jakiś taki pomysł tam, coś zerżnął, jakiś tam w internecie znalazł, tam chcesz zarobić na książce, to znaczy książka o tym, jak zarobić i ktoś otwiera i tam to rób to samo, co ja. Pisz takie książki, sprzedawaj, jak zarobić, to zarobisz. Takie pseudomądre, głupawe trochę. Można być równie dobrze pomysł jakiś, no nie twierdzę, całkiem niezły, ale jakiś taki o grafice tam, co jego tam, te, jak się tam piksele poustawia, coś tam, to można tu 2 razy mniejszą teksturę dać i wtedy przy mniejszym oświetleniu i shader wtedy jest zoptymalizowany i można część mocy przeznaczyć jeszcze na wygenerowanie chmurek. Jakieś takie pierdoły to jego. To takie coś mam kupować, co ja się nie znam tam na tych te Photoshopy całe. Tak, to ja nie wiem. No, to taki jest kolektyw. Może tak zareagować jakiś słuchacz na pomysł kupowania w ciemno mojego pomysłu. Nawet za te 2 złote, bo no, nie każdy by dał 2 złote nawet za mój jakiś taki... Wydaje się... Są sklepy rzeczy za 5 zł, albo za darmo sobie ludzie dają. Ja część pomysłów dam za darmo, strefa free, a w strefie premium będą pomysły naprawdę zajebiste. I tam będzie wystawione tak z 2-3, myślę, takie pomysły. Mega zajebisty pomysł premium, a tam ta kategoria w dół to tam pomniejsze złote myśli Krawca, wersja Gold, of the year special edition. I jeszcze zrobię taką kategorię wybrane złote myśli Krawca. One będą tak po 5 zł, myślę. O, 7 zł taki pomysł mniejszy. 50 to taki naprawdę zajebisty pomysł. Ja mogę się pochwalić swoimi pomysłami. Na przykład, wiecie, bo też jakieś portfolio, jakieś takie prezentacja, to jest normalne na rynku pracy na przykład, więc to się pochwalę. Miałem taki pomysł, na przykład podgrzewany nóż do masła, żeby, bo z rana wstajemy, no, to masło takie skostniałe. A to prawda wynalazek. Nóż... jest już podgrzany, masełko idzie jak masełkiem po chlebie. Ale potem właśnie pamiętam, że potem się dowiedziałem, że już ktoś to wdrożył
podgrzewany nóż do masła. Ja mam dużo więcej pomysłów ciekawych i taki pomysł to bym za 30 zł sprzedał. A jakiś taki głupawy, który ma taki, może nie jakiś wielce tam odkrywczy, taki trochę głupawy, to tam za 2-3 złote. Tylko jak potem się rozliczać z tego, tam co pisze sobie w specjalizacji, tam jak się zakłada te nipy, pipy, te puki całe, jak się zakłada, te pesele. No, te pesele całe te, jak się zakłada, to co tam trzeba, co? Tam numer obozowy pesel to se zrobię. Założę nip sobie na czole, zamierzam zrobić, na ramieniu sobie tu wytatuuję KRS, a tu sobie jeszcze zrobię tak, także zbieram na nowe dziary, no, a może założymy państwo lepiej swoje, co? Właśnie. Za dużo jest do zmieniania w tym, co jest i nie wiem, czy mi się chce. Mnie już plecy bolą, ja już nie mam siły. Ja jestem już o krok od tego, żeby do Lombardu pójść. Nie mówiłem wcześniej o tym, chciałem to zachować tak. No, bałem się, że to będzie za duży szok dla was, ale podjąłem decyzję, że właśnie zanoszę. Mikser do Lombardu. Jeszcze kopnę w niego. Ale nie wiem, bo jak kopnę, to już mi w Lombardzie nie wezmą. Nie wiem, jak żyć. Jak żyć z tym wszystkim, kochani. Co się stało się? Co się stało się, że tak się porobiło się? Całe to wszystko. Co się dzieje? Te ruskie, to wszystko, ten rząd, to ja bym tam poszedł, powiedziałby, wy chcesz ty jeden z drugim w łypę? Chcesz w łypę? Ty posełku zasrany, ty chcesz w łypę? No, tak bym mu powiedział. On by się pomyślał, o, przyszedł krawiec. Przyszedł krawiec, mnie upomniał, pogroził mi palcem, on by powiedział, że zaraz, o, pogroził palcem, zaraz by się grzecznie zachowywał, jak poszedł prawdziwy, a nie tam, że jakieś te jedne z drugim do siebie tam, łe, do siebie tam, tak, łe,

0: že mám, já mám 18. I my taky jeden, co má pěnší obrazů, protože poučal, jak Otče náš, jak všechno, jak chcete. A já Otče nášův to znám věcej než ty. No, nocníky zasrané, že na mě uvřeli, že ze mě smějí. Smějí se ze mě, že pozmi se zeba. Já si pozmi se, já ti jako zničíš. Zničíš mi, já nejako. Taký obraz váš.
1: No, a ja dzisiaj siedzę i się wygłupiam, więc mam nadzieję, że ktoś może się przyłączy jeszcze i się ze mną tutaj powygłupia na antenie. Powygłupia równa się zadzwoni i wprowadzi dobry humor jakiś na antenie. Czy znajdzie się odważniak?

kto tam się czuje nocnikiem, to niech się czuje, a kto się nie czuje, to się niech nie czuje. Nie uśni pod biurkiem. To chyba nie do mnie, bo cały czas jestem dosyć żywy dzisiaj. To tak bardziej może odbije w kierunku słuchaczy. Nie uśnijcie tutaj. No, Matt pisze, że może faktycznie czas do Lombardu oddać ten mikser. No może, może. No, co poradzę? Co poradzę, że nie jestem tak rozrywkowy jak wy tutaj. Nie tryskam tak humorkiem. Nie staram się wprowadzić miłej atmosfery. No to ja sobie słabo radzę z takimi rzeczami ogólnie. No ale wy za to. Tyle dzisiaj wesołych telefonów. Jeden po drugim po prostu. Co jeden to weselszy i bardziej taki, no, że tutaj można się wyluzować. Prawda? Nie, no tak już mówiąc serio, no to od was trochę zależy, jaka będzie audycja też. Luźne gadki, przynajmniej te moje, to jest taka audycja, gdzie jednak dużą rolę odgrywają słuchacze, dzwoniący. No więc też jak ktoś ma jakieś na przykład obiekcje do mnie, tak mówię, nie wiem, czy ktoś ma, ale jak ktoś ma, nie?

że może nudno, że może kiepskie, że może się słuchać nie da, że może coś tam, nie musi się każdemu podobać, to co? Już nawet zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Tak długo rozwijałem myśl, że już zapomniałem, co chciałem w ogóle przekazać. No, nie wiem, co mogłem powiedzieć. To może też starajcie się bardziej. Na przykład. Coś tutaj zadzwonić, nie wiem, z jakimś pomysłem, zadzwonić od razu z jakimś wierszem, coś ułożyć, nie wiem, jakiś wierszyk, coś, pioseneczkę zaśpiewać. Kawał opowiedzieć. Tak mówię o piątku na pewno, nie? Ale czy impreza musi być zawsze taka jakaś cały czas jajcarska? Świetnie jak jest, nie? Chyba wszyscy lubimy jajcarskie imprezy, gdzie ogólnie radocha panuje. Ale są też takie imprezy bardziej melancholijne, takie spokojne, można powiedzieć. Szczególnie pod koniec to zawsze takie są. Tak czy owak.

Maharadża z brzegu pyta, chyba mnie, skorzystałeś z promocji Biedronki na piwka? Nie, akurat nie, akurat nie, akurat chyba w Dino dzisiaj byłem, tak, w Dino akurat. Mam, popijam sobie, gdzieś tam wcześniej popijałem Zatecki. To jest ten, ja lubię czeskie piwo. I, a jeszcze mam odrobinkę bimberku tutaj, sobie nalałem, znaczy mam go więcej, dostałem tutaj. Domowy. Bardzo serdecznie dziękuję. I pozdrawiam Emilosa wspaniałego. I zaraz właśnie skosztuję, bo w rezultacie jeszcze nie skosztowałem, wiecie? Na razie powąchałem. Kurczę, jaka tutaj degustacja. jakie tutaj savoir vivre w nocnym radiu. I jakie maniery. Że pierw wąchałem przez 10 minut w ogóle. Albo przez 20. Bo z czego ja mam to niby wypić? Czy ja mam tu gdzieś jakiś kieliszek? W ogóle takie rzeczy. Zaraz, no z gwinta to raczej nie chcę, wiecie, bo to tak, bo to wtedy zero przyjemności, a to właśnie chodzi o degustację. Żeby to ma wpływ na smak, z jakiego naczynia się pije, to jest takie dziwne zjawisko, nie? Gdzieś tam na pograniczu placebo, gdzieś tam na pogranicy autosugestii. O, chyba coś mam w polu widzenia. Muszę upolować niestety naczyńko. Dobra, już mam tu przygotowane. No, pachnie, jak mówię, bardzo przyjemnie i nie ma jakiegoś takiego zadziora, nie? Dobra, no to chluśnię, bo uśniem. Tak pół kielonka. O cholera. Ale to mocne jest, serio. No bo to jest bimber. Nie jestem tak do końca przyzwyczajony do takich rzeczy. O, mam jakieś nadzieje. Tutaj nie wiem, czy płonne, czy nie, co do Mata, że do mnie zadzwoni, bo Mat lubi czasem różne takie właśnie zabawy, gry, jakieś eksperymenty na antenie, takie rzeczy. Zawsze można też w razie czego o filmach sobie porozmawiać, czy o przeróżnych rzeczach, o filmach, o komiksach, o życiu, o polityce z Matem. O też trochę o jego życiu. Rąbek jakiś tam swojego życia odsłonił nam na antenie, już Mat. No, u nas jest tak, że niektórzy dosyć rzadko się pojawiają na antenie, sporadycznie, raz na jakiś czas. I żeby tylko ktoś, kto słucha tak generalnie, ogólnie sobie cały czas Nocnego Radyjka jest na bieżąco, może takie rzeczy znać. Chodzi mi o to, że są to takie telefony, są unikalne po prostu, nie? Co innego, telefon od Psycho, czy Etama, czy Gambola, czy nawet Michała, czy Roberta. No to są ludzie, których znacie z anteny, którzy częściej się pojawiają. A chodzi mi o to, że są takie osoby, które się pojawiają raczej rzadziej, sporadycznie. Albo mają takie fazy, nie? Że trochę podzwonią, a potem bardzo długa przerwa. Różnie to bywa. I do czego zmierzam, że różnie się rozmawia też z takimi ludźmi, bo ktoś, kto w radyjku się pojawia na antenie często, już jest taki przyzwyczajony do gadania, bardziej ośmielony, a na przykład ktoś, nie może, to też nie jest jakaś reguła, a ktoś, kto dzwoni sporadycznie raz na jakiś czas, to no wiadomo, że częściej będzie miał coś przygotowanego, jakąś wypowiedź, jakieś przemyślenie swoje, którym chce się podzielić, jakaś ciekawostka, którą też się chce podzielić właśnie. A na przykład ktoś, kto dzwoni często, to tak jak Etam sobie, no to cześć, ja tu sobie siedzę właśnie, ho, ho, i tak sobie myślę, że wczoraj, że tak myślałem, że
pójdę i zrobię, ale jeszcze nie wiem, czy właśnie, czy zrobię, bo wiadomo, jaki ja jestem, no to wiadomo, jak to u mnie, ale może zrobię, właśnie zrobię. I pomyślałem sobie, że jak właśnie zrobię, to się dorobię. Tak właśnie to ja, znacie mnie, wiecie, że ja jaki jestem, że jak myślę, to zrobię, jak nie zrobię, to nie pomyślę. Jak pierw pomyślę, potem zrobię, a czasem zrobię, a potem pomyślę i zrobię, czy nie zrobię, to wiem, że będzie zrobione właśnie. Właśnie, tak jak wtedy, kiedy właśnie, nie wiem, czy mówiłem o tym, że poszedłem na Terminatora 1 i kamerą w 8, jeszcze to była kochany, to było, była jeszcze 8 mm, żeśmy kręcili Terminatora w kinie, myśmy przerabiali na Amidze. Ja miałem wtedy Amigę miałem wtedy, to była prawdopodobnie najpotężniejsza Amiga w Polsce. Dopuszczam jeszcze jedną Amigę, która mogła być mocniejsza. Ale

0: No, każdy, każda osoba zna nas z anteny, z radiów, ze streamów. Dzisiaj to się staje coraz popularniejsze, takie aktywne uczestniczenie w różnych radyjkach, na różnych kanałach, no, dzwonienie, wypowiadanie się. I są osoby, które nie są radiowcami stricte, ale na przykład bardzo często się pojawiają na antenie w wielu różnych audycjach. Jacek Blacha był taką postacią, którą chyba swego czasu znali wszyscy Jacka Blachę. Chodzi o to, że Jacek Blacha po prostu dzwonił do różnych audycji, w różnych radiach i był dosyć znaną taką postacią z anteny. No, dla niektórych może być nawet kultowym takim dzwoniącym. No, kto jak nie Jacek Blacha zasługuje właśnie na to, żeby go nazwać kultowym. Zawsze w jakiejś skali się ocenia, nie? I w naszej tutaj skali, w świadku radiowym, w świadku radiów internetowych, to Jacka Blachę kojarzą wszyscy prawie. No, chociaż może starsi wyjadacze trochę, już można powiedzieć. No bo Blachy nie ma już od dłuższego czasu jakby w tej radiosferze. Jakoś tam się wycofał z tego. I co też nadaje mu tylko kultowości jeszcze. Bo wycofał się nagle. Znaczy, zrobił pożegnanie niby, coś takiego, ale to wszystko takie rozmyte jest. No, w każdym razie też zawsze to, jak ktoś odchodzi, też może dodatkowo budować obraz jakiejś postaci radiowej, kogo znacie. Pewnie się da też zasłynąć jako, nie wiem, znany bloger. Dzisiaj tyle tych różnych jest odmian takich ludzi znanych po prostu. Człowiek znany, można by tak powiedzieć najbardziej ogólnie. Ktoś znany. Znany z różnych powodów. Znany. Ktoś może nie być na przykład zawodowym jakimś aktorem, zawodowym piosenkarzem, ale jest kimś w rodzaju, nie wiem, influencera, czy podcasterem, czy właśnie takim dzwoniącym, którego wszyscy znają z anteny. Nie? Niestety nie jest prosto stać się taką postacią naprawdę znaną, popularną, kultową w tym świadku radiowym. Myślę, no bo to musi być ktoś, kto jest znany z różnych audycji, z różnych mediów, a ludzie mają najczęściej tak, że wybierają sobie jedno medium i na nim się koncentrują. No, w nocnym radio mamy z kolei szczególną sytuację, że sporo ludzi jakoś tam akceptuje, lubi bardziej, mniej to medium, ale traktuje je trochę jako takiego huba, takie miejsce, nie wiem, hub to może złe słowo, takie po prostu, nie wiem, taką knajpę, gdzie mogą się spotkać nawet ludzie, którzy nie do końca myślą tak samo. Mogą się nawet trochę nie lubić niektórzy, może ktoś tam kogoś drażnić, ale generalnie trzymamy się raczej tej zasady, że dążymy do pluralizmu, dajemy się każdemu tutaj wypowiedzieć, każdy ma głos, może się wybronić czegoś, może czymś spróbować innych zarazić jakąś myślą. Potraktujcie, jak ktoś jest tak bardzo przekonany do swoich racji, że go aż wkurwia, drażni i tam awantury są, jak ktoś myśli inaczej, to potraktujcie to jako wyzwanie dla siebie, ale od innej strony, że macie jakąś, nie wiem, kurwa, świętą misję przekonać innych do tych swoich jedynie słusznych, arcymądrych i praworządnych i w ogóle wspaniałych, kurwa, kryształowych poglądów. Przepraszam za wulgaryzmy. Jak macie taką wielką misję, no to róbcie to na pozytywnie, zarażajcie innych jakąś fajną myślą, pokazujcie im, że to jest zajebiste. Nie działajcie jak komuniści, którzy chcą przekonać siłą i terrorem do tego, że system jest wspaniały, tylko róbcie to jak nowocześni, może bardziej komuniści, typu Chińczycy, którzy gospodarczo, wizerunkowo też już myślą, bo są nowocześni, myślą o takich rzeczach, o współczesnych narzędziach. Używają wszelkich możliwych współczesnych narzędzi. Te kraje azjatyckie, oni w ogóle zawsze patrzą, trzymają rękę na pulsie i starają się niektóre bandyckie kraje coś ugrać. pomyślcie, jaka to ciekawa sytuacja, że taka Korea Północna to się nakradła tych bitcoinów. Tak wódz się pojawił na czacie, to tak staram się bardziej na takie tematy poważniejsze, jakieś może waluty, gospodarka, coś tego, żeby mu zaimponować, że ja też taki pieniężny trochę jestem. No więc Korea Północna ostatnio się już coraz głośniej, już dawno było wiadomo, ale teraz już jakby to jest potwierdzone i głośniej się o tym mówi, że to jest kraj, który nakradł straszliwą ilość kryptowalut, hakerzy, północno-koreańscy, dla rządu po prostu kradną straszliwe jakieś kwoty, nie, w bitcoinach. I ciekawa sytuacja, no, jak jakiś kraj dyktatorski, zamordystyczny, ma olbrzymią ilość bitcoinów. I co to może oznaczać dla świata? A może coś dziwnego tutaj jest, o czym nie wszyscy wiedzą, że jakaś taka haczyk, tego słowa mi brakowało, może jakiś haczyk tutaj jest. Wódz się zgadza z tym, że Chińczycy robią dużo, żeby mieć dobry wizerunek. No. A to Ujgurów zamkną w obozach, a to wprowadzą system społecznego zaufania. No. Znaczy, no, są te obozy faktycznie dla Ujgurów, czyli dla mniejszości jakiejś muzułmańskiej, których Chińczycy tam więżą, bo chodzi o jakiś sporny teren, tak, tam jakiś, z którego oni nie chcą się wynieść, a Chiny mają chrapkę. No, taka trochę sytuacja, no, bo też niektórzy na przykład twierdzą, że a czemu się nikt tak nie przejmował Syrią, a czemu się tak nikt nie przejmował Irakiem, Iranem, czy Wietnamem, czemu się nikt tak nie przejmował, czemu się tak bitwą pod Grunwaldem ktoś nie przejmował. Ja już tutaj sobie tak trochę ironizuję, ale może nie do końca trafnie, bo to w sumie jest jakiś konkretny zarzut też dla świata, że się za mało interesujemy rzeczami, które są daleko od nas. No, zawsze można się usprawiedliwiać, że to jest nasza naturalna taka cecha, że mniej się przejmujemy tym, co jest na drugim końcu świata na przykład, albo co nas nie dotyczy kulturowo, też nas jakoś oddziela od tego trochę pewnym murem z tej racji, że inna kultura, z którą nie jesteśmy może tak blisko, albo nie wiem, inne różne względy. Ale generalnie także mniej nas przejmuje w jakiś taki intuicyjny, naturalny trochę sposób w sumie, że mniej nas przejmuje coś, co nas mniej dotyczy, a dotyczyć może nas ze względu na odległość, pewne konotacje, kulturę, różne rzeczy. Dobra. Nie ma donejciku, nie ma ani jednego donejciku, nie ma telefonów, tak więc ja się powoli przełączam na tryb standby i będę sobie coraz więcej milczał, dopóki ktoś nie zadzwoni ewentualnie i nie rozkręci audycji, bo Krawiec Show to może być jako taki przerywnik, dodatek, nie? A to wy jesteście tutaj ważni. Wy jesteście ważni, kochani. Jesteście ważni. Tak mówię wam, Jan Krawiec II, mówię wam. Jesteście ważni. Każdy nocnik. Muszę sobie podkładzik włączyć. Każdy nocnik jest wyjątkowy. Wyjątkowy na skutek swej nocnikowatości. Albowiem nocnik z nocnikiem Nocnik nocnikowi nocnikiem i wołam, niech nocnik nie atakuje nocnika. Albowiem tylko wtedy będziemy nocnikiem, gdy nocnik będzie w nas. I nocnik w nocniku nocnikiem dla nocnika. Nocnik! Nie, dobra, przepraszam, bo się trochę zapędziłem. Gumball jest na antenie. Cześć, Gumball.
1: No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz się teraz poddać? Tylko dlatego, że raz się drugi ktoś nie zadzwonił? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz donaty. Prędzej czy później osiągniesz je. Ale musisz iść do przodu. Przeć, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj audycję i wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć donaty. Nieważne, czy takie, ale trzeba iść i walczyć. Teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie, dobra, basta, pięścią w stół, do przodu i osiągam swój cel. Pozdro.
0: No tutaj NLP na antenie, to nie możemy pozwolić. Programowanie, tak? Programowanie neuro, jak to ojciec powiedział, tak? Neurolingwistyczne, tak? No zupełnie nowe słowo, nowe wyzwanie dla Matki Boskiej. Módlmy się na różańcu, tak? Szatan to zwycięży, można to przemodlić. Halo? A teraz kogo witamy na antenie? Halo?
1: Dzień dobry, jestem Marcin z Wielkopolskiego. Ostatnio byłem w chacie polskiej. Powiem, że całkiem drogie ceny tam są. Kupiłem sobie trochę pyr i jeszcze do tego kole, bo ostatnio była w promocji. Chociaż hop kola też na cenie. No i nie powiem, a wydałem na to 50 zł. Ja się kurwa pytam, w jakim ja kraju żyję. I dlaczego Kościół nie pomaga ludziom?
0: 50 zł, no tak. A można było na przykład na nocne radio wpłacić te 50 zł i byłby pożytek, a tak to zły merda ogonem i o, zgubił, jest złość, jest agresja i może jeszcze tak, ja przepraszam, ale no to tak jest właśnie. Dla krawculka, dla ojca krawca, tak, lepiej. Bo czasem może wpłacić dla tego ojca krawca, niż zgubić potem i nic nie mieć, tak. Tak. Tak. Halo? Halo? O, tu chyba zły czuwa. Jak my to mówimy, zły czuwa. I rozłącza, tak. Halo. No. A ja to, oj, to chyba mamy tutaj przykład, bo właśnie widzę, że tu ikonka przekreślona, mikrofon przekreślony, czyli sam wyłączył, a udaje pan Gumball, że problemy techniczne, tak, żeby było na nas. Proszę się odezwać, czy jest na antenie. Pisze tutaj, że nie działa XD. No to tak młodzi piszą te XD właśnie. Kultura XD. Kultura XD. Właśnie wyłączyć sobie mikrofon, zgrywać się głupawo, że to nie ja. Jak to jak dziecko właśnie. Mówił, co prawda, Pan Jezus, bądźcie jak dzieci, ale Gumball sobie to wziął tak bardzo dosłownie do siebie i pisze tu o... że nie działa XD. Właśnie to pokolenie XD. Nie mogę odkliknąć. No właśnie tak zgrywa się i on, no głupie żarty, a my tu dzisiaj na antenie, podziękujemy dowcipnisiom, ponieważ jest na antenie, dzisiaj z nami wyjątkowy gość, pan profesor Gumball. Witamy, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, ja chciałem się dowiedzieć, ja tutaj przyszedłem, ile pieniędzy jest w pieniądzach, donatów nocnego radia? czy to jest wirtualne, czy prawdziwe i w którym wymiarze dostaje pan donaty?
0: W którym wymiarze donaty pytasz? W którym wymiarze? No, ja jestem... No dobrze, powiem wam prawdę. Jestem, muszę wam w końcu wyjawić, myślę, że to jest dobry dzień. Ja pochodzę z przyszłości, z alternatywnej przyszłości, gdzie nocne radio nie powstało. Proszę mi nie przerywać, to jest ważny przekaz dla ludzkości. Nocne radio tam nie powstało. No, jeszcze nie wiem, ile mi czasu zostanie w baterii, więc mówię szybko. Nocne radio tam nie powstało. Nie ma tam Etama, nie ma tam Gambola. Jest, nie wiem, czy nawet Krawiec jest, czy ja jestem. W ogóle nikogo tam nie ma. Nie ma nikogo z ekipy nocnego radia. Czy wy to rozumiecie? Czy wy wiecie, co to oznacza dla nas?
1: Powtarzam klucz. Kaczki lecą kluczem.
0: J23 tutaj nadaje, a też Dariusz próbuje się połączyć, ale jako konferencja razem z Gambolem, a Gambol już tu jest. Już tu jest, więc ja tutaj jako operator, jako prawda, techniczny, prosty techniczny, proszę mnie tu odsunąć puszeczkę, dobrze, ja jako techniczny wywołuję w tym momencie dzwoniącego, jako operator, jako jedyny mam tu uprawnienia operatora w tej audycji dzisiejszej, więc ja tu panu włączę, panie Gambol, kolejnego nadającego, bo to radio jest za duże na jednego nadającego, więc przykwaterowaliśmy

0: Halo? Czy jest... Nie ma. Dobra, jeszcze raz. Czy kolega Gumball jest z nami? Nie ma ani jednego, ani drugiego teraz. Tak to jest właśnie, jak osoby niewprawne, nieobeznane w ogóle w nadawaniu, w dzwonieniu nawet. 5 lat dzwoni kury na felek i nie umie się dodzwonić. Co to jest? Mamy tu zawodowców, naprawdę, którzy się potrafią dodzwonić do radia. Jest wódz, stary wyjadacz. Myśmy radia razem zakładali. To jest fachowiec pierwsza klasa. Ludzie, to on dzwoni do radyjka, to jest dziękuję, proszę, przepraszam, do widzenia. Jest zapisane, co chcę powiedzieć. Ma mądre tematy wartościowe dla słuchacza. W lekkostrawnej formie podane. Można by nawet powiedzieć, że bawiąc uczy, ucząc bawi. A jakiś tutaj jeden z drugich, chrząkalski, zadzwoni, połączyć się nie umie. No dzisiaj, no Dariusz i Gumball, no to po prostu... Wiecie, no... Taki trochę Beavis i Butthead, no, w pewnym momencie, bo się śmieją na zmianę. I ten jeden tam, a drugi, no taki Beavis i Butthead, nie? No, a żeby taki wódz na przykład tu zadzwonił, albo Tomu, albo, nie, tu psycho to się, psycho to zawsze dzwoni na koniec, albo na początku, albo w środku. Dzwoni. No, ja na pewno nie będę sam dzwonił do ludzi, to Etam ma taką taktykę, ja to szanuję, ale my jesteśmy trochę jak różne style walki zupełnie reprezentujemy. Porównywać mnie do Etama, to tak jakby porównywać, a jego do mnie, to tak jakby porównywać, nie wiem, Stevena Seagala do Jeana Claude'a Van Damme. Ja wam dam, taki aktor jest. Ja wam dam. I on w każdym filmie praktycznie, tam jakaś jest banda, tu się zmienia ta banda, oni mają taki jeden template na film, ja to rozgryzłem, ja wam to wszystko wytłumaczę. Mają taki jeden template na film, że jest jakaś banda i tu tam zmieniają, banda skorumpowanych policjantów, banda murzynów z Bronxu, banda handlarzy narkotyków, byłych weteranów wojny w Iraku, banda Bruce'a, banda fanów Bruce Lee'ego. Dobra, ja tutaj spróbuję odzwonić do Dariusza najpierw. Czy teraz się słyszymy?
1: Słyszymy się.
0: Nagadał. Jeden, słuchajcie, mówi na początek, cześć, siema, drugi tam, cześć, tu dzwoni Krzysiek z Poznania, a ten dzwoni zawsze na początek, he, he,
1: he, he. To jest joga śmiechu, jakby no, w wysokich levelach wibracji i światła, to też będziesz cały czas śmiał. Bo to wtedy uaktywnia się czakra przepony. Wszystko lepiej funkcjonuje.
0: No śmiech to zdrowie, jak mawiali starożytni Rosjanie.
1: No tak, może...
0: Może to jest dobry temat właśnie, żeby też poruszyć. Czy twoim zdaniem śmiech ma, czy tak sugerujesz, że ma właściwości lecznicze, że to nie jest tylko taka przenośnia, że tam się lepiej czujesz, tylko że naprawdę może ci na przykład wspomóc układ odpornościowy albo przyspieszyć jakieś tam, nie wiem, leczenie, myślisz? Śmiech?
1: No oczywiście. No, na przykład serotonina się wydziela wtedy, dopamina, one są super antyoksydantami. Wszystko lepiej funkcjonuje, a jak się stresuje, że jesteś pipką i boisz się iść po bułkę do sklepu, no to wydziela ci się kortyzol, który jest akurat oksydantem. Nie? Czyli daje ci raka, a serotonina, dopamina ci leczy z raka. Nie? A w ogóle to... Jest takie coś jak joga śmiechu, to zbliża właśnie do oświecenia, ale tam gdzieś tam letni jogini ze śmiechu to stają kundalini. Ja
0: a czym jest,
1: kundalini.
0: A czym jest, słuchaj, tak trochę będę tutaj, wiesz, z czasami przerywał, bo mogę, więc a czym jest oświecenie?
1: No jak długo praktykujesz medytację, jogę i to dostajesz kundalini, to wtedy jest oświecenie. To jakby, ja to mogę opisać jako coś najgorszego, co cię może spotkać w życiu, ale to trwa tylko sekundę. Potem jakby dostajesz nowy układ nerwowy, jesteś odporny na wszystko. Masz tak zwane wyjebane i będzie ci wtedy dane. Ja to przeżyłem, leżałem na łóżku u siebie, w apartamencie i nagle mi taki piorun strzelił, tak jakby od czubka głowy po same nogi, nie?
0: Czyli taki efekt przełomowy, tak? Który sprawia, że przeformatowuje ci się jakby mózg mocno w bardzo krótkim czasie. Taka iluminacją można to nazwać, nowym jakimś cyklem. Jeśli brać pod uwagę całe nasze życie, to może być ono podzielone na takie cykle. I wiesz, no, młody człowiek przechodzi okres dojrzewania na przykład. Starszy człowiek może przechodzić kryzys wieku średniego, czy jakieś przebudzenie. To jest takie popularne słowo, przebudzenie, prawda? I każdy z nas chyba gdzieś tam intuicyjnie, jak tu jesteśmy, gdzieś tam po swojemu rozumie, czym jest iluminacja, przebudzenie, dotknięcie czegoś tam nieznanego. Oświecenie może. Różne są takie słowa tożsame. No i czy dobrze cię rozumiem, Dariusz? Twierdzisz, że, znaczy tak myślisz, że każdy może w swoim życiu takie coś przeżywać, a czy niektórych może to ominąć i w ogóle mogą nie przeżyć w życiu takiego punktu zwrotnego, gdzie się mocno zmienia myślenie, nastawienie do życia, świadomość też pewna co do rzeczywistości, w której żyjemy?
1: Tak, właśnie. To nie chodzi o sam mózg, tak jak mówię, że chodzi o mózg, chodzi o cały układ nerwowy. Po kundalini dostaje się jakby ten stary układ nerwowy zostaje wypalony, zostaje się nowy. Właśnie bardziej odporny, już nie wydziela kortyzolu, na przykład przestaje wydzielać kortyzol i wtedy dostaje się dopaminy, zastrzyki serotoniny, testosteronu. Ja podbijam testosteron właśnie za pomocą 528 Hz. Najnowsze badania naukowe mówią, że właśnie u szczurów przy tam 100 decybelach 528 Hz sprawia, że wydziela się dużo testosteronu, nie? Ja ostatnio naukowe jeszcze badania podają, że testosteron leczy prostatę, raka prostaty. Czyli jakby ten testosteron ma taką moc, że leczy raka, działa antyoksydacyjnie, nie?
0: No, przepraszam, ja przepraszam, muszę się na momencie tutaj wtrącić. No, Dariusz się zgodzi chyba ze mną, że w ramach pewnej takiej naszej tutaj politycznej poprawności walczymy jakoś o to, żeby używać takiej terminologii, żeby mówić prostaty, ale też prosmamy w ramach pewnego równouprawnienia. Dziękuję, dziękuję. Dariuszu, na pewno też masz z taką intencją mówiłeś i ja tylko tak prostuję. Dobrze, kontynuuj. Tak, w radio właśnie Tok FM mamy dzisiaj gościa, liberalny Dariusz Półgej, lewacki półgej, ma uszy przerobione na szpiczaste elfie i lata po kosmosie, po używkach, które powinny być ogólnie dostępne. Kochajmy się długo i zdrowo. Czy masz ochotę na seks, Dariuszu, po audycji?
1: Z tobą, jak zawsze.
0: Ze mną, a jakże ze mną. Radio z Bok FM. Z Bok FM zakładamy tutaj właśnie ze mną po audycji. Czy masz ochotę na seks? Będę bezpośredni.
1: Dariusz jest w porządku. Polecam portal pieprzyć.com i nocnyradio.pl. Nie polecam pić Pepsi bez cukru, tylko z cukrem picie, bo to bez cukru to niszczy jelita. Może doprowadzić do hemoroidów i do przetoki jelita. Zabija tę florę bakteryjną.
0: Ja to nie wiem właśnie, tak. Czy ja to mam uszkodzone. Ty powiedz mnie, Dariusz, jak mi się tu wylewa uchem takie zielone i mam tutaj, mnie mówią, że wątroba mnie zgniła, ta trzustka mnie coś tam ponoć nie pracuje, ale jedna nerka, tam wrzody generalnie, wiesz, wymiotuje i takie parchy mnie się zrobiły i w ogóle jakoś tak, i jak robię, jak idę na dwójeczkę, tak powiem, to wiesz, to tam te krwawe placki. No sram krwią, kurwa, powiem ja, jak jesteśmy w męskim radiu, żołnierskie słowa, proste, krótkie. Po prostu sram krwią, z ucha mi się, tu ząb taki zielony, obok tego żółtego, tego krwawiącego, to zostawiłem, bo mnie nie stać, żeby to teraz robić. I nie wiem, czy jak ja się mogę uzdrowić, czym te twoje, te całe te orgonity, te wszystko się, w grejpfrucie mnie mówiłeś, że mam się wytaplać, ale generalnie ta, te, manna z nieba jakaś, coś tu tego.
1: No to rzuć fajki na tydzień, zrób post, 3 dni postu, zrób sobie strukturalną wodę, to się robi tak, że gotujesz wodę i zamrażasz i pijesz rozmrożoną. Zjedz sobie 5 gram kurkumy i pieprzu, 2 gramy do tego, to cię wystrzeli fajnie i te komórki rakowe i te inne złe oksydanty ulecą z ciebie i się przykleją do kurkuminy i piperyny. Zrób sobie fullerenny C60, się robi tak, że bierzesz zapalniczkę i okadzasz lufkę i zlizujesz ten węgiel, co tam się pojawi, to są fullereny C60 i one są najlepszym antyoksydantem i badania podają, że szczury 3 razy dłużej żyły właśnie, jak podawało mi się fullereny C60 z oliwą z oliwek.
0: A jak ja bym se kupił działkę tutaj w Syriodzie, Śląskiej, jak ja kupił działkę i na tej działce sobie piramidę wybudował, egipską, z drewna zrobił, to co, to ja by się nie uzdrawił? Ja bym się nie uzdrawił, takie piramidy? Jak ja bym się zrobił, piramida egipska, co leczy, to ja bym się nie uzdrowił?
1: No taka piramida ma właściwości uzdrawiające, tylko nie przebywaj tam powyżej 80% tej piramidy, bo to daje tam silne stany transowe. Trzeba przebywać tam w niższych kondygnacjach tej piramidy i wtedy ona uzdrawia. Taki piramid to u mnie na osiedlu to ze 3 są, a w ogóle to coraz więcej takich piramid się tworzy. Ja chcę zbudować taką, co ma 500 metrów, mam ziemię, już muszę ją odrolnić i postawię piramidę 500 metrów.
0: Stary, właśnie mi pomysła rzuciłeś. Rewelacyjny pomysł, człowieku. Bar piramida, knajpa piramida. Ludzie cały czas wiesz, na fazie, piramidalnej fazie, w piramidzie. Impreza w piramidzie. Rozumiesz, człowieku? Impreza w piramidzie.
1: No, ja mam taką, jakby taki domek w lesie mam. On tak ma spad dachu, taki trochę jak piramida i jak tam jestem w środku, to czuję się doskonale, a tutaj w Warszawie czuję elektrosmog. Czuję, że te promieniowanie fal 5G i tak dalej, to jak tam jestem w lesie, w tej piramidzie, to czuję się zupełnie inaczej. Nowy człowiek, zupełnie inny, nowonarodzony, bez jakiegoś tam podsycania siebie jakimś tam elektrosmogiem, nie?
0: Powiem tak, mam już pewien pomysł, pewną koncepcję, jak to zrealizować. Bilety w formie kwasa po prostu. Oddzielasz sobie kartonik, masz bilet, masz kwasa. Taki bilecik się nie marnuje, że tak powiem. Do środka dmuchamy dymek, żeby był dymek. Specjalnymi takimi dyszami, że tak powiem. Wiesz, i impreza w piramidzie, techno w piramidzie, na kwasie. A potem w przerwie obiadowej, zanim przerwę obiadową, będzie kocioł ayahuaski nagotowany. Człowieku, wiesz, tak jak trzeba. Rytuał indiański zresztą. To wiem, brzmi jak szaleństwo. Ale powiem ci, człowieku, w tym szaleństwie jest metoda. Nie inaczej.
1: Ja mam pytanie do Mata, bo on tutaj mówi, że mówi o jakichś szkodzących metodach, żeby się określił orientację swoją, żeby określił, jakie szkodzące metody tutaj niby ja podałem.
0: Szkodzące metody. Oj, brzmi strasznie. Szkodzące metody.
1: Skuteczny, o tych nieskutecznych sposobach, nie. Mat powinien się schować.
0: No, Matt chyba cię ma za szura, bo pisze o sposobach kłamliwie rozgłaszanych jako zbawiennych. Czyli chodzi mu o to, że jesteś takim szarlatanem i nas tu uczysz czegoś, mamy jakieś brać, coś zażywać, a potem nam noga odpadnie na przykład, albo mi
1: Ale
0: się
1: o jakich
0: cera
1: sposobach
0: pogorszy.
1: kłamliwie rozgłaszanych, powiedz,
0: No
1: Mat, bo
0: właśnie,
1: ja
0: właśnie.
1: do czego chodzi?
0: Musiałbyś, Matt, coś konkretnie napisać, konkretne jakieś rzeczy, to
1: Zaraz
0: byśmy się
1: mu podam
0: odnieśli.
1: badania naukowe.
0: No.
1: Ja wszystko, co mówię, to jest w oparciu o badania naukowe. Nawet woda strukturalna ma badania
0: Ale
1: naukowe.
0: popatrz, jak już jest, zawsze się każdy musi tłumaczyć teraz, że to jest w oparciu o badania naukowe. A jakby część z tego, co mówi Dariusz, nie była oparta o fakty naukowe i badania przeprowadzone i tak dalej, to czy to tak strasznie dużo zmienia? No trochę zmienia, ale wiecie, no też pewne rzeczy są nadal w strefie jeszcze badań, w sferze badań, w sferze nawet czasami trochę pewnej intuicji, wiedzy gromadzonej przez pokolenia. Część rzeczy mogła zostać zapomniana troszkę, część może na inne z kolei za bardzo zwracamy uwagę i przywiązujemy w tej naszej hierarchii różnej oceny zbyt dużą wagę czemuś. Na przykład, może nie powinniśmy się tak w 100% opierać na medycynę, na farmakologii. Tej tradycyjnej, upaństwowionej, zbadanej, naukowej, racjonalnej, ale wspomagać się przy mniejszych dolegliwościach, na przykład na początek dla testu, leczeniem takim bardziej tradycyjnym, naturalnym. Nie do końca może to być czasami wiedza akademicka. Trzeba mieć pewne wyczucie, kiedy się zaczyna szkodliwa szuria i zagrażanie czyjemuś życiu, a kiedy są jakieś rzeczy bardziej. Może nie aż tak poważne, nie aż takie na ostrzu noża.
1: No patrz, Matt tutaj odesrał, że tak powiem, odpowiedź, bo napisał, że mocna przyprawa kurkuma zadawana w takich ilościach nie tyle szkodzi, co powoduje torsję. No to na pewno sobie Matt poczytał badania naukowe, że kurkuma jest lepsza od Prozaku w leczeniu depresji i w ogóle obniża możliwość zawału, udaru. W ogóle to jest panaceum na wszystko. Kurkumina właśnie z piperyną to lek na raka. No i tutaj Matt już nie wiem, może usuń konto po prostu. Ha.
0: Nie, to już spokojnie, panowie. Jest między wami różnica zdań. A może jest trochę prawda znowu gdzieś w tym znienawidzonym środku, pod tym znienawidzonym środku, bo na przykład taka kurkuma też może w przypadku niektórych źle działać. Znaczy, ktoś jest, wiesz, jakoś nieprzysposobiony, nieprzyzwyczajony, ma jakiś organizm trochę delikatniejszy, czy coś tam nie poszło, nie pykło i jemu to zaszkodzi. I tak samo leki normalne, komercyjne, popularne, mainstreamowe leki, można by rzec, też czasami wywołują złe objawy, znaczy złe skutki u ludzi. Ktoś odstawia leki, bo mu szkodzą, komuś jakaś zła partia wyszła. Chodzi mi o to, że i w jednym, i w drugim świecie zdarzają się różne przypadki.
1: Aha, od kurkumy jeszcze nikt nie umarł, a wręcz przeciwnie. A tutaj o, znowu jakieś zamojskie drogi, jaka wiedza pokoleniowa, te bzdury, co on mówi, to na poczekaniu wymyślone. To wypunktuj mi te bzdury zamojskie drogi i też usunij konto, bo nie możesz mi nic zarzucić.
0: To misiu mi zarzuca, że znowu się sprzeniewierzam trochę i zdradzam jakieś upodobanie swoje do metod naukowych, do racjonalizmu, że nie mam szacunku po prostu, tak można by powiedzieć, no, że nie mam szacunku dla nauki i znowu odpływam w jakieś tutaj mędrkowanie o tym, że wszystko jest dobre, że nic nie można skreślać, takie gejowskie gadanie, nie? No. Ale, tak się śmieję, że gejowskie, bo no tak, to tak może się kojarzyć komuś, nie? Że walsz tu krawiec o swoje, cały czas się tutaj bądź w kontrze, czy coś, czy punktuj tu, kurw, tu, tamtego. Ludzie, ja sobie po prostu tak luźno myślę i sobie też czasami się zastanawiam, czy nie za bardzo właśnie okazujemy. Tomisiu, odbij piłeczkę, a może ty nie okazujesz szacunku należytego tradycyjnym różnym ziołom, fajnym różnym wartościowym metodom leczenia. Część trzeba by to przefiltrować i część może się okazać z tego dobrych rzeczy. Nie tylko, no bo wykraczamy gdzieś poza pewien mainstream i tam też się znajdą wartościowe rzeczy. Ja na to patrzę trochę, nie wiem, można to przyrównać do oprogramowania. Mamy oprogramowanie komercyjne, bardzo dobre najczęściej, no ciężko znaleźć coś lepszego od Photoshopa, prawda? I tak dalej. A z drugiej strony jest oprogramowanie darmowe, w którym jest dużo syfu, bezwartościowych aplikacji, nieudanych, ale jest też sporo zajebistych programów, których używam na co dzień, darmowych, takich jak słynny Blender, czy Krita, bardzo dobry program malarski. Można by długo wymieniać świetne aplikacje darmowe. OBS, na którym do was nadaję, używam darmowego OBS-a, nie jakiegoś komercyjnego programu drogiego. OBS jest bardzo dobry. Świetnie się rozwijał dzięki współpracy wielu ludzi, dzięki latom ewolucji, zmian różnych, usprawnień. W końcu doszli do czegoś. Są wtyczki, które coś poprawiają. Darmowe oprogramowanie potrafi zaskoczyć dzisiaj swoją stabilnością, swoją lekkością, swoją darmowością. I myślę, że tak samo może być z medycyną naturalną, tradycyjną, albo z taką nawet gdzieś tam w tym świecie po prostu rzeczy nieodkrytych. Jest wyraźna różnica między szarlataństwem i złymi metodami, szkodliwymi, błędnymi różnymi, niepewnymi, ryzykownymi metodami. A szczepionki to nieryzykowne? Ile się słyszy o przypadkach, gdzie powikłania są? No to też nie popadajmy, kurwa, już też w takie, mnie to też trochę drażni, nie? Taki trochę fanatyzm, że nagle coś tu mamy skreślać, za czymś być. Tu nie piję do nikogo, nie? I na nikogo się nie wkurzam, tak? Bardziej się wkurzam na tą rzeczywistość, w której cały czas nas się zmusza do tego, żeby zabierać takie bardzo, żeby mieć takie kategoryczne, zdecydowane poglądy i zdanie na każdy temat, opowiadać się po czyjejś stronie, skreślić albo jedno, albo drugie, takie czarno-białe widzenie. Różne takie błędy poznawcze, moim zdaniem, to są zwyczajne. Błędy poznawcze.
1: No ja coś czuję, że muszę podkręcić generator na, znaczy mój depalchator na turbo nitro, bo tutaj widzę, jakieś parchy się pojawiają na czacie. Nie wiem, księcia demoniczne tutaj widzę. Trzeba ich banować, krawiec. Tymczasem podkręcam Deparchator Turbo 2500-1900.
0: Tomisiu kontynuuje tutaj, że znaczy się pyta, że a co, ja nie okazuję szacunku? A słuchanie nocnego radia? No mam nadzieję, że to tak z przymrużeniem oka i na luźno, ale nie czujesz się jakoś, Tomisiu, że na przykład ciebie nie szanuję. Staram się wszystkich tutaj ludzi szanować, nawet takich, którzy podpadli. Żeby się ludzie w miarę komfortowo czuli, nie? I żeby jak kogoś nawet zbanuję, to nie wiem, to go po miesiącu, czy po tygodniu, czy po dwóch tygodniach czasem odbanuję. Tak po prostu. Więc staram się, żeby jakoś byśmy się nie spinali tutaj, żebyśmy w miarę pozytywnie byli nastawieni do siebie, bo takie pozytywne nastawienie do świata, do ludzi, pożartowanie sobie, pośmianie się, miłe spędzenie czasu, rzucenie jakiejś anegdotki, zażartowanie sobie na antenie, opowiedzenie jakiejś bardzo luźnej historii, która nam się przydarzyła. To jest wszystko coś, co buduje ten nasz piątek, nie? I ten czas, gdzie sobie jakoś tam się dogadaliśmy, że sobie go spędzamy w takiej atmosferze właśnie pozytywnej, raczej imprezowej. O, tyle.
1: No, no mnie właśnie boli to, że komuś opowiesz najnowsze badania naukowe, dostajesz hejt i nikt nie raczy sprawdzić właśnie, czy faktycznie są badania tego typu naukowe. Tylko od razu z grubej rury ci walą, że ten. Że szur jesteś. O, a tutaj wóz wielki niepokój pisze, że krawiec, ale jak ktoś rezygnuje z chemioterapii, zaczyna żyć rutynoskorbin, żeby się wyleczyć z raka, to coś jest nie halo. A ja nic nie mówiłem o żadnym rutynoskorbinie właśnie.
0: No właśnie, ja rozumiem, że to jest jakiś taki przykład, bo Dariusz nic takiego nie mówił, ale weźcie też pod uwagę, że podajecie, że takie sprowadzanie do absurdu to też nie służy sprawie, bo Dariusz może akurat zwracać uwagę na to, żeby wyjątkowo głupich, szkodliwych, szurskich rzeczy nie przedstawiać. Raczej szczerze, tak zakładam, że szczerze od serca przekazuje nam tą wiedzę, którą uważa sam za wartościową. Przywiązuje jakąś wagę tu, żeby nie gadać bzdur. Nie wiem, ilu z was przetestowało cokolwiek z tego, co mówił Dariusz, z tych takich, nie wiem, teraz w ogóle strzelam, jak coś o piramidce też kiedyś gadaliśmy, nie, że zrobiłeś piramidkę. Czy technologia cache? Ja wiem, że technologia cache to w ogóle u nas tu budzi duże kontrowersje i raczej wszyscy są na nie, oprócz mnie chyba. Tak jak sobie teraz tu uświadamiam. Ale i tak ja będę się trzymał tego, że może o czymś nie wiemy. Będę was tu wkurwiał.
1: No ja tutaj też wódz wielki niepokój napisał, że ale twierdzenie, że tradycyjna medycyna nie działa i należy z niej zrezygnować, czerpać w siebie lewoskrętą witaminę C czy strukturyzowaną wodę, to jest po prostu szkodliwe. A ja nic nie powiedziałem, że tradycyjna medycyna nie działa, że należy z niej zrezygnować, że należy wlewać w siebie lewoskrętą witaminę C czy A o strukturyzowaniu wody mówiłem, bo to też już są badania na to, że taka woda o wiele lepiej działa na organizm niż taka zwykła woda. Woda plazmowana w szczególności.
0: Badajmy różne rzeczy i jeśli nie ma ryzyka wielkiego, to testujmy je. Zgodzę się, że ciężko jest o jakieś, że ludzie raczej, no wiecie, ale też szanujmy wolność. Nawet wódz napisał tutaj, jak ktoś chce żreć kurkumę, to niech żre. No i do tego się to sprowadza w sumie. Jesteśmy chyba raczej wolnościowcami niż kimś, kto by chciał, aby ktoś nam tu dyktował, jakiś funkcjonariusz, co mamy jeść, pić, w jakich butach chodzić. Nie, raczej tak sami chcemy podejmować decyzje i brać też odpowiedzialność za swoje decyzje. Niektórzy mają taką misję, że chcą chronić świat przed szuryzmem, ale zwracajcie też może trochę baczniej czasem uwagę na to, o czym mówi Dariusz, bo wrzucenie go do jednego worka ze wszystkimi innymi szurami może być zupełnie bez sensu, bo Dariusz na innych zasadach sobie działa trochę i przypisywanie mu, że tego, co on nie powiedział, że zaraz będzie, o, że płaska ziemia, lecz się sokiem z buraka, i co tam jeszcze można, i siódme gęstości, a nawet jak pogada o siódmych gęstościach Dariusz, nawet jak ma jakieś swoje doświadczenia, słuchajcie, albo mu zarzucacie, że jest kłamliwym skurwysynem i śmieszkiem, który od, nie wiem, od 5 lat was tutaj chce nabrać i opowiada jakieś farmazony i się potem z was śmieje, albo zakładacie, że robi to szczerze jakoś w miarę od siebie. Jak robi szczerze, to coś tam może przeżył i czegoś doświadczył. Czy po psychodelikach, czy jakieś po prostu przygody, podróżowanie, nie wiem, po świecie. Inne spojrzenie, może faktycznie kontakt z innymi cywilizacjami. Czy wszyscy tu zakładają, że nie ma innych cywilizacji? Większość pewnie odpowie, że ja zakładam, że są gdzieś. Być może jakieś. No to czemu, idąc logiką dalej, czemu nie mieliby porwać albo spotkać Dariusza takiego? Ja się tylko pytam, czy skoro są, to może... A ktoś teraz powie, panie kurna, ja to nie wierzę, że oni mają takie silniki, że mogli tu dolecieć. Pan Czesio, nie? Specjalista od układów silników międzygwiezdnych.
1: No, ja mam doświadczenie w medycynie, bo mam grupę Medycyna Alternatywna na Facebooku, która ma 10 tysięcy osób już prawie. No. I do tej pory do tej grupy nikt nie podważył mojego słowa na 10 tysięcy osób, a tutaj jakieś dzbany nie kwestionują moje zdanie tylko po tym, co powiedziałem, a sami nie sprawdzą i nie zobaczą badań. No.
0: Matt jest chyba tym wulkanem. Jak się nazywali ci ze Star Treka? Wulkanie? Ci tacy elfowaci ze spicza z tymi uszami. Spoki te. Jak się Spoki nazywa?
1: Ewoki.
0: Spoki. O, tutaj Spok Matt napisał. Smutne.

0: nie, nie możemy ciebie tolerować w naszym oświeconym nocnoradiowym, w naszej sekcie.
1: Tutaj może wrzuciłem ci linka o badaniach naukowych o plazmowanej wodzie właśnie. Możesz wrzucić to na nocne radio? To wtedy zobaczymy, co te dbany powiedzą tam ciekawego.
0: A to jeszcze raz, co miałbym wrzucić?
1: Wrzuciłem linka na Skype'a o plazmowanej wodzie. Tam to pomaga na wszystko, nie?
0: Plazmowana woda pomaga na wszystko. Dobrze. No. Wiecie co? Może w tym moim nastawieniu, takim mało zamordystycznym, bardzo luźnym, jest ukryty też jakiś szacunek dla ludzi, że mają własny rozum i że sami mogą oceniać sobie pewne rzeczy, czy są wartościowe, czy nie, a nie ja mam jakąś pierdoloną misję przekonywania kogokolwiek, że coś jest dobre albo złe. Znaczy ja mogę coś promować, mogę czasem się nawet wyrazić swoje poglądy agresywnie, ale nie będę robił z tego misji takiej, żeby ogólnie was tu do czegoś przekonywać. To nie jest radio z misją. A jeśli tak nawet by było to misja, to bardziej tak jak Potrzeba kiedyś zaproponował, że nocne radio, wieczna impreza, na przykład bardzo dobre hasło, wieczna impreza. Świetne, nawet takie bardzo rynkowe.
1: Może wrzucić te badania o tej wodzie plazmowanej, to może komuś się oczy otworzą, a wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną.
0: Kurde, to żeś pan dobrze, kurde, powiedział. Panie, no, to kurde, tak to jest na tym świecie właśnie, że patrz pan, jeden wszystko kurde ma, a drugi nic. Nie ma. Kurde.
1: O. Niczego nie będzie.
0: I tak kurde, ten, co nic nie ma, w końcu myśli, kurde, to ja nic nie mam. Idzie do tego, co panie, co wszystko ma, kurde, wszystko, kurde, i mówi, dawaj to, kurde. I zabiera temu, ten nic nie ma, kurde, zabiera temu, co wszystko ma, potem tamten wszystko ma, ten nic nie ma, kurde. Jak to, panie, wytłumaczyć, panie, są rzeczy, co się fizjologom nie śniło, panie, na drugą nóżkę, panie Darku. Panie Dorku, gdzie pan ma szkielonka, panie Dorku, pan coś tam, no. To panie, dawaj, o, bimberek, ażem kurde dostał, panie kurde, takie prezenciochy, kurde, co ja dostaję, panie kurde, to normalnie, kurde, się fizjologom, kurde, nie śniły. No, także, no, i i całe te, no. To dobra, wietrz antenę, bo Dariusz się zrobił też jakiś nudny dla mnie. Ja oczekuję rozrywki, że mnie tu zabawicie, a Dariusz jakiś niemrawy, to spaduwa i nie chcecie widzieć na moim Insta. Chłopaku, mordo, nie chcecie na moim Insta widzieć. Cofam serduszko. Nie ma, koniec serduszek na twoim kanale. Cofam suba, koniec. Ale aż go zatkało, widzicie, jak mu powiedziałem, bo już musiałem mu trochę do słuchu powiedzieć. Cofam suba. Kasuję serduszko, kurwa, nie mam je na jego kanałach.
1: A, jak to? Ja teraz spożywam kaszę jaglaną, dzięki której będę miał zajebiste sny erotyczne i już ten. Są zajebiste sny po kasze jaglanej właśnie.
0: Zajebiste sny, kiedy ja dotykam siebie.
1: Zawsze oczywiście będziemy się dotykać dzisiaj wieczorem.
0: O. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, że to był żart. Jak coś będę spał i nagle poczuję, że coś przerażający ból rozpierający moje pośladki, to będę wiedział, że to być może jest Dariusz się zakradł, a ja muszę jakieś tu zamki założyć, bo przykro mi bardzo, muszę tutaj wszystkich gejów słuchających Nocnego Radia zasmucić. I zdementować te pogłoski, plotki. Nie jestem gejem, jestem heteroseksualny.

0: Isso.
1: Olha, olha, então. Oh.
0: Dariusz, aż się tak przeraził, że się rozkaszlał. Bardzo to musi chłopak przeżywać, słuchajcie. Słuchajcie, chłopak będzie to przeżywał teraz przez następne 2 tygodnie. Żałuję, że tak powiedziałem. Będzie teraz smutny, chodził Dariusz. Się okazało, że nie jestem gejem. Jak on to przeżyje?
1: Ale zadowolę się psycho. Gambolem.
0: Dobra, już wszystkich by chciał. Dobra, to jakiś zboczeniec. Żegnamy się. Do widzenia. To jakiś zboczeniec. Żegnamy już pana.

widzę, że mój dzisiaj wesołkowaty, głupawy, mocno idiotyczny, ale też debilowaty, rzekłbym nawet, debilowaty, głupawy, ciężko to nazwać w ogóle to zjawisko. Humor nie przekłada się do końca na wysokość jakby donate'ów, więc tak wnioskuję, staram się tu zawsze dopasować do was w Nocnym Radio, wychodząc wam naprzeciw i robiąc wam na rękę. To jest moja specjalność, robić wam na rękę. A mógłbym zrobić wbrew, ale nie zrobię. No, taki będę. Ale człowiek potem płaci cenę, że taki frajer i że robi na rękę zamiast zrobić wbrew. A potem taki frajer, że... Ale dobra, już dobra, będę wam robił na rękę. Obiecuję. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i z ręką na piersi. Ze złotym orzełkiem na czole, wypierdując dla was bohaterskie gwiazdki z dupy. Spięta dupa oficerki i zgłaszam wam w tym momencie moją deklarację. Deklarację krawca. Deklarację życia, honoru. Że ślubuję. Co ja mógłbym tu wam zaślubować? Czekajcie. Ślubuję se, na przykład, że choćbym przyszło 1000 zenonów i każdy mnie wkurwiał po trzykroć, to i gdyby psycho wciąż do mnie dzwonił i swoim głupawym głosem audycję mi pierdol... Nie będę przeklinał, mimo że jest po 23. I choćby wódz wielki niepokój, który okazał się niepotrzebny w tym radio, ponieważ dzwonił i już nie dzwoni. Gardzi? Wiecie, co z nim zrobić. Nie muszę już nikomu mówić, żeby potem nie było, że krawiec zachęca do jakichś linczów, do tego, żeby z pochodniami tam wyjść, w pierzu go wytarmosić w smole, kopnąć w dupę. Za to, że nie dzwoni. Ja już nie mówię, że tak robić. Ja do niczego nie namawiam. Ale wiecie, jaki to człowiek. Jak mocno skrzywdził mnie i całe radio. Tym, że nie dzwoni w tym momencie, właśnie teraz, kiedy jest najbardziej potrzebny. Zapytuję się więc was, ja, w tym momencie, co z nim zrobić?

0: kto mu wysłał ten bimber? Pyta psycho. Już mówiłem w audycji, kto wysłał. Nawet chyba dwa czy trzy razy. Pozdrawiam serdecznie po raz kolejny tą osobę. Nie będę zdradzał płci. Tą osobę. Ta osoba, nie będę zdradzał, czy jest fajna, czy niefajna. Powiem, że jest to osoba. I ta osoba wysłała mi, nie powiem co, i jeszcze coś, i też nie powiem co, i jeszcze coś, i nie powiem co. To wszystko było w takim tego tutaj. I wszystko, i tam jeszcze pierniczki, za którymi tęsknię. Chciałbym pójść po nie, ale nie mogę. Nie mogę pójść po te pierniczki. Jestem krawiec Nison. Nie mogę pójść po te pierniczki. A wiesz, dlaczego nie mogę po nie pójść? Nie mogę po nie pójść, dlatego że ty, wstrętny sukinsynu, nie dzwonisz do mnie w tym momencie. Gwarantuję ci teraz, że użyję wszystkich moich możliwości i umiejętności radiowych, żebyś nie mógł zadzwonić już nigdy. Daję ci ostatnią szansę. Albo zadzwonisz już teraz, albo znajdę cię i zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. Chyba, że zadzwonisz teraz, masz ostatnią szansę. Inaczej zaczynam cię szukać. I będę cię szukał, aż cię znajdę. Aż cię znajdę. Oni, którzy są tutaj ze mną i patrzą teraz na ciebie, pozostali słuchacze, wiedzą, że cię znajdę. I oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą, że cię znajdę. Jeśli nie zadzwonisz, masz ostatnią szansę, żeby zadzwonić.
1: Dzwoń, sukinsynu!

0: trwań szukin szyją do tej audycji. Na Boga, zaklinam cię, dzwoń! Dzwoń, tak jak dawniej dzwonili twoje dziady, pradziady. Dzwoń teraz! Teraz dzwoń!
1: Kurde, o mało co bimberku nie wylałem. Zbrodnia. Kurczę, ale to mi pokazuje, jakie życie jest niebezpieczne. Słuchajcie, jak to się w życiu może coś przytrafić takiego nieoczekiwanego. Zupełnie. Stoi sobie taki bimberek, wspaniały, pyszny, pachnący. I nagle go nie ma z nami, bo pękł. Pękł. Taki kawał mi się przypomniał. Skoro już mam tutaj być w tej roli, że to ja was rozbawiam, a troszkę mniej telefonów, może chcecie posłuchać, jak się krawiec wygłupia po prostu i dlatego nie dzwonicie. Nie wiem. To dobrze, to opowiem wam kawał w takim razie. Skoro życzycie sobie, abym zaprezentował jakiś humor na antenie, proszę bardzo, spełniam wasze oczekiwania. Wy płacicie, klient płaci, klient żąda. Dobrze, w takim razie opowiadam żart. Proszę przybrać pozycję zasadniczą do wysłuchiwania żartów i wyłączyć telefony, nie pisać nic na czacie przez chwilę i absolutnie nie dzwonić, ponieważ będę opowiadał dowcip. Celem tego dowcipu jest rozbawienie społeczności radiowej, żeby trochę weselej było, troszkę nie taka stypa, nudno trochę, słaba audycja, znowu miały być łapki w górę, a będzie jak zwykle. Nic nie będzie, już nic z tego nie będę miał, ani pieniędzy, ani popularności, nic. Jedyne co piękne słuchaczki są w nocnym radio, to jedyne same takie laski fajne. To jedyne co dobre w tym wszystkim. Tak tu smutek, sromota, wstyd, hańba na godło polskie, chciałoby się powiedzieć. Jak to mówią, nie poddam się, do końca życia będę w tym radio nadawał, się nie zniechęcał. Ludzie myślą, że ja tak na serio z tym Lombardem, z tym mikserem. Ja nadal mam power w sobie. Ja nadal mam taki power, tylko ja jestem taki jak sprężyna, że ja się nakręcam, a potem idzie... A potem, panie, jak wyszczelę, panie, potem się nakręcam, owszem, się nakręcam, ale panie, jak wyszczelę.

No, nie będę kłamał. Mam dzisiaj dobry humorek po różnych darach dary z żyta i ziemniaków, różne tutaj dary, takie dary, słuchajcie, kwaśne dary, piguły, dary pigułkowe, czarodziejskie tabletki, wspaniałe kartoniki z Krainy Czarów, tu jeszcze bimber, piwo, wódzia, nasza wódzia. Wódzio ma. Któż bez ciebie sobie dzisiaj radę da? No i papierosy, kawa, morfiny trochę jeszcze tutaj gdzieś miałem. Morfiny. Gdzie są moje w ogóle dopy? Gdzie są moje dopy? Jeszcze miałem dla eksperymentu jakieś dopalacze, kupiłem nowe. Słuchajcie, jeden się nazywa tutaj rozpierdalacz, drugi się nazywa mutant, tu czytam, dopalacz mutant. Tu jest kosmiczna wędrówka 2, tak się nazywa dopalacz 1, no, trzeba będzie spróbować. Słuchajcie, tu mam Conan Barbarzyńca, to chyba się, to ja się trochę boję, będę potem latał z toporem i sąsiada gonił, to nie, po takim dopalaczu. Co my tu jeszcze mamy? Pan Kleks w kosmosie. O, to ciekawe, Pan Kleks w kosmosie. To trzeba spróbować. Krawiec, tu zawsze mi się mylą te znaki matematyczne, to jest znak większości. Czyli krawiec większy niż drozda, czyli lepszy niż drozda, tak twierdzi psycho, a drozda jest lepszy niż bolek. Czyli ja jestem dużo lepszy niż bolek, skoro jeszcze mnie a bolka dzieli tutaj różnica, no jeszcze między nami jest drozda. Czy drozda? No... Tadeusz Drozda Polskiego Radia Internetowego. Taki tytuł by mi w sumie wystarczył. Zawsze jakiś tytuł. Może już żadnych tytułów nie zdobędę w życiu. Żadnej odznaki zucha już nie zdobędę. Odznaki wprawnego radiowca. Odznaki parodysty. Wprawnego parodysty, rozśmieszacza. Odznaki głupawego wodzireja. Talent radiowy głupawego wodziraja. Będę przyznawał, zrobię zaraz w GIF-ie tutaj. W GIF-ie. Poproszę Etama, bo mi się nie chce. To on zrobi za pół roku. Słuchajcie, ale to... Wiecie, to nie jest nic nadzwyczajnego czekać pół roku. Bywały czasy, że się czekało 2 lata. Na przykład Tomu. Ja go za to szanuję. To on wykazał się wtedy wielkim hartem ducha i wielką wyrozumiałością i odpowiedzialnością. No to parę razy mnie wyzywał od śmieci, od skurwysynów zjebanych, że mnie dojedzie, tak pisał w mailach, ale to tak sporadycznie. Raz na jakiś czas tam, że mnie dojedzie, coś takiego pisał, że mnie dojadę cię śmieciu, ale czekał na projekcik, słuchajcie, czekał. Gdzieś tam się wykazał wyrozumiałością. Tam pamiętam, wysyła mi SMS-a raz, patrzę, tam sobie czytam SMS od Tomu, o, tu pisze, jadę już do ciebie, szmelcu, tam napisał, pierdolony tam, już nie powiem co, bo to brzydkie słowo, i coś tam mi groził, odgrażał się, że mnie zniszczy, że w żadnym radio już pracy nie dostanę, coś takiego, ale potem mu tam... Przepraszał mnie, mówił tam sorry, pijany byłem, nie, tam po 2 flaszkach, już tego, już do ciebie chciałem jechać z chłopakami, ale to... Ale czekajcie, może mi się coś pomyliło, bo Tomu pisze na czacie, że to był Janko. Janko. No nie wiem właśnie, czy to byłeś ty, czy Janko. Możliwe, że to Janko w sumie. Nie, to Janko był, sorry. Już mi się myli, bo Ania się mnie ostatnio tu rozpytywała o uniwersum. A kto tu jest tamtego, a on jest z tamtym tego? Tutaj, a on się potem rozwiódł z tamtą?
Potem i co? I żyli długo i szczęśliwie, tak? Pięknie, pięknie. A ta druga generacja nocników, to która to jest? Tam jest ten Leoncio, ta i Izaura, tak? I oni potem się zeszli po latach i potem przyszedł ten, co pierwszy dzwonił, pranocnik przyszedł, zadzwonił i uświetlił, jak potem oni razem dzwonili już po wsze czasy do radia, to krawiec, to wytłumacz mi, kto to jest właśnie ten, kto to jest ten Jacek Blacha na przykład, no tak ze strzelam.

0: A co ja znowu pomyliłem może Tomu i Tomisia? Bo to już mi się kiedyś zdarzyło. Ale to nie moja wina, że sobie takie podobne trochę ksywki wymyślacie. To się w głowie gdzieś tam zlepia w jedno. Tomu, Tomisiu, Tomosiu, tam Tomasiu, Tomuasiu. I to tak się zlewa. Tomuasiu? Tomuasiu? Nie, ja może cofnę jednak, bo zaczynam się zbyt głupawo zachowywać. Mam wrogów, którzy będą mogli to wykorzystać potem przeciwko mnie, moje głupawe zachowanie. A co dopiero, jak już zostanę prezydentem kiedyś, to potem to wyjmą takie, ja się tam wygłupiam, nie? Więc ja w tym momencie cofam audycję, bo muszę to cofnąć, wykasować. I witam was znowu, właśnie cofnąłem. Przepraszam, bo tu używam takiej funkcji reverb czy reverb, że cofa po prostu dźwięk, więc wolałem to jakoś tam wykasować. Cofnę, żeby to jakby nie psuło tej audycji wspaniałej. No, nie ukrywam, że się przygotowywałem dzisiaj. Przygotowywałem się tak, że od rana piję, od rana palę, od rana piję i chodzę i biję. No. To ja. Menel radiowy.
1: Menelisko się nakradło, cholera jasna. Gówno radyjko, same debile dzwonią. A ten tam kasę wyciąga od nich, dorwał, po prostu połamałbym tego, jak mu tam szewc cały ten, szewc. To jest niezły cwaniak, znalazł sobie frajerów. Frajery mu tam kasę dają, a on gada, coś tam pierdoli. Ja się nieźle ustawię. To jest lepszy cwaniak, ci mówię. To jest lepszy cwaniak.

Witam was gorąco i serdecznie. Zacznę może cytatem. Słuchacz psycho, być może nawet to jest słuchacz trolujący, podaję wam jego numer, wiecie co z nim zrobić. Napisał, zacznij cytatem, tak więc dobrze. Zacznę może cytatem tą audycję. Nosił wilk razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało, to powiedział pewien starożytny Rosjanin, który twierdził, że być może jest przysłany z innej rzeczywistości, z innego świata. Ja wiem, że będą takie głosy, że być może jest to, że są to spiski, że są to spiski miękkie. Ja raczej zajmuję się od lat zresztą, jak wiecie, spiskami twardymi. Twarde spiski różnią się tym od spisków miękkich, że są nieistotne. Halo, halo, ktoś się do nas dodzwonił. Skąd? Halo, halo? No, to był właśnie przykład tej kategorii słuchacza, którego można by nazwać, zamknąć w jednym słowie, debil. Dobrze, mam dla was dzisiaj 150 newsów. Myślę, że zdołam się uporać. Wstępnie wyliczyłem, że zajmie mi to, no, nieważne ile. Ważne, że są to rzeczy ważne. Są to rzeczy ważne. Myślę, że powinniśmy interesować się takimi rzeczami ważnymi. I no, są oczywiście tacy, którzy będą niszczyć, atakować, pluć w myśl takiej zasady głoszonej przez Tadeusza Rydzyka, kiedy jeszcze internet był wspaniały, kiedy wszystko się ściągało. O, pamiętam, no wiecie, ściągało się, obrazki się ściągało, to się pół dnia czekało na obrazek, ale to miało klimat, to były czasy, to były takie czasy, jak Adidasy, mógłby tutaj ktoś rzec, właśnie tu się śmieją na czacie. Znajdźcie sobie inne może miejsce do żartowania, jak mówimy dzisiaj o poważnych, właśnie rzeczach, poważnych i takich, o których powinniśmy mówić. Ten, kto o tym nie mówi, nie waham się użyć tego słowa, zdrajca. Czy obciąć mu jajca? Tu mi się zawiesiło. No tak, służby działają. Miałem tylko 150 zakładek otwartych i już się muli komputer, mimo że, no nie chwaląc się tak z całą skromnością, powiem, że no mam teraz dwa rdzenie i rozszerzyłem z 2 do 4 gigabajtów, więc to powinno chodzić jak burza. To powinno działać jak burza. To jest współczesny, no, już całkiem nowoczesny, może nie jakiś najnowocześniejszy, ale jednak nowoczesny komputer. A tu się wiesza. Przypadek? Nie sądzę.

skoro już tak się wygłupiamy i sobie żartujemy, my, prawda, tak powiem, żeby nie było wam przykro, bo wy to raczej takie sztywniaki chyba trochę jesteście, nie? Tak sobie tak patrzę, tutaj takie sztywniaki same. I ja to taki trochę, no ja to wiecie, ja to człowiek impreza, nie? Tu, tam, tego, fifo, fo, forą, fo, fo. No, ja tak bardziej człowiek impreza. Taki bardziej, wiecie, Johnny Bravo. Hua, hu. Witam w nocnym radiu, maleńka. Hua. A wy to takie smutacje, takie, o, przepraszam, że żyję. A grałeś w taką grę komputerową? A dziewczyna zadzwoniła. O, dziewczyny są głupie. Dziewczyny są głupie. Głupie baby. Może rozruszamy trochę naszą imprezę i włączymy adapter. Kakao, mógłbyś zrobić krawiec, bo coś naprawdę się troszkę już atmosfera zepsuła. Może jak się napijemy kakao, to będzie weselej. No. I tak siedzimy se. No. Co tak? Nic nie mówicie? To może dla rozweselenia opowiem jakiś dowcip. Przychodzi lekarz do baby. A nie, to coś pokręciłem chyba. Baba do lekarza chyba przychodzi. Nieważne, dobra, już zepsułem i tak. Ktoś złośliwy, który by tu przyszedł teraz, patrzył na tą naszą audycję, na jak to się wszystko tutaj tego, to by powiedział, że taka stypa trochę, nie? Sorry, ale taka stypa trochę. No ale tak czasem bywa, no. No, tak se siedzimy. Gdzie to kakao? Cholera jasna. Cholera chyba przekląłem. Dobrze, że starzy nie słyszeli, że przeklinam. Miałbym szlaban na Tomb Raidera. Na dobre 2 tygodnie. A kiedyś mama mi powiedziała, o, krawiec się nie uczysz, masz szlaban na komputer. Ja taki wydygany już, myślę, cholera jasna. No, normalnie czat, po prostu czat. Fajnie się dzień zaczyna. Pierw mi w szkole wylali zupę na głowę i krzyczeli krawiec, popapraniec, a teraz jeszcze szlaban na komputer. No ładnie. No, wkurzony jestem w ogóle, bo mi się mamy moich kolegów się zabroniły ze mną kolegować, wszystkim moim kolegom. No, super se myślę, fajnie. Mega cool po prostu, nie? W ogóle czat, komando. No, jeszcze teraz szlaban na komputer, ale wycwaniłem się i mówię, dobra mama, to ja ci dam kabel zasilający od komputera i nie będę mógł włączyć. I tak, bo nie mam drugiego takiego kabla wcale schowanego, to już to będzie dla mnie wystarczająca kara, po co tam chować ten komputer. A mama mówi, że no dobra, to dawaj. A potem se poszła mama, a ja se włączyłem ten kabel do komputera drugi, co miałem zapasowy i se gram w Tomb Raidera. Se myślę, ja, jaka beka, XD normalnie, XD. Se gram, mama mówi, że nie gram, a ja gram w drugi kabel, kurwa, ja muszę. Ja nie mogę złamać normalnie, kurwa. A wydaje się, że ja nie zarówno, nie mogę, kurwa, patrzę, kurwa, nie zrobię, kurwa, ja nie mówię, albeka, kurwa, XD.

piór. To jest moja... Moja sponsorka. Moja sponsorka napisała na czacie do mnie. Ta, która tak hojnie ostatnio mnie obdarowała i pisała, że niech dobra intencja będzie z tobą, Krawcze. Dopóki będziesz służył dobru, łaska ma będzie z tobą. A teraz piszę na czacie, cytuję, panie redaktorze, nie za bardzo podoba mi się takie nadmierne rozluźnienie. Być może spowodowane jest nadmiernym spożywaniem środków oburzających, środki oburzające, to słyszałem, podczas audycji. Uprzejmie proszę umarła ta pani, jak to pisała. Przepraszam, że tak mówię, ale... Panie... nadmiernym spożywaniem... Proszę o... No chyba coś przerwało pisanie. Ja się obawiam, że to mógł być zgon. Ja naprawdę, żarty żartami, ale faktycznie, bo tu nadmierne rozluźnienie, żarty. Ja wiem, że to... Ale ja się martwię, bo tu... proszę o... No, coś się stało. Najwyraźniej coś się stało. Niech ktoś zadzwoni po karetkę.

A jeśli niektórzy chcieliby, żeby audycja była poważniejsza, to też jestem w stanie jednak może faktycznie powinniśmy trochę się zasępić. Zasępić się i sromać. Albowiem dni trudne nam nastały, dni dumy, dni chwały, dni... Przepraszam, ale muszę se odbeknąć. Przepraszam, wiem, że w radiu nie wolno bekać i wiem, że to jest błąd. Nie bierzcie ze mnie przykładu, naprawdę. Ja jestem kapitanem, mi wolno beknąć. To jest taki może właśnie... taki przywilej kapitana, że może sobie beknąć. Ale absolutnie nie namawiam nikogo i będzie mi nawet przykro. Gdybym usłyszał gambola bekającego na antenie, czy Anię bekającą tym bardziej, to po prostu by było, wręcz przykro by mi było. Ale ja sam mogę bekać. To jest mój przywilej jako kapitana.

tak odnosząc się trochę do komentarzy na czacie, wiecie, to tak niezależnie kto ile wysłał siana, staram się wszystkich ludzi jakoś tam szanować, dążyć do pojednania konfliktów. Nigdy nie odtrącam ręki, na przykład wyciągniętej na zgodę. Staram się przynajmniej. Nikt nie jest idealny, nie? Ale raczej tak dążę ku pojednaniu, oceniam to jako pozytywne wartości, które budują nasz świat i czynią go lepszym. Wyrozumiałość, jakaś empatia, zrozumienie dla drugiego człowieka, zainteresowanie drugim człowiekiem. Zrozumienie tego, że jesteśmy bardzo różni, że nudny byłby świat, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy byli tacy sami, to by nam, nie wiem, wszczepił gdzieś tam magnetofon w czoło, trąbkę, kurde, zamiast u ust, trąbkę do pierdzenia jakąś tam i wszyscy tacy sami byli. No. A fizycznie w sumie jesteśmy bardzo podobni, ale psychicznie jesteśmy o wiele bardziej różni psychicznie niż fizycznie. Tak mi powiedział kiedyś psycholog. Puść Krawcuniu jakąś fajną muzyczkę w przerwie i zrób sobie herbatkę. Gosia sugeruje. No dobrze, dobrze, może tak zrobię. Tylko co by tu puścić? O, wiem chyba co puszczę. To jest piosenka, której dawno temu nie słyszałem już. A bardzo ją lubię. Tylko się zastanawiam, czy audycji nie zdejmie. A jak zdejmie, to zdejmie. Ale za bardzo lubię tą piosenkę, żeby się powstrzymać.

0: Nocne radio. Nocne radio. To są ludzie nienormalni.
1: No tak, to są ludzie nienormalni, nocne radio. Ale nienormalny to może być zaleta. Wiecie, taki normalny, taki normalny. Normalnych też witamy. I to nawet z tego nienormalnego może wyjść nagle ta nienormalność. Ale generalnie ja nienormalny to rozumiem właśnie ciekawy, oryginał jakiś. Jakiś ciekawy dziwak, ekscentryk, szalony wizjoner, nienormalny. Matt pisze, uwaga, kontrowersja. Czekam z niecierpliwością. Co już to będzie za kontrowersja? Nie mogę się doczekać. O, napisał. Dziękuję, to wszystko. Pani się ubiera, pytając, jak było i o co ho. Biały pan odpowiada. Zastanawiamy się z żoną nad doborem czarnych płytek do czerwonej fugi. Potrzebowałem podglądu. Odrzekł. Chyba ten pan, Matt chyba jakiś fragment sztuki teatralnej tu wkleił. Przychodzi pan do pani. Witam, miła pani. Całuję rączki. Widzę, że nie ma obrączki. Tak więc tym bardziej całuję rączki i pytam się. Pytam o zdrowie, pytam, w czym mogę pomóc szanownej pani. Przyszłam po kafelki. A pan se popraw wszelki. Tak na wypadek wszelki wezmę czarne i białe. Do salonu będą doskonałe. A pan, który mienił się jako specjalista od kafelków i który rzekomo nie poprawił sobie szelków, zapytuje miłą panią, czy te kafelki panią usatysfakcjonowają. No musiałem zmienić, żeby się rymowało, no co? Włącz czat na żywo, a nie top czat. Ale ja to nie wiem, jak to... O, przełączyłem. Ale to każdy sobie przełącza, tak? Każdy sobie przełącza. Osobiście. Czat na żywo jest to taka mniej ocenzurowana. To jest taka wersja czata, w którą chyba nie ingeruje YouTube. Nic wam tam nie wytnie, nic nie wykasuje. A top czat, no to jest taki bardziej czat, wiecie, już taki moderowany, coś tam może zniknąć. No taki mniej restrykcyjny, nie wiem. No tyle wiem. Tyle wiem, to tyle powiem. Krawiec, wkurwiasz mnie. W końcu chyba faktycznie będę musiała zadzwonić. No przepraszam, już myślałem, że to jakaś krytyka, a to tak zalotnie, krawiec. Chyba będę musiała do ciebie w końcu zadzwonić. Tomu już śpi, więc może zadzwonię do ciebie, krawculku mój. Kochany, gili. No, tak żartuję oczywiście, zaraz się tu ktoś wkurzy na mnie, że o, tu rozbija związki, krawiec, no, tak to jest właśnie. Tak, każdy może sobie przełączyć, instruuje Gosia dalej. Ale Gosia tylko tak pisze, że zadzwoni, ale myślę, że zabraknie jej odwagi ostatecznie. Myślę, że już będzie trzymała swoimi dłońmi słuchawkę, pomyśli, a niech to, dzwonię do krawca. Ale tam potem słychać takie chrapanie Tomu za ścianą.
2: O kurwa, o się pierdzi po tych schaboszczakach. O cholera, jasno. A jeszcze se próknę, Gosia, se próknę. O, się nie przejmuj. O, już.
1: I ona wtedy tak sobie myśli, o, jednak mam tego Tomu pierdzącego, niedoskonałego, ale czy warto się angażować w romans z Krawcem? Co tu piszecie? Tomu nigdy nie śpi. A to przepraszam, to muszę jednak uważać bardziej. Dobra.

wilk samo zło. No też kojarzę człowieka. Z innego uniwersum przyszedł. Z wilczego uniwersum. Z kamracko-patriotycznego, sceptycznie wkurwionego, pijackiego uniwersum przyszedł. Bujał się z Rademenesem, z Szablem się bujał. Z Zagórskim nawet się bujał. Widziano go na jachcie Zagórskiego nawet. Pisze tutaj... śmieszni jesteście. O, no takiej nie wybaczę. Ja śmieszny. Nie, ja sobie nie przypominam, żebym ja dowcipkował sobie na antenie. Mój drogi panie, na styropianie, wyzywam pana na pojedynek, na szable w tym momencie, na polskie szable patriotyczne z orłem białym, który domaga się sprawiedliwości. I ten orzeł biały wznosi swoją zagniewaną pięść zaciśniętą i mówi: pojedynek!

To Misiu pisze, że wątróbka nie nadąża z filtracją, że bimberek się dostał do krwiobiegu. Wątróbka nie nadąża z filtracją. No to nawet dobre. Nawet dowcipne. Są jednak na tym czacie ludzie dowcipni. Proszę bardzo, to jest przykład człowieka dowcipnego. Napisał ładny, dowcipny komentarz, proszę bardzo. No. Czemu się mnie po raz któryś ktoś tu pyta, czy kojarzę Machonka? Adam Łamysz się pyta, czy kojarzę Machonka i jego telefony do OLX. Wiesz co, mordo, tak ci powiem, mordo, że ja generalnie mordo, czasem sobie mordo posłucham różnych dzwoniących, Patusów, Rafoniksów, Magicali, innych tam Kononowiczów. I nawet to lubię czasami, tak się odmurzyć, pośmiać, wiesz, wyluzować. Ale Machonek jakoś mi chyba nie przypadł do gustu. Ja nie lubię takich, mimo że sam chyba jestem, w radio jestem bardziej ekstrawertyczny, jestem czasami do granic przyzwoitości ekstrawertyczny. Przekraczam nawet granice ekstrawertyzmu. I wyżyguję się na was. Wyżyguję się na was i wprowadzam nową skalę pojęcia żenada. Myślę nawet, że gdyby na Wikipedii pod hasłem żenada było moje zdjęcie, bym się nie obraził. Ale Machonek jakoś mi... No, nie moja bajka do końca. Pooglądałem chwilę i uciekłem. Nie wiem. Mimo, że w radio... Co chciałem właśnie powiedzieć, że w radio wydaje mi się, że jestem bardziej ekstrawertyczny, a w życiu introwertyczny. Nie wiem, omówmy ten temat. Może jakiś profesor zadzwoni. Proszę bardzo, jakaś mądra głowa, niech zrobi mi psychoanalizę na antenie. Proszę bardzo. Ja jestem gwiazdą tutaj. Czekam. Niech nikt nie dzwoni, jak już będzie ktoś ze mną tu coś przeprowadzał, jakiś wywiad. To proszę nie zakłócać, nie psuć mi tej chwili. Ja się chcę poczuć ważny. Dobrze. Ale już dość o mnie. Ciągle tak o mnie, już tylko ja. Ja wiem, że ja to ja. I że jak ja, to jednak ja. Ale z drugiej strony ja. Ale właśnie ciągle to ja. I tak właśnie ja ze mną i we mnie i o ja, wołacz, o ja. Ale właśnie tak, właśnie, no jednak ja, powiem wam, że no co by nie mówić, to jednak ja to zawsze byłem ja. Ja zawsze mówię, ja to jestem ja. Oni mi tam mówią, ty se tam bądź tym tam. A mówię, nie, ja to jestem ja. Widać, że debili się nie chce słuchać. O, to chyba jakaś taka ostra tutaj krytyka, Wilku. Tak o mnie niegrzecznie. Ja taki byłem tutaj miły na antenie, sympatyczny. Jakiś tam obrazek robiliśmy z Wilkiem, samo zło. A ty teraz tak tutaj, że o, debila Krawca, to się nie chce. Widać debili brakuje, żeby słuchać tego debila. Takie zdebilałe, debilowate radio, debile same się słuchać nie chce. Debil z debilem, debila pogania, takie przysłowie jest. I w ogóle włączam, a tu debil. I sobie myślę, o, straciłem czas, mogłem sobie posłuchać czegoś mądrego, na przykład Zagórskiego, ale on też trochę pierdoli, ale już lepszy niż ten Krawiec, debil. I czemu ludzie na to wpłacają pieniądze, ja się pytam. Czemu w ogóle ktoś to sponsoruje, takie gówniane medium, to są agenci wynajęci. To jest wynajęty agent. Ja mam dowody, na to mam pewne rozmowy. Ja tu maila dostałem.
Panie wilku samo zło. Czytam. To jest, ten krawiec to jest agent wynajęty. Ja go przejrzałem, on jest hakowany, on jest wcale nieprzebudzony. Uważaj na niego, wilku. I ja sobie myślę w tym momencie, kurczę, ja już nie pamiętam, jak w ogóle brzmiał wilku i tak go parodiuje, tak, nie wiem, co mi tam do głowy przyjdzie. Nie wiem, czy on taki jest, ale kontynuuję. No i kurwa, biorę tego krawca, jadę do niego, go wyjaśnić, bo to jest agent ruska onuca łamane przez ukraińska onuca łamane przez amerykańska na... co ja powiedziałem? Tak sobie przypominam, że wilku chyba trochę podpity dzwoni, lekko podpity lub bardziej podpity lub mocno podpity. Mart napisał: dziękuję, to wszystko. Pani się ubiera, pytając, jak było i co, o co ho. Biały pan odpowiada. Nie, co już wcześniej to pisał? To znowu? Przychodzi biały do burdelu, prosi o czarną asystę. W pokoju ciemnoskóra seks workerka. O, bardzo ładnie napisał. Pyta białego pana, czego pan oczekuje? Czego pan oczekuje? Biały pan odpowiada: proszę się odwrócić i pochylić. Koniec. Dziękujemy.

Matt napisał, brak kontaktu, trudna współpraca. No, być może Matt, tylko pytanie, czy bardziej po mojej stronie, czy po twojej?

0: gdzie ja miałem moje papierosy? O, są tu panie moje papieroski. A, proszę bardzo. PS-y czerwone, krótkie, panie Dziejku. O, trzask, praski po wszystkim, panie. Zawsze proszę PS-y krótkie, bo są najtańsze. No i biorę sobie te PS-y, panie sobie tam kupuję, panie se palę, zaciągam się dymkiem. Pamiętam właśnie jak w wojnie polsko-japońskiej właśnie kapral Jedzieniak powiedział nam: żołnierze, zabieram wam wszystkie PS-y czerwone. A ja wtedy, panie, myślałem: o, panie, o, bez PS-ów czerwonych to ja nie wytrwam tej wojny. Ja zginę, panie, prędzej od niepalenia. Od niepalenia papierosów. Ja, panie, mam w krwiobiegu papierosy, nikotyna we mnie płynie. I panie, ja myślę, panie, trzask, prasku, schowam papierosy, nie dostanie kapral Jedzieniak, mój bezpośredni przełożony. Bo bezpośredni przełożony powiedział: zabieram PS-y, trzask, praski po wszystkim, panie. A ja myślę: o, nie oddam PS-ów. Będę walczył o PS-y. Są moje PS-y.
1: Czy jeszcze ktoś pamięta dziadka Poszeprzyńskiego? Z rodziny Poszeprzyńskich? No, Matt, wiem, że tak. A pamiętacie jeszcze inne osoby z tej rodziny? To jest ciekawe bardzo słuchowisko. Ono zawsze mnie gdzieś tam ciekawiło i bardzo to lubię. To jest dla mnie rzecz kultowa po prostu. Bo to trochę jest taki miks. Coś tam autorzy może się zainspirowali rodziną Adamsów. Przełożyli to na bardzo aktualny, współczesny monolog, scenariusz, który dotyczył naszej szarej rzeczywistości w PRL-u i który w prześmiewczy sposób się zawsze wypowiadał o różnych zmianach, konfiguracjach politycznych, aktualnej atmosferze, jakichś niedoborach. Zawsze to wszystko było brane na warsztat, ale ubierane w taki bardzo wesoły, jajcarski sketch, gdzie tam wszystko się rozgrywa o jakąś zupkę, czy tam ktoś tynk spada komuś na głowę, nie wiem, pan Włodek przyszedł i tam cukier chce pożyczyć na pierogi. Wiecie, o co chodzi, że wszystko jest przekształcone w takie codzienne nasze sytuacje, które nas spotykają, nie, w życiu. Więc to było dobre słuchowisko, takie wielowymiarowe, że były w tym zawarte różne. Ktoś, kto może wszystkiego nie wyłapuje, będzie się śmiał z czegoś innego. Ktoś, kto więcej tam wyłapie jakichś smaczków, nawiązań, no to też to doceni, nie? Więc to się nazywa... Ja w ogóle jestem takim zwolennikiem. Mówiłem wam już dzisiaj w audycji o tym, jak zmienia się system pracy we współczesności, że dzisiaj bardziej się robi rzeczy kolektywnie, z wglądem, za pomocą aplikacji online i tak dalej. No, ale wydaje mi się, że też, że się wiele rzeczy zmienia w ten sposób. I nie wiem, zasady współżycia, jakiś humor, pewne mody, humor.

0: humor, technologia, wszystko się wokół nas zmienia i ewoluuje. Bartłomiej Rybka, witam cię, Bartku, tak mogę do ciebie mówić? Bartku?
1: Mi to rybka.
0: Mi to rybka, no tak. Tak więc, Bartku, miło, że dzwonisz i to mnie nawet cieszy, bo z tobą można zawsze pogadać o jakichś takich i poważniejszych, i też jajcarskich rzeczach. I tak, i tak. I w jedną, i w drugą stronę.
1: Poczekaj. Muszę zbadać terytorium. Akurat wyszedłbym sobie spokojnie, okej, jest dobrze.
0: Wiesz co, ja tak ci powiem, bo może nie słuchałeś od początku, ale gdzieś tam wcześniej padła taka teoria tutaj w uniwersum naszym, że całkiem spory odsetek słuchaczy i słuchaczek słucha nocnego radia jednocześnie masturbując się. Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, ale jak tam powiedziałeś, że szukam, gdzieś tam, czekaj, tu złapię za kabelek, muszę tu wcisnąć, to tak mi się skojarzyło trochę. Czy ty przypadkiem nie jesteś w tym gronie, co się masturbują słuchając nocnego radia?
1: Ja przepraszam cię dzisiaj, ale byłem uczestniczką
0: byłeś, no dobra.
1: Uczestnikiem wielkopomnej debaty u Gabriela.
0: Znowu? Znowu? I co tam było o nocnym radio? Coś było o nocnym radio?
1: Poczekaj. Akurat dzisiaj chyba nie było o nocnym radiu. Ale... Poczekaj, bo...
0: Nie no, dobra, bo tak sobie jaja robimy. Tam jest bardzo rzadko o nocnym radio. Tam raz było, czy dwa razy, nie wiem. No. Ale nie ma tak, że cały czas o nocnym radio. Nie ma, to bardziej ukloda cały czas o nocnym radio. U Gabriela raz na ruski, tutaj zwracam uwagę na słowo ruski rok, no.
1: Dziękuję za komplement, że powiedziałeś, że można z nim rozmawiać na różne tematy, czyli taka... takie marginesy różne spektrum.
0: Może.
1: Ja polecam wszystkim przesłuchanie ostatniej audycji Gabriela, dzisiejszej, ze mną w roli głównej.
0: Krypciocha reklamują sami siebie wszyscy. Maharadża ostatnio dzwoni do nocnego radia i nazywam się Maharadża z Brzegu, który nadaje w audycji Pierwszy z Brzegu, właśnie w jedynym słusznym radio, które zawsze chętnie reklamuje przy mikrofonie. Najlepsze audycje w polskiej sieci, dużo lepsze niż nocne radio. A chciałem powiedzieć jeszcze z drugiej strony, że bardzo nie podoba mi się nadawanie Krawca, chociaż czasami ujdzie w tłoku, ale z reguły jest to margines społeczny zwany potocznie żulami. Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogłem zareklamować moje najlepsze radio, audycje, do widzenia. Nie ma go, kurwa, i poszedł, no. Tak szanują nocne radio. No, a ty, Rybka, co powiesz tam? Głośniej!
1: Doskonale znasz naszą relację. Serduszkiem byłem. Słyszysz mnie?
0: Tak, z serduszkiem byłeś, no.
1: No i polecam wszystkim...
0: Ale co to? Między wami jest jakiś, kurwa, stosunek gejowski, że ty byłeś z serduszkiem, a on tam cię gdzieś w pupę pchał, czy co?
1: Nie, ja miałem przeciwników przynajmniej chyba 5.
0: O, to 5 jeszcze, słuchajcie, jacy zboczeńcy, mówiłem, 5 jeszcze naraz, no i co tam było? Mów, słucham z zaparciem.
1: Walczyłem z płaską ziemią. Umówiłem się na solówkę z gościem z Londynu, który zarzucał mi manipulacje, obrażanie innych. Posłuchajcie tej audycji. Tylko tam, przewincie do czasu, kiedy ja się pojawiam. Kiedy walczę z płaską ziemią. Chociaż nie miałem dużo do powiedzenia, bo mnie zagięli, przyznaję.
0: O.
1: Zagięli mnie.
0: No, jak przy czym cię, gdzie tam trafili w twoją piętę achillesową, Rybko?
1: No kurwa, że jestem mainstreamowcem, który wierzy w kulistą ziemię. I nie miałem argumentów, bo mi się nie dali w sumie wypowiedzieć. I nie miałem w sumie argumentów, bo wiesz, dałem im takie porównanie na durne argumenty. Nie ma logicznej odpowiedzi. Więc chłop, jak mnie przytłaczali tymi argumentami o płaskiej ziemi, wykresami, wykres taki jeden krąży po internecie.
0: Słuchajcie, czyli Rybka stoczył bitwę z płaską ziemią. Brzmi trochę, wiesz, jak naprawdę ostre wyzwanie, trochę takie nawet Dragon Ballowe. Znasz Dragon Balla może? Nie wiem, czy są ci...
1: Oczywiście, ale stary, jak to przesłuchasz, to ja byłem przez ostatnie 2 godziny. 2,5, bo tam solówka była i wszystko miało być, nie, ale kurwa, to jest kabaret, no kabaret. Ja polecam przesyłać wszystkim wam, bo to będzie no lepsze niż kabaret.
0: Ja polecam w ciemno, bo słuchajcie, Rybka plus Gabriel plus Płaska Ziemia, to naprawdę, to jest już Dragon Ball. To jest taki nasz radiowy Dragon Ball. Rybka tam się zamienia. Twój brak argumentów połączony z szyderą wobec mnie spowodował, że przeszedłem w tryb Super Rybka 2.
1: Gabriel tam miał najmniej do powiedzenia, miał tam lepszych, wiesz, lepszych wspomagaczy, nie, lepszych prowajderów wiadomości na temat polskiej ziemi. No i niestety nie daj mi, był Wilku, Artur, jakiś kolega z Londynu, Michał, którym się na solówkę umówiłem, ponoć trenuje sztuki walki. Podał mu adres.
0: Czy Super Rybka pokona swoich wrogów? Czy pokona go Gabriel? Rybka, weź Rybka, przestań, bo już pierniczysz głupoty. W Rusnecie wyraźnie jest napisane, że my mamy raz Rybka spierdala i masz bana, do widzenia na miesiąc, nie macie przez miesiąc, sorry Rybka, ale po prostu ludzie pisali mi, że mam cię zbanować, a że wysłali mi 10 tysięcy dzisiaj, to jednak posłucham i się zbanuje. Nara Rybka, dobrze, a Rybka tam ładuje mój gniew. Super, Rybka 2.
1: Nie dali mi dojść. I
0: krzyczy przez pół godziny. Ładuje swoją moc, swoje organity ładuje na maksa. Słuchajcie, czy wy czujecie, jaka to jest epicka opowieść? A tam gdzieś jeszcze wilk samo zło dzwoni w międzyczasie i pierdolicie, wszystkich mam was w dupie, gardzę wami, śmiecie, jebane, kurwa, Rybka, to sorry, skończę, dobrze, mogę coś powiedzieć? Słuchaj, mam cię w dupie, słuchaj, kurwa, weź, wypierdalaj, kurwa, Rybka. Rybka, powiem ci, że Rybka, jesteś dzbanem, Rybka, Rybka, spierdalaj, Rybka, w górę. Gabriel, wyrzuć Gabriel. Dobra Rybka, coś na koniec, dam ci ostatnią szansę, coś powiedz na koniec.
1: Było gorzej. Oni przytaczali logiczne argumenty na temat braku mojej inteligencji i tego, że wierzę naukowcom. I dlatego jestem debilem, idiotą. I wiesz... Wzięli mnie za takiego typowego dzbana. Ale to musisz przesłuchać, chłopie, co tam się działo. Bo ja tam miałem mało do powiedzenia, ale byłem, trwałem.
0: Dobra, Rybka, wiesz, ale coś to za dużo o tym twoim występie. Dobrze, to sprawdzimy. No, może coś to będzie z tego jakiś... Może, słuchaj, Rybka, nie mówmy jednocześnie, Rybka. Radio rządzi się takimi prawami, że ja mam tu... głos, więc ja mówię. Chciałem powiedzieć cicho ma. No. Musisz się nauczyć. Czasem, słuchaj, mi to powiedziało już parę osób. Krawiec, ty nie wiesz, kiedy zamknąć mordę. I ty powinieneś czasami się ugryźć w język. Krawiec, ty powinieneś czasami po prostu zamknąć ryj i po prostu nie gadać. I krawiec, powinieneś po prostu przestać pierdolić i w końcu się zamknąć na chwilę. To mi wiele osób tak mówiło. Ja to też powtarzam. I znowu idzie, już tam coś, tak, okej, dobra, spoko, i się coś tam dopowiada. On się nie potrafi zamknąć. Sprawdźmy, właśnie, no, nic nie mówi, dobra, a teraz... Uwaga, no to Rybka przekazuje ci głos, teraz ty, no.
1: Krawiec, no. Ja tutaj dzwonię, żebyś przesłuchał sobie jutro Na kacu.
0: Rybkę znowu, no znowu tego rybkę. Będziesz ciągle tego rybkę reklamował? Znaczy nie, jakiego rybkę? Szabla, czy ja już pierdolę rybkę. Szabel reklamuje to... rybkę. Rybkę szablą. No.
1: Musisz przesłuchać tej audycji, bo to będzie kaptuł. Jest kabaret lepszy niż kurwa paranormalny, nienormalny, kurwa, co to się działo.
0: Ale jaki skromny, popatrzcie, jaki skromny, zaraz powie, że to był drugi Bogdan Smoleń i Laskowik taki trochę, nie? To ten jego występ u szabla. No.
1: Lepiej. Ja miałem mało do powiedzenia, o to chodzi. Musisz posłuchać tych relacji, które przy moich przeciwników. Ja tam przegrałem, przyznałem się, że przegrałem. Poczytaj komentarze u ciebie na czacie.
0: Pierwszy raz
1: przegrałem
0: chyba. Pierwszy raz chyba.
1: No, ale... Wszyscy mnie tam zgnoili, ale warto przesłuchać naprawdę, bo to jest dobra lekcja życia, nie?
0: A Bierut wcześniej tu pisał, że to zaorały cię szury, rybka, tyle w temacie.
1: Zaorały mnie. Nie potrafiłem odpowiedzieć na durne pytania, logicznie, rozumiesz? Więc wiesz, wykresy i cały czas...
0: Ale to ciekawy przypadek, może to nawet pierwszy przypadek... No? Słuchajcie, może to pierwszy przypadek w historii, że szury zaorały kogoś, kto się z nimi o coś wykłócał, że szury po prostu wykazały się logiką, racjonalizmem, przytoczyły dane, sprawdziły źródła, a ten, kto był przeciwko nim, przyszedł taki nieprzygotowany, taki rybka, nie wiedział, co powiedzieć i szury po prostu tak mu pojechały po rajtach, że teraz się wszyscy śmieją, po prostu mówią, ale go rybkę.
1: Tak to wyglądało, stary, i zbieram i każdy logiczny człowiek będzie za mną, a tam było mało logicznych ludzi, ale polecam wam, logicznym ludziom, przesłuchanie tej audycji te ostatnie 3 godziny, bo to jest, kurwa, kabaret. Tam się działo.
0: Dobra, słuchajcie, bo rybka wpadł dzisiaj w jakąś pętlę. On właściwie gada ze mną 2 godziny. Nie wiem, przesadzam, ale dobra, długo. I od początku do końca, do teraz, reklamuje cały czas swój występ gwiazdorski u kurwa, u szabla, taka krypciocha, halska i jeszcze tak na fantazję go wzięło i tutaj, to dobre, słuchajcie, to warto obejrzeć, jaja jak berety, zobaczcie koniecznie i cały czas kurwa reklamuje siebie, ty no bez przesady, w nocnym radio, wiesz, wiem, że tutaj jestem liberalny bardzo i pozwalam, ale już takie występy tutaj solowe, że przyszedł Rybka AdWords po prostu wkleił się i reklama leci od początku do końca. Może coś na koniec, bo już cię rozłączam, powiedz coś na koniec, może coś z innej beczki, może o jakimkolwiek innym temacie niż twój występ wspaniały u szabla.
1: No. No nie pierdol, że mnie wyłączysz po 6 minutach. No.
0: A co, dopiero 6 minut? A to dla mnie było jak wieczność.
1: Siedzę przy murku na zewnątrz, wino wziąłem, nie? I napierdala, bo tu jest kurwa chyba z 5 stopni, no i siedzę, rozmawiam z tobą, nie? Dzielę się spostrzeżeniami mniej lub bardziej merytorycznymi.
0: No dobra, może idzie to w dobrym kierunku. Słucham
1: nie
0: dalej.
1: Słuchałem swoje, bo byłem zajęty walką z wiatrakami.
0: Dobrze, jest to jakieś usprawiedliwienie. Dobrze, wybaczam ci. No, z wiatrakami walczyłeś. Co symbolizują wiatraki?
1: Wiatraki symbolizują to, że popychasz je albo nawet próbujesz im przeciwstawić, ale i tak walą w jedną stronę. Bo wiatr jest mocniejszy niż twój, kurwa, temperament. No, nie znasz Don Quixota, kurwa. Ja tam zawsze jestem zawsze Don Quixotem u Gabriela. Fajnie, że mnie jeszcze Gabriel trzyma.
0: U Gabriela, znowu, a u Gabriela, a byłem u Gabriela i nie wiem, czy widzieliście mój występ u Gabriela. To jakiś inny temat, no co mnie kurwa obchodzi Gabriel? Zafajdany, zakichany, zabrudzony, zaśmierdzony.
1: Daj mi się wypromować, no stary, no.
0: Już wystarczy. Już wykupiłeś pakiet premium.
1: Jaki temat był u ciebie, powiedz mi dzisiaj? Bo ja tak na dobitkę u ciebie.
0: Dużo było.
1: Nie?
0: Rybka, znasz moje audycje, znamy się, więc wiesz, jakie audycje prowadzę. Jest dużo różnych tematów, szczególnie w piątek, więc były tematy wymyślanie, ale rozumiem, że pytasz o jakie, to w sumie tak, to jest dobre pytanie. Były tematy, na przykład wymyślaliśmy różne głupie, głupawe rzeczy, nowe wcielenie czterech pancernych, nowy Hans Kloss, nowy pan samochodzik, bo Netflix robi pana samochodzika. Gadaliśmy sobie też o różnych innych rzeczach, żartowaliśmy sobie, śpiewaliśmy sobie, śpiewaliśmy różne piosenki. Może chcesz coś zaśpiewać, rybko? Chociaż mówi się, że ryby głosu nie mają, ale może chcesz coś zaśpiewać.
1: D-Bomb, ciało.
0: D-Bomb, to są ci, co robili muzykę do trailera Dead Island 2, gdzie zombiak tak sobie ćwiczy jogging, człowiek i się w zombiaka płynnie zamienia i biegnie sobie przez ulicę i wesoła muzyczka gra. To są chyba D-Bomb, no. To kojarzę kapelę chyba. D-Bomb, fajna kapela.
1: D-Bomb to jest bardzo wszechstronny polski wokalista. Ale ciało.
0: To jest polska ekipa?
1: Oczywiście, D-Bomb, oczywiście.
0: Nie, no to mi się widać coś pomyliło, bo nie sądzę, żeby ten utworek, o którym mówię, który myślałem, że jest D-Bomb, był w trailerze do Dead Island 2, mimo że to polska gra, pierwsza część, a potem no wykupiło Deep Silver. No ale mów, no. Zaraz to sprawdzę w międzyczasie.
1: Moje ciało dla ciebie jest, jeśli tylko chcesz,
0: No dobrze.
1: Przepraszam.
0: No dobrze. Dobrze. Żarcik.
1: Gorzej najebano ciebie, ale twoi słuchacze. Potyczka. Jestem po prostu sfrustrowany moją potyczką w mediach alternatywnych, gdzie próbowałem wyjaśnić tym ludziom, którzy są w alternatywie, że niszczą media alternatywne płaską ziemią i innymi szurskimi teoriami. Ale no niestety byłem za słaby, nie miałem pomocy z żadnej strony, nawet zwróciłem się na Discordzie o pomoc u brata Menesa, ale nikt mi nie pomógł. Nawet tam się zwróciłem o pomoc.
0: Dobra, było ciężko, to za dużo tych Radę Menesów. Jeszcze Kloda chętnie zareklamuje zawsze ze względu na starą przyjaźń, ale Radę Menesy, te Gabriele, okej, nie chcą ze mną gadać, to ja nie chcę ich już więcej reklamować i tyle.
1: Powiedz, co w twoim życiu się zmieniło od ostatniej naszej konwersacji. Bo to jest taka dobitka internetowa, nocna, więc co się zmieniło w twoim życiu? Ja tu siedzę na zimnym chodniku na zewnątrz, kurwa, i rozmawiam z tobą. Weź troszkę, uszanuj.
0: Szanuję, ale tylko daję do zrozumienia, że już może dość tematu innych nadających, bo tu się ciągle u mnie ktoś reklamuje, a sam mnie chyba nigdy nie zareklamuje i mam je często w dupie, a tu wiesz, i trochę mnie to zaczyna złościć, że ciągle jakaś krypciocha tutaj jakichś innych nadających. Gdybym widział, że gdzieś tam się może, wiesz, zrewanżują, czy będzie jakieś w miarę pozytywne podejście do mnie, a nie, że tam... Chociaż nie wiem, jak ty myślisz, może Gabriel, jak była jakaś tam zadyma, powiem ci szczerze i może to was trochę zaskoczy, ale nie odsłuchiwałem sobie, co tam się u Gabriela działo na mój temat, bo uznałem, że to był jedyny przypadek, kiedy miałem to w dupie po prostu i chyba może dojrzałem do tego, żeby mieć to w dupie.
1: Jestem trochę przybity w tym wszystkim. Był tu wcześniej wilk i ta reszta tego tej patologii, nie? Kurwa, nie krawiec. Nie, chujowy jestem dzisiaj, nie? Ale tak dzwonię po prostu, żeby... Samotny jestem, która godzina jest?
0: Trzecia w nocy, ale stary, wiesz, bez spiny tam... Sorry, się zakrztusiłem.
1: Wina jeszcze mam na dwa łyki, nie? No to wiesz.
0: Słuchaj, my tu w Nocnym Radio rozumiemy, że każdy ma sobie czasami chętkę zadzwonić i pogadać tak zwyczajnie, jak człowiek z człowiekiem, na różne tematy. I to nie jest, wiesz, nic niezwykłego u nas. Po prostu dzwonimy, gadamy. No.
2: Okej, chciałbym ludziom w Szuri przetłumaczyć, że nauka fizycy kwantowi, fizycy teoretyczni, mechanika kwantowa, na którą się biorą, wybiega bardzo, bardzo daleko. Bardzo daleko. Mówimy o wszechświatach, wieloświacie. I to nie jest Szur, to są goście z doktoratami i z profesurą, nie?
0: Słuchaj, a wiesz, może te rzeczy, o których my tu mówimy czasami, które są gdzieś tam odbierane jako szuria, to czasami może to być takie całkiem ciekawa wiedza. Na przykład wiedza taka bardzo prosta, przyziemna, ale bardzo wartościowa. Nie wiem, podam jakiś przykład. Radiowy przykład. Czasami lepiej, jak cię słucha jedna, ta właściwa osoba, ta osoba akurat, niż jak cię słuchają trzy przypadkowe.
1: Oczywiście się z tobą zgadzam. KG Bierut napisał, rybka zaraz powie, że ma 185 i 105 kilo. Tak, tak. Jestem fuj wielki teraz. Nie? Nabrałem masę, kurwa. Zawsze miałem tam 85, 90.
0: Powodzi się chyba, co? Że ciałka nabieramy.
1: No, ale wiesz, na solówkę się umówiłem. Z jakimś gościem. Super, kurwa, niby trenuję. No, niby trenuję.
0: Ale co, na serio myślisz, że coś z tego będzie? Bo tu wiesz, między na przykład mną a Jankiem, muzykantem, też przez pewien czas istniała taka ewentualność, że faktycznie dojdzie do solówy, ale gdzieś tam się dogadaliśmy w międzyczasie, jednak nie będzie i ja się z tego cieszę, bo ja wolę taką sytuację zdecydowanie niż samą solówę. Wiesz, solówa też może cię kusić, jakaś tam sława, czy wiesz, że czujesz się pewny siebie, czujesz, że wygrasz, że będzie jakiś show, różnie można na to patrzeć, a ja na przykład chyba gdzieś tam jestem na tym etapie i taki mam charakter, że bardziej mi odpowiada opcja pod tytułem jednak nie ma solówy.
1: Znaczy, ja podam mój adres dokładny Gabriela temu gościowi. Miłą chęcią, czy się lubię bić, nie? 4 razy złamany nos, 2 blizny na czole i na policzku.
0: O, gratuluję.
1: Szyte, gratuluję. O. No ale wiem się w chuj razy. Dostałem parę razy, ale też się w chuj razy wygrałem, nie?
0: Blizna, ale... blizna jak u Wiedźmina. Złamany nos, widać, że kozak.
1: 4 razy.
0: Że kozak. 4 razy. 4 razy. O, to mega ultra kozak. Słuchajcie, to jest level kozak zabijaka. To jest, macie status zabijaka. Macie 4 razy złamany nos. Zabijaka.
1: Ale ja w podstawówce, w 6 klasie, nie? Przy moim wzroście, nie? Biłem się z chłopakami raz na, jeden na czterech, nie? Stawałem przy ścianie, stodoła była taka, nie? Przy podstawówce. No i biłem się z chłopakami, nie? I we czterech oni, a ja byłem sam, nie? I wygrywałem, nie? W sensie takim, że nikt się... Zawsze był jakiś czał, lekko tego, nie? Zawsze. W podstawówce nigdy raz został pierdol od Grześka, nie? Żunkla, nie?
0: Gratulacje.
1: Grzesiek to jest...
0: Gratulacje.
1: On był... Grzesiek był... on dalej... 8 braci jest, jego... Jeden brat jest... w reprezentacji Wojska Polskiego głównej, ten, co, wiesz, to goście, Grzesiek ma metr ponad 90, nie? No ale wiesz, no, bić się kurwa umiem, nie? Ale...
0: No dobra, to pogadajmy tak na serio, bo może też, słuchaj, niektórzy ludzie w Nocnym Radio, jest takie grono słuchaczy, słuchaczek, którzy oczekują, że czasami sobie pogadamy tak już całkowicie serio. W ilu napierdalankach brałeś udział, ile razy się trachałeś gdzieś tam na ulicy, ale wiesz, już tak mówię o normalnej bójce, że właśnie się napierdalasz, nie, żeby wygrać, żeby zniszczyć przeciwnika. Czy wtedy używałeś może jakichś chwytów poniżej pasa, taka trochę, nie, wiesz, walka uliczna, tam z kolanka w jajka, czy z kolana w jaja, czy coś, nie? Czy raczej honorowo walczysz? Czy biłeś się raz, dwa razy, pięć razy, dziesięć razy? Może chodzisz na ustawki w ogóle?
2: W Bielsku Białej trenowałem, w Exeter trenowałem i MMA, i wiesz, i troszkę, nieważne, to nieważne. Pierwszy raz, jak mi gościo uderzył, na zabawach się bieliśmy głównie, nie? U nas na zabawach, nie? W Lubelskim. 18, 19, 20 lat, zabawy, nie? To jeździliśmy, wiesz, ciężarówką taką małą, nie? No wypadaliśmy, był taki kocudza, nie? To tam kocudza był postrach lubelskiego, nie? Wiesz, to tam wszystko szło, nie?
0: No lubię, no się nie wiem, coś tak mówisz trochę, już tak trochę niezrozumiale, jakaś tu coś, jakieś rejony, coś. Mów tak, wiesz, jak to... Słuchaj, myślę, że fajnie jest opowiadać tak w taki prosty sposób, żeby to każdy zrozumiał. Powiem ci, że się nawet też tego trzymam, jeśli chodzi o projektowanie. Dziś na przykład staram się projektować wszystkie rzeczy graficzne, tak żeby to zrozumiał każdy człowiek. Żeby to było najbardziej uniwersalne. Wiesz, o co chodzi? To nie jest nic złego. Tłumaczyć coś trochę, tak jak się mówi, jak dziecku, nie? Wiesz, więc może no, prosto, prosto.
2: Około 30-35 razy, nie? No to...
0: Okej, okay, biłeś się, myślisz tak 30, między 30 a 35 razy? To sporo chyba.
2: Nie liczę podstawówki, nie? Bo to podstawówka, górowałem wzrostem i siłą, nie? Do 8 klasy byłem najlepszym, wiesz, i Grzesiek był lepszy ode mnie, to ja i Grzesiek, nie? Żółw, nie? Ale nazywaliśmy go Żółw Ninja, nie? Ale no tak, szkoła średnia tamtego, no to wiesz, no 30-35 razy, nie?
0: A myślisz, że kto w takiej podstawówce, bo zawsze musi być taki, kto, jak, taki wiesz, taki bully, który albo jest bardzo silny i gdzieś tam rozstawia innych po kątach, albo jest po tej drugiej stronie, jest takim też takim twardzielem, siłaczem klasowym, czują respekt przed nim, ale on czuwa, żeby gdzieś tam był porządek. I też nie wiem, czy tak ja w klasie nie miałem. I tu cię zaskoczę, że ja mogłem być raczej po tej ciemnej stronie, że szukałem sobie jakiejś tam ofiary, żeby kogoś, wiesz, tam czy wyśmiać, czy coś. A był taki kolega, który był taki bardziej właśnie, wiesz, prawy i w pewnym momencie mnie ustawił do pionu. Ja mówię o podstawówce, o takich, wiesz, dzieciakach, który w pewnym momencie... Ja sobie zbyt mocno darłem łacha z jednego kolegi, i drugi kolega, który też był taki mocny w grupie, postarał się pokazać, że on mi pokaże, że trochę przeginam, wiesz. I pokazał mi. I to była dla mnie bardzo cenna życiowa nauczka.
2: Ale wiesz, w podstawówce, no byłem w siódmej klasie już. Siódma, wiesz, że w podstawówce różnica jednej klasy to bardzo dużo, nie? Później już się wzrost inaczej rozpościera, nie? Ale no, w podstawówce byłem, no... jednym z lepszych, nie? U nas, nie? Trzy klasy, podstawówki. Oczywiście do ósmej klasy, do Mariusza, Żółwia to w ogóle, nie? Ale już w siódmej klasie byłem górą z Grześkiem, a później w ósmej klasie byłem górą, ja i Grzesiek, nie? I biliśmy chłopaków, nie? No a później zabawy, jeździliśmy na zabawy wiejskie, nie? No to wiesz, no to była rozkosz, nie?
0: Wsiadaliśmy, no ale to jest już, no trzeba mieć... Tak się ludzie śmieją z wiejskich zabaw, ale trzeba mieć trochę odwagi, trzeba mieć jaja, żeby pojechać na taką, wiesz, wiejską przytupaję, nie? No tam, wiesz, tam trzeba trochę się umieć jakoś zachować, jakoś przyjść odpowiednio ubranym, zatańczyć z dziewczyną. Chociaż ja to akurat takim trochę byłem bardziej geekiem i powiem ci, że na takich imprezach to często stałem gdzieś tam jako dzieciak przy automacie, i se grałem w grę, nie? W jakiegoś tam Double Dragon czy coś z kolegą.
2: A wiejska to jedna sala. Jedna sala wchodzisz, nie? I przeważnie mieliśmy tam, wiesz, 8, 10, 12 gości. Zawsze jechaliśmy i się napierdalaliśmy, nie? Nie wszyscy, ktoś tam zaczął. Chodziło po to, żeby pojechać i zacząć, nie?
0: A zaczepiałeś sam czasami innych? Czy byłeś takim, wiesz, który prowokował? Tak się przyznaj, nie? Czy każdy ma jakieś tam grzechy na sumieniu?
1: Ale, dobra, a widziałeś, wysyłałem ci moje zdjęcia, jak uderzam z nogi. No, 2 metrów, nie? Widziałeś, czy nie? Nie pamiętasz?
0: No mam trochę twoich fotek, bo robiłem dla ciebie stronkę. Nie jest to żadna tajemnica chyba. W Nocnym Radiu już tak chyba było to jakoś nawet ujawniane. Chyba się zdecydowałeś na to trochę, żeby jakby licząc się z tym, że gdzieś tam to wyjdzie, więc... No.
1: Nie, no oczywiście. No, gościowi na 1,90 m potrafiłem z nogi wyjebać, nie? Wiesz, tak jak Van Damme, nie? No to na przykład na jednej imprezie wyjebałem gościowi ochroniarzowi, nie?
0: Ja wtedy no co ty, a nie to kitujesz pewnie coś tutaj. Serio wyjebałeś?
1: A nie pamiętasz tych zdjęć?
0: Ale zdjęcia mi nic o tobie nie mówią, stary. Mówią, że jesteś ewentualnie wysportowany, ale wiesz, jebnąć ochroniarzowi. Ja miałem spinę z ochroniarzami i przyznam ci się, że nie zdecydowałem się na to, żeby tam do kumpli coś krzyknąć, że wiesz, tam jechać z kurwami czy coś. Jednak... Chociaż do końca nie zdjąłem czapki, bo to poszło o czapkę, ale że mam zdjąć czapkę.
1: Wiejskie dyskoteki, tam ochroniarze chcieli się bić, goście, którzy przyjeżdżali, chcieli się bić, nie? Jak wyjebałem gościowi z ochrony jednemu, gruby. Ja miałem 1,85 m około, miał około 1,90 m, ale ja miałem wtedy, myślę, 82 kilo, około 105 wyjebałem mu. Kościo się tam, wiesz, nie wyłożył. Dostał w pysk, nie? Odszedł i nagle z tyłu, kurwa, tylko poczułem, kurwa, w głowę takiego, uderzenie w głowę, takie, które mnie ścina, nie? Z tyłu, nie? No mnie później zbierali, ściągali z parkietu, nie? No ale z tyłu, nie? Ale gościowi wyjebałem. Koledzy przyjechali, kurwa, przyszli, no, i mnie ściągnęli z parkietu, jego koledzy, nie?
0: Ja mam szacunek do ludzi, którzy potrafią się postawić w takiej sytuacji. Sam raczej gdzieś tam bym pewnie zrezygnował, bo nie czuję się na siłach, wiecie, no, cudów nie ma. To nie jest tak, że o, jakiś tam co, kondycji nie ma, nic nie trenował, to jak się wkurzy, to każdego rozwali. To nie ma tak, no. Trzeba trochę trenować, trzeba mieć pewną, nawet ta słynna determinacja, która gdzieś tam też nami kieruje, duma, determinacja, którą mamy w sobie, do tego, do jakiegoś konfliktu, do, nie wiem, do pokazania komuś tam, gdzie raki zimują, no to też trzeba sobie to pewnie wyrobić trochę i wyższą mają ci, którzy od małego coś tam trenują, ćwiczą, chodzą na spotkania, wyrabiają sobie charakter. Mówi się, że sport trenuje charakter, nie? I coś w tym jest, że sport trenuje charakter. Dlatego zawsze gdzieś tam sobie pluję w brodę, że nie jestem bardziej wysportowany. No, chciałbym być, a jestem bardziej komputerowiec jednak, zdecydowanie.
1: Brzuszek przypierdolił, nie? Nieważne. Ale wiesz, szukam stysji, szukam, chciałbym się z kimś pobić ostro, nie? Jak za starych czasów, nie? I wiesz, gościem mi raz na przykład, wiesz, biłem się z gościem, jebłem mu 2 strzały, nie? I się, kurwa, potknąłem na bucie moim, nie? Bo miałem sznurówkę, nie? I kurwa, gościem...
0: Peszek.
1: Trepem przez twarz przeszedł, nie? I mi, wiesz, rozbił, pierwszy raz mi nos złamał. Przeszedł mi po twarzy swoim trepem i rozjebał, kurwa, nos i mnie rozjebał szytą ranę, nie? Na policzku lewym, nie? Ale to dobra nauka była, nie? Wiesz, zawiązuj buty, kurwa, porządnie, nie? Żeby się nie wypierdolił na własnych butach, nie? No i wiesz, no, ale okej, ale chciałbym, wiesz, szukam, powiem ci tak, że szukam w pierdolu chyba ostatnim, wiesz. Jestem wysoki, jeszcze założę buty na chodzę w takich czarnych Nike'ach, które mają podeszwę, to mam 90 prawie, nie? Podeszła ma chyba ze 3 centymetry, nie? Taka, wiesz, i chodzę, kurwa, i wiesz, i szukam w pierdolu i mnie to boli, nie? Że chyba szukam śmierci, nie? Bo szukam śmierci, nie? Szukam, kurwa, śmierci, kurwa, kurawiec, nie? Chciałbym komuś pierdolić tak, żeby się, kurwa, nie pozbierał, nie? Mogę spotkać, w sensie takim, że
0: jestem wysoki, dość, nie garbię się, okej, okay, w sumie sylwetka do pozazdroszczenia. Przypuszczam też, że mam fotogeniczną twarz, to wszystko kwestia jest oświetlenia.
1: Stary,
3: obie dostanę i kurwa i się nie pierdolę, tylko po prostu wiesz, naszedł mnie taki moment, że kurwa, że już nie złamam swoje życie chyba, wiesz? To jest ten problem, nie?
0: Nie wiem, czy cię uściskać i pogratulować, czy powiedzieć, czy się wkurwić na ciebie i powiedzieć, ty debilu, kurwa, co ty odpierdalasz, what the fuck, man, w złą stronę idziesz, człowieku, weź, nie rób tego, czy nie, czy cię uściskać i powiedzieć, stary, dobra decyzja.
3: Oczywiście, że durna decyzja, ale po prostu ubiłem się. W takim sensie, że znamy się w takiej sytuacji, i uważam się za gościa wybitnie inteligentnego. To, co prezentujesz na antenie, jest bardzo mało inteligencji. Doskonale o tym wiesz, że jesteś wyrozumiałym człowiekiem, rozumiesz ludzi, rozumiesz świat i rozumiesz to, że jesteśmy niewolnikami na pewno, jesteśmy baranami, jesteśmy zwierzętami. Rozumiesz to doskonale. Nie do końca mówisz o tym na antenie. Cię podziwiam za to, że wiesz, że szkoda, że jest tylko niecałe 3000 subskrypcji. Myślę, że...
0: To nie jest ważne, stary. To ważne jest to, co tu sobie robimy i to zawsze gdzieś tam zakiełkuje. Wcześniej czy później takie są prawa natury uniwersalne, że gdzieś tam nic nie jest... Nic, co tu razem, wspólnie robimy fajnego, nie będzie stracone. Ja w to wierzę, chciałbym w to wierzyć. Ale dziękuję ci też za miłe słowa. A słuchaj, a może tu przerwimy, bo niespodziewana osoba jest w ogóle, aż czuję dreszcze i proszę o jeszcze. Janko Muzykant na antenie, witamy.
4: O kurwa. No, o kurwa. Witam. Witam panów, witam wojownika. Ja tylko tak z małym przypomnieniem dzwonię, nie? Bo tutaj pan Rybcia, nasz kochany, mówi, że on wojownik w ogóle, ale to już pomijmy, ale że szuka śmierci ostatnio, tak?
3: Szuka.
0: Zabrzmiało niepokojąco. Znaczy, znam ten stan, tak, tak. Znam ten stan, no, ale mów.
4: Znaczy, tak, to jakieś półtorej roku temu dzwonił i płakał, że tam po jakichś zabiegach lekarze go załatwili, zostało mu 3 lata życia. To było gdzieś jakoś półtorej roku temu.
0: O Jezu, teczki powyciągał. Nie, przyszedł, teczki, no Janko, nie, teczek, ja, no. Janko zawsze z taką górą teczek przychodzi od razu na rękach, całe archiwum i no witam, dzień dobry, tak, wpadłem tu.
4: Widzisz, no to teczki. Stary, ja może tak się wybijam, bo może masz większość słuchaczy, co oni to słuchają i nie myślą o tym, co słuchają i jednym ochem, no a ja kurwa, no widzisz, mi to zostaje w bani co ktoś i wiem, że on z półtorej roku temu...
0: Złapałeś płakał, rybkę kurwa. Na pewnych nieścisłościach, które zamierzasz wytłuszczyć nam, abyśmy nie zbytnio mu nie ufali, ponieważ twoim zdaniem mija się z prawdą. Wal, śmiało kurwa. Janko, dawaj.
4: Nie, no, ja tylko chciałem zapytać, to co tam się stało? Już wyzdrowiałeś czy coś? Bo płakałeś, stary, że 3 lata życia ci zostały, nie pamiętasz? Więc tak teraz, nie wiem, zapomniałeś o tym i teraz szukasz, czy co, wyzdrowiałeś? Jak to jest?
3: Dokładnie. Gdzie tak płakałem? Co i jak?
4: Co? Bo nie pamiętasz, stary, no półtorej roku temu dzwoniłeś do audycji, mówili, że jakieś zabiegi miałeś coś tam z nosem, chyba z przegrodę nosową ci, jak dobrze pamiętam, załatwiali. I tak
0: rybka, mówił, rybka...
4: Trzy lata życia ci zostały, stary, płakałeś.
0: Rybka, jak mam być szczery, to nie brzmi to dla mnie jakoś niewiarygodnie, że czasami wpadasz w takie stany, faktycznie, gdzie albo wszystko się kończy, przejrzałeś, kończy się życie, nowy etap, rybka 2.0.
4: No to było wtedy, no tak, to było wtedy, co opowiadał, że tam 10 koła. To jeszcze było zanim zarabiał 15 koła w Anglii, to wtedy jeszcze zarabiał 10. I mówił, że kurwa, zostało mu 3 lata. No nie, pamiętasz tego, Rybciu?
0: Ale po co ty to wyciągasz właściwie, Janko? Bo tak, wiesz, ja tak słuchaj, ty nie jesteś...
4: No to jest chyba,
0: ale słuchaj, daj mi coś powiedzieć i powiem ci to szczerze.
4: Tylko szczerze. No.
0: Wydaje mi się, że jesteś niegłupi facet, który ma ciekawe zainteresowania, trochę w życiu przeszedł, a tak wiesz... ograniczanie twoich telefonów do tego, że dzwonisz i wyciągasz teczki i łapiesz tu za słówka, za nieścisłości, coś tam komuś każesz się wytłumaczyć, to ci umniejsza trochę. Mógłbyś
5: ale według mnie, stary, no i widzisz, i to jest twój punkt widzenia. Według mnie to tobie umniejsza, że chłop ci na pysk kurwa gadał coś, teraz ci gada, a ty nawet nie jarnąłeś się, że takie coś było. Bo jestem pewny, że się nie jarnąłeś, to tobie umniejsza. Tak, to chyba mnie stawia wyżej, kurwa, że ja słucham, wiem, co wy gadacie i potem to pamiętam. Chociaż to są jakieś pierdoły, nie wiem, czemu
0: no
5: mi to
0: w głowie zostaje. No dobra, Janko, dobrze, masz takie zdanie, ja mam takie, szanujemy, dobra, różnimy się, ja to trochę inaczej widzę. Ale spoko. Ale słuchaj, ale może byś tak się, byś mnie naprawdę miło teraz zaskoczył, jakbyś kurwa coś na jakiś inny temacik, co był w audycji, coś powiedział, nie wiem. Jak sobie czterech pancernych wyobrażasz na nowo. Albo coś się pośmiać z szurów. Albo coś o Ukrainie. A nie, że chciałbym zwrócić kurwa uwagę, że rybka pierdoli. Mam tutaj, nie, w audycji 10 audycji w tył powiedział co innego. Teraz mówi co innego. Wiesz, no bez przesady.
5: Ale ja zadzwoniłem, krawiec, ja zadzwoniłem z pytaniem, tak? Czy już wyzdrowiał, czy co? Ja chciałem się zapytać.
0: Dobrze się wyzdrowiał, dobrze się czuję. Zaspokajam twoją ciekawość. Świetnie, doskonale się czuję, rybka, no. To także, a coś tak z innych rzeczy, z innej beczki.
5: No tak, a co tam wcześniej było, to tak szczerze, ja nie wiem, co tam było w audycji.
0: No, to nie wiem, już, no tak, nie wiem.
5: Poszedłem do Klodzia zobaczyć, co tam.
0: Do Klodzia, tak, czyli dymy, Klodzio, a tak żeby jakiś mądrzejszy...
5: A słuchałem wcześniej, ty. Nie, poszedłem, bo miałeś tutaj, kurwa, dwóch tych, kurwa, antymonów, jak ten. Ten z siódmej gęstości, kurwa, i Gumball. No to, kurwa, jak oni zaczęli gadać, mówię, idę do Kloda, nie chcę mi się tego słuchać. Klodzia skończyła i wróciłem tu, no i tyle.
0: Czyli dobra, niech będzie, że Nocne Radio jest takim twoim guilty pleasure, że słuchasz tego jak Kononowicza. Tak się tłumaczą niektórzy, co nie
5: no
0: lubią.
5: No i ja nie rozumiem te wasze gadanie guilty pleasure, nie wiem. Guilty pleasure to było dla mnie, nie wiem, jak mój brat by ruchał moją siostrę, a ja bym sobie do tego konia walił. No to by było guilty pleasure, kurwa. Jak
0: to słucham, no to... ale to pojechał. Nie, to... Słuchajcie, teraz tutaj przekroczyłeś tutaj jakieś normy Nocnego Radia. Odbieram ci głos, rybka, ratuj audycję, bo zdejmą kanał zaraz, wiesz, coś powiedz. No,
2: Tolek?
0: Tolek Banan, tak. Tolek Banan. To jest Tolek Banan, dokładnie. Tolek
5: Banan. Podróż za jeden uśmiech.
2: W momencie przy tej mojej dysfunkcji wypierdolę w kosmos. Nie ma problemu, nie skurwysy.
0: Już fajt, już... Już Tekken.
5: Ostatnio też mi cisłeś, pogadaliśmy trochę i się zesrałeś, ale widzę, że nie pamiętasz, bo alkohol ci już wyżarł mózg.
2: Ty jesteś takim, kurwa, masz problem. Ty chyba w pierdzeń zostałeś.
0: Już MMA. Nie, słuchajcie, ale nie...
5: Stary, zadzwoniłem do ciebie z pytaniem, się plujesz, ale dobra, ty jesteś taki kozak, 1,90 m, 100 kilo, stary. Ja mam 1,80 m, kurwa, z 85 kilo, 90 kilo wagi jestem, mniejszy, lżejszy, abym ci, kurwo, bliźniaki zrobił, rozumiesz?
0: Nie,
5: skądś mi pierdolić jakieś,
0: nie,
5: kurwa.
0: Nie, panowie, ale już bez tutaj Patryka Wegi. Naprawdę, dla mnie to już brzmi jak jakiś taki fight w nocnym radio w stylu The Fish versus John the Musician.
5: No ja zadzwoniłem z pytaniem, do YouTube już zaczyna się, widzisz, no i potem ja uchodzę za takiego, że o, tylko kurwa doczepić. Słucham, co?
2: Krytyki wszystkich, nie?
5: Co?
2: I obrażasz wszystkich, Gumballa, kurwa, wszystkich obrażasz, kurwa. Cokolwiek.
5: Ale to takiego jak Gumballa to nie trzeba za bardzo obrażać, mi się wydaje. To wystarczy chłopa posłuchać. Czy tego kurwa z siódmej gęstości to ja obrażam, stary? Wydaje mi się, że kto ma coś na karku, posłucha i kto sam wie. No. Ciebie też za bardzo się nie trzeba starać, żeby cię obrażać, nie?
2: Ktoś ciebie słucha. Człowiek wątpię, czy masz komentarz. Bo ja mam wiele.
5: Co masz?
2: Żadnego, nie?
0: Ale mu dosrał.
2: Nie ma żadnego pozytywnego komentarza.
5: No dobra, ty, ale no powiedz, stary, zadaję ci pytanie. Już ten? Nie umierasz? Nie masz 3 lata życia? Przeszło to?
2: Rozumiesz? Nigdy w mordę nie wstał. I mogę bez problemu się z tobą mówić na mordę.
0: Odcweli go zwyzywaj, odcweli go. Rybka, zwyzywaj, rybka, Ja ci coś podpowiem. Zwyzywaj go. Cicho, kurwa, zwyzywaj go od frajerów. Jego to wkurwia. Od frajerów go. Dawaj, dawaj. Ciśnij.
5: Ale ty, a ty, dawaj. Damskie się nie liczą, więc rybka sobie może.
3: Krawiec, że ty tego gościa trzymasz na antenie, bo on już opowiada wszystkich. Ja wiem, że jest perspektywa, że jest kontrowersja, że jest słuchalność, ale kurwa, przesady, no. Bo ten gościu naprawdę,
5: nie
3: kurwa...
5: Nie wszystkich, czy ja wszystkich od razu...
3: Potrzeba naprawdę przed nim aniołkiem, kurwa. Potrzeba jest, kurwa...
0: Według mnie potrzeba jest akurat aniołkiem. Ja go bardzo cenię. Uważam, że to jest bardzo prawy człowiek. Bardzo honorowy, prawy. Ja uważam, że ma ciekawe... Przepraszam bardzo, daj mi skończyć. Uważam, że potrzeba ma ciekawe poglądy. Jest bardzo sympatycznym, taki dodany przyłóż człowiek. Co innego niż ten klot. Co innego niż ten klot.
5: Jaki jest kozak po udarze, jak się szybko kurwa zebrał. Zaraz potem zaczął z powrotem pić i kurwa na boks chodzić. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to było.
3: Kto?
5: No potrzeba, udar miał, tak? Udar 19 miał.
0: Ojej, takie już złośliwe. Udar 19.
5: Zrobił was w chuja, złośliwe. Zrobił was w chuja i tyle, no.
3: Nie, ja nie chcę z tym gościem gadać, bo to jest tragedia.
5: To się wyjąć, kurwa.
0: A co macie, no, co macie do mojego kolegi?
3: Ja nie mam.
5: Do jakiego? Znaczy, masz kolegów?
3: Do tego oszołoma, nie? Ale...
0: Mam kolegów.
5: Oszołom to cię mama, kurwa, na obiad wołała, jak miałeś 10 lat.
0: Oszołom to cię zrobił i zapomniał zabić.
3: On chce być łapkę, kurwa, przez tą belkę. Powiedzmy, ja jestem przy tobie, kurwa, pieskiem. Pekińczyki, no tak. Przy twoich obrawach, bo ja jestem nim rybka, że ja coś tam mówię strasznie, że jestem jakiś taki obelgliwy, a ty przy mnie jesteś w chłopie gwiazdą. Walcz, ty baranie. Baranem głupim.
0: Ale jakaś poezja, słuchajcie, odchodzi w nocnym radiu, naprawdę wieczorek poetycki. Walcz, baranie.
5: Ale to wy ze mnie wyciągacie, kurwa, tą złą energię. Ja zadzwoniłem z pytaniem, tak? Z po prostym pytaniem do rybci naszej kochanej. No i chciałem tylko, żeby odpowiedział. No.
3: Gdzie mieszkasz? To pokaż, jaki jesteś fajny, nie?
5: Ej, to, że wysłałem wtedy, kurwa, Krawcowi zdjęcie pleców, nie wiem, czy pamiętasz, to się wzięło od ciebie, jak gadaliśmy, kurwa, tylko ty i ja na Skype, że chcesz mi pierdolić 90 kilo, wysłałem zdjęcie moich pleców, to się dziwko zesrałeś, kurwa. Rozumiesz? Zobacz na to zdjęcie, ty, kurwa, szmatko, zostałbyś z liścia. Tyle.
0: Ale przepraszam bardzo, na tym zdjęciu było też coś poniżej pleców i tam mi wkleiłeś, jak sobie wibrator wkładasz w pupę.
5: Ale to było tylko dla ciebie, ty. Żebyś dalej nie puścił.
3: Kurduplem, który ma 1,68 m, 1,70 m, kurduplo.
5: 1,80 m, no i kurwa, no i dostałbyś z liścia i byś padł, kurwa.
0: Ale słuchajcie, właśnie to jest ciekawy temat, właśnie wielki, to jest ciekawy temat, wielki kontra duży kontra wielki. Przypominam sobie właśnie walkę.
5: No właśnie, przypominasz sobie i wiadomo, Soroko, że widać, że nie masz pojęcia
0: Adam
5: o walki,
0: Szor... Daj mi dokończyć. Walka. Ale Janko, właśnie to jest twój błąd, no. Ty wiesz, że ty wiesz, a może ktoś nie wie, kurwa, no. To ja chcę powiedzieć do końca zdanie, no bo no, ja wiem, o kurwa, a co, będziesz mi tu, kurwa, kończył?
5: Nie, bo to jest takie opowiadanie, jakbyś, kurwa, o filmie, czy
0: jak będziesz mi kończył,
5: zały,
0: ja wiem.
5: Raz wygra większy, wiele czynników się na to, kurwa, wiesz, składa, tak? To
0: takie taki jesteś cwaniak i mądrala, to z kim walczył Soroko? Bo mi uciekła ksywka. Szachta... na pojedynku na pięści po prostu bez rękawic, nie, jak to się nazywa, No walka na gołe pięści.
4: Czy na The War?
0: The War, The War, no, The War. I walczył tam Soroko. No to widzisz, to nie znasz tej walki. Tam walczył właśnie bardzo wysoki z bardzo niskim. Szechta się chyba nazywał. Szechta, Szachtarz, Szuchta. No jakoś, ale Soroko walczył... Słuchaj, on ma...
5: To czego to dowodzi? Niczego. W następnej walce może wygrać na odwrót.
0: No w walce to nie wiadomo, czego... To dowodzi, walki różne są i tam czego dowodzi. No, co?
5: No tak. No, dobra, no, ty kurwa, no, internetowi no fajterzy i teraz będą, no dobra. No.
0: A ja się na podwórku biłem, no stary, no. No. No, no.
2: Powiedz mi, jak
5: to jest. Rybka ci mówi, że tam
0: ale sam,
5: 35 razy się
0: ale sam no, oglądasz The War, więc cię to tam interesuje i widzisz, co za ludzie tam są, co za charaktery, no. I słuchaj, chodzi mi tylko o to, że wysoki walczył z niskim. Soroko trenował karate, więc trzymał tą gardę bardzo nisko. A to był błąd, bo niski właśnie napierdala wysoko. I wiesz, i chce tego wysokiego zdominować. Od razu rusza do ataku, napierdala wysoko. Niski nie wie trochę, jak się bronić. Znaczy, wysoki nie wie, jak się bronić przed niskim. Ale dobra, no spoko. Może się nie znam, ale coś tam sobie rozkminiam, nie? Jak tam... Jak to wygląda? Technika, rozłożenie tam, strategia. Jednak strategia chyba zgodzisz się, że ma znaczenie, bo wiesz, każdy ma jakiś tam swój...
5: Tak jak ze wszystkim, nie?
0: No.
5: A powiem ci, co kiedyś ktoś mi powiedział właśnie, no, że sobie tak rozkminasz, że się nie znasz. Powiedział mi to pewien trener wschodnich sztuk walki. I wydaje mi się, że to jest bardzo mądre, że jak zaczynasz trenować pewne kopnięcie na samym początku, tak, to kopnięcie... Bo nie masz o tym pojęcia, tak? To kopnięcie jest dla ciebie... Kurwa, zachnij się sztuki walki.
2: Steven Seagal, co? Jeszcze im powiesz.
5: Nie, twoja
2: kung
5: mama.
2: Kung fu.
5: No kung fu, tak, kung fu. No. Dobra, ale jak zaczynasz trenować kopnięcie na początku jest dla ciebie, bo nie masz o tym pojęcia, to jest dla ciebie aż kopnięcie. Nie znasz, wiesz, pozycji, nie znasz techniki, to jest dla ciebie aż kopnięcie. Trenujesz, jesteś... Kurwa, zamknij na chwilę mordę. Robisz się coraz lepszy w tym kopnięciu i to się staje dla ciebie nie aż kopnięcie, ale tylko kopnięcie. Tak?
2: Ale
5: a potem jak dostajesz...
2: Siła.
5: Ja pierdolę. Zamknę
0: ale,
5: na chwilę pizdę.
0: Ale nie, Janko, sorry Janko, ale słuchaj, tu jest dynamiczna audycja. Też daj coś,
5: no tak, ale...
0: posłuchaj mnie, ale stary, posłuchaj kurwa raz w życiu kogoś, kto ci coś proponuje, a nie od razu, ale co, ale weź mnie dawaj kurwa, posłuchaj stary, ja ci tylko mówię, że jest dynamiczna audycja, słuchaj mnie kurwa, ja jestem gospodarzem audycji, ja jednak pewne warunki tu dyktuję.
5: Ale to teraz rybka ci się wjebał, to nie ja się do ciebie.
0: Kurwa, ja pierdolę.
2: Ale... Jesteś chuj, kurwa, Janko, ty jesteś taki chuj, że ja bym cię, kurwa, rozpierdolił. Miłą chęcią cię posam, cię rozpierdolę.
5: No, tak, rybcia. Pij więcej, kurwa. To cię wiatr będzie przewracał.
2: Ale i tak, kurwa.
5: Dobra, ale jak cię, to była wrzutka tylko odnośnie tego krawiec, co mówiłeś, że tam jak nie znasz, że rozkminiasz po swojemu. Mogę to skończyć, to jest bardzo krótkie.
0: Ale
5: zaczynasz, kurwa, trenować pewne kopnięcie.
2: Na początku
5: kopnięcie jest tylko kopnięciem. No nie, aż kopnięciem, bo nie masz o nim pojęcia. Potem stajesz się coraz lepszy w tym kopnięciu, to się staje dla ciebie tylko kopnięcie. Takie normalne, bo już wiesz. Ale jak stajesz się prawdziwym mistrzem w tym, to znowu jest dla ciebie tylko kopnięcie, tak? Czyli ten to jest tak jak idzie pięciolinia. Te kurwa nutki idą do góry i ta ostatnia jest najbliżej tej pierwszej, tej najniższej. Więc to podejście w głowie, jakie ma ten kurwa początkujący i ten prawdziwy mistrz, rozumiesz? One są najbliżej siebie.
0: Słuchaj, to jest ciekawa.
5: To, co mówiłem, nie?
0: Tak, to jest bardzo ciekawa myśl i tak powiem wam, słuchaj, nie, według mnie ciekawa i myślę, że to tak wam zdradzę trochę, że często dążę do tego skracania wypowiedzi, musztruję tutaj, odbieram głos i tak dalej, przyspieszam, poganiam i tak dalej, bo to, posłuchaj, bo to cię może zaciekawi, bo dążę... O, ja pierdolę, drugi mi przerywa, no. A i tak dokończę, kurwa, mam was w dupie i dokończę. Zmierzam do tego, że takie poganianie, przyspieszanie sprawia, że ktoś lepiej zawiera treść swojej wypowiedzi w krótkich słowach, co jest bardzo dobre. Można prosto komuś wytłumaczyć, dotrzeć do sedna, poruszyć, nie wiem, kwintesencję sprawy i tak dalej. Oto to chciałem powiedzieć, że często taka krótsza wypowiedź sprawia, że ktoś lepiej coś opowie, fajniej, ciekawiej, Janko, dynamiczniej.
2: Janko, mogę?
0: Proszę bardzo. Proszę
5: Janko, bardzo. Cię, kwiatuszku. No, tak, tak.
2: Janko, twoje low kiki.
5: No, moje low kiki.
2: Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Człowieku, rzucam się na ciebie jak masa, rozumiesz? Jak tarp.
5: Jak co?
2: Jak tarp. Masa, nie?
5: No dobrze, dobrze. Ale nie, chce mi się kurwa o tym gadać.

0: to ci 110 chyba. Rzucę się na siebie. No, rzucę się na siebie. Albo no, będę kurwa w obronie, kurwa, i twoje low kicki nie.
1: A słuchajcie, bo to tak. Słuchajcie, tak, sorry, przerwę panowie, bo. Tak no, trochę monotematycznie się robicie. Tu low kicki, no ja cię spotkam, to cię z tobą... Sorry. Ja myślę, żeby może wykorzystać. Mamy takie fajne dwa tutaj charaktery, dwie ciekawe postacie. Zrobić coś w stylu, słuchajcie, randki w ciemno w nocnym radio. Którego mężczyznę wybiorą nasze słuchaczki, kobiety, przedstawicielki płci pięknej? Czy bardziej takiego intelektualistę w okularkach, ale który też trenował trochę, KSW trenował trochę, rybka?
2: Dlatego czy... wysoki, przystojny, nadmiejmy, tak, bo widać zdjęcie przystojniacha, wysoki. Kurwa, zarabia 15 w tej Anglii.
1: Wysoki, no, to słuchaj, to jest ważne. Wysoki, to podkreślmy. Wysoki, czy taki mały, słuchajcie, czy taki mały,
2: mały. Złomu się zna.
1: Czy taki
0: świniu, kurwa.
1: Janko coś tu pije do rybki, że wysoki, więc pewnie sam jest kurduplem. Taki mały, ale dziarski i napakowany. I taki na maksa napakowany, ale taki mały, ale gdzieś go tam gryzie to. Ale jest taki mały zagryziak.
2: Słuchajcie,
1: kobiety czasami nie mają... uwielbiają takich właśnie małych mężczyzn, niskich. Dany DeVito, przykład.
2: Ty,
1: właśnie.
2: Kurwa, wypraszam sobie niskich, kurwa, 1,80 m mam, tu taki niski, kurwa, normalny gościu, tak?
0: Ty, kurwa, ma...
2: Czy nie?
0: Krewetko, rozumiesz? Przy mnie, kurwa,
2: kleja se kup, ty, dziko, kleja se kup. Kleja, kupiłeś już telewizor, kurwa, od 4 miesięcy, 5 kupujesz, kupiłeś już? A nie tam pierdolisz. Dalej ci ludzie wrzucają, jak siedzisz, kurwa, pijesz piwko, dalej ci rzucają, bo myślisz, że bezdomny siedzi? Dalej tak masz?
0: Kiedyś, ale tobie nikt chyba nie urwał jeszcze.
2: Nie jeden próbował.
0: No to wiesz, znamy takich ludzi. Znamy.
2: Dobra, nie chce mi się, to kurwa, zadzwoniłem z pytaniem, nie dostałem odpowiedzi i znowu zeszła, kurwa, rozmowa. Może ja... Serio, to może ja sprowadzam te rozmowy na takie tematy, czy już tak działam na ludzi?
1: Nie no, się, po prostu się, nie, słuchajcie, się spotkały dwa światy troszkę, dwa charaktery takie różne od siebie na antenie i ja to lubię. Dla mnie to jest fajna zabawa, eksperyment, pogadanki, humor, miłe spędzenie wieczoru, można sobie pożartować, pogadać, wymienić poglądy trochę, więc co lepszego może być na antenie?
2: Wymienić poglądy?
0: Dalej lubię, kurwa, jebane. Bo ty masz charakter, ale pytanie, do kiedy masz charakter, nie? Ale super, nie? Lubię cię, gościu. Jesteś fajny gościu.
2: Ty to jest coś jak dwóch typów, kurwa. Jak najebany, to w ogóle nic nie... Zresztą z Krawcem jest to samo. Dwóch różnych gości. Trzeźwy i najebany, to tak nie ma. Sumie,
1: ale
2: nie?
1: Słuchaj, to mamy swoje jakieś wpadki życiowe i na przykład ktoś się wkręcił w picie alkoholu. Jakoś go to znieczula, znalazł taki w sobie, bo to zwykle się w tym celu używa, żeby się znieczulić trochę na, wiesz,
2: no tak, na początku,
1: zło,
2: to
1: na ten
2: jest,
1: świat.
2: To samo w sobie walisz, no. Nie? Rozumiesz? Na początku jest, żeby znieczulić, a potem tracisz nad tym kontrolę i już, kurwa, wiesz.
1: No to słuchaj, najebać, to szanuj rybkę, bo rybka ostatnio cały czas trzeźwiutki, jak ta lala.
2: No co ty gadasz, chłopie?
1: No mówię ci.
2: To jak on cały czas chleje, no po czym jest, kurwa? Jak on ostatnio z nim gadałeś, tobie też mówił, że kurwa trzeźwy było, słuchaj, że coś tam wypił. Mówił, że tam 2-3 piwka tylko wypił, ale że trzeźwy.
1: No to słuchaj, no to nie wiesz.
2: Dla mnie 2-3 piwka to jest chlanie. Dla mnie 2-3 piwka, czy nawet jedno piwo. To nie możesz powiedzieć, że nie piłeś. Rozumiesz? Nie możesz powiedzieć, że nie piłeś. Chce ci się pić, kurwa, to se... I to często alkusy mają, bo kurwa mam wujka tam, co miał problemy, też tam kiedyś, kurwa, mieszkałem z nim jakiś czas, to mu cicłem. Przechodził z roboty browara, mówię, skądź to, kurwa, chlać, ty chcesz se pić? Herbaty se, kurwa, zrób. Bo on mi daje, że no, kurwa, pić mu się chce po pracy, to piwko se musi wypić. To se, kurwa, herbaty zrób, kole se kup. To takie potem pierdolenie alkusów, że a, jemu się pić chce, to on se się tylko
1: zadam ci pytanie, Janko, takie trochę osobiste, no? Ale może się odważysz opowiedzieć. Czy masz jakieś przykre bardzo doświadczenia albo nawet tragiczne związane z alkoholizmem w rodzinie?
2: W rodzinie? No, czy, no nie mam wujka na przykład, którego no, tam no, był gościem a widzę, że no kurwa, wiesz, no

0: alkohol. I to nie tylko, no widzisz, stary, nie masz poznajomych, nie widzisz, do czego to doprowadziło?
1: Widzę, no właśnie, może no po życiu
0: nie musisz
1: swoim.
0: Mieć w rodzinie, wystarczy no. mieć otwarte oczy, kurwa, i myśleć, tak? Mhm. Mieszkałem, stary, w tym jebanym Londynie, kurwa, przez 6 lat i tam jest to samo. Ludzie tylko, kurwa, chleją, rozumiesz, tylko na weekend czekają, żeby się, kurwa, ześcierwić i tyle. W tygodniu, kurwa, na antydepresantach, na weekend najebany i życie jest piękne, nie? Rozumiesz?
1: Janko, słuchaj, ja jestem osobą, która ma takie doświadczenia w rodzinie troszkę alkoholowe.
0: Ja wiem.
1: I jestem osobą, która...
0: Teraz pytanie.
1: Ale posłuchaj chwilę drugiej osoby. Trochę się wycisz na moment. Czy ty nie masz ADHD na przykład?
0: Nie, nie, ja jestem w pracy. Ja ci to kiedyś tłumaczyłem. Szybciej skończę robotę, szybciej jestem na chacie. Ja tu zawsze jak chcę zadzwonić, chcę to załatwić w kilku słowach, kończyć robotę i na chatę. I zawsze się, kurwa, wiesz, rozgadam. Robię skróty myślowe, szybko gadam.
1: Ale
0: szybko
1: wiesz co, to sorry, ale tutaj już ci rybka przekazuje głos, bo ci oddam już teraz za moment. Ale Janko, to mnie trochę ubodło, co powiedziałeś teraz, wiesz, o tej fabryce swojej.
0: O czym? O czym?
1: Jakby ci to...
0: Ale co cię ubodło? Co cię ubodło? Bo nie zrozumiałem.
1: Okej, powiedziałeś, że jesteś w pracy, mówię, wiesz, fabryka, tak sobie powiedziałem, w pracy
0: i że ci się spieszy.
1: Czy ty dzwonisz tylko po to, żeby wygłosić jak najszybciej w przerwie w pracy swoje poglądy?
0: Nie, żeby wygłosić, ale żeby...
1: Czy żeby pogadać i podyskutować?
0: Tak, ale na pewien temat, bo tu jest to samo, u Kloda jest to samo. Ja się daję wciągać potem w różne tematy. Kurwa, kończymy rozmowę, ja patrzę półtorej godziny w dupę. Rozumiesz? A ja szanuję swój czas. Ja dzwonię...
1: Okej, okay, dobra, spoko. Spoko, jakby rozumiesz, wiesz...
0: To nie jest tak, że
1: jest,
0: dzwonię, spoko. Spierdalać.
1: No dobra, spoko. Stary, wiesz, okej. Okay. Wyjaśniłeś, wytłuszczyłeś sprawę. Jest wszystko jasne. Rybka, zabierz tu głos, bo obiecałem.
0: Ale tym, co mówiłeś, że tam w rodzinie miałeś tam z alkoholem, ja wiem, no sam...
1: No nieważne, coś tam było, no. No, Rybka, jak
0: tam? Tylko ja się tobie trochę dziwię, że mając takie przejścia, widziałeś to z bardzo bliska, rozumiesz? Tobie też już niedużo brakuje, tak szerzej, nie? A to potem...
1: Okej, dobra, to pogadajmy. To pogadajmy o tym, bo to jest ciekawy temat. Czy mi dużo brakuje do alkoholizmu? To jest...
0: Mi się wydaje, że nie.
1: Myślisz, że nie, dobra. Jak ktoś uważa,
0: nie znam,
1: że...
0: Nie cię na co dzień, tak?
1: Dobra. Zdamy się na opinię nocników, społeczności naszej, nocnikowej.
0: Ale to jest takie...
1: Wszyscy ludzie, którzy są na czacie...
0: Sam przed sobą powiedz, czy uważasz, że masz problem z alkoholem? Odpowiedz mi. Bo my cię możemy nie...
1: Ja uważam, że mam.
0: No właśnie, no i
1: zdecydowanie
0: widzisz, ja myślę
1: mam.
0: To samo.
1: No tak.
0: Ja myślę to samo. I czemu się zdawać na innych? Oni cię nie znają, rozumiesz? Znają cię z radia, nie widzą cię codziennie, ale ja myśląc, widząc, kurwa, znając inne osoby, jak to wygląda u nich, znając te tłumaczenia, słuchając swojej gadki i tego, co robisz, dla mnie ewidentnie masz ten problem i wydaje mi się, że jest bardzo blisko, żeby ci się, kurwa, wiesz, lejce wyśliznęły z rąk.
1: No. Stary, słuchaj, powiem ci tak, dałeś mi się przekonać i uważam, że masz rację, faktycznie tak jest. Ja tym jakoś siebie tam usprawiedliwiam, no wiesz, naturalny mechanizm.
0: I to jest błąd. Wszyscy. Tak. Nie, trzeba sobie brutalnie, rozumiesz? Przynajmniej ja nie widzę, żeby kurwa z różnych dołków musiałem wyjść. I przynajmniej, nie wiem, są różne charaktery, ale dla mnie, patrząc na mnie, największym błędem jest próbować się, wiesz, bo to potem trwa latami. Usprawiedliwiasz.
1: No,
0: sobie pomógł w tych ciężkich sytuacjach, musiałem sobie powiedzieć brutalnie, co ty kurwa z siebie zrobiłeś. Wypierdolić sobie wszystko na ryj, rozumiesz, rozdrapać te rany, wpierdolić tam palce, poczuć ten ból kurwa jeszcze raz i wtedy sobie pomyśleć, nie, coś z tym trzeba zrobić. I tylko takie coś na mnie zadziałało, nie? Rozumiesz, tylko takie coś.
1: Janko, bo to już, okej, wiemy o co chodzi. A czy ty uważasz się za człowieka, który żyje fajniej, ciekawiej, lepiej, nie wiem, jak to określić, w bardziej w sposób wartościowy niż ja? Powiedzmy, są różni ludzie. Ale nie, ale daj mi, bo to jest, wiesz, to jest skomplikowane i ciężko mi tutaj myśl, no myśl nawet samą, wiesz, wyłożyć.
0: No dobra, dawaj.
1: Chodzi mi o to, czy powinniśmy tak wartościować ludzi, że ten, powiedzmy, bardziej biznesowy odniósł sukces, ma rodzinę, ładny dom, a ten, powiedzmy, wstaje sobie o 14 rano, wydubie sobie miód z ucha i mówi, już jestem po pracy, tak jak ja.
0: Ale to tylko ty tak robisz, tylko ty tak to wszystko, kurwa, ustawiasz. Ja tak nie patrzę pod takim kątem. Czy ktoś inny tak patrzy?
1: A jak patrzysz? Jak oceniasz ludzi w różnych kategoriach?
0: Staram się ludzi nie oceniać, ale jak słyszą to, co mówią, a za tydzień mówią coś innego, albo kurwa wiem, że robią zupełnie inaczej, to wtedy się odezwę, ale tak poza tym, to jak ktoś się nie pcha na afisz, to jest jego życie, chuj mi do tego, tak? Ja mogę wyrazić, chcę komuś pomóc, tak jak, nie wiem, w dobrej wierze ci to powiedziałem o tym, że wydaje ci się masz, nie żeby ci cisnąć, tylko że w dobrej wierze, tak mi się wydaje.
1: To spoko, to też ma znaczenie, słuchaj, to też ma znaczenie, w jakiej intencji coś robisz. I ludzie tego nie rozumieją, że czasami ma dwie te same sytuacje, ale robisz coś w innej intencji. I to robi,
0: Że ja jestem często brany, jak ja mam dobrą intencję, chcę coś, a to kurwa zawsze wyjdzie odwrotnie. Ale to może sposób, w jaki ja się wypowiadam, też ma dużo, wiesz, do powiedzenia w tym temacie.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No słuchaj, tak, i to tutaj, jest też problem dzisiaj, tak. Mi się wydaje, że ludzie się skupiają na tym, co jak ktoś mówi, a nie na tym, co ktoś mówi, rozumiesz? I ci, co chcą nam pierdolić w głowach, oni bardzo dobrze o tym wiedzą, że ludzie patrzą i oni mówią, kurwa, wiesz, normalnie mowa złota, tak? I to płynie im złoto z tych ust, a oni cię robią w chuja, nie? A ja mam takie podejście, no, jak trzeba się zachować, to się zachowam. Ale ja nie mam tak, że będę się krygował, że wiesz, o co chodzi. Mówię, kurwa, prosto, szczerze i tyle. Nie będę kogoś czarował swoją mową. Nie takie mam zamiary. Tak?
1: Stary, jasne. Słuchaj, spoko. Wiesz, ja to rozumiem. Myślę, że ludzie też to po części rozumieją. Ja cię doskonale kumam, bo wiesz, też jestem w sumie może, nie wiem, jedynym radiowcem, który się jąka na przykład, nie? Też mogę być takim jedynym radiowcem, który się jąka. Trochę czasami, nie tak dużo, ale czasami się jąka, więc też jakiś ewenement. Wiesz, na człowieka trzeba patrzeć różnorako. Ja też ciebie jakoś tam poznałem podczas rozmowy naszej prywatnej trochę lepiej i stwierdziłem nagle, kurczę, to jest o wiele ciekawszy Janko muzykant niż tak w radio nawet. Chociaż w radio też masz swoją markę, swój jakiś taki trademark. Tylko, że się, nie wiem, zwykle czepiasz, jakiś jesteś taki, wiesz, w ogóle tu jakieś masz wąty do kogoś. Ale to jest fajne. To jest fajne i to jest twój styl.
0: Czepianiem by się było, że wiesz, żebym powiedział, że jesteś brzydki i śmierdzisz.
1: Ale ja nie mówię, że się nie czepiasz niesłusznie. Może się czepiasz i słusznie.
0: Okej, spoko.
1: Czasem może bardziej słusznie, a czasem może trochę przyjaskrawiasz. Robisz już jakąś tam bekę z kogoś, ale to jest też normalne, bo każdy z nas ma tak jakąś potrzebę, żeby, wiesz, coś sobie trochę przyjaskrawić, uwypuklić. Stary, spoko, dla mnie nie ma problemu. Ale dobra, bo takie poważne tematy w ogóle tutaj, kto jest kim w nocnym radio, już mnie trochę to też może nas to męczy już tak. Przepraszam, czat tutaj, Matt pisze, przepraszam, ale agresja oraz wulgarność i żal pana Janko boli w uszy. To jest...
0: Agresja? No agresywny... No dobra, może byłem agresywny, troszeczkę jak tam z rybką, żal? Ale jak?
1: No dobra, to taki twój styl, dobra. A rybka co powie nam?
0: Ty, a dobrego? Ty tak zawsze, jak ja ty gadam, to ty mi jakieś chujowe wstrzyki, kurwa. Nic dobrego, nikt tam
1: bo ty na nie napisał. Ale nie, bo ty... Nie, stary, kurwa, co ja dobrego? Stary, ja...
0: Ale mówię, o mnie, zawsze mi wyciągasz jakieś o, na czacie napisali i zawsze coś chujowego. Tam nigdy nic o mnie dobrego nikt nie napisał.
1: A co mam, kurwa, poznać? Ja, Janko, muzykant, mimo że krytyczny, to zawsze wykazuje się racjonalnie. Kurwa, weź, spierdalaj, ty, kurwa, weź, to spierdalaj,
0: ja nie
1: kurwa.
0: Mówię, że masz mi cukrować, ale ty za każdym razem, jeszcze się nie zdarzyło, tak?
1: No
0: żebyś
1: dobra,
0: przeczytał,
1: no dobra,
0: coś,
1: jakiś, kurwa, spragniony, kurwa. Kurwa, czułości.
0: Dobra, ty,
1: rybka,
0: kurwa.
1: Kurwa. Dobra, bo to...
0: Spragniony, czułości. Ty jesteś niebiem.
1: Rybka, weź coś tu powiedz, kurwa, ciekawego.
2: Ładuję baterię, dajcie mi 5 minut.
1: Może ktoś się chce
0: przyłączyć. Dobra, ty, może ktoś się chce przytulić, spragniony czułości, Janko, muzyka. No ej, dobra, ty, bo kurwa, gadamy. Ja tu muszę robotę kończyć na chatę, prawda?
2: Szanujesz kogokolwiek w swoim życiu?
0: No, oczywiście, że szanuję.
2: No to powiedz, kogo szanujesz w swoim życiu?
1: Krawca.
0: Nazwiskami mam ci
1: Krawca szanuję.
0: No szanuję. Czasem mnie wkurwia.
1: Mówię, kurwa, krawiec.
2: Tak. Ale w życiu...
0: Ale co, nazwiskami mam ci mówić?
2: Nie mówię o rodzinie. Mówię o jakichś przyjaciołach, znajomych.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że szanuję.
1: A kogo? Kogo konkretnie? Proszę mi wymienić konkretnie nazwisko, adres, PESEL.
0: Tak. Ale szacunek to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest zdobyć i bardzo łatwo jest zaprzepaścić, tak? Jest szacunek, to nie jest coś tam, że o kurwa, pach. Można oczywiście tak, że szanować kogoś jak człowieka, tak, że każdemu się należy szacunek. Tak, ale to coś więcej. Rozumiesz, to bardzo ciężko zapracować na szacunek i bardzo łatwo go stracić.
1: Okej, okay, słuchaj, to... ale ja myślę, że już tutaj, Janko, trochę dominujesz dyskusję i rybka tak trochę, wiesz... Ja bym chciał dać szansę rybce.
0: Dobra, to ja rybka. Zawijam, no właśnie, bo ja mówiłem, ty. Ja zawijam, wy tu gadajcie, będę was słuchał, panowie. No.
1: Dobra, trzymaj się, dzięki.
0: Spragniony czułości jestem, muszę na chatę szybko wracać, żeby mnie tam kobieta przytuliła, kurwa. Bo...
1: No dobra, no to dobra. Trzymaj się. No. Dzięki wielkie za siemano. Telefonik. Siemano, hej. Usuń z rozmowy, zbanuj na zawsze. Powód pierdoli... No, już tu nie ma Janka muzykanta. Dobra, jest rybka. Rybka, co nam powiesz ciekawego?
2: Nie, no, muszę się wyłączyć, bo akurat wróciłem do domu. Janek pierdoli.
1: Czemu
2: go lubię? No,
1: ale czemu chcesz się wyłączać? Czemu? Tak szkoda trochę rybki. No ale dobra. Rybka, dobra, to coś na koniec, takie przesłanie dla słuchaczy, nie wiem, jakaś mądrość Himena, taka na koniec, taki, wiesz, taki morał, że nawet ci echo może, a nie, ja tylko sobie mogę echo, ale tak coś powiedz na koniec, fajnego.
2: Przykro mi się rozstawać. No. To jest moje przesłanie.
1: To się nie da opisać słowami wręcz, jak właśnie jest to rozłączanie się z nocnego radia, to jest dramat dla każdego. Dobra, tu rybka, trzymaj się. Bracie, druhu.
2: No, powiedziałeś to okej, tylko też tak w życiu jest. I tyle w temacie. Łączymy się następnym razem.
1: No, dobra, to trzymaj się. Hej, hej.
2: Kochamy się. Na razie, cześć.
1: Peace and love.

Matt pisze tutaj: dziękuję Bogu, że nie biorę w tym udziału. A może jeszcze weźmiesz udział? Kto wie? Audycja Luźne Gadki często się zmienia. Właśnie tak nagle. Zmiana klimatu, nie? I nagle coś zupełnie innego. Tu dzwonił Zenon, a dzwoni Potrzeba. Nie, to akurat może jakoś tam zbieżne w miarę. Nie, no może inaczej. Dzwoni Ania, a potem Gumball, a potem Zenon. Jest awantura, a potem Potrzeba dzwoni. I potem dzwoni Tomu. Na koniec psycho dzwoni tam. Ej, facet, czekaj pan. Jak to jest, panie? Kurde, normalnie, że to... kurde, czekaj pan, no. I tam potem dzwoni Tomu, potem dzwoni Matt, potem dzwoni znowu psycho.

No dobra. To słuchajcie, to powoli kończymy audycję, chyba. Psycho zaledwie kibicuje, pisze Matt. Oni już nie dzwonią. Oni już nie dzwonią. Kosmos. Radiowy kosmos, w którym oni już nie dzwonią.

Ale wy jesteście smutasy i w ogóle drętwiaki. Już piąta w nocy, piąta rano, a już ci chcą kończyć. Hańba, hańba i srom i wstyd dla nocników, że o tak wczesnej porze już tu się zbierają, już. O, ja idę spać. Ja już nie mogę. Oj, padam na ryj, po prostu nie mogę już. Kończmy już może, co? Już tak nudno trochę. No, kończmy, bo tak się drętwo zrobiło. Tylko ten krawiec jeszcze sobie ochotę ma na jaja. Jajcarz taki. No, ej, w ogóle nieśmieszne te jego dowcipy. Słuchać się nie da. Ja to wręcz bym zakazał takiego nadawania. Człowiek chce spać, a to gada, pierdoli jeszcze, farmazony jakieś. Ktoś tu pisał, że nie można kończyć audycji, bo jeszcze psycho nie zadzwonił. I jestem w stanie się zgodzić. To jest trochę taki nasz rytuał. Że właśnie psycho dzwoni na koniec, coś tam powie. I to jest takie nasze domknięcie, ta klamra, taka, która zamyka to wszystko. To nocne radio, właśnie telefon psycho.

potem pisze tak, kim krawiec się otaczasz? Pytanie. Odpowiedź różnymi ludźmi się otaczam. Takimi przeróżnymi w ogóle. Różni ludzie to są. Jeden taki w ogóle wariat, drugi taki poukładany, trzeci taki głupawy, a czwarty taki mądry, prawda? Piąty z kolei taki wesoły, a szósty smutny. A siódmy taki właśnie przekonany o tym, co mówi, taki pewny siebie. A następny z kolei taki, przepraszam, że tak powiem, ale niepewny troszkę taki i do końca tego, co mówi, ale jednak walczy o to, żeby gdzieś tam się przebić. Trzeba się przebić i jednak... Czym krawiec się załączasz? Nie rozumiem pytania. Nie zrozumiałem pytania. Z jakiego programu? O OBS Studio. Z jakiego miejsca? Środa Śląska. Z czym w sensie tak w przenośni, że z czym, co mam tam pod ręką, to różne rzeczy. Tutaj różne dary Boże, wspaniałe, ogółem całe te... różne tu są rzeczy dookoła, więc w sensie takim z czym. W sensie, że z czym, czy sikałem, to tak, sikałem. Polecam sikanie. Niedobrze jest trzymać w sobie. Się człowiek taki robi nerwowy, jakiś taki podekscytowany, jak nie sika często. Prawda.

jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić i pogadać sobie ze mną, już tak, no, powoli kończymy, powoli kończymy. Ostatnie telefony, ostatnie podrygi śniętego dorsza. No, bo ja już jestem śpiący, no, pijany, niech będzie pijany, pijak Menel. No to dobra, też trochę. No,

0: No dobra, jak nikt nie dzwoni, stagnacja, późna pora i tak dalej, to czytam sobie czata. O tej godzinie pracujesz jeszcze, Tomisiu? A co cię to obchodzi, o której godzinie on pracuje? Ciekawe. Ksycho, krawiec ma czkawkę po tym bimbrze. A co cię interesuje, co ja piję? I w ogóle, czy mam czkawkę, czy nie? I po co to piszesz tutaj w ogóle? Gosia, czy siedzisz teraz w barze albo na basenie, Tomisiu, bo raczej w pracy już nie jesteś? A powtarzam, co cię interesuje, czy on jest na basenie, czy w pracy? I tam co, tam że na basenie czy w pracy? O, sobie na basen poszedł, o, już tam praca, coś takiego. Po co to? Mat, nocne radio, łagodzący okład, tylko Lennon, Imagine, Imagine, John Lennon. Dobra, coś się tutaj zafiksowałeś, Macie, na swoim ukochanym Johnie Lennonie i w ogóle John Lennon tylko. Brawo, John Lennon! Jedyny muzyk w ogóle, który coś, cokolwiek wartościowego tworzył. John Lennon. No Dariusz, co tam powiesz ciekawego?
1: No, ja chciałem o oświeceniu trochę swoim opowiedzieć.
0: No to słuchamy.
1: No, posiadam wiedzę duchową, a nie wiarę, ponieważ doświadczyłem jakby takich zjawisk duchowych, które już mogę przestać kwestionować jako tematy takiego typu, czy istnieje takie coś jak nieśmiertelna dusza, czy jakieś byty duchowe. I pytanie też, dlaczego DMT, cząsteczka duszy, jest właśnie nielegalna, trudno dostępna praktycznie, nie da się jej zdobyć. No to mam odpowiedzi na takie pytania właśnie, bo jakby człowiek na przykład zaczął robić eksperymenty z DMT, właśnie w trakcie waporyzacji DMT jakby uwalnia się dusza tego DMT. I ja miałem takie doświadczenie, że widziałem właśnie, jak z jednego strumienia dymu robią się dwa strumienie dymu, które tak jakby wokół siebie wirują.
0: Ale co to ci daje w życiu, na przykład coś takiego, takie doznanie, że nagle widzisz, że dwa strumienie dymu się różnią od jednego strumienia dymu?
1: Nie, no to był najpierw jeden strumień dymu i on przekształcił się w dwa strumienie i zaczęły robić się takie warkoczyki w powietrzu, przeplatać się między sobą. Coś, co z niego nie da się po prostu wyjaśnić w żaden sposób naukowy.
0: Jakieś tam zjawisko, no zwracasz uwagę na ciekawe zjawisko, no w tym wszystkim.
1: Nie żadne zjawisko, to pokazuje, że wszystko ma duszę, że istnieje nieśmiertelna dusza, no i że istnieje boski plan. To nie jest coś zwykłego. Jakbyś to zobaczył, to co ja widziałem, ty byś właśnie przestał wierzyć, tylko miałbyś wiarę w takie coś jak dusza, nie? A takie coś mi daje to poczucie tego, że dusza jest nieśmiertelna i żebym nigdy się nie poddawał, bo jedno życie to tylko jeden mały etap rozwoju całej duszy, gdzie masz tam...
0: Proszę bardzo, to słuchajcie, wielki krok dla ludzkości, mały krok dla Nocnego Radia. Tylko u nas takie audycje uświadamiające. Z jednej strony Dariusz, uświadomiony, wiedzący, mający wiedzę, przebudzony, i on opowiada nam tu o kosmicznych rzeczach niesamowitych, w ogóle, które takie lifehacki w ogóle kosmiczne, od kosmitów, różne jak substancje, wszystko, a z drugiej strony taki kononowicz, taki w ogóle i mówi, a co, jak ja mam wierzyć temu Dariuszu całemu, zasikanemu, zaśmierdzonemu, jak on mnie, co ja będę z tego miał? Ile ja pieniążków dostanę za to, że będę, powiem, że o, Dariusz, w moim radiu, a powiem, że Dariusz najlepszy, ja będę do pieniążków miał.
1: No i takie doświadczenie dało mi takie kopa, że nie posiadam już wiary, tylko mam wiedzę, że istnieje ten świat duchowy. To jest jakby dar dla ciebie.
0: Czyli nic nie będę miał. No to dziękuję bardzo za takie... Nic, w ogóle jakieś byle gówno, będę z tego miał.
1: To polecam każdemu zrobić doświadczenie sobie, żeby sobie zaporyzował Changę albo kryształ DMT. To zobaczy,
0: ale co ja se będę se miał z tego, że ja se tego kryształa będę se miał, no?
1: No to zobaczysz, w jaki sposób układa się dym właśnie z Changi albo z DMT.
0: Ale ja nie, panie, jakie Changi, jakie srangi, dupangi, panie, co ja będę z tego miał, że ja sobie tego kryształa kupię?
1: No to będziesz miał wtedy właśnie wiedzę, a nie wiarę. Będziesz już osiągnął.
0: Po co mi wiedza, panie? Kurde, jakieś tam wiedzę. Panie, ten co... Lepiej czasami nic nie wiedzieć. Lepiej czasami nic nie wiedzieć, no. Co ja będę sobie tam wielki wiedzący, panie. Co ja będę z tego miał? Ile? Gdzie? Co? Kurwa, z kim? Co trzeba? Kurwa, no. Jaka wiedza? Co? Co mi ty tu... coś mi tu... Stary, nie pierdziakaj mnie, tylko mów mnie wprost, co ja będę z tego miał? Jaki jest interes?
1: Będziesz mógł założyć religię opartą o swoje badania naukowe właśnie, a w religię opartą o wiedzę, a nie o wiarę. Czyli nowy rodzaj religii. Coś,
0: dobra, coś, bo tu głupek dzwoni, dobra. Nara, siema, pozdro. Siema,
1: no nara.
0: Nara. Głupek dzwoni, pierdoli, farmazony, dobra. Kończymy audycję, mi się to nie opłaca, zero donate'ów, dobra, idę, nara. Wolę se pospać, nie mam czasu, dobra, żeby tu zgadzać. Co tu piszą, cfele. Szanowny panie redaktorze, chciałbym polecić spróbowanie diety, spierdalaj mnie z dietą, kurwa. Nie mogę z wami, nie mogę, po prostu jacyś tacy przyjebani jesteście, kurwa, gadać się nie da, po prostu. Dzwoni mnie tu jakiś, powiada, kosmos, życie, a tu, kurwa, iluminaty, kurwa, mansony, całe te, kurwa, się słuchać nie da, kwaśnej sraczki można dostać, jak się słucha takich pierdół. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dobra. No dobra, już tak serio to zmykam, bo już naprawdę słuszna pora. Już po piątej. Chciałbym też coś jeszcze sobie pospać odrobinę. Tak więc żegnam się z wami, dzięki za udział, za telefony, pogawędki też na czacie, tu cały czas czytam, co tu piszecie. No, jakoś się usłyszymy za niedługo, pewnie.

To ciekawe komentarze. Piór, Piór napisała... Czekajcie tutaj. W ten sposób się odzywasz do kobiet, które pana sponsorują. Dziękuję bardzo za współpracę. Do widzenia panu. No, przepraszam, no tak w sumie to było niegrzeczne. Przepraszam panią, witam szanownych państwa, witam szanowne panie, witam szanowne dzieci, witam szanownych obojnaków, witam szanownych gejów, witam szanownych transwestytów, witam szanownych, witam szanownie też 256 płci dodatkowych, ale także witam hermafrodytów i dendrofili oraz pedofili. Nie zapominajmy o szanownych pedofilach, prawda? Ale hamuwa, napisał Matt. Jaka hamuwa? Czy cokolwiek dzisiaj chamskiego było w tej audycji? Ja sobie wypraszam, panie Macie, takie komentarze. Proszę konkretnie wskazać, co było nieeleganckie w tej audycji. Bimberek daje się we znaki. Ja bym powiedział, że co innego się daje może we znaki. Niekoniecznie bimberek, ale bimberek jest miłym dodatkiem. No, niech będzie.

0: Fajki mi się skończyły.
1: Fajki mi się skończyły. Nie no, teraz serio mówię, że fajki mi się skończyły. To jest dramat. To jest prawdziwy dramat, że fajki mi się skończyły.

0: papieros, ostatni papieros me uleciał. Żeś mi tu spadł, się uleciał mnie papieros, ostatni papieros.
1: Nowa historia taka, scenariusz filmu sensacyjnego albo przygodowego. Ostatni papieros, film polski na Netflixie. Ostatni papieros. Tam, i tam będzie Zdzisław Kozak, Boris, fighter MMA Boris, będzie też Seba, będzie Siwy, będzie Misiek. Taka opowieść o życiu, o walce. O walce, opowieść. Będzie Misiek, będzie Łysy, będzie Siwy, będzie Seba. Opowieść o życiu. Jak życie wygląda, całe te walka jest po prostu, tak jest w życiu.

Jeha! Słuchacie nocnego radyjka. A na antenie jest właśnie z nami, skoro zrobiło się tak amerykańsko. Co się zrobiło amerykańsko, że mi się wszystko zepsuło. Jest z nami amerykański Grzesiu. Grzesiu amerykański z Ameryki dzwoni do nas. I znowu się rozłączyło. Ja muszę pierw zadzwonić do Grzesia. O, dobra. Dzwonię do Grzesia. Okej, jest z nami Grzesiu. Grzesiu z Ameryki. Hi, Grzesiu. I welcome you in the Nocne Radio from America. You call, yes? Hello. Coś tu, jakieś problemy techniczne mam. Nie wiem czemu. Mam dobry internet.

0: Nie wiem, czy mi się Skype tutaj nie zawiesił, nie popsuł. Dobra, spróbujmy inaczej. Słuchajcie, nie wiem, kogo mi się udało w końcu odebrać. Halo, halo? Coś nie słyszę. Coś nie słyszę. Halo, halo? Jakieś problemy. Aha, tu się w ogóle chyba Skype zawiesił całkiem. Jak nikt nie dzwoni, to nikt nie dzwoni, a jak różni ludzie dzwonią, to od razu tutaj dzwonią i się wszystko psuje. Dobra, spróbuję tutaj opanować sytuację. Wgrywa się, ładuje się. No dobra, teraz już powinno być ok. Zrestartowałem Skype'a i dzwonię. O, chyba się udało w końcu. Witam.
1: No, dzień dobry wieczór, mój drogi koleżko. Jak tam u ciebie, jak tam witać? Kogo witam, kogo goszczę?
0: A wszystko git, ziomeczku, kochany, szanowny, wszystko git. Tak se siedzę tu, nadaję, gadam se, dowcipkuję. Niektórzy są źli, że sobie dowcipkuję, a niektórzy się tu razem ze mną se jajca robią. Panie, kurde, i takie radyjko, panie.
1: No a jak to można w ogóle ten, jak to można sobie dowcipkować w ogóle? Nie, to jest skandal, nie? Stary, ja już cię tutaj zgłaszam do... O, kłatuły.
0: Już donosik do płoku Atuły. Słuchaj, ale ten Rudy z Blok Ekipy to jest ciekawa postać. To zawsze to wiesz, taka jedna z fajniejszych postaci, bo śmieszniejszych. On to po prostu ma takie chorobliwe to donoszenie, po prostu to wiesz, na wszystko pisanie tych donosów, że ktoś tam coś niezgodnie z prawem. Ale tak sobie oglądałem starego Pitbulla, ten serial jeszcze wiesz, stary z Dorocińskim, i tam padają w pewnym momencie słowa, że na komendzie jest Rudy. Czyli to, wiesz, może być takie wzięte z tego slangu, jakiegoś takiego więzienno-policyjno, że jest Rudy gdzieś, nie? Czy w nocnym radio myślisz, że jest jakiś Rudy? Na przykład jeden?
1: Wiesz co, miałbym pewne przypuszczenia, ale kurde, no, nie chcę głośno powiedzieć, nie?
0: To nie wiem, czy można właśnie, bo tu jak się wszyscy dowiedzą, kim jest ten Rudy, największy, nasz tu Rudy, nocno-radiowy, to wiesz, może ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego do tej pory.
1: No taki trochę, nie wiem, takie trochę smutne wykolejenie. Jeżeli ktoś się czuje Rudy w tym momencie, to bardzo proszę opuścić tę antenę. A potem, wiesz, my ciebie znajdziemy, stary. Ja cię po włosach poznam.
0: Spróbuję, słuchaj, dołączyć Grzesia, bo to był, też by dla mnie był ciekawy team. Grzesiu i Potrzeba. To są niby takie dwie postacie znane z nocnego radia, całkiem nieźle, tacy weterani radiowi, ale czy był kiedykolwiek w ogóle duet Grzesiu i Potrzeba? Pewnie okazyjnie, z okazji Nocnego Marka czy różnych gadek, ale jednak czy ten duet zaistniał kiedykolwiek? Chyba nie było takiego kombo, żeby coś wspólnie bardziej się zasymilować, połączyć, niczym bioroboty w ogóle się tu łączą i mutują razem w takiego Potrzeba Grzesia, po grze Grzesio trzeba takiego, Grzesio trzeba.
2: Ja wypraszam sobie bardzo, bo gdyby tak zmierzyć poziom wydychanego alkoholu w dupie, tego Grzesio potrzeby, to by wyszło za dużo promili i ten obiekt zostałby wykluczony ze społeczeństwa bardzo szybko. Nawet jeśli byłby teoretyczny, biorąc wydychane gazy z twoich wytworów, ustno różnych, to też daleko nie zaszliśmy, więc może nie idźmy w tą stronę.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: Także dzień dobry. Właśnie tam przypomniał sobie, czemu zadzwonię w ogóle.
0: No właśnie, czemu w ogóle dzwonisz?
1: To jest pytanie, czemu dzwonimy, to jest pytanie, czemu nadajesz?
0: O. Bo mogę. Taka jest moja odpowiedź, bo mogę. Nadaję, bo mogę. Zatkało kakao. O, widzicie, czasem taką mądrość się powie na antenie, że po prostu zatyka. Nawet ten potrzeba, taki, zawsze taki przemądrzały trochę, nie? Taki, zawsze taki smerważniak trochę. Zawsze taki właśnie, o, ja tu wam wszystko wytłumaczę. On się śmieje z Etama, że Etam wszystko wytłumaczy, ale tylko dlatego, że on uważa Etama, że to jest taki, taki śmieszny, ja wam wytłumaczę, a to przecież ja jestem od tłumaczenia.
1: Wiesz co, nie do końca, bo jak sobie patrzę, bo okej, okay, dobra, nie słuchałem audycji, bo po co mi to było, ale po prawej stronie tej miniaturki na YouTubie, którą sobie wrzuciłeś, tak, jest taka typiara, która patrzy gdzieś tam nie do końca wiadomo gdzie.
0: I to jesteś ty. I to jesteś ty. To symbolizuje ciebie, który patrzysz nie wiadomo gdzie. Masz taki wgląd w to, w tamto, ale nie wiem, czy... Nie, to chyba złym tropem poszedłem. No jest, jak na miniaturce, ale której? Tu w OBS-ie, czy na YouTubie? Jaka typiara? Bo ja tu widzę jakieś cienie mam na ekranie. Zarysy ludzkich postaci.
1: No, po prawej, w prawym górnym rogu jest taka typiara, która tak sobie siedzi i patrzy.
0: A jest, faktycznie, teraz ją widzę. Nie zwróciłem na nią uwagi.
1: Tutaj wiesz, i tutaj wiesz co, ja się wcielę w tę typiarę i zapytam tak, wiesz, tak trochę patrząc w niebyt, jaki jest temat audycji?
0: Temat audycji, dziś wybrałem akurat taki temat, żeby pogadać ze słuchaczami, z wami, ze wszystkimi, jak tu jesteście, jaki jest właściwie temat audycji, tak żeby się dowiedzieć, żeby w końcu to ustalić, jaki jest taki ogólny temat, taki defaultowy temat, taki nasz ulubiony temat, taki właściwy temat.
1: Dobra, okej, uproszę ci to, chuja się przygotowałeś i jesteś tak, po prostu usiadłeś tak, żeby sobie żebrać donaty i masz po prostu w dupie wszystko, co się dookoła
2: dzieje. A jakieś wściekłe ataki, ja zmieniam temat teraz. Nie. To nie możemy sobie pozwolić na wściekłe ataki w czasie...
1: A ja zostanę tą dziewczynką, która siedzi na tym piętrze i tak patrzy, nie? I tak się zastanawia. Co ja to kurwa robię?
0: Nie ma żadnej dziewczynki. O, to facet był, miał kopyto, pokazali ci kutasa w internecie i ty myślałeś, że o dziewczynka, a całe te i ogólnie ty żerujesz na mnie, na moim garbie. Grzesiu dobrze mówi. Grzesiu, powiedz mu.
1: Krawiec, a powiedz
2: Czekaj. Ta dziewczyna stoi na piętrze. Tutaj te cienie czterech młodych ludzi patrzą tam, gdzie się bawią. A dziewczyna koło loga NR w prawym górnym rogu ekranu. Ona jest niezdecydowana, ale to nie wiesz, czy ona się jest znudzona, czy może ona ma do wypaczenia dwóch takich goryli. Jeden ma kratę tam 180, drugi 167. To ona tak, kurwa, no może tego wybiorę, bo ma lepszą grzywkę i będzie się lepiej ruchał. No nie wiesz tego. A ty zakładasz, że ona jest smutna w ogóle, że sobie życie jakoś zmarnowała. No, nie zgadzam się z twoją interpretacją, jakby gdy wchodzić by w głowę tej dziewczyny na zdjęciu właśnie.

0: Nic dodać, nic ująć.
1: Dobra, to tak, to od siebie dodam jeszcze, bo dzisiaj byłem na stand-upie, tak? I rzadko jestem na stand-upie i...
0: Ale zaorał potrzebę, Grzesiu. Ja w ogóle uważam, że potrzeba dzisiaj fantastycznie.
1: Dobra,
0: ale kurwa, ale mu tak mu dojebał, że aż potrzebie w pięty poszło. Ja to czułem. Ja to czułem, że po prostu tak go zaorał, że ten się zrobił nagle malutki. Malutki się potrzeba zrobił. To słuchajcie, no, wszyscy to widzieli. To nie ma o czym gadać w ogóle.
1: No to, no, no to będzie spał w nogach trzeba dzisiaj, tak. To prawda.
0: Aż zamilkł, siedzi cicho, bo po prostu wie, że dostał po rajtach, nic nie wie, co powiedzieć już nawet. O, jest znany z tego.
2: Nie no, wracając do tego pięknego, do tej pięknej planszy.
0: To co? Wracając. I jesteś tam? Coś powiedziałeś? Tam?
2: No, jestem. Pytanie, jaki jest temat audycji?
0: Audycja wielotematyczna.
2: Czyli mógłbym przedstawić swój absolutnie ulubiony przepis na placki ziemniaczane.
0: O, jak najbardziej, to... Pewnie, że tak. Ja bardzo lubię placki.
2: Ale bardziej ciepłe, czy bardziej ten? Bardziej hot dog, czy bardziej cheese pizza?
0: Nie. Wszystko lubię.
2: Jak pitacą, to jem.
0: Jak pitacą, to jem. Dokładnie. Słuchaj, słuchajcie... Dołączymy Becie? Pewnie, że dołączymy.
2: Jeszcze jak.
0: Becia. A nie, sorry, tu trzeba dwa razy teraz kliknąć. Becia. No, proszę bardzo. No, tak.
2: Dobra, więc mieliśmy tutaj przed chwilą taką rozmowę. W jaki sposób straciłeś swoje dziwictwo, krawiec?
0: A czy można. A czy liczy się wycieczka.
2: Tak, dupy też się liczy.
0: to może. To ja przekazuję to pytanie nowej gościni w naszej audycji. Właśnie jak straciłaś dziewictwo swoje, Becia.
3: Niech będzie pochwalony szaton na zawsze władca świata.
2: I krawiec zawsze dziewica.
0: Awe.
3: Jak straciłam dziewictwo? No nie wiem, z facetem, nie? Tutaj jakoś, nie wiem, jest jakoś
0: 100 lat temu? 100 lat temu, tak?
3: Tak, z 200, no.
0: Słuchajcie, to jest tak trochę taka... Czemu nie dopuszczacie takiej myśli, że niektórzy z dzwoniących do nocnego radia mogli mieć takie przeżycia trochę podobne do tych, którzy mieli, które mieli bohaterowie na przykład takiego wywiadu z wampirem? I może taka Becia jest jakaś długowieczna, ma jakąś klątwę małą, że tam żyje od 300 lat dłużej i doświadczała, że tam druga wojna światowa, coś tam potem, coś w ogóle potem do nocnego radia dzwoni i tu opowiada. Halo?
3: Tak, ale zmieniłam płeć. Wcześniej byłam facetem i to ja rozdziewiczałam.
0: Nie wiem, jak to skomentować.
2: To jest tylko jedno pytanie. Czy piekło?
0: Bardzo piekło.
3: Raz dziewczynka, raz chłopaczek, wiecie jak to.
2: Żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz zwierzaczek.
0: Ja to mam takie upodobania seksualne, że ja to sobie kupuję lalkę dmuchaną ministranta. Nie wiem, jak wy macie. Jakie fetysze.
1: Firankę ma osobną, czy to jest razem z tą gumą jakaś firanka umieszczona? Bo w ministrancie mają takie firanki wokół siebie. Jak to wygląda, bo nie wiem. Nie kupowałem jeszcze lalki ministranta.
0: Trzeba eksperymentować. Ja to lubię różnie. Raz z firanką, raz bez. A ty jakie masz fetysze? Przebierasz się za chomika może na przykład? Tak trochę zeszła nasza rozmowa na fetysze. Tak więc, Grzesiu, jaki masz fetysz? Może się przebierasz za chomika i okładasz trzepaczką do jajek swoją wybrankę przebraną?

0: fetyszem takim hardkorowym, bo to pytasz, to nie kojarzy mi się, bo ona była blondynką, ładną, szczupłą, seksowną, pewną siebie, wygadaną, tak hardkorową, taką.
1: Ale, ale czy powiesz coś o swoim fetyszu? Jaki masz fetysz?
0: Ja lubię na przykład bardzo okrągłe kształty, takie bardzo, bardzo okrągłe kształty i lubię się z tym bawić.
1: To wielki mi fetysz. Tak sobie wybrał, słuchajcie, wybrał taki najbardziej jakiś taki bezinwazyjny, taki lightowy. Lubię lekko zaokrąglone kształty. Dobra, to ci odbieram w ogóle głos. Zaraz będziesz może mu coś powiedzieć.
0: Nie powiedziałem, że lekko. No. I nie, że lubię, tylko kocham. I bardzo. To
1: bardzo
0: zaokrąglone kształty. Tyle.
1: Ale co, lubisz takie... Ale to co, przepraszam, to lubisz tak... Nie, ja się nie śmieję, bo to... Ale to jest taki ogólnie zupełnie temat. Lubisz takie wypasione, takie, co karmisz je, takie bardzo grube kobiety, na przykład tam je i tłuczysz je i tam karmisz, żeby coraz większe były...
0: Na pewno nie kiślem etama, bo to... bo to się ludzi nie karmi tym, ale takimi podobnymi rzeczami, takimi kluczącymi właśnie kobiety.
1: No dobra.
2: A słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że kulinarne podboje Tama są cudowne. Jestem wielką fanką. Oglądałam każdy odcinek i czekam na więcej.
1: O, no też lubię ci, powiem ci. To jest takie fajne, takie niezobowiązujące, takie po prostu, wiesz, totalnie zdystansowane, lightowe, nie? Zrobię sobie tam kisiel, grzankę, wam nagram, jak sobie robię grzankę. Ja to lubię takie rzeczy, nie wstydzę się tego. Nie wiem, czy każdy musi, kurwa, słuchać Bacha i Chopina cały czas i audiobooki i książkę od fizyki, kurwa, najnowszej czytać i się dokształcać. Być jak mój kumpel na studiach różnych, choć ciągle na nowe studia chodzi. A ty potrzeba, jak tam się doskonalisz coś, czy nie?
3: Znaczy, wiesz, no ja sam na siebie patrzę jako istotę doskonałą, per se. Tylko i wyłącznie coraz bardziej się udoskonalam. I to, co słucham, to, co sobie patrzę na strumienie Tama, no to uczę się cały czas. Jak nie być gorszym?
1: Może tak działa ten świat, że są takie dwie cząsteczki, etam i potrzeba, i one się zderzają.
3: Ty kurwa mnie nie porównuj do niego. Jak cię kurwa znajdę, a daleko nie mam. Nie.
1: Ja cię kurwa nie porównywałem, ja cię uznałem za drugi biegun.
3: Aż tak nisko nie upadłem. Nigdy!
1: A co? Co? Przepraszam bardzo, kurwa, ale co? Uwłacza ci bycie drugim biegunem etama?
3: Uwłacza mi śmierdzieć.
1: Ale to nie jest żadna przywara bycie drugim biegunem, bo to można różnie rozumieć, że jesteś przeciwieństwem etama, że jesteś odwrotnością etama, że jesteś etamem minus jeden, znaczy etamem do potęgi minus pierwszej, że jesteś etamem, że jesteś antyetamem. I ty się obrażasz o to, że ja cię tu przyrównuję, jak to można... Rozczarował mnie twój jakby taki brak tutaj patrzenia na tego na to wielowymiarowo. Ty i etam jako dwie cząsteczki.
3: Tak, bo wydaje mi się, że wiesz, że tutaj spojrzenie w ten sposób jako etam, jako wyznacznik mojego jestestwa jest całkowicie błędny, tak? Ja, okej, mam swoje wady, mam swoje niedoskonałości, mam swoje braki, ale żeby uznać etama za jakiś punkt, do którego możesz dotknąć wizji całego świata, to sorry, stary, ale nie. Tego nie powinieneś robić.
1: Czyli tak jakby nie skłaniasz się ku tej wizji, że ty bardziej jesteś takim pozytronem, czy etam pozytronem, a ty neutronem. Raczej do ciebie to nie przemawia.

0: Tak, dobrze zrozumiałem pana profesora?
1: Tak, w naszym systemie, tutaj w naszym wielkim zderzaczu etamów zauważyliśmy, że jeżeli zderzymy musztardę z parówkami, no to wówczas niestety, ale osiągamy zupełnie inny punkt energii.
0: No dobrze, słuchaj, jeśli etam jest parówką, to ty jesteś jakim daniem? Sushi może?
1: Albo Jezu, kurwa, nie.
0: Wykwintny stek, czy może
2: lasagną.
0: Dobrze... Lasagną, czyli ma warstwy, tak?
1: Tak.
0: Becio, jak ty myślisz, czy właśnie, czy potrzeba ma warstwy? Jak lasagna?
2: No, tak właśnie. Jest tłusty jak lasagna.
0: się powiedziała.
1: Nie wiem, że... jestem.
0: No, ale potrzeba się nigdy z tym nie ukrywał. Grzesiu, a czy ty jesteś tłusty? Ja to raczej taki chudy, ale mi brzuszek rośnie i mi, ja bym wolał być tłusty jak potrzeba, czy chudy jak Grzesiu, a nie być taki, nie iść w tym kierunku, jak to się mówi, skinny fat, fat skinny.
1: Tak jak mówi Pismo Święte, obyś był zimny albo gorący, nie zaś letni.
0: No właśnie, kurwa, ja nie chcę być letni, że generalnie taki szczupły tego, a mi brzuszek mi rośnie. Ja chcę być albo tłusty, albo chudzielec, no.
1: Niech wasze słowa będą tak, nie. A wszystko inne
3: chyba to jest...
1: od diabła pochodzi.
3: Tak, dokładnie, bo albo się jest zimnym jak krynica... woda z krycy, albo ciepłym jak, nie wiem, tam coś tam w Biblii było ciepłe, ale letnim nie powinno się być, bo to od szatana pochodzi, tak? Ciepłe media. Mówi ci to coś?
2: Aż coś do szatana?
3: Nie, do Gierucia, on mówił ciepłe media, ja takie, że podejrzane. Właśnie, że ciepłe media.
0: Gierucia?
3: To nie znam, Gieresia.
0: Nie znam Gierucia.
3: Nie, jest taki też... A nieważne. Tomasz Grzyguć, pan nikt, nie? Głupszy niż jeszcze Giereś. A dobra, nieważne. Właśnie mówił o ciepłych
0: mediach. A ty na przykład, Becia, kogo słuchasz w radio? Gieracia? Gucia tego, czego słuchasz? Czy całego tego pojebabla? Czy tego, kogo... No, Onucekienkiego? Może słuchasz tego? Kogo tam słuchasz? Kogo?
2: Ja nikogo nie słucham.
0: Kogo? A Krawculka to co?
2: To dzwonię jak już, ale nie. Bo ja w ogóle nie zadzwoniłam właśnie z pytaniem, mam nadzieję, że odpowiedź jest szczerze, ile było pita na głowę. Bo ja sobie wstaję, a tu wszyscy najebani. To mówię, dobra, dzwonię.
0: To jest taki plus w moim życiu żula, że mogę się napić, kiedy chcę. Dziękuję. Przekazuję głos potrzebie.
3: Jestem na urlopie, chociaż nie żeby był trzeźwy niż... Nie jestem na urlopie, ale mam wymówkę, że jestem na urlopie. Fuck you.
1: Kiedy kolejny film z działek?
0: Chyba jak se walnę działkę sam, to z powrotem będziemy... Naszła.
1: Nie, dobra.
0: To jak, był eksperyment, ale co? Spodobał ci się eksperyment działkowy, że pytasz?
1: Kurwa. Stary, zobacz sobie odsłuchania. Wydaje mi się, że jakoś to się przyjęło. Co tam u Sroki?
0: Sroka okazało się, że żyje, bo tak nie mieliśmy kontaktu trochę, ale trochę się już nawet bałem, że jak się tak nie odzywa, to gdzieś tam już na łonie Abrahama czy coś, ale wszystko okej. Okay. Żyje tam, wesoły i tak dalej. No. Także wszystko okej. Okay. No, ale to nawet nie,
2: ja
0: nie
2: do...
0: sądziłem. No,
2: do Grzesia, czy to fuck you to było do mnie, czy co? To tak po prostu.
0: Fuck you? Do kogo było?
3: Tak, bo pytasz mnie po na głowę, a ja się wstydzę, bo za dużo wypiłem. Tak, bo tak.
2: To mam się pierdolić.
3: Fuck you.
2: No miło, dzięki. Okay.
0: Becia, nie bądź taka drażliwa. No, dzisiaj jest taka audycja, wiesz, imprezowa. Jesteśmy tu chyba wszyscy, jak tu jesteśmy wypici oprócz ciebie. prawda? Tak. No, także tak sobie tu, wiesz, żartujemy, gadamy, co nam tam ślina na język przyniesie.
1: No, to się krawy seks wydaje. Jeżeli usłyszysz tylko głos samicy, to od razu się jak pizdeczka zachowujesz, nie?
0: Pozdrawiam zaraz wszystkie słuchaczki. Wspaniałe. Wspaniałe słuchaczki, seksowne. I ja wśród was. Nie słuchajcie tego potrzeby, to frajer jakiś. Ja jestem z wami, kobietki. Kocham was. Mu, mu, mu.
3: Ale Becia, nie jesteśmy pokłócani czy coś.
2: A chcesz się pokłócani, tak? Chcesz być pokłócani?
3: Nie wiem, czy jest...
1: Ej, dawajcie, fight.
3: Walka
0: w kisielu. Słuchajcie, wszyscy się zastanawiali, kto to będzie walczył. Czy Janko z rybką, czy potrzeba z etamem. A tu nagle niespodziewane wyzwanie. Słuchajcie, Grzesiu i Becia w kisielu.
3: Na gołe klaty. Nie, bo w się, odkąd etam zaczął robić kisiel, to mi się źle kojarzy, wiesz. Na gołe klaty już wolę z Becią. Wiesz. Dobra, przegrałem.
1: To była najszybsza walka, którą mieliśmy w naszym Noster Radio MMA. Moi drodzy
2: najszybsze
1: kochani.
2: Najszybsze zwycięstwo świata. Dzięki. Czekam na kasę. Kto za to płaci?
1: No kto? No krawiec, tak?
2: No to krawiec, jesteś mi winny.
0: Co krawiec, co krawiec. Ja się poważnie już zastanawiam, słuchajcie, nad zmontowaniem nowej gali. Ja wiem, że ja się śmiałem z tego, że jest taka moda, że tam wykpiwałem, że to niepoważne, ale jednak też myślę nad galą własną, galą NR. NR Fight Ultimate Power. Słuchajcie, już
1: a
0: tak powiem, myślę.
1: A zrobiłeś kiedyś galę?
0: A bo to raz.
1: Galę.
0: Cały czas robię gałę. Słuchajcie, myślicie, że z czego ja żyję tutaj? Z waszych, kurwa, chujowych donate'ów? Ja cały czas gałę robię, kurwa, ludzie. No. Dobra. No, także gala NR. Etam kontra gala potrzeba. Na początek.
1: Ja jestem włodarzem. Ja tutaj bardzo, bardzo szybko, nie? Nie, Więc pierwsza walka będzie oczywiście krawiec versus Janko Muzykant, który zobaczył krawiec jego plecki i chciał je wygłaskać i wygolić.
0: Ta walka została wycofana. Co prawda ja też znam pewne sztuki walki, origami, seppuku. Ale coś tam może też trenował, Janko. Tu potrzeba, ty się... Ja pamiętam ciebie, człowieku. Pamiętam cię, mordo, jak się wypowiadałeś złośliwie na Twitterze na mój temat, że Janko, muzykant, zrobi Kraftowi zęby w końcu. I były śmiechy, chichy. Ja nagrałem disa na ciebie, którego wkrótce opublikuję. Ludzie zobaczą, jak jesteś frajerem, jak pierdolisz farmazony.
1: I kolejna walka w lewym narożniku, w niebieskim narożniku, tam! A w prawym czerwonym narożniku Amiga 500. Kto zwycięży według was? Już teraz możecie składać swoje głosy. Możecie już składać swoje punkty. To wygra.
0: A ja w tym...
1: Etam,
0: ja...
1: Amiga 500!
0: A ja tutaj tak podpytam trochę Becie. Jesteś z nami na konferencji MMA? Nocniki? 2022?
2: Jestem.
0: Jesteś. Dobrze, już się bałem, że coś zerwało. Ale mamy najlepszy internet sponsorowany przez firmę Janusz.net. Janusz.net z Dzichpol Corporation. Dobrze, tutaj właśnie w międzyczasie zapytam cię, Beciu. Słyszałem, że masz muskularne uda, muskularne dłonie. Masz wielkie cyce jak donice i chcesz wystartować w NR Fight Ultimate Club. jak, kogo byś sobie wybrała jako przeciwnika, przeciwniczkę?
2: Kurwa, to są jakieś kobiety w ogóle?
1: I wtedy ja mówię, to ja już strzelaj.
2: Tak, z żabą. Sorry, przepraszam, z panią Jolą.
0: Z panią Jolą.
2: Starszych, czy to są jakieś zasady? No, bo nie wiem.
0: No wiesz co, masz tu do wyboru, masz do wyboru różne postacie. Może być pani Jola, może być Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta. Może być Danusia, Kasia, może być Becia. Wiesz, no, pojawiają się u nas.
2: No, dobra, wybieram siebie. Będę się ze sobą napierdalać, jednocześnie przegram i wygram.
0: Sama ze sobą na ringu. No tak. To, przepraszam, na Pornhuba nie możemy tu pozwolić w nocnym radio, jakieś tu erotyczne.
2: A dlaczego nie?
0: Sama ze sobą.
2: A może zrobisz właśnie stronę porno i jakieś, nie wiem. Ten,
1: krawiec robi gałę, krawiec robi gale.
2: Janko w końcu zrobi komuś dzieci i w ogóle.
0: Grzesiu, a z kim ty byś się, że tak powiem, kolokwialnie napierdalał?
3: Z uniwersum nocnego radia?
0: Różne uniwersa mogą być, ale preferujemy nocne radio. Grzesiu, z nikim.
3: Z Morawieckim.
0: No Grzesiu, czyli tak z nikim. No to Grzesiu widzi taki, o właśnie, z nikim. O, on taki dobra dusza, tu z nikim. O, no, dobra.
3: Czy no nie wiem, czy tak z nikim, bo ja bym go zabił, ale no, dobra. Ale to weź powiedz z nocnego radia, no to odpowiem hardkorowo, adwokat. No i co ty na to? Ale nie
0: dziwne.
3: Dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że znam go od początku nocnego radia i prawdopodobnie skończyłoby się na tym, że zaczęlibyśmy gadać i zrobilibyśmy taką 10-godzinną audycję i byśmy się przekomarzali przed walką na ciosy, to byśmy słownie tam przez 10 godzin zrobili audycję, jeśli to by było transmitowane. No i myślę, że to by było ciekawe.
0: No dobrze, to przetłumacz teraz to teraz na język karate, kung fu. Jaki rodzaj ciosu byś mu zadał? Taki cios na przykład wibrującej pięści, który zabija po 7 latach od uderzenia.
3: Taki... No tak, to wibrującej po tylu flaszkach wypitej wody, no to faktycznie to jest wibrująca pięść, bo normalnie to jest proste lecienie, a moja tak niedobór magnezu potasu, to jest wibrująca pięść, mogłaby nie trafić, a adwokat by się odwinął tutaj pytaniem na przykład takim prostym, czy to, po co żyjesz, czy jest warte w ogóle tego? Ja bym się zastanowił, kurwa, faktycznie nie warte. I zanim drugą pięść bym wyprowadził, to minęły ze 4 minuty i tak od słowa do słowa, no to tak przewiduję walkę na 2-3 godziny. Mogłaby się przedłużyć nawet do takiej dłuższej. Da,
1: ale odcinek Strażaka Sama trwa jakieś 20 minut.
3: Ale to dużo tematów jest. A nie, to nie rzecz. Tutaj pozdrawiam serdecznie, bo tata absolutnie się nie śmieje.
0: Ale jakbyś na przykład Grzesiu, mogę tak do ciebie mówić, Grzesiu?
3: Możesz, o tej porze tak. No. W tym stopniu najebania absolutnie.
0: Wymyśl sobie teraz, słuchajcie, niech każdy z was, są 3 osoby w tej chwili, jest Potrzeba, jest Becia, jest Grzesiu i chciałbym was zapytać o jakąś taką waszą maksymę życiową, takie wasze jakieś pożekadło, zastanówcie się chwilę, takie coś, jakby zrobić grę komputerową z wami, to wychodzicie na scenę i tam hu, ha, hu i wygłaszacie jakiś tekst, coś tam w życiu najważniejsze jest i coś tam, co dla was tam najważniejsze, no nie wiem, dżem, kufel z dobrym kisielem zagotowanym, albo nie wiem, wypróżniać się, bo wypróżnianie częste jest bardzo zdrowe, hua. Albo coś tam, nauka to podstawa, szuria to plankton, zniszczę go, hua, hua, hua. Albo coś tam, rozwożę pizzę i Grzesiu coś tam, nie? Albo coś tam Becia, na przykład jestem czarownicą i coś tam, nie? I słucham z tego radia. No, takie powiedzonko wasze. Ja nie wiem, jakie by było moje. I tutaj pierwszego zapytam Grzegorza, takie twoje powiedzonko. Wpadasz na scenę i co wygłaszasz?
3: Hu hu, ha ha, szuria to kurwa. Ja.
0: No, tak dresiarsko trochę, tak mało. Nie. Jakbym tak miał oceniać jakoś tak, to tak 5 na 10. Dobra, potrzeba.
1: Żryj gruz, cyganie, policzę się po jajkach. Mam na imię Kotek Mruczek.
0: Nie wiem jak wy, ale ja tak nic z tego prawie nie zrozumiałem. Ale za fantazję jakąś taką dziwną...
1: Ale masz tutaj bonus, ile było pite na głowę.
0: Dobrze, no. Ale tak bym tam... Jeszcze słabiej niż Grzesiu, tak 3 na 10. Ale Becia może czymś zaskoczy. Wpada właśnie, zmienia się zawodnik. Tutaj tag team, zmieniamy zawodnika. Becia! Becia, fight! Becia wypada na scenę i mówi... Hua!
2: Czyń swoją wolą, le i bądź zawsze sobą.
0: Że czyń swoją... Raz, replay!
2: Wolę. Czyń swoją wolę i bądź zawsze sobą i jebać kurwy maczetami.
0: No, jebać kurwy.
3: Za mądrek. Nie rymuje się jeszcze.
1: Prawdy mu się spaliły. Oj.
0: Dla mnie to było za głębokie. To jebać kurwy z maczetami, to chyba nie zrozumiałem ukrytych różnych tutaj aluzji, odniesień, licznych, metafory całej i tak jakby
1: to były
0: sensu.
1: Te słynne ukryte terapie.
0: A tymczasem, słuchajcie, za oknami robi się jasno. Sam nie wiem, czemu tu z wami jeszcze siedzę. 6 rano. A na antenie Grzesiu potrzeba i Becia.
3: Tak naprawdę już będę smarował wrotki, bo nie do...
1: Ale Grzesiu, nie poczekaj. Nie, Grzesiu no, poczekaj, tak? Bo Grzesiu jest najebany, przepchuje pamiętane i tyle.
3: Ale ja nie mam już alkoholu, ja idę spać. Tak.
0: A jeszcze się napiję, co tam? Zdrowie wasze, w gardła nasze. Za wolną Ukrainę, za demokrację, za poszanowanie praw człowieka, za tym, żeby było mniej wojen na świecie i za tym, żeby nam się szczęśliwie żyło. Tanio, szczęśliwie, pozytywnie, fajnie, żeby nie było zamordyzmów, żeby nikt nikogo nie torturował, nie krzywdził, nie gwałcił, nie napadał. Żeby nas zaczęło ciekawić to, co fajne, pozytywne, a nie jakieś chujowe rzeczy, tam kto ma większego pindolka czy coś, nie?
3: To za to wypiję piwczanku zdrowie bez śmiechu, sarkazmu i ironii jak najbardziej. No, fajne życzenia, zdrowie. Fajne podsumowanie, krawiec, zdrowie. Za pokój zawsze.
1: Chciałbym być tak pokojowy, no ale wiesz, sam sobie swoją drogę wybierasz, jeżeli ci pasuje dyskutować i mieć miejsce dla ludzi, którym pokój przeszkadza. Twoja wola, twoje zdrowie.
0: Pokój przeszkadza?
3: Znaczy za pokój na naszym terenie, tak?
1: Nie, pokój na świecie. Pokój na świecie. Więc wypijmy za flotę czarnomorską.
0: Ale czekajcie, bo coś się... Przepraszam, przerwę. Nie wznoście toastów jeszcze, bo to jest ważny toast. I tutaj między Grzesiem a potrzebą, co jakaś różnica zdań, że zarzuciłeś potrzeba, że Grzesiowi coś przeszkadza? Jakiś pokój globalny na świecie? Chyba coś takiego mówił? Sorry, bo tak chciałbym to wyjaśnić, wiesz.
1: Wiesz co, nie Grzesiowi, tobie. Tobie i
0: co?
1: Tutaj nie
0: mi?
1: Przypierdalam się do dzisiejszej audycji, której cię słuchałem, którą mam w chuju i tak dalej. Tylko do zeszłotygodniowej audycji.
0: Ale spoko, dobra. Co powiedziałem? Co ci się nie spodobało?
1: Nie ty. Wpuściłeś na antenę pewną rusofilną opcję.
0: O, to mi się zdarza. To owszem. I co? I skreślasz Nocne Radio z tego powodu, że dajemy głos tutaj jakimś obcym opcjom, czy co?
1: Wiesz co, warto. Warto skreślić.
0: Skreślić. Dobrze. Skreślić. Tak. Wymazać. Nie wolno poglądów obcych prezentować, tylko jedna myśl, jedny dogmat. Aktualny stan nauki mówi nam, jak my się żyjemy. Już nic nie ma do odkrycia. Wszystko już jest wyjaśnione i wszystkich szurów trzeba karać, tak jak na to zasługują.
1: Gdy ludzie umierają, tak, warto przestać rozmawiać.
0: Tak, są wyjątkowe sytuacje, gdzie nie ma już czasu na domniemanie, kto ma rację.
1: Ty, serio? Naprawdę? To jest dla ciebie dowcip?
0: Wiesz co, nie chcę się dać też stłamsić jakoś i tutaj sobie coś narzucić za bardzo. Przecież wiesz, po czyjej jestem stronie i gdzie tam moje serce się kieruje, ale wiem. Też znasz moje umiłowanie do wolności, do pluralizmu. Uszanuj.
1: Ja to jak najbardziej szanuję. Ja rozumiem i wiem, do czego zmierzasz, tylko... To jest twoja gra, tak? To jest twoje radio. Mnie tu nie ma.
0: Masz mi aż tak dużo do zarzucenia? Tak sobie zbuduj jakąś skalę i zobacz generalnie.
3: Panowie, w tym momencie ja skorzystam z okazji, żeby pożyczyć wam wszystkim słuchaczom i wam tego nocy. Ja się rozłączam, przełączam odsłuch. Trzymajcie się, cześć. Fajnie było pogadać.
0: Wzajemnie.
3: O tak absurdalnej porze, w absurdalnym pijackim stanie. Kurde, zawsze fajnie, w lepszym stanie również, ale w takim pijackim od czasu do czasu również. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.
0: Trzymaj się, Grzesiek. Cześć. Dzięki za telefon. Potrzeba, ja bym chciał jednak z tobą wyjaśnić tą sprawę. Znaczy tak, żeby, wiesz, niekoniecznie musimy się zgadzać, niekoniecznie musimy dojść do jakiegoś konsensusu, ale ja lubię sobie tak wytłumaczyć, przynajmniej, bo wtedy wiemy, na czym stoimy i tam, wiesz, no.
1: Nie, jasne. Ja rozumiem, że masz koncepcję zrobienia pewnego miejsca do różnych osób, które mają pewne inne podejście, inną wizję. Okej, spoko. I ja również, jako ktoś z zewnątrz, wówczas mam prawo to skrytykować.
0: Pewnie, że tak. Ja nie mam nic w sumie przeciwko, wiesz, bo krytyka czasem czyni nas lepszymi i może się czegoś dowiem, jakie błędy popełniłem, bo wszyscy popełniamy błędy.
1: Mogę być wyredny?
0: Ze mną, jak z dzieckiem, stary wal, ja to wezmę za dobrą monetę, no.
1: Bo jest coś takiego jak słup ogłoszeniowy. Tak, i Nocne Radio jest takim słupem ogłoszeniowym, do którego każdy może zadzwonić, do którego każdy może sobie zagadać, może sobie tutaj, wiesz, może zrobić sobie tutaj swój pomysł, przedstawić swój pewien pomysł, swoją pewną wizję. No i twoją odpowiedzialnością jest pozwolić na to, że jesteś tym słupem ogłoszeniowym. Wydaje mi się, że robisz w pewien sposób dobrą robotę, ale nie do końca tak dobrą, jak bym chciał. Ale to już nie jest moja gra.
0: Dobra, to ja ci powiem też, jak sobie tak gadamy szczerze, potrzeba, to ja ci powiem troszkę tak przewrotnie, z innej mańki. Dzisiaj akurat jestem naprawdę w dobrym humorze. Tak bardzo pozytywnie, wiesz, nastawiony do świata, to chyba czuć trochę. I tak chciałem sobie pożartować na antenie, coś tu, wiesz, podowcipkować, porobić sobie jaja, impreza. Sam kiedyś mówiłeś, Nocne Radio, wieczna impreza. A dzisiaj cały czas się spotykam z jakimiś oskarżeniami, wytykaniem pewnych moich wpadek, błędów, nieścisłości. Ludzie tak na poważnie dzwonią. Nagle ktoś, wiesz, coś dzwoni, a grałeś w grę na ZX Spectrum. I tak się zastanawiam, czy to ze mną coś jest nie tak, czy ogólnie dzisiaj z ludźmi, czy, że nie mają humoru. Ja tak to odbieram, że dzisiaj są ludzie jacyś, nie wiem, jakaś faza księżyca. Jak zawsze w nocnym radio impreza i często bywało naprawdę wesele jakoś, nie wiem, wszyscy wyluzowani. Dzisiaj tacy jacyś spięci, tacy poważni. Jakieś poważne sprawy wyciągają. Humoru trochę też było, ale tak nie wiem, coś dziwnego dzisiaj jest, ja nie wiem.
1: A może jedno i drugie jest nie tak.
0: Ale co jest nie tak?
1: Może po prostu nas uwiera w dupę, tak?
0: Ale co? Co was uwiera w dupkę? Powiedz mi.
1: Nie wiem, no ceny benzyny, inflacja, no uwiera nas w dupkę.
0: A, że ciężkie czasy dla wszystkich, tak?
1: No.
0: Aha, może, no. Mnie też to trochę przytłacza. Staram się z tym walczyć. Ale tak, wiesz, ja już jestem taki trochę, wiesz, nie wiem jak to nazwać. Taka mentalność żula trochę, że mam wszystko w dupie. Ja wiem, że wiesz.
2: A masz prawie prawo jazdy?
0: No, co ty sobie jaja robisz, jakie prawo? A po ja sobie to? Dobrze. Ja sobie wsiadam i sobie jadę i sobie po sobie
2: jakie? Na rowerku? Jeździsz?
0: Samochodem też potrafię jeździć, ale mi nie jest potrzebny samochód do życia i nigdy jakoś tak, nie wiem, dzisiaj bym płacił co miesiąc za samochód jakieś koszta, tu naprawy, jeździł do mechanika, kochał ten swój samochód. Tak jak potrzeba sobie kupił jakieś tam trochę lepszy samochód i zaraz tam, o, tu jakieś ma, tu bajery, to się jara.
2: Ogólnie życie żula chyba jest całkiem łatwe i przyjemne, nie?
0: Owszem, tak, nie przeczę.
2: To spoko, że znalazłeś swoją drogę i jesteś szczęśliwy. To chyba najważniejsze, nie?
0: Pewnie,
2: że
0: tak.
2: Ludzie mają problemy, to mają ból dupy, no wiesz, to też musisz im wybaczyć.
0: Czemu miałbym się przejmować tym, co myśli ktoś inny o moim życiu, że jego jest lepsze i tak dalej? Być może nawet jest. I nawet jeśli jest, to czemu ja czemu ja nie mogę żyć życiem gorszym, na przykład?
1: Tak, bo się kurwa nie doedukowałeś, bo nie masz opcji, bo nie masz możliwości. Po prostu dlatego. Bo wybrałeś, żeby sobie znaleźć jakieś swoje, nie wiem, miejsce w Środzie Śląskiej, które jest ci wygodne. I tyle. Niech ci będzie, naprawdę.
0: Nie przeczę, ale tak jest. Ale dokładnie masz rację, w 100%. No. Też tak to widzę w sumie. Tak szczerze ci powiem, że właśnie tak sobie wybrałem i tak sobie żyję. Takim bardzo prostym, kiepskim życiem. Są różne życia. Ty masz jakby inną, wiesz, grę, w ogóle inny sposób trochę myślenia, patrzenia na rzeczywistość. W innym środowisku być może się wychowałeś z innymi znajomymi, innych miałeś rodziców, inną drogą poszedłeś, inny charakter miałeś w ogóle, wiesz, inną żywiołowość, mentalność, nie ekstrawertyzm, tylko introwertyzm albo odwrotnie. I twoje życie potoczyło się zupełnie inaczej. Masz inne priorytety, zasady życiowe, charakter, żywiołowość, siłę życiową, zainteresowania trochę i wiesz, i zupełnie inny twór, inna historia. To mi się zajebiście podoba wszystko właśnie, że to jest tak
1: i
0: różnorodne.
1: Tutaj całkowicie w 100% zgoda, tak? Tylko wiesz, tylko w sytuacji, kiedy pozwalasz na propagowanie pewnych rzeczy, które w pewnym momencie będą wpływały na moją wolność, no to już tak mi się mało trochę podoba.
0: Powiedz mi prościej, bo ja prosty chłopak jestem w sumie, wiesz? Jakoś tak jakbyś mógł prościej.
1: Wiesz co, jeżeli miałbym to ująć w czterech prostych słowach, stare żaby jebać prądem.
0: Mhm. No to się trochę rozczarowałem. Myślałem, że jakiś mądrzejszy przekaz w tym jest.
1: Ale do tego się sprowadza, tak? Nikt nigdy ci nie powie, że wiesz, że nie wiem, w 100% popiera Putina, a w 100% popiera inwazję Będzie tylko, wiesz, tak miękko rozmiękczał tę całą historię.
0: A ty oczekujesz bardziej stanowczych deklaracji?
1: Tak. Dzisiaj, wczoraj, bo już jest rano, tak? Dzisiaj słyszałem bardzo piękny wywiad z Żebłońskim, tak? Który powiedział, że no kurde, słuchajcie, no okej, możemy sobie tak tutaj rozmywać, gadać o dupie Maryni, tak w dużym skrócie mówię, nie? Ale kto jest w nie tym kraju, tak? Kto tutaj jest nie w tym miejscu i... Na tym się skupiać, tak? Nikt, nigdy, żadna onuca ci nigdy nie powie, że w 100% popiera to, że ruscy żołnierze zabijają Ukraińców. Ale jest całe spektrum osób, które powiedzą ci, że wiesz, no może to jest uzasadnione, może to jest spoko, bo tam robią te nazyfikacje, bo to jest, może tu tutaj ten, nie, kto jest w miejscu, w którym nie powinien być, kto jest w miejscu, w którym powinien być, na tym się skupić. Bardzo proste rzeczy. Na tym się skupić i nie rozmywać tego, bo każdy, który będzie ci mówił o tej kwestii, będzie ci to po prostu rozmywał, że bo coś tam, no kto jest nielegalnie na tej Ukrainie, no?
0: No, polskie skurwysyny. Widzicie, potrzeba jest taką trochę skomplikowaną postacią, bo z jednej strony lubi wnikliwie patrzeć w niektóre sprawy i analizować i grzebać i po prostu badać, a na niektóre rzeczy patrzy bardzo ogólnie. Ja też tak mam trochę. Patrzę bardzo ogólnie na pewne sprawy. Ktoś na kogoś napadł, tak ogólnie, tu jakiś kraj zamordystyczny, tu idą w kierunku zachodu, demokracji. Ja bardziej demokracja, wolność, jednak ten kapitalizm, a nie kurwa śmierdząca, parszywa Rosja, bandyta narodów, taki dresiarz narodów. To jest taki dresiarz narodu.
2: Ja idę sobie, bo się poważnie zrobiło. Na razie trzymajcie się, hej.
0: No trzymaj się, Becia. Dziękuję i tak za telefonik fajny. O.
1: I nikt ci nie powie, że to jest, wiesz, że popiera w 100% Putina. Nikt, nigdy ci
0: nie boją się, powie. Ale co, nie wiem, boją się ludzie zadeklarować się po prostu twardo po pewnej stronie, bo się na przykład tak myślą, o to mainstream, a ja jak tam wypadnę w towarzystwie, będę mówił, że Ukraina, wszyscy teraz Ukraina, a ja będę za ruskimi. Za ruskimi tak. Jestem, no.
1: Dokładnie tak, bo zostali zmanipulowani przez użycie pewnych, wiesz, pewnych miękkich tematów. Tylko sobie, wiesz, spójrzmy na, wiesz, takie pewne podstawowe rzeczy. Kto jest legalnie na Ukrainie, a kto nie jest legalnie na Ukrainie? Na przykład.
0: No to nie, to wiesz, słuchaj, ale to jest... Bazę. Nie, no to wiesz, no to nie wiem, to kto jest legalnie na Ukrainie... To jest też ciekawy
1: temat.
0: No nie wiem,
1: no kurwa, czołg na Ukrainie jest legalnie, ruski czołg jest legalnie na Ukrainie.
0: Wiesz, o co mi chodzi. Słuchaj, może nawet już wiesz, do czego zmierzam. Do wypowiedzi Tomka Mapeta, który przywołał nagle to prawo jakieś, że Rosja musiałaby się zgodzić na to, aby Ukraina była samodzielnym krajem. Bo
1: ale
0: jesteś,
1: chuj, bo kurwa,
0: na papierze. Znaczy, to chodzi, wiesz, ja wiem, że chuj. Ja wiesz, też,
1: nie, no. Sorry. Kurwa, jeżeli by, nie wiem, Rosja wyjechała ta, kurwa, nie wiem, na Podlasie albo na Podkarpacie, to co? To będziemy się bawić w to, czy oni są tam legalnie? Nie, nie,
0: nie
1: są.
0: No, ja się zgadzam z tobą. Nie, to nie ma nawet o czym gadać. Wiesz, mnie też zmroziła ta wypowiedź Mapeta. I wiele osób się tak wypowiada, nagle przywołuje jakieś, że wiesz, w papierach, to jest takie myślenie właśnie, papiren, na papiren, bo wiesz, Ukrainen ist, wiesz, właśnie nasze, iść. Wiesz, to jest takie, faktycznie takie nazistowskie, nie? A nie wiem, ja się zwykle zdaję na to, co, nie wiem, o co ludzie walczą, o co, jaką czują tożsamość narodową. Trzeba zwracać uwagę na pewne niuanse, na pewną historię, szczególną historię często, bo to często jest zupełnie inna historia, nie? Różnych miejsc, krajów. Kurczę.
1: Ale sobie wyobraź, że tak, nie wiem, sobie zbieramy milion Żydów, których wpychamy do Wrocławia, tak? I tak oni twierdzą, nie, to jest Izrael. To nie jest Wrocław, to jest Izrael. To kurwa w ten sposób jebany nie działa.
4: Mogę się powiedzieć?
0: O, jest rybka. Dobra, mów rybka. Cześć.
4: Dobra.
0: Cześć.
5: Imię
4: Cykulski. Wiecie? Nie to? Wiecie. Kim jest Bartosiak? Bartosiaka znacie?
1: Tak, Bartosiak z Pierdolina, foliarz. Tak, znamy Bartosiaka.
5: Bartosiak jest foliarz, który występuje w głównych telewizjach. I nie jest foliarzem, tylko jest mainstreamowcem.
1: Nie, trzeba... jest foliarzem. Masz pewien ideał. Okay,
0: ale słuchajcie panowie, żebyśmy tak tutaj dali jakieś pole do wypowiedzi, bo tak jakby się dwie strony zebrały tutaj, arcyracjonalista, naukowiec kontra szur, taki trochę szur, alternatywny szur, ale jednak też taki bystry chłopak, rybka, także potrzeba kontra rybka. Dobrze, ja to muszę moderować, może niech rybka pierwszy wypowie, jakoś tutaj skontruje do potrzeby swoje racje, przedstawi.
4: Nie mam się do potrzeby wypowiadać, 120 sekund, 2 minuty.
0: Proszę bardzo.
4: To nie jest szur, tylko to jest mainstreamowy, kurwa, geopolityczny z Polski. Tak jak Leszek Cykulski, baranie, kurwa, potrzeba.
0: Nie, panie, nie obrażaj pan od razu, tylko pan, żeś przedstaw swoje, panie, racje swoje, myśli nieuczesane, poukładane, a nie, że pan od razu tu debilu taki owaki. No, proszę.
4: Cykulski. Doktor i kolejny doktor Bartosiak są głównymi mainstreamowymi analitykami, kurwa. Bartosiak jeździ do Pentagonu, jest w Potomaku i jak potrzeba tego nie wie, to on jest szurem. Potrzeba, nie masz żadnej wiedzy, on pada też bzdury. I Bartosiak i Leszek Cykulski mówią ogólnie o polityce Kremla i polityce Stanów Zjednoczonych. Tak, i mówił bardzo prosto, to nie jest wojna Ukrainy z Rosją, to jest wojna USA i NATO na terytorium Ukrainy z Rosją. Baranie, to są mainstreamowi, kurwa.
0: Panie, głupi. Znowu pan obrażasz, czerwona kartka, panie, odbieram panu głos. Nie, będę, nie rybka, tylko masz takie będzie zasada, że teraz jak dwa razy obrazisz kogoś pod rząd, mimo że ja proszę, żeby nie obrażać, to czerwona kartka, odbieram głos i potrzeba w tym momencie, co pan na to, panie, potrzeba, żeby Bartosiak był w NASA i najlepszy na świecie. No, proszę skomentować. Nie, rybka, proszę... Bo wyciszę, muszę moderować. Minął czas. Proszę bardzo, proszę się o...
4: W Polsce jest 10 geopolityków. To jest Bartosiak, Cykulski. Jest 8 geopolityków. I są główni majstrowie, a nie w telewizjach są pokazywani.
0: Dobrze, dajmy się odnieść. Tak, dobrze, dajmy się odnieść.
1: To ja sobie skorzystam z żółtej kartki, że Ryj, Gruz, Cyganie. To, że ktoś
0: Boże,
1: się odpowiada
0: w telewizji. Ten Ryj, słuchajcie, no super debata. Widać, że no, tutaj w Nocnym Radio poziom. Ten se poszedł się, obraził się, rozłączył. Ten Żrój, Gruz, Cyganie. No, taka rozmowa właśnie.
1: Ponieważ Bartosiak oczywiście jest doktorem i ma pewne geopolityczne tło, co jeszcze nie znaczy, że jest w stanie być w tym momencie, być osobą, która ma, jest pewną wartością dodaną. On ma pewne pomysły, on wykorzystuje to, co się dzieje między nami, on wykorzystuje to, że mamy w tym momencie wojnę i on wykorzystuje to, i idzie głównie do Polsatu, do tego, wiesz, do tego między TVN-em a TVP, tym dziwnym punktem. Jest człowiekiem, który kompletnie się nie zna na temacie geopolitycznym, buduje sobie tutaj swoją szurię, co jest być może wygodne, tak? Tylko że w momencie, kiedy ty będziesz mówił o tym, że nie wiem, o Syrii, bo ja już się spodziewam, że zaraz będzie
6: tutaj Sergio Ameryka, bo już się przygotował się do tego. Nazwij, nie wiem, 3 miasta w Syrii. Na przykład.
0: Rybka, to było pytanie do ciebie. Nazwij 3 miasta w Syrii. Jakieś wymień w ogóle nazwy miast w Syrii.
5: Po co mi w dupie potrzeba?
0: Nie wie, widzicie, ignorant. Punkt potrzeby. Zabił rybkę brakiem wiedzy, dobra? Rybka, kontratakuj. Zareagował głupim śmiechem. Widać, że nie ma nic do powiedzenia. Głupio się śmieje.
5: Bartosiak robi szkolenie dla generałów polskich. Debilu, ty durny. Potrzeba jakiś durny debil, który obraca wszystko na twoją modłę. Bartosiak robi szkolenie dla polskich generałów i oficerów. Ty durnie głupi, rozumiesz? Ty durnie głupi. Potrzeba.
6: Ja usłyszałem 3 miast.
5: Ty durnie rozumiesz, o czym ja mówię, że on robi szkolenia?
0: Ale
5: ty
0: słuchaj, kurwa, ale potrzeba skontrował cię Bartosiakiem, że nie wiedziałeś, że Bartosiak jest jakimś tam przychą, że szkolenia robił, wiesz, dla wojska, coś i tak sobie lekceważysz Bartosiaka?
5: Czas robi cały czas, ty barań, potrzeba. Ale Bartosiak mówi to, co ty. Bartosiak mówi to, co ty, że trzeba Ukrainę popierać, że on to mówi, tylko że mówi też w perspektywie Rosji, że Rosja broni swoich granic, że to jest walka o wpływ w Europie, o strategii bezpieczeństwa. Debilu, potrzeba być debilem totalnym, który kurwa nie ma żadnej wiedzy.
0: Debil, trochę tak korwinem, trochę za bardzo korwinowate dla mnie ta wypowiedź rybki. Takie debil z debilem, debilowaty potrzeba, mówi, że debil potrzeba z debilem, z debilowatym potrzeba. Dobra, oddaję głos potrzebie. Odbieram ci głos rybka. Potrzeba, co powiesz?
6: Nie do końca wiem, do czego się odnieść, ze względu na to, że nawet jeżeli Bartosiak miał jakieś, nie wiem, jakieś dziwne punkty i faktycznie szkolił, jakie to ma znaczenie w tym momencie?
5: Do Pentagonu jeździ, rozumiesz, jest w organizacji...
6: Ale co, sobie, kurde, idzie się wysikać do kibla?
0: W Pentagonie! Ja pewnie sikałem, byłem w toalecie w Pentagonie!
6: I żebyś, kurwa, krewiec wiedział, że Bartosiak się na to powołuje. Że poszedł sobie do stracza i w straczu usłyszał, że ktoś tam coś mówił. I rybka dokładnie o tym mówi.
0: Przepraszam.
5: Ale ty nie wiesz, o czym ja mówię, bo ty mówisz to, co mówi Bartosiak. I tego nie rozumiesz, że to, co Bartosiak mówi w jakiejś części. Tego kompletnie nie jarzę, to nie potrzeba.
0: Dobra, kurwa.
6: Ja rozumiem doskonale, który kraj został napadnięty i który kraj napadł.
5: Bartosiak i Sykulski mówią o tym, co ty mówisz w jakiejś części, ale mówią obiektywnie, jakie ma Rosja potrzeby, jakie ma Rosja działanie.
6: Ale chuj mnie to obchodzi. Rosja kto nie stała... kogo napadł?
5: Rosja nie wstała sobie, nie pomyślała, napadniemy sobie. To jest szeroko plan, który to jest walka o strategię bezpieczeństwa w Europie Środkowej, rozumiesz?
6: Ale to nie ma żadnego znaczenia. Kto kogo napadł?
5: Niż kurwa podstaw geopolityki, baranie.
0: Słuchajcie, przepraszam, przerwę. Azes pisze, nie dziwię się, że rybka się dał sprowokować, bo ton potrzeby jest prowokacyjny. Ale słuchajcie, potrzeba się specjalnie chyba nawet nie kryje z tym, że używa różnych figur retorycznych, że stosuje różne techniki oratoryjne, nagrał o tym nawet odcinki, szermierka słowna. On to traktuje trochę jako rywalizację. Rybka, myślę, że mógłbyś się trochę tutaj podłuczyć i też zacząć trochę stosować więcej różnych technik.
5: Słuchaj, ja jestem przeciwko tej wojnie, bo Ukraińców mamy kurwa 2,5 miliona emigrantów, będzie jeszcze kurwa 3,5 miliona, plus tych, co są w Polsce już 1,5 miliona, będzie 5 milionów już w tym momencie brak 5 milionów i cholera ile więcej będzie, jest tragedia, będą Polacy swoich podatków, jestem przeciwko jakimkolwiek zabijaniu, to że Rosja sobie interesy robi z Ameryką, kurwa kosztem Europy, kurwa centralnej, i Eurazji. To jest inna sprawa, kurwa. Tu mówi Bartosiak i Sekulski, kurwa. Główni geopolityk w Polsce.
0: Znowu ten Bartosiak. Bartosiak w ogóle, ciągle się pojawia ten Bartosiak.
6: Nie wiem, weź sobie, nie wiem, jakąś chusteczkę do tego Bartosiaka, bo nie rozumiem.
5: Główni geopolitycy w Polsce. Był w rządzie.
6: A zwaliłeś sobie już?
0: Nasz polski neo, taki Bartosiak.
5: Twój dywagacji, które nie mają żadnych faktów, rozumiesz? To są ludzie, którzy występują w telewizjach polskich, kurwa, rozumiesz?
6: Ale i co? I nagle to jest jakiś jebany, nie wiem, jakiś autorytet, bo wystąpił w Polsacie?
0: Za kim jesteś? To ja mówię. Za kim jesteś? Za Bartosiakiem?
5: Nie popierają Rosji.
0: Rybka, jesteś za Bartosiakiem? A ty potrzeba? Ty jesteś za Bartosiakiem? Bo ja jestem za Bartosiakiem. Jak ktoś nie jest za Bartosiakiem, kurwa, zniszczę. Połamie.
5: Jak ktoś nie jest... To są interesy wielkich mocarstw i tu jest walka o strategię bezpieczeństwa w Europie Środkowej i w Eurazji.
0: Ale nie. Czekaj. Ja czuję, że potrzeba coś nie jest za Bartosiakiem chyba. Halo?
6: Jakubo, wpiszcie. No jestem kurde. Bo co, bo wystąpił w Polsacie? To jest nagle jakiś jebaty autorytet?
0: Bartosiaka nie. Masz w piździe, przepraszam?
6: A tak.
0: Masz co kufa?
6: Bartosiaka w piździe.
0: Ty, żebyś się znalazł w szpitalu nie znalazł, na Ojomie, jak cię połamie, jak ty mówisz takie rzeczy, że nie jesteś za Bartosiakiem. A za kim jesteś?
5: Nie jestem za Bartosiakiem.
6: A kurwa za Orłem Łódź.
0: Za Orłem Łódź, czekaj. Czekaj, sobie muszę tu sprawdzić, za kim ja jestem. Ja jednak nadal, mimo że w Środzie Śląskiej to Śląsk-Wrocław, nadal Śląsk-Wrocław, a kto jest za Bartosiakiem, kto za Legią? Jedyneczki na czacie, ci, co są za Bartosiakiem. Zero, chuj w dupę Bartosiakowi.
5: My, jako Polska, oczywiście jesteśmy pionkiem. Dla nas ta wojna jest straszna. Dla Ukrainy jest straszna. Władze ukraińskie są proamerykańskie. I nie dziwcie się, że Rosja atakuje. Ma swoje interesy. I Ameryka ma swoje interesy na terytorium Europy Centralnej i Eurazji. I ludzie, tutaj kurwa chodzi o większe interesy. I oczywiście my jesteśmy ofiarami, tak? Nie popieram tej wojny, kurwa. Koniec wojny. Ale są interesy wyższych mocarstw i musimy patrzeć obiektywnie na to, jako interesy innych mocarstw, kurwa.
0: Oczywiście. Co ty mi pierdolisz, stary, a nie sądzisz, że możesz na przykład pierdolić zupełne farmazony? Co, że tak powiem brutalnie, ale wiesz, dziś patrzymy na świat trochę inaczej niż tam 100 lat temu, niż 200 lat temu, niż 1000 lat temu. Dzisiaj możemy jeszcze inaczej patrzeć. Ja se patrzę na to tak, jest, że mnie tam chuj, coraz bardziej mnie gówno to obchodzi. Narody, przynależności, frakcje, gildie, sekcje, kurwa. Patrzę tak bardziej jak człowiek, komu tam się dzieje krzywda, tak wiesz, bardzo prosto, jak prosty człowiek. Może czasami nie warto specjalnie wnikać zbytnio w pewne rzeczy, bo wiesz, jak wnikasz w pewne rzeczy, to zawsze sobie dojdziesz do tego, że jedni mają rację i drudzy mają rację. Nie?
5: Ale ja powiem to, co ty mówisz. Jako Polacy, zwykli ludzie, tracimy na tym. Ludzie biedni i na Ukrainie giną. I nie daj Boże, jeszcze się konflikt przesunie na Europę. Do nas, tak? I jestem przeciwko konfliktowi, gdzie dwa mocarstwa rozgrywają swoje interesy, kurwa, ludzie.
0: Potrzeba. Bierz go.
6: Wyobraźmy sobie sytuację, w której Rosja pragnie sobie zagarnąć, dajmy na to, Podlasie. I nagle chce zagarnąć województwo podlaskie. Czy to nie jest nasza sprawa? Czy będziemy się tym nie przejmować?
5: Oczywiście. Bo z tego co... Masz rację. Jestem przeciwko temu, kurwa, ludobójstwu, które się... Dwa mocarstwa walczą na naszym terenie. I o tym mówił głównych geopolityków mainstreamowych polskich. To nie są szury.
6: Ale nieważne, kto to jest. Niech to będzie Jan Paweł II i Jan Paweł III. To nie jest ważne. Kto to mówi? No staraj, kurde.
0: Jan Paweł III gruchał małe śmieci. Chciałbym tylko tak wtrącić, proszę.
4: Jest tragedia. To jest tragedia, co się dzieje. I tyle. I o tym mówią Bartosiak i Sykulski.
0: Znowu ten Bartosiak. Nie wiem, masz jakąś Bartosiakowanie. Wszystko Bartosiak. Bartosiak, Bartosiak mówił, Bartosiak wie, Bartosiak przewidział, Bartosiak to jest Bartosiak. Bartosiak!
7: Bierz go!
0: Krzyknijcie B, krzyknijcie A, krzyknijcie R. Już mi się nie chce dalej mówić, dobra.
7: Wyczułeś się, Bartosiak? Biorę Rosja.
4: Argumenty super. Rosja jest agresorem, ale Ameryka, wszyscy dosyłają, kurwa, ludzie, weźcie się trochę w garnicie. Kurwa, nikt tego nie popiera, tylko gówna, bo jako my Polacy przegrywamy. My jesteśmy tylko tutaj w środkowej strefie konfliktu i przegrywamy. Ja się z tym zgadzam. Ukraina też. Tylko, kurwa, Ukraina, władze ukraińskie mają też po prostu za pazuchą. I o tym mówią wszyscy. No ludzie, no. Mówią o tym, kurwa, ludzie, którzy, kurwa, mają do tego wykształcenie, a nie wy.
6: A jakie ty masz wykształcenie, żeby ocenić, czy wykształcenie Bartoszaka jest poprawne?
4: Bartosiak i Leszek Sykulski są głównymi geopolitykami w Polsce.
6: Jakie ty masz, powołałeś się na wykształcenie. Jakie ty masz wykształcenie, żeby stwierdzić, że to wykształcenie jest poprawne względem obecnej sytuacji?
4: A jakie ty masz wykształcenie, żeby negować słowa najlepiej dwóch...
0: Bartosiak.
4: I Sykulskiego.
6: Ponieważ mam podstawę w postaci logiki. Jestem w stanie powiedzieć, że jeżeli coś istnieje, to jestem bardzo w stanie łatwo to złamać.
4: Nie masz żadnych argumentów, mówisz tylko o emocjach, nie o niczym więcej.
6: Ale słuchajcie, to jest naprawdę zajebisty punkt. Emocje. Jakby nagle tutaj nam wmówiono, że emocje są czymś złym. Jeżeli bombardują nasz braterski kraj, emocje są czymś złym.
5: Nie, nie są. Bo ja mam takie samo spostrzeżenie, gdy potrzeba na tą sprawę, nie. Ale obiektywne.
6: Nie, nie masz nic w sobie z obiektywizmu.
5: Mam duży obiektywizm.
6: Nie masz nic z obiektywizmu. Siedzisz na wyspach i masz to w chuju.
5: To, wiesz, mam trzy domy pod granicą ukraińską. Co, o czym ty mi pierdolisz? Mam rodzinę pod Ukrainą. O czym ty mi mówisz?
0: Dobra, słuchajcie, da się prosto sprawdzić, kto ma jaką empatię, kto jak chce komu pomóc. Tak bez wydawania się w szczegóły. Czy kto z was komuś pomógł w związku z tą wojną, z Ukrainą? Można powiedzieć tak albo nie, albo mam to w dupie, albo coś zrobiłem. No, jakoś tak... Prosto, sprawdzę.
4: Jesteś tak. W momencie konkretny, ale w tym momencie po prostu nie masz wiedzy i nie będę tobie wierzył, tylko wierzę ludziom wykształconym w tym temacie. Głównym to jest wszystko opakowskie.
6: A też ryj gruz cyganie.
4: No to taki argument. Czyli zero, nie?
6: Nie, ja nienawidzę. Zrobiłem swoją pracę. I robię ją cały czas.
4: Nienawidzę Putina, nienawidzę Ameryki. Bo to są ludzie, to są kraje, które rozgrywają swoją potęgą inne kraje.
6: To ty nie jesteś to... rozgrywany.
4: Tak, jesteśmy rozgrywani przez Rosję.
6: To ty jesteś rozgrywany.
4: Wielką Brytanię.
6: To ty jesteś rozgrywany.
4: Okej, niech ci będzie tak. Skurziłem się, potrzeba, bo po prostu wiesz, no... Lubię cię, kurwa, masz czasem dobre spostrzeżenia, ale tutaj kompletnie zagubiłeś się w bezkresie, kurwa, oceanie niewiedzy.
6: Żrej gruz śmieciu.
4: Dobry masz argument. Tutaj super masz argument, nie?
6: Lepszy niż ty.
5: No niestety nie. Nie masz lepszego. Ale szanuję cię dalej. Okej. Okay. Słucham. Nie mam pójść spać, ale...

0: najgorsze. Ja, to jest najgorsze.
1: Ja nie sądzę, chociaż niepokojące jest to, że takie dyskusje się pojawiają. To zawsze jak takie dyskusje się pojawiają, czy rzucą, czy nie rzucą, no to już taki jest stan alarmowy. Wiadomo, że coś się dzieje i to trudno się nie przejmować, nie?
0: Potrzeba. Nienawidzę Putina i nienawidzę Ameryki.
2: Jesteś bardzo zmanipulowany. Ja w ciebie wierzę. Wbrew pozorom, kurde, stary. Ja w ciebie wierzę, bo ty nie jesteś głupim człowiekiem. Ktoś cię okłamał. Nie wiem kto. I bo mnie interesuje kto. Ktoś cię okłamał.
0: Ciebie tak samo. Ciebie dużo.
2: Okej. Okay. Twój wybór.
0: Współczuję nam, kiedy zbieramy owoce tej wojny. Kurwa, przymiot i gramy.
1: Wojna ma to do siebie...
2: Zbieramy te owoce. Płacimy za borówki, płacimy za benzynę. Stać nas na to. Jesteśmy bogatym państwem.
0: Markusie? Tak szumi non-stop.
1: Wojna ma niestety taką przykrą cechę, że jest bardzo nieprzewidywalna, więc to jest taka najgorsza jej cecha, że różnie się mogą potoczyć nasze losy.
0: Słuchajcie mnie kolejny raz. Ten konflikt jest i Rosja o zabezpieczenie, raczej chodzi o strategię bezpieczeństwa w Europie Środkowej i w Euroazji.
2: No, i kto ci to powiedział?
0: Kto mi to powiedział? Sykulski i
1: Bartosiak. Bartosiak jest dzisiaj w ogóle bohaterem audycji.
2: Bartosiak! Zrobimy kurwa zajebistą imprezę. Da imieniny Bartosiaka!
0: Bartosiak jest antyrosyjski, no, ale mówi co? Jeżdżąc kurwa do Pentagonu. Konsultantem chodzi o polskie relacje z Ameryką. Jest Bartosiak głównym konsultantem. O czym ty mówisz?
1: Znowu Bartosiak. Jakąś balladę o Bartosiaku może nadamy. Nie wiem. Ludzie żyli w niewiedzy i nie wiedzieli nic, ale pojawił się Bartosiak i wyjawił im prawdę. Jakoś taka westernowa.
2: Może Może przyjdzie Bartosiak.
0: Ja nie będę tutaj cytował Etama, jak, żeby nie będę cytował Etama, bo on ma dziwne poglądy, ale patrzmy obiektywnie. Kurwa, ludzie o tym wszyscy mówią. O tym mówią amerykańscy też politolodzy. To jest walka większych mocarstw na terytorium Europy. No. Jeśli wymyślicie, że to jest walka Rosji z Ukrainą tylko, no to puknijcie się w głowę, no ludzie, no. Nie, no to nie jest kurwa konflikt.
2: Przyjdzie Bartosiak.
1: Bartosiak. Nasz Bartosiak.
2: I jeszcze Bartosiak wszedł na solo.
1: Bartosiak.
0: Nie Bartosiaka, jeśli wielu... Bo on jest przecież agentem wpływu amerykańskim. Jeżdżąc kurwa do Stanów i informacje kurwa i tutaj szkoli naszych wojskowych. On do dzisiaj szkoli naszych wojskowych. No do dzisiaj.
2: tak bardzo chuja wiesz o świecie, że...
0: Na chujowemu świecie. Dobra.
2: Dobra, wypierdaj na swoje wyspy i tyle.
1: Kto szkoli naszych wojskowych? Bartosiak. Tak, to on. Oddajcie mu pokłon, bo to Bartosiak.
2: Kapitan Bartosiak. Zgwałcono babcie, pobito psa.
1: No właśnie, tak, właśnie. Przemyt ręczników do RPA.
2: No. Zgwałcono stotę nieletniej Zosi.
1: I co tam było dalej? Anusie O? Ratuje ktoś? Ktoś?
2: Co? Halo, tu mówi Żbik.
0: Super argumenty macie, naprawdę. No jak was logicznie.
1: Przepraszam, że się nie wykazaliśmy tutaj inteligencją i dojrzałością. To rybka, to trzymaj się rybka, my tu sobie jeszcze pogadamy chwilę, a ty tam się trzymaj, no.
0: Przepraszajcie mnie, kiedy mnie nie będzie.
1: Będziemy cię

0: odgadywać, jak cię nie będzie, trzymaj się. No, to potrzeba, zostaliśmy sami tutaj.
1: I tak powinno być od samego początku, kurde, jednak brat... O, your brother from another brother. Halo, halo, tu mówi Bartosiak.
0: Macie kłopoty, to dajcie mi cynk. Lepszej pomocy to nie ma w niebie. Pamiętaj, zadzwoń 997.
1: YouTube, BBB.
0: Halo, halo, tu mówi Bartosiak. Jak dobrze, że nie mam telefonu. Halo, halo, tu mówi Klot. Zdejmijcie te podsłuchy, jeśli jeszcze macie wstyd. Nie karmcie złego wilka już. Pamiętaj, słuchaj tylko teorii chaosu. Taki może Klot nagra, bo tam nagrywał coś ten Pi i Sigma, nie? Z Mad Planety, to może też pójdzie w takie kierunki bardziej, nie wiem, Ira, wiesz, tam na przykład Perfect. Ludzie, o, ludzie wpłacali Krawcurkowi donejciki zamiast dać na teorię chaosu.
1: Nie wiem, jakaś dziwna sytuacja w ogóle się zdarzyła. Nie wiem. Wiem, że nie powinienem śpiewać. Ale... Kurde, tak. Po prostu tak od zera do zera, nie? Wczoraj słyszałem wywiad z Żeleńskim, który rozmawiał z dziennikarzami zagranicznymi. To jest coś, co też podejmowałem chwilę temu. Kurde, kto jest nie tam? To jest coś, od samego początku mówię. Kto jest nie tam, gdzie powinien być? Kto jest, kurwa, nielegalnie poza swoją granicą? No co? Kto?
0: To pytanie do mnie, czy do słuchaczy?
1: No to słuchacie, do słuchaczy. Już tam... Przestań, co bym tam chuj, kurwa, nie ma co zbierać.
0: Dobre pytanie, możemy się zastanowić właśnie nad tym.
1: Nie? Kto na tej Ukrainie jest nie tam, gdzie powinien być? Kto tam jest nielegalnie?
0: Biorąc pod uwagę wpływy finansowe i sytuację aktualną geogospodarczą na świecie i pewne wpływy polityczne, walkę mocarstw, drukowanie dolara przez Fed i kosmitów, którzy tu ingerują...
1: Ale a BlackRock!
0: Co? Przepraszam, może...
1: No BlackRock!
0: Przepraszam, tu chyba Miss Piggy. BlackRock?
1: BlackRock! I przepraszam cię, Krawcze! Nie wiem, niestety taki głos to...
0: Miss Piggy zadzwoniła i tu City of London, banksterzy, finanse, zarabianie na wojnie.
1: No niestety, dług, musi zgadzać.
0: Dług publiczny i zadłużenie państwa i podatki, które nas nakładają producenci broni, którzy są skumani z iluminatami, którzy po prostu sterują tym wszystkim i będąc taką marionetką, reptilian.
1: Zresztą, no możemy się bawić, nie? Ale wiesz, no ale ktoś tutaj, tak, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, ktoś jest mordowany, ktoś jest gwałcony.
0: No ktoś liczy pieniądze, ktoś liczy pieniądze, człowieku, powiedz tak, ktoś liczy pieniądze. W tym momencie, a tu rybka znowu się przyłączył, co on nam tu powie?
1: No dawaj, to przelicz na, nie wiem, ludzie pieniądze, tak, na ludziom minutę albo coś.
2: Chciałbym, żebyś mnie nie wyrzucał, bo zgadzam się z wami w tym, co mówicie w tym momencie. Liczy się tutaj interes dwóch mocarstw, nie tylko dwóch mocarstw, pieniądze, interesy, przepływ towarów, przepływ wpływów, przepływ wpływów korporacji.
1: Pierdolisz od słowa do słowa.
0: Ale dajmy tak? skończyć rybce, kogo, dajmy skończyć rybce. Potrzeba.
2: To są konkrety.
1: Nie, kto kogo napadł?
2: Oczywiście zgadzam się, oczywiście się z tym zgadzam. Tylko jak Ameryka napadała cały Bliski Wschód.
1: Nie. Kto kogo napadł? Kto kogo teraz napada? Kto kogo teraz gwałci?
2: A ty uważasz, że Ukraińcy nie, na przykład żołnierze ukraińscy, którzy są tak, wiesz, że w armii służą różni ludzie.
0: Ale słuchaj, ale Rybka, wiem do czego zmierzasz, ale może taki ukraiński żołnierz jest taki bardziej cywilizowany i tam 1 na 1000 tam zgwałcił jeża, na przykład już nie mógł na froncie wytrzymać, a na przykład u ruskich to ruchają co popadnie, tam wiesz, i taboret, i wszystko, gwałcą, kradną. To taka różnica skali tutaj występowania zjawiska pewnego.
2: Rzucasz totalne farmazony i totalne hasła.
1: Kto kogo gwałci? To nie są farmazony, to jest proste pytanie. Kto kogo morduje? Kto kogo gwałci? Kto nie jest tam, gdzie powinien być?
2: W czasie wojny takie są po prostu dowolne, tak?
0: No, zawsze się trochę gwałci.
1: Jest nie tam, gdzie powinien być.
2: Według Rosji jest tam, gdzie powinno być.
1: Kto nie jest tam, gdzie powinien być? Kto według... nie jest...
0: Tak, popatrz ogólnie sobie. Jedni żyli w miarę spokojnie, a drudzy ciągle kogoś chcą podbijać, napadać, domagać się, szantażować, brać, walczyć o... A jedni sobie tak żyją w miarę spokojnie. Mówię o Ukrainie. I nagle ten, co w ogóle ma ciągle wąty, napada, ciągle ma jakieś ale, chce zabierać, domaga się, napada i gwałci i zabija, tam strzela do staruszków, do dzieci. Ci się jakoś tam, ci normalni jakoś tam się bronią. I ty jesteś za tą pierwszą stroną, tak? Cały czas. To mnie to zadziwia.
2: Jestem obiektywny.
1: Nie jesteś.
2: Nie, i
1: kto kogo napadł? Kto nie jest tam, gdzie powinien być? To jest proste pytanie.
0: Dobra, ale potrzeba, ale Rybka uważa, że powody mieli, że napadli. No bo to jest chyba kwestia bezdyskusyjna, kto kogo napadł, tylko teraz można to usprawiedliwiać. Napadł, bo musiał na przykład. No to Rybka nie. Jakbyś to usprawiedliwił.
2: Rosja, Ameryka napadła Irak, Afganistan, Libię, Syrię i inne kraje. Rozumiecie? Zginęło parę milionów ludzi.
1: Kto kogo napadł? Na Ukrainie.
2: Jeśli Ameryka napada, jest dobrze. Jeśli Rosja napada, jest źle.
1: Kto kogo napadł?
0: Takie same takie wymijające faktycznie odpowiedzi na to pytanie, kto kogo napadł. No.
2: Dwie organizacje, jako Ameryka i Rosja.
0: Kto kogo napadł? Albo pewna sytuacja sprawiła, że kto kogo napadł? Są Słuchajcie. Pewne sytuacje, w których po prostu pewna strona, kto kogo napadł? Biorąc pod uwagę różne czynniki i pewne uwarunkowania, kto kogo napadł? No i taka w nieskończoność dyskusja, no to tak możemy sobie gadać.
2: No, wy używacie argumentu totalnie wyjętego, emocjonalnego argumentu.
1: Kto kogo napadł? Tutaj nie ma emocji, tutaj jest pewna podstawa. Kto kogo napadł? Nie ma prostszego pytania.
2: Wiemy w takim świecie, że mieszkamy obok Rosji. Ameryka napada kraje o kilka tysięcy kilometrów od nich, a Rosja napada kraj, gdzie jest przy granicy.
0: Ale potrzeba też nie powtarzać ciągle, kto kogo napadł, bo się w Korwina też zamieniasz, raz jeden, raz drugi. Teraz potrzeba Korwin. A ma pan dowód? A pan dowód? Tamten coś tłumaczy. Proszę pana, no chce pan... A pan dowód? A pan dowód? Też nie można tak, wiesz, iść w 100% w Korwina, no.
1: Kto kogo napadł?
0: No, idzie, ja się uparł, no.
1: A tutaj nagle jakieś serce, kurde, jakieś coś tam.
2: Według Rosji, mówię według Rosji, Rosja uważa, że ma do tego prawo. Ameryka uważała, że ma prawo do napadnięcia całego Bliskiego Wschodu w ostatnim dwudziestoleciu, tak? Dwóch dekad.
1: No dobra, to jeżeli sobie sprowadzę do twojego bloku Żydów, to wtedy zrobimy sobie taki mały Izrael, bo tam jest nagle fajnie.
2: I zgadzam się z tobą w pewnych rzeczach, tylko patrzę na to obiektywnie, oczywiście, jako Polak mieszkający w Polsce, ja mieszkam w Polsce, jestem przeciwko tej napaści Rosji, bo wiem, czym to będzie skutkowało i czym to skutkuje w tym momencie. Ale obiektywnie patrząc, Rosja ma swoje powody, Ameryka ma swoje powody do rozgrywania tej wojny w Europie Środkowej i w Eurazji. Rozumiem.
1: Kto? Kogo?
0: To może nie powinniśmy, Rybka, patrzeć zawsze na świat tak mega obiektywnie, tylko bardziej się skupić na pewnym fragmencie i to nam da lepszy obraz, bo tak obiektywnie to można, tak w 100% obiektywnie to sobie można powiedzieć, że w tej całej Ziemi, w tej planecie to chodzi o to, żeby tak ewoluować, mieszać się. No to jest takie obiektywne, mega obiektywne. A może czasem warto się gdzieś zawęzić swoje pole widzenia i to nam w ogóle cokolwiek da, na przykład, nie?
2: Zgadzam się z wami na tym poziomie myślenia, zgadzam się z wami oczywiście na tym poziomie. A są wyższe poziomy skutków, przyczyn tego konfliktu i tyle. I o to, i tyle, i nic więcej.
1: A ja pytam, kto kogo napadł. Nie pytam o wyższe poziomy. Pytam o bardzo, bardzo fundamentalny poziom. Kto kogo napadł.
2: Że ekipa Żeleńskiego, korupcji strasznej na Ukrainie, gdzie Amerykanie biorą Ukraińców na szkolenia do Stanów antykorupcyjne, tak? Znaczy mówi się antykorupcyjne. Tak naprawdę są szkolenia, gdzie Ameryka szkoli tak zwaną szlachtę, oligarchię i władze ukraińskie antyrosyjsko dla swoich wpływów. Ja nie popieram tego. Nie popieram tego. Żadnej wojny nie popieram. Żadnego, kurwa, człowieka, który tam umarł. Żadnego...
1: Ale ja tylko pytałem, kto kogo napadł. Odpowiedz wreszcie na to.
2: Ale powiedziałem ci, kto kogo napadł. Rosja napadła Ukrainę, ale to jest szeroki konflikt. Dlaczego ty nie myślisz, kurwa, tak jak myślą, kurwa, politycy i geopolitycy, no, i władzy człowieku. No. Zachowujesz się i traktujesz mnie jak kurwa. To nie mnie, ja tylko powtarzam, po mądrzejszych od ciebie ludziach. Dużo mądrzejszych ludziach od ciebie. Rozumiesz? I oni też są przeciwko tej wojnie. Musimy zrobić wszystko, żeby ta wojna się skończyła. A tu wszystko eskaluje. Eskalujemy ten konflikt. Myślisz, że Rosja się zatrzyma? Myślisz, im więcej broni będzie szło na Ukrainę, to się Rosja zatrzyma? To będzie więcej ludzi zginie, więcej bloków mieszkalnych będzie rozpierdolonych. 35% infrastruktury Rosji, ukraińskiej, drogowej jest już rozjebanych.
1: Czyli jeżeli napadną na Podlasie, to będzie też okej, bo to nie będzie nasza sprawa?
2: To trzeba. Ty rozumiesz, o czym mówię?
1: Ja rozumiem, o czym mówisz.
2: Napaści na Ukrainę i się boję, że to zajmie też Polskę, bo o tym mówią, kurwa, geopolitycy wysokiej maści, nie ty.
1: Ja wiem, ja sobie w 100% zdaję z tego sprawę. Co jeżeli napadną na Podlasie? Co jeżeli wezmą sobie Rzeszów i Przemyśl? Bo takim się będzie widziało.
2: Czyli posyłanie broń na Ukrainę, zakończymy ten konflikt, nie eskalujemy i Rosja będzie jeszcze bardziej wkurwiona. Zaangażuje w to Chiny. To też mają szlak jedwabny w to wplątany. Nord Stream 2. I to jest tak szerokie spektrum tego gówna, gdzie wysocy ludzie tego świata, oligarchia tego świata rozgrywa sobie swoje interesy kosztem biednych ludzi, takich jak Polacy, Ukraińcy, Rosjanie też, którzy idą na tę wojnę, Amerykanie, Brytyjczycy, cokolwiek, którzy będą wysyłać swoje wojska, Polacy. My jesteśmy przegranymi ludźmi. Patrzmy na ten konflikt.
1: I tak ci rosyjski pan mówił, że jesteś biedny, że jesteś podatny, że... Przegrałeś. To ci wmówił rosyjski pan.
2: Kłamiesz, bo ja mówię o polskich geopolitykach, którzy występują w polskiej telewizji.
1: Okej, okay, dobra, zajebiście. Geopolityk występuje w polskiej telewizji, jest to zajebisty, po prostu, kurde, taki typ, którego naprawdę trzeba mu lizać jajka. Brawo, rybka.
0: Debeściak, to jest w ogóle Debeściak, słuchajcie, na rynku pracy w tej chwili właśnie ten polski Policmeister.
1: Geopolityk, nie? Taki, wiesz, taki raz w dupę to nie pytał, ale no. Jest, wiesz.
0: Politolog z polskiej telewizji. W tym momencie, słuchajcie, to jest top. Politolog z polskiej telewizji wypowiadający się na tematy polityczne. Naprawdę, na rynku pracy można masę kasy.
1: Nie, to jest taki, to jest top of the top, nie? To jemu trzeba tak nawet... Tak dotykasz, tak łapkami dotknąć, nie?
0: Gdzieś tam o level niżej jest politolog, polityk, który nosił teczkę, był asystentem polityka, ale był w sejmikach i był radnym i sołtysem. Gdzieś tam jest o level niżej. Tak?
1: Taki pierdosiak, nie?
2: Posłuchajcie mi chwilkę. Na audycji u Gabriela też argumenty wysuwali takie, kiedy byłem przeciwny argumentom ich opaskiej ziemi. Oni mi wymawiali, że ty słuchasz, idiotów.
1: Czy my właśnie do płaskiej ziemi?
0: Argumenty przeciwko płaskiej ziemi, tak?
2: Okej. Ja słucham durniów naukowców, durniów, kurwa, taki. I macie takie same argumenty, że słucham ludzi, którzy w to zamieszani. Bartosiak jest główny.
0: Znowu Bartosiak, ja już nie mogę. Za dużo. Tłumacz Bartosiak in this audition. Alert. Tłumacz Bartosiak. Teraz będę banował za każde słowo Bartosiak na czacie. Wypowiedziane na antenie. Wypierdalam na zbity ryj za słowo Bartosiak. Ban dożywotni na czacie za Bartosiaka leci. Mówię szczerze, jak jest.
2: Mówimy o tym samym, tylko wy macie niższy poziom. Ja niższy poziom to akceptuję, jestem tego przeciwny, ale patrzę na wyższy poziom. W wyższym poziomie nie mówicie. Za was jest warte, że oczywiście. My tego nie zmienimy. Żyjemy w takim układzie geopolitycznym, w takim układzie geograficznym, że jesteśmy obok potęgi światowej i tego nie zmienimy. Musimy się do tego dostosować. Chcecie wojny z Rosją?
0: No dobra, słuchajcie.
1: Tak, chcemy wojny z Rosją. Tak, chcemy.
0: Może myślę, czasem trzeba, nie?
1: Tak, myślę, że tutaj z Krawcem się zgodzimy. Tak, chcemy wojny z Rosją, chcemy wojny ze zwierzętami, chcemy wojny z ludźmi, którzy kradną kible, których nie potrafią nawet rozumieć. Tak,
0: może
1: chcemy wojny z Rosją.
0: Tak, może czasem tego dresiarza z bejsbolem, z kiblem pod pachą, trzeba po prostu w końcu mu spuścić łomot, bo pobłażanie mu i tam i podlizywanie się mu nic nie zmieni na lepsze. To będzie tylko takie odkładanie w czasie, że dresiarz się poczuje. O, kurwa, moje złote zęby zauważyli. Se więcej złotych zębów stawię. O, kurwa, to pierdolę temu. O, frajer, patrz jaki frajer się podlizuje, zaraz mu dopierdolę. Takiego dresiarza trzeba w końcu wziąć za ryj, gdzieś tam go skopać, gdzieś tam go wrzucić do rowu i on wtedy się taki paradoksalnie grzeczny robi. To jest taki ciekawy, to się taki grzeczny robi, miły i zaczyna ci dzień dobry mówić na klatce schodowej.
2: Ile ta wojna trwa już? Ile ludzi musi jeszcze zginąć, żebyście zrozumieli, że ta wojna jest niepotrzebna i że musimy, i że Ameryka funduje tę wojnę, posyłając broń i inne kraje rozprzestrzeniają ten konflikt.
1: No ale co, mamy im oddać, nie wiem, Podlasie?
2: Czego mówisz o Podlasiu w tym momencie?
1: Bo Podlasie jest koło Ukrainy.
2: Nie możemy dbać o interesy Ukrainy, która sobie na to w tym momencie swoją polityką, tak, nie zasłużyła, ale doprowadziła do takiego stanu. Także,
1: ale w jaki sposób doprowadziła do, nie wiem, jakiegoś stanu? To jest niepodległe państwo. Ma wszystkie możliwości.
2: Żeleński walczy o swój stołek. Jego doradcą jest wiesz, kim jest doradca Żeleńskiego?
1: Ale chuj mnie to obchodzi, kim jest doradcą Żeleńskiego. Zostali napadnięci. Ludzie są mordowani. Kurwa, czy ty tego po prostu nie jesteś w stanie ogarnąć, że ludzie są mordowani w tym momencie, kiedy sobie teraz ładnie, wygodnie gadamy. Tam są kobiety gwałcone, tam są ludzie mordowani.
0: Ale czemu, to... proszę, ja trochę rozumiem, czemu ciebie nie interesuje to, kto jest tajemniczym doradcą Żeleńskiego? Może to jest ruski język, zwany tak w rodach Rusów, w radzieckim językiem, a Ruś wielka, która konkuruje tylko z Lechią. Ruś się sprzeciwiła, cywilizacja turańska uderzyła z pełną siłą. Czy ty tego nie widzisz, całej tej legendy?
2: Cywilizacja turańska i inne cywilizacje, to wszystko ci Leszek Sypulski wykłada.
1: Ja I w tym momencie, kiedy ci Leszek Sypulski wykłada, tam są ludzie mordowani.
2: No oczywiście, się tym zgadzam, I Ameryka to podkręca, bo wysyłanie broni na Ukrainie przedłuża ten konflikt. Czego tego nie rozumiesz?
1: I co? No, i co? Powinni oddać, nie wiem, Krym, Donbas, Ługańsk, tak? Tylko i wyłącznie? A potem Podlasie?
2: A uważasz, że nie oddadzą tego? To się tylko przedłuży między ludźmi.
1: Uważam, że nie powinni. Uważam, że nie powinni, bo to im się przynależy. Oczywiście. Nie ma czegoś takiego, że sobie kurwa mieszkasz u siebie w bloku i tak stwierdzasz, nie, to jest niepodległa Republika Rybkowa, nie? To tak nie działa, stary. To tak nie działa, że robisz sobie lokalnie nagle jakąś Republikę Rybkową. To w ten sposób nie działa, że robisz sobie lokalnie referendum.
2: Działa
1: to tak nie działa. Nie, nie działa.
2: Sposób, bo się właśnie to odbywa, rozumiesz? I musimy to zaakceptować, że to się odbywa.
1: Nie, tak. Nie musimy. I nie mamy tego obowiązku, bo inaczej możesz w tym momencie wziąć sobie siebie, nie wiem, gdzie tam mieszkasz, nie? Gdzieś tam w Anglii i sobie stwierdzić, nie, to jest niepodległa Republika Rybkowa.
2: Przy granicy ukraińskiej, rozumiesz, człowieku, i nie chcę, żeby ten konflikt zahaczył Polskę i dlatego...
1: Nie. Jesteś podległy ruskim panom. Oni ci wmówili, że jesteś biedny. Oni ci wmówili, że jesteś podległy. Oni ci wmówili, że jesteś kundlem. I ty ten kundelski, tą kundelską wizję przedstawiasz dalej.
2: Ja też w tym momencie bzdury totalne. Tylko na emocjach opiera się, bez żadnej logiki.
1: A co? A nagle, nie wiem, okazywanie emocji jest w jakiś sposób złe?
2: Ale że... twoje podejście doprowadza do tego, że więcej ludzi zginie, rozumiesz?
1: Okej, tylko że moje emocje... Nie, okej. Okay. Moje emocje sprawiają, że ci ludzie będą mieli gdzie wrócić. Bo to jest ich, to są ich domy. Oni te domy kupili. Ten punkt, w którym mieszkają... jest im przynależny. A ruscy panowie wmówili ci, że nie, że emocje są w jakiś sposób złe. Nie wiem, coś jest złego w okazywaniu emocji, jeżeli naszym bratom, naszym siostrom spadają bomby na głowę. Jest coś w tym złego, że ktoś mieszka w samochodzie. To jest coś złego. Mówisz mi, że nie wiem, emocje są złe. Bo co? Bo uchodźcy do Polski są w jakiś sposób, nie wiem, źli, że te moje emocje są z nimi, że ja im pomagam, że emocje są złe? Gdzie jest ten punkt, gdzie ruscy panowie wmówili ci, że emocje są złe?
2: Człowieku, jakiemu Ukraińcowi pomogłeś?
1: Stary, więcej niż ty sobie nawet naprawdę wyobrażasz.
2: Prawdaż, bo nikomu nie pomogłeś. Jeszcze cię to nie dopadło. Nie zobaczyłeś, czym jest ta migracja.
1: Nikt pomogłem. Ty. Znajdź swoje miejsce i nie pyskuj, okej? Okay? Bo zrobiłem swoje i zrobiłem naprawdę zajebiście dużo.
2: Równo zrobić potrzeba, doskonale tym wiesz. Nie oszukuj ludzi.
0: Z tego, co ja wiem, to potrzeba akurat... właśnie bardzo aktywnie działa od początku tak, i robi różne tak. rzeczy.
2: Tak.
0: No to tak. No srak, kurwa, no mam takie informacje z różnych źródeł, więc tak gdzieś dalej. Mam jakąś opinię zbudowaną, a nie srak.
2: Przedłużajcie dalej konflikt i już trwa ile? Ile wojna trwa? 3 miesiące prawie? I będzie dłużej trwać, jeśli będzie broń przechodzić. I Rosja się nie cofa.
1: No i wylisz swoim ruskim panom jajca. No lisz, kurde. No z połykiem bierz.
2: Donbas i Republika Ługańska to są tereny, gdzie zamieszkuje dużo, większość prorosyjskich Ukraińców pochodzenia rosyjskiego.
1: Ale to nie ma żadnego znaczenia.
2: Nie chcą należeć do kraju, gdzie jest rozpierdolony przez korupcję, kurwa.
1: Ale to nie ma żadnego znaczenia, stary, kurde.
2: To ma wielkie znaczenie, kłam.
1: Nie, nie ma absolutnie żadnego. Jeżeli do twojego bloku sprowadzę Żydów, tak, i powiem, że tutaj nagle jest Republika Izraelska, no to będziesz się przeciw temu sprzeciwiał, tak? To nie jest tak, że nagle robisz swoją, nie wiem, niezależną republikę. To tak nie działa. Wszyscy się muszą zgodzić.
2: Działa, bo w Palestynie tak właśnie to występuje i jeśli chodzi o konflikt palestyński.
1: Ale nie jesteśmy w Palestynie, stary, jesteśmy na Ukrainie. Pierdolisz głupoty od rzeczy, tak?
2: Pierdolisz głupoty od rzeczy. Doskonale, kurwa, tym wiesz. Znaczy, ty o tym nie wiesz, a sobie tak jest, sprawę, to nie wiesz, no. No ale okej. Dobra, chłopaki. Super jest. Macie swoje poglądy.
0: Kończymy. Ja też już muszę iść spać. Więc, okay, no coś na koniec, panowie, tutaj.
2: Zakończmy ten konflikt. I jeśli będzie więcej broni na Ukrainie, będzie konflikt się przedłużał, bo on się przedłuża i Rosja się nie cofnie. Trzeba zastopować Rosję jakimiś rozwiązaniami logicznymi, bo Rosja się nie cofnie. Rosja się nie cofnie przed niczym. I to jest zagrożenie dla nas.
0: No dobra. No to trzymaj się, rybka. No to cześć, na razie, hej.
1: No dobra, to kundel rosyjski powiedział, co wiedział. Sława Ukrainii to jest nasz bufor. Więc nie mam mądrego punktu. Wojta jest tu u naszych bram.
0: No, o tej porze to już w ogóle ciężko coś mądrego powiedzieć, więc tak, żegnamy się powoli tutaj wszyscy z wami.
1: No, więc ten tego i ogółem całe te.
0: No, całe te. I trzymaj ta się, hej, hej. I cholera jasna. O, dobra. No, dzięki, że byliście, dzięki za sponsoring, telefony, komentarze, za ogólnie udział w audycji. No i do następnego. Trzymajcie się, hej.

I dzień dobry bardzo, właściwie dobry wieczór. Ja zawsze mówię dzień dobry jakoś, może dlatego, że zwłaszcza teraz, kiedy właściwie przechodzę z jednej pracy do drugiej, czasami się te rytmy nocy i dnia załamują i dlatego po prostu dla mnie zawsze będzie dzień dobry. Mimo, że jest 21, dokładnie 2, 12 marca 2017 roku. Kurczę, widzicie, nie wyspałem się i bredzę. I dzisiaj pewnego rodzaju eksperyment. Po 3 tygodniach nieobecności, zresztą zapowiadanych, że 5 marca nie będzie audycji, chociaż była perspektywa, że się pojawi, ale jednak nie udało się. No ale z racji, że jestem praktycznie podczas przechodzenia z jednej pracy do drugiej i powiem szczerze, nie mam za bardzo czasu się przygotowywać na te audycje, mimo że one są i tak dość relatywnie rzadko, to jednak roboty ja mam sporo odnośnie tej właśnie pracy, dlatego dzisiaj pewnego rodzaju eksperyment, mianowicie technologiczne luźne gadki, tech nightowe luźne gadki, jak zwał, tak zwał. W każdym razie przede wszystkim audycja dla was, dzwońcie, Skype, nocne radio. Na czacie mnie nie ma z tego samego powodu, którego nie ma na przykład Etama, czyli po prostu brak, kompletny brak podzielności uwagi między czatem a tym, co mam mówić. I gratuluję tym, którzy są w stanie się z tym połapać. Ja nie jestem. Serio, naprawdę. To chciałbym, ale jakoś nie bardzo daję to radę. No dlatego tak to wyszło. Że dzisiaj po prostu generalnie główny temat to jest omówienie formatów plików audio. Oczywiście nie wszystkich, bo tak naprawdę od początku, kiedy tylko wymyślono, że na komputerze można zapisywać muzykę, tych formatów powstało całe mrowie. Naprawdę. Ja czasami, znaczy dawno już tego nie robiłem, ale jak mnie napada, czasami grzebię po wtyczkach do Fubara, bo takiego odtwarzacza właśnie używam. Fubara 2000, wersja 1.1.6. Trochę stara, ale boję się aktualizować do najnowszej, dlatego że niestety wraz z rozwojem Fubara nie zawsze wtyczki podążają za tym rozwojem i dlatego po prostu nie robię tego po prostu. Chociaż no, byłoby to całkiem sensowne i całkiem pożądane, żeby właśnie to zrobić, żeby po prostu no rozwijać te wtyczki, no ale wiadomo, twórca oprogramowania sobie, wtyczki sobie, więc bywa jak bywa. Dlatego dzisiaj temat luźny, no głównie w kwestiach technologicznych. Pierwsza rzecz to może faktycznie jakieś krótsze omówienie oczywiście plików audio, tych popularnych, bo naprawdę, jak powiedziałem, formatów jest całe mrowie i gdybyśmy się zanurzyli we wszystkie możliwe formaty, jakie powstały, jakie wciąż są rozwijane i jakie być może kiedyś gdzieś tam będą, chociaż przewidywać akurat ciężko, ale wiadomo, cały czas technologia idzie do przodu, to oj, nigdy byśmy chyba nie skończyli tej audycji. Także to jest taki temat na początek. Drugi temat, który chciałbym z wami jakoś na przykład poruszyć, to jest usługi w chmurze, a posiadanie plików na dysku. Ja przyznam wam się szczerze, mam 8-terabajtowy dysk, co wydaje się potężną ilością w ogóle, jeśli chodzi o domowe użytkowanie dysku twardego. Na razie mam go zapełnionego mniej więcej w no, powiedzmy 1/5 mniej więcej, czyli to jest 1,82 terabajta, no niedokładnie 1/5, nawet troszeczkę chyba będzie mniej, ale no tak między 1/5 a 1/4, o tak to powiedzmy. Ale po prostu to było tak, że miałem swego czasu 3 dyski takie zewnętrzne, oczywiście, bo ja mówię o dysku zewnętrznym. Wewnętrzne też mam 2, ale to są czysto dyski, jeden systemowy, drugi dysk typowo operacyjny.
No taki na przykład, nie wiem, do szybkich operacji na plikach, żeby zgrać na przykład sobie z internetu jakieś pliki, ale potem przerzucić je w odpowiednie miejsce. Także do tego mam ten drugi dysk. Natomiast główny mój dysk to jest 8 terabajtów, pochwalę się, Western Digital MyBook, który kosztował, no może już nie róbmy dalszej reklamy, chociaż uważam, że firma Western Digital jak sama w sobie jest jak najbardziej w porządku i nie widzę powodów, dlaczego miałbym akurat nie reklamować. Zresztą Western Digital czy Seagate to chyba dwie te najpopularniejsze firmy, jeśli chodzi o dyski talerzowe. No jeszcze SSD tych pojemności nie ma, chociaż dość butnie na przykład Samsung ocenia i Intel zresztą też, że no mniej więcej w końcówce 2018 roku pojawią się dyski SSD o pojemnościach rzędu 300 terabajtów. No oczywiście one nie będą dostępne dla nas, zwykłych użytkowników, chociaż nie pogardziłbym takim dyskiem po prostu w swoim, może nie tyle komputerze, ale jako dysk po prostu zewnętrzny. Ale póki co wystarczy mi te 8 terabajtów i myślę, że sporo minie czasu, zanim je zapełnię. Więc można powiedzieć, przehandlowałem 3 dyski mniejsze po prostu za jeden potężny. Czy nie, no po prostu je sprzedałem, a kupiłem sobie 8 terabajtów. Można powiedzieć szaleństwo, nie? A z drugiej strony ja mam manię raczej trzymania swoich różnych spraw na dysku. Znaczy to nie tylko chodzi o jakieś dokumenty osobiste, umowy czy coś, ale chodzi o same multimedia, tak? Na przykład może nie panicznie czy fanatycznie, ale zbieram podcasty, w tym audycję Nocnego Radia. Oczywiście nie wszystko tak, żeby od razu tego słuchać, nie wiadomo jak dużo i tak dalej. Na razie mam takie swoje dziedziny, które dominują jakby w tym słuchaniu, a jeśli chodzi o podcasty, a reszta czeka na swoją kolejkę. Na przykład kiedy będzie bardziej więcej wolnego czasu, to lubię sięgnąć po podcast mniej technologiczny, mniej spiskowy. No, o podcastach też można by dużo mówić. No ale właśnie, podcastów jest całe mrowy w internecie. Jest chociażby iTunes, który prowadzi katalog takichże podcastów, a ja, który mam tych podcastów sporo w swoim fubarze i coraz różne czasami jeszcze dochodzą, mam tutaj też sporą bibliotekę jeszcze do uporządkowania, żeby dodać trochę RSS-ów, to wciąż je gromadzę na dysku. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że 8-terabajtowy dysk jest cholernie dużo, i ten dysk może pójść, chociaż wolałbym, żeby w najbliższym możliwym czasie tego to się nie stało, no to musiałem wykupić usługę w chmurze, która jest backupem, takim totalnym backupem online, i powiem szczerze, że jestem z niej póki co zadowolony. Także, ale nie chciałbym za bardzo już zaczepiać o chmury, jeśli chodzi o usługi inne niż właściwie to, co dotyczy się plików muzycznych, czyli generalnie podcastów. Znaczy nie, no podcasty to może nie chmura, ale bardziej powiedzmy muzyki, tak? Ja jestem człowiekiem, który no ma tą manię, że jak uwielbia jakąś muzę, to musi ją mieć na dysku. Po prostu musi, no. No jakby fajnie, że jest Spotify czy chociażby Bandcamp, bardzo przeze mnie lubiany. Ja w ogóle przygotowuję się powoli, chociaż nie wiem, czy będę o tym robił audycję, to dajcie znać, jeżeli chcecie, żeby powstała audycja na ten temat. Mianowicie taki przegląd serwisów i chmur, o tak to nazwijmy, będących po prostu usługami w chmurze, tak? Czyli coś, co zarówno umożliwia sprzedaż, ale muzyki w formie tylko i wyłącznie cyfrowej, przy czym okej, bo płyta CD audio, no to też można się czepić, że to też jest cyfra, tak? Ale mi chodzi o oczywiście w formie elektronicznej, cyfrowej, czyli pliki. Więc po pierwsze chcę sobie przetestować raz, że te chmury, te bardziej znane, typu Spotify, nie wiem, czy jeszcze Deezer w ogóle istnieje, bo coś w ogóle o nim jakoś mało słychać. Czy jakieś inne chmury stricte takie muzyczne polegające na streamingu,
a także serwisy, które są w stanie mi sprzedać muzykę, ale w formie plików, tak? Nie w formie nośników audio pod tytułem CD Audio. No zresztą chyba było swego czasu DVD Audio, ale z tego co wiem, ono chyba nie zyskało żadnej jakiejś większej sympatii. No chyba, że o czymś nie wiem, to dzwońcie Skype Nocny Radio i tam możemy sobie pogadać się szerzej na temat formatów. Też może nie tyle zapisu dźwięku na nośnikach, bo to o tym już była audycja, ale chodzi o to, czy są jakieś inne firmy nośników, znaczy nie firmy, modele nośników audio opartych właśnie na tych srebrnych krążkach, tak, jak CD Audio. No jak wiemy, potem pojawiło się DVD, teraz mamy Blu-raye, więc tych standardów i formatów jest coraz więcej. No ale właśnie, pierwszy temat, chmury muzyczne, a zapisywanie danych na dysku. Druga sprawa, skoro po sieci krąży tyle muzyki, to już pomijam to, czy zdobywacie muzykę w formie bardziej pirackiej, czyli nie wiem, Chomik, Wi.pl i jakieś podobne usługi. Czy na przykład kupujecie pliki, ale czy jesteście za tym, że nie wiem, streaming wam wystarczy absolutnie? Czy musicie mieć to na dysku? No ja czuję, chyba jestem za bardzo starej daty. Absolutnie nie krytykuję tego, ani chmur muzycznych, bo uważam, że to jest coś, co świetnie zastępuje radio. Jakkolwiek radio ja postrzegam jako bardziej właśnie nocne radio, czyli więcej rozmów, więcej tematów po prostu takich dyskusyjnych, to radia muzyczne dla mnie troszeczkę nie mają racji bytu. Okej, no jeżeli jest to radio, które zrzesza jakąś społeczność, czy muzyków konkretnego gatunku, czy fanów, ale oprócz tego, że gra muzykę, to jeszcze ma audycję na żywo, to jest w porządku. Na przykład takim radiem jest L-Stacja. No, to jest radio znane, jeśli chodzi o fanów muzyki elektronicznej. Zresztą, po tym możecie poznać Tech Knighta, że jak się pozna, jak. Znaczy, poznać możecie Tech Knighta po tym, że jak leci na początku, w ogóle przed sygnałem audycji, jakiś utwór ściśle z muzyki elektronicznej, no to pojawia się Furek, czyli ja. No to jak teraz sobie w tle coś tam pogrywa. Znaczy coś tam, no to takie moje nowe odkrycie. Alpha Wave Movement. Zespół, który dopiero odkrywam. Na dniach go odkryłem, więc że tak powiem, stwierdziłem, że użyję go jako tła. Zobaczymy, jak będzie się do tego mówić. Czy będzie w miarę wygodnie, czy nie będzie to jakiegoś dysonansu w tej muzyce i tak dalej. Jako tło oczywiście. Więc, no właśnie, to jest taki pierwszy temat. Drugi temat, dlaczego wciąż nośniki audio są bardzo popularne? Na przykład, dlaczego wiele sklepów nie może się przestawić na pliki cyfrowe? Znaczy, może stricte na pliki, tak? Czy jest to po prostu kwestia praw autorskich? Chociaż według mnie to jest głupie uzasadnienie, dlatego że istnieją różne formaty typu DRM, tak? Czy licencje typu DRM, gdzie można sobie taki plik zabezpieczyć i to nie są czasy jak lata 90. czy początek 2000, że hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Jak to się mówi przy piractwie. Więc to są dwa takie tematy główne odnośnie waszych preferencji. Na przykład, nie wiem, może uważacie, że bardzo dobrze są płyty audio CD, bo uważacie, że po prostu, nie wiem, pójście do sklepu, albo nawet zamówienie przez internet fizycznego nośnika, no to daje dużą radość, oczekiwanie, bo wiadomo, że przy formie ściśle elektronicznej tego oczekiwania nie ma. Na dobrą sprawę, zaraz po zamówieniu już można ściągnąć zamówienie. Wiem, bo ja jestem na przykład klientem audioteki. No, audioteka to nie jest muzyka, to są audiobooki, jak dobrze wiecie. Ale jest to też, można powiedzieć, już taki chmurosklep, który pozwala przede wszystkim kupić, ale też odsłuchiwać, i to też ma ciekawą usługę, na przykład na smartfonach, że zapamiętuje tam, gdzie skończyliście słuchać audiobooka, co przy audiobookach akurat jest bardzo ważne. Przy podcastach też się przydaje, powiem szczerze.
jeżeli używacie na przykład podcatchera fubarowego, mówię o odtwarzaczu Fubar 2000, do odsłuchiwania podcastów, to mogliście zaobserwować, że znaczy możliwe, inaczej się zaplątałem trochę. Sam podcatcher jest raczej programem, który ściąga podcasty, ale jeżeli jest to wtyczka do jakiegoś programu odtwarzającego, to dodatkowo można z tego stworzyć playlistę lub dodają taką funkcjonalność, że na przykład jeżeli podcast jest w katalogu, powiedzmy tym, gdzie te podcasty nasze się ściągają, no to akurat w przypadku podcatchera fubarowego jeszcze fubar jest nam w stanie zapamiętać, gdzie skończyliśmy. Co jest nawet wygodne, powiem szczerze. Chociaż ja rzadko akurat używam takich funkcji, ale jest taka możliwość, jeżeli zajdzie w ogóle taka potrzeba, tak, żeby zapamiętywać dane, zapamiętywać po prostu miejsce, gdzie skończyliśmy słuchać tego czy tamtego. No już nie mówiąc o wtyczek pewnie, które trudnią się tylko tym, czyli zapamiętywaniem tego i tamtego w takim i takim miejscu. No właśnie, więc takie dwa podstawowe pytania dla Was. Czy wolicie trzymać muzykę u siebie na kompie? Nieważne, czy to będzie, nie wiem, telefon, czy to będzie komputer i dysk zewnętrzny, albo dysk wewnętrzny. Czy wolicie kupić sobie na przykład regał i zawalić go płytami CD audio, żeby jak tylko wstaniecie rano, cieszyć się okładkami płyt i wybierać sobie płytę dowolną do nastroju? No, chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że ja jestem człowiekiem, który zdecydowanie preferuje formy elektroniczne, czyli nie fizyczny nośnik, a pliki po prostu audio, które trzymam u siebie na dysku i po prostu sam sobie włączam w odtwarzaczu, co mi tylko potrzeba. Uważam, że to się specjalnie nie różni. Można od biedy przecież, zresztą nie wiem, jeżeli ktoś ściągał z różnych miejsc muzykę, po prostu album jakiś zapakowany, no nie wiem, chociażby chociażby Jamendo.com, tak? Znanego portalu z Creative Commons, który, powiem szczerze, ostatnio beznadziejnie się zrobił pod tym względem, że żeby cokolwiek ściągnąć, trzeba założyć konto. Więc jak będę chciał uzupełnić swoją, można powiedzieć, audiotekę stricte Creative Commons, to chyba będę musiał w końcu to zrobić, bo mam parę artystów, których śledzę, a i lubię tam szukać nowych brzmień, które po prostu są publikowane pod Creative Commons, chociaż osobiście uważam, że Bandcamp to jest jednak lepszy serwis do tych spraw i nie tylko do Creative Commons, bo z Bandcampa można spokojnie sobie albumy kupić. Nawet ostatnio niektórzy artyści wprowadzili sobie takie usługi jak kupowanie całej dyskografii. I tam oczywiście są jakieś odpowiednie zniżki na ten czy ten procent. Także jeżeli kochacie Bandcampa, lubicie po prostu bardziej sposób, w jaki ten portal prezentuje swoje usługi i tą ideę, którą ze sobą niesie Bandcamp, to polecam Wam bardzo. Ja, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że w nowej pracy, jeżeli się uda mi jakoś tam fajnie ustabilizować, to myślę, że będę sobie częściej z Bandcampa już nie tylko odsłuchiwał, bo to jest absolutnie darmowe, chociaż istnieje możliwość zablokowania na przykład niektórych utworów. I zauważyłem, że na przykład jeżeli lubicie muzykę elektroniczną i znacie może na taki właściwie label, bo Netlabel to bardziej właśnie Creative Commons, a to jest label, bo tam są wszystkie płyty płatne, Zoharum, to jest znany polski label, gdzie wydaje on takie raczej płyty mocno ambientowe, no to na przykład tam niektóre utwory potrafią być poblokowane w niektórych albumach, no żeby bardziej zachęcić do kupna, tak? Chociaż ja wiem, że to zachęca do kupna poblokowane utwory, że nie można ich odsłuchać. No mnie chyba nie bardzo. Ja wolę nawet tak jak na Magnatunie, jeżeli na przykład używacie magnatune.com. Dość znana chmura, chociaż działająca troszeczkę w nieco inny sposób.
I tak, o ile dziś można to nazwać chmurą, o tyle na początku trudno było to nazwać. Raczej coś a la Jamendo, tylko że no, tam subskrypcja jest jak najbardziej płatna. I tam akurat zrobili tak, że no po prostu kiedyś były różne subskrypcje, tak? Na przykład $15 można było zapłacić za subskrypcję miesięczną, ileś tam dolarów za roczną, a teraz zrobili tylko i wyłącznie dożywotnią, która to cała ich biblioteka, która, no nie powiem, jest potężna, bo to jest jednak zbieranie utworów od, jeśli dobrze pamiętam, roku 2003 do dzisiaj dnia. Tam cały czas artyści podsyłają im różne utwory, płyty i tak dalej. No to kosztuje to $300, więc jeżeli macie $300, czyli powiedzmy od 1200, no powiedzmy więcej do 1500, no albo 1600 nawet w sumie, chyba więcej nawet, to będzie, no dużo, dużo w każdym razie, a nie, dobrze powiedziałem, no powiedzmy między 1200 a 1500 złotych od tak do wyrzucenia, no to możecie na przykład wyrzucić to na magnetunie, znaczy wyrzucić, no z jednej strony będzie to wyrzucenie w błoto, a z drugiej strony będzie to nabycie tak naprawdę wolnego, dożywotniego prawa pobierania całej biblioteki Magnatune. Więc jeżeli kogoś na to stać, to nie ma sprawy, ja polecam. No, na razie się, powiem szczerze, wstrzymuję z kupnem czegoś takiego, chociaż kusi, nie powiem, bo tam są naprawdę fajni artyści, niektórzy są znani w tym świadku el-muzyki, chociaż, no właśnie, ja tak mówię o el-muzyce, ale Magnatune to nie tylko el-muzyka, tam jest też rock, tam jest też jazz, jeżeli ktoś lubi bardziej jakąś muzykę folkową, to też tam znajdziecie tam muzykę tak zwaną world music, kilka gatunków nawet właśnie el-muzyki, w tym taka klasyczna elektronika, ambient, space music, world electronic, no i tego jest tam naprawdę masę. Także trzeba no, tak usiąść i porządnie przejrzeć to, co Was interesuje. Różnica taka, że jeżeli nie kupicie tej licencji dożywotniej, to macie niestety przerąbane, bo po pierwsze nie można kupić utworu, znaczy w ogóle nie można go pobrać, o i tak może nazwijmy, bo kupić to można, ale pod warunkiem, że zapłacicie te $300. No, dokładnie to jest 299, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeżeli nie zapłacicie, tylko chcecie tak po prostu odsłuchać, no to można, jak najbardziej, bez pobierania. Ale w środku utworu i pomiędzy utworami, jeżeli odsłuchujecie jakiegoś albumu, są tak zwane commercials. Tak to się z angielskiego tak ładnie nazywa. Czyli reklamy po prostu. I będą wam cały czas mówić, że odsłuchałeś na przykład właśnie utworu tego i takiego. Jeżeli chcesz się pozbyć w ogóle tego komunikatu, no to zapłać $300 za licencję dożywotnią do pobierania, masz nieograniczone pobieranie i nie masz tych commercials tak zwanych. To między utworami, a w środku utworu są nieco krótsze, powiedzmy takie półminutowe to najdalej. Ja myślę, że krócej, tam będzie bardziej 10 sekund. Co jakiś czas się pojawia. Jeżeli utwór jest długi, to macie gwarancję, że tam co najmniej z 5 razy w tym utworze pojawią się te komunikaty na zasadzie no po prostu, że odsłuchujesz wersji trial, tak, można tak powiedzieć. I jeżeli chcesz wersję pełną, bez jakichś reklam, komunikatów w środku i tak dalej, no to musisz sobie po prostu to kupić. A jak cię nie stać, no to słuchaj z reklamami. No tak to można stwierdzić. Przyznam szczerze, że czuję się rozczarowany, bo dość długo było reklamowane to konto za $15 i miałem nadzieję, że po prostu sobie po nowym roku teraz wreszcie, kiedy miałem jakieś takie większe fundusze, no wypróbuję, zobaczę, będzie o czym audycję zrobić też, ale niestety, no wycofali tą subskrypcję za $15. Mimo, że ona jest na głównej stronie, znaczy może nie link, ale grafika z informacją na ten temat, także no tak
taka strona trochę jednak pod tym względem nieaktualna. Ale generalnie muzyka jest tam spoko, jeśli chodzi o Magnetune. No to takie przykłady trzech właściwie portali, z czego jeden to bardziej stricte Creative Commons, gdzie muzykę można pobrać. Znaczy, oczywiście tych portali jest więcej, tylko chodzi mi o to, że no, to jest to, co dla mnie się liczy, że może być chmura sobie, no, nie wiem, może być Spotify, tylko fajnie, jeżeli na przykład taki Spotify ma opcję na przykład, jeśli nie pobrania, bo na przykład prawa autorskie i tak dalej, no to niech dadzą na przykład możliwość kupienia tego, tak? Albo na przykład, jeżeli lubicie audiobooki, to polecam wam Audiotekę z jednego powodu jeszcze. Nie dlatego, że jest taka świetna, super i nie ma innych dobrych firm tworzących audiobooki. Fakt, że jest super, naprawdę. Nie mam zastrzeżeń do Audioteki.

0: no, kosztuje no, bardzo różne pieniądze, tak? Od jakichś 20 paru złotych do nawet 50 kilku. Można sobie po prostu kupić za 19,90 w ten sposób. Oczywiście, jeżeli nie wykorzystacie punktu, no to one po prostu się kumulują, tak? Tylko nie ryzykowałem więcej niż 3 punktów. Więc nie wiem, czy nie ma w pewnym momencie czegoś takiego, że macie stratę tych punktów niewykorzystanych. Na przykład, jeżeli się przejdzie cały rok takich zbieranych punktów. Ale to jest świetna sprawa, ponieważ no, można naprawdę dość tanio kupić sobie audiobooka. Całkiem przyzwoite pieniądze, 19,90. I oczywiście audioteka to można sobie to odsłuchać, ale można sobie też pobrać na dysk kulturalnie, czyli spełnia moje wymagania, można powiedzieć. No i powiem szczerze, nie obraziłbym się, gdyby taki Spotify, czy jakaś inna usługa, to nie musi być koniecznie Spotify, na przykład za podobną subskrypcję, powiedzmy 20 zł miesięcznie, czy ile, udostępniała na przykład właśnie taki album jeden miesięcznie. Myślę, że to by było całkiem o wiele bardziej opłacalne niż tylko to, co oferują te chmury, czyli słuchanie jak najbardziej. No ja wiem, że tam jest konto darmowe, które no, generalnie jest narażone na duże ilości reklam. Jak się opłaci tam pierwszy abonament, uznaje się, że są dwa, to możemy słuchać z internetu, tam przez przeglądarkę i tak dalej. I z aplikacji mobilnej za 20 zł bodajże, czy tam za generalnie drugi próg subskrypcji, już mniejsza o to, jaka to jest kwota, no to jest możliwość faktycznie słuchania offline. No tylko z tego, co wiem, to nie jest słuchanie offline na zasadzie, nie wiem, pobieramy sobie MP3, czy no, może niekoniecznie MP3, to może do formatów plików to zaraz przejdziemy w ogóle. Bo się rozgadałem na tematy trochę inne, ale pobliskie tego, co chciałem dzisiaj zrobić tak naprawdę, bo jak powiedziałem, no nie jestem jakoś tam super przygotowany do audycji merytorycznie, dlatego że po prostu nie bardzo mam na to czas, ale to są te tematy, o których mówię, jakby obserwuję je na co dzień i powiem szczerze, że bardzo się nad nimi tam zastanawiam. Znaczy może zastanawiam, ja po prostu mam jakiś tam swój styl działania, tak? Natomiast jestem ciekaw, jak wy sobie z tym radzicie. I to jest po prostu no, rzecz, która. No, oczywiście to zależy od was, tak? Przede wszystkim. Jak i co uznacie za słuszne, nie? Także to dla was przede wszystkim. Wasze opinie się liczą na sposób czy w inny, także. A może macie jeszcze jakieś inne podejście? Także jestem ciekaw waszych opinii i dzwońcie, a właśnie to ostatnie zadanie, czyli dzwonienie, spełnił krawiec. Cześć, krawcze.
1: O rany, strasznie rwie, strasznie rwie. A czy ty mnie dobrze słyszysz?
0: Całkiem dobrze.
1: A ja co drugie słowo, co drugie słowo. Spróbuję szybciutko się połączyć jeszcze raz, dobra?
0: Dobra, jak najbardziej. No właśnie, dajcie. Aha, dobra, czekajcie. Okej. Jak teraz?
1: No, może będzie lepiej troszkę, może będzie lepiej.
0: Ale stream też rwie, czy tylko Skype?
1: Nie, ze streamem wszystko jest pięknie, ładnie, tylko na Skype'ie właśnie tak strasznie się dławi i znikają słowa.
0: To ja nie wiem, naprawdę.
1: Ale.
0: Nie jestem. Wszelkie konfiguracje wszerz i wzdłuż zrobiłem, więc więcej nie jestem w stanie nic zrobić.
1: Coś tam idzie wychwycić, więc może jakoś się dogadamy.
0: Okej.
1: Chciałem się zapytać, tak, gdyby ktoś hipotetycznie miał na przykład lubiane, fajne radio, na przykład bardzo popularne, z dużą ilością super nadających i chciałby przy pomocy którejś z tych platform zarobić na tych audycjach, to są takie?
0: Ciekawe pytanie, powiem ci szczerze. Wiesz co? Ja myślę, że

0: że tak. Znaczy, nawet jestem pewien, że tak. Tylko, że to nie są akurat platformy, bo te, co wymieniłem, to są platformy stricte muzyczne. Więc jeżeli chcesz zarobić za pomocą radia, to po pierwsze jest kilka sposobów. Jeżeli bardziej zależy ci na popularności, to możesz opublikować swoje audycje na przykład w chmurach dźwiękowych, takich jak SoundCloud, albo stricte bardziej chmury stworzonej do troszeczkę bardziej do radia, czyli MixCloud. Tylko że one raczej wciąż są darmowe. Natomiast jest jeszcze inna wersja, tylko że no nie ukrywam, że radio by się lepiej sprzedało, gdyby nadawało po angielsku, ponieważ jest taki portal Podbean. To jest generalnie portal podcasterski. On służy do tworzenia podcastów własnych po prostu. I również ma wszelkie możliwe mechanizmy do tego, żeby budować społeczność wokół tego podcastu i spieniężać ten podcast.
1: Mhm. Mhm. No, to może warto spróbować, żeby coś zahobić. Właśnie.
0: No tak, tylko musielibyśmy akurat, Noce Radio musiałoby nadawać po angielsku stricte. Jeśli chodzi o Podbean, chociaż kto wie, no może by się udało też i stricte po polsku, nie? No bo w Polsce podcasting jednak jest dość popularny.
1: A co to za problem po angielsku nadawać? Good morning, I am Krawiec.
0: And I am Furiak, what, how are you?
1: I have many interesting topics. I like computers. Kurde, nie, chyba jednak nie dam rady.
0: No, pocieszę cię, że ja w angielskim jakoś sobie radzę, ale chyba nadawać też bym nie dał rady.
1: Właśnie, nawet jak ktoś dobrze zna angielski, to może mu być ciężko, bo to trzeba już by tak perfekt znać, żeby nadawać w takiej samej jakości, tak samo interesująco i z takim samym jakimś flowem jak po polsku, to ciężko, trzeba by, chyba raczej to jest dla tych, którzy urodzili się w Polsce, a potem wyjechali dosyć szybko i mieszkali za granicą wiele, wiele lat, to może tacy daliby radę. Nawet słuchałem kiedyś Martina Lechowicza, jak po angielsku nadawał, to nawet tam rozumiałem sporo, ale to czuło się, że to nie jest to, mimo że on akurat bardzo dobrze zna angielski, to no, czuło się, że to jest jakieś takie wymuszone, sztuczne, wygładzone i takie jakieś. No ale tutaj ciężko w ogóle byłoby coś zarobić, no bo tutaj audycje są Creative Commons, są za free, to trzeba by nagrywać osobno, specjalne jakieś, nie? Płatne.
0: Wiesz co, no tak, albo poszukać jakiejś platformy typu Jamendo, która to platforma służy raczej muzykom akurat, ale podobnej właśnie do Jamendo platformy, gdzie przechodziłyby właśnie radiowe takie nagrania. Mhm.
1: No dobra, to tyle się chciałem dowiedzieć. Szkoda, że tak tnie. Może ktoś inny by zadzwonił do Furaka i byśmy sprawdzili, czy też będzie czkawka taka, bo to jednak... Chociaż teraz jakby się to troszkę odrobinę ustabilizowało, no ale to nadal są takie zakłócenia. A powiedz, ty masz jakiegoś Skype'a podłączonego do innego łącza, czy o co tu chodzi?
0: Nie. Skype leci na tym samym internecie, co stream. Chyba że Skype jakimś cudem sam się przełącza gdzieś. No niestety, to jest, wiesz, to jest zamknięte źródło, więc nie jesteśmy w stanie rozkodować i przerobić. Chyba że znamy assemblera, no to może ktoś może z nas. Może potrzeba, nie wiem.
1: Szkoda, że nikt nie zrobił jeszcze jakiegoś takiego zhakowanego Skype'a, którego ktoś, nie wiem, rozpracował, rozłożył na części, wpiął się na dziko gdzieś pod te ich łącza, porty, czy jak to tam, jak to się nazywa, i taki wolny Skype właśnie. Ale to szybko by zaraz tam uaktualnili i by zablokowali, nie? I to by taka była nieustanna walka cały czas między tym pirackim Skype'em a tym prawdziwym. A może jest nawet jakiś spiracony taki Skype? Kto wie?
0: Może jest, no nie szukałem. No prawda jest taka, że Skype na najlepsze swoje czasy to miało przed Microsoftem, a to nie tylko dlatego, że Estończycy dbali o ten produkt jako swój własny, ale też dlatego, że Skype był w dużej mierze peer-to-peer po prostu. Mhm. Bo teraz cała transmisja idzie przez serwery. A wcześniej można było gadać ze sobą po prostu na połączeniu bezpośrednim.
1: A jak już jesteśmy przy formatach dźwięku, to przypomnę szanownym słuchaczom, że nadajemy w ultra hiper jakości od pewnego czasu 128 kilobitów zamiast 96, bo chcemy wam zrobić na rękę, zamiast wam wbrew zrobić to wszystko przez to. No. Cieszymy się.
0: Ultra HD. Gdyby to było Ultra HD, to było MP3 320, ale mało które łącze byłoby w stanie tyle wyciągnąć.
1: A jak jest tak na płycie CD nagrane w super jakości, to jest odpowiednik jakiej MP3?
0: To jest żadnej MP3, ponieważ to jest Wave, bracie. Mhm. To jest czysty Wave, to jest 16 bitów głębi. Tak dobrze mówię. 44,1 kHz, co w MP3 nigdy tyle nie masz. Znaczy nie, formalnie masz, ale tak naprawdę te częstotliwości są bardzo obcinane. Zresztą zaraz powiem o MP3. Jest to próbkowanie. Jak zrypujesz do Wave'a, to jest to 1411 kilobitów na sekundę. Tego żadna MP3 nie uciągnie. Jest po prostu no za słaba, tym bardziej, że jest to kompresja stratna. A Wave to jest w ogóle nie tylko, że bezstratne, ale w ogóle to nie jest kompresja, to jest bez kompresji.
1: Mhm. No widzisz, to już chyba coś takiego było kiedyś w Technajcie, że właśnie jak robisz audycję o dźwięku, o formatach, to przestaje działać dźwięk i formaty i się coś nawala, jakaś taka złośliwość komputera. Twój komputer ci robi psikusy, ma poczucie humoru. Ty robisz audycję o jakości dźwięku, a on ci przycina wtedy dźwięk, że jest czkawka i haczy. Widzisz.
0: No może, kurczę. Chyba, że się przerzucimy na inny komunikator, ale nie wiem, komu się będzie chciało bawić w ustawienia, na przykład TeamTalka czy TeamSpeaka.
1: No, jako człowiek z pewnym już tu doświadczeniem organizacyjnym, radiowym, kapitańskim i tak dalej, odpowiadam nikomu. Nie będzie się chciało.
0: Poza nami może.
1: Poza nami, geekami, maniakami. No. No, ale może następnym razem się poprawi. Ciekawe swoją drogą, że ciekawe zjawisko, że ty mnie słyszysz dobrze, bez żadnego zacinania i bez żadnych przycinek, a ja cię słyszę, tak wiesz, trochę tak.
0: Wiesz co, a może tutaj upload jest po prostu jakiś kiepski, nie wiem, kurde. Tu dostawca niedawno był zmieniany, co prawda nie przeze mnie, tylko przez administrację tego, gdzie mieszkam. I że tak powiem, może z uploadem po prostu robią sobie jaja, ale to by na streamie też cięło.
1: Także... No, to by był świetny dostawca. O, tu mu nie potrzeba na tego Skype'a tyle transferu. O, torrenty, nieładnie, przycinamy, wyłączamy całkiem, blokujemy porty. Co by mu tu jeszcze? Zostawmy mu www, może mu się przydać.
0: Tak, może, ledwo nie. A, no i radio internetowe, nie? Ale radio internetowe najczęściej leci po HTTP właśnie.
1: No, tak. No dobra, dzięki i trzymaj się. Ja sobie zmykam do pracy dalej, bo tu rysuję sobie.
0: Spoko. A, poczekaj, jeszcze nie odpowiedziałeś mi na jedno pytanie.
1: Możesz powtórzyć?
0: Nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
1: Które?
0: Czy wolisz muzykę mieć na dysku, czy w internecie po prostu, w chmurze?
1: Szczerze mówiąc, jak sobie słucham muzyki, to sobie chyba najczęściej na YouTubie znajduję. W ogóle takie czasy, że wszystko na YouTubie.
0: Ale nie masz potrzeby jej ściągnięcia, czy masz?
1: Co, no to mam sporo MP3-ek pościąganych.
0: Nie, no tak, tylko chodzi mi o to, czy jeżeli widzisz coś ciekawego na YouTubie i podoba ci się to i masz taką chęć, że muszę to mieć na dysku, czy nie? Czy wystarczy ci, że masz namiar do tego na YouTubie?
1: Wystarczy namiar chyba.
0: Oj, i chyba teraz, chyba już na dobre Krawca ścięło, nawet mi.
1: No, coś nam tutaj dzisiaj nas nie rozpieszcza internet. Słyszymy się jeszcze?
0: Mnie Skype to nigdy nie... Tak, tak, tak. Mnie Skype to nigdy nie rozpieszcza.
1: No to nie, bo to nam Microsoft daje już delikatnie do zrozumienia, że musimy sobie uaktualnić do Windowsa 10. To będzie działało pewnie.
0: A może właśnie. Kurde, muszę jakiegoś starego ciała poszukać.
1: O, jaka szkoda, nie działa? A u nas działa. Może aktualizacja do Windowsa 10 coś pomoże?
0: Oj, nie, nigdy.
1: Never.
0: Ja Windowsa 7 będę się trzymał rękami, nogami i zębami i nic mnie z tego nie ruszy.
1: No też lubię moją siódemeczkę. Szczęśliwa siódemka okazała się faktycznie szczęśliwa, a ta dziesiątka to w ogóle jakieś narzędzie szpiegowskie, jedno wielkie ponoć. Już ci nawet ktoś to mówił w Teorii Chaosu, że taguje ci obrazki twoje i tam sprawdza, czy pedofilii nie ma, czy co. Już niedługo będzie sprawdzało, czy dyskryminacji nie ma i przemocy i brzydkich i wyrazy brzydkie i wszystko.
0: I wystarczy, że powiesz, że Microsoft to jest zła firma, to od razu to cię już komputer wyłączał.
1: Nie, no będzie ci rwać wtedy trochę.
0: Już rwie.
1: No to ja sobie spadam, wracam sobie do pracki i miłego nadawania. Trzymaj się, cześć.
0: Jasne, trzymaj się. Okej, to był krawiec. Bardzo fajnie by się tu pogadać. Kurczę, niby rwie, a jednak dało się w miarę pogadać. No chociaż musiałem parę razy coś napisać na Skype'ie, żeby dało się w ogóle wyrozumieć. Znaczy, żeby krawiec wyrozumiał, bo ja go słyszę bardzo dobrze. Nie wiem, kurna, ludzie, co się dzieje. Wiecie co, ja w ogóle rozważam tak powoli kończenie Tech Night'a, ale nie chodzi mi o to, jeden odcinek, tylko tak w ogóle. I tak się zastanawiam, czy ten Skype to nie jest takie przypomnienie, że wiesz co, facet kończysz, nie wygłupiaj się w ogóle. Przestań nadawać, w ogóle bredzisz. Jeszcze antysystemowo bredzisz, to w ogóle jak ty śmiesz, człowieku. Jak to jest w ogóle możliwe, nie? Także tak to wygląda. No właśnie. Okej. Ja tak krawiec poruszył te formaty plików, bo ja faktycznie się rozgadałem na trochę inne tematy, chociaż bardzo pobliskie. No, nie wiem, dzwońcie, a jeżeli nie chce wam się gadać przez Skype'a, to napiszcie na Skype ewentualnie. Czy wolicie mieć muzykę na dysku, czy wystarczy wam dobry namiar w internecie, że pod, na tej stronie, pod tym linkiem jest taki utwór, I wam to wystarczy, nie? No, słuchajcie, ja nie wiem, może ja mam jakąś manię, ale ja jak widzę coś ciekawego na YouTubie, to lubię to jednak ściągnąć. Nawet film na YouTubie, także. No nie bez powodu kupiłem ten 8-terabajtowy dysk, nie? Także tak to śmiesznie wygląda, chociaż filmów z YouTube'a akurat bardzo dużo nie ściągam, bo musi mi się wybitnie podobać. Bo to tak nie, no wiadomo, film to już trochę więcej zajmuje, tym bardziej, że z YouTube'a najczęściej to są MP4, a MP4 to jest w ogóle ciekawy format, skoro już o formatach mówimy, bo to jest tak zwany kontener i MP4 to jest w ogóle tak naprawdę tam może być kodowany obraz inaczej, a dźwięk inaczej, także jest to taki trochę umowny format, bo jest to bardziej format kontenerowy, gdzie po prostu możemy użyć kilku standardów. do kodowania dźwięku i obrazu. Ale jeżeli są użyte te dobre technologie, na przykład bezstratne lub bardzo mało stratne, to wtedy jesteśmy w stanie naprawdę, co prawda ten plik jest duży wtedy, ale całkiem fajnie jesteśmy w stanie jakoś to znieść, jakość dźwięku i obrazu. A teraz dodzwonił się do nas Potrzeba. Cześć Potrzebo.
2: Czołem, potwierdzam, że na Skype'ie okropnie cierwię, także sprawdź sobie, nie wiem, czy tam po kablu jest jeszcze coś, ale przypuszczalnie masz coś ucięte na uploadzie, ale okropnie się przerywa.
0: Okej, jestem po kablu, to jest pierwsza odpowiedź, a druga odpowiedź, bardzo możliwe, że mam coś ucięte na uploadzie, ale ja nie jestem w stanie tego zmienić, ponieważ ja jestem podłączony do gniazdka w ścianie i dalej już tym zarządza administracja. Więc nie wiem, mogę pójść tam zrobić awanturę i powiedzieć, że zapłacę za internet więcej, tylko dajcie mi solidny upload.
2: No chyba trzeba będzie, bo to znaczy nie wiem, czy to tylko Skype, bo na streamie cię słychać wyśmienicie. Natomiast no naprawdę muszę mieć bardzo duży filtr w uchu, żeby cię w miarę zrozumieć. Ale wracając właśnie do formatów, ja jestem wielkim wyznawcą Google Music. Google Music płatnej usługi, ona w tej chwili chyba kosztuje 20 zł miesięcznie, gdzie mamy dostęp do bardzo bogatej biblioteki muzyki, a oprócz tego możemy wgrać w tym momencie bodajże do 50 tysięcy własnych utworów audio i one wtedy rezydują nam sobie w chmurze i możemy je sobie pobrać, to znaczy pobrać albo słuchać bezpośrednio z internetu. Google Music, jeżeli używamy go na urządzeniu mobilnym, możemy sobie wybrać, w jakiej jakości będziemy to sobie ściągać lub sobie skeszować dany album czy dany utwór w pamięci telefonu komórkowego, tak żeby on sobie nam zwyczajnie tego transferu nie zbierał, jeżeli czegoś słuchamy chętnie. Co do samej jakości, nie wiem jaki format stoi za Google Music, ale powiem szczerze, że jestem z niego naprawdę zadowolony. Poza tym takie 80 minut muzyki zajmuje jakieś 500-550 megabajtów z tej biblioteki Google Music, wobec czego jest to, nie wiem czy to jest FLAC, czy to jest MP3 320, bo miewam problemy z odróżnieniem czegoś takiego, natomiast jeżeli sobie ustawię średnią jakość, czyli to jest akurat MP3 tak mniej więcej 196 kilobitów na sekundę, to wtedy już słyszę, że coś tam szumi, coś tam jest nie tak, coś jest nie do końca w porządku. No i niestety wadą Google Music jest to, że on w sytuacji, jeżeli korzystasz z tego na urządzeniu mobilnym, on sobie buforuje utwory w pamięci telefonu komórkowego i jeżeli masz słabszy internet, na przykład jedziesz sobie pociągiem i nie jesteś w zasięgu LTE, to on ściągnie utwór niższej jakości, natomiast ten utwór w niższej jakości pozostanie w twojej pamięci, w pamięci twojego urządzenia tak długo, aż go ręcznie nie usuniesz i nie pobierzesz sobie w wyższej jakości. Natomiast zdecydowanie polecam wszystkim Google Music. Jest jeszcze jedna usługa, o którą też się odbiłem, to było Apple Music, którą z kolei bardzo szanowałem za niesamowicie bogatą bibliotekę, jeżeli chodzi o albumy koncertowe. Nieporównywalne w stosunku do Spotify, do Deezera czy Google Music. Także jeżeli ktoś lubi koncertówki, to zapraszam do Apple Music.
0: No to super. Ja ci wysłałem na pytanie na Skype'ie, gdybyś mnie dobrze nie usłyszał. Czy usługa, mówisz, że płacisz za nią 20 zł miesięcznie, czy możesz pobrać dowolny utwór, czy tylko te, co sam wrzuciłeś?

0: Okej, okay, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że już tym razem nie zerwię. Przepraszam za dłuższą przerwę, ale po prostu coś mam chyba naprawdę. Nie wiem na ile usłyszeliście, ale prawdopodobnie po prostu mam totalnie u mojego dostawcy, na którego wpływu niestety nie mam, bo po prostu mieszkam w takim miejscu, gdzie nie ja decyduję o internecie. Mniejsza to już gdzie. W każdym razie, no niestety stało się tak, że po prostu zerwało. No i już na dziś ogłaszam, że jeżeli zerwie po raz drugi, to nie tylko, że kończę audycję, ale w ogóle nie będzie audycji, dopóki nie zmienię mieszkania. Więc to już od razu ogłaszam teraz, żeby było wszystko jasne. Nie będzie Technite'a, nie będzie lepszej strony, dopóki nie zmienię po prostu lokum. I tyle. Ale mam nadzieję, że póki co nie zerwie. Rozmawiałem z Potrzebą na temat serwisów sprzedających muzykę i tutaj Potrzeba bardzo mocno polecił iTunesa, ale może jeszcze uda mi się po prostu do Potrzeby zadzwonić. To zaraz spróbuję i mam nadzieję, że po prostu będę w stanie nawiązać z powrotem rozmowę, bo temat był fajny, na temat iTunesa, którego ja nie używam. Powiem szczerze, że użyłem iTunesa tylko raz. O, akurat właśnie chyba dzwoni Potrzeba. Tak jest. Cześć Potrzebo, już mam nadzieję, że nas nie zerwie.
1: Wiesz co, nawet dużo lepiej cię słychać niż przed chwilą, także nie wiem co za magię poczyniłeś, ale wygląda na to, że się udała.
0: Zresetowałem Edcasta.
1: A to nie powinno mieć przecież wpływu na Skype'a. No dobra, no.
0: Wiem. Ale
1: jak
0: coś
1: to
0: się
1: wiesz,
0: poradzi.
1: że jak to mawiali starożytni myśliciele, wyłącz torenty.
0: A wiesz, że... A sprawdzę nawet, czy nie mam włączonej.
1: Wiesz, to raz miałem taką sytuację, że zajmowaliśmy się pewną rzeczą, w dość trudną rzeczą informatyczną, w miejscu, gdzie mieliśmy problem po prostu z jakimkolwiek internetem. No i się okazało, że jedna z osób w to zaangażowana miała tam kilkadziesiąt gigabajtów w jakimś tam w ofercie na kartę Orange, gdzie tam za każde doładowanie dawali więcej gigabajtów i tak dalej. Podłączamy się, odpalamy sobie nasze komputery i tak dalej, i się okazuje, że nam SSH nawet ścina, nawet zwykły terminal nam ścina. No i się śmiejemy. Wiktor, wyłącz te torenty. Tak, wyłączyłem już, nie? Dobra, chłopaki tam poszli zorganizować jedną rzecz. Ja tak się nachylam nad jego komputerem i patrzę, się ściąga. Warsaw Shore, pierwszy sezon. No ja pitole.
0: Wiesz co, potrzebo? Pierwszy raz doświadczyłem zhakowania mojego kompa przez ciebie, ponieważ faktycznie uTorrent był włączony.
1: Także pamiętajcie, drodzy nadający. Nie, no.
0: Wyłączajcie torrenty. A chociaż ja nie wierzę, że to coś pomoże, bo nic się nie ściągało akurat,
1: Ale
0: ale mogło się wysyłać.
1: mogło się wysyłać, zresztą wiesz, zresztą mogłeś być pulowany przez trackery, więc to też swoje zjadało.
0: No tak, dokładnie. Więc uTorrent teraz poleciał, zrobiłem magiczny przycisk, zakończ wszystkie procesy uTorrenta po prostu i ten. Znaczy zamknij drzewo procesu, bo tak to się ładnie nazywa
1: No dobra,
0: w menedżerze zadań.
1: nie wiem, w którym miejscu nas zerwało, bo opowiadałem o iTunesie jako katalogu. Jeszcze w międzyczasie pytałeś o cenę. Tutaj, z tego co widzę, standardową ceną za pojedynczy kawałek jest 1 euro i podejrzewam, że 1 dolar, jeżeli masz zarejestrowane na amerykański adres. Też tutaj dodam, że bardzo łatwo się, jeżeli na przykład jakaś aplikacja czy jakaś muzyka, nie wiem czy z muzyką to się stało, na pewno w filmach widziałem, że jest ograniczone terytorialnie. Natomiast można sobie wyedytować swoje konto iTunes w ten sposób, że iTunes nie opiera się na podstawie geolokacji twojej karty kredytowej, bo tam po numerze karty można dojść, przez jaki bank została wydana, natomiast opiera się na
0: No
1: podstawie
0: tak.
1: tego, jaki adres rozliczeniowy podasz, więc wszystkim polecam adres Beverly Hills 90210.
0: Spoko.
1: Działa i jest właśnie standardowa cena 1 euro za utwór, no i 12 euro za album, tak jak patrzę.
0: A, no to takie ceny całkiem, można powiedzieć, jak w sklepach.
1: No.
0: Przynajmniej gdzie nie gdzie.
1: Mhm. To znaczy takie ceny, można powiedzieć, fair. Nie wiem, czy mnie zerwało, kiedy mówiłem o katalogu podcasterskim, bo chyba mniej więcej w tym momencie, co mówiłeś, że się rozkręciłeś i nie chciałeś mi przerywać, że kiedyś się wywaliło. Natomiast iTunes, modułem iTunes jest cały katalog podcastów, czyli coś, co działa nieco na zasadzie RSS-a, automatycznie odświeżonego źródła danych, gdzie jeżeli na przykład sobie dodajemy nową audycję do archiwum Nocnego Radia, no to wtedy w RSS-ie tej naszej strony internetowej pojawi się, że dodano nowy element i te wszystkie czytniki RSS typu Feedly, czy tam Pocket, czy cokolwiek innego załapią i słuchaj, tutaj jest nowy element z tego, który subskrybujesz. Apple troszkę podniósł właśnie, zresztą nie wiem, czy Apple nie odpowiada za zdefiniowanie pojęcia podcastu, ale to...
0: Tak, dokładnie tak. No. Bo to jest połączenie słów broadcasting i iPod.
1: Mhm, dokładnie.
0: I stąd podcast.
1: Dokładnie, także katalog podcastów jest to zwyczajnie aplikacja, w której możemy po pierwsze sobie przeglądać najpopularniejsze podcasty, według tam jakichś kryteriów wyszukiwać je, możemy je sobie zasubskrybować i ilekroć się doda nowa treść do tego kanału RSS, to wtedy jest to automatycznie do pobrania. Nie wiem, od strony nadawcy nie widziałem tego, natomiast sam subskrybuję wiele różnych podcastów, tutaj między innymi podcasty Radiowej Trójki, które wam ogromnie polecam.
0: Tak, dobre są.
1: I BBC Dokumentary. Ze wszystkich, z całego mojego mariażu, długiego mariażu z BBC, jedynie BBC Dokumentary się ostało, ale jest to można powiedzieć, dość wartościowe źródło informacji, czy też podcasty językowe. To właśnie też robione między innymi przez BBC. Właśnie nasz codzienny angielski, gdzie są poruszane takie no, można powiedzieć, troszkę corner case'y języka angielskiego. Także coś takiego...
0: Ale jest to po angielsku, czy
1: tak, w całości po angielsku.
0: Aha, no właśnie, o to mi chodziło.
1: Tak, bo to jest, wiesz, bo to zakłada, że masz podstawowy angielski i chcesz sobie ten angielski rozwinąć poprzez tłumaczenie trudniejszych słów prostszymi słowami w języku angielskim. Także to jest dość...
0: No to tak jak EselPod, dokładnie na tej zasadzie.
1: No, dokładnie.
0: To jest EselPod, czyli English as a Second Language Podcast. Myślę, że w iTunesie on też jest.
1: Aż muszę sprawdzić, chociaż ostatnio w nauce języków się wziąłem za czeski i zrezygnowałem po kilku lekcjach, ponieważ podobieństwo pewnych wyrażeń, pewnych fraz, słuchajcie, wymiękłem, ale słuchajcie, bo to problem z językiem czeskim, sorry za aftop, ale to aż mnie rozłożyło, aż sobie...
0: Ale to luźne gadki są, także spokojnie.
1: Aż sobie otworzę tutaj media. Słowo nawet w języku czeskim to jest do końca.
0: Nieźle.
1: Wiesz, i o ile mamy do czynienia z takimi słowami jak jest w niebu i tak dalej, no to wtedy możemy sobie skojarzyć, ponieważ one po części mniej więcej odpowiadają temu, co jest w języku polskim, no to sorry, ale jeżeli nawet to jest do końca, no to ja wymiękam, ja się zwyczajnie poddaję, to jest zbyt trudny język dla mnie, moi drodzy.
0: No nie, ja słowiańskich języków się nigdy nie uczyłem, co najwyżej towarzysko bardziej ukraińskiego, dlatego że u mnie w kościele jest dużo Ukraińców i po prostu jak ktoś nie bardzo coś kuma po polsku, to ja próbuję coś po ukraińsku, żebyśmy się po prostu dogadali.
1: Mm-hmm. No tutaj
0: ale jeszcze, nie zobowiązująco.
1: Jeszcze tam na czacie zaznacza, że dla Polaków powinno być 1 zł. No mimo wszystko, no moi drodzy, no możemy tutaj mówić o jakiejś tam przepaści, jeżeli chodzi o zarobki i tak dalej, ale nie jest aż tak źle, żebyśmy się musieli równać w tę stronę. Zresztą te pieniądze też idą do tychże artystów i nawet jeżeli te 20% z danego utworu trafi do faktycznie artysty, no to jeżeli zapłacimy 1 euro, no to ten artysta dostanie złotówkę z zakupionego przez nas utworu, a jeżeli kupimy go za 1 złotówkę, no to dostanie 25 groszy, co no, można powiedzieć jest nie do końca fair wobec nich, no ale już mniejsza o to. Nie wiem też, w jakim formacie się te podcasty za bardzo ściągają, natomiast zdecydowanie jest to, nie wiem, podejrzewam, że to, to znaczy tak, to na pewno działa na czymś zbliżonym do RSS-a, więc ten format prawdopodobnie jest dziedziczony po tym, w jakim formacie nadaliśmy, w takim formacie zostanie przekazany, ponieważ iTunes tych podcastów też nie hostuje.
0: Dokładnie.
1: Tak, także po prostu przekierowuje nas do mediów, które jesteśmy w stanie odtworzyć.
0: Dokładnie. Trzeba po pierwsze zdementować, bo ja na początku myślałem, że iTunes może nie tyle hostuje podcasty, co je archiwizuje. Otóż nie, on tylko jest katalogiem.
1: Tak, dokładnie tak. Ja sam...
0: Jeżeli chcecie archiwizować, to trzeba samemu.
1: Tak, sam się parę razy naciąłem na to, że w kilku moich ulubionych podcastach nagle jakieś starsze odcinki zwyczajnie zniknęły, no i się okazało, że zostały wyczyszczone przez dostawcę, no i to w żaden sposób się nie... to nie było z winy iTunesa.
0: No właśnie, i dodajmy jeszcze, bo chyba tutaj wtedy nas też ucięło, że to, co ty mówiłeś, że w iTunesie kupujemy fizyczne pliki, nie, że jakiś dostęp do nich, nie stream, tylko prawdziwe fizyczne pliki, i to jeszcze w M4 ALAT tak zwane, czyli Apple Lossless Audio Coding.
1: Ja tylko zaznaczę, znowu zaczyna cię mocno zrywać na Skype'ie. Także ja
0: uTorrent wyłączony jest.
1: Ja się może to tak troszkę streszczę przed kolejnym ewentualnym rozłączeniem. Natomiast tak, to są dwie usługi w Apple. Sam iTunes jest biblioteką, gdzie możemy kupić czy to filmy, czy to nagrania audio. Filmów też nie kupowałem, nie znam się na tym. Natomiast jeżeli kupujemy sobie muzykę z iTunes, to wtedy pobieramy sobie coś, co mamy ten fizycznie plik, po prostu go mamy i możemy go sobie przekonwertować na dowolny format. On nie jest w żaden sposób dalej zabezpieczony, to jest format M4A, ale równie dobrze możemy go przekonwertować na MP3, wrzucić do swojego telefonu i sobie odsłuchiwać. A jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym ciekawym formacie wideo, mianowicie HLS, HTTP Live Streaming, który jest wykorzystywany współcześnie w telewizjach internetowych wszelkiej maści. Działa to mniej więcej tak, że mamy w formacie HLS, to też jest tylko kontener, tak? HLS jest, można powiedzieć, sposobem przedstawienia danych, on nie jest typowo kodekiem, tak? Kodek jest tam zdefiniowany, że wykorzystujemy na przykład kodowanie wideo w takim formacie, tam H264 i kodowanie w formacie AAC. Natomiast HTTP Live Streaming ma taką ciekawą właściwość, że w playliście danego strumienia wrzuca nam kilka profili, czyli jeżeli jedziemy sobie właśnie tym nieszczęsnym pociągiem i mamy ograniczone możliwości naszego połączenia internetowego, to wtedy HLS, gdzie jeden dzieli strumień wideo na kilkusekundowe, tam zazwyczaj od 2 do 10 sekund, kilkusekundowe kawałki wideo, i zapisuje je właśnie w tych kilku podstawowych, powiedzmy, trzech formatach. I w momencie, jeżeli sobie oglądamy film i stracimy jakość tego łącza, to wtedy ten strumień HLS się automatycznie przełączy na niższy profil, który jest w niższej jakości, ale zapewni nam ciągłość oglądania, bo z takiego podejścia, jeżeli chodzi o komfort odbioru, to dużo bardziej irytującym jest takie przycięcie, że przez chwilę nie słyszymy nic, niż jeżeli byśmy zostali zrzuceni na właśnie niższą rozdzielczość czy niższą jakość obrazu, tam większe artefakty i tak dalej, to zresztą możemy zauważyć, z tego formatu również korzysta YouTube, gdzie jeżeli mamy do czynienia ze słabszym łączem, no to wideo jest w dużo niższej jakości przez chwilkę, kiedy mamy to słabsze łącze.
0: No i powiem ci, że dziwi mnie też sprawa, że Skype nie korzysta z podobnej filozofii, bowiem, że z tego co wiem, kodek Silk jest w stanie to osiągnąć, że po prostu na słabszych łączach jest słabsza jakość i zamiast przechodzić na słabszą jakość, to nas zrywa.
1: Wiesz co, nie, tutaj wielokrotnie jako nadający, jako wiszący na Skype czasami całymi godzinami pod kątem radia, wielokrotnie usłyszałem, że mój rozmówca się przełączył w niższą jakość, potem się przełączył w wyższą, także jakieś takie poziomowanie jest, natomiast też zważ na to, że w takiej rozmowie musimy zachować bardzo małą latencję, musimy zachować bardzo małą różnicę granicę, żebyś ty mniej, żeby to była mniej więcej rozmowa, tak? Żebyśmy, że po tym jak ja skończę wypowiedź, żebyś ty od razu mniej więcej ją usłyszał i żebyś mógł od razu zareagować. I to jest właśnie to wąskie gardło, na którym Skype się wykłada, bo jeżeli mamy właśnie taki strumień telewizji, strumień HLS lecący jako, nie wiem, tam na żywo TVN, czy co, czy jakieś TVP, czy cholera wie co jeszcze, czy Polo TV, żeby już nie było politycznie, no to wtedy, jeżeli będziemy mieli tam 20 sekund buforu względem faktycznego sygnału z satelity, to nas to za bardzo nie robi, tak? Możemy sobie pozwolić na ten bufor, ale w takiej codziennej rozmowie, jeżeli byśmy mieli te 20 sekund opóźnienia, no to wtedy to już było wybitnie irytujące.
0: Okej, to no dobra, ale to jeżeli byłby problem stricte z uploadem, to ja powinienem się przełączyć na niższą jakość u ciebie, a nie, że powinno to rwać.
1: Znaczy, wiesz co, moim zdaniem, wiesz co, sobie w wolnej chwili wejść na jakiegoś pinga, a mi się wydaje, że problemem u ciebie nie jest przepustowość, ale właśnie latencja. Jeżeli będziesz miał pinga tam powyżej, nie wiem, 50 czy 100 milisekund, no to wtedy no już cudów w tym momencie nie ma, tak? Tutaj mamy połączenie, którego nie stać na wysoką latencję i myślę, że to będzie, no troszkę wróżę z fusów, ale wydaje mi się, że to będzie klucz problemu.
0: Okej, sprawdzę to, a jeszcze napisałem ci na Skype'ie, gdyby nas znowu zrywało, żebyś powiedział coś o kodekach OGG, no i oczywiście tych bliźniakach typu Celt, Opus.
1: Akurat,
0: tego typu całej masie.
1: Akurat na Opusie się za bardzo nie znam, natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o format MP3, format MP3 został stworzony w latach 90., gdzie, słuchajcie, no mieliśmy, gdzie jeżeli ktoś miał dysk rzędu 10 GB, no to wtedy już był boss na osiedlu, to był naprawdę ktoś. I wówczas właśnie powoli wchodziły te płyty CD, czyli krótko mówiąc pulse code modulation, czyli zapis fali dźwiękowej taki jaki jest, z bardzo wysokim próbkowaniem, z bardzo wysoką częstotliwością. Też uwaga, żeby nikt nie pomylił częstotliwości próbkowania dźwięku, czyli jeżeli mamy zapis fali, wyobraźcie sobie taką sinusoidę, no to ustawiamy na niej punkty i na jej podstawie, na podstawie tych punktów obliczamy sobie, w jaki sposób ta sinusoida na jakiej zasadzie ma polegać. Właśnie ostatnio się spotkałem z pytaniem, dlaczego mamy zapis dźwięków z częstotliwością 44,1 kHz, jeżeli człowiek słyszy tylko 20 kHz. Także tutaj tłumacząc, częstotliwość próbkowania mówi nam o tym, jak często mamy informacje o tym, gdzie ta sinusoida w danym momencie się znajduje, i właśnie 44 kHz pozwala na stworzenie tej fali dźwiękowej, narysowanie jej naprawdę bardzo dokładnie, a ta częstotliwość, którą ludzkie ucho potrafi zrozumieć, czyli domyślnie od 20 Hz do 20 kHz, no to z kolei jest częstotliwość tego dźwięku, który jest odgrywany, który jest reprezentowany poprzez ten zapis Pulse Code Modulation. Format MP3, który powstał w latach 90., jeżeli mnie pamięć nie myli, jakoś nawet na początku lat 90.
0: Właśnie chciałem się przestraszyć, to był 91 rok, to jest tak stare.
1: No dokładnie. Wziął się z tego, że mieliśmy ogromny problem z zapisem tych ogromnych plików, bo słuchajcie, 80 minut muzyki zajmuje w tym formacie 700 megabajtów. To naprawdę nie jest byle co. Wobec czego właśnie postanowiono zbudować format MP3, który jest naprawdę majstersztykiem w swojej dziedzinie. Natomiast on w ogromny sposób oszukuje ucho. On ukrywa przed nami dźwięki, których prawdopodobnie i tak byśmy nie usłyszeli. Jest formatem bardzo stratnym, jeżeli o to chodzi, ale na lepszej jakości słuchawkach, czy lepszej jakości kolumnach, no i na lepszej jakości uszach, bo to też nie każdy usłyszy, tak? Będziemy widzieć ogromną różnicę pomiędzy właśnie formatami bezstratnymi i stratnymi. Formaty OGG, format OGG jest w zasadzie, można powiedzieć, tym, format OGG w stosunku do MP3 jest tym troszkę, czym był PNG względem JPG. czyli bardziej właśnie użyciem bardziej obciążających obliczeniowo algorytmów, mających na celu skompresowanie tego dźwięku, ale przy praktycznie no, bardzo niewielkiej stracie dźwięku. No tutaj jeżeli chodzi o techniczne aspekty OGG, no to jednak nie wejdę w to, bo się za bardzo na tym jednak nie znam, natomiast to było, MP3 był pomysłem pierwszego rzutu, tak? Tak samo jak właśnie kompresowaliśmy sobie obrazki do JPG, żeby zrzucając na nasz mózg bardziej interpretację tego obrazu i interpretację tego dźwięku. Natomiast OGG miał za zadanie właśnie bardziej odtworzyć to, jak ten dźwięk takim, jakim jest, przy użyciu bardziej właśnie algorytmów kompresji bezstratnej, podobnie jak to robi format PNG dla obrazków. Co ciekawe, Amiga korzystało z audio AFF, czyli okej, tego nie znam, ale też zauważcie bardzo ciekawy przykład. To pamiętam z moich zabaw z komputerem z lat 90., że jeżeli spróbujemy skompresować plik MP3 lub OGG, nie wiem, tam WinZipem czy WinRarem czy czymś takim, no to nasz współczynnik kompresji będzie wynosił 0, bo ten plik już został skompresowany tak, jak tylko się da.
0: Dokładnie tak. A AIFF, to ja nie wiem, czy to nie jest Apple'owski też format, bo Apple ma podobny format, tak jak Windows ma Wave'a, to jest taki w ogóle bezkompresyjny format, to Apple ma AIFF albo AIFF, czy coś takiego.
1: Jest
0: AIFF. Nie chcę pomylić.
1: Wiem, że na pewno to jest domyślny format, który jest wykorzystywany przy syntezatorze mowy Apple. Jeżeli sobie eksportuje jakiś syntezowany dźwięk, to on może się zapisać tylko i wyłącznie w postaci AIFF. Natomiast z tego, co widzę, jest to PCM, czyli Pulse Code Modulation, czyli to jest ten sam format, który, no de facto ten sam format, który jest Wave'em, tak? Czyli nieskompresowana reprezentacja fali dźwiękowej o określonym próbkowaniu.
0: No, dokładnie tak. Jeśli chodzi o takie stratne formaty, może jeszcze wspomnieć o AAC, uwielbianym formacie przez radiowców, dlatego takich radiowców z krwi i kości w ogóle, ale oczywiście internetowych, nie tych FM, ponieważ ten kodek daje dużo lepszą jakość dźwięku na niższych bitrate'ach niż MP3. Mhm. Porównywane podobno nawet z OGG albo jeszcze lepiej, ale to już aż tak to nie powiem, bo audiofilem nie jestem.
1: Tutaj jeszcze zaznaczę, że AAC przynajmniej dla mnie wszedł bardzo, jeżeli chodzi o kodek w filmach pobieranych z internetu, ponieważ jest to kodek, w którym bardzo łatwo zapisać więcej niż dwie ścieżki, więc w czasach mniej więcej przełomu Millennium, gdzie już do naszych domów wchodziły zestawy głośników dużo większe niż 2+0, AAC był jedynym takim powszechnie znanym formatem, który pozwalał na zapisanie na przykład dźwięku 5.1 i oddanie tego dźwięku przestrzennego. I właśnie podejrzewam, że popularyzacja AAC właśnie wynikła bardziej z tego niż z formatów radiowych, ponieważ ta przewaga, którą miał nad Wave'em czy innymi formatami, dało się to zauważyć wręcz na rynku mediów.
0: Okej, no właśnie, znaczy to może ja powinienem wspomnieć o AC+, który jest bardzo podobny, ale to on bardziej zdobył radio w takim razie niż AAC. No może faktycznie, znaczy okej, ja może mówię o radiowcach, bo znam radiowców, którzy po prostu, no może nie mają, nie są audiofilami, nie chcą nadawać w Wave'ie, bez przesady. Ale AAC Plus kochają ponad wszystko, albo OGG, dla nich w ogóle MP3 nie istnieje, albo OGG, albo AAC Plus.
1: No tutaj się pod tym wszystkimi czterema łapami i ogonem podpiszę, bo jestem wyznawcą formatu OGG. MP3 zwyczajnie za bardzo zaburza treść, którą produkuje. No zresztą sam miałem swego czasu głębszą rozmowę z Krawcem na temat bitrate'u w nocnym radiu, kiedy to udało mi się go przekonać, żeby przeszedł z 96 kilobitów na 128 kilobitów, gdzie No, wybaczcie mi, ja to słyszę, powiedzmy, jedna na 50 osób to usłyszy jeszcze oprócz mnie, no i no... Jednak warto, tak? 128 kilobitów na sekundę to też nie jest dużo, jeżeli chodzi o format MP3, ale do takich normalnych naszych codziennych pogawędek spokojnie wystarczy, to jest zupełnie inna historia niż jeżeli byśmy mieli radio muzyczne, gdzie jednak wykorzystujemy nawet dużo szerzej dźwięk niż te nasze nędzne 20 Hz do 20 kHz, gdzie czasami chcemy troszkę połechtać szyszynkę naszego odbiorcy i zadudnić mu troszkę niższym basem lub zaśpiewać mu troszkę wyższym sopranem, przy czym już format MP3 wymięka, bo jak mówiłem, format MP3 został stworzony po to, żeby oszukiwać nasz mózg i ukryć przed nami te dźwięki, których prawdopodobnie jego zdaniem maszyny, podkreślam, i tak byśmy nie usłyszeli.
0: No ja chciałem też się podpisać pod jeśli chodzi o tych, którzy kochają OGG. Ja, znaczy może inaczej, ja może nie kocham OGG, ale gdybym miał do wyboru MP3 i OGG, to bez porównania wybrałbym OGG. Faktem jest, że ja do dziś tego nie rozumiem, dlaczego MP3 jest tak popularny wciąż i do tego stopnia popularny, że na przykład niektóre podcatchery innych formatów nie ściągają niż MP3, nawet OGG ledwo.
1: Wiesz, wydaje mi się, strasznie, strasznie cierpię. Wydaje mi się, że popularność MP3 bierze się przede wszystkim z tego, z obsługi wszelkich urządzeń, tak? Ja sam na samym początku swojej kariery w Nocnym Radiu wrzucałem swoje archiwalne nagrania jako OGG do momentu, aż nie zwrócono mi uwagi, że komuś tam gdzieś na telefonie to nie działa. Co jest dość dziwne, bo OGG też jest dość starym formatem, zresztą to chyba powstało pod koniec lat 90., ale też głowy nie dam. Natomiast coś tam gdzieś nie działało, wobec czego, żeby trafić do większej ilości osób, no to konieczną było zmiana formatu. MP3 jako, wiesz, to jest taki paradygmat pierwszości, tak? To tutaj mogę się posłużyć anegdotką. Wiemy, jakie były pierwsze słowa Neila Armstronga na Księżycu. Znasz je doskonale, prawda?
0: Tak jest.
1: Dokładnie. Jakie były pierwsze słowa Buzza Aldrina, kiedy postawił nogę na Księżycu?
0: Nie wiem.
1: No właśnie, nikt nie wie, bo był drugi. MP3 było pierwsze. No właśnie. MP3 było pierwsze. To znaczy, podejrzewam, że nie pierwsze, ale pierwsze tak popularne w formacie, jeżeli chodzi o formaty, które skompresowały plik, który ważył 70 mega do 4-megowego pliku i dało się to, było to zrozumiałe. I dlatego został wdrożony absolutnie wszędzie, natomiast pozostałe formaty będą jeszcze się przez pewien czas pewnie odbijać czkawką tego niedocenienia, ponieważ zwyczajnie były później, no i ciągle się będą zdarzały urządzenia, które tego kodeka OGG nie będą miały.
0: A kończąc temat stratnych kompresji, co sądzisz o WMA?
1: Wiesz co, mogę to troszkę spowić milczeniem, bo takie potrzebne to jak świni siodło tak naprawdę. W momencie, kiedy już istniały sprawdzone technologie, ja zresztą nie jestem wielkim miłośnikiem formatów Microsoftu, wprowadzono format, który nie znam go za dobrze, ale gdyby coś sobą wnosił, to podejrzewam, że jakoś by się do mnie to przebiło, tak? Nie znalazłem w tym formacie żadnych doniesień, które byłyby jakimiś game changerami, które by sprawiały, że wnosi to coś rewolucyjnego, że warto naprawdę spojrzeć na niego. WMA jest formatem, który no, można łatwo przy użyciu FFmpega przekonwertować na MP3 czy OGG i sobie posłuchać i wrzucić do jakiegoś urządzenia. Format na swoją drogą upierdliwy, ponieważ obsługiwany dość niechętnie przez urządzenia innych dostawców, co bardzo było istotne w okresie tam, nie wiem, roku 2002-2005, gdzie już powoli zaczynaliśmy chodzić z naszymi przenośnymi urządzeniami MP3 i nie zawsze ten format WMA był chętnie odtwarzany i chętnie widziany przez te urządzenia.
0: Dokładnie tak. No to Microsoft na początku oczywiście, jak tworzyli jeszcze ten format, to mówili, że to będzie tam prawie że zgodne z płytą CD. Oczywiście to jest totalna bzdura, to jest podobnej jakości jak MP3 albo albo niewiele lepszy, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że lepszy. Także no ja też nie kocham formatów Microsoftu, także rzuciłem tylko tak, żeby, że tak powiem, zakończyć temat stratny.
1: Dobra, to ja, teraz... słuchaj Furaku, to ja może będę kończył, bo naprawdę bardzo słabo cię słyszę. Także zobaczymy, może jak coś tam się podreguluje, to jeszcze wrócę, ja w międzyczasie będę się żegnał, bo naprawdę strasznie rwiesz na tym Skype'ie, a też nie chcę ci zabierać łącza, które jest ci potrzebne do nadawania.
0: Okej. Okay,
1: dobra. Dzięki wielkie, trzymaj się i do usłyszenia.
0: Cześć, cześć. Okej, okay, to był Potrzeba, który no dużo wniósł do audycji i dzięki ci wielkie Potrzeba za to, że powiedziałeś tyle o tych formatach, bo ja bym chyba tyle nie powiedział. Mogę jeszcze dodać, że OGG, jeszcze zależy, który OGG, bo jest tego kilka, bo jest OGG Vorbis, to jest ten najpopularniejszy OGG, który jest po pierwsze całkowicie open source i on jest dostępny niemal wszędzie na Linuxy, na Mac OS X i w ogóle wszystko, co możliwe. Jest jeszcze OGG Container, który de facto wygląda dość podobnie, ale można tam zdecydowanie więcej rzeczy umieścić w tym wideo. A co najważniejsze, tutaj ja przynajmniej przekonałem się po OGG, że OGG, ale chyba Vorbis raczej, po prostu daje możliwość wielotagowania, czyli na przykład zamiast tworzenia ileś tam plików, powiedzmy, z utworami, można zrobić jeden wielki OGG i nawigować po nim w odtwarzaczu, tak jakby to była cała playlista, a nie jeden plik. I po prostu tam jest tak zrobione, że jest ileś tam par tagów, znaczy właśnie ileś tych takich kategorii tagowych, gdzie on jakoś to wykorzystuje, że tak naprawdę przeskakujecie na przykład poprzedni, następny utwór po MP3, tak jak, przepraszam, po GG, tak jakby to była playlista, tak? Gdzie na przykład w MP3 tak się nie da. Do MP3 czy do już formatów, zwłaszcza bezstratnych, często stosuje się tak zwane pliki CUE, czyli Q Sheets, tak zwane, to się ładnie nazywa, czyli arkusz punktów Q, który no służy do tego, żeby po pierwsze wskazać, gdzie zaczyna się i kończy utwór, jaki artysta gra, czyli to co mamy na przykład w metatagach, na przykład MP3, to Q Sheets nam to, można powiedzieć, zapewnia, tak? Całkowicie bezproblemowo, praktycznie. Także no jest to fajnie pomyślane i bardzo mi się to, szczerze powiedziawszy, podoba. No właśnie, jak powiedziałem, to już powiedziałem o pliku Q, tak zwanym, czyli CUE, tak się go pisze. No i pora powiedzieć o formatach bezstratnych, właściwie, które właściwie różnią się przede wszystkim tym, że mają rewelacyjną jakość dźwięku, że prawie że zgodną z audio CD, czyli z Wave'em. Różnica polega tylko na tym, że one nie ucinają żadnych niesłyszalnych czy częstotliwości, nie stosują algorytmów psychoakustycznych, ale są po prostu stworzone po to, żeby skompresować ten plik, żeby miał taką samą jakość, ale po prostu nieco mniejszy rozmiar, tak? Czyli można powiedzieć taki zip trochę lub pobliższe formaty, ale bardziej w sferze formatów dźwiękowych. No i tu mamy kilka takich formatów najpopularniejszych. I mogliście się z nimi spotkać, przynajmniej niektórymi. To jest Free Lossless Audio Codec. I to jest, czyli popularny FLAC. I to jest kodek, który generalnie powoduje zmniejszenie pliku nawet do 50%. Zresztą one działają podobnie akurat. Zarówno Free Lossless Audio Codec, czy ALAC tak zwany, czyli Apple Lossless Audio Codec, czyli to, co mamy dość często w M4A, bo można tam umieścić też inny kodek, ale bardzo fajnie. I tutaj dzięki reszcie jeszcze raz potrzeba, że utwory zakupione w iTunesie, kurczę, w ogóle potrzeba chyba mnie przekonał do tego, żeby zainstalować sobie iTunesa wreszcie i jakoś go sensownie użyć. I nie tylko chodzi o podcasty, ale właśnie przede wszystkim o tą muzykę, żeby można kupić ją w postaci plików fizycznych, tak, a nie nośnika jakiegoś CD audio, który no dla mnie osobiście już to jest technologia przestarzała. Trzyma się dlatego, że

akcjami, tak? Przy produkcji, czy jakąś farbą, czy że tak powiem, jakieś tam, no nie wiem, no czasami bywa tak, że książki pachną na przykład, nie? To tak samo płyty. No i tam niektórych rajcuje to, że mają książeczkę do płyty, że mogą tam sobie oblukać wszystko. Chociaż tak naprawdę, jak się kupuje po prostu album w wersji totalnie cyfrowej, to często jest JPEG po prostu z okładką, więc mamy de facto to samo. No ale nie dla wszystkich to jest to samo, tak? Dla mnie jest to jak najbardziej to samo, no nie dla mnie jakoś. Dla mnie mi wystarczy plik dźwiękowy. Aczkolwiek właśnie musi być ten plik, tak? Muszę mieć możliwość ściągnięcia tego na dysk, a nie tylko po prostu sobie odsłuchanie tego gdziekolwiek. Nie tak jak w Google Music na przykład, co Potrzeba o tym wspominał. Także no dzięki Potrzeba jeszcze raz za iTunesa, za wspomnienia iTunesa, bo faktycznie to jest przeze mnie, jak widać, bardzo niedoceniona biblioteka muzyczna. A używałem swego czasu iTunesa, bo miałem przyjemność. No, dziś uważam, że już średnią przyjemność posiadania po prostu iPoda Touch w wersji 4, jeśli dobrze pamiętam. To było dawno temu, 2011 rok, to wtedy iTunesa tak naprawdę użyłem tylko po to, żeby po prostu aktywować iPoda, ustawić voiceovera i tak dalej, więc no po prostu, żeby dało się coś z tego iPoda korzystać. Ale właśnie nigdy nie użyłem tego jako sklepu muzycznego, a no słyszałem, że ma to faktycznie niezłe możliwości, no i teraz Potrzeba to potwierdził. Także no może nie jutro, bo na razie się szykuję do pracy, ale myślę, że jakiś czas postawię iTunesa i będę z przyjemnością kupować czy to koncerty, czy to w ogóle płyty więcej. No, może nie jest to tanie o 12 euro, bo jak się przeliczy na złotówki, no to wychodzi jednak te 40 parę złotych, czy 50 parę nawet. Ale od czasu do czasu można by sobie na coś takiego pozwolić. Zresztą są też niezależne źródła, na przykład Syngate, to znany label, który wydaje i sprzedaje płyty z muzyką elektroniczną. Znaczy mówię płyty, ale są to właśnie pliki cyfrowe, tak? Do ściągnięcia, a nie nośniki fizyczne. Wspomniany przeze mnie Bandcamp oferuje przede wszystkim pliki, ale także płyty. Przynajmniej niektórzy artyści odpalają takie opcje, że jak najbardziej można też nośnik CD kupić. Także Bandcamp, można powiedzieć, daje najszersze możliwości w tym przypadku. Fajnie, że są takie serwisy. No to mamy trzy główne, tak? Można powiedzieć, nie? Że mamy Bandcampa, iTunesa i przeze mnie wymienianego chociażby Syngate'a, czy coś jeszcze mi znanego, takiego, co jest bardziej chmuropodobne, żeby kupić muzykę i ją sobie po prostu ściągnąć w postaci fizycznych plików, nie, najlepiej niezabezpieczonych. Gdzie po prostu mogę to spokojnie sobie przerzucić na ten czy inny nośnik. No to póki co nie znam, ale będę szukał takich miejsc. No, Magnetune jeszcze wymieniłem, tak? Tylko że Magnetune, jak powiedziałem, trzeba słono zapłacić, żeby mieć możliwość sobie po prostu no ściągnięcia oczywiście całej biblioteki, no ale jednak. Powiem szczerze, 1200 do 1500 złotych drogą sobie nie chadza i na ulicy nie leży, także. No ale ktoś ma i kogoś stać, to polecam bardzo. Okej, miałem mówić o tych formatach, więc FLAC, opracowany notabene przez tą samą organizację co OGG słynny, czyli ten Ogg Vorbis, najpopularniejszy, czyli ZIF. XIPH.org, ZIF Org Foundation. I to jest kodek, który co ciekawe do dziś jest uaktualniany. Ja myślałem, że rozwój tego kodeka już się zatrzymał, natomiast niedawno przeczytałem, że wypuścili nową wersję, zdaje się 1.3.2, i można spokojnie ten kodek pobrać, zarówno jako programik, który zdekoduje nam Wave'a do
do flaca, jak i po

0: po prostu odpowiednie wtyczki do różnych programów. Co jeszcze z bezstratnych? Dość popularnym formatem, aczkolwiek on raczej nieco ciężej się obsługuje, jeśli chodzi o większe pliki, bo Flat sobie z dużymi plikami całkiem dobrze radzi. Natomiast AP, czyli Monkeys Audio, APE, czyli APE albo APL, to jest też format, który mniej więcej do 30-40% zmniejsza objętość plików WAV. Znaczy, to już nie jest WAV, tylko wtedy właśnie ten APE czy APL. Stąd ze względu na rozszerzenie właśnie to się nazywa Monkeys Audio. I to też dobrze sobie radzi, tylko właśnie ciężej się to przewija na przykład przy właśnie dużych rozmiarach. I niestety bywa tak, że przy uszkodzeniu tego pliku po prostu za danymi, które udało się odzyskać, reszta jest stracona przy danych naprawczych, także no po prostu, po prostu nie da się odzyskać reszty pliku, tak? Szybko, łatwo przy jakiejś stracie pakietów czy coś da się po prostu ten plik popsuć. Także pod tym względem jest dość negatywny, ale jest, można powiedzieć, równie popularny jak FLAC. Z takich jeszcze, oprócz APE, WavePack, dość popularny format. Jest to forma, można powiedzieć, troszeczkę takiego Wave'a, tak, najbardziej zbliżonego do Wave'a. Też mocno go kompresuje. Ma spore możliwości tagowania, w tym nawet podobno do pliku WavePack można wgrać obrazek z okładką albumu, więc mamy, jak mamy WavePacka, to mamy wszystko w jednym. Tak, mamy plik, mamy no, plik CUE chyba i tak musi powstać do niego, czyli ten Q-Sheets, żeby po prostu odpalić cały album, jeżeli mamy tylko jeden duży plik WavePack, ale na przykład już obrazek do okładki, znaczy obrazek okładki możemy mieć już sobie w pliku, tak? Więc jeżeli jest odtwarzacz, który czyta tagi, bo te kodeki mają różne rodzaje tagów i na przykład MP3, tak zwany tag IT3V2 ma ponad 84 pola tych tagów, więc tam można naprawdę kupę informacji zmieścić. Ja w ogóle kiedyś miałem pomysł, żeby napisać serwis internetowy, właściwie bardziej CMS-a podcastowego, żeby on bazował wyłącznie na plikach MP3. Znaczy, może nie tyle plikach MP3, to w ogóle na plikach audio, na przykład MP3 czy OGG. Ale informacje, na przykład tytuł podcastu, treści artykułu, jakieś tam dodatkowe informacje, wszystko, żeby czerpał z plików MP3, żeby nie trzeba było, tak jak na przykład na stronie nocnego radia, gdzie trzeba po prostu wrzucić plik, trzeba jeszcze samemu umieścić po prostu opis podcastu, tytuł i tam jeszcze parę dodatkowych informacji, jak tagowanie i tak dalej, no to wszystko mógłby wyciągać z, po prostu z pliku MP3 czy OGG, czy innego jakiegoś formatu, który ma dość duże możliwości tagowania, tak? No w końcu tego jakoś nie zrobiłem, aczkolwiek gdyby była potrzeba, to może kiedyś coś takiego zrobię, bardziej jako eksperyment. I uważam, że to by było fajne, bo że tak powiem, no właściwie skoro podcast to MP3 czy OGG, no się czepiłem tego MP3, ale to niestety też wina tego, że właśnie tak jak powiedział, potrzeba, tak? To było pierwsze. No i niestety z racji, że było pierwsze, wciąż ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o MP3. Więc właśnie taki CMS podcastowy, który by wyciągał informacje tak naprawdę z plików tych audio, o. Już MP3, OGG, nie wiem, jak flaca ktoś w życiu, to też. Także to może kiedyś coś takiego napiszę, bardziej dla frajdy programowania. No, to nie byłoby takie złe. Więc mamy Flaca, mamy APA, czyli Monkeys Audio, mamy WavePacka. Co jeszcze można powiedzieć? Jest jeszcze taki dość stary, ale już nieużywany kodek Shorten. Znaczy czasami się zdarza, że są jeszcze w nim jakieś utwory. Jak ktoś chce, to może nagrać. Zresztą te znane programy do edycji dźwięku, jak Audacity, czy mój ulubiony Goldwave, mimo że jest płatny. I myślę, żeby sobie kupić po prostu subskrypcję dożywotnią, ponieważ kosztuje tylko $45. Więc to nie jest dużo w porównaniu ze słynnymi $300 na Magnatunie. On obsługuje jak najbardziej też shorteny, tak zwane. One nie mają niestety takiej jakości jak. Znaczy takiej siły kompresji jak flace czy AP, gdzie tam nawet do 50% dochodzi kompresja, ale też powiedzmy zdają swój egzamin, także gdyby trzeba było jednak nie wave'a mieć, a jednak coś mniejszego. Oczywiście kodeki te bezstratne powodują, że pliki w nich stworzone są oczywiście dużo większe niż w kodekach stratnych. Ale powiem szczerze, że no dzisiaj naprawdę mamy tak duże dyski, tym bardziej, że no jak do tej pory tylko krawiec się wypowiedział i częściowo potrzeba. Czy chcecie, wolicie mieć muzykę na dysku, czy wystarczy wam chmura? Można powiedzieć, że te no większe rozmiary, tak, nawet tam kilkadziesiąt megabajtów, często album, jeżeli jest dłuższy, dochodzi do gigabajta czy dłuższej, mi absolutnie nie przeszkadza. No, ja mam dysk 8 tera, więc mogę, można powiedzieć, poszaleć. Ale nawet przy mniejszych dyskach, nie wiem, jakieś 1 terabajt, 2 terabajty, czyli bardziej według niektórych ludzkie objętości dysków, można powiedzieć. No to też naprawdę nie uważam, żeby to było na tyle jakoś zajmujące miejsce, że trzeba się z żalem pozbywać MP3-ek, bo flaca chce, czy coś tam, jakiś inny bezstratny format. Także żaden problem. No ja mówię, preferuję bezstratne. Tak jak Potrzeba powiedział, że przy dobrych kolumnach, słuchawkach, czy jak ktoś ma wyczulone ucho, to słychać te MP3-ki i to jest prawda. Ja, jak się zaprzyjaźniłem z formatami bezstratnymi, to naprawdę zacząłem słyszeć te kiepskie jakości MP3-ek. I to nie tylko 128, ale powiedzmy do 192 już spokojnie. No, powyżej już mam faktycznie problem, więc powiedzmy, że najniższą jakość jestem w stanie zaakceptować MP3 256 czy 224, to już skrajnie najniższa. Ale jeżeli jestem skazany na MP3, to najbardziej lubię 320 kilobitów na sekundę, bo jest to jak na MP3, no max, co MP3 jest w stanie wyciągnąć, ale no też nie jest to maksimum, jaki można osiągnąć chociażby przy formatach właśnie tych bezstratnych, tak, które mają notabene bitrate zmienny, ponieważ na początku pierwsze MP3 czy pierwsze specyfikacje MP3 raczej zakładały CBR, tak zwane, czyli constant bitrate, czyli można powiedzieć, każdy sample był zapisywany z taką samą po prostu szerokością bitową, tak? Natomiast VBR, to co się obecnie w tych najnowszych specyfikacjach MP3 preferuje, to jest po prostu zmienny bitrate. Czyli po prostu, no, im więcej się dzieje w utworze i więcej trzeba tej częstotliwości, tym więcej ten plik jej ma, tak? Czyli po prostu tam, gdzie jest mało, powiedzmy, muzyki, jest mniejszy nieco bitrate, a tam, gdzie mamy całą orkiestrę, na przykład, no to jest więcej. No, może łatwo zaobserwować chociażby, nie wiem, czy w Fubarze, czy w Winampie. Gdzie po prostu jak włączycie sobie plik VBR, to widać, jak przelatuje ten bitrate. Jeszcze jest taki pośrednik, tak zwany ABR, czyli Average Bitrate. I to jest takie bydle, można powiedzieć, które jest połączeniem VBR-a i CBR-a. To znaczy, jest to VBR, ale ograniczony mocno do jakichś uśrednionych wartości. Więc na dobrą sprawę można się czepić, że jest to No taki ograniczony VBR, tak? Czyli po prostu jedzie to tylko i wyłącznie na tych uśrednionych wartościach. Też zmienia się ten bitrate, jak najbardziej, ale jest to przede wszystkim nie tak jak VBR, czyli nie na pełną skalę MP3. Tylko tyle, ile po prostu mówią te uśrednione wartości. Także tak to wygląda. Jeszcze istnieje taka ciekawostka, te tak zwane formaty surround. Nawet wyobraźcie sobie, że MP3 surround istnieje. Przynajmniej niektóre... Teraz nie pamiętam, czy to chyba przez Thomsona, czy jakąś firmę stricte już, która sobie, można powiedzieć, dedykowany format tej MP3 wymyśliła. To jest takie MP3 mocno HD, żeby zapisywać też dźwięk 5.1. Chociaż najbardziej mało znany do tego jest... Znaczy, może inaczej. Jest taki kodek bezstratny, nazywa się TTA. Znaczy, nazywa się... To jest pliki, które są w nim zapisane, mają rozszerzenie TTA. I to jest kodek, który jest w stanie zapisać no, potężne ilości danych, ponieważ nawet można tam podobno do 65 535, czyli tyle, ile wynosi maksymalna liczba 16-bitowa całkowita. Tyle można umieścić tam kanałów. I każdy po prostu może mieć tam maksymalny bitrate, czyli tam te tysiąc ileś po prostu kilobitów na sekundę. Więc ten plik oczywiście będzie wtedy olbrzymi, ale no, daje to niesamowite możliwości zapisu dźwięku wielokanałowego. I ci, którzy marzą o czymś takim, no to polecam, żeby się pobawili TTA po prostu. To jest... No już na tyle, powiedzmy, znany kodek, że on jest, powiedzmy, w jakichś Wikipediach wymieniany czy coś, więc myślę, że spokojnie znajdziecie oprogramowanie, czy wtyczki, czy po prostu samo oprogramowanie kodeka, żeby się z nim spokojnie pobawić. Co jeszcze z takich ciekawostek? DTS to też jest taki format Wave'a bardziej. De facto jest to Wave, ale w zapisie 5.1. I to też, jeżeli macie zestaw głośników 5.1 lub więcej, to wtedy odtwarzacie sobie muzykę po prostu na całym zestawie. Jeżeli oczywiście na to jeżeli macie taki zestaw, wasza karta na to pozwala muzyczna, no i jeszcze odtwarzacz na to dobrze reaguje. Ja niestety takiego zestawu nie mam. A nie ukrywam, że przydałby mi się, bo lubię dźwięk przestrzenny. Chociaż można by w sumie kiedyś pomyśleć bardziej nie tyle o jakimś specjalnym zestawie głośników, co tego, że to już są droższe imprezy, tak zwane projektory dźwięku, ale to już mówię, to już tam... Może by nawet kiedyś o nich audycję zrobić, też jako ciekawostka bardziej do budowania dźwięku przestrzennego bez rozstawiania ilość tam głośników, tak? Czy 5, 6, 7, nie wiem, czy jest dźwięk 9.1, no jest 7.1, to na pewno. Więc powiedzmy tych 8 głośników, tak? To można sobie to załatwić subwooferem plus tak zwanym projektorem dźwięku, ale to może na jakieś luźne gadki, Tech Night luźne gadki jakoś innym razem. No dobra, słuchajcie, jest 22.56, więc będzie mijała już druga godzina powoli audycji. Więc ja myślę, że będę kończyć. Nawet nie sądziłem, że tyle uda się zrobić. Chciałem zrobić to na ludza. Myślałem, że po prostu omówię formaty, powiem jakieś tam swoje widzimisię. Bardzo dzięki za telefon Potrzebie i Krawcowi. Jeżeli chcecie jeszcze teraz zadzwonić, to macie jeszcze czas, powiedzmy, no do 23 niech będzie, więc całe 2 minuty. Oczywiście jak zadzwonicie, to pogadamy dłużej niż te 2 minuty, ale jeżeli nie, no to ja będę po prostu kończyć, bo no wiadomo, jest początek tygodnia, załatwiam swoje też sprawy związane jeszcze z pracą, czy mniej związane z pracą i po prostu też chcę w miarę szybko zakończyć. Znaczy w miarę szybko. Oczywiście, jeżeli nie zadzwonicie, nie? Bo ja już więcej tematów nie mam. Chociaż wciąż jestem ciekaw, czy wolicie mieć muzykę w internecie, czy oprócz tego, że ona jest w internecie i raczej nie zginie, to po prostu mieć możliwość posiadania tego na dysku. Okej, okay, ktoś się do nas dodzwonił, tylko nie udało mi się sprawdzić, kto.
1: Tym kimś jestem ja. Witam.
0: A, dzień dobry.
1: Witamy, witamy.
0: Po raz kolejny.
1: Wymyśliłem nowy format, którego chyba jeszcze nie ma. Pomyślałem sobie, że nie ma chyba dźwiękowego odpowiednika formatu RAW, czy tam RAW, nie wiem jak to dokładnie się czyta. No chodzi o surówkę taką, kompletną surowicę, ale coś więcej niż WAV. Coś takiego, co by... No bo ten format RAW, z tego co ja się przynajmniej orientuję, bo nie jestem specjalistą, on zapisuje z aparatu fotograficznego bezpośrednio dane z matrycy światłoczułej w taki sposób, że później z takim zdjęciem da się dużo więcej zrobić, ponieważ tam są zachowywane różne jakby rodzaje ustawień, czy no po prostu jest to zupełnie jeszcze nawet, wiesz, niezapisane, nieprzetworzone i wszystko, co aparat mógł w danej chwili zapisać w związku z tym obrazem, to on to zapisał, nic tam nie spłaszczał, nic nie... nie upraszczał. I to jest coś więcej, wydaje mi się, niż taki dźwiękowy WAV.
0: No, powiem ci, że to faktycznie jest ciekawe. Aczkolwiek, wiesz co, no, nie wiem, czy istnieje coś lepszego niż WAV. No, powiem tylko tak, że istnieją na pewno lepsze częstotliwości niż 44,1 kHz. Ostatnio sprawdzałem najnowszego Gold Wave'a, który jest w stanie obsłużyć dźwięk do 350 tysięcy kHz. Więc no, to już są potworne ilości, to już przekracza jakość studyjną, DVD, Blu-ray, bo tam się ogólnie są na te wyższe częstotliwości są jeszcze określniki, że tam 48 tysięcy to jest DVD, ileś tam tysięcy to jest tam powiedzmy Blu-ray, 96 tysięcy to jest studio tak zwane. No, to więc Goldwave sobie radzi z nieporównywalnie wyższymi częstotliwościami. Ale wiesz co, lepszy dźwięk od Wave'a to będzie tak naprawdę tylko czysty analog. Ale analoga póki co chyba się w znaczy, może inaczej. Analoga zapisać w kompie, tak żeby go obrobić i był nadal analogiem, to jest chyba niemożliwe. No, niestety komputery funkcjonują ściśle cyfrowo. I ten dźwięk zawsze niestety zostanie sprowadzony do Wave'a.
1: Jestem.
0: Jesteś.
1: Chyba o co innego trochę mi chodziło, wiesz. Powiem na przykładzie. Załóżmy, że mamy jakieś bardzo dobre urządzenie nagrywające, które potrafi nam oddzielić od siebie zupełnie, nagrywając na przykład odgłos otoczenia i odgłos nas, jak mówimy, którym ja mówię, zachowywałby dokładnie te informacje z takim podziałem na ścieżkach. Po prostu zapisywałby dokładnie informacje z urządzenia, które ono ma, które, wiesz, nie spłaszczałby. To chodzi o to, że właśnie taki format RAW, on potrafi dużo więcej zapisać, jeszcze różne dodatkowe informacje, które ci jakby udostępnia sprzęt sam, a jakby, wiesz, nie format, nie?
0: Jasne.
1: Klot się tutaj włączył, pozdróweczka, i pisze, że coś takiego jest chyba. No, ale ja się nie zgadzam z Klodem, że odpowiednikiem tego RAW-a jest WAV lub PCM, bo właśnie to jest, wszystko tam jest płaskie, tam nie ma żadnych dodatkowych też informacji oprócz dźwięku, a w przypadku, kiedy mielibyśmy, no tak już mówię hipotetycznie, jakiś dyktafon, który by potrafił nam odseparować ten odgłos otoczenia i odgłos tego, co mówimy. I dodatkowo jeszcze potrafiłby zapisać w tym pliku ten dźwięk od razu z kilkoma różnymi ustawieniami głębokości dźwięku, czułości mikrofonu. I to wszystko byłoby w tym formacie, tak, że my potem z tego, tak jak się robi zresztą z RAW-em, że RAW-a się trzeba sobie potem spłaszczyć, jakby tak wygenerować go, dopiero na obrazek. To nie jest tak, że sobie go od razu tak łatwo wgrywasz, tylko tam trzeba z nim trochę poczarować, tak, żeby z niego jakby stworzyć już ten to finalne zdjęcie. No i tutaj byłoby tak samo. Mielibyśmy jakby w takim pliku do wyboru. Moglibyśmy zmienić sobie czułość mikrofonu już po nagraniu pliku, wgrywając ten plik na komputer. No to wybacz, drogi Klodzie, ale z tego, co ja wiem, to z Wave'em takiego czegoś absolutnie nie zrobisz.
0: No, to by było ciekawe, ci powiem. Taki RAW faktyczny, no. Znaczy, no, taki, że oprócz tego rozróżnienia, co nagrywasz, z czego nagrywasz, to właśnie jeszcze takie informacje, no, dodatkowe, pomagające w edycji, nie, czy coś.
1: Tak, ty byś po prostu sobie mógł już po nagraniu plików wygenerować na jakby spłaszczyć ten plik dźwiękowy z ustawieniami takimi, jakie mógłbyś sobie zmieniać dopiero nagrywając.
0: Mhm. Znaczy, ja ci powiem, że tak, no, próbuję się zrobić wybieg odpowiedni z Wave'em oczywiście. Mianowicie po prostu w takim przypadku te najbardziej zaawansowane rekordery po prostu nagrywają ileś tam wave'ów. I ten jeden wave polega na tym, że jest to mikrofon, drugi wave polega na tym, że jest tam jakiś inny mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Na przykład słynny Zoom H2, on mógł mieć czterokanałową przestrzeń i tak naprawdę to były dwa wave'y zgrywane po prostu z tylnych mikrofonów, czyli tych łapiących pod kątem 120 stopni i tych przednich, które łapały pod kątem 90 stopni. No i można było ewentualnie jakoś połączyć, nie? Tylko trzeba było jeszcze tam znormalizować głośności i tak dalej.
1: Tak, w sumie to by było trochę zbliżone. Cezary tutaj pisze, że RAW nie pozwala ci zmienić otwarcia przysłony ani czułości matrycy, a mi się właśnie wydaje z tego, co pamiętam, że właśnie tam się da takie nawet cuda robić. Ale głowy sobie nie dam uciąć, bo nie jestem zawodowym fotografem i mogłem coś źle odczytać, albo mogło mi się coś pokiełbasić, ale wydaje mi się właśnie, że dało się zmieniać te najważniejsze parametry aparatu, które się zmienia przy robieniu zdjęcia właśnie z takiego RAW-a. I dlatego on jest tak ceniony przez zawodowych fotografów.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: No, to tyle. Bardzo fajna audycja, mimo że luźne, niby luźne gadki, to myślę, że wiesz, nie odbiega to jakoś od normalnej audycji. Może trochę więcej luzu, ale to właśnie na plus tylko, jeśli już, więc bardzo przyjemnie się słuchało. I dziękuję, i pozdrawiam.
0: No i nie ma sprawy, dzięki, trzymaj się. Cześć. No właśnie, może to jest metoda, żeby po prostu więcej luźnych audycji, bo ja zawsze się spinam, próbuję się przygotować, nie wiadomo jak skutecznie, dobrze i wyszła tak jak ostatnia audycja o El Muzyce, która wyszła w 4,5 godziny już po wycięciu tego, co było niefajne lub niepożądane, więc no było to potworne zmęczenie. Ja pamiętam, że po prostu padałem na pysk po tej audycji, nie wiedziałem jak się nazywam, także cieszę się, że tym razem udało się zrobić zdecydowanie luźniejszą. Bałem się, że ona nie wyjdzie, a się okazało, że wyszła i nawet nie przekroczyliśmy za bardzo, znaczy no 2 godziny i 4 minuty czy 6 minut, o, jakby się tak bardzo czepić, to mniej więcej tyle to wyszło. 4 minuty, 2 minuty i co ja mówię, kurczę, widzę, ja już może będę kończył audycję, żeby pójść spać, bo już bredzę. Chyba, że ktoś jeszcze chce zadzwonić do 10 po. No nie wiem, Klod się podobno pojawił na czacie, to może Klodzie chcesz zadzwonić, albo ktokolwiek, no także powiedzmy, że jeszcze do 10 po jestem w stanie pobyć. Krawiec wykorzystał swoje 2 minuty, można powiedzieć, i przedłużył nieco audycję. Ale jeżeli chcecie, żebym już skończył bredzić, to będę kończył powoli, bo, że tak powiem, temat mi się na dziś wyczerpał. Mogę tylko powtórzyć, że ja jestem zdecydowanie zwolennikiem chmur muzycznych, ale mimo tych chmur jestem za tym, żeby jednak po prostu trzymać na dysku muzykę i zdobywać ją, chociażby z tych chmur. Bo mam taką manię po prostu i już. I czuję, że ten utwór posiadam, jeżeli mam go na dysku. I dodzwonił się słuchacz. Cześć.
2: Cześć. Ja wolę jednak mieć w pudełku albo kasetę, taki format muzyczny był kiedyś, albo CD, albo płytę winylową. Ostatnio odkrywam na nowo radość z posiadania tych nośników i powiem ci, że coraz więcej ich znajduję, bo jednak ta forma elektroniczna ma w sobie coś takiego bezpostaciowego kompletnie, no przynajmniej jak dla mnie. Ale skoro mówisz...
0: A dla mnie... Okej, przepraszam. Przepraszam, tylko ci przerwę, że dla mnie bezpostaciowa z kolei jest sama chmura. Znaczy, dobrze, że jest, ale to jest dobre do wypróbowania, bo i tak końcowy efekt dla mnie to jest taki, że jeżeli lubię dany utwór, to muszę go mieć na dysku i koniec.
2: No tak, ale czy wiesz co, ja raczej właśnie gromadzę muzykę, no wiadomo, w MP3, no bo telefon zawsze mam przy sobie, natomiast no i audycje oczywiście, natomiast marzy mi się taki the best of, na przykład Krawca, Kloda, twoich audycji na płycie kompaktowej albo na winylowej, to by było jeszcze lepiej, jeśli ktoś by miał dostęp do tłoczni, zrobienie takich najfajniejszych, krótkich kawałków z różnych historycznych audycji. Oczywiście to już nie będzie to, bo to będzie przełożenie wersji elektronicznej, bo my jednak trzymamy to wszystko ciągle w samplach, tak? I to tych stratnych samplach. Natomiast przypomniały mi się właśnie takie formaty, które były już takimi bardzo historycznymi są formatami, mianowicie format mod, czyli moduły amigowe i podobne rzeczy na Atari, nawet na Commodorku małym, i format MID, który w zasadzie jest troszeczkę odwróceniem całej idei przechowywania dźwięku. Tam nie przechowujemy dźwięku, natomiast przechowujemy instrumenty. Przechowujemy instrumenty albo fizyczne instrumenty, w sensie, że mamy je podłączone do interfejsu MIDI, czyli jakieś tam organy, jakiś syntezator, gitarę elektroniczną i tak dalej, albo w postaci plików, próbek jak gdyby tych dźwięków, i mamy jedynie zapis, format jest zapisem jak gdyby kolejności ich odtwarzania, wysokości tych dźwięków, czyli utwór jest jak gdyby nutami elektronicznymi, tak?
0: Dokładnie, dlatego te pliki MIDI są bardzo małe, a prezentują też dobrą jakość. Znaczy, jakość w dużej mierze zależy od warsztatu muzycznego w tym przypadku, bo jeżeli masz jakąś super syntezator typu Yamaha Motif, to wiadomo, że będą lepsze presety, lepsze barwy, czy tam jeszcze, jeżeli ty robisz swoje, modelujesz syntezę, no to też ona będzie super. Natomiast ja dlatego nie wziąłem tego pod uwagę, bo chodzi o to, że to jest jednak, powiedzmy, format już jakiegoś protokołu, tak? Natomiast tu chodzi o to, że MP3 przechowa ci i głos, i muzykę, i o to mi chodzi, nie? Żeby to było wszechstronne.
2: Tak, i właśnie...
0: Ale
2: tak...
0: mody tak.
2: Taką formą właśnie są te pliki amigowe mod, gdzie właśnie oprócz tego, że jest zapis nutowy, to jest jeszcze sample, tak gdyby spróbkowany jest w tym utworze, to tyle tylko, że my ten sample przechowujemy razem wtedy z tym zapisem nutowym, i to jest ta różnica między plikiem MIDI a plikiem mod z Amigi, tak, czyli jest w jednym pliku jak gdyby zawarty instrument i do tego nuty, czyli wysokość odtwarzania jak gdyby, częstotliwość odtwarzania tego instrumentu, bo to na tym mniej więcej polegało. Zresztą jak się ktoś bardziej zagłębi w tematykę amigowych sampli, to z całą pewnością znajdzie takie, które modułów, to z całą pewnością znajdzie takie, gdzie są również śpiewy tam zawarte. I ten śpiew na przykład może być odtwarzany z różną częstotliwością, i w ten sposób modulując tym jak gdyby tym samplem, jesteśmy w stanie uzyskać różne ciekawe efekty. Natomiast jeszcze co do MIDI, to mi się przypomniało, że kiedyś miałem okazję słuchać w połowie lat 90., to jeszcze było pod MS-DOS-em, albo pod Windowsem 3.11, u kolegi, bo miał taką bardzo fajną kartę, ona się nazywała bodaj Gravis, Gravis Pro, i tam właśnie był Vangelisa, utwór taki, który zajmował 50 kilobajtów. Ja byłem strasznie zdziwiony, jak to jest możliwe, że w tych 50 kilobajtach ten utwór naprawdę brzmiał tak jak prawdziwy utwór Vangelisa. No właśnie to, że miała karta jak gdyby swój tą bazę instrumentów wgraną. I to naprawdę dobrej jakości, bo Gravis to była taka topowa karta w tamtym czasie.
0: No tak, właśnie to, co powiedziałem, że MIDI zależało od tego, po pierwsze, jakim ty warsztatem dysponowałeś muzycznym, jeśli chodzi o sprzęt, a po drugie, jakim warsztatem użytkownik dysponował, jeśli chodzi o kartę muzyczną.
2: Tak, bo, no właśnie.
0: No te wbudowane karty na przykład obecnie, no to one mają taki podstawowy zakres tych syntezatorów, czy ten tych barw, 128 barw, które są, powiedzmy sobie szczerze, no bardzo kiepskiej jakości i nadają się co najwyżej na dzwonki do telefonu.
2: No tak, dzisiaj to zdecydowanie mamy taką sytuację, że postęp czyni coraz gorszą jakość w tej dziedzinie przynajmniej. Zresztą, to już tak odbiegając troszeczkę od formatów muzycznych, nie wiem czy wiesz, ale na przykład w kolumnach głośnikowych to takie topowe modele to są modele zaraz po wojnie produkowane, lata 50., 60. to są te najlepsze modele głośników z różnych firm. Tak, ja na przykład mam B&W głośniki, które były produkowane 30 lat temu, a nadal jest to model nadal sprzedawany, bo jest po prostu tak udanym modelem, że trudno jest skonstruować coś lepszego w tej dziedzinie, w tej klasie cenowej oczywiście, w której ja mam, bo są głośniki, które kosztują 100 tysięcy złotych za sztukę na przykład, tak też takie spotkałem. Natomiast no takim przedziale 2000 zł to akurat te B&W 601, które ja posiadam, to są takim modelem topowym w tej cenie, nie?
0: BMW, czyli BMW, czyli co, tak, ta sama firma, co samochody robiła?
2: Wiesz co, nie. To jest B&I, to takie zakręcone, tak.
0: Okej.
2: Tak, także dobra, wiesz. No ciekaw jestem jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie, bo w zasadzie MP3, no to jest już trudno z tą kompresją iść dalej, tak? No bo wiadomo, można to skompresować częściowo stratnie, częściowo zarchiwizować bezstratnie, żeby sobie player to odkodował przed odtworzeniem. No ale w zasadzie to już jest, chyba doszliśmy do granicy jakiejś takiej pewnej, że już technologia tutaj się nie posunie dalej, żeby te pliki były jeszcze mniejsze, bez straty jakości, nie?
0: No chyba, że się uda opracować taki format bezstratny, żeby faktycznie te pliki były wielkości MP3, ale jakość Wave'a, nie? No ale to już trzeba się liczyć też z tym, że ten algorytm będzie bardzo procesorożerny.
2: No być może dojdziemy do tego, że wrócimy jednak do zapisu w pewnym sensie analogowego, tyle tylko, że będzie to zrobione być może w jakimś modelu przestrzennym, na przykład, nie wiem, jakieś kryształy, które będą przechowywać dźwięki i obraz, bo to też może dotyczyć obrazu, nie? Że nie będziemy już wkładać płytki czy kasetki, właśnie. Tylko właśnie jakiś taki na przykład malutki sześcianik, taki kluczyk podobny do pendrive'a, tylko że z kryształu na przykład.
0: No powiem ci, że ja nawet ostatnio się zastanawiałem, że mam ten dysk 8-terabajtowy, tylko że on jest przeznaczony na wszystko, na muzykę, podcasty, filmy i tak dalej. Ale gdyby to było tylko na muzykę, to nawet się bym zastanawiał, czy po prostu nie szukać tylko wave'ów. Bo to jest najlepszy format cyfrowy, jaki istnieje, powiedzmy sobie szczerze. Bo jest kompletnie bezkompresyjny, tak?
2: No tak, no widzisz, teraz do łask wracają jednak te takie najbardziej analogowe do odtwarzania formaty, czyli to, co mamy na płycie, bo winyle w tej chwili przeżywają renesans swój, znowu powrót, jest bardzo dużo stojaczków w MediaMarku, nawet polskim tutaj, gdzie można kupić te płyty, one są drogie, bo wykorzystują sprzedawcy to, że jest moda na to wróciła. Podobno w Stanach na prywatce to jest obciach, żeby z MP3 leciała muzyka albo z kompaktu, leci zawsze z winyla w tej chwili, w tych takich miastach większych typu Nowy Jork, tak? Tam prywatki się odbywają tylko na płytach winylowych.
0: A to nie wiedziałem nawet. Znaczy, ja może nie jestem miłośnikiem winyla, bo że tak powiem, znaczy nie, bo ty mówisz, że formaty analogowe, ale nie ma formatów analogowych jako takich. Znaczy, okej, jest winyl, ale nie da się go przetworzyć na cyfrę, bo nie będzie to już analog, nie?
2: Dokładnie tak. Znaczy właśnie problem jest w tego rodzaju, że my zawsze tracimy jakość, jeżeli odtwarzamy na winylu, no to tam jest ta fala jak gdyby narysowana w postaci rowka, tak? Czyli trudno jest teraz, bo rozdzielczość jest bardzo duża tego. To znaczy nie jest to rozdzielczość w sensie punktowym, tak, że ilość tam punktów możemy narysować, bo ta rozdzielczość jest w zasadzie nieskończona. Tak. Mamy po prostu kształt fali narysowanej, po której igła, która jedzie, jak gdyby to przenosi na elektromagnes i przenosi później dalej do wzmacniacza i na kolumny, nie? Także już w momencie, kiedy cyfryzujemy taką płytę, to już tracimy na jakości, ale z drugiej strony w studiu nagrywało się najpierw na taśmie, tak? Czyli jednak ta forma była jeszcze jak gdyby, znaczy nie cyfrowa, tak? Ale była analogowa w formie magnetycznej. No i tutaj jest ten problem, nie? Że musielibyśmy nagrywać tak, jak to było w pierwowzorze, czyli jak kiedyś rozmawialiśmy na temat tych wałków słynnych, tak? Cynowych, gdzie dźwięk był bezpośrednio przenoszony z tuby na igłę i na wałek trafiał. No wtedy rzeczywiście to byśmy mieli do czynienia z zapisem analogowym, ale zawsze jest ten problem, że jak zmienimy to na formę cyfrową, czyli tych bitów, no to zawsze tracimy na jakości, choćbyśmy nie wiem, co zrobili, nie?
0: No dokładnie, dokładnie. No ale jak już cyfra, no to lepiej format kompresji, ale bezstratnej niż stratnej, nie? Także po prostu jak się da, to wybrać co najlepsze.
2: Tak, no dokładnie.
0: Bardziej, że no, chociażby taki format FLAC jest nawet w Androidzie odtwarzany i to natywnie chyba.
2: No ja się akurat tutaj przyznaję, że jeśli chodzi o elektroniczne formaty, to w zasadzie korzystam w tej chwili tylko i wyłącznie z MP3-ek, także takich no powiedzmy 128, czyli tych takich przeciętnych MP3-ek. Dla mnie to jest wystarczające. Sprzęt, który posiadam, słuchawki takie powiedzmy douszne i tak nie pokażą większej przestrzeni. Jest tylko kwestia jedynie tego, że rzeczywiście teraz są te formaty, które mają więcej niż dwie ścieżki audio, czyli tam jakieś 5.1, 7.1 i powstają, przynajmniej są próby takie zrobienia słuchawek, które mają fizycznie wbudowane w tej muszli jak gdyby większą ilość głośników. Czyli są słuchawki 5.1, 7.1. Ja nie wiem, nie miałem okazji jeszcze słuchać tego, czy jest jakaś różnica. Słyszałem kiedyś bardzo dobre, wysokiej klasy słuchawki Kosa z takiej najwyższej półki i ta scena rzeczywiście była bardzo duża, no ale to było odtwarzanie analogowe, bo facet mi puścił z kasety magnetofonowej akurat nagranie. Także no, nie wiem, no mi się wydaje, że jeśli chodzi o formaty, to mamy już wszystko, doszliśmy do takiego momentu, że już będzie bardzo trudno zrobić coś, co by było jeszcze bardziej skompresowane, jednocześnie lepszej jakości, no chyba, że wymyślimy rzeczywiście jakiś sposób interpolacji tej fali, bo to jest jednak tylko fala, to jest pewnego rodzaju rysunek tej fali, być może będą algorytmy, które będą potrafiły z kilku tylko punktów, jak gdyby kluczowych, wygenerować tą falę taką, która będzie zbliżona do oryginału, nie?
0: No możliwe, wiesz, niby na przykład w niektórych sprzętach niektóre firmy się reklamują jako te, które jakby przywracają MP3 do pierwotnej jakości. Ja w to nie wierzę, bo MP3 to jest tak stratny format, że po prostu już jak przetworzy się tego do Wave'a, to nadal będzie tak samo stratny, więc po prostu no nie da się już tego odzyskać, chyba że macie Wave'a gdzieś na dysku, to wtedy tak.
2: No ty na pewno
0: wrzucacie MP3 i tyle.
2: Ty na pewno słyszysz te artefakty, nie? Jeżeli się wsłuchasz dokładnie, to jest coś takiego, w grafice występuje artefakt graficzny przy kompresji, czyli takie cegiełki, jak gdyby, trudno to nazwać, takimi cegiełkami, jak gdyby przy przejściach tonalnych. W przypadku muzyki te cegiełki są w postaci takiego, jak gdyby bulgotu w tle słyszalnego. To na pewno wyłapujesz to często, nie?
0: Dokładnie tak, oczywiście, że to wyłapuje. Także bez problemu i mnie MP3 generalnie drażni. No jeżeli jakiś album danego artysty mam tylko w MP3 i jeżeli mam to w 320, no to powiedzmy, że już tego słabo da się wysłyszeć, chyba że już trzeba mieć głośniki nie takie, jakie ja mam, czyli za 100 coś złotych, tylko za 1000 coś złotych. To może już tak, to może się wysłyszy nawet MP3 320. Gorszą jakość, ale tego już no ciężko mi stwierdzić, to musiałbym posłuchać takich głośników.
2: No ja mam nadzieję, że zrobię dla was eksperyment, bo jedzie do mnie właśnie sampler, który jest do Amigi z lat 90., także będę miał okazję nagrać taki malutki podcast w jakości takiej kiedyś 90. lat amigowej, 22 050 herców, 8-bitowy dźwięk rozdzielczości przez mikrofon Tonsilla z 79 roku, także ciekaw jestem, jaki będzie odbiór tego. Chcę zrobić taki eksperyment, bo aż mnie kusi, bo wrócić do tamtych czasów, bo kiedyś się zajmowałem, troszkę samplowałem na tym sprzęcie, na Amidze 500, to będzie teraz na 600, czyli też ten sam procesor, kompresja właśnie IFF8VX, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, to ja już w takim razie...
0: No właśnie, poczekaj, jeszcze nie uciekaj, zaraz, teraz już przeszedłeś, to cię dorwę, jeszcze tutaj zatrzymam. Ale tylko na jedno pytanie, także spokojnie. Znaczy właściwie dwa pytania. Taka prywata, po pierwsze. Skoro kolekcjonujesz kasety, winyle, płyty CD, to czy mogę cię wysłać swoje, ponieważ ja mam większość z tych płyt już zgrane na formaty bezstratne, kompresje bezstratne i po prostu zawalają mi miejsce. Czy przyjmujesz takie coś?
2: Wiesz co, mam lepszy pomysł, ponieważ ja sam mam z tym problem, to znaczy z miejscem i właśnie się pozbywam bardzo wielu rzeczy, w tym niestety Amig, dużej części Amig, to może zrobisz eksperyment i wyznaczysz na nagrody dla chętnych, którzy będą dzwonić, ciekawe jakieś...
0: To jest myśl.
2: No właśnie, bo ja tutaj też się zadeklarowałem, że w najbliższym czasie trochę takich luźnych gadek na temat kosmosu porobię, nie płaskiego od razu mówię, tylko takiego normalnego, to tak nazwijmy, i również mam trochę książek, które będę chciał jako nagrody tutaj wyznaczyć i niestety z moim autografem, jeżeli już, a nie autorów, także podsuwam ci pomysł, jak się pozbyć balastu.
0: No jasne, to jest dobry pomysł, kurczę, żeby zrobić parę jakichś konkursów, gdzie powysyłać płyty. No niestety przyznam się szczerze, głównie mam muzykę elektroniczną, czy dla mnie bomba, ale dla was, którzy...

Bez litości. Na żywo tylko w nocnym radiu. Zdarzyło mi się parę razy usłyszeć w życiu maksymę twierdzącą, jakoby za każdymi wielkimi osiągnięciami mężczyzny zawsze stała jakaś kobieta. I im dłużej żyję, im dłużej obserwuję świat i im bardziej przyglądam się biografiom wielkich ludzi, a przynajmniej takich, którzy zapisali się w historii naszego świata, tym bardziej mam wrażenie, że jest w tym całkiem sporo, a bohater dzisiejszej historii zdecydowanie miał za sobą bardzo silną kobietę, która miała na niego ogromny wpływ. Dlatego zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, który tak bardzo odcisnął swoje piętno w popkulturze, że z pewnością spotkaliście się z jakimś dziełem, które zostało zainspirowane jego poczynaniami za życia, pozwolę sobie zacząć od przybliżenia postaci jego matki. Witam również zgromadzonych na czacie, w tym Gala Wandala, który nie wie, że jak bez litości to jestem zazwyczaj ja. Jeszcze zanim zacznę, to może taka mała, krótka, szybka dygresja ze względu na to, że zauważyłem, trochę się skupiam w ostatnim czasie, w ogóle w całym obecnym sezonie bez litości, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Tak będzie również tym razem, choć wydaje mi się, że to bardziej te historie znajdują mnie niż ja szukam tych historii, aczkolwiek dzisiejszym bohaterem chciałem się zająć już od dłuższego czasu. I myślę, że poczytanie trochę więcej historii na jego temat, wyciągnięcie czegoś więcej niż krótkie tu i ówdzie dostępne notatki też dały mi szerszy pogląd na jego osobowość. A co dokładnie się zmieniło? Sami się już niedługo przekonacie. Także przenieśmy się do 1878 roku, do Wisconsin, gdzie rodzi się Augusta Wilhelmin Lerke. Kobieta, która mieszka wraz ze swoimi rodzicami, ósemką rodzeństwa, są imigrantami do Stanów Zjednoczonych, przypłynęli z Niemiec. Oraz, co bardzo istotne dla całej reszty historii, jest to rodzina niezwykle pobożna, niezwykle religijna. Są to starzy luteranie, czyli tacy bardzo, bardzo ortodoksyjni, osoby, które przywiązują, można powiedzieć, przywiązywanie wagi do wiary, to może aż za mało w ich przypadku, natomiast podchodzą do niej bardzo ortodoksyjnie i bardzo silnie przedrukowywują prawidła, dogmaty swojego odłamu na codzienne życie. Starzy luteranie nauczali, że każda myśl człowieka jest w pewien sposób zainfekowana grzechem i grzesznymi motywami, przez to cała ludzkość zasługuje na wieczne potępienie. Mocne, nie? Tak na sam początek. No i właśnie ponieważ miało to wyznanie miało swoje źródło w Niemczech, to właśnie w Stanach Zjednoczonych pojawiło się dzięki licznym imigrantom stamtąd, właśnie pod koniec XIX wieku. W roku 1900, mając 22 lata, Augusta wychodzi za Georgia Philippa Gina, którego matka była również niemiecką imigrantką z Hamburga. Wobec czego właśnie tutaj mała dygresja. Po raz kolejny najbardziej paskudne, najbardziej bezlitosne i najbardziej obrzydliwe historie z tamtych czasów jakoś dziwnym trafem kręcą się wokoło Niemców. Zaczynam widzieć tu jakąś dziwną prawidłowość, a jeszcze nie przerobiłem wszystkich kanibali z Niemiec, których miałem w planach przerobić. To jest bardzo dziwne, już nie mówiąc o wielkim tournée Niemców podczas II wojny światowej, ale może to zostawię na kiedy indziej.
Dwa lata po ślubie rodzi się Henry George Gein, ich pierwszy, pierwszy syn. W międzyczasie Augusta, przepraszam, prowadzi mały sklep spożywczy, całkiem nieźle im się wiedzie, udaje się jej w zasadzie niemalże samodzielnie utrzymywać swoją rodzinę, dlatego że George, jak to facet po ślubie, zmienił się nie do poznania i mimo, że może jeszcze wcześniej cokolwiek mogła w nim widzieć, to później... Nie radził sobie. Popadł w alkoholizm. Jedyną jego siłą była siła fizyczna. Augusta zaś, będąc wychowana w ortodoksyjnej wierze, wiedziała, że musi nieść swój krzyż, że nie może przerwać tego małżeństwa, że nie może poukładać sobie życia na nowo, ponieważ Bóg tak najwyraźniej chciał. Dlatego znosiła to wszystko, dlatego prowadziła swój własny... Nie ma to jak przerabianie kanibali, jak i nagły zwrot akcji. Przeważnie to oni przerabiają. A o przerabianku to jeszcze dzisiaj będzie. Dlatego też Augusta, jako można powiedzieć niezwykle silna, silna wiarą kobieta, była w stanie znieść problemy ze swoim mężem i dorobiwszy się naprawdę całkiem sporo na tym sklepiku, udało się im w końcu wyprowadzić się na wieś. W międzyczasie na świat w 1906 roku przyszedł Edward Theodore Gein. Ed Gein, który zostanie w naszej kulturze na zawsze dzięki takim dziełom jak Psychoza Hitchcocka, dzięki teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, dzięki piosenkom Slayera. Zostanie z nami już na zawsze, ale zanim przejdziemy do jego życia i twórczości, przyjrzyjmy się, w jaki sposób do tego doszło. Według relacji biografów już wówczas, kiedy narodził się mały Ed, Augusta publicznie leżyła na swojego męża George'a, okazywała mu publicznie wręcz pogardę, a starała się w pewien sposób nawet wpłynąć na niego, atakować go psychicznie, męcząc, wpędzając w depresję. On jej odpowiadał chlaniem i laniem po gębie. Nie chciała mu zostawić absolutnie żadnego wpływu na wychowanie dwóch małych chłopców. Problem w tym, że Augusta, no właśnie, miała jeden bardzo poważny, podstawowy problem, z którego konsekwencji prawdopodobnie sobie nie zdawała sprawy. Gdyby zdawała sobie sprawę, wiele rzeczy mogłoby pójść zupełnie inaczej. I myślę, że warto zatrzymać się i skupić się na tym, na jej pragnieniu. Augusta bardzo chciała mieć córkę. Zaszła w ciążę z mężczyzną, którego nienawidziła, i z mężczyzną, z którym wiedziała, że będzie do śmierci albo jej, albo jego. Nie chciała kolejnego, już następnego dziecka, nie chciała próbować, gardziła nim, brzydziła się nim. Bardzo chciała mieć tylko córeczkę. Córeczkę, którą wychowa według tych zasad, które wpoili jej niemieccy rodzice. Według zasad, dzięki którym ona, matka dwójki dzieci, była w stanie utrzymać je i Chlejusa męża. Niestety, na świat przyszedł mały Ed. Trzeba jej przyznać, była niezwykle silną kobietą. Nie tylko ze względu na kwestie rodzinne, kwestie wychowania dzieci, kwestie odpowiedniej skromności i oszczędności we wcześniejszym życiu, co pozwoliło im zakupić całkiem sporą farmę, gdzie do najbliższego domostwa mieli niemalże 2 kilometry. Cisza, spokój. Oni sami w swojej pięknej sielance. Ona i jej pijany mąż.
Jednak jakoś udawało im się żyć w tejże izolacji, jakoś udawało im się codziennie wstawać, codziennie nieść ten krzyż, toczyć dalej to życie. Jak wspominałem, farma była miejscem bardzo odosobnionym. Chłopakom nie było wolno samodzielnie jej opuszczać poza uczęszczaniem do pobliskiej szkoły. Gdzie swoją drogą całkiem nieźle sobie radzili, aczkolwiek ich znajomi, a także nauczyciele zauważali, że są trochę dziwni. Zdecydowanie są trochę dziwni, natomiast Ed był tym dziwniejszym. Henry, a jego brat był kontaktował się z otoczeniem. Matka miała na niego mniejszy wpływ, według doniesień również można zobaczyć, że Henrymu zdarzało się publicznie krytykować postawę matki jako nadopiekuńczą, jako czasami apodyktyczną, jako osobę, która za bardzo chce tutaj ich trzymać pod kloszem. O ile Auguście nie robiło to szczególnej różnicy, to Ed na jakiekolwiek próby krytyki jego matki, najwspanialszej kobiety na świecie, jedynej jego prawdziwej przyjaciółki, jedynej w ogóle przyjaciółki, reagował gniewem. Aczkolwiek otoczenie, sąsiedzi, znajomi, koledzy ze szkoły uważali zarówno Eda, jak i Henry'ego za całkiem spoko chłopaków. Według różnych źródeł Ed, kiedy miał 8 albo 10 lat, był świadkiem, jak jego rodzice w stodole zarzynali wieprza. Wtedy po raz pierwszy doznał podniecenia seksualnego. Jakiś czas później, kiedy miał zaledwie 10 do 12 lat, jego matka przyłapała go na masturbacji wieczorem w wannie. Podeszła do niego, wyciągnęła go z wanny, ścisnęła mu z całej siły genitalia, mówiąc, że to tam na dole z niewagą, jest przekleństwem dla

w całym swoim życiu sprawi, że nie trafią w końcu przed oblicze Boga, że czeka ich wieczne potępienie. Gdy Ed miał 21 lat, Augusta zażądała wręcz od niego, by do końca życia pozostał prawiczkiem, by do końca życia pozostał lojalny swojej matce. I dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Przecież seks to grzech i zawsze prowadzi do potępienia. Podobną informację odebrał Henry, ale nie widać w źródłach za bardzo, aby się z tym szczególnie przejął. Widać nie tylko, nie pochodzi to tylko i wyłącznie z tego, że Henry był w jakiś sposób silniejszy, że był, nie wiem, jakoś genetycznie sensowniej ulepszony, że był starszy, no to tylko i wyłącznie to go ratowało. Można zauważyć, że te pierwsze dwa lata, te dwa lata różnicy pomiędzy Henrym a Edem wystarczyły, żeby ten dwuletni mały chłopiec był w stanie już się uodpornić chociaż trochę na swoją dominującą, nieznoszącą sprzeciwu matkę. Zaledwie dwa krótkie lata, które ich dzieliły, które dzieliły od narodzenia Henry'ego do wielkiego rozczarowania, jakie odniosła Augusta, widząc, że ma syna, a nie córkę. Nie ma żadnych śladów, które by wskazywały na to, żeby Augusta traktowała chłopaków inaczej. Henry zwyczajnie miał to gdzieś. Był w stanie się nie przejmować, mimo tego był zauważany, był oceniany jako osoba taka trochę, można powiedzieć, zwichrowana. Natomiast Ed, który od samego początku całą swoją tablicę zapisywał jedyną idealną postacią, która o niego dbała. W przeciwieństwie przecież od wiecznie pijanego, leniwego ojca, który jedyne co potrafił zrobić, to przywalić słabszej od siebie żonie. Miał wzorzec, miał kogoś, kto go kochał, miał kogoś, kto o niego dbał, kogoś, kto miał również wymagania, ale pokazywał, opisywał, jak wygląda świat dookoła, jak działają zasady. To dzięki niej, dzięki swojej matce, Ed Gein, wychowany w przekonaniu, że mężczyźni są słabi, że są żałośni, że są bezużyteczni, że jedynym wzorcem dorosłego mężczyzny, jaki mógł obserwować tak z bliska, nie w postaci nauczyciela czy historii opowiadanych przez kolegów w szkole, bo tych przecież nie miał, był tylko jeden leniwy, zapijaczony ojciec. Bardzo szybko uruchomiło to w małym Edzie świadomość, że sam jako mężczyzna również jest skażony. Skażony tym małym cholerstwem, tym znamieniem, co dynda mu między nogami i przynosi mu wstyd każdego dnia. Zarostem pojawiającym się na twarzy, jego zmieniającym się z wiekiem głosem, który dowodzi tylko i wyłącznie, że jest coraz bardziej paskudnym, żałosnym typem i powoli przemienia się w jeszcze bardziej rozwinięty rodzaj mężczyzny, niczym swój ojciec. Ed gardził sobą. Jednocześnie pojawiła się w nim myśl, że przecież może uda mu się kiedyś zostać kobietą. Podczas pogadanki na Discordzie przy okazji bodajże ostatniego Bez Litości wrzuciłem wam kilka artykułów z prasy codziennej z okolic właśnie roku 1918. Historie, które były tam przekazywane również w postaci kronik kryminalnych, można powiedzieć, że ociekały trupem i krwią. I z tego wygląda na to, że był to standard, jeżeli chodzi o prasę na całym świecie.